0: krajów trzecich. Rozmowy na temat nałożenia kolejnych sankcji na Rosję będą kontynuowane w czwartek. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzeczyła, że zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, co zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
1: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
0: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Spadek zapotrzebowania na węgiel prawdopodobnie wymusi wcześniejsze zakończenie wydobycia, niż wynika to z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego, wynika z raportu Fundacji Instrat, przygotowanego w projekcie koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa PIP. Jak przypomniała Fundacja, Polska jest dziś jedynym krajem Unii Europejskiej wydobywającym węgiel kamienny i jednym z trzech wydobywających węgiel brunatny, a trendy rynkowe i unijna polityka klimatyczna wskazują na przyspieszenie procesu dekarbonizacji. W rekomendacjach ogólnych raportu wskazano, że władze krajowe w porozumieniu ze spółkami Skarbu Państwa i związkami zawodowymi powinny zaktualizować harmonogram odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego w kraju. A na terenach śląskich kopalń mają powstać 3 farmy fotowoltaiczne. Polska Grupa Górnicza, która chce wykorzystać grunty oraz istniejącą infrastrukturę, do współpracy zaprasza potencjalnych partnerów. Więcej na ten temat Grzegorz Kozieł.
2: Chodzi o projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka spółki.
3: Zamieściliśmy na platformie strony projektowej Polskiej Grupy Górniczej prospekt dotyczący tej współpracy. Chełm Śląski, Gierałtowice czy Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje takich farm.
2: PGG oferuje współpracę podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 takich projektów.
3: Na stronie platformy dostępne są specjalne formularze kontaktowe. Można przedstawić również swój pomysł, określić zakres potencjalnej współpracy.
2: Fotowoltaika ma się stać nie tylko elementem transformacji, ale również sposobem na zagospodarowanie nieruchomości, które wraz z ograniczaniem wydobycia stracą dotychczasową funkcję. Spółka zatrudniała z końcem ubiegłego roku 35 tysięcy pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z kopalń ma odejść w sumie ponad 4000 osób. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: Polskie samorządy i firmy mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów, które mają zwiększać bezpieczeństwo i odporność kraju. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności sfinansuje bezpieczną infrastrukturę codziennego użytku, taką jak drogi i kolej oraz schrony i zabezpieczenia przed cyberatakami. Zakłada on jednak inwestycje w formułę dual use, co oznacza, że można inwestować na przykład w drogi, ale pod warunkiem, że w sytuacji konfliktu droga przyda się wojsku. Tak będzie w Lublinie. Miasto złożyło projekt o remont drogi przy jednostce wojskowej na ulicy Herberta, mówi prezydent Krzysztof Żuk.
4: Ta droga z jednej strony będzie służyła mieszkańcom, a z drugiej, czyli łącznik między dzielnicami, a z drugiej strony, wiecie państwo, co mamy na ulicy Herberta i jak potencjalnie może wyglądać alokacja wojsk, więc jakby łączymy dwie w jednym.
0: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie wydatkował pieniądze z KPO w ramach Funduszu Bezpieczeństwa, jeżdżą po Polsce na spotkania z samorządowcami. Jak mówi wiceprezes banku Jakub Jaworowski, pytań jest wiele.
5: Czy można łączyć środki z dwóch źródeł? A co jeżeli projekt okaże się większy, a co jeżeli okaże się mniejszy niż początkowo deklarowany? Także na tych spotkaniach wchodzimy naprawdę w głębokie szczegóły i to bardzo dobrze, bo po to tu jesteśmy, bo chcemy udzielić jak najbardziej kompleksowej informacji.
0: I w efekcie, by pieniądze jak najszybciej mogły być wydatkowane na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem. A na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy trafi około 23 miliardów złotych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas pogodowo czeka w nadchodzącym dniu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie z zachmurzeniem dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Poranne wydanie magazynu EKG i najważniejsza rozmowa gospodarcza dnia. Ja nazywam się Patrycja Maciejewicz. W studio ze mną jest już gość Wojciech Paczo z Cardiff University, Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenia i Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
7: Czy stan finansów publicznych jest czymś, co powinno nas martwić? Pytam, bo z jednej strony ciała takie jak Rada Fiskalna czy agencje ratingowe alarmują, a z drugiej są tacy eksperci, ekonomiści, którzy mówią, że jeżeli zaczniemy mocno zaciskać pasa, to się to źle odbije na naszej gospodarce. To w takim razie martwić się czy nie?
8: Trochę się martwić, ale nie jakoś strasznie. To znaczy, faktycznie finanse są napięte. Ja myślę, że największe zmartwienie to ma nasz minister finansów, żeby to spinać. Także ja nie zazdroszczę mu zdecydowanie. I on się na pewno martwi. Natomiast tak, polska gospodarka jest w dobrym momencie. To tego trzeba zacząć, bo to jest najważniejsze, co wpływa na nasze pensje, na nasze samopoczucie, na nasz dobrobyt, na nasze portfele, więc wzrost 3,6% w zeszłym roku. Wygląda na to, że w tym roku tak samo. Natomiast finanse publiczne są faktycznie bardzo napięte, znaczy mamy dosyć wysoki deficyt. Mamy bardzo wysoki deficyt jak na Europę i to chcę podkreślić, jak na ten moment gospodarczy. Znaczy ten moment wysokiego wzrostu gospodarczego to jest najlepszy moment w cyklu koniunkturalnym, żeby, no nie powiem oszczędzać, ale żeby redukować deficyt, może w ten sposób.
7: Tam, gdzie wcześniej popuściliśmy, to
8: no
7: teraz troszeczkę...
8: Były takie potrzeby, prawda? No była polska gospodarka w kryzysie, mieliśmy pandemię COVID-19, wtedy faktycznie trzeba było pożyczać i zwiększać deficyty. Teraz jest ten moment bardzo szybkiego, dynamicznego wzrostu. To jest ten dobry moment na to, żeby ten dług, który się stworzył przez te deficyty, powoli spłacać. Nie mówię od razu, nie mówię jakoś gwałtownie. Więc jakby spłacanie deficytu długu w tym momencie nie budzi takich dużych zagrożeń, więc to, o czym pani redaktor mówiła, że to zaciskanie pasa, że może to nie ten moment. Znaczy faktycznie zaciskanie pasa w czasie kryzysu byłoby bardzo dużym błędem. Takie odrobinka zaciskania pasa dzisiaj byłaby, wydaje mi się, jak najbardziej wskazana, przy czym kończąc tę pierwszą moją wypowiedź, od razu powiem, że reprezentuję tylko swoje poglądy, a nie instytucji, z którymi jestem związany.
7: No dobrze, ale to w takim razie stoimy przed takim dylematem, albo utrzymanie tempa wzrostu, nie szkodzenie inwestycjom, nie szkodzenie wydatkom, transferom socjalnym, albo utrzymanie tempa wzrostu?
8: Aż tak ostrego tego dylematu nie ma. Że tak, w polityce gospodarczej zawsze jest dylemat, to myślę, że państwo, nasi słuchacze dobrze wiedzą, nigdy nie ma tak, że przyjdzie dobry Mikołaj i zrobi wszystkim prezent. Znaczy zawsze jakaś decyzja, na każdej decyzji rządzącej, gospodarczej, ktoś będzie zyskiwał, ktoś będzie tracił. Ważne, żeby te zyski były większe niż straty i to jest właściwie podstawa takiego myślenia o polityce gospodarczej. I w tej chwili zyski z redukowania deficytu byłyby większe niż ewentualne straty. Znaczy ten wpływ na wzrost gospodarczy, ten wzrost gospodarczy on nie jest z powodu tego, że mamy wysoki deficyt. Ten wysoki deficyt wynika z realizowania obietnic wyborczych i wynika przede wszystkim, o czym nie powiedzieliśmy, wielki, jak to mówią Anglicy, elephant in the room. To znaczy mamy konflikt za wschodnią granicą i musimy coś z tym zrobić. Musimy przygotować Polskę na ten konflikt. Więc mamy bardzo wysokie wydatki na obronność. Bardzo wysokie. Znaczy one są dużo, dużo wyższe niż były kiedykolwiek, jak ja pamiętam, w historii, tej najnowszej historii Polski ostatnich 30-40 lat. One wynoszą już ponad prawie 5% PKB.
7: No i to jest zarówno kreator wzrostu, jak i kreator długu.
8: No z tym kreatorem wzrostu to tutaj bym nie przesadzał. To znaczy, to...
7: Jakieś inwestycje z tego powodu...
8: No wiecie państwo, wie pani redaktor, znaczy, no, oczywiście są to inwestycje, ale to nie po to się robi wydatki na obronność, żeby generować wzrost. Bo po pierwsze, to nie generuje wzrostu i to będę dosyć mocno o tym przy tym obstawiał. Znaczy to są wydatki, które są niezbędne. One są niezbędne po to, żebyśmy zachowali naszą suwerenność. Znaczy siedzimy tu sobie w studiu, no i mamy jako taki komfort tutaj w centrum Warszawy, że prawda, rosyjskie drony nie uderzą za chwilę w okna. Ale mamy ten komfort między innymi dzięki temu, że wydajemy te 5% PKB na zbrojenia i że ufamy, że ktoś o tym myśli i że ktoś o to dba i ktoś za to bierze pieniądze, żeby to się stało. Ale to nie są pieniądze wydane na budowę autostrad, czy na ochronę zdrowia, czy na edukację, z której byśmy korzystali jakby tak materialnie, natychmiast. Więc to jest kolejny dylemat, on jest istotny, ważny. Na to pieniądze trzeba wydawać, przy czym, i tu postawię znak zapytania dla państwa, przy czym pytanie jest takie, jak my powinniśmy te 5% wydatków na obronność finansować? Czy one faktycznie powinny być finansowane z długu? Bo one w tej chwili są właściwie całkowicie finansowane z długu.
7: Tak żeśmy sobie tą przestrzeń wypracowali, że właściwie teraz został tylko dług.
8: No nie, politycy związali sobie ręce, wszyscy obiecując od lewej do prawej strony, że nikt nikomu podatków nie podniesie. Czyli mamy trochę taki, taką, powiedziałbym, gospodarkę wojenną, to znaczy, czy przedwojenną może, że jest ogromna mobilizacja, mobilizacja narodu, mobilizacja finansów publicznych, ale nikt nie musi ponosić żadnych wyrzeczeń w związku z tym. No trochę to się nie dodaje, prawda? Tak jak powiedziałem państwu na początku, że no każda decyzja polityki gospodarczej będzie miała jakieś konsekwencje pozytywne i negatywne. Ważne, żeby te pozytywne przeważały nad negatywnymi. No o tyle tutaj wygląda na to, że mamy same pozytywne konsekwencje, to znaczy będziemy lepiej bronieni. Być może jeszcze wzrost gospodarczy z tego będzie, z czym ja trochę polemizuję, bo badania na to nie wskazują, możemy do tego wrócić za chwilę. A jeszcze dodatkowo nikt nie musi za to płacić. No jednak ktoś musi płacić, płacimy na razie po prostu pożyczając i tutaj zaczynają wychodzić te negatywne konsekwencje, znaczy nie mamy przestrzeni fiskalnej, ten deficyt liczony w różnych metodach, on wynosi, Eurostat podał prawie 6%, to jest tam, no nie będę wchodził w szczegóły, według innych miar to jest 7% PKB, no zasadniczo powinno być 3%. A w takich okresach szybkiego wzrostu nawet mniej, między 1 a 2, mamy 7%, co oznacza, krótko mówiąc, że gdyby teraz przyszła druga pandemia, to jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie, krótko mówiąc.
7: No właśnie, no czy w takim razie tym największym problemem jest sam poziom deficytu, tempo zadłużenia, jak ono narasta, czy też to, co mówimy o tym, w jaki sposób rozwiążemy ten problem?
8: Są dwa problemy z takim zadłużaniem się. Pierwszy jest taki, on jest dosyć abstrakcyjny, on jest tam gdzieś daleko, daleko w przyszłości. On Polsce nie grozi, od razu powiem, zanim to straszne słowo powiem, to jest bankructwo na długu publicznym. To jest temat mojej rozprawy habilitacyjnej, więc tam pod koniec audycji będę jeszcze państwa prosił o trzymanie kciuków za pracę komisji. Prawdopodobieństwo, że któryś rząd w którymś momencie któryś z obligacji nie spłaci, nie będzie ich obsługiwał, no to jest to, na co patrzą rynki finansowe. One próbują wycenić prawdopodobieństwo takiego zdarzenia i żeby sobie skompensować szansę na takie zdarzenie, po prostu biorą wyższy procent wtedy, kiedy pożyczają. I im więcej, krótko mówiąc, im więcej rząd pożycza, tym większe jest takie prawdopodobieństwo. Więc przez to rosnące prawdopodobieństwo jakiejś niewypłaty, krótko mówiąc, w przyszłości, zaczynają rosnąć koszty obsługi, to znaczy polski rząd, polski podatnik właściwie za pośrednictwem rządu pożycza na coraz wyższy procent. To myślę, że do tego też możemy wrócić w tej chwili, to już jest 5%, 5,1, to są ostatnie aukcje Ministerstwa Finansów. Więc państwo polskie pożycza na 5%. Do tej pory średnia, że tak powiem, średni procent na długu to jest około 4%. Czyli w tej chwili pożyczamy już istotnie drożej niż wynosi średni koszt obsługi długu publicznego. No a drugi dylemat po prostu wiąże się z wydawaniem pieniędzy, jak zawsze. To znaczy, na co będziemy wydawać pieniądze? No bo dzisiaj mówimy super, super, nikt nie musi płacić podatków, nie potrzebujemy wyższych podatków, nikt nie będzie musiał zapłacić za zwiększony wysiłek obronny, no ale w takim razie będziemy musieli zapłacić za obsługę długu publicznego więcej, więc to są zawsze takie dylematy, znaczy zawsze ktoś za to będzie musiał zapłacić. No ja tutaj, tak jak państwu postawiłem to pytanie, znaczy czy faktycznie to jest najsensowniejszy sposób finansowania wysiłku obronnego poprzez wyższe pożyczanie, wyższy deficyt. Czy nie powinniśmy pomyśleć o tym, że jednak takie bieżące wydatki, które z nami mają szansę zostać naprawdę na dłużej, to znaczy to nie jest kwestia 2-3 lat, to nie jest kwestia jednej czy nawet dwóch kadencji, to jest kwestia dekady, jak nie dwóch dekad takiego zwiększonego wysiłku wydatkowego.
7: Mamy w Polsce raczej teraz dyskusję o tym, czy przywrócić pakiet CPN. Ponieważ ceny ropy znowu zaczęły rosnąć i oznacza to, że ceny na stacjach będą wyższe niż żeśmy się przyzwyczaili przez te parę ostatnich miesięcy. Co pan sądzi o takim pomyśle, czy o presji na ministra finansów, która jest wywoływana?
8: Swoją bardzo skromną osobą w tym studiu TOK FM chciałbym swoją małą skromną presję na ministra finansów wywrzeć, ażeby tego pakietu nie było. To znaczy on nie jest do końca dobrze skonstruowany, znaczy on nie ma za bardzo szans osiągnąć swoich celów. I już powiem, o co chodzi. Znaczy ceny ropy rosną z jakiegoś powodu. To jest no, ta gra podaży i popytu na światowych rynkach. I ten wzrost cen ropy, on po pierwsze nie jest straszny. To jakby uwzględnijmy go sobie w perspektywie. Mówimy dzisiaj o cenie baryłki ropy na poziomie $90 za baryłkę. Ja Państwu przypomnę, większość Państwa może jeszcze pamiętać, tuż przed kryzysem finansowym w 2008 roku, kiedy był szczyt ropy, to ona kosztowała 150. Tylko to był 2008 rok, czyli jeśli dobrze liczę, to 18 lat temu, w tym czasie inflacja i tak dalej. Więc w cenach dzisiejszych to jest $250 za baryłkę. To był ten szczyt. Dzisiaj mówimy o cenach ropy rzędu 90 i martwimy się, że one są wysokie. No dobrze, są wysokie, są wyższe niż były, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo daleko od szczytów, które rynek potrafił wygenerować w przypadku właśnie takich tego typu kryzysów. Kończymy? Czy jeszcze? Chodzi o to, że po prostu brakuje ropy na świecie z powodu blokady cieśniny Ormuz. Znaczy, kiedy brakuje podaży, a popyt nie spada, no to ta cena rośnie.
7: Ale rząd pokazał, że może Polakom to zrekompensować, czy też nie dopuścić skutków tego zamieszania światowego i regulować ceny tak, żeby one na stacjach utrzymywały akceptowalny poziom. I teraz pytanie, czy w związku z tym...
8: Ale tak się nie da. Znaczy, jeśli brakuje podaży na świecie, to którędyś...
7: Gdzieś się
8: to musi zbilansować. Znaczy, jeśli to się nie bilansuje ceną, jeśli rząd mówi, okej, słuchajcie, nie martwcie się, to dotyczy wszystkich na świecie, ale nie nas, bo my regulacyjnie, ustawowo obniżymy ceny. No to po prostu w którymś momencie zacznie brakować paliwa na stacjach. Mamy ten komfort, że nauczeni wieloma, i to jakby trzeba tutaj oddać politykom i polskim, i światowym, że te kryzysy naftowe w tej chwili przychodzą bardzo łagodnie, naprawdę bardzo łagodnie w porównaniu do poprzednich wydarzeń, do poprzednich lat, dlatego, że były ogromne rezerwy ropy na świecie. Znaczy, te rezerwy wszystkie uruchomiono. Chiny bardzo mocno ograniczyły popyt. W związku z tym ta cena światowa, ona się zbilansowała na naprawdę niewiele wyższych poziomach, a jeśli my w tym całym zgiełku i w tym całym, no jednak, kryzysie będziemy mówić, nie ma żadnego kryzysu, ceny wcale nie muszą rosnąć, no to trochę przypominamy taką zabawę z dzieckiem, które zasłaniamy oczy i mówimy, jestem, jak zasłonię oczy, to mnie nie ma, to zniknąłem, prawda? To znaczy zamykamy oczy i mówimy, nie ma żadnego kryzysu, nie ma problemu z blokadą cieśniny Ormus, my obniżymy ceny ustawą, nazwiemy to CPN. No to generalnie marnujemy zapasy ropy po prostu. To,
7: a pieniądze?
8: Tak, najkrócej rzecz biorąc.
7: Pieniędzy nie marnujemy w ten sposób, bo myślę o tym też, że...
8: No też marnuję, bo nie przychodzą, nie mamy przychodów z podatków pośrednich. Ja rozumiem państwa i wszystkich naszych rodaków frustrację, że ceny są wysokie i tak dalej. I dlaczego rząd miałby nie obniżyć tych cen, rezygnując ze swoich przychodów podatkowych? No ale z drugiej strony ten rząd te przychody podatkowe naprawdę wydaje na sensowne rzeczy. To znaczy, to nie jest tak, że jest jakaś wielka czarna dziura i te pieniądze tam wrzucane i nie wiem, spalane i znikają. Nie, one idą na emerytury naszych babć, dziadków, rodziców, one idą na ochronę zdrowia, one idą na edukację i kilka innych rzeczy i też bezpieczeństwo nasze, więc odcinanie sobie tego dopływu pieniędzy dlatego, że gdzieś na świecie jest problem i wzrosły ceny ropy, no jest, powiedziałbym, takie krótkowzroczne.
7: To ostatnie pytanie, bo powiedział pan, że wydajemy te pieniądze w nie najgłupszy sposób, ale ten sposób obserwowany jest też przez agencje ratingowe. Moje pytanie brzmi, że spodziewa się pan obniżki ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej Polski. To jest taka cenzurka, którą wystawiają agencje ratingowe firmom bądź państwom, które się zadłużają, oceniając ich ich reputację jako kredytobiorcy.
8: No, krótko mówiąc, to prawdopodobieństwo tego, że gdzieś w przyszłości ktoś nie dostanie którejś wypłaty od pożyczonych pieniędzy, jakiegoś zwrotu od tych pożyczonych pieniędzy. Ja chyba nie będę tutaj czarnowidzem, jeśli powiem, że tak, nie tylko ja, znaczy wielu ekonomistów, wiele osób w rządzie, jestem pewny, w Ministerstwie Finansów bierze pod uwagę taki scenariusz, że w drugiej połowie roku ten rating spadnie.
7: Nie jest to optymistyczna wiadomość, ale będziemy obserwować i dawać znać, co się dzieje w obszarze finansów publicznych. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan dr Wojciech Paczo z Cardiff University, Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenie i Polska Akademia Nauk.
8: Ja dwie sekundy, dziękuję, żeby państwo trzymali kciuki za moją sprawę habilitacyjną.
7: Habilitacja, tak. Ważniejsza niż CPN.
9: KG w Radiu Tok FM, Rafał Hirsch. Witam bardzo serdecznie. Rzucimy sobie okiem na to, co się dzieje na rynkach finansowych na sam początek, bo jest na co popatrzeć, bo znowu są rekordy na warszawskiej giełdzie. Znowu, bo wczoraj został pobity rekord trzech czasów przez indeks WIG i dzisiaj ten indeks idzie w górę o kolejne 0,4, co automatycznie oznacza, że to jest kolejny rekord wszechczasów. WIG 20 idzie w górę o 0,5% i jest najwyżej od 2007 roku, bo w przypadku WIG 20 rekord wszechczasów został pobity, ustanowiony 19 lat temu i od tamtej pory nie został pobity, ale już niewiele brakuje. Naprawdę już niewiele brakuje. Tam jeszcze wzrost o 1% z kawałeczkiem i w przypadku tego indeksu też będzie rekord. Jeśli chodzi o waluty, to dolar w okolicach 3,80 zł, euro 4,33 zł, czyli mniej więcej tak samo jak wczoraj. Natomiast ropa naftowa niestety cały czas dość wyraźnie drożeje. Dzisiaj o ponad 3 dolary na baryłce, jeśli chodzi o baryłkę ropy Brent. 94 już i 38 centów. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rynki finansowe. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o polską gospodarkę? Bo mamy już chyba wszystkie albo większość danych opisujących ten stan w czerwcu. Główny Urząd Statystyczny dzisiaj opublikował dane o sprzedaży detalicznej. W studiu pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jest dobrze?
10: To trudne słowo, czy jest dobrze. To zależy od tego, gdzie postawimy poprzeczkę. Generalnie dane, ja bym powiedział, wbrew temu, co się mówi, nie zaskakują jakoś super jednoznacznie pozytywnie.
9: Nie zaskakują pozytywnie?
10: Moim zdaniem nie. I tu trzeba trochę oddalić lornetkę, przez którą patrzymy na te dane. Bo faktycznie przez pryzmat tego miesiąca mieliśmy troszeczkę lepszą produkcję, lepszą sprzedaż o punkt procentowy, nieznacznie lepszą budowlankę. Czy to są znaczące zaskoczenia? To bym nie powiedział. Natomiast jak cofniemy się jeszcze parę miesięcy, no to się okaże, że te zaskoczenia są bardzo, bardzo idą w kratkę. Jeden miesiąc in plus, drugi in minus, in plus, in minus. I to trochę wygląda tak, że gdybyśmy zatrzymali się na przykład w lutym, kiedy powiedzmy, że wybuchła wojna, czyli to był moment taki, w którym ludzie mogli usiąść i zastanowić się, kurczę, wybuchła wojna, więc my może musimy skorygować tutaj prognozy w dół, chociażby dlatego, że ropa naftowa jest droga. No to jak weźmiemy tamten moment za benchmark, to się okazuje, że ci, co zrewidowali w dół wtedy, jeśli to zrobili, no to teraz jakby patrzyli na dane, to by patrzyli, że no dobra, budowlanka nam zaskoczyła in minus od tamtego momentu, natomiast produkcja przemysłowa in plus. I te dwa zaskoczenia się jakby znoszą, więc teoretycznie jakoś gdybym zrewidował wtedy prognozy w dół, a zrewidowałem tylko, że z nieco ponad 4 na 3,7.
9: Prognozę dotyczącą PKB.
10: Prognozę dotyczącą wzrostu PKB w całym roku. To jakoś niespecjalnie mi się palił do podnoszenia tej prognozy. I teraz, żeby nie być gołosłownym i zejść na taki bardziej grunt o wysokiej częstotliwości, drugi kwartał PKB. W pierwszym kwartale było 3,5%, w drugim wygląda na to, że będzie 3,7 i tyle też wpisaliśmy, więc jakoś specjalnie ja nie czuję tego takiego pędu do podnoszenia prognoz i do formułowania takich tez, że polska gospodarka jest jakaś super odporna. I teraz jeszcze powiem jedną rzecz, która wydaje mi się tutaj ważna, bo jakiekolwiek efekty na płynące z konfliktu zbrojnego, chociażby przez kanał cenowy i ropę naftową, one modelowo ujawniają się dopiero po kilku kwartałach, więc my nawet nie mieliśmy szansy zobaczyć, czy ta gospodarka jest odporna, czy nie, a ceny ropy znów rosną.
9: No tak, tylko pan tutaj naświetla bardzo ciekawy swoją drogą, ale jednak taki obraz prognosty, który przeciwstawia faktyczne dane temu, co wcześniej próbował zaprognozować. No a większość ludzi jednak nie prognozuje, prawda? I jeśli popatrzymy, już zostawiając prognozy na boku i czy ktoś się pomylił, czy nie pomylił, ale jeśli zestawimy chociażby to, że tak jak pan mówi, w drugim kwartale najprawdopodobniej gospodarka rosła szybciej, tak? 3,7. Niektórzy prognozują 3,8. Mniej więcej 3,75 niech będzie. A w pierwszym kwartale było 3,5. to jest jakaś zauważalna różnica z punktu widzenia tego, jak nam się żyje i jak dużo problemów może minister finansów rozwiązać w swoim budżecie, czy to też jest jakby taka pomijalna zmarszczka?
10: Dotykasz tu ważnej rzeczy, faktycznie. Ludzie nie benchmarkują się do prognoz i słusznie, tak, bo to nasze trochę takie zobaczenie zawodowe ekonomistów, że patrzymy, co było oczekiwane, co wyszło i to jest dla nas jakby nowa informacja. Faktycznie PKB trochę szybciej rośnie niż rósł. I teraz, czy to jest jakoś specjalnie odczuwalne?
9: Bo też można się też porównać na przykład do zagranicy i powiedzieć, że to jest jedno z najlepszych temp, nie wiem, czy po polsku powiedziałem teraz, wzrostu.
10: Najszybszych wzrostów
9: właśnie w Europie, tak? A może nawet i na świecie, to ponad 3,5%. Mało kto rośnie tak szybko w Europie, więc z tego punktu widzenia to jest bardzo dobrze chyba.
10: No, to są bardzo dobre wyniki, natomiast gdyby zejść na przykład do krajów, które są biedniejsze od Polski, to okazałoby się, że nagle znaleźlibyśmy tam piątki i szóstki i siódemki. Więc to czasem jest trochę taka błędna uliczka i ślepa uliczka porównywania się z innymi. Natomiast tak, tu oddaję jakby punkt, że na tle Europy Polska błyszczy. Trudno jakby to powiedzieć, że przed jest jakikolwiek inny kraj o zbliżonej wielkości w Europie, który ma przed sobą podobną przyszłość jak Polska. I tu wystarczy postawić kropkę, bo trudno w ogóle walczyć z tą tezą. Natomiast wracając do tego, czy to jest zauważalne. 3,5 versus 3,7, 3,8 moim zdaniem to jest mało zauważalne. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie przełożyć w taki łatwy, przeliczalny sposób na przykład na to, jakie będą dochody budżetowe, czy jakie to będą dynamiki, gdzie będą zaskoczenia. Gdyby było 4,5, takie dość pokaźne szarpnięcie, no to tak, myślę, że wtedy raczej nie byłoby wątpliwości. Natomiast przy takich małych, robaczkowych ruchach, no bardzo często ten szum nam mocno przesłania sygnał.
9: A jest szansa na 4? Jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB?
10: Wydaje mi się, że szansa zawsze jest, tak? Tylko jak to przełożyć na prawdopodobieństwa? Wydaje mi się, że to prawdopodobieństwo jest jakieś relatywnie małe, z tego względu, że może inaczej, relatywnie małe, biorąc pod uwagę tą informację, którą mamy. No bo widzę potencjał do zaskoczenia przede wszystkim na inwestycjach. Inwestycje te raportowane przez GUS w tak zwanych rachunkach narodowych, one są potwornie zmienne. I jakkolwiek my tam nie widzimy w zasadzie jakichś mierzalnych, dużych efektów tych wielkich programów inwestycyjnych, które się teraz kończą, no to cały czas myślimy, że one się pojawią. I teraz być może źle myślimy o skali ich pojawienia się w tych danych o inwestycjach. Być może to nie będą wyniki jednocyfrowe, tylko będą wyniki na przykład solidnie dwucyfrowe. Takie niespodzianki też mieliśmy.
9: To byłoby logiczne, bo do tej pory one rozczarowywały, tak? A gdzieś w końcu trzeba będzie je zaksięgować, tak?
10: No właśnie, to byłoby logiczne, tylko są tu dwie zagwozdki właśnie. Ta logika od 2 lat nas już zawodzi, to znaczy ciągle czekamy, aż będą te wielkie liczby. I jeszcze druga rzecz, o której się mówi, wydaje mi się, rzadziej, to jest to, że owszem, mamy duże wzmożenie inwestycyjne ze środków publicznych i to jest fakt. I tego będzie też dużo w przyszłości, tylko z innych źródeł. Natomiast o tym się mało mówi, że to jest być może zamiast czegoś. To nie jest oprócz czegoś, tylko może zamiast. I to jest jakby kluczowe pytanie, na które my nie potrafimy odpowiedzieć. Być może ten dodatkowy taki popyt inwestycyjny, on zatyka jakieś dziury w gospodarce, które się pojawiły.
9: Czyli przez to, że państwo inwestuje więcej, to firmy prywatne inwestują mniej?
10: Nie wiem, czy akurat to jest ten mechanizm, ale na przykład jedne wydatki mogą zastępować inne wydatki, tak? Które akurat w tym momencie by się skończyły, tak? A te dodatkowe wydatki nie przedłużają nam trendu, tylko zatykają po prostu dziurę.
9: Jeśli chodzi o to, co się dzieje w państwie w tej chwili, no tak właściwie jakby patrzeć na te najbardziej takie spektakularne, sensacyjne tytuły dotyczące gospodarki, no to mamy przede wszystkim po pierwsze ceny paliw i dyskusję, czy wrócić do jakiegoś programu osłonowego, który będzie kosztował państwo znowu jakieś tam miliardy złotych typu CPN, czy nie wracać, bo nas nie stać, a z drugiej strony ochrona zdrowia, tak, i deficyt poważny w NFZ-cie i też kwestia skąd wziąć na to pieniądze, żeby ten deficyt pokryć, czy nas stać, czy nas nie stać. Więc właściwie za każdym razem dochodzimy do tego samego, do tej samej kwestii, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili w polskiej gospodarce, która wygląda, rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś szoku, ale trochę lepiej od oczekiwań wygląda, to możemy sobie pozwolić na taką odwagę i powiedzenie, że jednak spróbujmy stać nas i nie wiem, wróćmy na przykład do jakiegoś programu osłonowego na rynku paliwowym, bo paliwa są za drogie, czy jednak tutaj trzeba rozumieć ministra finansów, który pewnie rękami i nogami będzie się przed tym bronił we wręcznych rozmowach na forum Rady Ministrów, tak podejrzewam.
10: Ja przyznam, że gdybym miał wybrać stronę, to wybrałbym chyba tu stronę ministra finansów. Bo po pierwsze, pierwszy program się skończył, pierwszy program dopłat do paliw. W zasadzie trudno powiedzieć, jaki on rozwiązał problem. Bo nie wiem w zasadzie, jak wyglądałby świat.
9: Były tańsze paliwa przez 3 miesiące.
10: No oczywiście, tak? Tylko czy to dało jakiś zauważalnie lepszy, czy to miało jakiś zauważalnie lepszy wpływ na gospodarkę versus na przykład kraje, które takiego programu nie miały. To jest teza daleko idąca, bym powiedział. Także powiedziałbym, że raczej to nie miało jakichś mierzalnych efektów, chociaż oczywiście ceny paliw były niższe.
9: Może ta sprzedaż detaliczna, co tak ładnie urosła w czerwcu, to między innymi dzięki temu, bo w czerwcu ten program jeszcze był. Ludzie wydali mniej pieniędzy na paliwa, to więc więcej wydali na inne rzeczy.
10: Być może, natomiast w tej granulacji danych, którą my mamy, to możemy postawić każdą hipotezę i żadnej nie udowodnimy. I to jest trochę problem z tymi danymi. Natomiast jak mówisz o cenach paliw w czerwcu, przepraszam, o sprzedaży paliw w czerwcu, to pewien ciekawy efekt występuje w drugą stronę. To znaczy, w pewnym sensie zaskoczeniem jest, że ludzie, wiedząc, że program się skończy i że będą ceny wyższe, nie kupowali na zapas. A wygląda na to, że nie, bo te dynamiki zmian sprzedaży paliw są jakieś niespektakularne.
9: Może wierzyli ministrowi energii, który zapewniał, że nic się nie stanie z tymi cenami, bo ceny na rynkach globalnych spadają, bo wtedy faktycznie jeszcze spadały.
10: No, być może to jest jakaś uliczka. Ale jeszcze wracając do tego programu CPN. Ciągle eksperyment naturalny trwa pod tytułem Czechy nie miały żadnego programu osłonowego, Polska miała. I sprawdzamy sobie tydzień po tygodniu, jak to wygląda na poziomach cen paliw Czechy versus Polska. No i oczywiście po wprowadzeniu programu w Polsce ceny się rozjechały. Poszły w dół w Polsce, w Czechach szły sobie tą ścieżką taką, nazwijmy ją, globalną. No i teraz po wygaśnięciu tego programu, co ciekawe, te ceny się zjechały, to było jakby zgodne z oczekiwaniami, natomiast w dalszym ciągu jest różnica w poziomie i jest różnica na korzyść Polski, bo w Polsce te ceny są nadal niższe. I to jest w pewnym sensie dla mnie trochę zagadka, bo jednak spodziewałbym się, że takie programy jednak wpływają na politykę cenową w przypadku cen hurtowych i jednak duzi hurtownicy będą chcieli sobie troszeczkę odbić ten program później. Nic takiego nie wystąpiło, więc tutaj szanuję. Jest naprawdę nieźle. Ten program wygląda na to, że się tam nigdzie nie odłożył w takim sensie, że nie ma jakiegoś takiego ogona, że te ceny będą na przykład wolniej się dostosowywać do cen globalnych niż te za granicą. Tego nie ma. Natomiast nie wiemy, co się podziało z innymi cenami w tym czasie, bo to ciężko odróżnić. Ale to plus dla tego programu na pewno.
9: Może po cichu dzieje się coś, co sugerowali ministrowie, minister energii przede wszystkim, czyli może Orlen, jak to się mówi, bierze na klatę część tych kosztów. Chociaż oczywiście z punktu widzenia kogoś, kto tankuje w tym momencie paliwo i widzi, że ten diesel już się zbliża do 8 zł za litr, a benzyna jest niewiele w sumie tańsza, to pewnie nie przyjdzie mu do głowy, że Orlen bierze na siebie część kosztów. Natomiast porównując to, jak szybko rosną paliwa na rynkach europejskich, a jak szybko rosną na stacjach benzynowych w Polsce, to w lipcu w Polsce rosną trochę wolniej niż na rynkach nawet.
10: No i właśnie wydaje mi się, że to ten eksperyment naturalny też pokazuje, tak?
9: Ale to myśli pan, że to jest jakiś taki właśnie jakaś forma nacisku politycznego i wykorzystania tego, że tak właściwie Orlen jest spółką zarządzaną przez państwo, chociaż jest na giełdzie?
10: Nie mam pojęcia. Możemy sobie spekulować, ale tak naprawdę nie postawimy tutaj jakiejś definitywnej tezy. Nie obronimy jej pewnie.
9: To wracając do teorii ekonomii, gdyby tak było, to miałoby to jakieś negatywne skutki dla całej gospodarki? Taki sposób zarządzania państwem i gospodarką?
10: Pewnie trzeba rozdzielić dwa kanały, tak? Z jednej strony jest kwestia ładu korporacyjnego, czyli tego, że Orlen jest jednak spółką giełdową i rozproszony akcjonariat tejże spółki może mieć trochę inne zdanie, jeśli chodzi o realizowanie celów społecznych poprzez zysk firmy. A z drugiej strony, no, wydaje mi się, że państwo jako właściciel może wykorzystywać swoje spółki w ten sposób, tak? Tylko pytanie, czy akurat to jest ten sposób, biorąc pod uwagę to wcześniejsze zastrzeżenie dotyczące ładu korporacyjnego.
9: Na koniec jeszcze chciałbym się zapytać o kwestie stóp procentowych, bo to zawsze jest nieodłączny element tych rozmów o tym, co się dzieje w gospodarce. Bo tutaj mam wrażenie, że znów się obraz trochę zamazuje, bo po ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego i po wypowiedziach różnych członków Rady wydawać by się mogło, że znów idziemy raczej w stronę obniżek, że prędzej będą obniżki niż podwyżki, a teraz znów ta ropa drożeje i znów te paliwa są drogie i kondycja gospodarki wygląda całkiem dobrze, co widać w kolejnych danych o produkcji, o sprzedaży detalicznej. To powinniśmy oczekiwać tych obniżek? Czy to jest jednak przesada?
10: No myślę, że ta konferencja lipcowa to nie do końca chyba prezesowi wyszła w tym kierunku, co chciał, żeby mu wyszła. To znaczy, myślę, że trochę postawił poprzeczkę zbyt nisko, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych. Ja widzę, że teraz niektórzy inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej próbują mu wturować, natomiast ewidentnie, tak jak mówisz, sytuacja się zmieniła, a Rada jest potwornie wrażliwa na ceny paliw, więc wydaje mi się, że opuszczamy cel inflacyjny znowu i opuszczamy też jakąkolwiek dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Natomiast samo to, co powiedział prezes Glapiński i to jest jakimś sygnałem. My ten sygnał wykorzystaliśmy. To znaczy myśleliśmy, że zmian stóp to w ogóle nie będzie przez kolejne kwartały. Natomiast to, że Rada jest tak szybko skłonna do przejścia w kierunku obniżek stóp procentowych tuż po wygaśnięciu szoku, to pokazuje, że tam jednak są nastroje takie proobniżkowe. I wydaje mi się, że one będą bardzo szybko kiełkować w momencie, kiedy miniemy szczyt cyklu koniunkturalnego i to jest tak mniej więcej pewnie początek 2027 roku. Jeśli wtedy uda się znowu mieć inflację w okolicach celu, to myślę, że wracamy spokojnie do dyskusji o obniżkach i te obniżki będą.
9: Doktor Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku, był naszym gościem. Radio TOK FM jest 14.44. Czas na kolejne, ostatnie już dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Cały czas mamy rekordy na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG idzie w górę w tej chwili o 0,3%, a WIG 20,7%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj spokojnie i stabilnie. Dolar 3,79 zł, euro 4,33 zł. Ropa dzisiaj na całym świecie drożeje niestety. $93.84 za baryłkę ropy Brent. I zerkniemy sobie w tej chwili także na to, co się dzieje na europejskim rynku gazu. Tutaj też mamy wzrosty i to nawet większe niż na rynku ropy naftowej, bo dzisiaj gaz drożeje w Europie o ponad 4%, 62 euro i 30 eurocentów za megawattogodzinę. Sprawdziliśmy, po ile gaz, bo będziemy w tej chwili rozmawiać na ten temat. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Tomasz Włodek, analityk surowcowy z Akademii Górniczo-Hutniczej, Katedra Inżynierii Gazowniczej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia TOK FM.
9: Mówi się dość dużo o tym, że paliwa drożeją na stacjach benzynowych, że ropa drożeje. Wszyscy wiedzą dlaczego, bo Iran się bije ze Stanami Zjednoczonymi, cieśnina Ormus jest zablokowana, a gaz, mam wrażenie, troszeczkę na drugim planie, troszeczkę w cieniu tej ropy naftowej, ale w przypadku gazu też ta sytuacja wydaje się przynajmniej niepokojąca. Ja sobie zerknąłem dzisiaj na notowania na towarowej giełdzie energii, czyli na takim polskim rynku hurtowym i tam kontrakt na gaz z dostawą w czwartym kwartale tego roku, który miesiąc temu kosztował jakieś 200 zł, teraz już jest po 280, czyli poszedł w miesiąc o 40% w górę. I inne kontrakty z innymi terminami wyglądają dość podobnie, więc chyba pora zadać pytanie, czy my stoimy przed perspektywą podwyżek cen gazu od nowego roku, bo w tej chwili mamy taryfę dla gospodarstw domowych do końca roku, prawda? Czy istnieje ryzyko, że kolejna będzie z wyższymi cenami?
11: I jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, a sytuacja, no, można powiedzieć, nie zmierza na razie ku końcowi, to istnieje takie ryzyko, że te taryfy, które są regulowane dla odbiorców końcowych, będą musiały zostać skorygowane w górę. No bo jeśli zobaczymy sobie teraz cenę gazu na rynkach światowych, a tutaj odniosę się do benchmarka TTF-u naszego europejskiego, to cena gazu jest teraz wyżej niż w pierwszym momencie ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, czyli teraz cena jest nieznacznie wyższa niż wtedy, 4 miesiące temu. Więc tutaj sytuacja jest, można powiedzieć, ciekawa i może być niepokojąca, im bardziej będziemy zbliżać się ku zimie, bo wiadomo, w zimie będzie zapotrzebowanie nam na gaz wzrastało i to będzie naturalny czynnik, który będzie podnosił, że tak powiem, bazę tej ceny rynkowej gazu ziemnego.
9: No właśnie, jeśli chodzi o tą zimę, to w tej, właściwie można powiedzieć, że są trzy opcje. Albo wszystko będzie dobrze, albo będzie trochę drożej, ale generalnie będzie okej, albo będzie kryzys gazowy znów, tak jak w 2022 roku. Która opcja jest najbardziej prawdopodobna?
11: I teraz ekonomicznie zawsze można powiedzieć, to zależy. To wszystko zależy od tego, czy konflikt zakończy się w jakimś widocznym, rozsądnym horyzoncie czasowym. Bo jeszcze patrząc miesiąc temu ceny gazu na TTF-ie na czwarty kwartał wynosiły rzędu 52-53 euro za megawattogodzinę. Teraz to jest 61. Już na pierwszy kwartał to nie jest już 46-48, to już jest 57 euro za megawattogodzinę. Więc te ceny znacząco poszły do góry i teraz to ma to też swoje odbicie i ma to pewne swoje konsekwencje w tym, jak Europa zaopatruje się w gaz przed sezonem zimowym, bo te wysokie ceny odstraszyły, można powiedzieć, podmioty, które magazynują gaz w zachodniej Europie, tam gdzie nie ma tak sztywnych regulacji, jak na przykład w Polsce, czyli gdzie obowiązuje ustawa o zapasach obowiązkowych, czy gdzie są subsydia, to tutaj podmioty patrzą na rynek i na tą wysoką cenę gazu, która jest teraz obecnie, i nie zatłaczają magazynów, licząc na to, że w zimie ten gaz będzie tańszy i terminowo uda się uzyskać niższą cenę na gaz dostarczony, załóżmy, tam w pierwszym kwartale. Ale to wszystko zależy od czynników geopolitycznych.
9: Czyli dalej mamy taką sytuację, rozumiem, że to nastawienie tych dużych graczy w Europie się nie zmieniło, że oni cały czas czekają, tak? Bo rozumiem, że gdyby teraz postanowili wypełnić te magazyny gazem w większym stopniu niż do tej pory, no to zapłaciliby siłą rzeczy więcej za ten gaz, bo dzisiaj on jest droższy. Rozumiem, że oni cały czas obstawiają taki scenariusz, że zdążą, tak? Że ten gaz, że konflikt się zakończy, gaz potanieje, a oni zdążą zapełnić magazyny przed zimą taniej.
11: Tak, albo dostaną gaz na przykład poprzez LNG na bieżąco na przykład w zimie, na dostawę w zimie, tam w grudniu, w styczniu. Tylko tak tutaj to wszystko zależy od czynników geopolitycznych. Tak jak weźmiemy sobie teraz Europa, można powiedzieć, w ostatniej dekadzie lipca ma magazyny gazu napełnione na poziomie nieco ponad 54%, a powinna mieć około 10 punktów procentowych więcej, nawet pod 70% już powinna mieć napełnienie magazynów gazu. Więc najwięksi gracze, jeśli chodzi o pojemności magazynowe, Niemcy i Holandia, są poniżej historycznych minimów, jeżeli chodzi o napełnianie magazynów gazu. Nawet w przypadku Niemiec poniżej tych historycznych minimów w 2021 roku, kiedy magazyny gazu należące do Gazpromu, czy podmiotów należących do Gazpromu, świadomie nie uzupełniały tych wolumenów do magazynów, przewidując, że będzie konflikt z Ukrainą. Także tutaj sytuacja może być bardziej niespokojna, jeśli chodzi o magazynowanie gazu. Pytanie jest też, jaka będzie zima. Ostatnia zima była w cudzysłowie normalna, czyli chłodniejsza od średnich z ostatnich 10 lat. Pytanie też, tu dużo zależy od pogody.
9: No tak, oczywiście, ale tego nie jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć. Jeśli te wszystkie firmy, które powinny się zatowarować przed zimą, nie zdążą tego zrobić i będą musiały na bieżąco, że tak powiem, obsługiwać klientów swoich i dostarczać im gaz, to będą w stanie to robić od strony czysto technicznej? Te wszystkie przepustowości w portach, w gazoportach pozwolą na to, żeby przejść przez całą zimę?
11: Tak, tak. Tak, tutaj jeżeli by trzeba było gaz zamawiać ad hoc, no to większość europejskich terminali, na przykład LNG odbiorczych, ma dość spore rezerwy przepustowości, jeżeli chodzi o możliwości odbioru. Są wykorzystywane w około 50%, 60%, dlatego zwiększenie wolumenu dostaw, na przykład drogą LNG, jest możliwe. No tylko pytanie, w jakiej to będzie wtedy cenie na bieżąco.
9: A jeśli chodzi o Polskę, czy my możemy powiedzieć, że jesteśmy zupełnie bezpieczni, bo my mamy Baltic Pipe, czyli mamy rurę i nie jesteśmy w 100% uzależnieni od tankowców i od LNG, który płynie do nas morzem?
11: Znaczy się, jeżeli sytuacja Polski, tak jak wspomniałem już na początku, jest diametralnie inna od takiej średniej europejskiej. Po pierwsze, w ostatniej dekadzie lipca, którą teraz mamy, mamy praktycznie 81% już napełnienia magazynów gazu. Praktycznie w połowie sierpnia powinny magazyny, albo w ostatniej dekadzie sierpnia powinny osiągnąć maksymalną pojemność nominalną, jeśli chodzi o wypełnienie, czyli powinny już być w okolicach 100%. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostaw, no to portfel dostaw poprzez nasz gazociąg Baltic Pipe, można powiedzieć nasze główne połączenie z systemem złóż norweskich, praktycznie w większości zaopatruje w 35-40% naszą gospodarkę w gaz ziemny, pozostałe 30-35% to jest LNG. I tutaj też należy wziąć pod uwagę to, że perturbacje z brakiem dostaw z Kataru nie wpływają tutaj na jakieś drastyczne obniżenie dostaw przez LNG. Tutaj poprzez różne dostawy spotowe, na przykład teraz jest rozładowywany taki spot z nietypowego kierunku, jak dla naszego gazoportu, bo z Trinidadu i Tobago. Poprzez tego typu dostawy spotowe jest to uzupełniane, także tutaj, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to nie ma zagrożenia, żebyśmy technicznie przed zimą mogli się obawiać w sezonie zimowym jakichś niespokojnych sytuacji, tym bardziej, że system przesyłowy po ostatnich wieloletnich dużych inwestycjach bardzo, bardzo dobrze zdał, można powiedzieć, technicznie egzamin podczas ostatniej zimy przy bardzo dużych wolumenach odbioru gazu przez odbiorców w Polsce.
9: A proszę powiedzieć, to całe zamieszanie i ten wzrost cen, to jest tylko i wyłącznie kwestia Zatoki Perskiej i Iranu i Stanów Zjednoczonych, czy tutaj są jeszcze jakieś czynniki? Nie wiem. Bo na przykład jeśli chodzi o rynek paliw, benzyny, oleju napędowego, tutaj też dość duże znaczenie ma to, co się dzieje w Rosji. Tam Ukraina bombarduje rafinerię. Rosja ma jakiś wpływ na rynek gazu w tej chwili?
11: Znaczy się, Rosja, dostawy gazu z Rosji praktycznie są przekierowane tylko i wyłącznie na Azję i to wiadomo, to są Chiny i tutaj to są Chiny przede wszystkim i tutaj można powiedzieć, że Chiny Rosji dyktują pod tym względem warunki. Jeszcze to, co jeszcze z Rosji dociera poza Chiny, no to jeszcze są niestety te dostawy LNG, które docierają jeszcze do Europy, do niektórych krajów, ale tak naprawdę Rosja na rynku gazu obecnie no jest zepchnięta, można powiedzieć, do narożnika całkowicie, a kwestie rynkowe, można powiedzieć, teraz są determinowane przez to bezpośrednio, co się dzieje w Zatoce Perskiej i przez to, jak też mogą inni eksporterzy ewentualnie uzupełnić te luki na rynku po gazie z Kataru.
9: Czyli podsumowując, technicznie jesteśmy bezpieczni, gazu nie zabraknie, ale może być trochę droższy w zimie.
11: Może być trochę droższy w zimie, na pewno główny tutaj nasz podmiot, czyli Orlen, na pewno sytuację monitoruje, jak to wygląda z perspektywy rynkowej na ten rok, no i prawdopodobnie jak będzie okres składania wniosków taryfowych, no to zobaczymy, czy ta korekta taryf będzie dla odbiorców indywidualnych szła w górę, czy nie. No na razie sytuacja wygląda, że jednak korekta jakaś w górę jest raczej dość prawdopodobna.
9: Pan doktor Tomasz Włodek, analityk surowcowy, Akademia Górniczo-Hutnicza z Katedry Inżynierii Gazowniczej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
6: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent przyjmie ślubowanie od jednego z 5 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie mogą rozpocząć orzekania. Grupa interwencyjna mająca odstraszać niedźwiedzie w Bieszczadach na dniach będzie gotowa do działania. Zamiast wyrzucać, będzie można oddać rzeczy innym przez aplikację. To pomysł na ograniczenie ilości śmieci w Gdańsku. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta 2 listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Lublina za rządów PiSu aktywnie walczący o przywrócenie praworządności. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a 11 czerwca został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że bez ślubowania nie mógł podjąć czynności, do których jako sędzia jest zobowiązany. O tym, że w końcu jest data uroczystości, dowiedział się wieczorem na spacerze z wnuczką.
6: Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie. Pan minister mnie poinformował, że kontakt dalszy w tej sprawie dotyczący kwestii organizacyjnych będzie miał miejsce drogą mailową i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
5: Cały czas bez ślubowania w obecności prezydenta pozostaje czwórka innych legalnie wybranych sędziów Trybunału.
6: Nie powinno być tak, że czwórka sędziów jest trzymana w korytarzu. To uwłacza nie tylko godności samych sędziów, ale także samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
5: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Sytuacja profesora Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo czysta, mówił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Pytany o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Patyry. Bogucki ocenił, że 4 inne osoby wybrane jeszcze w marcu przez Sejm do Trybunału skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną w Mali, informuje dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Celem tych działań miałaby być grupa dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą, znana jako Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu. Jak wylicza waszyngtoński dziennik, jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się 8. krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków. Choć według zapowiedzi miała to być prezydentura skoncentrowana na zakończeniu globalnych konfliktów i przekierowaniu amerykańskich zasobów na potrzeby obywateli USA. Na szlaku między Barwałdem Średnim i Wadowicami wznowiony został ruch kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zakończyła się naprawa wiaduktu w Kleczy Dolnej, który tydzień temu został uszkodzony przez kierowcę samochodu ciężarowego. Zostajemy przy kolei. 800 milionów pasażerów rocznie będzie podróżowało w Polsce pociągami po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej, zapowiedział premier Donald Tusk. Program zakłada budowę 2700 km linii dla kolei dużych prędkości i ponad 2000 km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Zapowiedzi szefa rządu wydają się realne, bo już teraz widzimy trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Mówi w TOK FM prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
7: W tym momencie kręcimy się w granicach 500 milionów podróży rocznie i wszystko na to wskazuje, że tegoroczny wynik, patrząc na statystyki początkowych miesięcy, będzie mniej więcej o 10% lepszy od poprzedniego i w zasadzie w każdym poprzednim roku, nie licząc okresu pandemii, ta tendencja była mniej więcej podobna.
4: Realizacja programu zintegrowanej sieci kolejowej ma potrwać do 2050 roku. Grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość do końca miesiąca. Strażnicy mają na koncie skuteczne przepłaszanie zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, ale wciąż czekają na komplet sprzętu. Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile i na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
8: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
4: Grupa ma już za sobą przepłaszanie niedźwiedzi.
8: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
4: Powstanie grupy to część programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania władze lokalne stawiają też na profilaktykę oraz edukację turystów i mieszkańców Bieszczad. Miejska aplikacja ma być receptą na zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach w Gdańsku. Urzędnicy chcą stworzyć platformę, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. To projekt wspierający rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, a więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
9: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
10: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
9: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
10: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
9: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
10: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
9: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Brexit jest nie do utrzymania. Brexit is unsustainable. Mówili niektórzy światli ludzie obserwujący politykę brytyjską, gdy cała impreza zaczęła nabierać bardziej realnych kształtów. A gdy się ostatecznie spełniła w 2020 roku, stało się jasne, że Brexit bardziej utrudnia niż pomaga Brytyjczykom, zaś jego utrzymanie faktycznie było niemożliwe. Przez utrzymanie zaś należy rozumieć pełne odseparowanie od polityk unijnych. Rozstrojenie, można by powiedzieć, bo Wielka Brytania nadal jest z Unią Europejską zsynchronizowana, choćby w polityce bezpieczeństwa, handlu, regulacjach fitosanitarnych, standardach, a nawet mobilności, bo przecież brytyjskie uniwersytety jak potrzebowały zagranicznych studentów, tak dalej ich potrzebują. Brexit się spełnił, ale marzenie o imperialnej niezależności już nie. I na tym marzeniu rosną post-brexitowe sieroty, czyli przede wszystkim Nigel Farage. Ten sam, który najpierw założył partię UKIP, potem Brexit, potem powiedział, że odchodzi z polityki, bo przecież spełniło się jego największe marzenie. A następnie założył partię Reform UK, którą wrócił do polityki i której jest główną twarzą. Farage jest tym, który najlepiej zgarnia frukty post-brexitowych dreszczy. Na wszystko, co wywołała tamta kryzysowa fala, ma jedną odpowiedź. Gdybym to ja rządził, z naszej nowej niezależności skorzystalibyśmy lepiej. Dla sfrustrowanych Brytyjczyków brzmi to jak piękna przepowiednia, która się nie spełniła, ale może jeszcze w oddali gdzieś bieleje. Bo i brytyjskie problemy są obecnie poważne. Gospodarka rośnie, ale w tempie marnym, niewiele przekraczającym 0,5%, jest więc blisko stagnacji. Poziom życia systematycznie się obniża. Na wyspach żyje się drogo. Jednym z głównych czynników tej drożyzny jest kryzys energetyczny, który daje wszystkim ostro popalić. Stąd też pierwsze decyzje nowego premiera Andy'ego Burnhama dotyczą właśnie opodatkowania energii elektrycznej. Ogólnie nie jest to obrazek zachęcający. Dekomponuje się scena polityczna, wchodzą nowe wersje populizmu, tak lewicowego jak prawicowego, kolejni premierzy przychodzą na moment i odchodzą bez sukcesu. A Nigel trwa. Trwa i czeka na swój moment, który wydaje się nadchodzić. Nie są to kroki milowe, ale są. Na tyle poważne, że pytanie, co jego rządy mogłyby znaczyć dla Wielkiej Brytanii, nie brzmi już jak szalony mem polityczny. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, a będziemy rozmawiali o zmianie na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii, o tym, dlaczego lokatorzy Downing Street 10 zmieniają się tak często i właściwie jak tą zmianę najnowszą odczytywać, w jakim kontekście politycznym ona zachodzi, bo to jest dość ciekawe, co w Wielkiej Brytanii się dzieje i to jest pewien trend stały, mianowicie w siłę rosną takie ugrupowania, których... ugrupowanie kolejne, którego twarzą jest Nigel Farage, który sam ma z kolei problemy polityczne i problemy z karierą polityczną dalszą. Więc tu jest cała mnogość pytań i wątpliwości. Ale zacznijmy od nowego premiera. Na ile możemy o tej postaci powiedzieć, że ona rzeczywiście ma szansę wyprowadzić Partię Pracy z kłopotów?
12: Myślę, że umiarkowane szanse. Dlatego, że... kłopoty Partii Pracy jako ugrupowania rządzącego oczywiście częściowo wiązały się z osobą samego premiera Starmera i stylem jego przywództwa, ale moim zdaniem zasadniczo miały charakter strukturalny. No i oczywiście te wszystkie elementy strukturalne pozostają. To nie jest tak, że zmienia się premier i nagle się zmienia struktura różnych problemów społeczno-ekonomicznych. A one są dosyć poważne, więc przypomnijmy może bardzo krótko. Bardzo wysoki poziom nielegalnej imigracji i to jest duże zagadnienie polityczne na obecnym etapie. Świeżo zbite z rekordowych poziomów do wciąż bardzo wysokich poziom legalnej imigracji i jest to poważne zagadnienie polityczne ponownie samo w sobie, ale jednocześnie jest to zagadnienie ekonomiczne, bo ono utrwala dosyć w tej chwili już dysfunkcjonalny model gospodarczy, w ramach którego brytyjska gospodarka importuje ogromną liczbę nisko kwalifikowanych pracowników, zaniedbując miejscową siłę roboczą. Po trzecie, bardzo ciasne ramy działania w zakresie, czy swobody kształtowania polityki w zakresie budżetu, dlatego że mamy do czynienia jednocześnie z rekordowo wysokim w okresie pokoju poziomem opodatkowania, wysokim deficytem i bardzo wysokim długiem, zakumulowanym długiem publicznym, około 90 parę procent. Do tego rekordowo wysokie ceny energii. Wielka Brytania regularnie ściga się o tytuł państwa w Europie, ale nawet czasami w świecie z najdroższymi cenami energii. Do tego spore nierówności, czy nawet powiedziałbym bardzo poważne nierówności regionalne, które zaostrzają te poprzednie problemy. No, to jest tak, że na przykład tam, gdzie jest najwięcej miejsc pracy, jest jednocześnie najdroższa energia, bo ta energia jest wytwarzana w innych miejscach niż jest konsumowana. Wielka Brytania, warto przypomnieć o tym, jest państwem o, wbrew temu, co sugeruje nazwa, dosyć małym. To jest, wliczając Irlandię Północną, to jest tylko 2/3 powierzchni Polski przy 50% większej populacji, co oznacza, że w tych miejscach, gdzie się koncentruje ta populacja z powodów właśnie dostępności miejsc pracy, potężnym wyzwaniem jest dostępność mieszkalnictwa. I to jest z kolei coś, co bezpośrednio rzutuje na to postrzeganie tej kwestii migracyjnej w społeczeństwie, ale też no, trzeba powiedzieć, że są pewne obiektywne uwarunkowania. Każdy, kto był w Londynie czy okolicach, wie, że to jest po prostu już w tej chwili bardzo mocno zurbanizowany obszar i no, nie da się tego robić w nieskończoność, że tak powiem, tak? Dokładać kolejnych działek, kolejnych osiedli. Oczywiście ten sektorowy czy regionalny rozwój mieszkalnictwa w odpowiedzi na rynku pracy z kolei napędza kwestie transportowo-infrastrukturalne, więc to są wszystko bardzo ściśle ze sobą powiązane kwestie, które się nawzajem wzmacniają. No i na koniec, żeby jeszcze dopełnić tego stanu różnych wyzwań, no bardzo w ostatnim pół roku komplikowała się kwestia wydatków na obronę, nie tylko z powodu debaty wewnętrznej Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją, że narastająco przedstawiciele Ministerstwa Obrony w rządzie jeszcze Keira Starmera ostatecznie najpierw nagłaśniali potrzebę zwiększenia wydatków, a potem w proteście przeciwko właśnie brakowi takiego działania podali się do dymisji. Ale również mówi o tym coraz wyraźniej wojsko. W wąskim zakresie, jakim to jest konstytucyjnie dozwolone w ramach cywilnego nadzoru nad siłami zbrojnymi, mówią o tym czynni wojskowi, ale no, mamy cały po prostu już w tej chwili taki wodospad oświadczeń emerytowanych wyższych wojskowych, co jest tą taką, nazwijmy to, politycznie i prawnie legitymowaną formą wyrażania opinii sił zbrojnych, tak, w ramach debaty demokratycznej. No i uwzględniając to wszystko, plus ogromną presję, którą wywierają między innymi Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby Wielka Brytania zdecydowała się na zwiększanie wydatków obronnych, no to to będzie musiało być kosztem wydatków socjalnych, bo to jest niestety na tym etapie to jest gra o sumie zerowej.
11: Właściwie z tego wyliczenia, które pan przedstawił, już wynika ten pierwszy, jeden z takich pierwszych szeroko omawianych gestów nowego premiera, czyli cięcie podatków na energię elektryczną, prawda? Czy próba jakby trochę, jak rozumiem, no stworzenia jakiejś sytuacji ulgowej.
12: Dla obniżenia kosztów życia.
11: Tak. I no właśnie, ta drożyzna, te coraz większe koszty życia, to jest taka opowieść dyżurna o Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, taki element opisu życia na Wyspach, prawda? Że tam jest po prostu drożyzna.
12: Jest. Warto tutaj wskazać jeden, być może dla części z naszych słuchaczy, być może zaskakujący fakt. Ale gdybyśmy uwzględnili medianę dochodów w Wielkiej Brytanii, nie średnią, tylko medianę,
11: tak,
12: z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, to w Wielkiej Brytanii rozporządzalny taki typowy dochód rodzinny jest porównywalny z Polską. Ale większość tych dużych kosztów, typu koszty nieruchomości, koszty wielu usług publicznych. No pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii na przykład naprawdę jakościowa edukacja jest płatna. No to są nieporównywalnie wyższe koszty. Czyli de facto nawet dałoby się obronić tezę, że w wielu miejscach Wielkiej Brytanii, zwłaszcza poza tym ośrodkiem londyńskim, szeroko rozumianym, w Polsce się żyje w tej chwili lepiej.
11: To jest też taka teza publicystyczna, która dość często się pojawia, ale mówi pan, że ona ma rzeczywiście potwierdzenie.
12: Tak, oczywiście. To naturalnie nie oznacza, że każdemu się żyje lepiej. Musimy pamiętać o tym, że w Wielkiej Brytanii z powodu historycznych, z powodu też funkcjonowania pewnych bardzo wysoko rozwiniętych gałęzi gospodarki jest mnóstwo osób niezwykle zamożnych. Taka kategoria, która... No, polscy milionerzy czy miliarderzy to są relatywnie mali gracze, tak, w porównaniu z tymi brytyjskimi, ale no, z drugiej strony nie można patrzeć na całą Wielką Brytanię przez pryzmat tych super rich, tak? A jakbyśmy spojrzeli na takiego przysłowiowego Kowalskiego czy Smitha, to nagle ten obraz staje się rebalansowany w zupełnie drugą stronę.
11: No to też pokazuje właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli te nierówności, prawda, które rosną i które rzeczywiście już teraz zaczynają, czy uwierają już od dość dawna. Ale jakbyśmy spojrzeli na same napięcia w Partii Pracy, bo to, co pan przedstawił, to jest trochę taki opis, jak to się mówi, perfect storm, prawda, czyli bardzo dużo czynników, bardzo dużo masywnych spraw, takich rzeczywiście gigantycznych, które trudno rozwiązać. Ich kumulacja, trochę też odziedziczona po poprzednikach. A co się dzieje w samej Partii Pracy? Tak wewnętrznie, jakbyśmy spojrzeli, jak to wygląda.
12: No, Partia Pracy jest w relatywnie trudnym położeniu, moim zdaniem, obiektywnie, bo to jest tak. Była 14 lat w opozycji. To oznaczało, że na etapie obejmowania rządu w 2024 roku miała bardzo mały zasób ludzki, jeżeli tak mogę powiedzieć, ludzi, którzy mieli autentyczne doświadczenie w rządzeniu. I szczerze mówiąc, przez 2 lata premierostwa Keira Starmera to po prostu było widać. To znaczy, oni popełniali mnóstwo różnych dosyć, powiedziałbym, takich banalnych i głupich błędów, nie wymuszonych, tylko dlatego, że po prostu brakowało im doświadczenia. Ale takiego doświadczenia nie można kupić, ono musi po prostu być akumulowane w partii poprzez regularny udział w rządzeniu. Jeżeli jest się 14 lat w opozycji, to siłą rzeczy jest niemalże luka pokoleniowa. To jest pierwsza rzecz.
11: A jakieś przykłady tych błędów?
12: No, zacząłbym na przykład od vettingu, czyli jakby sprawdzania kandydatów na różne urzędy. No, pierwsza głośna dymisja z rządu Keira Starmera była po paru tygodniach. To była nomen omen osoba, która w tej chwili będzie prawą ręką nowego premiera Burnhama, pani Louise Haig. I ona została zmuszona do ustąpienia z Urzędu Ministra do spraw transportu z powodu ujawnionego przez media wyroku za oszustwo. o którym, który nie był skonsumowany w przestrzeni publicznej. Ona dzisiaj jest osobą, powiedzmy, którą się uznaje za to, że przeszła przez pewien czyściec i to już na niej nie ciąży, no ale wtedy to był szok. No ale warto przypomnieć, że z rządu Bernama na przykład odeszła wiceminister do spraw korupcji z powodu zarzutów korupcyjnych. Odeszła
11: Starmera,
12: tak, przepraszam. Odeszła wicepremier i minister do spraw mieszkalnictwa z powodu zarzutów dotyczących nieprawidłowości podatkowych przy sprzedaży domu. Trudno tę historię uznać za sukces, tak? Takich w dziedzinie policy, takich, jak to się określa po angielsku, major U-turns, można powiedzieć, takich poważniejszych zwrotów przez rufę, Starmer miał na mniej więcej 2 lata rządzenia 20 parę, to by tak średnio wychodziło mniej więcej 1 na miesiąc premierostwa. Ale tak jak chciałem podkreślić, to nie była do końca wina Starmera, to znaczy każda osoba, która by wtedy objęła premierostwo z ramienia Partii Pracy, miałaby pod tym względem podobne problemy. Druga rzecz, bo pytał pan się o stan jakby debaty w Partii Pracy. Druga rzecz to jest w ogóle taka, że skala zwycięstwa w 2024 roku, które okazało się pod pewnymi względami klęską urodzaju. No bo Partia Pracy dostała 2/3 głosów, przepraszam, miejsc w Izbie Gmin, ale w zamian za 34% głosów. To oznacza, że po pierwsze nagle ponad 100% wzrosła liczebność grupy parlamentarnej i to oznacza, że oprócz ludzi, którzy byli w parlamencie dosyć długo, mieli przynajmniej doświadczenie parlamentarne, chociaż nie mieli na ogół rządowego, pojawiła się cała grupa ludzi, którzy kompletnie są świeży. I co więcej, przy bardzo szybko spadaniu, bo ten wynik, tak jak go opisałem, on oznaczał, że mnóstwo posłów miało takie wyniki na można powiedzieć, na skraju zwycięstwa, tak? To znaczy dostali się, ale bardzo małą większością lokalną. A to oznacza, że prawdopodobieństwo utrzymania tych mandatów przy drastycznym spadku notowań Partii Pracy jest praktycznie zerowe. I to oznacza, że w Partii Pracy jest bardzo duża grupa posłów, którzy w gruncie rzeczy mają w nosie kierownictwo, bo mają poczucie, że kierownictwo nic im nie może dać, ale do końca parlamentu też nic nie może im zabrać. I mimo, że w zasadzie każda jedna ustawa powinna przechodzić no, w zasadzie całkowicie niemalże bezwydarzeniowo przez parlament, no, przy większości 2/3 to właściwie każde głosowanie powinno być, powinna być klasyczna maszynka do głosowania. Okazało się, że w bardzo wielu kwestiach związanych ze świadczeniami społecznymi, sprawami podatkowymi rząd albo musiał negocjować z własną grupą parlamentarną, albo musiał się wycofywać z pewnych rozwiązań, albo musiał je bardzo mocno stępiać. Efekt był taki, że w zasadzie paradoksalnie ta logika funkcjonowania rządu Starmera, ale moim zdaniem Bernard w niemałym stopniu odziedziczy te realia, bardziej przypominała faktycznie rząd mniejszościowy niż rząd z, można powiedzieć, wręcz bez niemalże rekordowo wysoką większością parlamentarną. Do tego mamy oczywiście tradycyjne podziały, jak w każdej partii, na różne frakcje. Bernam ogólnie jest uważany za kandydata lewicy partyjnej, ale niekoniecznie lewicy progresywnej. Tutaj wydaje się, że najpoważniejszym ciosem dla lewicy takiej progresywnej było to, że nie został ministrem finansów, czyli tradycyjnie drugą osobą w rządzie, Ed Miliband. On pozostał w rządzie, dostał wysokie, w sensie prestiżowym stanowisko ministra spraw zagranicznych. To jest jedno z trzech tak zwanych wielkich urzędów. No ale złośliwie mówią, że głównie po to, żeby siedział głównie za granicą i żeby nie przeszkadzał w rozmontowywaniu własnej agendy klimatycznej. Do tego mamy bardzo duże kontrowersje wokół świeżo wprowadzonej pod obrady parlamentu ustawy o imigracji, która z punktu widzenia debaty wewnętrznej Partii Pracy jest bardzo kontrowersyjna, dlatego że ona ma bardzo utrudnić nielegalną imigrację do Wielkiej Brytanii. I ona jest pilotowana przez kluczową przedstawicielkę prawego skrzydła Partii Pracy w starym i nowym rządzie. Zresztą pozostaje w tym samym urzędzie, to znaczy minister spraw wewnętrznych, panią Szabanę Mahmud. Ale to jest bardzo zapalna kwestia. Do tego kwestie związane z balansem właśnie finansowanie na obronę, finansowanie socjalne, finansowanie też kapitału. capital spending, czyli powiedzmy inwestycje publiczne, tak, zwłaszcza w infrastrukturę. Jak te trzy rzeczy zbalansować, przy czym definitywnie jest to gra o sumie zerowej. I jeżeli chodzi o agendę zagraniczną, to też bardzo nasilona od dwóch, trzech lat, od momentu ataków z Gazy na Izrael i później izraelskiej odpowiedzi, a teraz też w kontekście Iranu i sytuacji w Zatoce Perskiej. Ten spór w samej Partii Pracy, w jej elektoracie o stosunek do państwa palestyńskiego, do Izraela i poprzez Izrael również do Iranu i pośrednio do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza oczywiście za prezydentury Trumpa. I no to tutaj w tym kontekście warto podkreślić, że Partia Pracy tradycyjnie bazowała na bardzo zdyscyplinowanym elektoracie żydowskim, a Wielka Brytania ma obok Francji największą diasporę żydowską w Europie. To jest jakieś 600 tysięcy osób. A z drugiej strony, na również dosyć zdyscyplinowanym elektoracie, nazwijmy to muzułmańskim, tak, w uproszczeniu. No i oczywiście w obecnej sytuacji no nie ma co tu ukrywać te jakby wektory, one się nawzajem znoszą albo konfliktują, tak. Bardzo trudno jest utrzymać tego typu równowagę w koalicji wyborczej, tak skonstruowanej.
11: Jak pan mówi o tym, że Benham jest przedstawicielem lewicy, ale nie progresywnej, co oznacza ta progresywna lewica dzisiaj w Wielkiej Brytanii? Jaką ona ma agendę?
12: No, przez progresywną rozumiem te takie daleko idące hasła dotyczące na przykład agendy LGBTQ+, tak? Zwłaszcza tych dalszych literek, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo oczywiście sprawy dotyczące tych pierwszych literek, zwłaszcza dwóch pierwszych, to są, no w Wielkiej Brytanii są niekontrowersyjne. Przypomnijmy, że na przykład małżeństwo jednopłciowe wprowadził David Cameron. I jak je wprowadzał premier konserwatywny, to powiedział, że ma nadzieję dożyć pierwszego premiera geja. I w tym roku warto podkreślić, że właściwie przez moment nawet ocieraliśmy się o taką możliwość, bo pierwszą dużą osobę, znaczy dużą, źle się wyraziłem, o wysokim profilu, która podała się do dymisji z rządu Starmera, jakby uruchamiając cały ten proces prowadzący do zmiany przywództwa, był Liz Truss, który, no, minister do spraw służby zdrowia, który jest gejem. W Wielkiej Brytanii w ten obszar, tak, tego powiedzmy radykalnego progresywizmu wchodziła cała ta agenda związana z definicją kobiety, z kwestią dostępu osób transpłciowych do na przykład przestrzeni czysto kobiecych. Tutaj wydaje mi się, że fakt, że Burnham ma takie poglądy, jest też o tyle w tej chwili zrozumiały, że wydaje mi się, że to wahadło już osiągnęło pikowanie i teraz zaczyna się odchylać drugą stronę. Do tego stosunek do imigracji rozumianej jako wartość społeczna. Tutaj na przykład Zieloni jako taka partia lewicowo-progresywno-populistyczna reprezentuje podejście do otwartych granic, de facto nieograniczonej imigracji. Partia Pracy wydaje mi się, że już weszła na ścieżkę korekty tego kursu i Burnham pod tym względem jest umiarkowanym reprezentantem Partii Pracy, ale w Partii Pracy są osoby, które są dużo bardziej bliskie tej pozycji Zielonych. Tak? No i wreszcie kwestie klimatyczne. Tutaj Ed Miliband wykorzystał swobody brexitowe do tego, żeby wdrażać w życie taki turbo doładowany zielony ład. To znaczy to, co mamy w Unii Europejskiej, to jeszcze jest łagodniejsza wersja tego, co sobie Brytyjczycy sami skonstruowali. Ale to jest nie bez kontrowersji, dlatego że warto podkreślić, że na przykład związki zawodowe, które oryginalnie w ogóle Partia Pracy to była partia związków zawodowych, w której indywidualne członkostwo było tylko dodatkiem do członkostwa pośredniego, afiliowanego poprzez związki zawodowe.
11: I sama nazwa na to wskazuje.
12: I warto podkreślić, że związki zawodowe były najbardziej gorzkimi, zaciętymi przeciwnikami tej agendy Milibanda, twierdząc zresztą moim zdaniem nie bez racji, że no to jest po prostu katastrofa polityki przemysłowej, że ewidentnie inwestycje już nie tylko nie napływają, ale wręcz aktywnie uciekają z Wielkiej Brytanii. A wraz z nimi oczywiście ostatnio uzwiązkowione, normalne przemysłowe miejsca pracy, tak? Więc pod tym względem pod tym względem Burnham jest przedstawicielem tego, znaczy lewicy partyjnej, ale nie w tej najbardziej takiej radykalnej czy progresywnej postaci. Jeszcze warto dodać, że on sam się przedstawia i sprzedaje marketingowo jako tak w ogóle taki pragmatyk, można powiedzieć. I on w tym celu wykorzystywał swój dorobek jako burmistrza metropolitalnego Manchesteru, czy Wielkiego Manchesteru. Nie wiem, jak to na polski tłumaczyć. W każdym razie no, w czasie jego, nazwijmy to, burmistrzowania, czy prezydentury miasta, czy raczej metropolii, nie miasta, no, ono przeżywało boom inwestycyjny, także tam była dosyć pragmatyczna współpraca z wielkim biznesem, zwłaszcza deweloperskim. Co też nie było bez pewnych konsekwencji, dlatego że poparcie dla Burnhama w samym Manchesterze było, znaczy w metropolii manchesterskiej było najwyższe, w centralnym Manchesterze, ale często na obrzeżach już było dużo niższe. Ale on też na przykład dosyć dużo inwestował w lokalny transport, bardzo usprawnił go w zakresie całej metropolii, tak, zwiększył to connectivity, a więc też dostęp do lepiej płatnych miejsc pracy.
11: Ale jakbyśmy teraz spojrzeli na, bo rzeczywiście warto chyba wprowadzić te postaci trochę spoza głównego nurtu, choć nie wiem, czy to jest dobre określenie, czyli Partia Reform, prawda? Partia, która jest taką kolejną jakąś iteracją partii, nie wiem, czy antysystemowych, chyba tak by należało powiedzieć, którą firmuje czy tworzy Nigel Farage. Ona w każdych wyborach radzi sobie troszeczkę lepiej. I pokazuje bardzo zniechęcenie, złość, frustrację wobec tego, co robi zarówno Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy. Czym ona dzisiaj jest, jakbyśmy tak spojrzeli? Pamiętamy, tak, nie wiem, to było chyba może nawet 10 lat temu, takie duże sukcesy UKIP-u, prawda? Kiedy wszyscy nagle powiedzieli przy wyborach parlamentarnych i gdzie właściwie tylko ordynacja wyborcza jakby uporządkowała temat, gdzie wszyscy jakby zadrżeli, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Teraz można powiedzieć, że no chyba Reform to już wpisuje się na stałe.
12: No oczywiście nie mamy już kryształowej kuli, trudno w 100% przewidzieć przyszłość, ale gdybyśmy mieli się bawić w taki bardziej forecast, no to bym powiedział, że tak. Wydaje mi się, że to już jest, że jakby zmiana na scenie politycznej jest trwała. Jeszcze jest pytanie trochę o jej ostateczny kształt, ale gin uciekł z butelki i nie ma, no nie da się do niej z powrotem zagonić. Więc na przykład pytanie, które sobie cały czas zadaję, jest takie, jak będzie wyglądała docelowo organizacja polityczna brytyjskiej prawicy i czy ona będzie, czy Reform utrzyma w tej chwili bardzo wysokie notowania i będzie tym głównym podmiotem, wokół którego będą się inne siły integrować, włączając w to partię konserwatywną, czy też piłeczka wróci do partii konserwatywnej, ale nawet jeśli wróci, to jestem przekonany, że to już będzie partia konserwatywna stworzona na kształt i w dialogu, nawet jeśli wrogim, to jednak powiedzmy w takiej twórczej syntezie z Farage'em, to znaczy jego poglądy, jego agenda tak po prostu nie zniknie. I być może ostatnią nadzieją establishmentu politycznego jest po prostu przyjęcie tych haseł, ale nie tylko haseł, ale również konkretnego działania w tym zakresie. Bo widać, że ewidentnie duża część elektoratu brytyjskiego ma apetyt na działanie, nie tylko na gadanie. Jak wiemy dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, przejściowy sukces na przykład Davida Camerona czy Borisa Johnsona właśnie polegał na przejmowaniu retoryki, ale tym bardziej wytworzyły efekt trwałego zniechęcenia do partii konserwatywnej, to znaczy partii, która może czasami gada to, co my wyborcy oczekujemy, że powie, ale nigdy nie dowozi. Mhm. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że sama Partia Pracy przeżywa bardzo poważny taki kryzys swojej pozycji na scenie politycznej, bo ona jest mocno atakowana z kilku stron. Z jednej strony przez farażystów. Farażyści są partią prawicowo-populistyczną, i w związku z tym mają bardzo dużą siłę przyciągania, nazwijmy to, wyborców wywodzących się z tradycyjnej klasy robotniczej, z okręgów poprzemysłowych, najczęściej już nie przemysłowych, tylko poprzemysłowych, rozczarowanych do konserwatystów z powodu dziedzictwa pani Thatcher, ale w równym stopniu coraz bardziej rozczarowanych do Partii Pracy, z jednej strony z powodu dziedzictwa gospodarczo-społecznego Blaira, czyli kontynuacji, takiej miękkiej kontynuacji thatcheryzmu i otwarcia Wielkiej Brytanii na masową imigrację, a z drugiej strony no, nastawionych tak, nazwijmy, tradycyjnie, patriotycznie, dosyć konserwatywnych społecznie i tak dalej. Partia Pracy po drugiej flance jest atakowana przez Zielonych z dokładnie przeciwstawnych pozycji, a Centrum Partii Pracy jest wrażliwe też na przyciągającą siłę liberalnych demokratów. Liberalni demokraci w ostatnich latach ani nie rosną, ani nie maleją, ale to jest stabilna pozycja takiej mniejszej partii. Więc to też nie jest łatwe. Tradycyjnie mówi się o brytyjskim systemie partyjnym, że to jest system dwupartyjny, oparty o jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli JOWY. Tylko że teoria, nazwijmy to naukowa, socjologiczna, politologiczna, mówi, że taki system dobrze działa wtedy, kiedy dwie główne partie akumulują łącznie około 80-90% głosów oddawanych w wyborach. No w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na sondaże, to Sam Farage ma 25-30%, natomiast Zieloni mają solidne kilkanaście procent, natomiast dwie główne partie mają między kilkanaście, a dolne 20-parę% i łącznie kumulują do 50%. Czyli to jest połowa tego, co powinny kumulować.
11: Czyli to już nie jest system dwupartyjny.
12: Funkcjonalnie nie jest. I co więcej, jeśli uwzględnimy właśnie to szczególne działania arytmetyki wyborczej w systemach opartych o JOWY, to taki też trochę głos w polskiej debacie na ten temat, no to musimy zdać sobie sprawę, że to jest system no jakby ze swojej natury skrajnie nieproporcjonalny. Mandat w JOWY-ie zdobywa osoba z pierwszym wynikiem, bez względu na to, jaki wynik ma druga osoba. Jeżeli na przykład pierwsza osoba ma 12 tysięcy 15 głosów, a druga osoba ma 12 tysięcy i 2 głosy, pierwsza bierze mandat, druga nie dostaje nic. Im więcej mamy w miarę poważnych partii politycznych w systemie, które konkurują o te głosy, tym niższy jest efektywny próg uzyskania lokalnego zwycięstwa. I tak naprawdę są prognozy takie no, matematyczno-socjologiczne, tak? Znaczy oparte o badania opinii społecznej, ale później z uwzględnieniem algorytmów związanych z przeliczeniem głosów na mandaty, które pokazują, że jest możliwy scenariusz, w ramach którego to jest oczywiście scenariusz, powiedzmy, najbardziej optymistyczny dla partii Farage'a, ale w ramach którego on mając poparcie tylko rzędu 30%, byłby w stanie zdobyć samodzielną większość parlamentarną. I tak jak wspominałem, to nie jest jakaś totalna abstrakcja, bo w warunkach nieco tylko mniejszego rozdrobnienia obecnej ekipie Partii Pracy udało się uzyskać 2/3 mandatów w zamian za tylko 34% głosów. Więc to jakby ta dysproporcjonalność wyniku mierzonego mandatami kontra głosami, no jest po prostu wydaje mi się, dla każdego w Polsce szokująca. No w Polsce chyba, moim zdaniem, polska opinia publiczna nigdy by nie zaakceptowała tego typu mechaniki systemu wyborczego. Ona byłaby postrzegana jako skrajnie niesprawiedliwa.
11: I teraz warto powiedzieć w tym kontekście, kim jest sam Nigel Farage? Bo to jest taka postać, która no już wiele razy stawała się przedmiotem żartów, kpin, miała kilka klęsk wizerunkowych, miała kilka no, spektakularnych takich gestów strzelenia papierami, rezygnowania z kariery politycznej. Zawsze wracała i jednak wraca z sukcesem. To jest dość interesujący przypadek.
12: Tak, wydaje mi się, że bardzo interesujący. I teraz to, co powiem, będzie uzupełniało ten taki stereotypowy wizerunek Farage'a, więc być może ktoś może postrzegać, że ja mam jakby jednoznacznie pozytywną opinię na jego temat. To nie jest prawda, ale no moim zdaniem trzeba mówić też o tych jego mocnych stronach, żebyśmy w ogóle w stanie byli zrozumieć, na czym polega ten fenomen. Więc po pierwsze zauważmy, że w tej chwili to jest przypuszczalnie w sensie osobistym najbardziej doświadczony polityk na pozycji przywódczej w polityce brytyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że jest non-stop w polityce brytyjskiej od mniej więcej 30 lat. Podczas gdy proces Brexitu no, dokonał, można powiedzieć, takiej rzezi personalnej. w ciągu 10 lat od referendum brexitowego mieliśmy, moim zdaniem, sprzymieleniem mniej więcej dwóch pokoleń polityków. Wystarczy porównać sobie zdjęcia z jakichś szczytów rządowych, czy najważniejszych wydarzeń, te family photos, tak, sprzed 10 lat i z obecnej chwili. I trzeba powiedzieć, że w tej chwili rządzą Wielką Brytanią ogólnie, rządzi trzeci garnitur albo czwarty z 2016 roku. A już definitywnie, gdybyśmy to porównali do 2010 roku. I właśnie jedyną osobą, która się z tego wyłamała, z powodu również tych manewrów, które pan wspominał, jest Farage. To jest pierwsza rzecz.
11: Który zresztą po Brexicie powiedział, że on już dziękuję.
12: Tak. Aczkolwiek z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że to był trochę manewr, jak, no nie oczywiście zachowując wszystkie proporcje, jak z Piłsudskim w Sulejówku albo generałem de Gaulle'em, tak, w jego posiadłości. To znaczy takie wycofanie się na pewien czas, po to, żeby móc od pewnych kwestii umyć ręce i potem przyjść i powiedzieć, a nie mówiłem. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia z tym związana jest taka, że skoro ma taki długi staż, również przywódczy, to on ma naprawdę bardzo duży poziom doświadczenia osobistego i bardzo duże możliwości ćwiczenia swoich mocnych stron. On jest fenomenalnym komunikatorem politycznym. I nawet w okresie, kiedy wyszedł z polityki, on pozostał na niwie komunikacji, nazwijmy to publicznej, może nie politycznej wprost, ale publicznej, jako influencer, z tego zarabiał. Oficjalnie miał działalność, prowadził własny program w brytyjskim odpowiedniku telewizji Republika. I to, co okazało się z dzisiejszej perspektywy bardzo ważnym elementem podglebia jego sukcesów w ciągu ostatnich 2 lat, również wystartował w popularnym takim programie reality show, w ramach którego tam cała grupa osób wyjeżdżała do Australii i robiła tam różne dziwne rzeczy. W każdym razie on pokazał się, po pierwsze zaznaczył się na radarach kolejnego pokolenia wyborców, po drugie pokazał się jako facet z poczuciem humoru, z pewnym poziomem takiej refleksu w dyskusjach, a z drugiej strony w zakresie tego przekazu politycznego on był bardzo stonowany w tym programie. Pokazał się głównie jako człowiek, głównie jako interesujący człowiek, tak? Można powiedzieć.
11: Świetna metoda.
12: Oczywiście ten jego długi okres funkcjonowania w polityce powoduje, że on też mimo wszystko jest osobą, która sobie zbudowała pewne środowisko wokół siebie, więc warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o fenomenie Farage'a, no bo to oczywiście nie jest tylko czysto personalnie fenomen Farage'a, tylko pewnego typu maszyny kampanijnej bardziej niż partyjnej. Partie zmieniały swoje szyldy, zmieniały też często jakby formułę organizacyjną, ale ten twarde jądro wokół Farage'a, tego aparatu wykonawczo-przywódczego, one pozostało i ono już jest też bardzo doświadczone. Tak? Trzecia rzecz, czy czwarta. Farage zdobył też fenomenalne doświadczenie w zakresie marketingu politycznego jako doradca. On między innymi wspierał Trumpa, zarabiał na tym, ale też wyrabiał sobie kontakty. I to powodowało, że on na przykład przez pewien czas, mniej więcej pierwszy rok po wyborach, miał bardzo silne wsparcie też na przykład maszyny propagandowej Elona Muska i Twittera. Po trzecie, czy czwarte, piąte, przepraszam, już pogubiłem się. Kolejny czynnik. Farage moim zdaniem dobrze rozumie, że jeśli chce rządzić, musi zachować albo zbudować, albo zdobyć pewien poziom tego, co po angielsku się nazywa respectability, czyli takiego
11: szacunku,
12: publicznego szacunku i uznania. Po to, żeby...
11: A tego nie miał przez wiele lat.
12: Tego nie miał. Ale to wynika z kolei w niemałym stopniu z względnej pozycji. Tu pozwolę posłużyć się polskim przykładem. Jak jest pozycjonowana dzisiaj na scenie politycznej Konfederacja od momentu, kiedy na prawo od siebie ma Konfederację Korony Polskiej? Mhm. I to jest dokładnie to samo. To znaczy Farage względnie przesunął się do centrum, albo inaczej, okno Overtona, ten środek ciężkości debaty publicznej przesunął się w jego stronę, więc to był jeden czynnik, który dawał mu tą legitymizację, tą respectability, ale Farage dopuścił też, wszedł w otwarty konflikt z częścią swoich działaczy i z Elonem Muskiem w ciągu ostatniego roku, po to, żeby odciąć się od skrajnej prawicy, więc o ile zgadzam się, że Partia Reformy to jest partia populistyczno-prawicowa, no twierdziłbym jednoznacznie, że to nie jest skrajna prawica brytyjska, bo w tej chwili mamy do czynienia ze skrajną prawicą i Farage się od niej odciął. Co więcej, on dosyć skutecznie przywołuje jako pozytywną część swojego dorobku politycznego również to, że on w przeszłości zwalczał skrajną prawicę. Między innymi sukcesy Farage'a, te wcześniejsze sprzed 15 lat, 10 przed 15 lat, one spowodowały zapaść brytyjskiej partii narodowej. To byli tacy, taka właściwa, twarda, faszyzująca prawica. I on pod tym względem jest osobą, no w tym zakresie jest bardzo wiarygodną. No i wreszcie ostatnia rzecz, to znaczy trochę na zasadzie ostatniego faceta na nogach po bójce w barze, on jest dziedzicem, nazwijmy to, legendy Brexitu.
11: Tak.
12: Legendy, to znaczy wielkiego zrywu wyborczego w referendum, Brexitu jako projektu pozytywnego, w jego retoryce nieskonsumowanego. Ta retoryka ma pewne solidne argumenty rzeczowe, żeby jej bronić, dlatego że przypomnijmy, 5 lat po faktycznym wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania pod względem polityki regulacyjnej jest nadal państwem Unii Europejskiej w 90 paru procentach. No i jednocześnie tym facetem, który no, na początku tego procesu, kiedy tam wiele decyzji zostało, powiedzmy, z punktu widzenia brexitowego czy brexiterów podjętych błędnie, on nie był w czynnej polityce. Tak? To był jeden z tych dwóch okresów, kiedy on się wycofywał.
11: Czyli legenda pozytywna jest jego, koszty nie są jego.
12: Tak, dokładnie tak. Mhm. No i warto jeszcze powiedzieć ostatniej rzeczy. Ta pozytywna legenda Brexitu, przynajmniej w oczach pewnej części elektoratu, ona wiąże się również z tym, że Farage wykazał się zdolnością do budowania porozumień ponad starymi podziałami w imię tego nowego podziału. Pro-Brexit, kontra-Brexit. I tutaj bardzo ważnym przykładem była jego zdolność przyciągania do tego, co powstało w 2019 roku i wtedy się nazywało Partią Brexitu wprost. Na przykład Anne Widdecombe, wieloletniej takiej wyższej rangą, nazwijmy to, członkini partii konserwatywnej. Ona zresztą, wszystko wskazuje na to, została zamordowana parę dni temu właśnie z powodów politycznych. Znaczy, na pewno została zamordowana, natomiast wszystko wskazuje na to, że z powodów politycznych. Ale z drugiej strony na przykład Kate Fox, która jest z kolei działaczką taką bardzo silnie lewicową, powiedzmy wywodzącą się oryginalnie z lewego skrzydła Partii Pracy, ale później jakby odeszła z niego. To właśnie ta zdolność jakby przekraczania tych starych, opisanych starymi regułami starego systemu podziałów, no to jest właśnie to, co powoduje, że na przykład ludzie są w stanie zagłosować na Farage'a, tradycyjni wyborcy, tacy od, nie wiem, od 5 pokoleń Partii Pracy są w stanie zagłosować na Farage'a, ale nigdy nie zagłosują na Partię Konserwatywną.
11: To zakończmy może tą naszą rozmowę tym pytaniem o obecne problemy Farage'a, bo on znowu się mierzy z kłopotami i te kłopoty też są w pewnym sensie testem dla jego popularności i dla Partii Pracy w jakimś sensie, więc co to jest, to co się teraz dzieje?
12: Farage'a dopada to, co dopada mnóstwo innych polityków. I to nie jest obrona, tylko to jest wiadomość kontekstualna, to znaczy problem finansowania. I to jest trochę problem też strukturalny w ogóle polityki brytyjskiej, że tam są trochę za małe, musimy pamiętać o tym także, w Wielkiej Brytanii nie ma dotacji państwowych, tak jak w Polsce, dla partii politycznych. Są na pewne działania podejmowane, na przykład główna partia opozycyjna dostaje pieniądze na funkcjonowanie tak zwanego gabinetu cieni. Posłowie dostają diety, ale nie ma czegoś takiego jak ogólnokrajowa, jak to się nazywa po polsku, dotacja podmiotowa, tak? Po drugie, w polityce brytyjskiej, jak na warunki brytyjskie, zarabia się słabo. I to jest taki problem, który wychodzi regularnie. No, warto podkreślić, że poprzedni rząd Partii Pracy został wykończony, ten sprzed 2010 roku, został wykończony, ale wtedy częściowo również przy okazji ten sam skandal, jak się roznał, to wykończył też starszą generację na przykład polityków w Partii Konserwatywnej ówczesnych. Właśnie takim skandalem związanym z wydatkami poselskimi. Więc no jak widać, im bardziej krzepnie partia Farage'a jako poważna siła polityczna, tym bardziej wchodzi w te stare buty pod tym względem. No i teraz przechodząc już do szczegółów, on miał przyjąć jako prezent 5 milionów funtów od brytyjskiego finansisty z zakresu walut krypto, który na tamtym etapie mieszkał w Tajlandii, dzisiaj już ma ponownie rezydencję w Wielkiej Brytanii. I miał przyjmować, i to była druga równoległa afera, miał przyjmować różnego rodzaju świadczenia, już bardziej rzeczowe, mniej finansowe, od jednego ze swoich wieloletnich współpracowników, George'a Cottrella, który w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu miał wyrok za oszustwo finansowe. Farage, te sprawy jakby... siłą rzeczy przez partie opozycyjne wobec Farage'a były stale przywoływane. To była coraz poważniejsza sprawa pod względem wizerunkowym, taka systematycznie jakby erodująca jego poparcie. No i Farage się zdecydował bodajże 2 tygodnie temu na taki ruch ucieczki do przodu i podał się do dymisji jako poseł. Zapowiadając, i to, o ile dobrze pamiętam, w połowie sierpnia mają być, zapowiadając, że ponownie wystartuje w wyborach uzupełniających do swojego okręgu, po to, żeby zamiast podać się ocenie, jak to uznał, mocno upartyjnionej, upartyjniony chciał w ramach Izby Gmin podać się ocenie własnych wyborców i zyskać nowy mandat.
11: Sprytny ruch.
12: Ten sprytny ruch, znaczy był to na pewnym etapie bardzo sprytny ruch, ale jak się okazało, te pozostałe partie, tutaj prym wiedni konserwatyści, którzy są jakby w tej chwili na froncie walki z Farage'em, znaleźli bardzo sprytną odpowiedź, to znaczy odmówili startu w tych wyborach gremialnie, twierdząc, że to jest po prostu tylko właśnie taki mocno ciekawy w gruncie rzeczy manewr, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność. No i efekt jest taki, że wydaje się, że w tych wyborach uzupełniających głównym konkurentem będzie taka postać charakterystyczna dla brytyjskiej kultury wyborczej, Lord Pinface, tak? Czyli Lord Śmietnik, tak byśmy mogli, Lord Kubeł, nie wiem. To jest facet, który w życiu prywatnym jest scenarzystą pracującym dla BBC, dla programów komediowych. Który właśnie nosi taki, powiedzmy, trochę kostium w stylu Darth'a Vadera, ale z hełmem w postaci właśnie tego kubła na śmieci. Warto podkreślić, że w wielu wyborach parlamentarnych brytyjskich są tego typu postacie, które przeciwko czemuś chcą zaprotestować, więc to jest stały element jakby krajobrazu, natomiast w tym wypadku wycofanie się tych normalnych, regularnych kandydatów powoduje, że właściwie cała ta sprawa z punktu widzenia Farage'a zamienia się w dokładne farsa. Przeciwieństwo tego, czym miała być, tak? Z takiej poważnej konfrontacji politycznej w farsę.
11: No i zobaczymy, jaki obrazek

0: tak jak mówiłem, one są pełne sprzeczności wewnętrznych, one są w zasadzie nie do dowiezienia. I teraz wracając do Farage'a i tej sytuacji z Lordem Binface'em, no, całe wyzwanie polega też na tym, że Farage znowu, tym razem lege artis, zgodnie z założeniami konstytucji, wykorzystał oświadczenia, moim zdaniem bardziej retoryczne niż faktyczne, świeżo nominowanego premiera Burnhama, że on chce tutaj przebudować Wielką Brytanię, przebudować system zarządzania, dokonać dewolucji. No mówi, no tak, ale to wymaga świeżego mandatu, bo o tym nie było mowy w starym manifestie. Skoro tak, domagamy się wyborów przyspieszonych. I tak naprawdę być może to hasło tych przyspieszonych wyborów to jest z kolei odpowiedź Farage'a na to, na ten manewr pozostałych partii politycznych, bo logika była taka, że skoro odmawiacie mi jakby odnowy mojego mandatu osobistego w wyborach przyspieszonych, dobra, to zagrajmy o wybory powszechne. I tutaj już nie możecie tak łatwo ośmieszyć mnie, wystawiając przeciwko właśnie taką postać typu Lord Binface. A jeśli spojrzymy na ciągle jeszcze utrzymujące się notowania, no to nawet jeśli Farage by nie wziął władzy, to niewątpliwie on by znacząco poprawił swój wynik, a wszystkie pozostałe partie poza zielonymi by na tym straciły. Więc to jest, z jego punktu widzenia, to jest absolutnie coś, o co ma z jednej strony interes walczyć, a z drugiej strony ma dosyć mocne takie instrumenty, nazwijmy to konstytucyjno-polityczno-narracyjne, żeby o to się upominać.
1: Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
0: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest zgoda Senatu na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Co z najnowszym pakietem sankcji na Rosję? Państwom członkowskim nadal nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia. Farmy fotowoltaiczne na terenach kopalni to pomysł polskiej grupy górniczej na wykorzystanie gruntów i zasobów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi ona profesora Marcina Wiącka, którego 5-letnia kadencja właśnie dobiega końca. Kandydaturę Gregorczyk-Abram wysunęły kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i w piątek uzyskała ona sejmową większość, a w dwuetapowej procedurze wyboru RPO za jej powołaniem było 59 senatorów. Przeciwko zagłosowało 25 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Państwa członkowskie nadal bez decyzji w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ambasadorom państw Unii Europejskiej obradującym w Brukseli nie udało się przełamać impasu w tej sprawie. A 21 pakiet nadal blokuje Grecja, która dąży do poluzowania zakazu sprzedaży rosyjskiego gazu skroplonego LNG. Na taki zakaz państwa członkowskie zgodziły się już w ramach 19 pakietu sankcyjnego. Grecja obawia się jednak, że zakaz ten uniemożliwi także transport tego surowca. Według brytyjskiego dziennika Financial Times, grecki operator, który zajmuje się transportowaniem rosyjskiego LNG, ma podpisane długoterminowe kontrakty na dostawy surowca do krajów trzecich. Rozmowy na temat nałożenia kolejnych sankcji na Rosję będą kontynuowane w czwartek. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzeczyła, że zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, co zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
10: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
9: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Spadek zapotrzebowania na węgiel prawdopodobnie wymusi wcześniejsze zakończenie wydobycia, niż wynika to z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego, wynika z raportu Fundacji Instrat, przygotowanego w projekcie koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa PIP. Jak przypomniała Fundacja, Polska jest dziś jedynym krajem Unii Europejskiej wydobywającym węgiel kamienny i jednym z trzech wydobywających węgiel brunatny. A trendy rynkowe i unijna polityka klimatyczna wskazują na przyspieszenie procesu dekarbonizacji. W rekomendacjach ogólnych raportu wskazano, że władze krajowe w porozumieniu ze spółkami Skarbu Państwa i związkami zawodowymi powinny zaktualizować harmonogram odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego w kraju. A na terenach śląskich kopalń mają powstać 3 farmy fotowoltaiczne. Polska Grupa Górnicza, która chce wykorzystać grunty oraz istniejącą infrastrukturę, do współpracy zaprasza potencjalnych partnerów. Więcej na ten temat Grzegorz Kozioł.
11: Chodzi o projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka spółki.
12: Zamieściliśmy na platformie strony projektowej Polskiej Grupy Górniczej prospekt dotyczący tej współpracy. Chełm Śląski, Gierałtowice czy Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje takich farm.
11: PGG oferuje współpracę podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 takich projektów.
12: Na stronie platformy dostępne są specjalne formularze kontaktowe. Można przedstawić również swój pomysł, określić zakres potencjalnej współpracy.
11: Fotowoltaika ma się stać nie tylko elementem transformacji, ale również sposobem na zagospodarowanie nieruchomości, które wraz z ograniczaniem wydobycia stracą dotychczasową funkcję. Spółka zatrudniała z końcem ubiegłego roku 35 tysięcy pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z kopalni ma odejść w sumie ponad 4 tysiące osób. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Polskie samorządy i firmy mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów, które mają zwiększać bezpieczeństwo i odporność kraju. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności sfinansuje bezpieczną infrastrukturę codziennego użytku, taką jak drogi i kolej oraz schrony i zabezpieczenia przed cyberatakami. Zakłada on jednak inwestycje w formułę dual use, co oznacza, że można inwestować na przykład w drogi, ale pod warunkiem, że w sytuacji konfliktu droga przyda się wojsku. Tak będzie w Lublinie. Miasto złożyło projekt o remont drogi przy jednostce wojskowej na ulicy Herberta, mówi prezydent Krzysztof Żuk.
7: Ta droga z jednej strony będzie służyła mieszkańcom, a z drugiej, czyli łącznik między dzielnicami, a z drugiej strony, wiecie państwo, co mamy na ulicy Herberta i jak potencjalnie może wyglądać alokacja wojsk, więc jakby łączymy dwie w jednym.
9: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie wydatkował pieniądze z KPO w ramach Funduszu Bezpieczeństwa, jeżdżą po Polsce na spotkania z samorządowcami. Jak mówi wiceprezes banku Jakub Jaworowski, pytań jest wiele.
13: Czy można łączyć środki z dwóch źródeł? A co jeżeli projekt okaże się większy, a co jeżeli okaże się mniejszy niż początkowo deklarowany? Także na tych spotkaniach wchodzimy naprawdę w głębokie szczegóły i to bardzo dobrze, bo po to tu jesteśmy, bo chcemy udzielić jak najbardziej kompleksowej informacji.
9: I w efekcie, by pieniądze jak najszybciej mogły być wydatkowane na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem. A na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy trafi około 23 miliardów złotych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas pogodowo czeka w nadchodzącym dniu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie z zachmurzeniem dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Dzisiaj postaramy się ustalić, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna działalność gospodarcza. Goście w studio, pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
14: I pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Kilka pojawiło się ostatnio w mediach informacji. Jedna taka, że oto 9-letnia dziewczynka sprzedaje lemoniadę domowej roboty po 2 złote. No i rozumiem, że takie rzeczy się pojawiają. To są tacy, którzy mówią, świetny pomysł, wrzucamy, wspieramy, a są tacy, którzy mówią, czy ona przypadkiem nie okrada państwa, a czy w ogóle, czy to jest bezpieczne, zdrowe i zgłośmy to odpowiednim władzom. No i teraz odpowiednie instytucje mówią, to nie my, albo mówią, dobrze, to my coś na ten temat powiemy. I GIS opublikował wytyczne.
16: Tak, zgadza się.
14: I skąd ten pomysł? Skąd pomysł, że ej, słuchajcie, opublikujmy wytyczne dotyczące sprzedaży lemoniady.
16: Chcieliśmy trochę odpowiedzieć na zapotrzebowanie, ponieważ tak jak pan redaktor mówi, takich tematów pojawia się zwłaszcza w wakacje bardzo dużo. Czasami jest oczekiwanie właśnie od nas, jak od inspekcji sanitarnej, że my zainterweniujemy, że jest to jakaś rzecz, która odbywać się nie powinna. Nasi pracownicy oczywiście jak najbardziej wiedzą, co mają robić, natomiast chodzi bardziej o te osoby, które taką sprzedażą okazjonalną, i to jest słowo klucz, które będę dzisiaj odmieniał przez wszystkie przypadki, okazjonalną, chcą się parać. Dzieciaki chcą dorobić sobie na przykład na wakacje, chcą sobie zarobić po prostu swoje pieniądze, a my chcemy pokazać, jak zrobić to tak, żeby było bezpiecznie.
14: A gdzie się kończy okazjonalność?
16: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Mówimy o okazjonalnej sprzedaży, czyli jeżeli ktoś po prostu, dziecko chce sobie dorobić do wakacji, przez kilka dni sprzedaje w jednym miejscu lemoniadę, to my to traktujemy jako sprzedaż okazjonalną. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby to nie była regularna działalność gospodarcza, nie tak, że ktoś przez cały czas produkuje na bieżąco. To jest po prostu dosłownie akcyjna kwestia, albo na przykład podczas akcji charytatywnych, czy podczas pikników. Czyli robimy to jednorazowo, w bardzo krótkim okresie, przez osoby nieprofesjonalne.
14: Lato, czy lato jest takim okresem?
16: Lato jest takim okresem.
14: Czyli gdybym produkował lody na lato, czyli od maja do października, to byłoby to okazjonalne?
16: No, to wszystko zależy, jak bardzo by to było zorganizowane. Myślę, że tutaj...
17: Tak, to może ja tutaj uzupełnię wypowiedź pana rzecznika. No nie, to już nie byłaby działalność incydentalna, byłaby, charakteryzowałaby się pewnym schematem funkcjonowania i pewną ciągłością. I tutaj jak najbardziej wymagania prawa żywnościowego obowiązywałyby taki przedsiębiorstwo. Biorstwo, tak, zgodnie z definicją prawa żywnościowego, musiałoby być zarejestrowane i zgłoszone do inspekcji sanitarnej.
14: Czyli to jest trochę uznaniowe, jak rozumiem, ta okazjonalność, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna regularna działalność?
17: Myślę, że bardzo istotnym aspektem jest szacowanie ryzyka, prawda? Bardzo ważnym elementem, który musimy brać pod uwagę, jest rodzaj żywności i jego ryzyko związane z zastosowanymi składnikami. A generalnie prawo żywnościowe cel ma jeden. Mamy zapewnić temu konsumentowi finalnemu bezpieczny produkt.
14: Co ciekawe, podstawą, jak rozumiem, do tych wytycznych okazało się unijne rozporządzenie dotyczące sprzedaży przez osoby prywatne na festynach parafialnych.
17: Znaczy, jeśli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, z chwilą...
14: Nie mówię o tych wytycznych, które się pojawiły.
17: Tak, z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, jako państwo członkowskie, otrzymaliśmy pakiet higieniczny, czyli zbiór rozporządzeń, które stosowane są wprost we wszystkich państwach członkowskich. Oczywiście na bazie dyrektyw unijnych każde państwo w ramach swojego terytorium może oczywiście wprowadzać regulacje krajowe i u nas oczywiście mamy taką ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast to, o czym mówimy, gdzie w pewnym sensie widzimy tą możliwość zaakceptowania tej działalności prowadzonej okazjonalnie przez młodocianych, wynika z rozporządzenia 852 z 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. I tam w punkcie 9 preambuły mamy właśnie taki zapis, który mówi o tym, że ta działalność, która nie ma takiego charakteru ciągłego i zorganizowanego, nie podlega właśnie pod wymogi tego rozporządzenia.
14: I to dotyczy tylko młodocianych, czy każdego? Myślę o tej okazjonalności.
17: No, nie tylko młodocianych, bo mamy sytuację na przykład, kiedy prowadzone są warsztaty, gdzie też powiedzmy przygotowywana jest żywność, z tym, że ona nie jest prowadzona do obrotu, tylko na potrzeby organizacji danego wydarzenia.
16: Ale są festyny na przykład, są takie wydarzenia lokalne, gdzie...
14: Koleżanka przyniosła dzisiaj sękę, czyli... Nie wiem,
16: właśnie.
14: Przy okazji zgłosić tutaj państwu.
16: Myślę, że jest to jak najbardziej okazjonalne.
17: Jest jeszcze forma,
14: sprawdzić, bo nie.
17: Jest jeszcze forma też produkcji w warunkach kuchni domowej, prawda? Gdzie...
14: To zostawmy to na chwilę, bo tak.
17: Czy na, osobne spotkanie.
14: Czy coś się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat? Bo 3 lata temu, pamiętam, 16-latka sprzedawała czereśnie z sadu dziadka i dostała mandat. Rozumiem, że GIS potem powiedział, że to było trochę zbyt...
16: Tam sytuacja była dość skomplikowana, tam faktycznie doszło do pewnej nadinterpretacji i dość takiego ostrego zastosowania tych przepisów. To była konkretna sytuacja. Więc te wytyczne mają trochę nam też pokazać, jak to wygląda od strony właśnie inspekcji. Bo oczywiście każda sytuacja jest indywidualna. To, że co do zasady, tak jak napisaliśmy w tych wytycznych, taka sprzedaż nie podlega kontroli, to wcale nie oznacza, że my w żadnym wypadku i nigdy tam nie przyjedziemy. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś faktycznie spożył taki produkt, który kupił właśnie
14: poczuł się źle. Kto ponosi odpowiedzialność?
16: No, w takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi ta osoba, która to dobro tu wprowadzała.
17: No tak, ale jeśli mamy na myśli małoletnich, to tu trzeba jasno powiedzieć, że ta odpowiedzialność spływa na opiekunów.
16: Tak. Dlatego bardzo tutaj podkreślamy mocno też w naszych wytycznych, żeby zawsze zapewnić tym dzieciakom opiekę osoby dorosłej i na etapie przygotowania tego wszystkiego, to po pierwsze, bo to jednak my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, co nasze dzieci robią, a po drugie też jest kwestia takiego nawet zwykłego bezpieczeństwa fizycznego tych dzieci, bo my jako dorośli bądźmy gdzieś tam w okolicy, patrzmy co te dzieciaki robią, czy one rozstawiły na przykład ten swój stragan w takim miejscu, które jest dla nich bezpieczne, czy to nie jest, nie wiem, ruchliwa ulica, czy to nie jest jakieś takie miejsce, w którym być ich nie powinno, bo to jednak my odpowiadamy jako dorośli.
17: Tak, także to nie jest tak, że to jest samowola, prawda, tylko nawet ta incydentalna działalność też musi być podporządkowana pod pewne reguły i tutaj bezwzględnie, oprócz tego, że musi być zapewnione bezpieczeństwo żywności, to bezpieczeństwo tych dzieciaków również jest kluczowe.
14: To wśród tych dzieci, które, że tak się wyrażę, trafiły do mediów, był przykład chłopca, który z walkie-talkie komunikował się z mamą, także rozumiem, że to w pewnym sensie sprawia, że to jest bezpieczniejsze, jest na bieżąco może dać znać?
16: My też nie wchodzimy tutaj w kwestie opiekuńcze, ani w kwestie podatkowe chociażby, czy kwestie własności gruntu, bo to też jest dość istotne. Część tych interwencji, które były nam zgłaszane, to były na przykład interwencje, gdzie ktoś zobaczył, że na jego terenie jest taka sprzedaż prowadzona, na jego gruncie i poczuł się w jakiś sposób tym dotknięty.
14: Że nie dostaje, nie odpalają mu działki.
16: No mówiąc wprost, po prostu nie podobało mu się, że ktoś zajął jego kawałek, więc tutaj jest właśnie ta nasza rola nas dorosłych, żebyśmy jednak sprawdzili, gdzie dzieciaki chcą sprzedawać.
17: Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, prawda? Więc tutaj ta odpowiedzialność, no jeszcze raz podkreślę, spoczywa na opiekunach, rodzicach.
14: To taki sielski obrazek. Dziecko sprzedające lemoniadę, czy jakieś domowe ciasto, a może właśnie owoce z sadu dziadka. Więc widząc blisko sadu jakieś takie stanowisko z dzieckiem lub nawet bez, od razu wydaje nam się, że uczestniczymy w dostępie do czegoś, co jest po prostu świeże, prosto z drzewa. Ale rozumiem, że nie zawsze tak jest, że czasem owoce, nie wiem, teraz czereśnie pewnie, niekoniecznie są czereśniami, które pochodzą z sadu dziadka, tylko może przyjechały do nas z daleka.
17: No właśnie, więc też jednym z podstawowych elementów prawa żywnościowego jest zachowanie identyfikowalności, prawda? Więc gdyby do nas trafiło takie zgłoszenie, to przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, na pewno drążylibyśmy temat źródła pochodzenia czereśni.
14: A dużo spływa informacji, że ej, tutaj dziecko sprzedaje lemoniadę, albo ciasto, albo czereśnie, albo coś.
16: W samej Warszawie tak. Raczej...
17: Jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawę, to myślę, że nie. Natomiast spływa dużo zapytań dotyczących prowadzenia tego typu sprzedaży.
14: Czyli ludzie chcą wiedzieć, czy to jest po prostu legalne.
17: Dokładnie tak.
16: Tak, ale też oczywiście są zawiadamiane różne inne służby. Czasami ktoś zawiadamia Straż Miejską, policję, to już w zależności od tego, jaka jest lokalna sytuacja. Natomiast my też gdzieś tam jesteśmy informowani i takie informacje do nas spływają również.
14: A co jest największym zagrożeniem, jeżeli chodzi, myślę tutaj o bezpieczeństwo obywateli? No bo kwestie, nie wiem, podatkowe są wtórne, tak? To, czy to jest okazjonalne, czy nie, to są kwestie, powiedziałbym, formalne, proceduralne. No ale żeby nie pojawiły się na ulicach jako domowe sprzedawane rzeczy, które mogą być niebezpieczne, to co tu stanowi największe wyzwanie, z którym się zmaga?
17: Powiem szczerze, że to zależy właśnie na jaki rodzaj żywności decyduje się dana jednostka, tak? I myślę, że największe zagrożenie niosą jednak ciasta, tak? Jeśli ktoś się decyduje przygotować takie ciasto, zwłaszcza z kremem niepoddanym obróbce termicznej. A to spotykamy na festynach na przykład, prawda?
14: Szczególnie jak jest gorąco.
16: Gorąco, a tutaj masa surowa jaja.
17: A niezapewnione są warunki chłodnicze, prawda? Które muszą być zapewnione od momentu wytworzenia tego produktu przez cały okres do momentu sprzedaży.
16: To jest ryzykowne dosyć.
17: Jest to bardzo ryzykowne. Zwykle stosowane są przy produkcji takich ciast jaja, które nadal najczęściej są nośnikiem groźnej bakterii, która odpowiada za zatrucia pokarmowe, czyli myślę o salmonelli.
14: Przy okazji należy też uważać na partie, niektóre szynki wieprzowej w plastrach gotowanej 100 gram.
16: Rozumiem, że czyta pan ostrzeżenie.
14: Tak, ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, wykrycie obecności bakterii, tak. Listeria.
17: Taka jest nasza rola, prawda? I w ramach urzędowej kontroli pobieramy próbki i jeśli mamy tylko informację, że produkt stwarza zagrożenie, to takie informacje podawane są do publicznej wiadomości.
14: Sprzedaż okazjonalna. Dzieci sprzedają lemoniadę, ciasto, owoce. Czym jest ta okazjonalność i też o czym należy pamiętać? Rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek. W studio pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego i pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 40 stopni niedawno upały w Polsce. Myślę, że osoby, które były poza domem i lał się z nich pot, z radością powitały taki ochładzający kubeczek czegoś, co pozwala, pomaga przetrwać taki upał. No ale 30-40 stopni, czyli bardzo wysoka temperatura, też w jakiś sposób oddziaływuje na żywność. Myślę, że także na lemoniadę, która gdzieś jest ustawiona na stoliczku. O czym należy pamiętać? Jeżeli ktoś mówi, dobrze, to niech moje dziecko uczy się przedsiębiorczości, niech sobie zarobi na jakiś tam wymarzony cel, to o czym należy pamiętać? Jakie są główne wytyczne?
16: To, o czym dzisiaj właśnie przez cały czas mówimy, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa tej żywności. Mówimy tu po prostu w tej chwili o lemoniadzie chociażby, więc pamiętamy o tym, że przygotowując taką lemoniadę, żeby ta lemoniada była przygotowana z wody pitnej, czyli z takiej wody, jaką my na co dzień pijemy. Czasami dodajemy do niej lodu. Pamiętajmy o tym, żeby ten lód to też był lód z wody pitnej, nie z żadnej innej. Do tej lemoniady dodajemy owoce, dodajemy zioła. Te owoce, te zioła należałoby wcześniej umyć. One też powinny być dla nas bezpieczne. No i przede wszystkim zachowujemy taką podstawową też higienę. No, tak jak przygotowujemy posiłki dla siebie i wiadomo, że myjemy ręce, tak tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
14: Czyli, szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę, odbieramy czyli gotówkę, banknoty,
16: żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda?
14: Albo na przykład, lewą przyjmujemy, prawą
16: na przykład. Albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Jeżeli dziecko na przykład jest chore, zwłaszcza jeżeli na przykład ma w tym momencie biegunkę, gorączkę, no to jednak nie powinno sprzedawać żywności, ani jej w żaden sposób produkować, bo to po prostu może być niebezpieczne, bo tutaj zacznie nam potencjalnie zakażać kolejne osoby.
14: Czyli zdrowy rozsądek, przede podstawowe wszystkim zasady higieny.
16: I to są chyba takie elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze. I to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż, ale po prostu w życiu naszym codziennym zdrowy rozsądek i higiena to są chyba podstawy, którymi tak, się kierujemy.
17: I tutaj jeszcze dopowiem, że to stanowisko sprzedaży też powinno być odpowiednio zlokalizowane, prawda? Czyli nie w bezpośrednim kontakcie z ruchem drogowym, nie w miejscu, gdzie mamy do czynienia z zanieczyszczeniami środowiskowymi, na przykład blisko jakichś śmietników, więc ta higiena powinna być też tego stanowiska zachowana. Fajnie by było, gdyby było jakieś zadaszenie, na przykład w postaci parasola, które...
14: To strasznie duża inwestycja. To się nie zwróci.
17: Nie, to są wszystko...
14: Marża.
16: Nie, to wszystko chałupniczo można tak naprawdę
17: dokładnie tak
16: zrobić.
17: I to przy wykorzystaniu wyposażenia sprzętu własnego, który wszyscy domownicy
16: nie mówimy
17: mają.
16: O tym, żeby tu ktoś kupował zaraz
17: wyposażenie stanowiska. Że jeśli chodzi o lemoniadę, no gdzie oczywiście ta jakość też może pod wpływem wysokiej temperatury się zmienić, warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
16: I starać się też, żeby to było jak najbliżej...
17: warunkami.
16: Żeby ta sprzedaż była jak najbliżej daty produkcji. Czyli produkujemy, nie wiem, dzisiaj rano...
17: Najlepiej, na bieżąco.
16: I na bieżąco już sprzedajemy, tak byłoby najlepiej, zwłaszcza w przypadku takich produktów, które są mniej trwałe, tak jak mówiliśmy o ciastach. I może unikajmy faktycznie ciast z masami, może faktycznie to może być innego rodzaju ciasto.
17: Tak, jakieś kruche ciasteczka na przykład tak. Które są bezpieczne.
14: A czy mamy wystarczającą liczbę kontrolerów, którzy mogą skontrolować wszystkie miejsca? Nie mówimy tylko o sprzedaży okazjonalnej, ale ogólnie, no bo lato, tak, to też jest okres, w którym przydrożna sprzedaż różnych owoców, warzyw się dzieje.
17: Nie wiem, czy to będzie polityczne, co powiem, ale mogę powiedzieć ze swojego podwórka, ze swojego doświadczenia, jeśli chodzi o nadzór w mieście stołecznym w Warszawie, jest nas za mało.
16: W całej inspekcji sanitarnej pracuje blisko 17 tysięcy osób w całej Polsce, nie wszyscy w pionie bezpieczeństwa żywności. Więc oczywiście też nie ma ani takiej możliwości, ani w demokratycznym państwie prawa nie ma takiej praktyki, żeby postawić kontrolera praktycznie przy każdej osobie. To jest niemożliwe po prostu. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy my też byli odpowiedzialni, my jako konsumenci i nawet my jako producenci teraz, jak mówimy o tej drobnej, okazjonalnej sprzedaży, to jest też kwestia naszej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo innych.
14: Na czym ta odpowiedzialność nasza ma polegać?
16: No przede wszystkim, jeżeli, tak jak dzisiaj już ten zdrowy rozsądek został kilka razy przywołany, to chociażby takie nasze zwykłe zachowanie. Jesteśmy gdzieś na wakacjach, chcemy zjeść lody, chcemy zjeść coś, zwłaszcza w takim obiekcie tymczasowym. Jeżeli podchodzimy gdzieś i widzimy już na pierwszy rzut oka, że to się nam nie podoba, że tam jest brudno, że ten pracownik nie budzi naszego zaufania, jego poziom higieny, to po prostu tam nie jedzmy. To jest chyba
14: ale nie to, że od razu dzwonimy po policję.
16: Oczywiście, zawsze można zawiadomić.
17: Zdarza się tak.
16: Zawsze inspekcję sanitarną można zawiadomić. Jest możliwy kontakt z nami nie tylko telefoniczny, nie tylko mailowy, ale też ostatnio aplikacją mObywatel. Tam też można takie zagrożenie zgłosić.
14: Może zgłoszę tego sankacza dzisiejszego. Koleżanka mówi, że był zapakowany, ale ja
16: jeżeli pan redaktor źle by się poczuł, no to faktycznie należałoby sprawdzić, co się stało.
17: Tak, i zalecamy konsultacje lekarskie.
16: Przede wszystkim, najpierw dbamy o swoje zdrowie. Jeżeli się na przykład zatruliśmy, faktycznie tak jak już do tego doszliśmy, że coś się stało, zjedliśmy gdzieś, cała nasza rodzina źle się czuje, no to oczywiście w pierwszej kolejności dbamy o swoje zdrowie, konsultujemy się z lekarzem. Potem oczywiście, jeżeli to faktycznie było, no jesteśmy pewni, że zatruliśmy się w jakimś konkretnym miejscu, oczywiście możemy złożyć takie zgłoszenie. Nasi pracownicy zawsze takie sytuacje monitorują.
14: No ale rozumiem, że pracowników jest za mało, rozumiemy to. Znaczy, nie przyjmujemy tego z uśmiechem, ale tak, no, jest taka sytuacja. I część tych kontroli to są kontrole wyrywkowe, tak? No bo mówiliśmy o partii szynki gotowanej, ale pewnie wakacje to też są różnego rodzaju miejsca sprzedające ryby, tak? Owoce, warzywa. Tak.
17: Jeśli chodzi o Warszawę, to zdecydowany procent są to kontrole interwencyjne. Czyli wynikające ze zgłoszeń, które spływają do nas, informujących o pewnych niepokojących zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności.
16: I to jest taka jedna z tych naszych kompetencji, która jest różna od innych pionów, ponieważ zasadniczo każda kontrola u przedsiębiorcy musi być wcześniej zapowiedziana, a kontrole z zakresu bezpieczeństwa żywności to jest akurat ta działka działalności inspekcji sanitarnej, kiedy wchodzimy na tak zwaną legitymację, czyli jesteśmy w stanie interwencyjnie, że jeżeli coś się dzieje, nawet w ciągu kilku godzin być na miejscu i ustalić, co konkretnie się wydarzyło.
17: I tak się dzieje.
14: Ustalacie priorytety, w sensie, że dobra, to tutaj od razu się wbijamy z blachą i robimy nalot, a tutaj, no dobra, to nie jest niski priorytet.
17: Każde zgłoszenie, które do nas wpływa, do organu, poddawane jest, ta treść, która została zgłoszona, poddawana jest analizie.
14: I kto to analizuje?
17: No, kierownicy sekcji, tak?
16: Nasi pracownicy,
17: tak.
14: No i dobrze, mówią na przykład, i co jest treścią, która mówi, to jest wysoka
17: zawsze
14: pilność.
17: W przypadku, kiedy jest zgłoszenie wystąpienia objawów chorobowych ze strony układu pokarmowego. To jest priorytet. Odkładamy wszystko inne i przystępujemy do czynności kontrolnych w obiekcie.
14: Czy jak ktoś mówi, byłem nad morzem, zjadłem rybę, jak patrzę na te ceny, to normalnie jestem chory.
17: No to już zażalenie nie do nas.
14: Ale macie takie też kontrole, że mają jakieś takie laboratoria DNA, że nie wiem, wpada i mówi, no to jednak nie jest dorsz, tylko to jest tam kiełbik.
16: Tak, ale to już bardziej inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nasza powiedzmy trochę siostrzana, ale jednak z pionu Ministerstwa Rolnictwa instytucja, która bardziej patrzy na to, czy my jesteśmy, czy nie jesteśmy oszukiwani, mówiąc wprost, czy wagi są właściwe, czy faktycznie jemy dorsza, czy jemy czarniaka.
14: Czyli tutaj po prostu bezpieczeństwo.
16: Bezpieczeństwo żywności, tak, bezpieczeństwo.
14: Ale rozumiem, że też sprawdzacie, czy na przykład czereśnie są faktycznie z sadu albo lokalnego, czy też nie są
17: sprawdzamy oczywiście,
14: podrobione. Tak,
17: no jest.
14: Jak się podrabia czereśnie?
16: Proszę Przepakowuje się je, przywozi się z kraju trzeciego, no tak, tak zwanego.
17: Zmienia się etykietę.
16: Zmienia się etykietę.
17: No, nie, tak.
14: I to chodzi o to, że w krajach trzecich nie wiemy, jak gdyby, czy były do tego używane nawozy, czy nie nawozy. Czy
17: no
14: to...
17: tak, bo na pewno są inne wymagania niż tutaj nasze unijne.
16: I też zapewne cena dla tego dystrybutora hurtowego jest zupełnie inna, dlatego...
14: No ale tak cena to skarbówka.
16: Tak, natomiast jest kwestia tego, żeby jednak to, co jemy tutaj, po pierwsze było bezpieczne, po drugie, żebyśmy byli pewni, że jednak jeżeli ktoś mówi nam, że jest to polska czereśnia, to to jest polska czereśnia.
14: Ale jak dorsz, to już Ministerstwo Rolnictwa.
17: Jeśli jest w obrocie, to my też sprawdzamy.
14: Czyli owoce wy, a ryby oni?
17: Nie, no ryby nie. W obrocie też my.
16: To jest ta różnica, że różni się nieco to, co do nas, jak wygląda kontrola graniczna, a inaczej wygląda trochę kontrola w obrocie. To jest troszeczkę taki system, on nie jest może najłatwiejszy do wyjaśnienia, zwłaszcza w krótkiej rozmowie, ale nasze kompetencje miejscami się zazębiają, więc bardzo blisko ze sobą współpracujemy wszystkie te służby inspekcyjne.
14: Jeszcze wracając na chwilę do tej sprzedaży okazjonalnej, jak ocenić sytuację, w której to dorosły na przykład piecze, przygotowuje ciasto i mówi, to ty syneczko albo córeczko po prostu tutaj mamusi, tatusiowi sprzedawaj, a ja będę ci dostarczać towar. Sprzedaż okazjonalna, czy też wykorzystanie nieletnich do upłynniania towaru rodziców.
16: No, cóż, no tu już wchodzimy na taki bardzo trudny grunt, bardziej już wychowawczo-opiekuńczy.
14: Czyli a priorycznie pewnie trudno nam to ustalić.
16: Bardzo trudno by nam było. Każda konkretna sytuacja musi być rozpatrywana bardzo indywidualnie. Jeżeli oczywiście mamy takie zgłoszenie, że to jest faktycznie krzywdzenie dziecka, że dzieci są wykorzystywane w jakikolwiek sposób, to tak naprawdę, drodzy państwo, nie ma większego znaczenia, czy tu mówimy o sprzedaży, czy mówimy o żebractwie, czy mówimy o czymkolwiek innym. Tu po prostu należy zawiadomić właściwe służby, no, którymi akurat nie jesteśmy my, to nie jest inspekcja sanitarna, to jednak jest policja, to jednak jest opieka społeczna, która powinna sprawdzić, czy tam w tej rodzinie coś złego się nie dzieje.
14: A co jest najgorsze, co może, na co może liczyć, czy czego, jakie kary może się spodziewać osoba, która właśnie wprowadza do obrotu, no nie wiem, świeżą żywność, dostanie co, mandat 100 zł, czy...
17: No właśnie, w sytuacji, kiedy jest żywność na przykład zafałszowana,
14: tak,
17: prawda?
14: Zafałszowana albo właśnie nieświeża,
17: no, wtedy
14: zepsuta.
17: Wtedy kierujemy taki wniosek do prokuratury.
16: Natomiast postępowanie mandatowe w tak. przypadku uchybień takich typowych, higienicznych, jak najbardziej może być prowadzone. Są też nakładane kary przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
14: Czyli ile można zaoszczędzić, myjąc ręce?
16: Co najmniej tak naprawdę, patrząc, jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł z kodeksu...
17: Za jedno przewinienie,
16: za jedno przewinienie.
14: Czyli myj ręce, zaoszczędzić 500.
16: To jest, myślę, że spokojnie. Poza tym nie ma wakacji od mycia rąk. Ja bym chyba... Tym można by śmiało takim apelem tutaj podsumować naszą rozmowę, że od higieny i od mycia rąk nie ma wakacji.
14: Mówi pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, a wśród dzisiejszych gości także pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Dziękuję. To jest program Owczarek, a w studio pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
14: Na stronie dwutygodnik.com znajdą państwo wiele tekstów, ale ten, który stał się... inspiracją do dzisiejszej rozmowy, nosi tytuł Kto zostanie zauważony? Autorstwa pani Antoniny Dobrowolskiej. I to jest tekst, który mówi o spektaklach dyplomowych. Czyli mamy studentów i studentki, które chcą zostać aktorami, aktorkami. Nadchodzi ten moment, taka powiedziałbym matura teatralna, tak? Czyli teraz pokażemy światu, a przy okazji potencjalnym pracodawcom, że oto jesteśmy godni, że nauka nie poszła w las. Dużo się w ostatnich latach mówi o aktorze, o osobie aktora i o tym, jak czasami środowisko, w którym pracuje aktor, no, stało się środowiskiem nie zawsze przyjaznym. Niektórzy reżyserzy i reżyserki traktują aktorów jak mięso armatnie, jak modelinę, z której sobie lepią swoje pomysły, a tymczasem to są ludzie ze swoją wrażliwością, ze swoją wytrzymałością, ze swoją intymnością i dopiero od niedawna myślimy o aktorach jako, no właśnie, czymś więcej niż materii do grania. A tymczasem mam wrażenie, że jeżeli chodzi o spektakle dyplomowe, to ta zasada, czy to myślenie jeszcze nie do końca się włącza.
18: Dokładnie. Spektakle dyplomowe rządzą się swoimi specjalnymi zasadami. To znaczy nie mają na celu, a przynajmniej nie powinny mieć na celu przekazywać jakąś wizję artystyczną danego reżysera, tylko powinny być wizytówką, powinny być prezentacją osoby aktorskiej w pełnej krasie. Siłą rzeczy w związku z tym będziemy mieć bardzo intensywne emocje, bardzo intensywne sceny. Będziemy mieć prezentację pełnego wachlarza umiejętności. Teoretycznie też każda osoba biorąca udział w danym spektaklu powinna mieć przynajmniej dobrą możliwość pokazania się na scenie. Z tym się wiąże kilka problemów. Przede wszystkim to, że te spektakle mogą być bardzo intensywne dla osób, które biorą w nich udział. To znaczy jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy na początku naszej kariery, nie do końca jeszcze jesteśmy w tym środowisku.
14: Trzeba zrobić dobre pierwsze
18: wrażenie. Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie, bo jeszcze jeśli mówimy o festiwalu w Łodzi, to jest to miejsce, do którego zjeżdżają się reżyserzy, potencjalni pracodawcy, krytycy, więc tak naprawdę jest to miejsce, w którym można dostać nagrodę, można dostać angaż, jeśli się dobrze zaprezentuje. Jest to miejsce tak naprawdę, w którym ten aktor staje się produktem de facto. Więc
14: trochę jak koń na targu.
18: I ta matura teatralna tutaj jest dobrym określeniem, bo musimy udowodnić, że my zasłużyliśmy, że my się nauczyliśmy przez te lata i że warto nas zatrudnić. A że tych miejsc jest naprawdę niewiele, bo niewiele osób, które kończą aktorstwo, dostanie etat, bo jeśli mówimy o etatach, większość zostaje freelancerami, to ta konkurencja jest duża.
14: Rozumiem, że ten brak etatów wynika z wielu czynników, czy nie tylko z jednego. Pewnie jednym z nich byłoby to, ile jak gdyby ról dla młodych aktorek i aktorów jest, tak?
18: Tak, a też z tego względu, że teatry zazwyczaj mają już
14: dyżurnego młodziaka?
18: Mają dyżurnego młodziaka, albo mają już tak naprawdę pełną obsadę, pełen zespół aktorski. No i tych osób młodych, które mogą dołączyć do zespołu, są 3-4, w zależności od wielkości teatru. Więc jeśli dany teatr zatrudni w danym roku, powiedzmy, jedną młodą aktorkę, no to przez kolejne 3 lata potencjalnie drugiej młodej nie zatrudni, bo nie ma zapotrzebowania. Więc jest to ogromna konkurencja, jest to ogromna presja, a taka formuła konkursowa to tylko wzmacnia, no bo tam, jeśli mówimy o festiwalu, to Grand Prix, które wyróżnia dany zespół aktorski, który wygrywa tą główną nagrodę, nie jest w moim odczuciu przynajmniej najważniejszą nagrodą. Najważniejsze są nagrody aktorskie, których jest mnóstwo i później tylko przeglądamy, czy scrollujemy Facebooka, czy słuchamy ogłoszeń wyników, no i widzimy te same twarze, które dostają jedną, drugą, trzecią nagrodę i z każdą tą nagrodą mogą stać się potencjalnie bardziej zatrudnialne, bardziej rozpoznawalne.
14: No dobrze, ale co to powoduje? No bo tak, mówiłem o tej intymności i prawie że standardem, można chyba tak myśleć, jest zatrudnianie koordynatora intymności zarówno na planach filmowych, jak i w teatrze. Także już jak gdyby ciało, nagość, sceny intymne, sceny bliskości mamy przynajmniej w teorii, ale też w praktyce w wielu miejscach już kogoś, kto upewnia się, że nie dochodzi do żadnych przekroczeń. A w spektaklach dyplomowych?
18: W spektaklach dyplomowych tego nie ma. Nie jest to standard. Co więcej, w trakcie przebiegu całych studiów także nie ma zajęć z koordynacji scen intymnych, no z wyjątkiem Warszawskiej Akademii, w której rzeczywiście te zajęcia się pojawiają nie w jakimś dużym zakresie, ale jest to jakby przejaw dobrej zmiany. Koordynacja scen intymnych ma bardzo dużo korzyści, które może zapewnić młodym osobom. Jest też, wydaje mi się, niechętnie stosowana przez reżyserów przez to, że jest ten argument ograniczenia wolności artystycznej, że dany reżyser umie sam ustawić daną scenę. Koordynacja tak naprawdę jest, powiedzmy, intymną choreografią, czyli planujemy choreograficznie dokładnie ustawienie aktora, no i przebieg danej sceny tak, żeby była ona bezpieczna dla dwóch osób, czyli jednocześnie uczymy się granic, uczymy się tego, jak bezpiecznie zainicjować scenę intymną. Jeśli chodzi o dyplomy, to nie jest standard. A okazuje się, że dyplomy są bardzo intensywne. To znaczy pojawiają się tam rzeczywiście nie tylko sceny dotyku, pocałunków, ale pojawiają się sceny stricte seksualne. I jest to taki dosyć wrażliwy moment, w którym mamy młode, dopiero wchodzące do zawodu osoby, które...
14: Muszą udowodnić, muszą. Tak? Więc tak. Na pewno nie będą tutaj wybierały, czy za bardzo kręciły nosem.
18: Tak, a do tego są trochę w sytuacji uwikłania. To znaczy, raz, mamy nad sobą reżysera dyplomu, który potencjalnie może być naszym pracodawcą, no bo to też jest, to też jest ten case. Mamy na scenie innych kolegów, którzy robią to samo. Mamy na widowni potencjalnych innych pracodawców, a jeśli nie zrobimy danej sceny, to zrobi ją przecież ktoś inny. I to też jest takie przekonanie, że my musimy, no nie mamy wyboru. To zakłada scenariusz, to zakłada reżyser. Więc jest to sytuacja troszeczkę bez wyjścia dla młodej osoby. Jednocześnie koordynacja scen intymnych mogłaby pokazać, że hej, możesz zrobić tą scenę, ale możesz ją zrobić w sposób, który jest dla ciebie komfortowy. Bo też podejrzewam, że komfort mój jako osoby aktorskiej nie jest w mojej głowie na pierwszym miejscu, kiedy jestem zaangażowana w dyplom. To znaczy wolę zaprezentować swoje umiejętności, pokazać, że mogę zrobić jak najwięcej, jak najintensywniej, że ja zagram tę scenę, ale zrobię nawet więcej, jeśli mnie o to poprosicie.
14: To odwróćmy trochę tę sytuację. Rozumiem, że jeżeli dopuszczamy jakąś formę egzaminu maturalnego, czyli no powiedzmy, że osoba pokazuje nam, czego się nauczyła w różnych tam dziedzinach. Podobnie jak matura z przedmiotów, czy tam w różnych szkołach, też jak gdyby nie pyta nas o wszystko, tylko o jakieś wybrane rzeczy. Rozumiem, że w spektaklu dyplomowym chodzi o to, żeby aktor, aktorka pokazał, że może grać, że może i tak dalej, i tak dalej. W jaki inny sposób można dobierać repertuar, żeby nie był aż tak bardzo intensywny dla aktorów, a jednocześnie, żeby mieli szansę pokazania, że nauka nie poszła na marne.
18: Wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, żeby repertuar przestawał być intensywny, bo wydaje mi się paradoksalnie, że szkoła jest bardzo dobrym miejscem, żeby testować własne granice i podejmować pewnego rodzaju ryzyko, bo nadal ma się zaplecze instytucji, która za tobą stoi. Ale ważne jest to, żeby było to w bezpiecznych warunkach, to znaczy, żeby to wszystko było zrobione zgodnie z zasadami, z koordynacją intymną, żeby nikt nie musiał przekraczać tych własnych granic.
14: Czyli patrzymy trochę na to jako na umiejętność ważną, której też powinno się nauczyć raczej wcześniej w karierze. Tak? Tak. Czyli umiejętność polegająca na tym, że szanuję siebie i wiem, gdzie te granice przebiegają i że ja mam wpływ na ustawianie tych granic.
18: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz do tego, żeby nauczyć się w szkole, żeby dowiedzieć się, co ja mogę zrobić, a czego absolutnie nie chcę, z czym jestem nie okej. Bo później w karierze trochę nie będzie na to miejsca. To znaczy później już zaczynasz zarabiać za to pieniądze, zaczynasz być uwikłany w jeszcze więcej różnych zależności, a szkoła tak naprawdę daje możliwość testowania, spróbowania, przekonania się na własnej skórze, co jest dla mnie okej. Albo czy mogę przekroczyć swoją granicę w bezpieczny dla mnie sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby tych granic nie przekraczać, tylko żeby próbować robić to w taki sposób, żeby na tym nie ucierpieć. I nie chodzi tutaj o jakąś dużą retraumatyzację, która oczywiście też w pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, ale po prostu o to nadszarpnięcie, takie poczucie późniejsze, że czy to było w ogóle potrzebne mi w tym momencie życia.
14: W studio pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna. Na dwutygodnik.com znajdą państwo różne artykuły autorstwa. Na przykład, kto zostanie zauważony? To jest bardzo ciekawy tekst o spektaklach dyplomowych oglądanych na festiwalu szkół teatralnych w Łodzi. Ten taki model, o którym mówiliśmy, takiego trochę showcase'u, oczywiście jest popularny nie tylko w teatrze, w muzyce, także przecież w teatrach operowych, także to mamy spęd, na który przychodzą ci, którzy czekają w poczekalni sławy, no i decydenci. Potem decydenci sobie z różnych tam dla siebie jasnych powodów wskazują, ty tak, ty nie, ty jeszcze długo nie. I no właśnie, trochę mamy wrażenie takiego przedmiotowego traktowania.
18: Tak, no, jesteśmy na zasadniczo castingu, tak, do pracy, rozmowie o pracę. No i ta twarz ciała aktora jest wizytówką, jeszcze raz powiem. To nie jest, nie patrzymy do końca, co to jest za osoba, co ona sobą reprezentuje, ale co ona może zagrać, co ona może zrobić, jakie sceny gra. No i to też jest ta kwestia, że im więcej zagram, tym więcej wam nie zobaczą.
14: A czy czuje pani, że, no bo jest coś takiego jeszcze jak potencjał, tak? Nie każdy w danym momencie czasu wyznaczonym jest jak gdyby w pełni swoich możliwości, więc są tacy, którzy być może pokazują to, na co ich stać i inni widzą, a są tacy, którzy no jeszcze nie do końca pokazują, no bo jeszcze przed nimi długa droga, może to nie jest właściwy moment. Przypomniała mi się taka jakieś przemówienie z końca roku gdzieś tam w jakiejś szkole, że ktoś mówi, a już od nas oczekują, to jakiś koniec liceum, jakie studia wybierzemy, kim chcemy być, a my wciąż nie wiemy. Tak? I trochę nawiązując do tego, jest tak, że człowiek w tym momencie, no tak, już jest na progu dorosłości, także takiej zawodowej, ale przecież często nie dla każdego to jest dobry moment.
18: Tak, no jest to nadal bardzo świeże. Dopiero wychodzimy z tych studiów, jesteśmy niesieni euforią, a też w jakiś sposób mamy ten spektakl, który narzuca nam rolę. To znaczy siłą rzeczy nie każdy aktor odnajdzie się w roli, która mu zostanie narzucona. To znaczy, jeśli reżyser decyduje się wziąć dany dramat i ma tam określone postacie, no to najczęściej...
14: Wiadomo, że któregoś wylosujemy.
18: Tak, no ktoś musi to zagrać. Pytanie, czy to jest postać, którą ja na przykład mogę zagrać fizycznie, albo czy ja się w niej dobrze sprawdzę. Najczęściej jest tak, że ta główna postać jest jakoś dobrze obsadzona i rzeczywiście osoba aktorska pasuje do tej roli, ale chociażby no chyba najsłynniejsze przypadki dramatów z postaciami jakichś starszych matek, tutaj myślę sobie o Czechowie w reżyserii Minkowskiej, starszych kobiet, Arkadiny w tym przypadku, którą ma zagrać nagle młoda dziewczyna. I pytanie, czy ta młoda dziewczyna, która sprawdziłaby się super w bardzo wielu, wielu rolach, jest na pewno w tym momencie życia, żeby zagrać 40-50-letnią kobietę z takim bagażem doświadczeń. I tutaj jest moje pytanie, na ile to jest uczciwe względem osób, które w tym grają. Bo przecież w normalnych sytuacjach, w normalnych teatrach, kiedy reżyser wchodzi ze spektaklem, no to ma pulę aktorów, z której może wybierać. No tutaj tego wyboru nie ma.
14: Kiedyś widziałem fantastyczną kreację białoruskiej aktorki Swietłany Anikiej w Słońce, w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur w Białymstoku. No to dopiero pod koniec się zorientowałem, że to jest młoda dziewczyna.
18: Tak, jest to możliwe. W sensie, na przykład tak jak w Ocalonych jest Agnieszka Przepiórska, która na początku, chociaż tam akurat to jest trochę bardziej widoczne, udaje tą starszą, roztrzęsioną staruszkę. Jest to możliwe. Tylko nie dla każdego, nie? Nie każdy gra na tym aktorstwie wcieleniowym.
14: Gdyby pani miała magiczną różdżkę albo 100% decyzyjność, to jakby pani ten system zmodyfikowała, zmieniła, zniuansowała?
18: Myślę, że super rozwiązaniem, które tutaj było, był dyplom, który robiła Weronika Szczawińska, klub. To znaczy dyplom powstający tak naprawdę z pomocą, z zaangażowaniem osób tworzących, aktorek, w którym każda z nich miała równą rolę. To znaczy, może przytoczę troszeczkę, co się działo w klubie. To był spektakl opowiadający też bezpośrednio o przemocy w świecie sztuki tam akurat, ale odnosząc się do przemocy w świecie teatru, w którym młode dziewczyny opowiadały o swoich doświadczeniach z panem X, który wykorzystywał je, kiedy miały zamiar wchodzić w zawód. I tutaj była to opowieść właśnie młodych kobiet, młodych dziewczyn kończących aktorstwo, które niby wcielały się w rolę, ale tak naprawdę poruszały bardzo osobiste kwestie, problemy, które są im bliskie, które są dla nich ważne, które też ich dotyczą, no bo siłą rzeczy funkcjonują w tym środowisku, które ma takie, a nie inne standardy. Więc na pewno jakiś taki model reżyserii tych dyplomów z uwagą na to, w którym momencie są te osoby, to by było super.
14: Czyli niekoniecznie teksty, które, że tak powiem, klasyczne, gotowe, ale też jakieś tworzenie spektaklu, który zakłada
18: z kim to, ma do czynienia.
14: Z kim ma do czynienia, że każdy ma jakąś osobowość, jakąś historię.
18: Tak. Tak?
14: I niekoniecznie jest obsadzane w jakiejś roli, no bo pozostałe już są zajęte, więc sorry, zostało tylko to.
18: Domyślam się, że to nie jest zawsze osiągalne, aczkolwiek no patrząc chociażby na sukces tego dyplomu, jest on niebywale większy niż innych dyplomów, z którymi ma do czynienia. Oczywiście wprowadzenie koordynatora scen intymnych w trakcie dyplomu byłoby też jakimś idealnym rozwiązaniem. Jeśli mamy osoby aktorskie, które nie miały zajęć z koordynacji scen intymnych, które no, też przez zajętości...
14: Ale też rozumiem jakieś wprowadzenie do wszystkich szkół tak, aktorskich, tak, tak, tak. Prawda?
18: Nawet jeśli w danym dyplomie nie ma scen intymnych, sama obecność koordynatora mogłaby być przydatna chociażby do scen przemocy, które też jednak bazują na naruszeniach fizyczności, na bliskim kontakcie. Też mogłoby być to przydatne, żeby po prostu rozszerzać to pole, żeby uczyć te osoby o tym, jak będą pracować w przyszłości i jak to będzie wyglądało. Więc oczywiście wprowadzenie jakiegoś koordynatora chociażby w tym momencie dyplomu mogłoby być naprawdę zmieniające. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zajęć w trakcie całego toku studiów. Domyślam się, że zarówno finansowo, jak i czasowo jest to ograniczone i nie jest to w pełni możliwe, ale myślę, że idziemy troszeczkę w tą stronę i że różne sytuacje, chociażby sytuacja z Pasinim, udowadnia nam, że warto to zmienić.
14: A mówiąc o sytuacji z Pasinim, bo rozumiem, że tak, prokuratura odmówiła, sądy powiedziały adios, a nawet sądy wypowiedziały się, że publikacje nie powinny powstać, bo po prostu, jak rozumiem, nie przedstawiają rzeczywistości.
18: Tak, że tam nie ma dowodów. Ja mam na myśli dyplom, o którym też pracę nad dyplomem.
14: No tak, ale to też jest ciekawe, bo jeżeli chodzi, rozumiem, o pracę nad dyplomem, to tutaj chyba jedyną osobą, która podniosła konsekwencje, był Paweł Pasini, ale cała masa innych osób ze szkoły chyba nie poniosła żadnych konsekwencji, które były odpowiedzialne?
18: Tak, jest to jakaś taka rozproszona odpowiedzialność, to znaczy...
14: Czyli Pasini poniósł odpowiedzialność, a pozostali nie.
18: Pozostali nie.
14: Ale to nikomu nie przeszkadzało w środowisku.
18: Niestety środowisko funkcjonuje troszeczkę na takiej zasadzie, że my wiemy, kto dopuszcza się przemocy. I my wiemy, kto robi co za zamkniętymi drzwiami. Przynajmniej w pewnym stopniu. Lub mamy jakieś domysły. Ale to nic nie zmienia. To znaczy, te osoby nadal funkcjonują jako rozpoznawalne reżyserki, rozpoznawalni reżyserzy, funkcjonują w środowisku. No i są w pewien sposób chronieni, chociażby instytucjonalnie, no bo będąc dyrektorem pewnej instytucji, ciężko jest z tobą cokolwiek zrobić. Ale to jest podobny case, jak jeśli chodzi o Pasiniego, co Strzępka w Dramatycznym. To znaczy, tam też zasadniczo na śmierć publiczną została skazana Strzępka, a tutaj reszta osób zaangażowanych bardzo konsekwentnie unika tego tematu.
14: Czy w takim razie jest możliwa zmiana, skoro tak jak pani mówi, ludzie wiedzą kto, ale z różnych powodów nie mówią?
18: Wydaje mi się, że to jest bardzo powolny proces. To znaczy, chciałabym wierzyć, że tak. Ponieważ ta zmiana jest możliwa tylko w momencie, w którym osoby pokrzywdzone zaczęłyby mówić, a one w tym momencie nie chcą mówić, chociażby przez to, że nadal są uwikłane w pewne relacje z tymi osobami, czy w pewne systemy. Aczkolwiek wierzę, że w perspektywie czasu zawsze te rysy na szkle będą się powiększać, aż w końcu pękną.
14: I wszyscy powiedzą, ale niczego nie wiedzieliśmy, dlaczego nikt o tym nie mówił?
18: Tak, no jest to scenariusz, który się pojawiał już wielokrotnie i który wszyscy przerabialiśmy. Co nie jest optymistyczne, ponieważ jakaś tematyzacja przemocy i tego, że jesteśmy w to trochę uwikłani jako środowisko i widzimy i wiemy, jest nam potrzebna. To znaczy powinniśmy sobie móc szczerze powiedzieć, że no wiedzieliśmy, co tam się dzieje.
14: No nawet była taka książka, po której chyba...

0: poruszyć, opowiedzieć o tym, jak on jest w to zamieszany, jak jest w to uwikłany, bo to się dzieje. No a też nie sądzę, zastanawiam się, na ile cancel culture i takie skreślanie kogoś za przemoc jest najlepszym rozwiązaniem, no bo możemy kogoś skreślić, ale zaraz pojawi się osoba, która robi dokładnie to samo. No i być może takie stematyzowanie tego, że hej, ja replikuję przemoc, której być może...
1: Czyli może to stanowisko, a nie osoba.
0: Może to stanowisko, może to jest po prostu relacja władzy. Oczywiście nie każdy postawiony wysoko będzie tą przemoc dalej przekładał na osobę pod sobą, ale na pewno władza to umożliwia, czyli sama relacja dyrektor-podwładni, wykładowca-student, reżyser-aktor, no bo tutaj wszędzie są te relacje mistrzostwa i władzy.
1: Jasne. Temat jest oczywiście szeroki i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze porozmawiać, niejednokrotnie.
0: Też mam nadzieję.
1: Bardzo dziękuję. Pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna, była gościem. Na dwutygodnik.com znajdą Państwo liczne artykuły autorstwa pani Antoniny Dobrowolskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent przyjmie ślubowanie od jednego z pięciu sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie mogą rozpocząć orzekania. Grupa interwencyjna mająca odstraszać niedźwiedzie w Bieszczadach na dniach będzie gotowa do działania. Zamiast wyrzucać, będzie można oddać rzeczy innym przez aplikację. To pomysł na ograniczenie ilości śmieci w Gdańsku. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta dwa listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Lublina za rządów PiSu aktywnie walczący o przywrócenie praworządności. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a 11 czerwca został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że bez ślubowania nie mógł podjąć czynności, do których jako sędzia jest zobowiązany. O tym, że w końcu jest data uroczystości, dowiedział się wieczorem na spacerze z wnuczką.
3: Od pana ministra Boguskiego usłyszałem zaproszenie. Pan minister mnie poinformował, że kontakt dalszy w tej sprawie dotyczący kwestii organizacyjnych będzie miał miejsce drogą mailową i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
2: Cały czas bez ślubowania w obecności prezydenta pozostaje czwórka innych, legalnie wybranych sędziów Trybunału.
3: Nie powinno być tak, że czwórka sędziów jest trzymana w korytarzu. To uwłacza nie tylko godności samych sędziów, ale także samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Sytuacja profesora Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo czysta, mówił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Patyry. Bogucki ocenił, że cztery inne osoby wybrane jeszcze w marcu przez Sejm do Trybunału skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną w Mali, informuje dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Celem tych działań miałaby być grupa dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą, znana jako Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu. Jak wylicza waszyngtoński dziennik, jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się ósmym krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków. Choć według zapowiedzi miała to być prezydentura skoncentrowana na zakończeniu globalnych konfliktów i przekierowaniu amerykańskich zasobów na potrzeby obywateli USA. Na szlaku między Barwałdem Średnim i Wadowicami wznowiony został ruch kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zakończyła się naprawa wiaduktu w Kleczy Dolnej, który tydzień temu został uszkodzony przez kierowcę samochodu ciężarowego. Zostajemy przy kolei. 800 milionów pasażerów rocznie będzie podróżowało w Polsce pociągami po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej, zapowiedział premier Donald Tusk. Program zakłada budowę 2700 km linii dla kolei dużych prędkości i ponad 2000 km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Zapowiedzi szefa rządu wydają się realne, bo już teraz widzimy trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Mówi w TOK FM prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
4: W tym momencie kręcimy się w granicach 500 milionów podróży rocznie i wszystko na to wskazuje, że tegoroczny wynik, patrząc na statystyki początkowych miesięcy, będzie mniej więcej o 10% lepszy od poprzedniego i w zasadzie w każdym poprzednim roku, nie licząc okresu pandemii, ta tendencja była mniej więcej podobna.
1: Realizacja programu zintegrowanej sieci kolejowej ma potrwać do 2050 roku. Grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość do końca miesiąca. Strażnicy mają na koncie skuteczne przepłaszanie zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, ale wciąż czekają na komplet sprzętu. Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile i na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
1: Grupa ma już za sobą przepłaszanie niedźwiedzi.
5: Najczęściej niestety obrywa. To samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
1: Powstanie grupy to część programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania władze lokalne stawiają też na profilaktykę oraz edukację turystów i mieszkańców Bieszczad. Miejska aplikacja ma być receptą na zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach w Gdańsku. Urzędnicy chcą stworzyć platformę, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. To projekt wspierający rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, a więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
6: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
7: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
6: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
7: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
6: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
7: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
6: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 5:06. Witamy Państwa w pierwszym programie TOK FM. 23 lipca 2011 roku zmarła Amy Winehouse, piosenkarka soul, jazz i R&B. Urodziła się 14 września 1983 roku, a zmarła zaledwie w wieku 27 lat.

0: pierwszym programie TOK FM witają Państwa Livia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Zapraszamy. Kartka z kalendarza na początek. 23 lipca, w czwartek się spotykamy, to jest 204 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:41, a zajdzie o 20:42. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogna, Brygida, Joanna oraz Jan. Najlepsze życzenia dla Państwa. 82 lata temu Armia Czerwona zajęła niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, wyzwalając około 1000 więźniów. W 1951 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał na karę śmierci niemieckiego zbrodniarza Jürgena Stropa, odpowiedzialnego m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim. 66 lat temu w gdańskim klubie Czarny Kot zadebiutował zespół Czerwono-Czarni, jedna z pierwszych polskich grup big beatowych. A w 1983 roku Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gasherbrum 1, leżący w paśmie Karakorum, gór na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Z 40-osobowej grupy zwolenników Mateusza Morawieckiego do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje z członkostwa w stowarzyszeniu. Dlatego rzecznik PiSu Rafał Bochenek już po raz kolejny przypomina, że politycy muszą wybrać między członkostwem w PiSie, a w tym właśnie stowarzyszeniu. Termin mija już dzisiaj. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Oświadczenie Daniela Obajtka jest zresztą dość specyficznie sformułowane. Z jednej strony zapewnia o lojalności wobec PiSu, ale z drugiej jednoznacznie sprzeciwia się planom na wyrzucenie z partii Morawieckiego. Pytałem rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
2: Zawsze w Prawie i Sprawiedliwości były różnice poglądów, więc zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
1: Jakub Stefaniak z PSL-u ocenia, że Morawiecki ostatecznie w PiSie zostanie, ale relacji w partii naprawić się już nie da.
3: Pan Morawiecki, wbrew temu, co wszyscy twierdzą, że on chce wychodzić z PiSu, nie. Moim zdaniem on prędzej wyjdzie z siebie niż z PiSu. On chce PiS przejąć, a nie z niego wychodzić.
1: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
0: O tym informował reporter TOK FM Maciej Kluczka. A mimo że do wyborów parlamentarnych pozostał ponad rok, politycy już rozmawiają o listach wyborczych. Zdaniem lidera lewicy Włodzimierza Czarzastego po stronie obozu władzy listy powinny być dwie. Centroprawicy, a więc Koalicji Obywatelskiej i PSL-u i lewicy. Na tej oprócz nowej lewicy także powinien być PPS i Unia Pracy. I to jest najlepsze rozwiązanie, przekonuje szef Unii Pracy Waldemar Witkowski.
4: PSL też będzie szukało takiego porozumienia, jak jest w Parlamencie Europejskim. Proszę zauważyć, że w Parlamencie Europejskim PSL jest Koalicją Obywatelską od lat.
0: PSL przynajmniej na razie chce samodzielnie startować, ale nie wyklucza innych scenariuszy. Tak to określono. Wybory odbędą się najprawdopodobniej w październiku przyszłego 2027 roku. Dopiero w drugiej połowie stycznia natomiast do Ministerstwa Zdrowia wpłyną dane o zarobkach lekarzy zebrane po numerach PESEL. Po tym jak w zeszłym tygodniu ustawa została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie 5 sierpnia. Umożliwi to Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych, które dotychczas były anonimowe. Według części przedstawicieli środowiska medyków może to oznaczać rewolucję, z czego wynika styczniowy termin przekazania danych resortowi zdrowia. O tym już teraz reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
5: No tak, to najpierw dlaczego resort zdrowia dane o zarobkach lekarzy zebrane po PESEL-ach ma dostać dopiero w drugiej połowie stycznia. Chodzi o przygotowanie zarówno pracowników agencji, w skrócie nazywanej AOTMIT, jak i szpitali czy przychodni na zbieranie nowych danych, ale też o zebranie danych, które, jak mówi prezes agencji Daniel Rutkowski, będą miały konkretną wartość i pokażą zmiany obowiązujące w systemie opieki zdrowotnej od lipca tego roku. Czyli po pierwsze nowe wyceny części procedur medycznych, a po drugie ustawowe podwyżki, a właśnie 20 października placówki zamykają księgowo wrzesień.
6: Chcemy jednocześnie zweryfikować realizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, gdzie te zmiany po 1 lipca będą tak naprawdę wiarygodne w miesiącu wrześniu.
5: I teraz skąd wspomniane wcześniej głosy o tym, że dane o zarobkach po PESEL-u przyniosą rewolucję? Po pierwsze pozwolą one na lepszą ocenę struktury wiekowej medyków, ale po drugie precyzyjnie pozwolą określić, w ilu placówkach naraz pracują, na podstawie jakich umów i za ile w sumie miesięcznie. Dzisiaj AOTMIT szacuje, że powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie zarabia nieco ponad 1% lekarzy na kontraktach i jeszcze mniejszy odsetek tych na etatach. Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, zrzeszony w OPZZ, przekonuje, że dane pokażą skalę tak zwanej kontraktozy.
7: Proszę pokazać Państwu, gdzie mamy tyle osób na kontraktach, ile jest w Polsce. Ba, jeżeli będą te dane zebrane, nie będzie, że 2% tyle osób zarabia. To będzie dużo, dużo więcej i tego niektóre grupy się boją.
5: Opracowane przez AOTMIT dane, jak wspomniałem, trafią do resortu zdrowia najwcześniej w drugiej połowie stycznia. To o tyle ciekawe, że ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by od nowego roku, a więc jeszcze przed analizą informacji zebranych po PESEL-u, obowiązywała już maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy w wysokości 240 zł. Tomasz Fęskę, TOK FM.
8: A już dzisiaj w stolicy Filipin mają się spotkać ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ławrow i Marco Rubio będą omawiali szanse na zakończenie wojny w Ukrainie. Waszyngton, jak podkreśla Amerykanin, chce odegrać konstruktywną rolę w tym procesie. Jednocześnie Ukraina chwali się kolejnymi atakami na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym i trafieniami w centra logistyczne takiej jednej z firm, które w Rosji funkcjonują, nazywanej rosyjskim Amazonem. Nowo powołany głównodowodzący ukraińską armią zapowiedział, że takich operacji będzie więcej. I o tym Cezary Jaszczyk.
9: Michajło Drapaty podkreśla, że jego głównym celem w roli naczelnego dowódcy będzie wzmocnienie działań ofensywnych i rozbudowa potencjału ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski powołał go po kilkudniowych protestach Ukraińców w obronie odwołanego ministra obrony Michajła Fedorowa. Protestujący domagali się też zmian w najwyższym dowództwie armii. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale zasłynął kilkoma spektakularnymi akcjami. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich separatystów. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji odpowiadał m.in. za udaną kontrofensywę w obwodzie chersońskim.
10: Drapaty, dziesno.
9: Mam nadzieję, że Drapaty okaże się prawdziwym geniuszem, który nie popełni tych samych błędów, co powiedzmy Syrski czy Załużny, i że będzie miał w swoim sztabie wystarczająco dużo doświadczonych ludzi, by zapobiec wszystkim wpadkom. Bardzo się cieszę, że ludzie zrobili to, co musieli. Wyszliśmy na ulicę i naprawdę doprowadziliśmy do wielkiego przełomu w ukraińskiej polityce. Myślę, że za kilka miesięcy zobaczymy efekty, na które tak bardzo czekamy. Mam nadzieję, że to przetasowanie będzie oznaczało poprawę sytuacji na froncie i sprawy pójdą ku lepszemu. Komentują z entuzjazmem mieszkańcy Kijowa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że powołanie Drapatego nie zmieni sytuacji Ukrainy na froncie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: 20 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program TOK FM. Według raportu Higiena Cyfrowa Dorosłych ponad połowa z nas uważa, że spędza przed ekranami zbyt dużo czasu. Niemal 40% wprost przyznaje, że na co dzień nadużywa telefonu. A jak to wygląda u Państwa? I mam świadomość, że kieruję to pytanie do ludzi, którzy o tej porze codziennie biorą telefon w dłoń. Proszę, szanowni Państwo. Taki żarcik. Ile czasu Państwo spędzają dziennie przed ekranem? Czy za dużo i czy uważają Państwo, że mamy faktycznie z takimi rzeczami problem jako społeczeństwo? 22 44 044. Proszę już teraz do nas dzwonić.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7:00 zapraszam na Kulturę w Toku. Nagrodzony kanadyjską Złotą Palmą Fjord Christina Mungiu otworzy dziś 26. Festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Nie zabraknie innych tytułów entuzjastycznie przyjętych na najważniejszych zagranicznych festiwalach, gorzkich świąt Pedra Almodovara, niespodziewanych Ryusuke Hamaguchiego, papierowego tygrysa Jamesa Greya i tchórza Lukasa Donta. W programie przeglądy twórczości Marii Kreutzer i Marty Messarosz, pierwszej laureatki Złotego Niedźwiedzia i pierwszej dyplomowanej reżyserki na Węgrzech. Wydarzenie zamknie pokaz Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. 30. edycja Festiwalu Szekspirowskiego rozpoczyna się dziś w Gdańsku. Mottem tegorocznej odsłony jest pochwała szaleństwa oraz nawiązania do sztucznej inteligencji i obecnego wszędzie chaosu informacyjnego, mówi organizatorka Joanna Śnieżko.
12: To jest temat, który zaprząta nas wszystkich, oczywiście również twórców teatralnych, reżyserów, szczególnie młodych, więc oczywiście również w programie festiwalu ten temat się pojawia w dwóch spektaklach i w dwóch Hamletach, w dwóch inscenizacjach Hamleta. Mogę zdradzić, że jeden z bohaterów szekspirowskich jest właśnie sztuczną inteligencją.
11: Festiwal potrwa do 2 sierpnia. Rozpoczyna się także Karnawal Sztuk Mistrzów, to w Lublinie. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
13: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz 6 ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
11: Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie do 26 lipca.

0: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie może nawet z gradem. Temperatura na dzisiaj maksymalna to od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 stopni. I to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć, jeśli chodzi o wskazania termometrów.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 23 minuty po godzinie 5. Czy państwo spędzają za dużo czasu korzystając z telefonu komórkowego albo wpatrując się w jakiś inny ekran? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Telefonuje pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Słuchamy.
2: Dzień dobry, witam w deszczowy poranek. Całą naszą społeczność poranną. Redakcję oczywiście Bernarda, pana Marka, pana Łukasza, Waldemara i tak dalej, pana Bogdana, no wszyscy nasi wspaniali dzwoniący. No oczywiście, czy za dużo? Nie za dużo, no, tyle to trzeba, no. Żyjemy w takich czasach, gdzie, jak było kiedyś w dzieciństwie, były takie rysuneczki w szkole, nie wiem, czy pan miał takie podobne, że mieliśmy sobie narysować przyszłość, tak? To większość z naszych dzieciaków to zawsze malowało jakieś takie pojazdy latające w powietrzu, jakieś futurologiczne, a nikt nie przemyślał, że każdy z nas będzie chodził z personalnym komputerem, który jest po prostu komórka, która to już nie jest tylko telefon, jak mieliśmy na początku, takie wielkie, ciężkie.
0: Panie Andrzeju, to jeszcze zwrócę uwagę na to, że na tych rysunkach z dzieciństwa telewizor miał kineskop zawsze, bo tego dziecko też nie przewidywało, że...
2: No właśnie, pamięta pan, że nasza wyobraźnia była jednak trochę ograniczona. Czy za dużo? No to jest tak, że każdy z nas jest uzależniony i służbowo, czy biznesowo, i prywatnie. Ja tylko sobie wprowadziłem taki reżim i polecam go także innym słuchaczom, że na komórce nie mam wszystkich aplikacji zainstalowanych i Facebook, tam Instagram i tak dalej, te wszystkie mam tylko na laptopie, a na komórce tylko kilka, i wtedy jakby dzielę to sobie, żeby nie cały czas, wie pan, być na smyczy i mieć ten Facebook i te inne media społecznościowe, i dodaję im pewien komfort. A druga rada, staram się wieczorem nie używać już telefonu ani innych ekranów. Mieć taki po prostu przerwę od wiadomo, że to ta różnica czasu między Stanami a Polską, czy tam innymi krajami, no to troszeczkę, no to dopiero jest 20:30 w Kalifornii, nie? Ludzie skończyli pracę, czy tam idą na kolację. No niestety, to tak jest nasza cywilizacja, tak?
0: Tak już jest, telefony są w tej chwili wpisane. Bardzo dziękuję, tak, pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, z taką wskazówką też dla państwa, żeby sobie trochę to podzielić. Coś poprzez komputer, poprzez laptopa na przykład. I jest to jakiś pomysł. Pan Marek z Warszawy, jak to jest u pana?
3: Zawodnik z bagi ciężki z pana redaktora, bo zadzwonić trzeba teraz na takie pytanie postawione, i to dzwoni człowiek, który jedzie samochodem i będzie rozmawiał przez komórkę, rozmawiając na ten temat. Także bardzo dobre. Gratuluję. Powiem tak, no pan Andrzej ma w ogromnej części rację. Ja z nim się zgadzam akurat w tej kwestii, że telefon, to nie jest tak, że jego za dużo używamy. Ja też mam takie myślenie. Pierwszy mój odruch był taki za dużo. Ale tak pomyślałem za 10 sekund dłużej i pomyślałem sobie, że jednak nie. Że po prostu używam telefon tyle, ile muszę. Tyle, ile muszę do pracy. Tyle, ile muszę do spraw prywatnych. No może kłopot mam taki, że no, mam trzy
0: dobrze,
3: telefony.
0: Panie Marku, praca pracą, wiadomo, trzeba odpisać na maile. Czasami oszczędzamy czas, korzystając z tego telefonu, bo gdybyśmy nie mieli na przykład aplikacji od poczty elektronicznej w telefonie, to byśmy gdzieś musieli specjalnie usiąść przed komputerem i ten czas zainwestować. Tak kiedyś przyszło mi do głowy, że to jest oszczędność. Ale w jakieś właśnie społecznościowe aplikacje pan ma i pan przegląda czasami.
3: I teraz pana zaskoczę, z bardzo ograniczoną ilością. Z Instagrama, Facebooka nie korzystam w ogóle, z różnych powodów zresztą. Kłopot ze mną jest taki, że mam trzy telefony. Jeden służbowy, jeden prywatny, jeden do innego mojego życia, innej mojej pracy. I to jest trochę taka pułapka, bo tych telefonów jest dużo. Ale ja postaram się na pana pytanie odpowiedzieć tak trochę inaczej, bo chcę zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, o którym kiedyś mówiłem w innym kontekście, ale go teraz przytoczę, bo on będzie tutaj pasował jak ulał. Uważam, że telefonu używają ludzie często ponad miarę w sytuacjach, które nie są do tego stosowne. I teraz podam przykład pieszych na drogach, ludzi w restauracjach, ludzi w kinach. W każdej z tych dziedzin życia mamy wybitnych specjalistów. Na drogach, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, szczególnie ci zmotoryzowani, że bardzo często ludzie słuchają muzyki z telefonu albo są zapatrzeni w telefon. Nie zwracają uwagi na otoczenie dookoła. To jest po prostu przerażające, bo ja tego doświadczam bardzo często i to nie jest tak wypadek, że to raz na miesiąc, raz na dwa. To jest po prostu dużo, dużo częściej. Druga rzecz to jest kwestia właśnie w restauracjach na przykład. Ja trochę zasmucony jestem, kiedy widzę, jak ludzie siedzą przy stoliku, wszyscy milczą i patrzą wszyscy w komórki swoje. No i ostatni wątek sprawy, to jest ten, który dla mnie jest szczególnie jakby taki dojmujący i przyznam zupełnie szczerze, że ja tego po prostu kompletnie zrozumieć nie mogę, kiedy ludzie idą do kina albo do teatru i wyciągają te komórki po to, żeby zrobić zdjęcie albo jeszcze pogadać.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Marek z Warszawy. Akurat w kinie, w teatrze to też mam takie spostrzeżenia. Ale tutaj jeszcze do tej listy coś dołożę. Otóż w komunikacji publicznej to się bardzo rzuca w oczy, jak wszyscy patrzą w telefon. Nikt ze sobą nie rozmawia w tramwaju czy w autobusie. Pan Bernard z Północnej Bawarii dołącza do nas. Słuchamy.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Guten Morgen, good morning. Witam was wszystkich. Dobra, to już starczy tych języków. Teraz polski standardowy, tak mnie wszyscy zrozumieją. Ja się zgadzam z przedmówcami, z panem Andrzejem, a z panem Markiem jeszcze bardziej, bo podobnie jak on, nie używam ani Facebooka, ani Instagrama. Używam WhatsAppa i to wystarcza. Mam też Signal zainstalowany, jakieś tam inne jeszcze aplikacje właśnie tego typu, komunikatory, ale to rzadziej. Natomiast czy używam za dużo telefonu? Też wydaje mi się, że nie używam za dużo. Staram się ograniczać. Ja tutaj będąc w Niemczech trochę to trwało, zanim to zrozumiałem, o co chodzi, ale poznałem tak zwaną ideę, czy myśl, Niemcy mówią Konsumverweigerung, czy człowiek jest określany jako Konsumverweigerer. Sprawdziłem, jak to jest po angielsku. To jest Consumer Refuser. Consumer Refuser. I refuse to consume too much. Odmawiam, żeby zbyt dużo konsumować, zbyt dużo nowych rzeczy kupować, żeby tam co rok, czy tam niektórzy wymieniają telefon na przykład co rok, mają nowy, czy tam jeszcze częściej. Niektórzy, no pana Marka akurat wyjmuje stąd, bo to akurat rozumiem, że on posiada trzy telefony. On tego potrzebuje, czy jest to konieczne z różnych względów dla niego. Natomiast tutaj też znam takich ludzi, którzy mają po dwie, trzy komórki, noszą je ze sobą i cały czas są online. Ja o tyle mam dobrze, że w pracy jestem, czy pracuję w biurze takim wieloosobowym. Jest nas chyba 10 czy 15 osób w biurze. I przez cały dzień telefon jest na cicho,
0: wyciszony.
4: Wyciszony, tak. Bez głosu, także nie słychać, że dzwoni. Jak ktoś mnie chce osiągnąć, to już znajomi się w międzyczasie przyzwyczaili. Do ciebie to się nigdy nie można dodzwonić. Ja mówię, jak to nie można? Odzwaniam przecież, czy się dodzwoniłeś. A jak ten, to możesz mi wysłać WhatsAppa albo wiadomość głosową. Chociaż z wiadomościami głosowymi i odsłuchiwaniem też bywa problem, bo jak zapomnę słuchawek, to też ich nie mogę odsłuchać. Ostatnio znajomej tłumaczyłem, nie wysyłaj mi wiadomości głosowych do roboty. Jak chcesz, żebym szybko zareagował, bo odsłucham je po południu i wtedy ci odpowiem. No coś takiego nie wiedziałem, no wiem, to teraz wiesz. I tak właśnie w ten sposób staram się z tym sobie radzić, bo...
0: Mam podobnie z głosówkami. Czasami, przepraszam, przerwam panu. Tak, czasami w trakcie audycji ktoś mi głosówkę wyśle. No i co ja mam zrobić?
4: No nie odsyła.
0: Będę w studiu radiowym. No właśnie.
4: Nie odsyła pan. Wiadomości tekstowe chyba jednak są skuteczniejsze pod tym względem, bo są ciche przede wszystkim, to znaczy głosy nie wydają. Ale wiadomo, jak to jest. No teraz w Niemczech na szczęście to trochę, że tak powiem, ucichło, ale kiedyś standardem było, że młodzi ludzie głośno słuchali muzyki w autobusach, w metrze, gdzieś na ulicy, nosząc komórkę ze sobą. Teraz widzę strasznie dużo ludzi ze słuchawkami. Ta zaraza, że tak powiem, czy jest bardzo złe, zwyczaj słuchania głośno muzyki, troszkę, że tak powiem, zaniknął. Chociaż tu się przyznam, że grzeszę często, działam przeciwko temu, co sam głoszę, bo niekiedy mam głośnik taki, że tak powiem, na Bluetooth łączący się z telefonem i też sobie słucham mojej ulubionej muzyki, jadąc rowerem na przykład, także ludzie się tak...
0: Ale poprzez głośnik?
4: Tak, poprzez głośnik, tak, tak. Ale to jest specyficzna taka muzyka, to znaczy ja bardzo lubię klezmer i tego słucham i wszyscy tak się zawsze oglądają i mówią, co za wariat, to temu się stało. No, tak wszyscy oglądają się. Żona tego bardzo nie lubi, mówi, jak będziesz tak jeździł, to nie jeżdżę z tobą rowerem. Także jak jeżdżę z żoną, to...
0: Panie Bernardzie, a może ty jednak te słuchawki na Bluetooth?
4: Dobry pomysł. Właśnie mam też takie. Mam. Tylko, że problem jest z tym, że nie słyszę w ogóle, co się wokół mnie dzieje. Jak ktoś jedzie za mną i dzwonkiem mnie próbuje ostrzegać,
0: Myślę, że nie zrobię żadnej... Dziękuję bardzo. Pan Bernard z Północnej Bawarii. Myślę, że tutaj żadnej kryptoreklamy nie zrobię, bo są takie słuchawki z tych właśnie takich małych słuchawek na Bluetooth, które mają takie małe mikrofoniki na zewnątrz i zbierają z otoczenia dźwięk i nam też podają równolegle z tą muzyką, na przykład to, co słychać wokół. Są takie. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
5: Witam, dzień dobry. No również, proszę państwa, osoby, które mają głowę, kolokwialnie mówiąc, wsadzoną w telefon, też są niestety niebezpieczeństwem nie tylko dla siebie, ale dla otoczenia. No ach, ten gadżet, proszę państwa. No mało chyba, który gadżet jest tak krytykowany i tak potrzebny człowiekowi, bo coraz więcej jest właśnie opinii, no troszeczkę nieprzychylność temu gadżetowi. Ja powiem szczerze, oczywiście moim podstawowym narzędziem jest nóż, patelnia, kuchnia gazowa, no ale oczywiście bez telefonu no naprawdę bardzo mało bym zarobił i bardzo mało bym się mógł podpisać swoimi daniami przed klientami, bo jednak przez te telefony są zamawiane posiłki. Ale tutaj, proszę państwa, trzeba też zauważyć, jaka jest panika wśród ludzi, kiedy wychodzimy z domu i nagle zapominamy telefonu. Kiedyś to była taka panika, jak się zapomniało klucza. Dzisiaj mało kto sobie machnie ręką, mówi, a dobra, zostawię go, zapomniałem, to zapomniałem. Wrzucamy wszystko i wracamy po ten gadżet, bo to jest jednak ta łączność ze światem. No nie wyobrażamy sobie spędzić przynajmniej pół dnia chyba bez telefonu, bo jednak on nam bardzo mocno pomaga. Ale następna sprawa, no proszę państwa, właśnie widzi się ludzi. Czy to są przystanki, restauracje. Nie ma już głośnych rozmów w restauracji. Na przystankach nie ma jakichś wymian sugestii. Już nie mówiąc o tej szkole, ile razy ten temat był tu poruszany, że niestety te korytarze ucichły. Zaczynają wprowadzać zmiany, bo naprawdę zaczynają ludzie tęsknić za tym, przynajmniej ludzie. No młodzież zaczyna mówić o tym, że jednak ten hałas jest potrzebny, bo za hałasem idzie kontakt między tymi ludźmi. Także tak jak mówię, telefon na pewno nam bardzo dużo pomógł. Świat poszedł do przodu, ale niestety, jak każdy gadżet ma swoje wady i tutaj, proszę państwa, relacje międzyludzkie bardzo mocno na tym straciły, a co najgorsze w rodzinach widzimy, że pamiętam taką sytuację na imprezie właśnie, którą organizowałem, Wigilia to była firmowa, no naprawdę podałem posiłki, zaczęli konsumować. Byłem akurat w trakcie tej Wigilii, bo musiałem tam podokładać potrawy. Naprawdę ludzie zamiast ze sobą rozmawiać, co drugi miał telefon albo w ręce, albo na kolanach, bo troszeczkę czuł się skrępowany. Ale jednak nie było tej atmosfery, bo to narzędzie niestety, ale zakłóciło tą wspaniałą uroczystość. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina, który wspomniał, że o sytuacji, w której no nie mamy telefonu, zapomnieliśmy gdzieś się zapodział, pojawia się panika. Ja wczoraj miałem taką przygodę, że mój telefon stracił nie wiadomo dlaczego kontakt z siecią na kilka godzin i byłem odcięty od świata, chociaż korzystałem z Wi-Fi, tam chcąc dać znać, co się ze mną dzieje. Okazało się, że po wyjęciu SIM i włożeniu z powrotem karty SIM znów zadziałało, ale no to jedna z takich sytuacji właśnie. Teraz pan Piotr z Wrocławia, słuchamy.
6: Halo, witam, słyszymy się?
0: Tak, jest pan na antenie.
6: Witam serdecznie, Piotr z Wrocławia, pochmurnego się kłania ten od masła. Panie redaktorze i proszę państwa, no akurat pięknie się składa temat, bo jestem na etapie czytania Orwella 1984. Gość już w latach 40. pod koniec przewidział coś takiego wszystko jak teleekran. Teleekran. W powieści pojawia się teleekran, który jest urządzeniem inwigilacyjnym Wielkiego Brata, ale jeśli chodzi o temat korzystania z telefonów komórkowych, jak ja to nazywam komputerem albo prostokątem, komputerem przez oczami. I ja swego czasu rozwoziłem jedzenie, dostarczałem moim skuterem i ludzie naprawdę nie mają instynktu samozachowawczego, ponieważ oczywiście, tak jak pan wspomniał, są słuchawki z tak zwanym noise cancellingiem, czyli odcięciem od dźwięków dookoła. One też mają tak zwany tryb transparentny, jak pan powiedział, czyli na słuch otoczenia, ale zazwyczaj ludzie odcinają się od tego otoczenia. Włączają ten tryb nauczne słuchawki dokanałowe, patrzą w ekran i w ogóle nie zważają na innych uczestników ruchu, czyli na mnie na skuterze, ale na przykład na tramwaj. No jeśli tramwaj kogoś potrąci, to jest zazwyczaj wielka tragedia. Jeśli chodzi o czas spędzany przed ekranem, ja osobiście od jakiegoś czasu sporadycznie spoglądam. Mam wszystkie aplikacje społecznościowe. O nie, może nie wszystkie. Jestem przeciwnikiem TikToka i mam konto założone, ale aplikacji nie mam od iluś tam lat. Jeśli chodzi o Facebooka i Instagrama, to bardziej coś tam wrzucam, jakieś relacje albo jakieś rolki, nie licząc na poklask, ale nie przeglądam za bardzo, co tam się dzieje. Uważam, że i tutaj pojawia się pewne badania. Najnowsze badania wykazują, że od 39 do 40% społeczeństwa cierpi na tak zwany analfabetyzm wtórny, analfabetyzm praktyczny. Głównie właśnie przez krótkie treści wideo, tak zwane rolki. Ludzie, na przykład 40% społeczeństwa nie potrafi czytać papierowych rozkładów jazdy, prostych instrukcji obsługi i nie potrafi odróżnić, czym jest prawda od fikcji. Przez to, że po zakończeniu edukacji nie czytają dłuższych tekstów typu książki, typu gazety, bo od tego się odeszło, są to albo krótkie zdania, które oczywiście człowiek taki potrafi przeczytać, ale nie potrafi zinterpretować dłuższego tekstu. I to mnie zasmuca, bo 40% społeczeństwa to jest ponad 1/3. A to będzie się pogłębiało. Mm-hmm.
0: Tak pan Piotr przewiduje. Dziękujemy. Proszę do nas częściej dzwonić, nie tylko w sprawie masła. Tak się zastanawialiśmy tutaj w zespole porannym, o co chodzi z tym masłem pan Piotr nawiązywał zapewne do jednej z ostatnich audycji, gdzie mówiliśmy o żywności i pewnie wtedy się ostatnio słyszeliśmy. Prosimy państwa o kolejne telefony. Przypominam, jaki jest dzisiaj w ogóle temat dyskusji, jeśli państwo dopiero teraz dołączyli do nas. Jak długo państwo dziennie korzystają z telefonu, z innego ekranu i czy mają państwo z tym jakiś problem? Albo czy podejrzewają państwo, że to może być zbyt długi czas w ciągu doby? 22 44 044. Pod tym numerem czekamy na państwa głosy, a można do nas także napisać na adres pierwszy@tok.fm. Do dyskusji wracamy za chwilę.
7: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
8: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
9: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
10: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: chmurny czwartek przed nami. Możliwe są jednak większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. A na termometrach dzisiaj zobaczymy od 17 stopni na północy i lokalnie w centrum do maksymalnie 21 stopni na południowym wschodzie, czyli na przykład w okolicach Rzeszowa.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Za 17 minut szósta rozmawiamy dzisiaj o tym, jak często korzystamy z telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń. 22 44 044. Pan Jacek dodzwonił się do nas z Niemiec, z miasta Dormagen. Dzień dobry.
11: Panu witam serdecznie. Właśnie jadę autobusem, możemy być nieciekawie słychać, ale próbujemy. No, pierwszy raz do was dzwonię, bo usłyszałem temat telefonów. I powiem panu, że jeżeli chodzi o telefony, przynajmniej tutaj w Niemczech, to jest masakra. Tu w autobusie niektórzy ludzie siedzą przy telefonach i nie nacisną, powiedzmy, przycisku, że chcą wyciąć i przejadą 3-4 przystanki, dopiero się, o Jezus, ja miałem wysiąść. Te telefony to niektórzy ludzie, i to może być teraz, że to jest niemożliwe, nie potrafi wsiąść do, znaczy nie potrafi. Nie wstawuje w drzwi autobusu, bo nawet wsiadając z autobusu, coś w tym telefonie tam pyka, grzebie tu i dosłownie uderzy się o bok autobusu. To jest plaga, to jest plaga. Ja osobiście mam dwa telefony, bo mam służbowy. Służbowy mi służy do tego, żebym wiedział, którym autobusem jechać, jaką linię mam jechać. I to jest wszystko, co w telefonie. Prywatny mam oczywiście do łączności i tylko z tego korzystam. Ja uważam, że to jest smycz. I tak pan mówił wcześniej, że miał pan tam jakąś awarię z telefonem, byli pod zasięgiem, to tylko mogę powiedzieć, że zazdroszczę panu.
0: No, jakby pan był dziennikarzem, to nie wiem, czy pan tak by się cieszył za pani telefon. To specyficzny zawód jest. Ale wie pan, ja rozumiem, tak, tak, oczywiście. Sam myślę sobie, panie Jacku, o tym, że miło by było kiedyś zrobić taki, jak to w ogóle brzmi, eksperyment i nie mieć telefonu przez dwa dni. Przede mną urlop już niedługo, więc może się może sprawdzę. Dziękuję, proszę do nas częściej dzwonić. Pan Bogdan Stychów teraz, słuchamy.
12: Kłaniam się wszystkim miłym interlokutorom. Bez was nie ma poranka dla mnie. Używanie telefonu traktuję jako radio, bo mam w ręku to radio i zaczynam dzień od słuchania Tok FM i właściwie na was pozostaje, mimo że byłem wychowany pod 70, mam już, na radiowej trójce, która była moją miłością, a teraz po prostu dzień polega na używaniu smartfona, telefonu jako radia. Zdroworozsądkowo podchodzę, minimum używania, ale głównie kontakt właśnie radiowy. I dzięki wam mam kontakt ze światem, z kulturą, ze wszystkim i z mądrymi ludźmi, którym odwzajemniam pozdrowienia, pan Andrzej, pan Bernard, Będzin mi się wspomina, Wrocław. Jak usłyszę dzisiaj pana Włodka, to się pochylę z miłością nad nim z Wrocławia. I zdrowy rozsądek, minimalizacja używania telefonu, po prostu. A Orwell, czytanie Orwella to jest naprawdę wstrząsające doznanie. Tutaj jeden pan wspomniał właśnie, też jestem po lekturze Orwella, już pół roku przetrawiam, no tragiczna rzeczywistość. Kłaniam się wszystkim, pozdrawiam i pana Marka, tak jak mówiłem, Andrzeja, ja minimalizuję i zdroworozsądkowo trzymam w ręku radio malutkie, czyli telefon. Kłaniam się. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Teraz łączymy się z panem Marcinem z Łodzi. Przypominam numer telefonu do nas 122 44 044. Słuchamy.
13: Dzień dobry. Marcin z Łodzi. Ja jestem osobą niedowidzącą. Dla mnie telefon głównie to jest urządzenie, to jest lupa po prostu. Albo po prostu biblioteczka, ponieważ lubię, kiedyś lubiłem czytać. Teraz lubię słuchać książek. I po prostu cały czas z tego korzystam. To jest dobre, bo jestem, jak jestem w pracy, jestem w pracy w ochronie, tak patrzę, monitoring, to leci sobie audiobook i spoko leci.
14: A co by pan polecił z książkowych propozycji w wersji audio?
13: Starkarrier, amerykański audiobook, science fiction. Sapkowski, bardzo dobro fantazy. Aneta Jodowska, mistrzyni fantazy i urban fantazy. Najlepsza polska pisarka. Przepraszam, jeżeli innych pisarzy, ale...
14: Nie, no ma pan, panie Marcinie, ma pan prawo do, jako czytelnik, do swoich wyborów.
13: Także po prostu dla mnie to głównie źródło książek.
14: Mhm. Bardzo dziękujemy. To był pan Marcin z Łodzi i proszę państwa, to ten telefon pana Marcina pokazuje, że tak naprawdę to nie jest tak, że jest czarne albo białe. Telefon jest czymś jakby wtedy go kiedy mamy w dłoni, jest czymś złym, bo on może nam naprawdę, nie wiem, pomagać i może być potrzebny i można z głową korzystać i wtedy w ogóle nie mieć tego problemu z nadużywaniem, czy też bezmyślnym wpatrywaniem się albo słuchaniem. Pan Zdzisław z Warszawy, słuchamy.
15: Dzień dobry. Przez bardzo długą część swojego długiego już życia nie miałem telefonu komórkowego, bo takowych po prostu nie było. I jakoś wszystko się kręciło. Ludzie lądowali na Księżycu, czego dzisiaj jeszcze nie potrafią dokonać przy rozwiniętych smartfonach. Rozwijała się technika, rozwijała się kultura i było dobrze. Oczywiście łączność jest bardzo ważną sprawą i bez niej jest trudniej. Dzisiaj ta łączność jest o wiele prostsza, no bo nie muszę iść na pocztę, zamawiać rozmowy międzymiastowej, żeby się połączyć z kimś, nie daj Boże, w sąsiednim mieście albo w sąsiednim kontynencie, tylko po prostu wyklikuję numer i mam. Ale czy tak jest lepiej? No na pewno lepiej. Po prostu telefon stracił swoją nazwę. Telefon to nie jest dzisiaj tylko urządzenie do rozmów pomiędzy ludźmi, rozmów głosowych. Spełnia on również funkcję komputera osobistego, notatnika, asystenta i wiele, wiele innych rzeczy. Praktycznie przy użyciu smartfona można kierować dużą firmą. I nie można to zrobić ze stolika kawiarnianego bądź z leżaka nad morzem. Jest to fajnie, ale czy można bez tego? Oczywiście można. Ja opowiem tylko taki przykład na koniec, bo 2 lata temu przeprowadziłem się ze starego mieszkania do własnego budynku, własnego domu i pomagały mi w tym wnuczki, wtedy 16-letnie. Nagle wnuczki wyjmują z piwnicy takie pudełko, tak mówią, dziadek, co to jest? Otwieram, a tam są karty dziadka, karty zakodowane w systemie komputera RIAD, zapisane w programie Fortran, w którym to dziadek robił dyplom na Politechnice Warszawskiej w 70-tych latach. No, takie coś znalazłem.
14: Mm-hmm. Pan Zdzisław z Warszawy pochwalił się tym znaleziskiem z nami, a pan Marek ze Skierniewic, pana Marka oczywiście także pytamy o te doświadczenia z telefonem chociażby. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam wszystkich. No proszę państwa, ja traktuję telefon jako rzecz osobistą. Osobistą oznacza dla mnie, no jest mi do czegoś potrzebna. My rozmawiamy dzisiaj rano, wszyscy przedmówcy głównie mówią o przeróżnych funkcjach, jak aplikacje, jak social media i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę dla mnie zawsze telefon był telefonem. Potrzebne do telefonowania, czyli kontaktowania się z ludźmi, ja sobie go opłacam, ale i to ograniczam jak najbardziej do tego stopnia, że w większości przypadków wręcz numerów, które nie mam zapisanych w książce telefonicznej, w ogóle nie odbieram. Mam zaprogramowanego takiego standardowego SMS-a, proszę o wysłanie SMS i tym sposobem unikam wszystkich telemarketerów i tak dalej, bo oczywiście te boty nie wyślą mi żadnego SMS-a z jakąś treścią, która dla mnie mogła być korzystna. Także ograniczam jak tylko mogę. Oczywiście korzystam z niego jak potrzebuję z nawigacji czy z czegoś, ale do takiego stopnia, który mi służy, a nie mnie jak gdyby odciąga od codzienności. No
14: i rozumiem, że wynika to z tego, że pan po prostu pilnuje tego. Jest to dla pana ważne, żeby nie uzależniać się od telefonu, czy tak?
16: Absolutnie. Ja uważam, że czy za dużo korzystamy. Tak naprawdę każdy korzysta tak dużo, jak jego umiar na to pozwala. I to widzimy oczywiście wśród młodzieży, że młodzież nie ma umiaru, w związku z tym siedzi tylko i wyłącznie w telefonie w każdej wolnej chwili, czy to w autobusach, w tramwajach, w metrach, czy gdziekolwiek na przystankach. Tracą oczywiście więcej niż zyskają, bo tracą relacje z ludźmi, rozmowy, nie widzą świata wokół siebie, już nie wspomnę, nie widzą niebezpieczeństw. Także to każdy używa tak, jak jego umiar na to pozwala. Ja jestem zwolennikiem umiaru i dlatego też chciałem wtrącić, że mój umiar pozwala mi na tyle, że skoro ja sobie nabyłem ten i opłacam to urządzenie, które nazywam wciąż telefonem

0: wychowany jeszcze na książkach, na ćwiczeniach, na jaździe na rowerze, na podwórku, ale jestem bardzo zadowolony, że żyję w tych czasach, że mam telefon, ale tak jak poprzednik, trzeba z tego korzystać z umiarem, ale dużo właśnie dzięki telefonu słucham radia, słucham audiobooków, jestem kierowcą, nie miałbym tego inaczej, się nie ma dużo czasu na czytanie takie normalne. Mhm. I aplikacja w ogóle, czy jakiś korek, czy coś, włączam szybciutko telefon, mimo że mam służbową nawigację, dzięki telefonowi po prostu też zaoszczędzam dużo czasu, mam to tak z żoną więcej, ale nikt mnie nie zmusza do oglądania, jak już tam ciągle siedzę na TikTokach czy jakichś innych rzeczach, ale jeśli mam na to ochotę i jakieś tam chwilę czasu, nie powiem, że tego nie robię. I to wszystko.
1: Dziękujemy, panie Sławku, proszę do nas częściej dzwonić. Pan Paweł z Warszawy, słuchamy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja jestem psychologiem, zajmuję się w korporacjach wypaleniem zawodowym i widzę taką rzecz. Telefon stał się takim miejscem ucieczki. Liderzy po spotkaniach, to jest olbrzymia presja, olbrzymie napięcie. Nie dowożą czegoś. Wychodzą i potem telefon jest takim miejscem, gdzie odreagowują swoje emocje. To samo się dzieje w domu. I to nie jest wykorzystywanie telefonu, żeby do kogoś zadzwonić, tylko to jest głównie przeglądanie rolek, ponieważ tam następuje taka satysfakcja natychmiastowa. Dostają taką nagrodę, to nawet nie chodzi o tą rolkę.
1: Jak narkotyk to działa, prawda?
2: Tak, dokładnie. To nawet nie chodzi o tą rolkę, którą się ogląda w danej chwili, tylko świadomość, że będzie następna zaraz.
1: Tak.
2: I to powoduje to, że tracą dopaminę jeszcze bardziej i to jest dramat, tak? To jest dramat. My oczywiście staramy się innymi metodami im pomagać, ale to jest jeszcze jedno wykorzystanie telefonu do tego, żeby redukować napięcie po istotnym stresie.
1: A panie Pawle, już w ostatniej sekundzie naszej rozmowy dosłownie, jakie są tego skutki?
2: To, że ludziom, wie pan, to tak jak w Mille, w Puchatku, ludziom przestaje się chcieć. Zaczynają po prostu działać na autopilocie, na przyzwyczajeniach, ale nie odczuwają żadnej radości.
1: Przestajemy w realnym świecie szukać tego rodzaju bodźców, które są w tym telefonie. Dziękuję bardzo. Też pan Paweł z Warszawy zdaje się, że albo pierwszy raz, albo rzadko się odzywa. Też prosimy o kontakt. I dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję. Pierwszy przegląd prasy już teraz przed nami. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie o tym, jak umarzano dwie wieże. Śledztwo w tej sprawie. Prokuratura mówi tak, czynu zabronionego nie było. Gerald Birkfellner pozostawał w subiektywnym, mylnym przekonaniu, że Jarosław Kaczyński jest osobą decyzyjną w spółce Srebrna. A nie jest? No właśnie takie pytanie, to ode mnie już. I o tym właśnie czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Dokument ma 63 strony, dokument w sprawie tego śledztwa. Jest ogólna wymowa taka. Austriacki biznesmen nie ma racji zarzucając Jarosławowi Kaczyńskiemu oszustwo, bo sam nie zadbał o swoje interesy. Zamiast rozmawiać z prezesem PiS-u, powinien rozmawiać z zarządem spółki Srebrna. W 2019 roku Wyborcza, do której zwrócił się Austriak, ujawniła, że między rokiem 2017 a 2018 w siedzibie PiS-u przy Nowogrodzkiej ten właśnie człowiek z Kaczyńskim omawiał plan postawienia w centrum Warszawy drapacza chmur. Miał się składać z dwóch budynków, stąd nazwa Dwie Wieże i powstać na działce związanej z PiS-em spółki Srebrna. Gdy Kaczyński zadecydował, że inwestycja jednak nie dojdzie do skutku, zamknął projekt, a biznesmenowi odmówił zapłaty. Ten, który z Kaczyńskim był związany rodzinnie, domagał się 16 miesięcy pracy 1 300 000 euro. Gdy się zorientował, że może nie dostać pieniędzy, zaczął nagrywać rozmowy z prezesem PiS-u. Najpierw chciał rozwiązać spór polubownie, a gdy się nie udało, poszedł po pomoc do mecenasa Romana Giertycha. W tym czasie adwokata opozycji, dzisiaj posła Koalicji Obywatelskiej. Zawiadomili prokuraturę, ale ta odmówiła wszczęcia śledztwa. Wtedy wrócono do tego śledztwa w 2025 roku, już po upadku rządów PiS-u. Ta czerwcowa decyzja stwierdzająca, że nie doszło do żadnego przestępstwa, poruszyła część opinii publicznej domagającej się rozliczenia rządów partii Kaczyńskiego. Wnioski, do których doszła prokurator Szeroczyńska, umarzając postępowanie, oceni sąd, bo Giertych zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji. Rzeczpospolita o tym, że szpitale są na skraju upadku wręcz. Ujawniamy piętrowe patologie.

0: patologie, jakie panują w zadłużonych placówkach. Dyrektorzy przyznają, że samo ograniczenie zarobków lekarzy to zdecydowanie za mało. Łącznie zadłużenie szpitali w Polsce przekroczyło pod koniec marca 37 miliardów, a zobowiązania wymagalne, czyli przeterminowane długi, wzrosły o ponad 5 miliardów. Kwoty te jednak nie pokazują skali dramatu i mizerii w publicznych szpitalach. Niespłacone długi rosną same z siebie, nie tylko z powodu odsetek, także z powodu wymogów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które wprowadziły stałą rekompensatę za koszty windykacji od 40 do 100 euro od każdej faktury. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Po godzinie 6 będziemy rozmawiali po informacjach o spotkaniu przedstawicieli Rosji i Stanów Zjednoczonych. I pojawi się pytanie, co Waszyngton właściwie chce wynegocjować z Kremlem. A teraz informacje o 6.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jeden z pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie zostali zaprzysiężeni, dostał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Dla członków partii to ostatnie godziny na złożenie deklaracji w sprawie stowarzyszeń. Mogą być problemy ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Alarmują szkoły, które do pracy pilnie poszukują nauczycieli. Jest czwartek, 23 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego w czerwcu nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyry. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta w platformach społecznościowych tuż po rozmowie telefonicznej z profesorem.
3: Wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki. No i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tak. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
2: Z grupy wybranych w tym roku sędziów do tej pory tylko dwoje złożyło ślubowanie wobec prezydenta, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Do dziś nie zaproszono do Pałacu Prezydenckiego wybranych w marcu czterech sędziów. Profesor Sławomir Patyra mówi wprost, nie ma wątpliwości, że wszyscy oni powinni być zaprzysiężeni. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany w Polsat News o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Patyry, podkreślił, że sytuacja profesora jest bardzo czysta. Jednocześnie Bogucki ocenił, że cztery osoby wybrane przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Dziś w samo południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim. O zaplanowanych rozmowach poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii pod groźbą wykluczenia do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do końca dnia. Kraj uwolnił się od kolejnej marionetki Orbana blokującej transformację ustrojową, ocenił premier Węgier Peter Modziar. Dymisję prokuratora generalnego Gabor Balint Nagy złożył rezygnację na ręce pełniącej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. W poniedziałek Modziar apelował do Forsthofer, przewodniczącej parlamentu, która tymczasowo pełni obowiązki prezydenta, o odwołanie prokuratora generalnego. Modziar argumentował to brakiem śledztwa w sprawie zatrzymania przez węgierskie służby konwoju ukraińskiego banku oraz brak działań w sprawie zniknięcia środków publicznych powiązanych z fundacjami Narodowego Banku Węgier. Już ponad 1000 osób zmarło z powodu eboli, powiadomił na szczycie zdrowotnym w Ganie dr Jean Kaseya, dyrektor generalny Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało, że do poniedziałku odnotowano prawie 2,5 tysiąca przypadków, a ponad 700 pacjentów jest izolowanych. Na wariant wirusa, który wywołał ogłoszoną 15 maja epidemię, nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że ze względu na to, że do niektórych środowisk i społeczności nadal trudno dotrzeć, to rzeczywista skala epidemii może być od 2 do 4 razy większa, niż wskazują na to oficjalne dane. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z wielu polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Braków kadrowych jest sporo, przyznaje Marta Formela z Gdańskiego Urzędu Miasta.
4: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-27 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
2: Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, dodaje Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
5: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
2: Gdańsk nie jest wyjątkiem. Ponad 1500 nauczycieli poszukiwanych jest na Śląsku, niemal 2500 w Małopolsce i rekordowe ponad 4000 na Mazowszu. Na wrocławskie skateparki, boiska czy w okolice galerii handlowych wyruszyli streetworkerzy, którzy w mieście pomagają młodzieży. Streetworkerzy to osoby, które wiedzą, jak rozmawiać z młodzieżą, jak reagować oraz jak i gdzie szukać pomocy. Jest duży problem przemocy psychicznej i fizycznej, także na tle narodowościowym, mówią Ruslan z Ukrainy, jeden ze streetworkerów, i Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
6: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
7: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje i ci młodzi ludzie do nich piszą, odzywają się, czekają też na nich. Także to ma ogromny sens.
6: Najczęściej spotykam się z młodzieżą, która nie ufa. Rzadko miała możliwość zaufać, nie? Osobom dorosłym, instytucjom, czemukolwiek.
7: I takie, które nie garną się do tego, żeby z tego wsparcia skorzystać.
2: Projekt wrocławskich streetworkerów ma miejskie finansowanie do końca roku. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 17 stopni, tylko na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Dzień przed nami z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem. Wiatr umiarkowany, chociaż od czasu do czasu powieje trochę silniej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po 6:00. To jest pierwszy program Tok FM. Naszą gościnią jest teraz Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o spotkaniu Ławrow-Rubio, czyli szef resortu spraw zagranicznych Rosji i przedstawiciel Stanów Zjednoczonych o podobnych tutaj kompetencjach. Co chcą Stany Zjednoczone wynegocjować z Kremlem?
8: Mam wrażenie, że Stany Zjednoczone przede wszystkim chcą wynegocjować z Kremlem, czy spróbować wynegocjować z Kremlem, czy Kreml jest w ogóle otwarty na jakiekolwiek negocjacje, jeśli chodzi o zakończenie wojny w Ukrainie, i czy Kreml jakoś zmienił swoje stanowisko wobec tego, co było prezentowane podczas spotkania na Alasce. Wydaje się, że to, jak Rosja mówi, Stany Zjednoczone cały czas odchodzą od tego duchu Alaski, że Stany Zjednoczone zmieniły stanowisko, że już nie są tak jednoznacznie
0: prorosyjskie.
8: Bez czerwonego dywanu, dokładnie. I Stany Zjednoczone chcą sprawdzić, Marco Rubio chce sprawdzić, czy Rosja w ogóle jest otwarta na jakiekolwiek zmiany podejścia, bo ostatnio wydaje się, że Stany Zjednoczone zrobiły trochę wolty, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, że już Donald Trump tak bardzo jednoznacznie nie powtarza proputinowskich podejścia czy ocen, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bo przede wszystkim pamiętajmy, że Donald Trump najbardziej na świecie kocha zwycięzców, a wydaje się, że Putin w tej chwili tej wojny nie wygrywa, więc Donald Trump też musiał trochę skalibrować na nowo swoje sympatie czy swoje poparcie. Więc tutaj jest w tym momencie Rosja i Stany Zjednoczone muszą na nowo określić swoje stanowisko, gdzie stoją, jakie mają perspektywy, na ile są elastyczne, jeśli chodzi o podejście do negocjacji. Wydaje się, że temu to spotkanie na dość wysokim szczeblu ministerialnym będzie służyć.
0: Rubio mówi tak przed tym spotkaniem dzisiejszym. Wojna w Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i Stanom Zjednoczonym znalezienie punktów porozumienia w innych kwestiach. Czyżby Rubio tutaj sugerował, że Stany Zjednoczone mogą dostarczyć jakiś taki pretekst do tego, żeby Rosja zakończyła wojnę, wycofała się z niej?
8: To raczej ja bym tak to odczytywała, że Stany Zjednoczone chciałyby prowadzić normalną politykę, normalnie mieć relacje z Rosją, ale wojna w Ukrainie bardzo to uniemożliwia.
0: Tak, przepraszam, Rubio podsuwa tutaj Rosji coś takiego w zasadzie, że wojna wojną, ale są sprawy może ważniejsze dla partnerów, może takie, zresztą to co Rosja umniejsza tę wojnę, nazywając ją operacją specjalną od początku, czy może tutaj Stany chcą w tym pomóc?
8: Wydaje się, że tak, że Donald Trump może szukać dla Putina takiego wyjścia z twarzą z tej całej z wojny i chce zaoferować jakąś ścieżkę tego, że Stany Zjednoczone pomogą Rosji, czy będą kierować, czy podpowiedzą Rosji, jak wyjść z tej całej tak zwanej operacji specjalnej, w taki sposób, który nie będzie urągał Rosji jako mocarstwu. I wydaje się, że tak można to interpretować. Pamiętajmy, że Donald Trump ma sam z tym ogromny problem póki co, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Natomiast jest to jakaś ścieżka, która ma pokazać Rosji, że na horyzoncie jest też nagroda ze strony amerykańskiej, bo Stany Zjednoczone przede wszystkim chcą współpracować z Rosją na bardzo wielu różnych obszarach, między innymi kwestie gospodarcze, kwestie współpracy w Arktyce, kwestii przemysłu kosmicznego. Tam jest bardzo wiele różnych pól, które tylko czekają na to, kiedy te warunki takie dyplomatyczne pozwolą na nawiązanie tych bliższych relacji. Wydaje się, że Stanom Zjednoczonym może na tym zależeć, bo dla Donalda Trumpa i dla jego środowiska politycznego byłoby to ważne zwycięstwo takie polityczne. Natomiast pytanie, czy Rosja będzie gotowa pójść na jakiekolwiek kompromisy, żeby faktycznie po tą marchewkę oferowaną przez Rubio i przez Stany Zjednoczone sięgnąć? Wydaje się, że na razie nie, ale zobaczymy, czy po tej rozmowie jakieś odblokowanie po stronie rosyjskiej przyjdzie, zwłaszcza że ta sytuacja, w której znajduje się Rosja, jest inna dzisiaj niż była jeszcze podczas szczytu na Alasce w zeszłym roku.
0: Mm-hmm. W jakich okolicznościach to spotkanie się odbędzie? Bo to jest konferencja krajów zrzeszonych w tej organizacji, która państwa południa i państwa wschodnie tutaj zrzesza, w stolicy Filipin to wszystko.
8: Tak, zdecydowanie. Więc pamiętajmy, że to nie jest takie spotkanie na wysokim szczeblu organizowane normalnymi drogami dyplomatycznymi, tylko to jest po prostu spotkanie na marginesie konferencji ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji. Tam jest też kilka innych ważnych spotkań dla Stanów Zjednoczonych, na przykład spotkanie w kontekście Chin między Marco Rubio a jego chińskim odpowiednikiem. Chiny też znalazły się bardzo mocno na celowniku amerykańskiej polityki zagranicznej po tym, jak Donald Trump powiedział, że Chiny jakoś mieszały, czy chciały interweniować w wyborach 2020 roku i namierzył to ten kraj jako taki, który miesza się w sprawy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, więc tam też bardzo mocno napięcia między tymi dwoma państwami są. No i Marco Rubio korzysta z okazji, zwykle się korzysta z takiej okazji, żeby na marginesie różnych ważnych konferencji spotykać się z osobami, z którymi w innych momentach nie byłoby okazji. Wcześniej Donald Trump spotykał się na przykład na marginesach spotkania szczytu NATO z Zełenskim, więc też pokazuje to, że korzystają Amerykanie z okazji, żeby faktycznie coś tutaj wybadać i to zwykle jest takie spotkanie robocze, badawcze, jaka jest wola po drugiej stronie i to jest takie badanie poziomu uzgodnienia tego, w czym się Stany Zjednoczone i Rosja nie zgadzają na ten moment, bo dużo się wydarzyło od ostatnich spotkań tych na poziomie prezydenckim od czasów Alaski i chyba Stany Zjednoczone i Rosja muszą na nowo zdefiniować swoje cele w tym dwustronnych relacjach i wydaje się, że to mogą być relacje bardziej dwustronne, już nie z taką zapośredniczone, czy właściwie nie takie, w których przeszkodą jest bardzo ważną przeszkodą jest Ukraina. I pod tym względem Stany Zjednoczone i Rosja mogą szukać zbliżenia pomimo toczącej się wojny lub zbliżenia w takiej perspektywie, że ta wojna w jakiś sposób będzie się kończyć i Rosja będzie skłonna, żeby tę wojnę kończyć. Pytanie, czy tak faktycznie będzie, czy Rosja jest skłonna? Wydaje się, że nie, że stanowisko Kremla jest cały czas twarde i cały czas mówi, że mówią, że Stany Zjednoczone zdradziły ten duch Alaski, który podjęły duch Alaski w ich rozumieniu, że Stany Zjednoczone będą popierać oczywiście Rosję bezwzględnie i będą popierać rosyjską aneksję Donbasu. Więc pod tym względem faktycznie Rosja będzie szukała też takiego otwarcia na nowo, bo te ostatnie działania administracji amerykańskiej wydają się, że nie są jednoznacznie prorosyjskie, jak jeszcze były w zeszłym roku. Mhm. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby na nowo to otworzyć i wybadać, jak bardzo Amerykanie są zainteresowani zakończeniem wojny w Ukrainie. Pamiętajmy też, że sytuacja międzynarodowa bardzo mocno się zmieniła. Stany Zjednoczone teraz są uwikłane same w Iran i straciły też zainteresowanie pokojem pokoju w Ukrainie w momencie, kiedy same mają problem, żeby wyjść z Iranu i żeby zakończyć jednoznacznie tę wojnę.
0: Mhm. Ale czy wojna w Iranie w ogóle ma wpływ na pozycję negocjacyjną tutaj Stanów Zjednoczonych w tych rozmowach dotyczących Ukrainy? Na zasadzie, że Trump szczególnie tutaj jest głodny jakiegoś postępu, sukcesu i przykrycia sprawy Iranu.
8: Zdecydowanie tak. Trump szuka przykrycia sprawy Iranu, natomiast wojna w Ukrainie nie jest taką kwestią, która pomoże mu to przykryć w polityce wewnętrznej. Jemu udałoby się w jakiś sposób przykryć Iran w momencie, kiedy odniósłby spektakularny sukces w polityce wewnętrznej, w zakresie gospodarki na przykład, ale no, to jest niemożliwe, bo wojna w Iranie odbija się bardzo mocno na gospodarce amerykańskiej. Amerykanie to zaczynają bardzo mocno odczuwać. Pamiętajmy, że w listopadzie są wybory połowkowe do kongresu, no i Donald Trump tego sukcesu bardzo pilnie potrzebuje. Natomiast nie sądzę, żeby dla zwykłych Amerykanów, z których no, oni nie są bardzo mocno zainteresowani tą wojną w tej chwili. Trochę stracili zainteresowanie w momencie, kiedy jest wojna w Iranie. No to dla nich nie będzie to aż tak bardzo istotny sukces, który skłoni ich do tego, żeby zagłosować na partię republikańską, jeśli poczuli się zniechęceni przez inne działania prezydenta. Pod tym względem bardzo trudno przełożyć jest wojnę w Ukrainie dzisiaj na politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Donald Trump być może będzie szukał sukcesu w zakresie polityki zagranicznej, żeby móc się czymkolwiek pochwalić, no bo jeśli nie ma czym się pochwalić, no to trzeba znaleźć cokolwiek. I pod tym względem faktycznie może szukać takich możliwości, zwłaszcza jeśli Rosja będzie bardziej skłonna współpracować. Natomiast nie jest to coś, co może zmienić jakkolwiek bardzo mocno ten wewnętrzny schemat polityczny i dać amerykańskim prawicy bardzo duże zwycięstwo w zbliżających się wyborach do kongresu.
0: Jakim partnerem do rozmowy dla Ławrowa jest Rubio?
8: Rubio jest trudnym partnerem dla Ławrowa, bo on nie jest takim typowym przedstawicielem MAGA. On ma duże doświadczenie w polityce zagranicznej.
0: Pytam o to w kontekście tych osób, tych reprezentantów Stanów Zjednoczonych, którzy byli wysłannikami Trumpa do rozmów z Rosją, którzy czasami bladego pojęcia nie mieli o tym, z kim mają do czynienia.
8: Zdecydowanie tak, więc Rubio w przeciwieństwie do Witkowa czy Kushnera raczej nie będzie tak powtarzał wszystkiego, co usłyszy na Kremlu, więc tak, nie reprezentuje takiego naiwnego podejścia. Rubio jest, no, wyszedł od neokonserwatyzmu, czyli takiego bardzo interwencjonistycznego podejścia Ameryki, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, więc Rubio trudniej zwodzić i to jest chyba problem dla Ławrowa, że trudniej go zwodzić, trudniej wymuszać też na nim jakieś obietnice, które mogliby potencjalnie składać Witkow czy Kushner, trochę w taki naiwny sposób, więc to będzie trudna rozmowa dla strony rosyjskiej, bo Rubio też wie, z iloma wyzwaniami w tej chwili mierzą się Amerykanie, że Chiny, że Iran, więc Rosja będzie tylko jednym z elementów układanki. Rubio nie będzie chciał osiągnąć sukcesu za wszelką cenę, co mogliby jeszcze próbować osiągnąć Witkow i Kushner, którzy trochę zniknęli po tych nieudanych negocjacjach w Iranie swoją drogą. Więc to też pokazuje, że być może taki dyplomata doświadczony, osoba, która stoi na czele aparatu dyplomatycznego, jednak przydaje się w tej polityce zagranicznej. Osobiste relacje z Donaldem Trumpem nie są tą najważniejszą pieczęcią, która powinna kierować tym, kto negocjuje na najwyższym szczeblu. Więc pod tym względem to będzie taki powrót do tej klasycznej dyplomacji wobec tego, co było do tej pory, że tam byli bezpośredni osobiści wysłannicy Donalda Trumpa, którzy no, negocjowali bezpośrednio w imieniu prezydenta. Tutaj jest ten deep state pogardzany przez Donalda Trumpa, czyli to głębokie państwo, aparat państwowy, który no, bazuje na swoim doświadczeniu z Rosją, nie tylko z ostatniej administracji Donalda Trumpa, tylko sprzed wielu lat też. I Rubio też ma pamięć historyczną tego, co było w ostatnich latach, jak ta polityka była prowadzona. Więc pod tym względem no, nie będzie to łatwa rozmowa.
0: Już w ostatnim momencie naszej rozmowy jeszcze bardzo krótko tutaj chciałem zapytać, czy to jest tak, jak mówią o Rubio, że to jest taki bardziej racjonalny i przewidywalny człowiek w tym środowisku akurat trumpowym?
8: No, pamiętajmy, że to środowisko jest samo sobie bardzo, bardzo mocno nieprzewidywalne, natomiast Rubio wydaje się taką osobą, która jest bardzo mocno zakorzeniona w tradycji partii republikańskiej, ale też pamiętajmy, że on dokonał bardzo dużej wolty takiej ideologicznej właśnie po to, żeby znaleźć się na tym stanowisku, na którym jest i przede wszystkim reprezentuje Donalda Trumpa, bo często bardzo to podkreśla, że wszystko, co robi, to robi pod przewodnictwem Donalda Trumpa, natomiast możemy liczyć prawdopodobnie na to, że jest to osoba z tym doświadczeniem, którego brakuje innym osobom w otoczeniu amerykańskiego prezydenta, więc pod tym względem no, może z tego czerpać, może na tym budować, niezależnie od tego, no, jakie interesy koniec końców będzie reprezentował.
0: Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była razem z nami. Do usłyszenia.
8: Bardzo dziękuję.
0: Po informacjach będziemy rozmawiali o globalnym niedożywieniu, bo jest raport w tej sprawie.
1: Autopromocja.
9: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
10: No bo Tatry.
9: Brawo!
10: Prawdziwa historia Polski.
9: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
1: Autopromocja.
11: Reklama.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Czy będzie rozstanie, czy jednak pojednanie? Dziś w samo południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii pod groźbą wykluczenia do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po kilku tygodniach wahań dziś już wiemy, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta dwa listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Amerykańskie wojska zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Celami były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Trawiące Portugalię, pożary lasów i łąk doprowadziły do komplikacji komunikacyjnych w kilku miejscach kraju. Akcja gaśnicza pod Lizboną doprowadziła do utrudnień w funkcjonowaniu stołecznego lotniska.
3: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valletta, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
3: Mecz Rakowa o 18.30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Karzylina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej Pedro Porro i Marka Cucurella, a także Rodriego. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów, Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskie i świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA.
2: Dziś przeważnie pochmurno, choć z przejaśnieniami, ale może też przelotnie padać, miejscami burze, gdzieniegdzie grad. Ochłodziło się, tylko 17 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry na północy i w centrum, około 20 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji w UNICEF Polska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Mamy nowy raport na temat głodu na świecie. Co to jest za raport i czego się z niego dowiadujemy?
6: To jest raport opracowany wspólnie przez 5 organizacji, przez ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, UNICEF i Światowy Program Żywnościowy ONZ i Światową Organizację Zdrowia WHO. Dowiadujemy się z niego przede wszystkim tego, że trzeci rok z rzędu doświadczenie głodu na świecie spada, natomiast nadal w 2025 roku 645 milionów osób, ludzi globalnie doświadczało głodu. To jest prawie 8% światowej populacji. Natomiast nadal jest to 14 milionów ludzi mniej niż w roku poprzednim.
5: A z czego wynika spadek liczby ludzi, których dotyka głód?
6: No, wynika przede wszystkim z pomocy humanitarnej dostarczanej mieszkańcom przede wszystkim Afryki i Azji. I z działań organizacji humanitarnych, tak?
5: Czyli skala pomocy jest na tyle duża, że widać efekty tego w milionach osób?
6: No tak można powiedzieć, natomiast nadal to jest ogromna praca. Do 2030 roku zakładaliśmy, organizacje jak ONZ zakładało, że osiągniemy ten cel zrównoważonego rozwoju dotyczący wyeliminowania głodu, natomiast dzisiaj już wiemy, że to jest niemożliwe, że go nie wyeliminujemy. Wiemy, że konflikty, chociażby takie, jakby uwzględniając konflikt na Bliskim Wschodzie, pogłębiają doświadczenie głodu. Natomiast nadal to ważna informacja jest taka, że ten poziom głodu spada, natomiast nadal są to ogromne liczby ludzi głodujących, tak? A dodatkowe konflikty pogłębiają, jakby powodują, że będzie znowu prawie 20 milionów osób zagrożonych niedożywieniem.
5: Czy to jest jednorazowy spadek akurat teraz, roczny, czy pewna tendencja?
6: Nie, tak jak powiedziałam, to jest trzeci rok z rzędu, kiedy odnotowujemy spadek.
5: A sytuacja na Bliskim Wschodzie może to odwrócić, że już nie będzie spadku za rok?
6: Może odwrócić, może, niestety może. Dosłownie parę dni temu wydaliśmy raport dotyczący tego, jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na głód wśród dzieci, tak? Bo my jako UNICEF oczywiście skupiamy się głównie na dzieciach i wiemy, że tylko w 26 roku niemal 23,5 miliona kolejnych dzieci, dodatkowych dzieci jest zagrożonych ubóstwem. Tylko ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, przez zakłócenia związane na przykład z zamknięciem cieśniny Ormus i z zakłóceniem dostaw.
5: I tutaj jest pewna zmiana, która dotyczy tego, że kontynentem, gdzie przede wszystkim widać ten głód na pierwszym miejscu, już nie jest Azja, a Afryka. Co tu się wydarzyło?
6: To jest tak, że to jest ważny wniosek z raportu, że ten wieloletni wzrost odsetka osób głodujących w Afryce został wyhamowany, bo spadł z 20,5% do 20%. Te 0,5% ma znaczenie. To jest bardzo pozytywny dla nas jako organizacji humanitarnych sygnał, ale nadal bardzo, bardzo jest to krucha sytuacja. I rzeczywiście po raz pierwszy Afryka wyprzedziła Azję pod względem liczby osób głodujących. I to jest 309 milionów ludzi wobec 292 milionów, znaczy ludzi w Afryce versus 292 miliony osób w Azji. Ogromne znaczenie ma tutaj demografia. Ale największa różnica wynika z tego, że afrykańskie systemy żywnościowe są bardziej narażone na konflikty, susze, powodzie, zjawiska takie jak El Niño, czyli zaburzenia opadów, tak? Że w części Afryki El Niño powoduje susze, w innych regionach gwałtowne deszcze i powodzie, co niszczy uprawy, ogranicza dostęp do czystej wody, do paszy dla zwierząt, zmniejsza zbiory i automatycznie podnosi ceny żywności. A w Afryce jeszcze mierzymy się z słabszą infrastrukturą transportową, magazynową. Systemy zabezpieczenia społecznego powodują, że kryzysy szybciej przenoszą się na wzrost cen, a co za tym idzie, dostępność jedzenia. I wiemy, że w Afryce w tej chwili tak zwana zdrowa dieta, której koszt dzienny to jest niespełna 4,5 dolara, jest poza zasięgiem ponad 66% mieszkańców, gdzie w Azji jest niedostępna dla 29% mieszkańców. Więc tu mamy podwójna skala, tak?
5: A jaka jest specyfika tutaj Azji i Ameryki Łacińskiej? Czy fakt na przykład, że Chiny stają się, nie wiem czy mogę powiedzieć, że się stają bogate, ale w każdym razie dużo produkują i są rosnącą potęgą? Czy to ma wpływ?
6: Najpewniej tak, aczkolwiek ja chyba nie mogę się na ten temat wypowiadać. Ja nie mam takiej wiedzy, czy to jest dokładnie efekt wzrostu siły Chin. To nie umiem powiedzieć. Mhm.
5: No ale widać właśnie w Azji i w Ameryce Łacińskiej, że nie tak jak w Afryce. Problem trochę się zmniejsza.
6: Trochę się zmniejsza, no to daje nadzieję, bo my wiemy, jak pomagać. My wiemy, że ta pomoc działa, tylko problemem są kwestie, to jest skala inwestycji, to są decyzje polityczne, to jest kwestia finansowania i przede wszystkim narastające konflikty. Wojenne.
5: A co konkretnie robi UNICEF, żeby chronić najmłodszych przed niedożywieniem?
6: UNICEF działa dwutorowo. Po pierwsze, zapobiegamy niedożywieniu, ale kiedy ono już występuje, zapewniamy leczenie. Programy żywieniowe UNICEF są prowadzone w około 130 krajach na świecie. W rejonach kryzysowych szkolimy pracowników ochrony zdrowia, prowadzimy badania przesiewowe dzieci, dostarczamy żywność terapeutyczną RUTW. To jest taka pasta gotowa do spożycia, wysokoenergetyczna pasta stosowana w leczeniu ciężkiego, ostrego niedożywienia u dzieci. Ona jest bardzo energetyczna. Najczęściej powstaje z orzeszków ziemnych, mleka w proszku, olejów, cukru i różnych mieszanek witamin i minerałów. Nie wymaga gotowania, dodawania wody, przechowywania w lodówce. Dziecko dostaje saszetkę i jedna taka saszetka, ona waży 92 gramy, a dostarcza około 500 kalorii. Lecznicza pasta, która pomaga naprawdę szybko uzupełnić energię i składniki odżywcze i uratować życie. Dodatkowo w tym wszystkim na przykład jeszcze tak, w 2025 roku UNICEF przebadał pod kątem wyniszczenia organizmu ponad 255 milionów dzieci. Objęliśmy leczeniem ponad 9 milionów dzieci. Wiemy, że dzięki tej dostępności pasty RUTW prawie 90% dzieci z ciężkim tym ostrym niedożywieniem, które otrzymują pastę, wraca do zdrowia. Działania lokalne UNICEF-u obejmują też promocję na przykład karmienia piersią, poradnictwo dla rodziców, suplementację mikroelementów, monitorowanie wzrastania, bo to jest duży problem, że to ogromne niedożywienie dzieci powoduje zaburzenia wzrostu u dzieci.
5: I rośnie nam pokolenie zdanie, które będzie w jakiś sposób poszkodowane. Niestety musimy kończyć. Jeszcze jedna tutaj liczba, która myślę wielkie wrażenie powinna na nas zrobić o tym, ile kosztuje zdrowa dieta. To jest 4,28 dolara dziennie, a brak możliwości zapewnienia sobie takiej zdrowej diety w tej kwocie dotknął 2,7 miliardów
6: milionów ludzi na świecie.
5: Gdzie świat ma chyba 7 miliardów w tej chwili, populacja w ogóle coś takiego. To jest... To pokazuje skalę problemu.
6: No, głodu doświadcza prawie 8% ludzi na świecie.
5: Bardzo dziękuję, za nasze dzisiejsze spotkanie. Joanna Sokołowska, menedżerka do spraw komunikacji w UNICEF Polska, była razem z nami. Czas na pierwszy program gospodarczy. Chińskie AGD już najsilniejsze w Europie. O tym przeczytamy w Rzeczpospolitej. Udział azjatyckich firm w europejskim rynku sięgnął 44%, po raz pierwszy przewyższając udział produktów z Europy. Rosnący import z Chin coraz mocniej uderza w polską branżę. Choć pozostajemy największym producentem AGD w Europie, sytuacja firm jest coraz trudniejsza. W pierwszym kwartale wartość eksportu z polskich fabryk do krajów Unii spadła o 10%, podczas gdy chiński eksport wzrósł o 7%. Zamykane są kolejne polskie zakłady, a produkcja i zatrudnienie maleją. Teraz Gazeta Wyborcza. Polacy uciekają na L4. Pracodawcy tracą miliardy i zapowiadają kontrolę, bo choć za częścią zwolnień kryją się problemy zdrowotne i wypalenie zawodowe, tysiące pracowników wciąż traktują takie zwolnienie jak dodatkowy urlop. 300 milionów, tyle Polacy spędzili na 300 milionów dni, tyle Polacy spędzili na L4 w minionym roku. Regularny seks, a podatek. O tym także w Gazecie Wyborczej. Pani Beata ma dobrą pracę na etacie. Szukała jednak dodatkowego zajęcia. Gdy znajomy zaproponował jej 20-30 tysięcy za usługi seksualne, kobieta napisała do fiskusa o interpretację indywidualną z pytaniem, co z podatkiem. Cały utarg będzie trafiać na konto pani Beaty, a państwo nie wyciągnie ręki nawet po złotówkę. Taki wniosek z tego artykułu dość obszernego i o bardzo, bardzo ciekawym temacie dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
7: Autopromocja.
8: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowania, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, dzisiaj po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dopiero w drugiej połowie stycznia do Ministerstwa Zdrowia wpłyną dane o zarobkach lekarzy zebrane po numerach PESEL. Po tym jak w zeszłym tygodniu ustawa została podpisana przez prezydenta, przepisy wejdą w życie 5 sierpnia. Umożliwi to Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych, które dotychczas były całkowicie anonimowe. Według części przedstawicieli środowiska medyków może to oznaczać rewolucję. Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosi dziś wyrok w sprawie 4 lekarzy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, którzy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca polityka PiSu, byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego. Obrońcy lekarzy Ziobry domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Z kolei pełnomocnik wdowy po zmarłym chce uchylenia wyroku uniewinniającego, zarzucający sądowi pierwszej instancji brak bezstronności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański rozmawiał z wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, poinformował portal Axios. Podczas rozmowy m.in. omówiono pomysły na to, jak wznowić działania dyplomatyczne, by zakończyć wojnę z Rosją. Witkoff i Kushner byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. 4 sierpnia w Rzymie odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, zapowiedział minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. Będzie to już drugie tego typu spotkanie w ciągu miesiąca. W czerwcu Izrael i Liban zawarły umowę ramową, która ma doprowadzić do trwałego pokoju. W ramowym porozumieniu między władzami w Jerozolimie a Bejrutem żołnierze izraelscy mają stopniowo opuścić południe Libanu i przekazać kontrolę nad tą częścią kraju libańskiej armii. Przedstawiciele Izraela już zapowiedzieli, że ich wojsko pozostanie na południu Libanu, dopóki Izraelowi zagraża wspierany przez Iran Hezbollah. Tylko 17 stopni pokażą dziś termometry na północy i w centrum będzie około 20, a na południowym wschodzie 21. Dziś przeważnie pochmurno, choć z przejaśnieniami, ale może też przelotnie padać. Miejscami burze, gdzieniegdzie grad.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Za 16 minut siódma. To jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog z Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
14: Pedagodzy, w tym pan, zaapelowali do prezydenta o podpisanie ustawy wprowadzającej zasady korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Co napisali Państwo w tym apelu?
17: No, napisaliśmy o trzech kluczowych problemach, które warunkują zasadność podpisania tej ustawy. Pierwsza to jest potrzeba edukacyjna. Nie mamy żadnej wątpliwości, że obecność smartfonów w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych, prowadzi do obniżenia aktywności edukacyjnej oraz zmniejszenia kreatywności dzieci. Tutaj już nie ma w ogóle o czym mówić. To jest absolutnie widoczne, dlatego że używanie tych urządzeń zaburza nie tylko sam cykl lekcji, czy też cykl międzylekcyjny, ale przede wszystkim prowadzi do ogromnego wyzwolenia dopaminy w mózgach dzieci, co jest przekładane natychmiast na ich mniejszą aktywność i większe pobudzenie w trakcie pobytu w szkole. To jest pierwsza rzecz. Druga, otóż szkoła jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym, takim środowiskiem socjalizującym w rozwoju dziecka i one muszą wchodzić razem z sobą w interakcje społeczne. To znaczy biegać, skakać, rozmawiać, tworzyć grupy, budować hierarchię społeczną. A jeśli tylko wejdziemy do jakiejkolwiek szkoły, to zobaczymy, że to, co jest widokiem codziennym, to jest wgląd dziecka w ekran. Gdy nie mamy do czynienia z tą najważniejszą reakcją dziecka twarzą w twarz, tylko reakcją screen to screen, patrzenia w ekran. No tutaj jako terapeuta mogę powiedzieć, że widzenie człowieka na ekranie, widzenie człowieka realnie, to są dwaj zupełnie inni ludzie. I trzecia sfera, sfera psychiczna. Dzisiaj mamy do czynienia z takim stanem, w którym ponad 600 tysięcy polskich dzieci jest objętych stałą opieką psychologiczną, psychopatologiczną i psychiatryczną. I jednym z współwinnych tego stanu za obniżenie kondycji psychicznej dzieci jest właśnie przebodźcowanie ekranami smartfonu.
14: Jak odciągnąć od telefonów osoby, które w wieku, no nie wiem, jak mają roczek, albo kilka miesięcy, czy trochę więcej niż ten roczek nawet, to rodzice stawiają tablet, żeby dziecko chciało jeść?
17: Mówi pan redaktor o pewnej beznadziejności znaczącej części polskich rodziców. No, ja mogę tutaj powiedzieć,
14: ale to jest, bo zespół... Panie profesorze, to jest powszechne. To nie jest jakiś wyjątek,
17: tak,
14: który gdzieś spotykamy.
17: Ja absolutnie nie kwestionuję tego, co pan powiedział. Widzimy to, wchodząc do centrum handlowego apteki, chodząc po parkach. My dzisiaj już wiemy od strony neurologicznej, a zespół, którym kieruję, jest naprawdę najlepszy w tym w Polsce, że dziecko może dostać do ręki ekran nie wcześniej niż ma ponad 4 lata. Ponad 48 miesięcy. I to nie dostać ekran w ten sposób, że będzie miało własnego smartfona, bo dzisiaj o własnym smartfonie mówimy na granicy 14-15 roku życia. Otóż myśmy uwierzyli w oświeceniowy model ponowoczesności, że skoro jest postęp, to ten postęp może dotrzeć do każdej głowy człowieka. Otóż sam smartfon nie jest zły, nie są złe komputery, one są wręcz rewelacyjne. Tylko wprowadzanie ich do mózgu dziecka może się odbywać po określonych etapach rozwojowych. Na przykład wiemy, że do końca trzeciego roku życia dzieci w ogóle nie mogą oglądać telewizora. Nie dlatego, że telewizor czy też treści w telewizorze są złe, tylko że dziecko w tym wieku nie ma jeszcze ukształtowanych w pełni długich sieci neuronalnych, a one są niezbędne do tego, żeby przyjmować zmienne informacje i ogromne ilości informacji, że jeśli już dziecku dajemy smartfona, powiedzmy w tym wieku, no niech już będzie nawet 12-13 lat, to maksymalny czas, który on może spędzać przed ekranem, to jest 90 minut na dobę, ale co drugi dzień, a kiedy ma 15-16 lat, to możemy to zwiększyć nawet do 3 godzin, tylko pod jednym warunkiem, że minimum 1 dzień w tygodniu głowa będzie uwolniona od ekranów. I dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem edukacji rodziców, ale także zmiany podejścia do tych urządzeń przez dziadków, przez całe środowisko rodzinne, bo to dzisiaj nam rozwala cały system struktury rodzinnej.
14: A jaką alternatywę tutaj zaproponować dzieciom, młodym ludziom? To znaczy, no skoro jest telefon, gdzie, wie pan, coś mruga, coś się pojawia, jakiś filmik kontrowersyjny, to wzbudza emocje. No i co, w to miejsce jakaś taka książka?
17: No, jak gdybyśmy zaproponowali książkę, to raczej leżymy. Otóż podjęcie decyzji o tym, że wycofujemy na określony czas i w określonej ilości smartfony czy w ogóle ekrany z życia dziecka, tworzy lukę czasową i ta luka czasowa musi być zapełniona zespołowo. Czyli skoro moje dziecko, mój syn, córka nie może patrzeć w smartfon, to ja nie mogę siedzieć jako tata w tym smartfonie. Mama, możemy wyjść, możemy cokolwiek zrobić, możemy wrócić
14: zabieramy
17: do takiego
14: dziecko na badmintona, który... bo jest ładna pogoda.
17: Tak, no czy to będzie badminton, czy to będzie rower, nawet wspólne jakieś bieganie, chodzenie na basen. Musi być coś, co zastąpi brak tego ekranu, ale to nie może być tylko coś na prędce wymyślone, dlatego że dziecko musi otrzymać substytut, który będzie również dopaminogenny. I kiedy trafiają do mnie młodzi i starsi pacjenci na terapię, to ja zawsze proponuję, żeby na 3-4 dni wyjechać z domu, pojechać nad morze, w góry, gdziekolwiek, żeby wyrwać z tego zaburzonego środowiska funkcjonowania i dać dziecku coś ciekawego, nowego, co zainteresuje jego mózg. I my dzisiaj mówimy nie o jakimś takim, jakiejś takiej ekwilibrystyce słownej, tylko mówimy o rzeczywistym problemie społecznym, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale dzisiaj mamy także naukowe dowody na to, jak ekrany rujnują inne obszary życia człowieka. Na przykład odpowiadają za mniejszą dzietność u kobiet, za słabsze więzi między młodymi małżonkami. Dzisiaj nasza wiedza już jest tak daleko szeroka, że my możemy powiedzieć, że ten najważniejszy od 2007 roku poza sztuczną inteligencją produkt cywilizacji technicznej stanowi ryzyko dla struktury i siły życia społecznego.
14: Jakie konsekwencje u dorastających młodych ludzi pan widzi korzystania z telefonów?
17: Pierwsza to jest rzecz związana z edukacją i aktywnością. Mianowicie to silne pobudzenie dwoma neurotransmiterami, dopamina i serotonina, czyli przyjemność i nagroda, powodują, że im się nic nie chce. Tak mówiąc kolokwialnie, to najczęściej mama i tata wołając dziecko do czegokolwiek, czy pomocy w domu, przeniesienia, czy też zjedzenia wspólnie posiłku, słyszą sławetne zaraz. I ta zaraza, ten wirus cyfrowej zarazy jest pierwszą. Co to oznacza? To oznacza, że przebodźcowanie informacjami, obrazami oraz rzeczą, której nie czujemy i nie widzimy. To jest blue light, światło niebieskie. To jest dzisiaj najsilniejszy obok kokainy czynnik, który powoduje ten wysięg, czy też wybuch dopaminy, zmniejsza zdolność do aktywności. Krótko mówiąc, jest absolutnie demotywacyjny. Drugie to jest to, że no człowiek buduje swoje życie nie tylko poprzez chodzenie, bieganie, ale także poprzez mówienie. Dzisiaj widzimy, że ludzie, którzy są wchłonięci w sieć, mają nie tylko mniejsze zasoby słów, ale także mają mniejsze zdolności budowania długich myśli, czyli nie powiedzą albo powiedzą bardzo rzadko zdania wielokrotnie złożone. No, mała Madzia, 10-11-letnia, wołana przez mamę, powinna powiedzieć: mamusiu, zaraz przyjdę, dziękuję, że zrobiłaś kolację, jesteś cudowna, tylko skończę rozmowę z Karolą. A ona odpowiada zaraz. Czy to są takie szybkie, shortowe informacje. Dostaje szybki bodziec, szybko odpowiadam. I to się przekłada na rzeczy społeczne. Trzecie, to są mniejsze więzi między dziećmi a rodzicami. Dlatego, że ekran daje tą ogromną przyjemność, to ogromne pobudzenie, a naturalna relacja z rodzicami, w której nie tylko są przyjemności, ale są także obowiązki, zaczyna znikać z tej przestrzeni. No i rzecz, którą państwo już tutaj na antenie chyba w dwa albo trzy tygodnie temu mówiliście, to jest to, że dzieci, które są wchłonięte w ekrany, one mają mniejsze zdolności somatyczne. Krótko mówiąc, są coraz bardziej otyłe, coraz mniej ruchliwe, a za tym będzie po prostu krótsze życie.
14: A pańskim zdaniem, co powinno się dziać z telefonem takiego młodego człowieka, załóżmy kilkunastoletniego, że już taki to może mieć swój telefon, tutaj chyba się zgodzimy, jak idzie do szkoły. Czy ten telefon powinien być, nie wiem, w kieszeni schowany, w ogóle nie zabrany do szkoły na przykład? Jak to powinno wyglądać? Pytam w kontekście też pewnej konsekwencji, bo też spotykamy się z taką opinią, obserwacją, że no dobrze, dziecko ma nie korzystać z telefonu, ale nauczyciel daje zły przykład, bo zagląda do tego telefonu.
17: Tak, i to jest bardzo ważna kwestia świadomości nauczycieli. Zresztą moglibyśmy dzisiaj pójść przed jakiekolwiek przedszkole, kiedy dzieci bawią się na dworzu, i zobaczycie państwo, jak wielu opiekujących się nimi nauczycieli ma w ręku smartfony. To musi dotyczyć

0: I wtedy z poziomu telefonu rodzica blokujemy dostęp do tego telefonu, na przykład w strukturze czasowej, od godziny 8:00 do godziny 14:30. Ale przecież my możemy w systemie edukacyjnym również wykorzystywać smartfony, bo cały paradoks polega na tym, że smartfon jest możliwym przekaźnikiem nie tylko fantastycznych informacji, ale także fantastycznych metod edukacyjnych. Tyle tylko, że od tego 2007 roku nikt, a przecież Ministerstwo Edukacji liczy setki osób, nie wypracował modelu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji. My korzystamy tylko z rzutników, mając w nich zasoby i w komputerach PowerPointa, natomiast w ogóle nie wykorzystujemy potęgi pozytywnej, w sensie prorozwojowym, nowych technologii. Ja widzę zastosowanie dla smartfona, na przykład w geografii. Nagle pani mówi o tym, no to dzieciaki, to poszukajmy coś po Amazonii.
1: I zaglądamy do aplikacji, która pokazuje, już nie chcę reklamować konkretnych, choć mi się nasunęła taka, co ziemię pokazuje, można sobie palcem dookoła.
0: Tak, myślimy o tym samym. No toż możliwości jest bardzo dużo, tylko żeby to się stało, to musimy przeprowadzić pewien proces edukacji medialnej i technologicznej nauczycieli, ale też potrzebujemy edukacji medialnej dzieci. Ja mogę to powiedzieć, ponieważ pasjonuje mnie neurodydaktyka, że my dzisiaj moglibyśmy spokojnie zmniejszyć podstawę programową o 25%, wprowadzić nowe metody funkcjonowania edukacji, nie oparte o ocenę, ale o projekty, o kreatywność, i będziemy mieli mądrzejsze dzieci, dzieci, które będą lepiej wchodziły w nowe środowisko związane z tym, co się dzieje na rynku cyfrowym. Myślę tutaj przede wszystkim o AI.
1: Bardzo dziękuję. Oby te wszystkie argumenty były, które padły w tej rozmowie, wzięte pod uwagę w Pałacu Prezydenckim. Profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog z Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu był z nami. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
1: A już teraz dołącza do nas Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
1: Która przygotowuje się do tego dzisiejszego czwartkowego poranka w TOK FM. O czym będzie u Ciebie w programie?
2: Czwartek, 23 lipca. To jest ten dzień, w którym trzeba zdecydować, jeżeli ktoś z PiS jeszcze tego nie zrobił, partia czy stowarzyszenie. Do północy. Oczywiście pytanie, czy jeśli ktoś lojalki wobec Nowogrodzkiej nie podpisze, to faktycznie zostanie z partii wyrzucony, czy też uruchomiony zostanie wbrew uchwale Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca jakiś inny wariant postępowania wobec ludzi Morawieckiego i niego samego. W samo południe dzisiaj spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Spotkanie ostatniej szansy, a może przedostatniej, bo prezes ostatnio niby bywa ultimatywny, ale do egzekucji nie dochodzi. Łukasz Kmita, stronnik byłego premiera, czyli harcerz, będzie naszym gościem po 7:40. O tym oczywiście będziemy rozmawiać. Po 7:20 Ireneusz Raś. Tutaj będzie o kłótni w rządzie, o projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Po 8:00 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Tematów nie zabraknie.
1: To wszystko po informacjach. Te o 7:00 za chwilę, a my dziękujemy za nasze wczesnoporanne spotkanie. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
3: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czy w PiSie nastąpi rozpad, czy jednak pojednanie? Dziś mija termin ultimatum wyznaczonego przez prezesa Kaczyńskiego. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Zakończyła się kolejna seria amerykańskich uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Mamy czwartek, 23 lipca, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w samo południe w siedzibie PiSu ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, bo także dziś mija termin, w którym Prawo i Sprawiedliwość zażądałoby Stowarzyszenie Rozwój Plus, budowane przez grupę Morawieckiego, zakończyło działalność. Czy tak się stanie? To pytanie do Macieja Kluczki, który jest w studiu TOK FM.
4: Nic nie wskazuje na to, by Morawiecki w tej kwestii posłuchał prezesa Kaczyńskiego, bo dwa dni temu w wideoprzesłaniu stwierdził, że partia nie może być, jak to ujął, ciasna, a powinna otwierać się na inne środowiska. Budowa stowarzyszenia, którego członkami są politycy PiSu, to jednak budowa nowego ugrupowania, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
5: Zawsze w Prawie i Sprawiedliwości były różnice poglądów, więc zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów, jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
3: Maćku, a jak na sytuację w PiSie patrzą rządzący?
4: Nie ukrywają, że ewentualny rozłam w tej największej partii opozycyjnej byłby im na rękę, ale też nie wszyscy są przekonani, że do tego na pewno dojdzie.
6: Ktoś, kto rozmontuje PiS, to powinien moim zdaniem order Orła Białego dostać, bo to będzie z korzyścią dla Polski. Śmiem twierdzić, że nie będzie to pan Morawiecki, bo moim zdaniem on chce PiS przejąć, a nie z niego wychodzić.
4: A termin ultimatu mija dzisiaj. Niekoniecznie jednak dzisiaj poznamy decyzję władz partii, bo dopiero na poniedziałek zaplanowana jest narada najważniejszych osób w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Maciej Kluczka był z nami. Bardzo dziękuję. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Konstytucja jest jak Karta Praw Człowieka i z niej wynika rola rzecznika, powiedziała w Senacie nowo powołana RPO.
7: Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pani Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
8: Z momentem złożenia ślubowania przed Sejmem chowam wszystkie swoje poglądy i przekonania do kieszeni. Rzecznik jest niezawisły, rzecznik jest niezależny i tak mam zamiar sprawować ten urząd.
3: Za było 59 senatorów, przeciwko 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Gregorczyk-Abram to adwokatka, która angażowała się w obronę państwa praworządności w czasach rządów PiSu. Była m.in. współtwórczynią inicjatywy Wolne Sądy. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim, a profesor czeka na to od ponad miesiąca. Anna Gmitarek-Zabłocka.
9: Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Lublina, zarządów PiSu, aktywnie walczący o przywrócenie praworządności. 11 czerwca został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że bez ślubowania nie mógł podjąć czynności, do których jako sędzia jest zobowiązany. O tym, że w końcu jest data uroczystości, dowiedział się wieczorem na spacerze z wnuczką.
10: Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie. Pan minister mnie poinformował, że kontakt dalszy w tej sprawie, dotyczący kwestii organizacyjnych, będzie miał miejsce drogą mailową. I właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
9: Bez ślubowania w obecności prezydenta pozostaje czwórka innych legalnie wybranych sędziów Trybunału.
10: Nie powinno być tak, że czwórka sędziów jest trzymana w korytarzu. To uwłacza nie tylko godności samych sędziów, ale także samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
9: Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
3: Generał Michajło Drapaty został nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Zełański wyznaczył go w związku z odwołaniem dotychczasowego naczelnika Aleksandra Syrskiego, którego dymisji żądało wielu obywateli, a to dlatego, że kontrowersje wzbudzała taktyka tego dowódcy na prowadzenie wojny z Rosją. Michajło Drapaty pełnił do tej pory funkcję dowódcy sił połączonych, a wcześniej także kierował wojskami lądowymi. To trzeci naczelny dowódca ukraińskiej armii od początku pełnoskalowej wojny z Rosją. Amerykańskie wojska zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12 z rzędu noc ataków na to państwo. Celami były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia, dlaczego odmówił pacjentom onkologicznym terapii lekowej. Placówka wyjaśnia, że cały czas realizuje onkologiczne programy, ale z powodów finansowych ma odległe terminy i dlatego odsyła pacjentów. Bartosz Kądziołka.
1: Szpital tłumaczy, że cały czas przyjmuje pacjentów, ale terminy mogą być odległe, mówi rzecznik Uniwersytetu Medycznego Joanna Orłowska.
11: Pacjenci mogą rozpocząć terapię w innych placówkach realizujących ten sam program lekowy.
1: I tu szpital odsyła do NFZ, który może wskazać szpital z bliższym terminem. Głos w sprawie zabrała tu Łódzka Okręgowa Rada Lekarska. Działania szpitala i terminy na przyszły rok krytykuje członek rady i onkolog Adam Miller.
12: Dla tych pacjentów oznacza to wyrok. Jako lekarze stajemy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi.
1: Do łódzkiego NFZ zgłosiły się jak dotąd dwie osoby, które usłyszały w szpitalu, że nie zostaną przyjęte od ręki. Fundusz znalazł dla nich miejsca w innych placówkach. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Kłęby czarnego dymu unoszą się nad warszawskim Targówkiem. Od 2 godzin strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej. Pali się hala magazynowa i warsztat samochodowy. Pożar objął teren całej hali o powierzchni ponad 1000 m2. I jeszcze pogoda na termometrach, gdzieś maksymalnie od 17 stopni na północy w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Sporo chmur i deszcz, a miejscami także burza, ale spodziewajmy się także przejaśnień.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. Zaczynamy od przeglądu prasy. No i cóż o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości piszą gazety? Rozpocznijmy od Gazety Polskiej Codziennie, która zamieszcza komentarz profesora Mieczysława Ryby z KUL-u. I zaraz się Państwo zorientują, po której stronie jest sympatia pana profesora, jeżeli chodzi o ten spór między Nowogrodzką a Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Mamy do czynienia, mówi profesor Ryba, ze sporem bardziej personalnym niż programowym. To oczywiście Polaków irytuje, bo mało kogo obchodzą nieporozumienia pomiędzy poszczególnymi członkami danej partii. Społeczeństwo interesują kwestie merytoryczne, propozycje programowe, pomysły chociażby na służbę zdrowia. W tym przypadku mamy zaś do czynienia z konfliktem bardziej ambicjonalnym. To jest problem dla obozu konserwatywnego, ale na szczęście dzieje się to wszystko w wakacje, kiedy ludzie mniej interesują się polityką, korzystają z urlopów, planują wypoczynek. Warto zwrócić uwagę również na to, że w publikowanych sondażach nie widać znaczących wzrostów Mateusza Morawieckiego, a pamiętajmy, że to na początku zazwyczaj nowe partie są pompowane, a później przychodzi zderzenie z rzeczywistością. W każdym razie sytuacja jest niebezpieczna dla strony prawicowej. Dziś rząd Donalda Tuska jest u szczytu niesławy, a największy obóz opozycyjny pochłonięty jest swoimi sprawami. Z pewnością prezes Kaczyński będzie chciał doprowadzić do ostatecznego zamknięcia sprawy. Nikt rozsądny nie zdecydowałby się tego sporu ciągnąć przez kolejne tygodnie czy miesiące. Zaraz rozpocznie się kampania wyborcza i wówczas wysyłanie sygnału do wyborców, że prawica zajmuje się sama sobą, byłoby skrajnie destrukcyjne. Więc jedyne, czego możemy być pewni, to to, że dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, bo tak kampanii nie da się prowadzić, powiedział Gazecie Polskiej Codziennej profesor Mieczysław Ryba. Dziennik Gazeta Prawna z kolei, korzystając z wiedzy pozyskanej u swoich informatorów, pisze, że Morawiecki zaczął zabiegać o biznesowe zaplecze Prawa i Sprawiedliwości. Korzysta ze wsparcia różnych sponsorów, którzy mogliby dopalić jego projekt. Mówi prezesowi prosto w oczy, że zgromadzi taki kapitał i takich sojuszników, że będzie mógł zatopić PiS, twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. Morawiecki nie chce mieć małej partii, takiej jak kiedyś Zbigniew Ziobro, i z tej pozycji opozycji negocjować kilku miejsc na listach. Gra o pełną pulę, chce stworzyć dużą, silną partię, która ponownie wyniesie go do fotela premiera, przekonuje źródło dziennika Gazety Prawnej. Wewnętrzne badania PiS mają dawać ewentualnemu ugrupowaniu Morawieckiego około 5% poparcia. W zależności od sondażu wynik ma się wahać od 2-3 do 6-7%. To za mało, by zastąpić partię Kaczyńskiego, ale wystarczająco dużo, by utrudnić jej odzyskanie władzy. Morawiecki uważa, że PiS jest dziś najsłabszy w swojej historii, a prezes młodszy już nie będzie. Uznaje, że pewnych procesów nie da się już odwrócić i po raz pierwszy pojawiła się szansa, by partię zatopić, mówi polityk PiS. Były premier nie gra przy tym wyłącznie o najbliższe wybory. Szykuje się na długi marsz. Celuje zwłaszcza w wybory w 2031 roku, słyszymy. Najbliższy start miałby być jedynie etapem w budowie własnej marki, struktury i zaplecza finansowego. Wśród jego ambicji pozostaje fotel premiera, choć, jak twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej, na dalszym etapie Morawiecki może również myśleć o prezydenturze. Rzeczpospolita przypomina, że rozmowy obu polityków, Morawieckiego i Kaczyńskiego, w ubiegłym tygodniu nie przyniosły przełomu. Pojawiły się pomysły, aby Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształciło się wewnątrzpartyjny think tank, ale politycy ze środowiska Morawieckiego nie chcą rezygnować z proponowanej przez siebie formuły. Na razie podkreślają, że woleliby zostać w PiS, ale czują się wypychani z partii przez swoich adwersarzy, czyli frakcję maślarzy. Politycy z frakcji Morawieckiego przekonują, że ich projekt, jeśli oczywiście oddzieli się od PiSu, może mieć nawet dwucyfrowy wynik i zmienić cały układ sił na scenie politycznej. Zuzanna Dąbrowska w Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że istnienie takiego czwartego bytu po prawej stronie ułatwi pracę prezydentowi Nawrockiemu, bo łatwiej jest przecież dzielić i rządzić, jak się ma więcej partnerów do rozgrywania. I tak mógłby Nawrocki sobie zarządzać Mentzenem, Bosakiem, Morawieckim i Kaczyńskim. Gazeta Wyborcza o tym, że w koalicji wątpią w rozpad Prawa i Sprawiedliwości. W Koalicji Obywatelskiej mówią, że kryzys u Kaczyńskiego to sytuacja lepsza niż gorsza, ale euforii nie ma. Tuska od dawna bardziej przejmują notowania obu konfederacji, słyszy Iwona Szpala, który ten tekst popełniła. W Koalicji Obywatelskiej nie chcą spekulować o kryzysie w PiSie, ale gdy porozmawiać z politykami od Tuska dłużej, to każdy kogoś tam zna, słyszy różne rzeczy w kuluarach, wie coś nieoficjalnie, wnioski z tego są różne. Jedni przekonują, że jest pozamiatane, inni, że Jarosław Kaczyński jednak zrobi krok w tył i tak do następnego kryzysu. Przyznają, że ten ich zaskoczył. Spekulowali, że się wydarzy, bo spór w PiSie już dawno wyszedł poza kuluary Nowogrodzkiej, ale typowali miesiące bliżej wyborów, gdy partia zacznie układać listy. Może dojadą jakoś do wyborów, mówi jeden z rozmówców Gazety Wyborczej z Koalicji Obywatelskiej. W tak dużym klubie jak PiS, nawet jak się ludzie nienawidzą, idzie to przetrzymać. Zawsze można usiąść po przekątnej, unikać relacji, tłumaczy. O sytuację Gazeta Wyborcza zapytała też polityka z otoczenia Donalda Tuska. Ostateczny rozłam to mało prawdopodobny scenariusz. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który zrobi wszystko dla władzy. Tam są prawdziwe emocje, to co się stało jest nie do naprawienia, ale w PiSie spoiwem jest powrót do rządzenia, nawet jeśli się między sobą nienawidzą, mówi rozmówca Gazety Wyborczej. To tyle, jeżeli chodzi o doniesienia dotyczące Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszych dziennikach. To może teraz inne tematy i ponownie Rzeczpospolita. Sygnał elit Rosji dla Zachodu. Artykuł miliardera Andrieja Mielniczenki w The Economist prowokuje wiele pytań o nastroje rosyjskich elit w piątym roku wielkiej wojny z Ukrainą. Były więzień polityczny, a niegdyś najbogatszy Rosjanin Michał Chodorkowski w 2024 roku podczas rozmowy z Rzeczpospolitą narzekał na to, że Zachód nie ma oferty dla rosyjskich elit biznesowych i nie robi nic, by doprowadzić do rozłamu w tym ważnym dla Putina środowisku. Dziś wiele wskazuje na to, że Zachód wciąż może nie ma oferty dla rosyjskich oligarchów, ale ostrożnie zaczyna szukać wśród nich partnerów do rozmów dotyczących przyszłości Rosji. Andriej Mielniczenko z rodziną w ubiegłym roku zajmował 7. pozycję w rosyjskim Forbesie z majątkiem wartym ponad 17 miliardów dolarów. 9 lipca za sprawą The Economist stał się najsłynniejszym rosyjskim oligarchą na świecie, przynajmniej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Brytyjski tygodnik zamieścił z nim obszerny wywiad oraz esej, w którym rozważa obecne relacje Rosji z Zachodem. Autor rozmowy, Arkadii Ostrowski, zdradził, że rozmawiał z biznesmenem przez niemal 60 godzin. Mielniczenko nakreślił 4 scenariusze dla powojennej przyszłości Rosji, zaznaczając, że są to opcje omawiane na Zachodzie. Pierwszy zakłada, że upokorzona Rosja znajdzie się na peryferiach świata zachodniego i po latach powróci z podwójną siłą. Drugi zakłada totalną zależność od Chin. W trzecim przewiduje chaos w Rosji, podział kraju na kawałki i walkę m.in. o kontrolę nad bronią atomową. Czwarty scenariusz to Rosja przekształcona w państwo zamknięte, osaczoną twierdzę. Profesor Władimir Ponomariow, były członek rządu rosyjskiego i wykładowca akademicki, reprezentujący od lat działający w Polsce rosyjski opozycyjny zjazd deputowanych ludowych, komentuje ten artykuł tak. Nie sądzę, by to Putin poprosił Mielniczenko o napisanie tego artykułu. Raczej to jego własna inicjatywa i wygłaszane przez niego tezy podzielają też inni oligarchowie rosyjscy. Nie są głupimi ludźmi i mają dość tej wojny. Ich sugestia jest czytelna. Dajcie Rosji spokój, zapomnijmy o wszystkim i zacznijmy wszystko od nowa. A są też rosyjscy oligarchowie, którzy nie zabierają głosu w mediach, ale próbują pośredniczyć w uregulowaniu wojny Rosji z Ukrainą. Należy do nich m.in. Roman Abramowicz. Niewykluczone, że najbogatsi Rosjanie, patrząc na zaostrzające się represje, kryzys paliwowy i niepewną sytuację gospodarczą w Rosji, coraz bardziej zaczynają martwić się o przyszłość swoich majątków. I na koniec jeszcze jeden tekst z Gazety Wyborczej. To są treści poświęcone starożytnemu Egiptowi. Jeśli myśleliście, że kobiety z egipskiej królewskiej elity całymi dniami leżały w pałacach i pachniały, byliście w błędzie. Kobiety z wyższych sfer były silne i wysportowane. Do takiego wniosku doszli badacze, którzy po ponad 100 latach ponownie przyjrzeli się szczątkom kobiet pochowanych w królewskiej nekropolii Dahszur na południe od Kairu. Należały one do najwyższych kręgów egipskiej elity. Badacze z Egiptu i Wielkiej Brytanii poddali analizie osteologicznej i badaniom rentgenowskim zachowane szczątki 6 osób z królewskich pochówków w Dahszur. Okazało się, że księżniczki z Dahszur nie pasują do obrazu kobiet zamkniętych wyłącznie w świecie pałacu, ceremonii, luksusu. W ich szkieletach widoczne były oznaki wieloletnich przeciążeń. Charakter tych zmian wskazywał na regularne aktywności wymagające siły, precyzji i kontroli ruchów. To coś więcej niż na przykład okazjonalne trzymanie broni podczas rytuału. Zmiany w dłoniach, przedramionach i barkach wskazują na powtarzalne ruchy związane z intensywną pracą mięśni. Kości mogły pamiętać ruchy łuczniczki, napinanie cięciwy, stabilizowanie łuku i kontrolowanie dłoni w chwili wypuszczania strzały. Najwięcej śladów świadczących o intensywnych treningach zachowało się u pochowanej ze strzałami księżniczki Nobhotep. Na kościach dłoni przedramion zachowały się na przykład ślady silnie rozwiniętych przyczepów mięśni odpowiedzialnych za chwyt oraz precyzyjne ruchy palców. Ten tekst znajdą Państwo na 17 stronie Gazety Wyborczej. Teraz czas na informacje za 2 minuty, bo na zegarach 7:18. A po informacjach nasz pierwszy gość, Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, porozmawiamy o ustawie o najmie krótkoterminowym.
14: Reklama.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie.
18: Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Kochanie, napiłbym się kawy.
25: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
24: Kaśka, złotą Wosebę.
25: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
26: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
27: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw oraz alerty przed silnym deszczem z burzami dla 2 województw na północy kraju. Lokalnie może spaść grad. O północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS-u dla polityków partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Wcześniej w południe ma się odbyć spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Działacze stowarzyszenia byłego premiera mówili do tej pory, że nie złożą deklaracji. Zrobił to tylko Daniel Obajtek. Hiszpański rząd przeznaczy 300 milionów euro na technologie, które ograniczą ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi. Tegoroczne pożary w Hiszpanii strawiły już obszar przekraczający 101 tysięcy hektarów. Na południu kraju tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wybuchły 3 nowe pożary. Gubernator Virginii Zachodniej ogłosił stan klęski żywiołowej we wszystkich 55 hrabstwach i skierował do akcji setki żołnierzy Gwardii Narodowej. Po gwałtownych powodziach błyskawicznych trwają poszukiwania zaginionych. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
28: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
29: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Polski zespół rozpoczyna dziś grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem Gieksy będzie MŚK Żylina, a drużyna już nie może się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rafał Górak.
30: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić ich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani i są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
29: Mecz GKS-u w Żylinie o 20.30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie Rakowa Częstochowa z Walettą. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2 do 3. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. To huśtawka emocjonalna. Czekałem aż do 17 etapu. Myślę, że byłem w życiowej formie, a te pierwsze 12 dni były po prostu koszmarne. Nie mogłem odnaleźć siebie ani czucia, na które liczyłem. Chcę podziękować mojej drużynie, bo ostatnio nie było ze mną łatwo. Byłem rozczarowany samym sobą, wściekły, że nie potrafię wygrać etapu.
0: angry that I couldn't take stage win.
29: Liderem jest wciąż Słoweniec Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu blisko 9 minut za Philipsenem. To nie był udany dzień dla naszych tenisistek. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Po trwającym prawie 2 godziny meczu przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Z kolei Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5 Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3-4-6-7-10 w 1/8 finału turnieju w Pradze. Czas na prognozę pogody.
28: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Najsilniejsze burze i ulewy dziś na północy i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach także może zagrzmieć. Ochłodziło się, tylko 17 stopni pokażą w ciągu dnia termometry na północy, w centrum około 20, a na południowym wschodzie 21 stopni.
28: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł, klub parlamentarny PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Zanim przejdziemy do ustawy o najmie krótkoterminowym, to zajmiemy się pana sprawami rodzinnymi, bo do domu panu zajrzano. Jan Śpiewak zamieścił zdjęcia agentki nieruchomości pani Marty Porębskiej-Raś i zapytał, czy to jest pańska żona, i sugerował, że może dochodzić do konfliktu interesów, ponieważ tutaj agentka nieruchomości, a tutaj wielka pana sympatia do branży najmu krótkoterminowego. Czy mógłby się pan do tego odnieść?
1: Po pierwsze, to nie jest moja żona.
13: Była żona.
1: Tak. Więc widać, jakimi argumentami podpiera się ktoś, kto chce w tej debacie dyskutować niemerytorycznie, tylko wprowadzać pewien zamęt i hejt. Nie boję się tego ukryć. Ale to, pani redaktor, będzie na inne moje spotkanie w mediach. Jeszcze potrzebuję chwilę czasu, żeby na ten temat porozmawiać z panem Śpiewakiem, ponieważ ze względu na moją sympatię do świętej pamięci jego ojca, więcej tego nazwiska nie chcę wypowiadać tutaj u pani. Natomiast moja miłość do branży najmu krótkoterminowego to też fałszywa teza, pani redaktor, ponieważ ja kocham turystykę. Kocham tą branżę gospodarczą.
13: I rozumiem, ze względu, pan, żeby jak najwięcej turystów,
1: nie,
13: tak?
1: Ze względu na jej wkład w polską gospodarkę. Dzisiaj to jest w 2025 roku 180 miliardów złotych, dwa razy więcej niż z rolnictwa do polskiego PKB. 5%. Rozwija się to. Za 3 lata, według danych GUS, z którym współpracujemy, osiągniemy 1 000 000 miejsc pracy w tym sektorze. Unia Europejska mówi, że to jest przyszłość Unii, ale właśnie to jest rozmowa o turystyce, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy.
13: Tylko pytanie, czyim kosztem ta branża turystyczna ma się rozwijać? Bo tak, 14 lipca rząd przyjął projekt ustawy regulujący rynek najmu krótkoterminowego. I tam została wprowadzona taka zmiana, bo najpierw było tak, że były uprawnienia dla gmin. Od 29 roku mogłyby one tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. I w takich miejscach pojawiłby się zakaz wykorzystywania mieszkań jako odpowiednika pokojów hotelowych, i takie rozwiązania funkcjonują już na świecie, bodajże Lizbona coś takiego wprowadziła.
1: Barcelona, Lizbona.
13: Tak. Dzień przed posiedzeniem rządu ta poprawka została usunięta przez ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Dlaczego?
1: Pani redaktor, jeśli chodzi o te strefy, które pani powiedziała, miały wejść za 3 lata po tym pierwszym kroku, który dziś rząd zdecydował się wprowadzić, to wynikało z tego, że przedłużały się, jak pani wie, rozmowy, aby uspójnić zdanie wszystkich formacji politycznych wchodzących w skład koalicji.
13: Ale kto był przeciwny?
1: No przecież spór toczył się o inne zapisy.
13: Ale porozmawiamy o tym zapisie.
1: No to o ten zapis. Ale logika działania rządu, która została przyjęta, że w związku z tym, że nie ma porozumienia, bo były spotkania z panią minister Pełczyńską na Łęczy, żeby porozumieć się do końca i żeby wszystkie ugrupowania no, popierały. Uwaga, ale proszę mi dać...
13: 2050, ale proszę, nie, ale to idźmy do teraz, jakiejś ale nie, konkretnej ale
1: zdecydowaliśmy
13: konkluzji.
1: Się z uwagi na to, że rozporządzenie Unii Europejskiej weszło w życie 20 maja tego roku i my byliśmy spóźnieni, zdecydowaliśmy się na ten pierwszy krok rejestracji i tych wszystkich przepisów porządkowych, które również dają prawa i obywatelom do interwencji i samorządom,
13: ale
1: bardzo
13: niczego,
1: dobre...
13: niczego nie przyspieszycie, ponieważ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłosiła wobec tego projektu formalny sprzeciw, a na posiedzeniu rządu minister Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że bez poprawek, które zgłosi Lewica, też nie będzie dla tego projektu poparcia Lewicy. Więc to nie jest tak, że państwo tutaj wypracowali jakieś minimum, co do którego jest zgoda w koalicji, dlatego pewne przepisy zniknęły. Dlaczego zniknął ten przepis? Dlaczego on został usunięty na dzień przed posiedzeniem z tego projektu, żeby gminy miały prawo decydować, że na jakimś konkretnym terenie, na przykład w warszawskim Śródmieściu, nie będzie można prowadzić takiej działalności, bo nie chcemy, żeby Śródmieście zamieniało się w miejsce, gdzie przybywają tylko turyści, a gdzie sukcesywnie rok po roku ubywają tacy mieszkańcy, którzy po prostu tam mieszkają, żyją.
1: Dlatego, że rząd przyjął tą wersję pierwszego kroku ze względu, żeby nie spóźniać się dalej z tymi przepisami, które są konieczne, żeby zapanować nad tym rozwijającym się zjawiskiem najmu krótkoterminowego. Bo, jeszcze raz mówię, te przepisy, które miały wejść natychmiast i chcemy je wprowadzić w tym roku, one porządkują nam bardzo ten rynek i też od tych stron, które są powodem tej dyskusji.
13: Porządkują, że będzie centralny rejestr, że wreszcie będą jakieś wpływy do budżetu, bo to zostanie uregulowane.
1: Ale
13: będziemy
1: to gminy
13: wiedzieć,
1: będą mogły
13: to
1: też wy
13: gminy też będą miały
1: wyeliminować, ale będą mogły wyeliminować te obiekty z najmu krótkoterminowego, w których obiektach dochodzi do powtarzających się zakłóceń porządku publicznego poprzez
13: no,
1: swoją decyzję.
13: Ale to jest innego, jak taka odgórna regulacja dotycząca, żeby
1: być...
13: na przykład centrum miasta było wolno.
1: No tak, ale pani redaktor sama powiedziała, że strefy, które zaproponował resort i ja zaproponowałem, miały wejść w życie od 1 stycznia 2029 roku. Czyli ten drugi krok wciąż jest możliwy. Rozwiązania, które myśmy przygotowali, są na stole. Natomiast przedłużające się dyskusje w koalicji nie chcieliśmy, żeby zakłóciły tego pierwszego kroku rejestracji, który jest bardzo istotny z punktu widzenia interesu obywateli, wielu obywateli. Bo
13: dobrze,
1: tak jak powiedziałem,
13: w serwisie
1: pani
13: X,
1: popatrzyła
13: w serwisie
1: teraz...
13: X, tak, ja spojrzałam na jedno konkretne rozwiązanie, bo ono jest interesujące i właśnie zastanawia mnie, dlaczego ono najpierw jest w projekcie, a potem znika. Bo w serwisie X krąży takie pismo, jakie w styczniu przesłała w ramach uwag jedna z platform, która zajmuje się właśnie wynajmem tego typu mieszkań na jedną dobę, dwie czy trzy i napisała, że uprzejmie wnosi o usunięcie przepisów zezwalających radom gmin na tworzenie stref, w których działalność innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest zabroniona. I teraz pytanie,
1: tak,
13: czy państwo ulegają
1: kompletnie...
13: lobbystom, o co oskarża was Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
1: Kompletnie jest to kłamstwo. Wszystkie uwagi na...
13: Ale co jest kłamstwem? Nie było takiej opinii?
1: Nie było takiej opinii. Nie zwracaliśmy uwagi na opinię Platformy i cytuje mi pani jakieś... Ta Platforma, która jest często wymieniana przez panią Pełczyńską-Nałęcz, złożyła 4 uwagi do tej ustawy. Wszystkie w toku prac zostały przeze mnie odrzucone przez ministerstwo w konsultacjach. To wisi na stronach ministerstwa. To jest... absolutnie nieprawdziwa informacja, to jest naciąganie tej sytuacji.
13: Komu przyniosła korzyść ta zmiana na ostatniej prostej przed posiedzeniem rządu i debatą nad tym projektem, czyli usunięcie tego zapisu, że gminy mają takie prawo. No, rozumiem, przyniosło to korzyść tym platformom, które zajmują się wynajmem tego typu mieszkań, które są zainteresowane, żeby to było w centrum miast,
1: ja
13: bo centra
1: tak.
13: są atrakcyjne dla turystów.
1: Ja powiem pani redaktor, kto przyniósł korzyść tym platformom? Ten hamulec zaciągnięty przez panią Pełczyńską-Nałęcz, uważam, panią minister, przyniosła korzyść tym platformom, ponieważ nie wprowadzamy rejestracji, które ukróca wiele elementów, które najczęściej nazywamy szarą strefą.
13: Znaczy mówi pan, że nie wprowadzamy, to znaczy mówi pan o tym spóźnieniu, bo 20 maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie, więc jesteśmy już wiele miesięcy temu
1: byłem gotowy na debatę w parlamencie, czekam na nią. Projekt ustawy jest skierowany wreszcie do parlamentu i mam nadzieję tam na dobrą, rzeczową, merytoryczną, a nie hejterską debatę.
13: Mm-hmm. A pozycja spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czyli ta propozycja Polski 2050, czyli one mogłyby zakazać właścicielom najmu krótkoterminowego, jeśli z jego powodu cierpi reszta mieszkańców. Na przykład jeżeli jest, jak rozumiem, w jakimś bloku takie mieszkanie, gdzie co weekend odbywają się głośne imprezy i tak dalej.
1: Po pierwsze, jest to zapis, który żeśmy badali pod względem jego zgodności z konstytucją i niestety nie jest to zapis zgodny z konstytucją. My dajemy prawa wspólnotom, sąsiadom, spółdzielniom mieszkaniowym, prawo do
13: wystąpienia o kontrolę.
1: O kontrolę do rad gmin, to znaczy do samorządów gminnych, i te samorządy gminne otrzymały bardzo mocne upoważnienie. Mogą przy powtarzających się tego typu zjawiskach wykreślić taki lokal z listy, która funkcjonuje w najmie krótkoterminowym, w najmie hotelarskim.
13: Że będzie to martwy przepis, on ładnie wygląda na papierze,
1: nie jest martwy,
13: bo nie wiadomo kto, w jakim terminie miałby taką kontrolę przeprowadzić, a gminy będą tłumaczyć na przykład, że nie mają do tego odpowiednich zasobów, żeby lepiej się nie tykać.
1: Ale wie pani co, pani mówi o jakiejś hipotezie, a ja mówię tak, jeśli proponujemy dane prawo, to dajmy mu wejść w życie wreszcie, zbadajmy go i od czegoś rozpocznijmy. Ja uważam, że to są bardzo mocne upoważnienia dla samorządów. To nie jest droga administracyjna, o której się możemy odwołać. Po prostu wykreślenie spowoduje, że ten numer rejestracyjny, który nadamy danemu lokalowi w całej Polsce, wylatuje z promocji na wszystkich platformach pośredniczących, czyli wylatuje generalnie z tego biznesu. To jest bardzo mocne narzędzie do wprowadzenia praworządności w tym obszarze. I tylko złośliwy może tego nie doczytać. Albo ten, który ma swoje cele polityczne, jakby zatopił się w swoich myśleniach.
13: Na koniec, bo ja wracam cały czas do tego przepisu, który zniknął. Jest taka deklaracja resortu sportu. Ministerstwo nie zrezygnowało z prac nad regulacjami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Kwestie dotyczące dalszych regulacji, które wymagały pogłębionych analiz i uzgodnień w toku prac rządowych, zostały wyłączone do odrębnych prac legislacyjnych. Co to oznacza?
1: To oznacza, że ja planuję ten drugi krok. I ten drugi krok absolutnie może zostać zrealizowany w toku tego vacatio legis, które przewidywaliśmy i które uzgodniliśmy z samorządami.
13: I zakłada pan,
1: czyli
13: że 1 stycznia 2029
1: mogą
13: zakazać w określonej dzielnicy prowadzenia
1: strefowania,
13: najmu.
1: Mówiąc, one wciąż mogą wejść w planowanym przez nas w konsultacjach terminie. I my się na to nie zamykamy jako resort. Jesteśmy do tego absolutnie przygotowani. Natomiast każdego miesiąca brak likwidacji szarej strefy kosztuje nas ponad, w ogóle, wszyscy interesariusze, ponad 100 milionów złotych. Nie możemy czekać, pani redaktor. Musimy dać wszystkim obywatelom tak naprawdę narzędzia do tego, żeby w tej kwestii porządkować tę rzecz. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, którą powtarzam, żeby też słuchacze tego FM wiedzieli, bo na pewno z tej formy zakwaterowania korzystają. 6 milionów 100 tysięcy polskich rodzin raz albo wielokrotnie skorzystało w Polsce z tej formy zakwaterowania turystycznego w 2025 roku. I co to pokazuje? Że dzięki czemu w tych popularnych, ale drogich destynacjach już polskich turystycznych te rodziny mogą po prostu odpoczywać.
13: No mamy konflikt interesów, mamy platformy, które chcą zarabiać, mamy właścicieli
1: mieszkań,
13: którzy chcą zarabiać, mamy turystów, którzy chcą korzystać i mieszkańców, którzy
1: stron,
13: chcą spokoju.
1: A nie z jednej.
13: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klub parlamentarny PSL Trzecia Droga, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
13: Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
4: Reklama. nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Kochanie, napiłbym się kawy.
25: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
24: Kaśka. Złotą wosebę.
25: Mówisz i masz. Twoja woseba. Kupiona w Dino.
26: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.42. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Jesteśmy gotowi na rozmowę o ostatecznym kształcie ustawy. Mówił w poranku TOK FM wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Rasio. Ustawie o najmie krótkoterminowym. Ustawa przygotowana przez rząd spotkała się z krytyką koalicjantów. Polska 2050 i Lewica zapowiadają poprawki. Wiceminister był pytany w TOK FM o to, dlaczego w ostatniej chwili z dokumentu wykreślono uprawnienia dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych do określenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
1: Rząd przyjął tą wersję pierwszego kroku ze względu, żeby nie spóźniać się dalej z tymi przepisami, które są konieczne, żeby zapanować nad tym rozwijającym się zjawiskiem najmu krótkoterminowego. Te przepisy, które miały wejść natychmiast i chcemy je wprowadzić w tym roku, one porządkują nam bardzo ten rynek.
3: Podobne rozwiązania obowiązują już w innych europejskich miastach. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowę z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
0: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Na to trzeba będzie poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Trwa gaszenie pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnowrodzkiej na warszawskim Targówku. Z ogniem walczy 38 zastępów strażaków. Na miejscu jest nasz reporter. Będziemy do tej informacji o pożarze wracać w kolejnych wydaniach serwisów informacyjnych. Zagrzmi i popada, choć przejaśnienia także są możliwe. Ochłodziło się tylko 17 stopni, pokażą termometry na północy, w centrum około 20, a na południowym wschodzie 21 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
13: Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Spotkanie Kaczyński-Morawiecki dziś o 12:00. Wszystko się może zdarzyć?
13: No, myślę, że to będzie dobra rozmowa. Ja jestem spokojny o wyniki tych rozmów. Wydaje mi się, że te argumenty, które od tygodnia artykułuję dotyczące między innymi tego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza elektorat, który potem może głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na naszą partię. Te argumenty dotyczące tego, że stowarzyszenie nie prowadzi żadnej, nie pozyska od Prawa i Sprawiedliwości żadnych środków finansowych, tylko będzie prowadzić własną gospodarkę finansową. Nie zagraża to subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No i inne argumenty dotyczące tego, że...
4: To znaczy państwo zakładają, że prezes Jarosław Kaczyński się cofnie, tak? Bo do tej pory słyszałam, że takim warunkiem podstawowym ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby stowarzyszenie zniknęło jednak.
13: Wie pani, ja
4: albo przybrało inną formę organizacyjną.
13: Pani redaktor, ja w polityce bardzo nie lubię słowa ultimatum, bo to nie odnosi się zazwyczaj do działań politycznych, tylko do jakichś emocjonalnych, więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek odbierał te słowa jak ultimatum działające w prawo czy w lewo, czy wobec jednej strony, czy drugiej. My nie oczekujemy, żeby pan prezes się cofnął, my raczej oczekujemy, żeby pan prezes uznał oczywiste argumenty, a być może przeanalizował, czy ktoś nie wprowadza go w błąd, mówiąc
4: grupa intrygantów, tak jak mówi Mateusz Morawiecki. A w ogóle Mateusz Morawiecki mówi, że PiS nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Ja się trochę dziwię, że były premier przez tych wiele lat w PiSie spędzonych nie zorientował się, że PiS jest własnością prywatną Jarosława Kaczyńskiego. Jak Jarosław Kaczyński dostrzega kogoś, kto miałby chrapkę na Prawo i Sprawiedliwość, jaką chyba ma Mateusz Morawiecki, no to przystępuje do rozprawy.
13: Ja myślę, że tutaj zbyt duże uproszczenie w ustach pani redaktor. Oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński stworzył tą partię, jest jej liderem i to naturalne, ma bardzo silny mandat do tego, żeby prowadzić politykę w Prawie i Sprawiedliwości, wyznaczać kierunki. Zresztą te kierunki wielokrotnie się sprawdzały. Natomiast mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację społeczną. Bardzo wiele osób patrzy na konieczność stworzenia nowej prawicy, a my oferujemy nową prawicę w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Prawicę, która będzie atrakcyjna z punktu widzenia nowego wyborcy, który pojawił się na tym rynku politycznym, także młodego wyborcy, który pojawił się na tym rynku politycznym, więc to nie jest żadna konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko można powiedzieć naturalne uzupełnienie. Skoro nowi wyborcy pojawiają się na rynku, wcześniej ich nie było, wcześniej można powiedzieć z punktu widzenia socjologicznego i politologicznego, oni nie byli do zagospodarowania, a dzisiaj pojawia się takie okienko, no to warto stworzyć dla nich program, warto być, jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy wiarygodni w realizacji programu, warto zawalczyć o tego młodego wyborcę, ale także o tego wyborcę, no, którym być
4: państwo
13: może...
4: mówią to od 3 miesięcy, od kwietnia, kiedy było to pierwsze przesilenie, ale to chyba jednak nie przekonuje prezesa Kaczyńskiego. Prezes w kanale Tak mówił, że frakcję Morawieckiego tworzą dwie grupy ludzi. Ci, którzy mają takie stare, mocne związki z premierem, jest to kilkanaście osób, mówił Kaczyński, i pewnie miał na myśli tych, którzy pracowali razem z Morawieckim, blisko Morawieckiego w rządzie. A druga grupa to ludzie, którzy poczuli się zagrożeni, jeżeli chodzi o obecność w kolejnej kadencji Sejmu, czyli że nie będzie reprodukcji mandatu. A pan to która grupa?
13: No ja muszę powiedzieć, że od 20 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości, dokładnie w tym roku. Byłem wojewodą w czasie i powołał mnie Mateusz Morawiecki. Dostrzegam jego niebywałe zdolności i ciężką pracę, którą wykonywał, ale też jestem człowiekiem prezesa w terenie. No trudno inaczej nazwać też takie osoby jak chociażby profesor Ryszard Terlecki czy Krzysztof Lipiec, które od lat, no odkąd, że tak powiem, pamiętam, funkcjonują w Prawie.
4: No tak, ale na przykład Ryszard Terlecki ostatnio jest w niełasce, jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, więc myślę sobie, że on może być w tej drugiej grupie, to znaczy obawia się, ledwo uzyskawszy mandat w 23, że w 27 się już nie uda.
13: Ja myślę, że to raczej spin dziennikarski niż prawdziwa kwestia. Od samego początku na przykład profesor Ryszard Terlecki mówił o tym, że warto jest, aby młodzi ludzie poszli do przodu, jeśli chodzi o ławy sejmowe, że on chętnie pójdzie do trzeciego, czwartego, piątego rzędu, i tak się stało. W jego miejsce usiadł Przemysław Czarnek, więc profesor Ryszard Terlecki ma niebywałą zdolność, czegoś, co wydaje mi się, że brakuje części także naszym politykom, żeby zrobić krok do tyłu, żeby przepuścić osoby, które być może z punktu widzenia strategii partii są potrzebne na pierwszym froncie, żeby walczyły. I myślę, że profesor Ryszard Terlecki także wielokrotnie o tym mówił. Uważa, że także Prawo i Sprawiedliwość musi dokonywać pewnej korekty. No to jest tak jak na morzu. Jesteśmy wielkim statkiem, jesteśmy szerokim statkiem. Czasem są wody wzburzone i trzeba dokonywać pewnej korekty. Kapitan Jarosław Kaczyński, który absolutnie do tej pory prowadził Prawo i Sprawiedliwość w sposób niebywale skuteczny, no warto, żeby czasem dokonał pewnej korekty kursu, między innymi dlatego, żeby nie nadziać się na te tak zwane góry lodowe.
4: A jeżeli kapitan Kaczyński tej korekty kursu nie dokona, panie pośle, to czy oświadczy pan, że nie jest członkiem organizacji, czyli stowarzyszeń, fundacji i innych, i nie prowadzi żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji, oraz nie uczestniczy, nie będzie uczestniczył w przyszłości w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach o charakterze politycznym realizowanych przez takie organizacje?
13: Myślę, że bardzo niefortunne jest to oświadczenie, bo ono jest tak szerokie, że tak naprawdę oznaczałoby, że nie można przyjść na spotkanie na przykład komitetu protestacyjnego przeciwko budowie S7 w Krakowie. Takie komitety są powoływane przez mieszkańców, bo mogłyby być to odebrane w ramach tego oświadczenia jako działalność polityczną. No, każdą działalność, którą wykonuje parlamentarzysta, to jest działalność polityczna. Ja ją rozumiem jako politykę, jako rozsądną troskę.
4: Czyli pan nie podpisze takiego oświadczenia?
13: Nie. Podpisałem 20 lat temu deklarację członkowską do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w 100% lojalny wobec tej deklaracji, ale nie widzę potrzeby podpisywania jakiegoś nowego oświadczenia, które jest trochę wewnętrznie sprzeczne, i myślę, że też zostało przygotowane przez osoby, które chyba nie do końca zrozumiały, że tego typu oświadczenie może wywołać pewne turbulencje, nawet nie polityczne, tylko w dalszej działalności także tych osób, które podpisały. Jeśli ktoś na przykład działa w Akcji Katolickiej czy w innych stowarzyszeniach, czy
4: Ale nie chodzi o inne stowarzyszenia. To już jest expressis verbis powiedziane. I w tej uchwale Prezydium Komitetu Politycznego PiSu z 15 lipca i we wczorajszej wypowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka, działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest działalnością rozłamową. Nie chodzi o inne stowarzyszenia, chodzi o stowarzyszenie Rozwój Plus.
13: No i właśnie chyba nikt tego z nas nie rozumie, z nas ponad 40 osób, a są to naprawdę osoby, które poświęciły te Prawa i Sprawiedliwości niemal całe swoje polityczne życie. No i dzisiaj trochę są zaskoczone tą eskalacją ze strony osób, które wypowiadają się w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ja muszę powiedzieć, że przecieram oczy ze zdumienia, jak często brutalne słowa padają pod adresem kolegów i koleżanek, z którymi jesteśmy już w klubie parlamentarnym. I jest taka wywierana pewna presja. No, to nic dobrego w czasie, gdy powinniśmy się skupić na aferze Kacprzyka w Szpitalu Południowym, na dramatycznym drogim paliwie i braku działań rządu, a w mediach cały czas słyszymy o kwestiach dotyczących jakichś nieporozumień.
4: W mediach państwo słyszą, bo państwo weszli w okres bardzo intensywnej wojny domowej i nie należy się dziwić, że media kolejne odcinki tej wojny domowej relacjonują. To ja jeszcze zapytam o te presje, bo 45 osób podpisało list do Kaczyńskiego. No teraz minus dwie osoby, bo pan Obajtek i pani Czerwińska podpisali tę lojalkę. Czy właśnie jest jakaś presja wywierana na tych sygnatariuszy? Czy ktoś do nich dzwoni, przekonuje, namawia, mówi bądź rozsądny, zostań w PiS-ie, podpisz ten dokument. Do pana ktoś zadzwonił, mówił, Łukaszu, no od 20 lat jesteś w PiS-ie, no dajże spokój, zostaw tego Morawieckiego.
13: No, do mnie akurat nikt nie zadzwonił. Ja akurat, że tak powiem, jestem w tej grupie, która, jak rozumiem, nie jest poddawana jakiejś presji, ale wydaje mi się, że no, jak rozmawiam z koleżankami i kolegami, do pewnych osób dzwonią i ich koledzy przekonują, namawiają,

0: manewrowani w sytuację ze stowarzyszeniem?
1: Ja w niedzielę dokonałem takiego wpisu na X-ie. On miał szczególny aspekt, no bo była niedziela, że przypomniałem takie przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, i rzeczywiście zachęcam do tych wszystkich osób, które jakoś chcą podgrzać te emocje. Niestety widzę te osoby także w naszym środowisku, szczególnie one są związane z suwerenną Polską, dawną suwerenną Polską, które już wydały wyrok, już by się chciały pozbyć części działaczy Prawa i Sprawiedliwości ze struktur Prawa i Sprawiedliwości. Opamiętanie, bo rzeczywiście możemy różnić się, ale trzeba się różnić pięknie. Prawo i Sprawiedliwość zawsze był partią wielkiego, szerokiego namiotu pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i mam wrażenie, że dzisiaj to te osoby chcą udowodnić prezesowi, że one są ważniejsze, lepsze, sprawniejsze w Prawie i Sprawiedliwości niż ten Morawiecki i grupa 40 posłów, i w rzeczywistości to one próbują odebrać panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja mam wrażenie, panie pośle, że ten wielki namiot, to zanim państwo postawili, to żeście go na szablach roznieśli, więc to strzępy z tego namiotu zostały. A czy pan jest gotowy...
1: Proszę być spokojnym, ja cały czas widzę możliwość pracy Zjednoczonej Prawicy i odsunięcia rządu Donalda Tuska, bo tego chcą i wyborcy, i taka jest potrzeba związana z polską racją stanu. No, kompletny brak zaangażowania w kwestie dotyczące problemów gospodarczych, finansowych, służby zdrowia, czego Donald Tusk nie dotknął, to się de facto rozsypuje i rzeczywiście on ten rozniósł namiot na szablach, tym namiotem była Polska, i dlatego Polacy chcą powrotu Zjednoczonej Prawicy. Gwarantujemy, że jako także skrzydło, które jest związane z Mateuszem Morawieckim...
0: Zrobią państwo wszystko, żeby ten zły rząd od władzy odsunąć. To ja wiem. A czy pan jest gotowy na tworzenie nowej partii?
1: Nie ma takiej potrzeby dzisiaj. Wydaje mi się, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest częścią nowego systemu parlamentarnego, ale możemy mocno wspierać Prawo i Sprawiedliwość w pewnych nowych działaniach, które są potrzebne do tego, żeby dotrzeć do nowego elektoratu.
0: Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Pozdrawiam.
0: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Kochanie, napiłbym się kawy.
11: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
10: Kaśka.
12: Złotą Wosebę.
11: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
13: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. No, najbliżej Ciebie.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: Wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czwartek, 23 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację.

0: Tok FM. Od prawie 3 godzin płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Nad okolicą unoszą się kłęby dymu, a z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Na miejscu jest reporter Tok FM Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
1: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza Straż Pożarna, pracująca nadal na miejscu. Warszawa, Szymon Kępka, Tok FM.
0: Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Nie oczekujemy, żeby prezes się cofnął. Oczekujemy, żeby przyjął nasze argumenty. Mówił przed chwilą w poranku Tok FM Łukasz Kmita z PiSu, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dziś w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z byłym premierem. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii pod groźbą wykluczenia do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis e-petrol.pl. Cena 95 jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena na to 7 zł 64 grosze. Jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z zeszłym tygodniem.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
0: Zagrzmi dziś niemal w całym kraju, do tego mocno popada, szczególnie na północy i w Wielkopolsce. Miejscami może spaść grad. Tylko 17 stopni pokażą termometry na północy, w centrum około 20, a na południowym wschodzie 21 stopni.
2: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku kolejny gość. Jest z nami Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. 28 lipca będzie to wydarzenie. No taka niespodzianka. Minister Bogucki mówi, Patyra nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu i w związku z tym zostanie nagrodzona. A tamta czwórka, no to nie.
5: Jeśli jest jakaś szopka, używając takiego sformułowania w tym wszystkim, to, że prezydent Nawrocki nie przyjmuje ślubowania od legalnie wybranych sędziów przez Sejm. To jest sytuacja bez precedensu. To jest sytuacja niszcząca instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. I ja tę zapowiedź odbieram raczej jako element jakiejś gry, a nie przejaw dobrej woli czy przestrzegania prawa.
4: No jest to gra polityczna, wiemy na co, obliczona na to, żeby zła sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym została utrzymana aż do wyborów 27 roku. Prawica liczy na to, że odzyska władzę i wtedy przejmie znowu Trybunał Konstytucyjny. A tak to za chwilę byłoby już 8, potem 9 sędziów z nowego nadania i robiłoby się dla prawicy niebezpiecznie.
5: Bardzo niebezpieczna gra. Prezydent bierze odpowiedzialność za niszczenie instytucji i na pewno większość, koalicja rządowa musi z tego wyciągać wnioski. Żyjemy w takiej sytuacji, że prezydent poszerza swoją władzę. Może zaraz nie będzie podpisywał jeszcze kolejnych jakichś rzeczy, kolejnych nominacji. Pamiętamy kryzys wokół nominacji oficerskich. Zablokowało to kadry ABW i SKW na wiele miesięcy. Rola prezydenta jest określona, rola Trybunału jest określona i prawa trzeba przestrzegać i sądzę, że tutaj takie gry po prostu będą się źle kończyły, bo są kosztem instytucji, która powinna funkcjonować. Instytucji, która jest opisana w Konstytucji, która przez dziesiątki lat strzegła konstytucyjności przepisów. PiS to zrujnował i dość konsekwentnie, używając takiej sztuczki w nieprzyjmowaniu ślubowania przez prezydenta, blokuje tę instytucję w tej chwili.
4: Pan powiedział, panie ministrze, że Nawrocki bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się z tą instytucją i co nie może się wydarzyć z tą instytucją dobrego. A czy rząd bierze odpowiedzialność za los tych czterech sędziów, którzy zostali wybrani w marcu i do tej pory mogli parę razy pocałować klamkę Trybunału Konstytucyjnego albo posiedzieć sobie na korytarzu? Bo premier Tusk ostatnio mówił tak, będziemy egzekwować przepisy prawa, będziemy egzekwować prawo w sposób, który nie pozostawi wątpliwości. Trybunał musi być uzupełniony przez sędziów wybranych przez Sejm, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak, będziemy to egzekwować wszelkimi dostępnymi środkami. Ja też słyszałam kilkukrotnie w podobnym duchu wypowiedzi ministra Żurka, tylko że ci sędziowie od tego marca, jak powiedziałam, odbijają się od Bogdana Święczkowskiego i na przykład nie otrzymują wynagrodzenia. Czy w ogóle ktoś pomyślał o tym, z czego oni mają żyć? Czy oni mają teraz, nie wiem, sprzedać mieszkania, uruchomić jakieś oszczędności, żeby przeżyć kolejny miesiąc bez wypłat?
5: Pracuje nad tym minister Żurek. Wielokrotnie się wypowiadał, w jaki sposób widzi rozwiązywanie tego kryzysu, natomiast podkreślę to wszystko, o czym pani redaktor mówi, jest odpowiedzialnością prezydenta Nawrockiego. Jest to destrukcja państwa i tak jak tutaj przywołała pani premiera Donalda Tuska, szukamy takiego rozwiązania, które w zgodzie z prawem pozwoli przestrzegać prawa w Polsce. Po prostu tutaj chodzi o takie absolutnie fundamentalne rzeczy.
4: Bo a to się uda do końca tej kadencji, czy się nie uda?
5: Musi się udać, musi się udać. Ja nie chcę tutaj mówić o żadnych scenariuszach. Rząd jest zawsze ostrożny, jeśli chodzi o inną władzę, o władzę sądowniczą. To jest inny rodzaj władzy. Natomiast prezydent destruuje kawał władzy państwowej, ważnej, istotnej. Z tego trzeba będzie wyciągnąć wnioski i z pewnością nastąpi to szybciej niż później.
4: Kto będzie głównym państwa przeciwnikiem w 2027 roku? PiS? Trzy prawice czy cztery prawice?
5: To bardzo dobre pytanie. Trudno nie mieć tutaj wrażenia, że mamy do czynienia z jakimś serialem niekończącym się pod tytułem Rozłam w PiS bądź brak rozłamu w PiS. Mi to przypomina może starsi
4: ale
5: słuchacze.
4: Ale to chyba serial, który dobrze się w Koalicji Obywatelskiej ogląda,
5: starsi
4: prawda?
5: Słuchacze może pamiętają, było coś takiego, co stało się żartem. Ostatnie poważne chińskie ostrzeżenie, tak? Gdy ktoś po prostu próbuje coś ostatni raz ostrzega i opowiada o konsekwencjach. Nie wiem, dzisiaj jest spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Trudno powiedzieć, czy to będzie próba znowu klajstrowania tego konfliktu, czy też rzeczywiście Morawieckiego ludzie będą mieli odwagę wyjść z PiS-u, założyć własną partię. Gołym okiem widać, jak niewiele łączy tych ludzi. To jest też na takim poziomie ludzkim, jakieś te wszystkie stulpyski i inne inwektywy, które między nimi padają. Więc, ale po prostu straciłem już jakąś emocję do tego, bo to za długo trwa i można tylko patrzeć, jakie mechanizmy w PiS-ie działały, jak ci ludzie się nienawidzili i jakiego języka rodem gdzieś z lat 60. PRL-u używają tutaj wobec siebie czołowi działacze. No, zobaczymy. Na pewno jest to zmierzch władzy Kaczyńskiego nad tą częścią polskiej polityki i na pewno te przyczyny nie są wewnętrzne. Te przyczyny to jest siła Konfederacji, to jest prezydent Nawrocki, który jest bardzo aktywny i wcale nie jest jakimś patronem PiS-u specjalnie. W jego można lokować bliżej Konfederacji tych idei. Więc to wszystko wpływa na środowisko PiS-u. Problem podstawowy zupełnie jest taki. Nie mają nic do zaproponowania. Jeśli partia nie wie, po co jest, jeśli tylko żyje przeszłością, animozjami personalnymi, to przestaje istnieć. Spadają notowania i spada zainteresowanie wokół nich. I więc
4: a nie cokolwiek zauważył pan 21 propozycji Czarnka? Już 4 zostały przedstawione. Ta czwarta to była rozliczenie tych rządów, waszych rządów. A czy Morawiecki, zdaniem pana, ma szansę stworzyć ugrupowanie, które przekroczy próg i nie będzie efemerydą?
5: Uważam, że nie, dlatego że takich prób było bardzo wiele przez ostatnich kilkadziesiąt lat i tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, żeby Morawiecki miał coś do zaproponowania, bo główna oś sporu w tym momencie w PiS-ie to jest ocena rządów Morawieckiego. I obchodzi to tyle wszystkich, co zeszłoroczny śnieg. Ludzie oczekują propozycji, ludzie oczekują
4: planu. Prócz Morawieckiego, planu. Jego obchodzi bardzo.
5: No jego obchodzi bardzo, tylko że to jest ogromny błąd, takie zwracanie się do przeszłości. Wszelkie propozycje Czarnka, Morawieckiego, PiS-u w ogóle toną w tym zgiełku. Ja w ogóle nie zauważyłem, przecież interesuję się polityką, że Czarnek cokolwiek proponuje. Zauważyłem jego skandaliczną wypowiedź, że trzeba wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, to się przebiło, ale co oni proponują, o czym mówią, w ogóle tego nie wiadomo. Więc Morawiecki zgromadził wokół siebie takie osoby, które, raczej bym powiedział, nie widzą szans dla siebie w PiS-ie, bo po prostu będą wykreślony z listy za rok i dokładnie to wiedzą. I to jest taki trochę desperacki obóz. Może Morawiecki będzie miał odwagę, żeby wyjść i co, i założą partię Rozwój Plus. Polska w wielkich emocjach, bo powstała z byłych urzędników rządu PiS-u, skompromitowanego rządu Morawieckiego, który nie przyciąga ludzi, nowa partia. No cóż to za nowa jakość?
4: Chciałabym wrócić do wydarzeń z kampanii wyborczej prezydenckiej, bo jak zostały opublikowane fragmenty wywiadu rzeki, jaki profesor Nowak przeprowadził z Karolem Nawrockim, to najbardziej przebiło się do opinii publicznej to, jak wymiotował Karol Nawrocki podczas jednego z wieców wyborczych. I teraz udzielił wywiadu Rzeczpospolitej szef ochrony prezydenta w czasie tej kampanii, podpułkownik rezerwy Krzysztof Radziwon. I obszernie opowiadał, jak rozumiem, o obserwowaniu, inwigilowaniu kandydata Nawrockiego podczas tej kampanii. Mówił tak, po pierwsze w miejscach, w których przebywał kandydat, były puszczane drony. Nie mówię o wiecach, bo tam to normalne, ale były one w momentach i miejscach, w których nie powinno ich być, w miejscach czasowego pobytu. Po drugie, często widzieliśmy powtarzające się samochody zaparkowane godzinami tam, gdzie przebywał kandydat. Potrafiliśmy to rozpoznać. Po trzecie, byliśmy nagrywani jako zespoły ochronne, nasze szyki, sposób poruszania się, jak działamy, wszystko to wychwyciliśmy. Za naszą kolumną jeździły samochody, które nas obserwowały. Czy służby państwa obserwowały, ochraniały kandydata, nie wiem, bez jego wiedzy, bez konsultacji ze sztabem, bez komunikacji na poziomie politycznym?
5: Ciekawe, czemu dopiero po roku takie rewelacje stają się udziałem opinii publicznej, które są taką insynuacją, że służby państwowe robiły niedozwolone rzeczy. Nic takiego służby państwowe nie robiły i byłoby to wiarygodne, gdyby od razu było zgłaszane, nagłaśniane, przecież dysponował sztab mediami, są media społecznościowe, nic takiego się nie działo.
4: Sprawa z rzekomym otruciem też wyszła na jaw dopiero po roku.
5: No tak, i nie zawieziono do szpitala, nie wezwano lekarzy. Uważam, ten wywiad jest taką próbą usprawiedliwiania czegoś, co padło w tej książce i nie rozumiem tego. Każdy profesjonalny szef ochrony w takich sytuacjach zwróciłby się do władz państwowych. Oczywiście z pewnością różne zdarzenia masowe, jakieś wiece na rynku, no to miejscowa policja, wielokrotnie byłem w takich sytuacjach też z zarządów PiS-u, policja ochrania, policja
4: jest... No ale tutaj jest... nie ma mowy o samochodach policyjnych. Ja no się tak, w ogóle
5: policja ma też samochody nieoznakowane, natomiast no nikt kandydata na prezydenta nie inwigilował. To są poważne oskarżenia. Trwają działania prokuratury w sprawie tego niedysponowania prezydenta, kandydata na prezydenta, nazwijmy to. I niech prokuratura to profesjonalnie zrobi, przesłucha ludzi, sprawdzi i tak dalej. Rzucanie tak poważnych oskarżeń bez żadnych podstaw po takim czasie, nie wiem, służy sprzedaniu książki albo dorabianiu jakiejś wstecznej martyrologii, bo przecież gdyby coś takiego się zdarzyło jakiemukolwiek kandydatowi, w jego interesie i w interesie przejrzystości życia publicznego byłoby natychmiastowe tego nagłośnienie. No przecież...
4: No dobrze, ale spróbujmy wyjaśnić tę sprawę, bo są te słowa pana podpułkownika Radziwona, a ja się zastanawiałam, czytając ten wywiad, czy to nie jest tak, że jeżeli mamy kandydata na prezydenta, to po prostu państwo samo z siebie stwierdza, że trzeba zapewnić mu ochronę, prócz tej ochrony, którą ma z ramienia partii, która go wspiera, i czy po prostu te działania nie były prowadzone standardowo, żeby czasem temu kandydatowi, głównemu konkurentowi kandydata partii rządzącej, nic się nie stało w kampanii
5: pewne
4: wyborczej.
5: Działania są prowadzone standardowe, ale nie o tym mówi ten pułkownik i nie takie insynuacje padały w tym wywiadzie rzece z prezydentem Nawrockim ze strony prowadzącego pana Nowaka. Więc przecież gdyby cokolwiek było nie tak, to ten szef ochrony zwróciłby się do policji, do służb państwowych, do MSWiA z pytaniem, a członkowie sztabu PiS-u zrobiliby konferencję grzmiącą, jak to ich kandydat jest tutaj sekowany, inwigilowany i tak dalej. Robili najróżniejsze konferencje, oskarżając na przykład służby o działania. Sąd tutaj przyznał rację służbom, nie ingerowały w żaden sposób, nie używały żadnych materiałów, nie było niczego takiego. Przecież skoro tak, to czemu nie nagrano komórką jakiegoś samochodu, który śledzi, jakiegoś wrogiego dronu? To są po prostu insynuacje i niech prokuratura to wyjaśnia. W Polsce służby starają się ochraniać bezpieczeństwo ludzi i jak sądzę, profesjonalnie działająca policja w sytuacji, gdy jest kilka tysięcy ludzi na rynku, w mieście, działa i ma ludzi w mundurach i też ludzi bez mundurów i oskarżanie, bo to jest takie oskarżanie, że ta kampania była jakaś nierówna, że były brudne metody, kompletne bzdury, insynuacje i bardzo się dziwię, że po roku w taki właśnie sposób próbuje się sączyć taką nienawiść tak naprawdę do służb mundurowych i służb specjalnych, które są po prostu apolityczne.
4: Pałac Prezydencki zarzuca państwu, że już po raz kolejny, że straszą państwo Polaków wojną dla własnych celów politycznych. Ostatnio mówił tak Marcin Przydacz. Ja dzisiaj nie widzę, aby Rosja przesuwała swoje wojska na granicę z Polską czy na Białoruś po to, by atakować Polskę, więc jeśli ktoś mówi, że Rosja w perspektywie dni czy tygodni zagraża nam wojennie, to tak naprawdę przeciwdziała bezpieczeństwu Polski, bo znieczula Polaków. Jakby pan ministrowi Przydaczowi odpowiedział.
5: No, takie nieodpowiedzialne słowa, no bo dlaczego też prezydent Litwy, dlaczego niemieccy wojskowi, dlaczego w państwach bałtyckich toczy się dyskusja i to wcale nie jest dyskusja o przesuwaniu się wojsk, jeśli tutaj cofnąć się do tego, o czym mówi minister Przydacz, tylko o możliwym zagrożeniu eskalacyjnym działaniem hybrydowym, które będzie starało się przenieść konflikt, ukarać jakieś państwa, które wspierają Ukrainę. No przecież Rosja wysadzała, na zlecenie Rosji, na zlecenie rosyjskich służb wysadzono tory, spalono centrum Mariwilska ostatnio i tutaj tropy wiodą oczywiście na wschód, zabito obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Jak można mówić, że przygotowywanie państwa na takie rzeczy i też społeczeństwa jest straszeniem? To jest nieodpowiedzialna wypowiedź.
4: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze,
5: dziękuję bardzo
4: za rozmowę. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej i dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego będą moimi państwa gośćmi tuż po informacjach.
6: Reklama.
7: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka, złotą wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
13: Tanie tutaj jest, stokrotka.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Zapowiedź prezydenta oceniam jako element jakiejś gry. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta dwa listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Dopiero w drugiej połowie stycznia do Ministerstwa Zdrowia wpłyną dane o zarobkach lekarzy zebrane pod numerach PESEL. Po tym, jak w zeszłym tygodniu ustawa została podpisana przez prezydenta, przepisy wejdą w życie 5 sierpnia. Umożliwi to Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych, które dotychczas były całkowicie anonimowe. Według części przedstawicieli środowiska medyków może to oznaczać rewolucję. Amerykańskie wojska zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Siły USA pierwszy raz użyły do ataków bombowca dalekiego zasięgu. Pożary lasów i łąk trawią Portugalię i powodują komplikacje komunikacyjne w kilku miejscach kraju. Akcja gaśnicza pod Lizboną doprowadziła do utrudnień w funkcjonowaniu stołecznego lotniska.
17: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, a GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŚK Żylina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
18: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać. Że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
17: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS z kolei do takiej rywalizacji wraca po 23 latach, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
19: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
17: Mecz Rakowa o 18.30, a GKS-u o 20.30. Tymczasem FIFA ogłosiła 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wystawili Pedro Porro i Marka Cucurella z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinału finałów rywalizacji w Kanadyjkach w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem zakwalifikowała się do półfinału w K1.
20: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
17: Zwolińska w kajakach i w Kanadyjkach broni tytułów. Drużynowo złote medale wywalczyli wczoraj w C1 Brytyjczycy i Słowaczki. Polacy zajęli 6. miejsce.
0: Czternaście województw z ostrzeżeniami przed burzami. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. 17 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy, w centrum około 20, a na południowym wschodzie 21 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy, dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, także Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
21: Dzień dobry.
4: Oraz redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
4: Mateusz Morawiecki deklaruje, że jest za jednością Prawa i Sprawiedliwości, ale lojalki nie podpisuje. Dzisiaj o 12 na 12 godzin przed upływem terminu na decyzję partia czy stowarzyszenie dojdzie przy Nowogrodzkiej do kolejnego spotkania byłego premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No i czym to się może zakończyć, pani doktor?
6: No, oczywiście, że jest za jednością, bo on wychodzić nie chce, tylko czeka na to, żeby być jednak wyrzuconym.
4: Żeby przeszedł na emeryturę Jarosław Kaczyński, żeby wziąć jak największą część Prawa i Sprawiedliwości.
6: To prawda, natomiast te lojalki to jest jednak coś takiego, jak dla mnie za daleko posuniętego, zwłaszcza jak się pamięta historię różnych partii, różnych lojalek, które były.
4: Ale doceńmy, że nie trzeba składać jeszcze publicznej samokrytyki.
6: A to zobaczymy.
21: Albo weksla podpisywać, jak w samoobronie.
6: A tego jeszcze nie wiemy, tak? Tego nie wiemy.
21: W przypadku Morawieckiego to może nie byłby aż taki problem, no ale...
6: Albo Obajtka, prawda? Natomiast ja się Morawieckiemu nie dziwię. I to, że on musiał chyba do takiej, że do takiej eskalacji musiało dojść, no to faktycznie wszystko na to wskazywało. I szczerze mówiąc, nie bardzo widzę jakiejś szansy tych porozumień dzisiaj, ostatniej szansy, bo nawet jeżeli dzisiaj byłoby to zasypane, co strategicznie byłoby błędem, no bo to trzeba przeciąć właśnie przed tym, przed wakacjami, mimo że ustaliliśmy, że jakiegoś nudy w wakacje też nie będzie sezonu ogórkowego, ale no, jeżeli coś się ma wydarzyć, to teraz z punktu widzenia PiSu, a nie później, czy nie w przyszłym roku. A w moim przekonaniu, jak już jest tak nabrzmiała sytuacja, no to czasami te animozje jednak nie pozwalają na pozostanie.
4: Redaktorze?
21: No to zgodzę się z tym, że nawet jeżeli dzisiaj do tego rozpadu nie dojdzie, że jeżeli jakoś znów się porozumieją, wrzucą kolejne zdjęcie, nie wiem, przy kolacji kolejnej u Adama Bielana czy kogoś innego, no to ostatecznie te konflikty zostaną. Przecież zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnich dniach, jakie tutaj uprzejmości wymieniali ze sobą politycy poszczególnych frakcji PiS między sobą.
4: No, zapomnieli o dobrych manierach, doszło, wyciągnęli noże.
21: Tak, doszło nawet do poziomu pism przedsądowych wysyłanych przez jednego polityka do drugiego. No to w takiej sytuacji bardzo trudno jest skleić partię i jest oczywiste, że nawet jeżeli w tej chwili dojdzie do jakiegoś czasowego porozumienia, jakoś ta sprawa stowarzyszenia się rozwiąże w sposób akceptowalny dla obu stron, no to konflikt frakcyjny zostanie. Zostanie konflikt co do tego, w którą stronę ma iść Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ma szukać wyborców. Zostaną bardzo silne personalne animozje. Zostanie ten problem, kto ma być kandydatem na premiera, no bo widać też wyraźnie, że duża część partii, nawet niekoniecznie tylko i wyłącznie zwolennicy Morawieckiego, nie jest przekonana do pomysłu Czarnek i prędzej czy później sądzę, że nawet jeśli do tego rozłamu nie dojdzie, to partia do końca roku jeszcze otworzy dyskusję nad tym, czy Czarnek jednak był dobrym pomysłem i czy nie należy go na kogoś zmienić, więc te problemy PiSu zostaną, niezależnie od tego, jak się dzisiaj to spotkanie skończy. A oczywiście nie można też wykluczyć takiej opcji, że jednak do tego rozłamu w PiS dojdzie, a to przynajmniej krótkoterminowo oznacza dla PiS potężne problemy, no łącznie na samym początku z tym, że będziemy mieli ileś sondaży, gdzie PiS będzie miał jedynkę z przodu pewnie, co jest dla partii psychologicznie też zawsze bardzo ciężkie. Mm-hmm.
4: Pilnie śledzę oczywiście media, które sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, bo to ciekawe, jak one komentują tę sytuację. I w przeglądzie prasy cytowałam komentarz profesora Mieczysława Ryby z KUL-u, mm-hmm. który przytacza Gazeta Polska codziennie. Co ciekawe, wczoraj przyglądałam tygodnikowe wydanie Gazety Polskiej i tam aniż artykułku, nawet małego, o tym, co dzieje się w PiS-ie, ale tutaj właśnie profesor Ryba, który mówi, że no trzeba to rozstrzygnąć ostatecznie, bo dalsze trwanie w takiej sytuacji byłoby destrukcyjne. Natomiast Tygodnik Sieci też jest takim periodykiem, który jest ściśle związany z PiS-em, któremu dobro PiS-u ewidentnie leży na sercu. I Jacek Karnowski we wstępniaku Naczelnego zajął się tą sprawą i opisał to tak, że ta wielka saga rozstania trwa od miesięcy, że zdaje się dobiegać końca, że Rozwój Plus stanowi coraz wyrazistszy, coraz bardziej podmiotowy, ewidentnie bardzo ambitny zalążek nowej siły politycznej, że logicznym końcem drogi, jaką idzie Morawieckie z powołanie własnej partii, że jest już taki poziom niespójności między maślarzami a harcerzami, że to uniemożliwia wspólne działanie i że oczywiście rozłam w PiS-ie byłby dla prawicy prawdziwą tragedią, ale czasem jest tak, że nie ma innego wyjścia i trwanie w obecnej patologicznej sytuacji nie ma sensu. Oczywiście pan Karnowski też jest częścią pewnej frakcji, tak? Ale ewidentnie zależy mu na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało się dobrze, więc chyba nawet już ci, którzy chcieliby, żeby PiS zachował spoistość i jedność, widzą, że nawet jeżeli teraz się rozmasuje ten problem, no to nie jest to rozwiązanie.
6: No, oczywiście, że to nie jest rozwiązanie, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to perspektywicznie, to oczywiście nie wyklucza to na przykład wspólnych jakichś sojuszowych list, czy współpracy po potencjalnych wyborach. I wydaje mi się, że cały ten koncept ma, oprócz takich personalnych kwestii, no to ma pewien sens, dlatego że wystawienie Czarnka, o czym już rozmawialiśmy wielokrotnie i to już padło, miało sens dla PiS-u, żeby iść w tę prawą stronę i przeciwstawiać się przede wszystkim Braunowi.
4: Ale to się nie udało.
6: Czy to się udało, czy się nie udało? Raczej nie, ale to jest jakaś tam koncepcja. W związku z tym wszystko to, co zostaje w centrum, zostaje porzucone, osierocone. Więc rozumiem, że ta koncepcja Morawieckiego, żeby zagospodarować i pozyskać, spróbować też pozyskać część tego elektoratu, która na przykład to, co mówi Petru o powołaniu
4: nie
6: Konfederacji.
4: Nie była głównym pomysłem, tak?
6: Więc to ma racjonalny pomysł, mówiąc o partii takiej liberalno-gospodarczej, liberalnej gospodarczo. Mało tego, myślę, że mogą na którymś momencie przyłączyć czy powstawać też nowe do tego byty. Nie twierdzę, że Petru się od razu połączy z Morawieckim, ale jest tutaj część elektoratu do zagospodarowania, co ostatecznie, gdyby jednak ten plan Kaczyńskiego długofalowo się powiódł i... bo Czarnek też będzie bardziej spójny, jak nie będzie Morawieckiego, tak? Będzie mógł bardziej radykalnego języka używać i bardziej się odcinać od rządów.
4: Ale na razie Jarosław Kaczyński odciął się od Czarnka, jak Czarnek powiedział, że należy wstrzymać pomoc dla Ukrainy.
6: Oczywiście. I no bo to są jednak pewne granice, które nie powinny być przekraczane. I też zobaczymy, czy będzie jednak szedł w taką narrację i w na takie pozycje, mówię o Czarnku i o PiS-ie, czy jednak zechcą pozostać przynajmniej częściowo partią chadecką, a nie partią radykalną, tak? Skrajnie prawicową. W związku z tym myślę, że te koncepcje do takiej mozaiki, no tutaj się nie wykluczają. Dzisiejsza nienawiść, tak jak w Solidarnej Polsce kiedyś, bo potem się kończy też wspólnymi listami.
21: No tak, tylko że tutaj jak gdyby też z tym taką koncepcją jakiejś takiej zagospodarowywania centrum przez Morawieckiego jest ten problem, że dzisiaj już trochę taką partią centrum po stronie prawicowej opozycji jest Konfederacja. Dzisiaj jak gdyby dla przeciętnego wyborcy Konfederacja już nie funkcjonuje jako partia skrajnej prawicy, mimo tego, że pewnie byśmy ją tak politologicznie zaliczyli, ale jako partia bardziej centrowa od PiS-u i wielu takich ogólnie centroprawicowych normalsów, czy to rozczarowanych rządami koalicji 15 października, czy takich, którzy kiedyś głosowaliby być może na PiS, jest w Konfederacji. I ten elektorat w Polsce wolnorynkowy, no to nie jest elektorat, który tak łatwo będzie pozyskać Morawieckiemu. Ten elektorat był wręcz, na przykład ten elektorat konfederacki, taki związany z Nową Nadzieją Mentzena, elektorat najmłodszy, on był bardzo silnie socjalizowany w niechęci do Morawieckiego i do decyzji rządu Morawieckiego, czy to właśnie związanych z pomocą Ukrainie. Ten elektorat może nie jest tak antyukraiński jak elektorat Brauna, ale też uważa, że Polska tutaj zachowała się po prostu naiwnie, nie prowadząc z Ukrainą od początku bardzo transakcyjnej polityki. No a też na przykład kwestie pandemiczne. No, pandemia bardzo wywróciła życie młodych ludzi, którzy akurat sami mieli ryzyko związane z tą chorobą relatywnie niskie. No i tutaj jak gdyby te decyzje rządu były szczególnie silnie wśród młodych ludzi źle przyjmowane i też to politycznie była w stanie zagospodarować ta mencenowska konfederacja. No a z tymi decyzjami pandemicznymi rządu się kojarzy właśnie Morawiecki. Ba, nawet takie decyzje rządu Morawieckiego, które miały pozyskać młodych ludzi dla PiS-u i dla niego, go do niego zniechęciły, czyli na przykład ten zerowy PIT do 26 roku życia, bo kiedy młodzi ludzie nagle po przekroczeniu 26 roku życia muszą zacząć płacić podatki, no to wtedy stają się jeszcze bardziej podatni na argumenty dywidendy konfederatów, że wszystkie podatki to zło, więc tutaj myślę, że Morawieckiemu będzie ciężko w tej sytuacji łowić. Oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie taką sytuację, że PiS dzieli się, idzie gdzieś tam bardziej na prawo, Morawiecki zagospodarowuje centrum, a potem to się wszystko spotyka w jednej koalicji. No tylko, że tutaj pojawia się pytanie, jak to zadziała na poziomie każdego okręgu, gdzie bardzo podobni posłowie, którzy wcześniej startowali z jednej listy, no będą się bili o głosy z osobnych list, no bo tutaj też taka sytuacja, że do tego powrotu na jedną listę wróci, no to jest, gdyby się to dziś miało rozpaść, no to jest trochę no trudne do wyobrażenia, żeby w ciągu jednego roku Morawiecki wykonał taki manewr, jak wyjście PiSu i powrót do niego. No Ziobrze to zajęło jednak 4 lata z Solidarną Polską i po drodze były całkowicie przegrane wybory europejskie przez ziobrystów, no i też jednak ta pozycja sondażowa bardzo, bardzo słaba i zupełny brak pieniędzy Solidarnej Polski dla prowadzenia polityki. No więc ten podział prawicy na 4 listy, no gdyby faktycznie do niego doszło, no to może bardzo jej utrudnić uzyskanie w przyszłym Sejmie większości. Zresztą też budowanie, też na przykład taka sytuacja, kiedy te 4 komitety mają teoretyczną większość, ale trzeba do tego dobierać Brauna, no jest cały czas bardzo problematyczna.
4: Ja bym dorzuciła jeszcze do tych problemów, które miała Solidarna Polska, to, że po tych przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Ziobro stracił posadę w Parlamencie Europejskim jako europoseł i dochód taki na życie, a to zawsze bardzo motywuje do tego, żeby poszukać jakiegoś innego miejsca, z którego będzie można zdobyć mandat. Jakub Majmurek, dr Anna Materska-Sosnowska z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
1: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
25: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
26: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
27: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
28: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
27: A, no i merci bardzo.
29: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Znowu muszę się zająć windykacją.
31: To coś z indykiem?
30: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
31: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
30: Z bezpieczną fakturą BIK masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie podpiszę oświadczenia o lojalności wobec partii, poinformował w poranku TOK FM poseł PiS-u Łukasz Kmita. Takich oświadczeń od członków PiS-u domaga się prezes Kaczyński. Chce w ten sposób doprowadzić do zakończenia działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego.
4: Czyli pan nie podpisze takiego oświadczenia?
9: Nie, nie. Podpisałem 20 lat temu deklarację członkowską do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w 100% lojalny wobec tej deklaracji, ale nie widzę potrzeby podpisywania jakiegoś nowego oświadczenia, które jest trochę wewnętrznie sprzeczne, przygotowane przez osoby, które chyba nie do końca zrozumiały, że tego typu oświadczenie może wywołać pewne turbulencje.
0: Dziś ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma być próbą rozwiązania konfliktu w partii. Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać dogaszanie pożaru przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, podnośniki i drony. Ogień strawił warsztat i salon samochodowy, tak mówią pracownicy tego miejsca.
10: Właśnie nasza hala się spłonęła.
11: A co się stało? Co tam mogłoby się zapalić? Co tam się znajduje w środku?
10: Mnóstwo urządzeń, klimatyzacje, wentylacje,
11: oleje.
0: Pobliska trasa S8 jest przejezdna, nie ma osób poszkodowanych. Więcej w relacji reportera TOK FM o 9. Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosi dziś wyrok w sprawie czterech lekarzy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, którzy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca polityka PiS-u, byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy lekarzy Ziobry domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Z kolei pełnomocnik wdowy po zmarłym chce uchylenia wyroku uniewinniającego, zarzucający sądowi pierwszej instancji brak bezstronności. Zagrzmi i popada niemal w całym kraju. Są ostrzeżenia przed burzami, choć przejaśnienia także są możliwe. 17 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy kraju, 20 w centrum i 21 na południowym wschodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego oraz redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Rozmawiamy o tym, co wydarzy się w najbliższych godzinach i dniach w Prawie i Sprawiedliwości, bo dzisiaj o 12:00 spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Do północy jest czas na to, żeby podpisać lojalkę i żeby zdecydować, czy partia, czy stowarzyszenie. Potem w przyszłym tygodniu ma być spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy takie ostateczne decyzje dotyczące członkostwa. Chociaż pojawiają się i takie głosy, że ta lojalka już jest w takim brzmieniu, że automatycznie powoduje wykluczenie polityków, którzy jej nie złożą na Nowogrodzkiej. Pytanie, czy jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie z PiS-u wykluczony, wyrzucony, to czy jego nowe ugrupowanie ma szansę powodzenia? Bo Jarosław Kaczyński został o to zapytany w kanale TAK i stwierdził, nie uważam, żeby było to przedsięwzięcie o szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny, przynajmniej w najbliższych wyborach. Koniec cytatu. Ale może Morawiecki myśli długofalowo i przecież jak powstawał PiS oficjalnie w czerwcu 2001 roku, czy Platforma w styczniu 2001 roku, to startowały już w wyborach parlamentarnych 2001 roku, weszły do Sejmu, ale przecież nie z jakimś spektakularnym wynikiem. Budowały się przez te kadencje, kiedy rządziło SLD, zwłaszcza od afery Rywina, kiedy pojawiły się te opowieści o Rywinlandzie i konieczności sanacji, uzdrowienia polskiego państwa. No i w 2005 roku rzeczywiście wystrzeliły, nawet miały razem rządzić, ale się nie udało. Więc może perspektywą dla Morawieckiego jest 2031 rok i budowanie od 2027 do 31 tej siły politycznej, więc teraz chodziłoby o to, żeby przekroczyć próg wyborczy i zaczepić się przy wiejskiej. Pani doktor.
2: Znaczy, na pewno każdy polityk będzie robił to perspektywicznie, a nie tylko na jedną kadencję. Mówimy o takich poważnych politykach i nie na jedne wybory. Oczywiście sondaże z początku tego tygodnia dające 6 punktów procentowych, to są żadne sondaże, bo to jest zdjęcie z dzisiaj i nie wiemy, jak to będzie.
4: 6-7, ale był sondaż 2%.
2: No więc, tak. Więc tego bym w ogóle się nie przywiązywała. Natomiast ja nadal, zgadzając się ze wszystkim, co redaktor powiedział, pełna zgoda, ale ja nadal bym nie wykluczała na przykład możliwości stworzenia jednak szerszego jakiegoś sojuszu. Jak mamy prawie, że wakacje i ogórki, to idźmy w te ogórki. Dlaczego nie miałby powstać wspólny jakiś taki sojusz? Jeżeli byłaby to partia Centrum, to równie dobrze może powstać sojusz, czy to z partią Centrum, która już jest, czy to z PSL-em. Mówię o listach wyborczych, bo to w jaki sposób potem potoczą się losy, zwłaszcza to, co PSL robi z ludźmi, których dobiera na listę, potem się rozstają. Więc tutaj jakieś takie układanki są absolutnie możliwe.
4: No tylko pytanie, czy to jest scenariusz bazowy dla Unii Centrum, czy dla PSL-u, bo ja usłyszałam, że PSL tak, chciałby samodzielnie. Jak się nie uda, to oczekuje od Koalicji Obywatelskiej, że Koalicja Obywatelska przytuli i dopiero gdzieś tam długo potem bardzo ten Morawiecki dobrze. Jako ostatnia deska ratunku, tak? Wydaje mi się też, że pani Hennig-Kloska to przede wszystkim będzie pukała do drzwi Koalicji Obywatelskiej, żeby tam kilka miejsc otrzymać.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast no, mówi się o takich różnych ruchach, czy jakimś takim potencjale, który istnieje. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli doszłoby do takiego rozpadu, no to pytanie, gdzie jest granica potem tej destrukcji? Czy będzie na tyle siły wewnętrznej w PiS-ie, żeby to jednak zatrzymać bliżej tych z jedynką z przodu, ale bliżej 20, czy z jedynką z przodu, ale spadające. No wtedy ta dynamika
6: czy
2: może być...
6: Konfederacja nie wyprzedzi PiS.
2: I czy Konfederacja. Dynamika może być bardzo różna. Jeżeli patrzymy na to dzisiaj, to ja uważam, że jest pewne miejsce dla takiej partii, jaką tworzy Morawiecki, na poziomie małych kilku procent, a nie kilkunastu. Ale jest to możliwy byt. Rozmawialiśmy w przerwie, bo to jest bardzo ciekawe, to w jaki sposób jest skonstruowany ten piknik, ten grill, a tak naprawdę jakie tam są panele, jakie osoby są zaproszone na te panele, więc widać, że intelektualnie to też jest z jakimś może potencjałem. Też nie przeceniajmy, bo nagle Morawiecki staje się bohaterem, a jeszcze 3 lata temu wiele ciepłych słów można było o nim powiedzieć.
6: No i myślę, że też się stało odwrotnie, że jeżeli Morawiecki wyjdzie z partii, to nagle ta partia przypomni sobie, że on był banksterem.
2: Oczywiście.
6: Przedstawicielem elit trzeciej RP, doradcą
2: i to
6: Tuska,
2: też prawda.
6: A być może po prostu od początku kretem liberalnego obozu.
4: Ale jeśli pozwolicie, to ja mam przed sobą tutaj listę prelegentów. Oczywiście nie wszystkich, tylko wybranych. No politycy z frakcji Morawieckiego, Cieszyński, Dworczyk, Szczucki, profesor Marek Kornat, profesor Jan Żaryn, Marek Magierowski, dr Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego, Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, Piotr Gorusztyn, dziennikarz, generał Rajmund Andrzejczak. Czyli rzeczywiście tak dość szeroko, choć na pewno jest tak, że to jest takie spektrum, mam wrażenie, charakterystyczne.
6: Tak, jest też panel lewicowy, co jest też bardzo ciekawe, w którym właśnie gości między innymi Paulina Matesiak, ale też Maciej Szlinder, ekspert od dochodu podstawowego.
4: Rozwój, a wykluczenia, jak idąc do przodu, nie zostawić nikogo z tyłu, lewicowa perspektywa.
6: Tak, więc jak gdyby tutaj czy Marcin Giełzak z podcastu Dwie Lewe Ręce, czyli też jest taka może próba budowania takiej lewicowej nóżki, no co też jak gdyby właśnie pamiętając o tym, że też właśnie Marcin Chorała, który razem z Pauliną Matysiak zakładał to stowarzyszenie, które miało być takie prorozwojowe ponad podziałami, no wydaje się takim dosyć logicznym ruchem ze strony Morawieckiego. No i też właśnie Morawiecki był tym jednym z niewielu polityków PiSu, który z lewicą jakoś tam, już nie tą lewicą rządową, ale tą antyrządową, próbował rozmawiać w ostatnich latach. Przecież on miał też debatę z Zandbergiem, gościł właśnie w podcaście Dwie lewe ręce, więc no faktycznie jest tu być może, będzie tu być może taka próba budowania takiego szerokiego, prorozwojowego głosu, który też część środowisk lewicowych będzie się starał zagospodarować. Ale też wracając do tego pomysłu jakichś wspólnych list, na przykład z PSL-em, czy z Polską 2050. No problem polega na tym, że dzisiaj te dwa środowiska dzieli to, że jedna jest w opozycji, a drugie jest w rządzie. No pytanie, jak na przykład Donald Tusk by zareagował, jakby mu Kosiniak-Kamysz powiedział, że robi wspólne listy z Morawieckim, a z drugiej strony, jakby zareagował PiS, gdyby Morawiecki zaczął robić wspólne listy z kimś z obecnej koalicji. No i wtedy PiS i jego media by odpalili już chyba w pełni narrację o zdradzie bankstera.
4: Zapytam o pozostałych aktorów politycznych, o Koalicję Obywatelską, bo pytałam Tomasza Siemoniaka, czy rywalem Koalicji Obywatelskiej w wyborach w 2027 roku będzie Prawo i Sprawiedliwość, będą trzy prawice, czy jednak cztery prawice. I też wrócę do spotkania Donalda Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej. Tusk mówił, że PiS jest już partią schodzącą i że bardziej niepokoją go wzrosty sondażowe obu konfederacji, czyli że trzeba będzie rywalizować o głosy z prawicowymi radykałami. No i chciałabym też zapytać o Konfederację, bo Sławomir Mentzen się z PiSu śmieje, opowiada, że szukają likwidatora partii, a na przykład Krzysztof Bosak PiSowi radzi. Przedłużająca się awantura w PiS nie służy nikomu. Jeżeli macie się rozejść, to się rozejdźcie. Przedłużanie tego spektaklu nie tylko przeprawia ociarki, że nadal robi coś znacznie gorszego, ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego młodszej części, cokolwiek nazywanego prawicą. Za chwilę będzie prawica synonimem bandy jałowych, skłóconych i zgorzkniałych zgredów.
2: I dokładnie Bosak nie mówi tego do PiSu ani do centrum, tylko mówi do swojego elektoratu i pokazuje to my, nowa siła, jesteśmy w stanie to przejąć. A biorąc pod uwagę kryzys partii politycznych, z jakim mamy do czynienia na przykład w krajach zachodnich, to wyczerpywanie się właśnie tych starych bytów i próby wchodzenia nowych, z częścią takich pomysłów, takich ludzi, ale widzimy pewien taki ferment, który istnieje, no to myślę, że tutaj czy Bosak, czy Mentzen naprawdę nieźle to wyczuwają i próbują to zrobić, tak? Poza tym to, o czym już wspomnieliśmy, oni już przestali być skrajną prawicą, oni sami zostali przesunięci do centrum, w związku z tym faktycznie to ostatnie ćwierćwiecze mam takie głębokie przekonanie, że naprawdę się domyka i układ, który znaliśmy, no absolutnie przeszedł do lamusa.
6: No, z drugiej strony też warto pamiętać, że już ten koniec PiSu ogłaszano też wielokrotnie, dzisiaj jak gdyby trudno jak gdyby powiedzieć, czy był kiedyś PiS w większych problemach.
2: No, ale przepraszam, forma jaką znaliśmy, bo to nie znaczy, że on nie będzie tak jak Platforma dzisiaj. Koalicja Obywatelska niewiele ma wspólnego z Platformą Obywatelską z 2001. O, to mam na myśli.
6: Tak, ale rzeczywiście no, PiS ma jakiś taki cały szereg głębokich strukturalnych problemów i no, wydaje się, że PiS dzisiaj płaci cenę za coś, co było jego problemem od samego początku, ale co udawało się mu dosyć łatwo omijać, czyli jak gdyby nieumiejętność tej partii dotarcia do bardziej wielkomiejskiego i do młodszego elektoratu. To był problem od samych początków, no ale dzisiaj on daje o sobie znać szczególnie silnie, bo na czym też polega jak gdyby to pęknięcie między PiS-em a Konfederacją, które też widać bardzo wyraźnie w strukturach elektoratu, kiedy no, zobaczymy sobie, że PiS jest elektoratem. Koalicja Obywatelska też ma ten problem, ale PiS znacznie bardziej dramatycznie, no, który stoi na osobach już w wieku postprodukcyjnym. Ten problem polega na tym, że PiS ze swoją wizją solidarystyczną i konserwatywną społecznie nie dociera także do młodego prawicowego elektoratu, który nie jest już zupełnie solidarystyczny, którego ta obietnica Mentzena, każdy sam się dorobi domku na przedmieściu, przemawia o wiele bardziej niż ta obietnica Solidarnej Polski, którą przedstawia PiS, czy nawet ta obietnica takiego też jednak trochę bardziej solidarystycznego rozwoju, jaką przedstawia Morawiecki. No i tutaj jak gdyby PiS jakiegoś pomysłu, jak dotrzeć do tych wyborców, czy są już wyborcy z roczników 80., czyli już też wyborcy w średnim wieku pomału, którzy nie byli socjalizowani w PRL, którzy nie mają tego takiego wspomnienia państwa opiekuńczego PRL jako takiego punktu odniesienia, którzy oni wspominają dobrze, no to z tym sobie PiS nie radzi. Jeśli sobie z tym nie poradzi, to będzie rzeczywiście siłą schodzącą.
2: Ale to też pokazuje i tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać. Nie mówię, że dzisiaj, tylko w ogóle zastanawiać się. Zobaczcie, jak się zmieniło społeczeństwo i jak zmienia się społeczeństwo. Tak jak z jednej strony Braun nie jest tylko wykwitem Brauna, tylko jest odpowiedzią i też takim uruchomieniem kanałów, które drzemią w społeczeństwie i istnieją. I co z tego będzie można zatrzymać, a co pójdzie niestety szeroką falą, czy właśnie z drugiej strony takiego, a nie innego podejścia od strony Mentzena. I my na to nie mamy odpowiedzi. Ale patrząc na taki obrazek właśnie społeczny, ten oddolny, dlatego mówię o pewnych tych bytach, które się wyczerpały. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj wymyśleć wspólny język, który będzie nas łączył, jeżeli okazuje się, co pani redaktor mi tutaj przytoczyła, że nawet Jan Maria Rokita przestaje być wspólnym językiem na przykład na prawicy. Mówię teraz pewnym skrótem, ale zobaczcie, w jakim jesteśmy momencie, tak? To są naprawdę ruchy bardzo mocno

0: moim zdaniem prawdopodobieństwo, że jednak przed wyborami dojdzie do jakiegoś rozłamu, jest minimalnie większe niż że dotrwają do wyborów w tej formie. Nawet jeżeli dotrwają, no to będzie wyglądało tak, jak wygląda w tym roku, czyli w ciągłym konflikcie.
1: Grill nie jest odwołany, więc i też jest na koniec miesiąca, tak? 31 to moim zdaniem też jest symboliczne, bo zamyka to jednak pewien okres.
2: Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM, a po nich Cezary Łasiczka i rozmowa o tym, jak uzbierać 1 000 000 złotych, będąc w więzieniu. Co to za historia, Czarku?
3: To jest historia, dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu. To jest historia ostatniego wyroku jeszcze nieprawomocnego, bo tam oprócz zasądzonej kary więzienia jeszcze jest grzywna, czy prawie 1 000 000 złotych, który należy zapłacić. No i teraz pytanie, skąd się takie pieniądze bierze? Ale to nie jedyne pytanie, które mam do pani wiceminister sprawiedliwości. Tych pytań jest wiele, bo kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości wciąż jest dużo takich, na które odpowiedzi, na które to pytania nas bardzo interesują. Także zapraszam na program Owczarek. Po informacjach pani wiceminister sprawiedliwości Maria Eichert będzie w studio.
2: Ja zapraszam na program Czarka, rzecz jasna, ale także na wywiad polityczny to po 17:00. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia. Reklama.

0: 350 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka.
9: Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kilka godzin potrwa jeszcze dogaszanie pożaru salonu i warsztatu samochodowego na warszawskim Targówku. W przyszły wtorek prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Czy jest szansa na koniec wojny? To główny temat rozmów szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin.

0: Na miejscu jest reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
1: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy. Ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
1: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
3: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało, no ale nie wiem, innych emocji nie czułem.
4: To jest dzień wolny.
5: Myślę, że nie jeden.
4: Nawet, wie?
5: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
1: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Profesor Patyra to konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiS-u aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
6: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tak. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
0: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta: Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Do dziś zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego nie dostali Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Piotrowska. Najwcześniej w drugiej połowie stycznia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przekaże Ministerstwu Zdrowia dane o zarobkach lekarzy zebrane po numerach PESEL. Ustawę w tej sprawie w zeszłym tygodniu podpisał prezydent Nawrocki. Została już ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, natomiast w życie wejdzie 5 sierpnia. Od tego dnia agencja będzie mogła zbierać dane o zarobkach niecałkowicie zanonimizowane jak do tej pory, ale przypisane do jednej osoby. Kierownictwo ATMIT-u przekonuje, że do zbiórki danych musi przygotować i swoich ludzi, i świadczeniodawców. Chodzi m.in. o nowe szablony dokumentów, aktualnienie instrukcji, szkolenie pracowników i modyfikację aplikacji. Po drugie, dane zacznie zbierać po 20 października. Chodzi o to, by obejmowały dane za wrzesień tak, by były widoczne zmiany w wycenach procedur i w pensjach personelu medycznego, które weszły w życie w tym miesiącu, mówi prezes agencji Daniel Rutkowski.
7: Chcemy jednocześnie zweryfikować ewaluację realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, gdzie te zmiany po 1 lipca będą tak naprawdę wiarygodne w miesiącu wrześniu.
0: Dane trzeba następnie przeanalizować i opracować, by wyłapać przypadki zatrudnienia w różnych placówkach czy w różnych formach właśnie po PESEL-u i numerze licencji lekarskiej.
7: I w połowie stycznia przekażemy analizy do Ministerstwa Zdrowia.
0: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje także nad nową wyceną części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić, bo premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
8: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
9: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
8: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Szanse na zakończenie wojny w Ukrainie były głównym tematem rozmów szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ławrow i Marco Rubio spotkali się w stolicy Filipin, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
10: Dyplomaci spotkali się na marginesie trwającego szczytu państw azjatyckich, stąd miejsce rozmów. Stany Zjednoczone, jak podkreśla Rubio, chcą odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu wojny do końca. Ale po spotkaniu, które, jak informuje agencja AP, trwało około pół godziny, żadna ze stron nie była chętna do dłuższych wypowiedzi. wypowiedzi. Waszyngton podejmuje już kolejną próbę przełamania impasu w negocjacjach z Moskwą. Jak donosi portal Axios, dopiero co doszło do rozmów wysłanników Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy. Witkow, Kushner i Zełenski mieli omawiać pomysły, jak wznowić działania dyplomatyczne, by zakończyć wojnę. Ze strony Kremla wciąż nie słychać zmiany stanowiska. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
0: Zagrzmi niemal w całym kraju. Do tego mocno popada, szczególnie na północy i w Wielkopolsce. Miejscami może spaść grad. Tylko 17 stopni pokażą maksymalnie termometry na północy. W centrum około 20, a na południowym wschodzie 21 stopni.
4: Sponsorem programu było Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio pani Maria Eichardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Dzień dobry. Bardzo miło panią widzieć.
13: Cała przyjemność po mojej stronie.
12: Częściej pani w więzieniach bywa niż w Radio TOK FM.
13: Ja w Radio TOK FM jestem wtedy, kiedy jestem zaproszona, zwłaszcza przez Cezarego Łasiczkę po raz pierwszy. A w więzieniu jestem wtedy, kiedy uważam, że należy. Staram się być raz w tygodniu.
12: To proszę wpadać raz w tygodniu w takim razie do...
13: Bardzo chętnie.
12: Cudownie.
13: Bardzo chętnie.
12: Wszyscy to słyszeli, mamy świadków. Mamy świadków, chociaż wiadomo, że nie wszystko, co pani mówi przy świadkach, potem się sprawdza.
13: A na przykład?
12: Minus 20 tysięcy za tej kadencji będzie mniej, o 20 tysięcy mniej osadzonych. Tak pani mówiła.
13: Tak mówiłam.
12: A ja uwierzyłem.
13: Bardzo dobrze, że pan uwierzył.
12: Został rok?
13: Obniżyliśmy populację, udało się zmniejszyć populację więźniów o 10%. To jest bardzo dużo, jak chodzi o zmniejszanie populacji. Proszę pamiętać, że łatwiej populację zwiększać niż zmniejszać, populację więzienną. Z 76 tysięcy ponad osób przebywających w jednostkach penitencjarnych zeszliśmy do 69. To udało się zrobić... dzięki działaniom administracyjnym służby więziennej. Natomiast ilość osób, które przebywają w więzieniu, to jest suma tego, w jaki sposób sądy orzekają, kiedy orzekają karę pozbawienia wolności, w jaki sposób sądy penitencjarne podchodzą do warunkowego przedterminowego zwolnienia, czyli kiedy można przed terminem opuścić więzienie. I na to minister sprawiedliwości wpływu nie ma i bardzo dobrze, bo to jest sąd. Natomiast populacja w polskich więzieniach jest jedną z najwyższych populacji w Europie. Mamy najwyższy ten współczynnik prizonizacji, czyli liczbę więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy w okolicach Białorusi, mniej więcej. I to nie jest dobrze, bo kara pozbawienia wolności jest karą drogą, nie zawsze jest karą skuteczną. I zwłaszcza przy niskich wyrokach, a takich jest grubo ponad połowę, czyli nawet takie naprawdę niskie, do roku, do dwóch lat pozbawienia wolności, to jest około 60% wyroków. Myślę, że skuteczniejsze są kary inne niż kara pozbawienia wolności.
12: Zdaje się, że ta moda na mikrokawalerki także od wielu lat dobrze się ma w więziennictwie, bo pomimo tego, że mamy 179 na 100 miejsc, mniej więcej, tak? Czyli mamy...
13: No, tak, mówi pan o tym zaludnieniu.
12: Tak, to jest jedno z najniższych w Europie, a mimo to nadal obowiązuje norma 3 metry kwadratowe.
13: No właśnie, więc to tak, więzienia w Europie są przeludnione. Nasze nominalnie są niedoludnione. Mamy jeszcze 30% miejsc blisko, troszkę mniej.
12: I to nie chodzi o to, żeby dopychać kolanami, tylko żeby dać...
13: W ogóle nie o to chodzi. Natomiast nasza norma kodeksowa to jest minimum 3 metry kwadratowe na jednego skazanego. Z znowu najniższa norma w Europie. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wszystkie standardy mówią o tym, że to ma być 4, 5, 6. Tak. I teraz tak, to co my robimy. Oczywiście zmiana przepisów jest zmianą trudną, zwłaszcza w obecnej konfiguracji politycznej, że tak powiem. Natomiast oczywiście można faktycznie zmieniać sytuację i to jest to, co się dzieje. W tej chwili już blisko 15% osób odbywa karę w 4 metrach. Wszystkie nowe jednostki, które oddajemy, oddziały, które oddajemy, budujemy już na 4 metrach. To już nie da się ich doludnić, nie da się przysłowiowo dostawić łóżka i jeszcze jednego.
12: Można,
13: i jeszcze
12: wtedy będzie po dwa.
13: Nie, to już tak są skonstruowane, nowoczesne więzienia są tak skonstruowane, że nie da się tego zrobić, to są wyliczone standardy, dokładnie wyliczone jest, ile musi zajmować kącik sanitarny, ile cela mieszkalna. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń mimo wszystko była. To nie chodzi o komfort więźnia, nie tylko chodzi o komfort więźnia. Chodzi o to, że resocjalizacja, czyli to próba pracy ze skazanym nad zmianą jego postawy, nad zrozumieniem, dlaczego trafił do więzienia, nad chęcią poprawy, wymaga pewnych warunków. W miejscach przeludnionych, w miejscach, gdzie jest, w celach, gdzie jest dużo osób na jednej przestrzeni, takie działania są po prostu niemożliwe. Jeszcze jedną ważną rzecz, którą na samym początku udało nam się wprowadzić, to zlikwidować wieloosobowe cele. Jak przyszliśmy, największe cele miały po 18 skazanych. To jest teraz? Bardzo dużo. Maksimum 10. Maksimum 10 osób w jednej celi może być.
12: Czyli co, takie 30-metrowe cele?
13: To są takie duże cele w starych więzieniach, bo proszę pamiętać, że mamy bardzo dużo starych jednostek penitencjarnych, przedwojennych jeszcze. Tam są duże cele, czasami nie da się ich podzielić. Oczywiście...
12: Serio? To od deweloperów się powinniście uczyć.
13: Serio.
12: Potrafią po prostu wykroić...
13: Nasi poprzednicy przez ostatnie 8 lat zbudowali bardzo dużo więzień. Nie zawsze tam, gdzie są potrzeby rzeczywiście, ale tam, gdzie warto było zdobywać głosy wyborców.
12: Ale niedługo wybory, więc może się przydadzą.
13: Nie, my nie podujemy tam, gdzie skąd pochodzimy. My mamy w tej chwili problem, i to zresztą jest w projektowanych przepisach prawa, po prostu musimy zastanowić się, jak tych więźniów osadzać.
12: Już długo strasznie myślicie, a na razie 15% ma 4 metry, tak, czyli 85% ma 3.
13: Minimum. I tak jest właśnie. Dokładnie tak jest.
12: A kiedy reszta będzie miała 4?
13: Po kolei. Jak będzie ich mniej, jak będzie więźniów mniej, to będzie można było...
12: Ale ich jest mniej, dobrze. Nie dlatego, że ich jest... Ja znaczy muszę, jest ich, dobrze, pani obiecała minus panu... 20 tysięcy, a jest minus 10.
13: Tak.
12: Czyli z pani powodu trochę.
13: Nie, tak powiedziałam. 10 to jest to, co może zrobić administracja więzienna. Drugie 10 należy do sądów. Prowadzimy dialog z sądami. Taki dialog, który nie wkracza w sferę orzeczniczą sądów. Ale na przykład upowszechniamy system dozoru elektronicznego.
12: No właśnie, co się z tym dzieje?
13: Ale co się ma dziać?
12: Z tym dozorem elektronicznym? No,
13: mamy w tej chwili 6 tysięcy osób w dozorze, odbywa karę.
12: Dużo mało? Powinno być więcej, mniej?
13: To jest mniej więcej tyle, ile może być. Może mogłoby być jeszcze 1000 więcej. Znowu, to są na tych przepisach prawnych, które mamy w tej chwili, system jest nasycony. To znaczy więcej już nie wypuścimy do dozoru. W tej chwili już na rządzie jest na zmiana ustawy, która zwiększa zakres stosowania.
12: Artykuł 43, tak?
13: Zwiększa zakres stosowania dozoru do kar. Po prostu wyższe kary będą mogły być odbywane
12: w dozorze elektronicznym. Czyli podniesienie limitu kary. Pozostałej tak, do odbycia, dokładnie. Tak?
13: No i tymczasowe aresztowanie w dozorze to jest też, znaczy, czyli areszt elektroniczny tak zwany, czyli areszt tymczasowy, który będzie mógł być wykonany w domu, tak? To jest też, to, ponieważ to się łączy z dozorem, dlatego o tym mówię. Nasz system ma w tej chwili pojemność około 10 tysięcy i w tym mają się zmieścić właśnie skazani, no i być może właśnie tymczasowo aresztowani, którzy będą ten środek odbywać w dozorze elektronicznym.
12: Kiedy to podniesienie limitu? Trzeci kwartał?
13: No w tej chwili jest na rządzie. Teraz, to, tak? W tej chwili jest na rządzie. No czyli mam nadzieję, że w tym roku przed 1 stycznia przepisy by weszły w życie.
12: No dobrze. Kolejne wątki, które mamy. To karta rodziny mundurowej.
13: A jednak.
12: Taki pomysł.
13: Skaczemy. Tak.
12: Karta rodziny mundurowej, taki pomysł, ale wydaje się, że ta karta rodziny mundurowej nie obejmie służby więziennej?
13: Bardzo bym chciała, żeby objęła. Karta Rodziny Mundurowej to jest pomysł, który powstał wokół służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, służb mundurowych. I co? Oczywiście tak jest, że jak jedna służba coś dostaje od państwa, to wszystkie inne podnoszą
12: głowę. Mamy mundur.
13: Zupełnie naturalne. Bardzo ja jestem w ogóle też zwolenniczką tego, żeby wybór służby, jak ktoś już chce być w mundurze, służyć państwu, to żeby wybierał służbę dlatego, że chce w tej konkretnej służbie służyć, a nie dlatego, że tam są większe przywileje. Większy dodatek mieszkaniowy, większy ryczałt za dojazd do miejsca pracy, czy właśnie...
12: Ja myślę, że dlatego ludzie idą do polityki.
13: Bo dlaczego? My nie mamy karty, czy tak, my. Politycy nie mają ani karty rodziny mundurowej, ani karty rodziny politycznej, nie mają dodatków mieszkaniowych, ani ryczałtu za dojazdy.
12: O.
13: Chociaż niektórzy potrafią wykorzystać te przywileje, które są, wiem o tym dobrze.
12: Czyli co? Będzie służba więzienna w tym programie?
13: Muszę znowu dłużej odpowiedzieć na to pytanie. Karta, oczywiście karta rodziny mundurowej oczywiście wiąże się z wydatkami ze strony Skarbu Państwa.
12: Skarb Państwa mówi, zrobimy, ale to w przyszłej kadencji, głosujcie na nas.
13: Nie, tak nie mówi. To nie są wydatki jednostkowe. Znaczy, jeżeli chodzi o służbę więzienną, w tej chwili na talerzu, na stole negocjacyjnym z Ministerstwem Finansów mamy dodatki mieszkaniowe, tak zwane WOSiowe, czyli podwyżki ministra WOSia warte 70 milionów, które trochę nie wiadomo jak w tej chwili wypłacić funkcjonariuszom, ryczałty za dojazdy, ustawę modernizacyjną w służbie więziennej. Negocjacje z Ministerstwem Finansów dotyczą całości, a nie wybranych elementów.
12: I Ministerstwo Finansów mówi co?
13: No, nie ma kasy. Wiadomo, że z Ministerstwem Finansów negocjacje łatwe nie są, ale skuteczne.
12: Będą skuteczne?
13: Będą skuteczne.
12: W tej kadencji?
13: Walczymy naprawdę o te rzeczy bardzo, bardzo intensywnie. I to wszyscy ministrowie w naszym ministerstwie są zaangażowani w te negocjacje.
12: Trzymam kciuki w imieniu oczywiście
13: funkcjonariuszy.
12: Służby. Tak,
13: 27 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej. Druga służba,
12: prawda?
13: Względem liczebności.
12: Nie wypada mieć różnych kategorii munduru.
13: Zupełnie nie wypada, zwłaszcza, że bardzo trudna służba. Bardzo trudna służba i bardzo społecznie niedoceniona.
12: Wiadomo, każdy oglądał te seriale.
13: Klawisz, wiadomo, każdy.
12: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacja o 9.20. W studio pani Maria Eichardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po informacjach wracamy.
14: Autopromocja.
15: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowania, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, dzisiaj po 10.40. Zapraszam, Ewa Podolska.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. O północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS-u dla polityków partii na złożenie deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń. Wcześniej w południe Jarosław Kaczyński ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim. Działacze stowarzyszenia byłego premiera mówili do tej pory, że nie złożą deklaracji. Zrobił to tylko Daniel Obajtek. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Około 12 tysięcy osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru lasu w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem, który objął tam około 2 tysięcy hektarów terenu, walczy kilkuset strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze. Pożar nie spowodował dotąd żadnej ofiary. Chińska armia przystąpiła do dwudniowych ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji w cieśninie tajwańskiej w pobliżu południowo-wschodnich wybrzeży Tajwanu. Manewry rozpoczęły się dzień po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Chin i USA w Manili. Zagrzmi niemal w całym kraju i niemal w całym kraju popada. Miejscami może spaść grad, tak jak mówiliśmy w informacjach. Tylko 17 stopni pokażą termometry na północy, w centrum około 20, a na południowym wschodzie 21. Teraz jeszcze raport smogowy. Jakość powietrza bez zarzutu. O poranku mapa smogowa świeci na zielono, a to oznacza, że normy pyłów zawieszonych nigdzie nie są przekroczone.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Studio pani Maria Eichhardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, która publicznie obiecała, że będzie wpadała co tydzień, no ale rozumiem, że częściej niż do tej pory.
22: Mam nadzieję.
21: Że nie raz na 20 lat.
22: Mam nadzieję. Ja czekam na zaproszenie od pana.
21: Drzwi są otwarte.
22: Dobrze.
21: Może pani wpadać, kiedy pani chce. Tak. Nie, są otwarte, nie trzeba. Można wpadzić. Dobrze. Ostatnia sprawa... która no, bardzo bulwersująca, bardzo smutna, przykra. Chodzi o wypadek w Warszawie. Tam sprawca tego wypadku, to jest, dodam, wyrok nieprawomocny, ale sąd wymierzył sprawcy 20 lat po zbawieniu wolności dożywotni zakaz kierowania pojazdami, a oprócz tego zasądzono od niego i też od innych osób, które były tę sprawę zamieszane, kwoty na rzecz różnych, na przykład Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, Pomocy Postępowania.
22: Fundusz Sprawiedliwości.
21: Tak jest. No i teraz...
22: I przede wszystkim zadośćuczynienie.
21: I zadośćuczynienie.
22: No to ta kwota jest tutaj najwyższa, bo to jest ponad 1 000 000 złotych zadośćuczynienia od pana Łukasza Żaka.
21: I teraz sytuacja jest taka. Taka osoba trafia, powiedzmy po już prawomocnym wyroku.
22: Do więzienia.
21: Do więzienia. I teraz są te pieniądze. I skąd się te pieniądze bierze?
22: Z jego majątku.
21: A jeżeli ktoś nie ma majątku? Bo mówimy o tej konkretnej sprawie, ale może być tak, że osoba, która majątku nie ma.
22: Okej. Okay. No to teraz musimy trochę uporządkować fakty.
21: Dobrze.
22: Mamy różne reakcje państwa na popełnienie przestępstwa. One mają charakter finansowy. Mówimy o tym, czyli odkładamy w tej chwili kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności na bok. Mamy kary i środki karne, czyli takie reakcje państwa, które mają charakter represyjny. Chodzi o dodatkowe ukaranie. Mamy katalog środków kompensacyjnych, czyli zadośćuczynienie, takie, które mają zadość uczynić albo odszkodowanie za krzywdę, zadość uczynienie za krzywdę, odszkodowanie za szkodę. One podlegają różnym reżimom, również egzekucyjnym. I teraz wracając do sprawy pana Łukasza Żaka. Sąd orzekł karę najwyższą z możliwych, jeżeli chodzi o pozbawienie wolności. Pierwszy raz, z tego co wiem, a myślę, że tak jest. Pierwszy raz sąd skorzystał z tej możliwości orzeczenia kary 20 lat pozbawienia wolności. Co więcej, podwyższył granicę ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie do 15 lat. To jest taka wisienka na torcie, taka powiedzenie, że to 20 to jest jeszcze za mało. Ja skorzystam ze wszystkich środków, które mam. To jest bardzo surowa kara. Ja nie mówię, że za surowa, czy niesprawiedliwa, ale trzeba pamiętać, że to jest kara bardzo surowa. Takich wyroków powyżej 8 lat za spowodowanie wypadku również ze skutkiem śmiertelnym, również po alkoholu, jest bardzo mało. To są jednostkowe przypadki. Pan, w sprawie pana Łukasza Żaka sąd uznał i dostrzegł szczególne okoliczności, czyli to po pierwsze, w jaki sposób doszło do tego wypadku, że był pod wpływem alkoholu, że na zakazie jechał, że bardzo naruszył ograniczenie prędkości, a po raz również jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Dlatego uznał, że ta kara jest sprawiedliwa i właściwa. I teraz obok tej kary sąd zastosował pełen katalog instrumentów kompensacyjnych i represyjnych. Po pierwsze orzekł zadośćuczynienie za krzywdę, po 300 zł na rzecz wdowy, ofiary oraz każdego z dwojga dzieci i 150 na rzecz poszkodowanej pasażerki, czyli łącznie ponad 1 000 000 zł. I to jest taki przypadek, kiedy sąd karny orzeka na zasadach prawa cywilnego. To ma znaczenie dla tego, w jaki sposób się egzekwuje te pieniądze. I to jest, dochodzę do odpowiedzi na pana pytanie. Taki wyrok, jeżeli stanie się prawomocny, jest tytułem egzekucyjnym dla rodziny. Czyli rodzina, czy nie tylko rodziny, czy osób, na rzecz których zostało to orzeczone, może z tym iść do komornika i żądać egzekucji.
12: A komornik powie tak, jak są pieniądze na koncie, to zajmę, jak nie ma pieniędzy na koncie, to nie zajmę.
22: Ale sąd, orzekając takie zadośćuczynienie, bierze pod uwagę możliwości osoby, czyli bierze pod uwagę jej stan majątkowy, stan posiadania, stan konta, ma dostęp do tych informacji.
12: No dobrze,
22: informacji.
12: Ale czyli odszkodowanie dla kogoś zależy od stanu konta sprawcy?
22: No, nie, to nie jest, to na to pytanie nie mogę powiedzieć, tak zależy. Natomiast sąd to musi brać pod uwagę, bo przecież chodzi o to, żeby te pieniądze można było skutecznie przekazać ofierze. Więc innymi słowy, lepiej jest zasądzić mniejsze pieniądze, ale skutecznie, żeby można było je egzekwować, niż kwotę maksymalną. Jestem przekonana, chociaż nie mam pewności, bo nie obserwowałam tego procesu na żywo, znam to tylko z przekazów medialnych, że sąd, określając wysokość tego zadośćuczynienia, miał świadomość, jakie są możliwości oskarżonego.
12: No dobrze, to wyobraźmy
22: proszę
12: sobie taką...
22: Proszę mi jeszcze skończyć.
12: Dobrze, przepraszam,
22: dodatkową
12: proszę.
22: Dodatkową rzecz, którą sąd orzekł, to świadczenie pieniężne w najwyższej wysokości, czyli 10 000 zł na rzecz właśnie Funduszu Sprawiedliwości, czyli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, słynny Fundusz Sprawiedliwości, to jest charakter represyjny takiej kwoty, to znowu w innym reżimie się te pieniądze egzekwuje od oskarżonego. Dodatkowo sąd, tak jak pan powiedział, orzekł środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.
12: Wyobraźmy sobie taką sytuację, mówię o tej najwyższej sumie, czyli ten milion, że sprawca w trakcie przed, nie wiem, pozbył się, przepisał majątek albo wrzucił, bo są różne sposoby, żeby oczywiście unikać komornika i mówi, no po prostu nie mam. Komornik mówi, nie mam czego zajmować. Mm-hmm. I co się w takim przypadku dzieje? No bo jest jakiś milion, który się komuś należy w ramach odszkodowania.
22: Tak.
12: Czy też zadośćuczynienia.
22: Jestem przekonana, że sąd zbadał możliwości. Jeszcze raz to powtórzę. Zbadał możliwości. Jest też przepis, który ma pozwolić na to, żeby prowadzić egzekucję z przedmiotów, które się faktycznie posiada, których się nie jest właścicielem. Tak? Będzie taka możliwość też. Czyli na przykład pan korzysta z samochodu leasingu. I będzie
12: ja?
22: Można
12: w życiu. 25 lat mój samochód ma.
22: Pan, przykładowy pan. Życzę panu samochodu z leasingu eleganckiego, ale to niekoniecznie z którego będzie prowadzona egzekucja, ale będzie to możliwe. Natomiast przecież też sąd bierzeł pod uwagę, jakim samochodem jechał Łukasz Żak. No, badał to, jestem przekonana, że badał te okoliczności. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy dzisiaj ta egzekucja będzie skuteczna. Natomiast nie ma sensu wydawać orzeczenia, które będzie nieskuteczne.
12: No to tu się z panią nie zgodzę, dlatego że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące należności, tak, długów niezapłaconych, to sądy non-stop takie orzeczenia wydają. Tak, te orzeczenia potem trafiają do komorników i komornicy potem, mówiąc kolokwialnie, się z tym bujają krócej lub dłużej.
22: To znaczy, to nie jest nie do końca tak, ponieważ większość tych należności mimo wszystko jest przez ludzi płacona. Te dane, które my znamy o nieskuteczności egzekucji prowadzonej przez komorników, dotyczą tej części zadłużenia, która nie została zapłacona dobrowolnie. Znaczna część zadłużeń jest płacona. I teraz Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje danymi, które by mówiły o skuteczności egzekwowania tych zadośćuczynienia za krzywdę, ponieważ to konkretne osoby są beneficjentami tych pieniędzy. Ale na przykład pieniądze, które są na orzekane, czyli te środki, świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, w ponad 80% są egzekwowane.
21: Czyli to nie jest tak, że sprawca teraz będzie przez 20 lat musiał odpracować?
22: Ja mam nadzieję, że egzekucja będzie prowadzona z majątku pana Łukasza Żaka, natomiast praca jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem skazanego i rzeczywiście pierwszeństwo w udzielaniu możliwości pracowania jest w więzieniu, jest dla tych, którzy mają zobowiązania finansowe, przede wszystkim alimentacyjne. Natomiast jestem przekonana, że pan Żak będzie pracował, aczkolwiek na razie trochę rozrabia w więzieniu, więc zanim wyjdzie do pracy, to musi troszkę się uspokoić. Pan Mindera nazwał to Kindersztubą, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo.
21: Bo niemieckie.
22: Opcja niemiecka w sądzie polskim. Nie, po prostu uważam, że to nie jest słowo adekwatne do więzienia i do zachowania pana Łukasza Żaka. Natomiast rzeczywiście jest więźniem problematycznym.
21: Inna sprawa. 18 lipca, czyli kilka dni temu. Autostrada A1. Tam kierowca jechał wężykiem i uderzył w ciężarówkę. Potem doszło do tak zwanego obywatelskiego zatrzymania. Okazało się, że sprawca miał 2 czynne zakazy prowadzenia pojazdów, sądowe oczywiście, a samochód, którym jechał, nie należał do niego. No, mimo to nie usłyszał zarzutów i tego dnia opuścił areszt. Można powiedzieć lege artis. Wszystko się wydarzyło, ale rozumiem, że prokurator generalny mówi, chce być jak Zbigniew, będę tutaj ręcznie wszystko i mówi, panie prokuratorze krajowy, dlaczego nie grzmisz? Prokurator mówi, no dobra, to może, to niech poleci zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
22: Prokurator generalny na pewno nie chce być jak Zbigniew, ale
21: przecież to jest,
22: na pewno
21: znaczy rozumiem, że to oburza nas, to nas oburza, ale czy wszystko się nie wydarzyło lege artis?
22: Wydarzyło się lege artis i to jest zakres uznania organu ścigania. Można tak zastosować środek, można tak. To, jak rozumiem wypowiedź pana ministra Waldemara Żurka, chodzi o to, że mamy problem z osobami, które lekceważą zakaz prowadzenia pojazdów. Musimy znaleźć skuteczny środek. To jest case
21: również. No dobrze, ale po co nam jest kozioł ofiarny w postaci zastępcy
22: prokuratora? To nie jest... w postaci zastępcy prokuratora. Być może jest tam... być może prokurator stwierdził jakieś naruszenie przez niego...
21: Ale nie chciałby się podzielić z nami jakie?
22: A to nie wiem, to trzeba zapytać pana prokuratora krajowego.
21: Pani to nie interesuje? Nie burzy się pani?
22: Mnie to bardzo interesuje, natomiast proszę pamiętać o rozdzielności Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury, mimo że nas mamy jednego
21: szefa.
22: Pytam
21: pani jako obywatelkę. To jest wrażliwa.
22: Owszem, wrażliwa, to mogę sobie powiedzieć, natomiast mam za mało informacji, żeby móc powiedzieć, co myślę na temat tego, że został zwolniony prokurator.
21: Takie teatrzyki znamy
22: Nie przypuszczam, żeby to była jakaś pokazowa decyzja, która...
21: Naprawdę.
22: Znam ministra na tyle dobrze, że wiem, że takich decyzji mimo wszystko nie podejmuje.
21: No ale zna pani go na tyle dobrze, że pani powiedział, no tak, żeśmy tutaj interweniowałem i wyrzuciliśmy zastępcę prokuratora, bo naruszył taki artykuł.
22: Jeżeli naruszył, to to środki podjęte wobec niego są
21: proporcjonalne.
22: Jeżeli 3 razy podkreślam, nie widzą państwo tego. Nie wiem, jak było w tym wypadku. Na pewno minister nie podejmuje w tym wypadku, prokurator, decyzji, które mają na celu tylko pokazanie, jaką ma siłę i moc.
21: Ja tak to odebrałem.
22: Może w takim razie potrzeba lepiej to zakomunikować. Czy prokurator powinien to lepiej zakomunikować, czy po prostu podać w sposób jasny przyczyn. Może tak być.
21: Czy ten rząd ma w ogóle problemy z komunikacją?
22: Proszę, już sama się podstawiłam. Komunikowanie tego, co się robi, jest bardzo trudne. Sama mam z tym ogromny problem I często słyszę, że ale przecież ludzi nie interesuje to, co robisz, bo ludzi nie interesują więzienia na przykład.
12: Bardzo,
22: bo,
12: mnie no, bardzo
22: ja
12: interesuje.
22: Ja się wiem, że pana interesują i z tego się bardzo cieszę. Mówię, chcę powiedzieć tylko tyle, że komunikacja jest rzeczą bardzo trudną, jest bardzo, bardzo łatwo. Obecnie komunikacja, współczesna komunikacja działań politycznych przemyka się na granicy populizmu i to jest bardzo niebezpieczne.
12: Czy oczekuje pani jako wrażliwa obywatelka informacji od prokuratora krajowego na temat tego, dlaczego zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu został odwołany?
22: Chciałabym to wiedzieć. Być może w ogóle ta informacja jest w przestrzeni publicznej.
12: Ja bym chciał wiedzieć konkrety.
22: A szukał pan? Nie ma tej informacji? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, czy jest, czy nie ma. Ja poszukam, jak wrócę do ministerstwa.
12: Dobrze. I możemy porozmawiać o tym przy okazji naszego kolejnego spotkania za tydzień.
22: Tak jest.
12: Bardzo dziękuję. Pani Maria Eichardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, była gościem.
22: Bardzo dziękuję.
12: Informacje o godzinie 9.40, już za kilka minut, a po nich program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry, halo, halo Maćku.
2: Halo, halo Czarku, dzień dobry. Będziemy komunikować tuż po informacjach politykę pieniężną. Sprawy polityki pieniężnej, stopy procentowe.
12: To jest niezwykle interesujące. Powiem ci, że zawsze jak się przebudzę, to myślę sobie, jakie dziś są te stopy procentowe. Więc bardzo się cieszę.
2: Ciekawiej będzie, jakie będą jutro i pojutrze.
12: O, a to też w ogóle.
2: A właściwie za dwa miesiące.
12: Te,
2: może tak.
12: Te stopy są moimi ulubionymi.
2: Te procentowe.
12: Informacja o 9.40.
3: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
24: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
25: Skąd ta piana, kochanie?
24: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
26: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
27: Panie Pascalu, no jakby to...
26: A widziała pani?
27: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
26: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.expert.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Teraz przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
6: masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. 300 milionów euro przeznaczy hiszpański rząd na technologie, które ograniczą ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi. Tegoroczne pożary w Hiszpanii strafiły już obszar przekraczający 101 tysięcy hektarów. Na południu Hiszpanii tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wybuchły 3 nowe pożary. Gubernator Virginii Zachodniej ogłosił stan klęski żywiołowej we wszystkich hrabstwach i skierował do akcji setki żołnierzy Gwardii Narodowej. Po gwałtownych powodziach błyskawicznych trwają poszukiwania zaginionych osób. Premier Indii zapowiedział szybkie i surowe ukaranie osób zamieszanych w oszustwa związane z egzaminami na studia. Proceder wywołał falę demonstracji i wzrost popularności związanej z tym ruchem partii Karaluchu Fianta, która domaga się m.in. dymisji ministra edukacji. W maju w Indiach ujawniono wyciek arkuszy ogólnokrajowego egzaminu na studia medyczne, co doprowadziło do jego unieważnienia. Do testu przystąpiło około 2 milionów kandydatów. Według mediów decyzja doprowadziła do samobójstwa kilku z nich. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. 17 stopni na termometrach na północy, w centrum około 20, na południowym wschodzie 21.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: I jest prawie 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. I zaczynamy najważniejszą gospodarczą rozmowę dnia. Naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
12: Bardzo dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
11: Ale proszę pozwolić, że zanim rozpoczniemy rozmowę o dzisiejszej sytuacji gospodarki, chwilę poświęcimy na wspomnienie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że odszedł pan profesor Stanisław Gomułka, wybitny polski ekonomista. Myślę, że te krótkie wspomnienie zamieszczone w portalu X profesora Leszka Balcerowicza należy tu zacytować. Cytuję więc: ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci profesora Stanisława Gomułki. Wrócił z emigracji w Wielkiej Brytanii, gdy w Polsce zaczęły się w 1989 roku ustrojowe przemiany. Był dla mnie jednym z kluczowych doradców w latach 1989-1991, napisał profesor Balcerowicz. Czy pan również zechce dodać swoje wspomnienia profesora Gomułki?
12: No oczywiście, ja też poznałem pana profesora i z jak najlepszej zawsze strony. Bardzo kulturalna zawsze osoba, ale przede wszystkim kompetentna, tak? Więc on też był doradcą jakby za czasów moich, w sensie mojego urzędowania w Ministerstwie Finansów, bo był doradcą kilku ministrów finansów. No i tak jak powiedziałem, zawsze kompetentnie, zawsze bardzo kulturalnie, no wielka strata.
11: Pogrzeb pana profesora odbędzie się 1 sierpnia. Ta informacja wczoraj ją poznaliśmy. Gościem magazynu EKG jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Co pana bardziej martwi? Stan finansów publicznych czy poziom stóp procentowych?
12: Poziom stóp procentowych mnie w ogóle nie martwi.
13: Nie martwi.
12: I nie martwi mnie, jest on dokładnie na takim poziomie, jaki chyba powinien być. No oczywiście chyba dodałem dlatego, że zawsze jest ta niepewność, szczególnie ona jest duża obecnie, kiedy mamy tych szoków takich zewnętrznych, które no, będą wpływać na przyszłą inflację, na ścieżkę inflacji w przyszłości. No bo stopy procentowe dzisiejsze oczywiście, czy ich zmiana będzie decydować o parametrach tak naprawdę polityki pieniężnej w przyszłości. Więc dlatego o tym mówię, że jest pewna niepewność, ale wydaje się, że jesteśmy bardzo blisko tego optymalnego poziomu stóp procentowych. No nie można tego powiedzieć niestety, jeżeli o deficycie, o stanie finansów publicznych. Natomiast no, ciągle mam nadzieję, że jakby ta procedura nadmiernego deficytu, jednak plany konsolidacyjne rządu będą realizowane.
13: Przepraszam, jakie plany?
12: Plany konsolidacyjne. Jest dokument rządowy przyjęty przez rząd, który jest programem tak zwanym strukturalno-budżetowym.
13: To dla państwa, po waszemu konsolidacja, po naszemu oszczędności. Racjonalizacja wydatków.
12: Zmniejszenie deficytów, po prostu. Tak? To tak bym przetłumaczył. Konsolidacja, czyli zmniejszenie tych nierównowag. W finansach publicznych.
13: Dokumenty dokumentami, ale w praktyce to raczej nasz rząd nie komunikuje, że chciałby na czymś ograniczyć.
12: Komunikuje w dokumentach.
13: No to mówię, no, dokumenty to przyjmują, wie pan.
12: Przyjmują, no i oczywiście publikują i można z nich wyczytać, że jednak te finanse mają być, ta nierównowaga ma być zmniejszona. To zobaczymy.
13: O finansach publicznych jeszcze za chwilę mówić będziemy. W trakcie dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazywano, że negatywnie na aktywność w gospodarce światowej w dalszym ciągu wpływał konflikt na Bliskim Wschodzie, a także związana z nim niepewność. Zwracano uwagę, że w ostatnim czasie ceny ropy naftowej nieco się obniżyły, ale pozostają relatywnie wysoko. To jest fragment opisu dyskusji członków Rady z posiedzenia 2 czerwca. Jak było na lipcowym, pan mi pewnie nie może powiedzieć. Ale jak już się spotkacie we wrześniu, to prawdopodobnie będziecie mówić, że w dalszym ciągu negatywnie na światową gospodarkę wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie i związana z nim niepewność i że ceny ropy naftowej na początku wakacji to się może i obniżyły, ale potem ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie podwyższyły się i sytuacja pozostaje niepewna.
12: I ja już właściwie zacząłem to mówić dzisiaj, odpowiadając na pierwsze pytanie.
13: O niepokój związany ze stopami
12: procentowymi. No bo tych szoków mamy zewnętrznych wiele i one są istotne, no bo nie można powiedzieć, że tutaj cena ropy nie gra roli, a na nie oddziaływania żadnego nie mamy. Ani naszymi stopami, ani polityką, nie wiem, rządu, czy gospodarczą, czy deficytem, czy brakiem deficytu. Na to po prostu nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Jest to czynnik zewnętrzny, obiektywny i niestety generuje te niepewności, o których pan mówi i o których ja też powiedziałem.
13: Czyli, no nie powiem zagalopował, ale z pana perspektywy niepotrzebnie profesor Glapiński zasugerował.
12: Tak. Pochopnie, bym powiedział pochopnie. To znaczy,
13: Przepraszam, tylko dopowiem dla naszych słuchaczek i słuchaczy, bo profesor na ostatniej konferencji, po ostatnim waszym posiedzeniu, przed wakacyjną przerwą, powiedział, że ja teraz upraszczam, ale nie wykluczył, że sam, jeśli będą ku temu sprzyjały warunki, złoży wniosek o obniżkę stóp.
12: No oczywiście może to
13: może złożyć.
12: Właśnie, no, więc to ciągle jest możliwe, tak? Każdy z nas ma takie prawo, żeby zrobić to, co tam uważa za stosowne. Natomiast podejrzewam, że jednak pan prezes, jakby mówiąc to, myślał, że ta gospodarka będzie się tak układać, jak to pokazała projekcja inflacyjna, którą właśnie przyjęliśmy w lipcu. Czyli taka właśnie ładna, stabilna, ja nazwałem to nawet złotowłosa gospodarka, powrót do złotowłosej gospodarki.
13: A tak nie będzie, czyli wasz dokument już jest nieaktualny.
12: A tak właśnie zaczyna nie być, tak? Właśnie to jest to, o czym pan powiedział. To znaczy znowu nam cenę ropy wystrzeliła do już ponad $90, jeżeli chodzi o ten Brent. To się przekłada niestety na ceny benzyny, ropy, oleju napędowego i inflację.
13: O ile pan tankował ostatnio?
12: 7,20, ale to dlatego, że...
13: Nie jest źle, to dawno, tak, mało jeździ się.
12: Nie, bo mam dobrą, tanią, taką...
13: Środek lokomocji.
12: Nie, ale to bez względu na środek lekomocji cena jest dla wszystkich taka sama.
13: A, że stacja tania, bo myślałem, tak, że ten to mało pali, to coś.
12: W Łomiankach. Nie reklamuję oczywiście.
13: Ale sieć handlową to już pan musiał zareklamować. No
12: jak skoro proszę, pan pyta, no proszę, ja tutaj nie jestem pracownikiem Auchan oczywiście, ani w żaden sposób wynagradzany za tą reklamę. No więc...
13: Nie była to reklama, mam nie nadzieję, była to reklama. Tylko...
12: Więc projekcja inflacyjna ma takie dwa parametry. Jeden to jest taka ścieżka centralna i ona pokazuje to, co jest najbardziej prawdopodobne. Ale zaraz wokół tej ścieżki jest budowany taki tak zwany wachlarz. I to jest w ogóle wykres wachlarzowy. I ten wachlarz jest tym razem bardzo szeroki. Wachlarz zawiera w sobie inne, mniej prawdopodobne niż centralna, scenariusze. I dlatego mówię o tym, że ta niepewność obecnie jest bardzo duża. Dlatego też nie należało chyba, to jest do oceny oczywiście każdego z członków, zbyt pochopnie, jeszcze raz użyłem tego słowa, mówić o tym, co będziemy robić no właśnie we wrześniu. Szczególnie, że my od marca wystrzegaliśmy się tego mówienia o tym, co będziemy w kolejnych miesiącach robić, bo mówiliśmy sobie, że w oparciu o dostępne dane i będziemy podejmować decyzje.
13: I nic się nie zmienia, w oparciu o dostępne dane będziecie tak podejmować
12: tak
13: decyzje?
12: Tak powinno być. W takiej niepewności.
13: Pewnie pan już słyszał to pytanie. Czy pan by... użyję takiego słowa, zaryzykuję. Życzył sobie, by Rada Ministrów wprowadziła kolejny program, taki osłonowy na wzór CPN-u?
12: Z punktu widzenia inflacji oczywiście to jest taki instrument, który by pomógł. Inflacji. Chociaż nie jest ta inflacja w takim stanie, żeby należało jej jakoś bardzo pomagać, bo ona rzeczywiście jest na niskim poziomie i stabilnym. Natomiast mówiliśmy, czy rozmawialiśmy przez sekundę o finansach publicznych.
13: I właśnie wróciłem.
12: I tam wracamy i tam tego miejsca na takiego rodzaju działania po prostu nie ma. Tak? Znaczy tych, mówiliśmy o konsolidacji.
13: Ale panu płacą za inflację, a nie za...
12: Tak, tylko że to niestety jest tak, że wszystko jest ze wszystkim połączone. To znaczy ta moja inflacja też będzie zależała od stanu finansów publicznych, o stabilności tych finansów publicznych, więc dlatego też należy się o to też troszczyć.
13: Nie ma przestrzeni.
12: Moim zdaniem nie ma przestrzeni, ale dodatkowy jest argument. Znaczy my ciągle nie wiemy, co będzie jutro. To znaczy...
13: Piątek, nareszcie.
12: Jutro będzie piątek, ale mówię o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Co wymyśli prezydent Stanów Zjednoczonych, co on tam zrobi, co zaproponuje druga strona i tak dalej. Czy chodzi mi o to, że może być tak, że za tydzień te ceny będą z powrotem, jeżeli chodzi o ropę Brent, na poziomie na przykład $75.
13: Czyli rozumiem, po tym, o czym pan teraz powiedział, że wręcz, znowu zaryzykuję, ale może pan nie potwierdzić, z przerażeniem odebrał pan sygnał. Pan premier Kosiniak-Kamysz był w tym tygodniu pytany o realizację szeregu obietnic wyborczych, no nie konkretnie PSL-u, ale Koalicji Obywatelskiej, a tym samym też w jakiejś części koalicji rządowej, na przykład o podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To słynna obietnica i powiedział, wracamy do tego. Potwierdził, że trwają prace, choć nie pokazał terminów. Przy okazji był pytany o waloryzację progu podatkowego, to z kolei zgłasza pani
12: Polska 2050.
13: Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz i powiedział, no to wszystko chyba tam się kumuluje w jakiś jeden pomysł, choć powtórzę raz jeszcze, że nie podał dokładnych terminów, no ale był dopytowany, czy w tej kadencji, no to powiedział, że tak, w tej kadencji. A to są koszty.
12: No to są koszty. No, rzeczywiście pewnie no nie wiem. Po pierwsze nie chciałbym jakoś komentować czegoś, czego do końca nie znamy jeszcze, jak sądzę. Po drugie, no być może to będzie uwarunkowane czy obudowane jakimiś działaniami, które będą finansować tego rodzaju działania. To znaczy nie tylko będzie to ubytek dochodów, ale może po prostu gdzieś się znajdą oszczędności,
13: ja
12: które go sfinansują.
13: Ale to dlaczego pan...
12: Ale ja tego nie wiem.
13: A dlaczego pan tak niesymetrycznie do tego podchodzi? Program CPN... po części mielibyśmy sfinansować z tego nadnaturalnego podatku. Od zysków, który tam nie jest od zysków. No przyjął rząd taki
12: No podatek. Dobrze, dobrze. No i co?
13: To tu pan tego nie użył argumentu.
12: Rozumiem, rozumiem. Już teraz rozumiem tok myślenia. Nie, ja oczywiście podtrzymuję. Dzisiaj problemem w Polsce, jeżeli chodzi o finanse publiczne, jest ich duża nierównowaga. I o nią przede wszystkim się trzeba dzisiaj troszczyć. Natomiast ja nie wiem, czy rozumiem, ale znaczy w pewnym sensie rozumiem, że zbliża się termin wyborów i to będą niestety, i to tego słowa tutaj podkreślę, niestety będziemy słyszeć tego rodzaju obietnic bardzo dużo i dobrze by było, żeby były one jak najbardziej odpowiedzialne.
13: Podwyższenie kwoty wolnej i waloryzacja progu podatkowego byłoby działaniem odpowiedzialnym?
12: W obecnej takie SOTE, czyli bez jakiegoś obudowania i innymi działaniami, a nie.
13: Przyjrzał się pan już publikowanym w tym tygodniu danym makroekonomicznym. Nie chciałbym państwa zamęczać tymi wskaźnikami, ale były całkiem niezłe dane o sprzedaży detalicznej. Mhm. Produkcja przemysłowa też całkiem niezła. Nawet i ta budowlana, montażowa. Spoczko, wszystko się mówi.
12: Tak, gospodarka jest w bardzo dobrym stanie, dlatego wracając do dokładnie pierwszego pytania o politykę pieniężną, stopy są właśnie na takim poziomie, który chyba jest bliski optymalnemu. To znaczy nie musimy obniżać tych stóp, żeby jakoś stymulować gospodarkę, ale też nie musimy podwyższać tych stóp, żeby ją jakoś tam schładzać.
13: Może bo ona po prostu. Przypomnieć 3,75.
12: Tak? 3,75 dzisiaj.
13: Stopa procentowa, ta podstawowa, o której ciągle rozmawiamy.
12: Przy inflacji tam około 3, tak, w projekcji średniorocznie w tym roku i gospodarka rosnąca na poziomie 3,5, może troszeczkę więcej. Więc to po prostu rzeczywiście jest taki obraz gospodarki w takiej mocnej równowadze.

0: Jeszcze Cezarego Łasiczki o tym, co będzie po audycji owczarek po godzinie 10. Czarku?
1: Maćku, jutro, nie wiem, czy wiesz, jakie święto jutro przypada.
0: Piątek.
1: Jutro jest Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Co roku obchodzimy 24 lipca, czyli święto dedykowane tym relacjom, które narodziły się w sieci albo są pielęgnowane w sieci. Więc za chwileczkę porozmawiamy o tym, cóż to właściwie jest, czy to jest prawdziwa relacja, co na ten temat ekspert nam opowie.
0: Tuż po 10:00. W kolejnej części audycji Owczarek mówił Cezary Łasiczka. Bardzo dziękuję. A w studiu magazynu EKG był pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam do wysłuchania informacji, a potem audycji Owczarek. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rosjanie przestanie prowadzić wojny hybrydowe, i tak twierdzi koordynator służb specjalnych. I o tym na początek. Będzie też o unijnej zgodzie na kolejny pakiet sankcji wobec Władimira Putina. Robert Lewandowski po debiucie w Stanach Zjednoczonych. Opowie o tym nasz dziennikarz. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja prowadzi i będzie chciała prowadzić wojnę hybrydową wobec Polski i innych europejskich krajów, mówił w poranku TOK FM minister Tomasz Siemoniak. Koordynator służb specjalnych odniósł się do słów ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta, który stwierdził, że informowanie przez rząd o tym zagrożeniu to niepotrzebne straszenie Polaków.
7: Dlaczego w państwach bałtyckich toczy się dyskusja o możliwym zagrożeniu eskalacyjnym działaniem, które będzie starało się ukarać jakieś państwa, które wspierają Ukrainę? No przecież na zlecenie rosyjskiej służby sadzono tory, spalono centrum Mariwilska. Jak można mówić, że przygotowywanie państwa na takie rzeczy i też społeczeństwa jest straszeniem? To jest nieodpowiedzialna wypowiedź.
6: Tymczasem ambasadorowie państw Unii Europejskiej po długich negocjacjach właśnie zgodzili się w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję. Burzliwe rozmowy między stolicami trwały od początku czerwca. Jednym z głównych blokujących była Grecja. A więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
8: Grecja stawiała sprawę na ostrzu noża do ostatniej chwili. Ateny domagały się zniesienia zakazu tranzytu rosyjskiego gazu LNG do państw spoza Unii, bo regulacja uderza w firmę transportową należącą do jednego z najbogatszych Greków. Jak wynika z ustaleń portalu Euractiv, który powołuje się na źródła wśród dyplomatów, państwa zgodziły się na opóźnienie wejścia w życie zakazu o rok. Ambasadorowie ścigali się z czasem, bo dziś wygasa limit dla zachodnich firm na transport i ubezpieczanie dostaw rosyjskiej ropy na poziomie

0: W poziomie $58 za baryłkę. Brak porozumienia groził nagłym wzrostem dochodów Kremla ze sprzedaży surowca. A to tylko jedna z odsłon sporu o 21 pakiet sankcji. Ostatecznie znacznie osłabiony, bo każda ze stolic zabiegała o odrębne wyłączenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Zgodę ambasadorów muszą zatwierdzić teraz rządy państw członkowskich. Nie podpisze oświadczenia o lojalności wobec partii, mówił w poranku TOK FM poseł PiSu Łukasz Kmita. Takich oświadczeń od członków Prawa i Sprawiedliwości domaga się prezes partii. Jarosław Kaczyński chce w ten sposób doprowadzić do zakończenia działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego.
2: Czyli pan nie podpisze takiego oświadczenia?
3: Nie. Podpisałem 20 lat temu deklarację członkowską do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w 100% lojalny wobec tej deklaracji, ale nie widzę potrzeby podpisywania jakiegoś nowego oświadczenia, które jest trochę wewnętrznie sprzeczne, przygotowane przez osoby, które chyba nie do końca zrozumiały, że tego typu oświadczenie może wywołać pewne turbulencje.
1: Za 2 godziny Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rozwiązać swojego stowarzyszenia ani podpisywać lojalki. Nie chce też opuścić Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa z prezesem ma być próbą rozwiązania konfliktu w partii. Sztuczna inteligencja nie spowoduje załamania na rynku pracy. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Szwajcarów. Badacze twierdzą, że sztuczna inteligencja wprowadza ogromną rewolucję w świecie pracy, ale na horyzoncie nie widać apokalipsy, jeśli chodzi o zatrudnienie. Bardziej chodzi o zmianę ról i zadań niż o likwidację stanowisk. Z raportu dodatkowo wynika, że 3,5 roku po premierze ChatGPT wskaźniki zatrudnienia pozostają na rekordowo wysokim poziomie, podczas gdy odsetek osób bezrobotnych jest wyjątkowo niski. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele ponad godzinę, gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. A o szczegółach Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
4: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
5: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
4: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
5: W takich warunkach się rzadko kiedy gra. Więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
4: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: A w informacjach TOK FM słyszymy się ponownie o 10:20. Deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach. Sporo burz także jest w prognozach. Od 17 do 21 stopni na termometrach. Najcieplej będzie dzisiaj na Podkarpaciu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jest program Owczarek. Gościem jest pan doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jutro święto, niektórzy obchodzą, inni nie, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. 24 lipca jest obchodzony, ale cóż by ekspert powiedział na temat takiego terminu, jak właśnie miłość wirtualna? Czy to jest inna kategoria, a czy to jest może miłość, która inaczej się manifestuje albo innym kanałem przepływa?
8: Ja widzę miłość wirtualną, czyli bardziej skupiam się na tej kategorii wirtualna jako pewnego rodzaju nowe narzędzie, które na mianowniku miłości powstało, co też za sobą pojawiły się również nowe wyzwania, nowe możliwości, ale też nowe problemy. A miłość jest tam, gdzie dajemy jej możliwość. Kiedyś może częściej spotykało się to w miejscu pracy, w szkole, a teraz przeniosło się to do świata wirtualnego.
7: Pewnie możemy się spierać nie tylko w studiu, ale między sobą o definicję miłości, no ale możemy się zgodzić, że potrzebna byłaby intymność, namiętność i zaangażowanie.
8: Ja myślę, że wszystkie te trzy elementy można umieścić w świecie wirtualnym.
7: Można?
8: Tak się dzieje. przynajmniej tak słyszę w gabinecie, ponieważ cały ten element tego klasycznego modelu Sternberga, czyli namiętności, czyli emocji, czyli całej konstelacji układów emocji, które budowane są w kategorii, najczęściej kategorii romantycznej. Intymność, czyli jakiś rodzaj zawiązania przyjacielskiej więzi, no i zaangażowanie, czekanie, planowanie, czyli można powiedzieć jak najbardziej.
7: Kiedyś mam wrażenie, że kiedy pary odpowiadały na pytanie, a jak się poznaliście? I padało, a poznaliśmy się przez internet albo w sieci, to było to trochę wstydliwe. To tak jakby to było jakieś podejrzane, prawda? A dzisiaj poznaliśmy się w sieci, nie jest niczym. To jest po prostu kolejne miejsce, w którym można się poznać, spotkać i przez które, myślę, w internecie jak gdyby kontynuować relacje.
8: No, na początku była to nowość i to zaskoczenie często budowało też taką kategorię wstydu czy oswajania. Jak najbardziej teraz mamy to znormalizowane. Nie dużą część czasu wiele osób poświęca na bycie w świecie wirtualnym, też naturalnie, że tam pojawiają się też takie kategorie, które łączymy z randkowaniem.
7: Jest taki popularny program, który się nazywa chyba Love is Blind. Tam pomysł polega na tym, żeby się zainteresować, no rozumiem, że to jest potem nazwane miłością, zakochać tak w osobie, której nie widzimy, czyli nie wygląd fizyczny jest ważny, ale sposób, czy wnętrze powiedzielibyśmy, tak? Sposób też, w jaki mówi, co mówi, czyli takie spotkanie trochę, które nie opiera się na wyglądzie, wręcz wygląd jest, nie jest częścią tego. Czy w takich relacjach wirtualnych nie mamy do czynienia z trochę podobną sytuacją, czyli mamy kogoś, kogo nie zawsze widzimy, obok kogo nie jesteśmy fizycznie, a co za tym idzie, być może zakochujemy się albo wiążemy się z własnym wyobrażeniem tej osoby, a nie z tą osobą.
8: No, paliwem namiętności jest projekcja i rzeczywiście zarówno w Love is Blind, tak jak i w świecie wirtualnym, bardzo szeroko ujętym, jest to zakochanie w projekcji, czyli w takim wyobrażeniu, w fantazji. Resztę dopowiadamy. I nawet jakbyśmy się spotkali w parku, nawet jakbyśmy spotkali się na dyskotece, ta projekcja również ma miejsce, bo my nie wiemy nic o tej osobie. Wyobrażamy sobie, dopowiadamy sobie pewne treści. Załóżmy, że mężczyzna otwiera drzwi szarmancki, zapłacił hojny, dziewczyna zatroszczyła się, zaradna. I wiele tych elementów w początkowych fazach miłości jest właśnie takim akceleratorem, paliwem rozpędzenia emocji i namiętności, kiedy pozbywamy się jakiegoś zmysłu, no bo rozumiem, że tutaj nie widzimy tej osoby. No, fantazja działa, wyobrażenie działa, no i zakochujemy się w tym wyobrażonym partnerze, partnerce.
7: Czy mamy wystarczające dane, aby prześledzić, powiedzieć, zadecydować, czy relacja, nazwijmy to klasyczna, czyli taka, gdzie ludzie się jednak albo ze sobą mieszkają, albo się często spotykają, kontra relacja wirtualna, rozwijają się innym torem, nie wiem, trwają dłużej, krócej, są bardziej narażone na pewne rzeczy?
8: Rzeczywiście zauważa się różnice i wyobraźmy sobie, bo oczywiście świat wirtualny jest bardzo szeroki, bardzo wiele możliwości randkowania nam daje, ale weźmy jedną z najbardziej popularnych aplikacji, Tinder. Bardzo często ta aplikacja w telefonie umieszczona jest obok innych aplikacji, na przykład zakupowych, treningowych, i tylko, rozumiem, palec przeskakuje pomiędzy tymi aplikacjami. I możemy się zastanowić, i rzeczywiście takie badania pojawiają się, czy takie doniesienia można przeczytać, w których traktowanie osób trochę jak na rynku matrymonialnym wybieranie towarów staje się też takim doświadczeniem osób, które opisują to. Czyli właśnie zmieniam prawo, lewo, no to trochę jak z zakupami. Wrzucam do koszyka na chwilę, zastanawiam się, to tych analogii jest bardzo wiele. Ale ja bym też powiedział o tym wirtualnym świecie, szczególnie tym takim aplikacyjnym, taką informację, która jest z jednej strony oczywista, ale moim zdaniem nie do końca jest uświadomiona. Aplikacje randkowe nie wymyślono po to, żebyśmy poznawali kogoś, po to, żebyśmy siedzieli na aplikacjach randkowych. To jest komercjalizowane. Więc też ja tutaj nie chcę jakichś teorii snuć. Natomiast popatrzmy na to z tej perspektywy. Zależy o sobie twórcy aplikacji, żebyśmy tam byli. Nie poznali się. Więc też pewnie takich narzędzi korzysta, które mają nas przyciągnąć i zatrzymać przy aplikacji. No bo z punktu widzenia aplikacji spotkanie jest, no, możliwe, że zakończeniem korzystania z tej aplikacji, szczególnie jeżeli planujemy to w kontekście długoterminowym.
7: Tak, to jest notabene jedno z największych wyzwań tych twórców, czyli po pierwsze to są klienci, którzy za szybko znikają, albo to są klienci, którzy znikają, bo nigdy nie znajdą swojej pary. Z różnych powodów, tak? Więc jest jakiś odsetek po prostu klientów, którzy w którymś momencie się zniechęcą, bo nie ma dla nich szansy.
8: Ja też patrzę na to z perspektywy też zmian społecznych. I jeżeli myślę o partnerze, partnerce jako pewnym elemencie życiowej autoprezentacji, przedłużenia mojej właśnie fantazji o idealnym partnerze, idealnej partnerce, to wtedy kumuluje się w tych aplikacjach czy w tym szukaniu takie założenie, że ktoś ma spełniać moje kryteria. I trochę odhaczam te kryteria. I zakładam, że jak ta lista nie jest pełna, no to właśnie, a może gdzieś za chwilę będzie pełna, no bo ta obietnica jest, że ktoś następny może okazać się idealnym partnerem, idealną partnerką. I to dla mnie bliżej jest takiej kategorii jednak przedmiotowej niż podmiotowej. Ja nie widzę tej osoby w tym kontekście, tylko ją rozliczam z tego, czy ma te parametry, które dla mnie są jak najbardziej bliskie, czy korzystne jeżeli są jakieś niepowodzenia w tym zakresie, no właśnie, następna osoba i następna i następna. I to może rzeczywiście iść w taką kategorię wiecznego poszukiwania, no właśnie poszukiwania ideału.
7: A czy nasz mózg, a co za tym idzie, nasze ciało reaguje podobnie na te bodźce, które są w relacji zapośredniczonej, co w bezpośredniej? Krótko mówiąc, czy nie wiem, motyle w brzuchu, głębokie spojrzenie w oczy mogą być wywoływane przez te, no właśnie, z jednej strony spojrzenie w oczy, a z drugiej strony dźwięk wyskakującej wiadomości w komunikatorze.
8: Jakiś czas temu był taki film w kinach Sala Samobójców i tam pokazano, jak zauroczenie, zaangażowanie powoduje całą tą eskalację emocji, działań, które bardzo podobne są do tej kategorii, nazwijmy ją bardziej rzeczywistej. Ja bym tego nie odróżniał, nie dewaluował, bo często to zdanie pojawia się, no ach, tam w internecie, no to nieważne. Nie, no ważne, nasz organizm reaguje, oczekiwania produkuje, fantazja działa. Oczywiście nie ma pewnych elementów, bo to spotkanie w tym realnym świecie buduje szerszy kontekst. Tu jesteśmy najczęściej spłaszczeni do dwóch modalności. No, co widzimy, co jest napisane, czasem głos, obraz, no ale nie ma całej reszty. I to też jest ważny element, który buduje interakcję, buduje bliskość, buduje to, co gdzieś w tęsknocie jest właśnie tym, co opisujemy jako relacja.
7: No tak, i czasami to też jest przestrzeń do nieporozumień, tak? Czyli skąd wiem, że ten uśmieszek oznacza ironię, a nie śmiech, a śmiejesz się ze mnie? Nie, po prostu jest, no i tak dalej. No ale w kontakcie bezpośrednim też dochodzi do nieporozumień, prawda?
8: Cała ta ingracjacja ma też swój skrypt. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, to tutaj zauważyłbym jednak różnicę pokoleniową. Jeżeli ktoś od początku funkcjonuje w kategorii wirtualnych, to odczytywanie tych kodów jest dla niego prostsze. Osoby dojrzalsze mają czasem z tym problem, bo nie do końca wiedzą, co to znaczy, nie do końca mają świadomość tego, jakie piktogramy co oznaczają. Ale to pytanie, na ile my się potrafimy po prostu poruszać w nowych kodach i też tego musimy się nauczyć. I to jest właśnie ta nowa wiedza, którą wiele osób doświadcza właśnie próbując świata wirtualnego.
7: A skoro już przy świecie wirtualnym jesteśmy, no to powiedzmy ta relacja polega przynajmniej częściowo na tym, że ta druga osoba, czy tę drugą osobę widzimy, czujemy za pośrednictwem, no z jednej strony wiadomości, z drugiej strony być może zdjęć, filmów, ale nawet jeżeli są same wiadomości. Pojawia się sztuczna inteligencja. Niektórzy mówią, ach, to jest mój partner wymarzony, idealny, nikt tak dobrze mnie nie zna, nikt nie wie, co mi w którym momencie powiedzieć. Niektórzy się nawet, jak rozumiem, emocjonalnie angażują w algorytm.
8: Może tak być. I to można potraktować też w perspektywie dwóch kategorii. Bo z jednej strony sztuczna inteligencja stała się narzędziem pomocowym w randkowaniu. Wiele osób wrzuca do czata informacje, jak mają randkować i odpisują. No też jest to taki element autokreacji, który wynika z trenowania też umiejętności, bo rozumiem, że ktoś czuje porażkę albo niewystarczającą ilość kompetencji, no i gdzieś wspomaga się tym. Ale ta druga kategoria, która pewnie wyewoluuje w takim kierunku, że stworzy się idealny partner, idealna partnerka i część osób zostanie w takiej kategorii. I to wytworzenie tego idealnego, odpowiadającego, empatycznego, z całą tą kategorią braku dyskomfortu będzie szalenie pociągające. No i to zauroczenie, zakochanie, wsiąknięcie w tę kategorię w moim odczuciu będzie czymś oczywistym. To jest tylko pytanie nie czy, tylko kiedy będą tacy wirtualni partnerzy, którzy będą szyci na miarę naszych oczekiwań. Tak jak wspomniałem wcześniej o tej ścieżce, bo jeżeli ja nie widzę na, właśnie jeżeli ja bardziej patrzę z perspektywy kryteriów, a nie podmiotu, no to tutaj ta sztuczna inteligencja może spełnić idealnie te moje kryteria, więc mogę nie wyjść tej pułapki.
7: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach te o 10.20, już za kilka minut. Jutro Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. I trochę o wirtualnej miłości rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek, a gościem jest pan doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Informacje już za kilka minut o 10.20.
9: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: ofertę. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM.
4: Po 15 latach dzięki profilowi DNA ujęto podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej. Zatrzymany to 37-letni Michał S. z Gdyni. Mężczyzna przyznał się do morderstwa. W prokuraturze jednak nie chciał składać wyjaśnień. Dziś ma żonę i dwoje dzieci. Przed końcem obecnej kadencji zrealizujemy zobowiązanie podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy, zapowiedział senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem w związku z obecną sytuacją budżetową cały ten proces będzie rozpisany na kilka kroków. W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jednym z punktów przedstawionych w programie było podniesienie kwoty wolnej od podatku. Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tysięcy rok do roku, podał GUS. Teraz jest nas w Polsce 37 milionów 243 tysiące. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na kulturę w toku. 8 filmów weźmie udział w konkursie Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To m.in. Czarna Godzina w reżyserii i scenariuszu Filipa Bojarskiego, Kalafior Przeznaczenia w reżyserii Anny Urbańczyk i ze scenariuszem Emila Miszkowicza-Adamowicza, czy Sik w reżyserii ze scenariuszem Agaty Trzebuchowskiej. Filmy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Jury konkursu wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Prace Zdzisława Beksińskiego, obrazy, rysunki i fotografie można oglądać w stolicy Wielkopolski. Wśród dzieł pokazywanych na wystawie Beksiński w Poznaniu są także rzadko prezentowane pochodzące ze zbiorów prywatnych. To jedna z największych retrospektyw artysty w ostatnich latach. Mobilny Dom Kultury to jeden z projektów finansowanych w konkursie Gdańskiego Archipelagu Kultury. Miejskiej instytucji, która od lat wspiera oddolne sąsiedzkie inicjatywy kulturalne w gdańskich dzielnicach. W najbliższą sobotę premiera będzie miała animacja Antoniego Ośmiałowskiego opowiadająca o mieszkańcach Moreny.
6: Przez cały dzień, aż 14 co godzinę właśnie będą seanse i zachęcam do wcześniejszego zapisania się na Facebooku. Wydarzenie Gadające Mury, animacja 3D o Morenie, tam jest link do zapisów i jeszcze są wolne miejsca, więc jak najbardziej zapraszamy.
5: W tym roku Mobilny Dom Kultury odwiedzi 4 dzielnice: Piecki Migowo, Brętowo, Kokoszki i Jasień. Festiwal teatralny Buda Jarmarczna, inspirowany sztuką Tadeusza Kantora, rozpocznie się po raz 9 w piątek w Rzeszowie. W programie znalazło się 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Wstęp wolny, ale obowiązują rezerwacje.
3: Trzeba dziś uważać na burze. Te mogą się głównie pojawić we wschodniej połowie kraju i na północy. Od 17 stopni na Pomorzu do 21 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 24 lipca, Dzień Wirtualnej Miłości. Tak to się chyba nazywa. I trochę o miłości, także wirtualnej, rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek. Gościem jest pan doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pytałem o motyle w brzuchu, czy się mogą uruchomić tak samo po usłyszeniu dźwięku nowej wiadomości, jak po głębokim spojrzeniu w oczy. No ale są jeszcze inne substancje, które się wydzielają na przykład przy dotyku. Oksytocyna. Czy coś w takiej relacji miłości wirtualnej oksytocynę zastępuje, czy organizm to jakoś zastępuje, czy w ogóle potrafi zastąpić?
8: Ja patrzę na to długoterminowo, bo wiele osób opisując miłość wirtualną, czy korzystanie z aplikacji, czy różnych stron, mówi jako pewien zaczyn, jako element, który ma za chwilę przełożyć się na to realne spotkanie. I to jest wpisane w taki naturalny cykl, bo kiedyś tak, dostawaliśmy pierwszy list, umawialiśmy się na pierwszą randkę i to też było w tym, jakby ten czas był tak zaprojektowany. On się teraz wydłuża. I to może stać się problemem. I rzeczywiście bardzo wiele może rzeczy zastąpić albo wypełnić, no bo wspomniany przeze mnie wcześniej mechanizm projekcji, wyobrażenia. On działa bardzo silnie jako paliwo dla tego romantycznej wizji. My już mamy cały scenariusz, my idziemy już, my już żyjemy tym, co za chwilę się stanie. I te przeżycia mogą być bardzo intensywne. I tak jak wspomniałem, zakochujemy się w pewnej fantazji na początku. Tylko pytanie, jak długo jesteśmy w tym obszarze fantazji, a jak wcześnie podejmiemy decyzję o urealnieniu tego, czyli spotkaniu się.
7: Rozmawiając, pisząc do siebie, mamy możliwość zmiany tego, co piszemy, użycia innych słów, może częściowego skasowania, jakiegoś tam przerobienia. Czy to nie jest trochę autokreacja?
8: To przede wszystkim jest autokreacja. I to uważanie na to, jak zostaniemy odebrani, jest czymś bardzo typowym. I to staranie się, ubieranie się na pierwszą randkę, zastanawianie się, co się powie, jest też takim typowym odruchem.
7: Nie lepiej jest, jak gdyby zrobić wszystko, co najgorsze, i mieć to już z głowy?
8: No tylko pytanie, czy tutaj nie na tyle zniechęcimy tę osobę, że jednak ten kontakt zerwie, bo to pokazywanie się z tej jak najlepszej strony nie jest jakąś specjalnie zaskakującą strategią. Oczywiście ta odmienna strategia, jeżeli rozumiem w takiej bezradności, już tutaj wykreowałem siebie na tak idealnego, czy pokazałem siebie z najlepszej strony i nie wyszło, to może właśnie ten rewers okaże się bardziej skuteczny. Też mogę mieć taki pomysł. Ale ja bym tego nie demonizował, bo rzeczywiście jest z tym problem, bo jeżeli to trwa bardzo długo i jeszcze ta fantazja będzie nieograniczona na temat własnych możliwości, mocy i władzy, to później spotkanie z rzeczywistością może być mocno rozczarowujące, ale jeżeli właśnie nam poprawimy, zastanowimy się, to też pokazuje o staraniu się. I często to staranie się też jest taką miarą zaangażowania, bo jeżeli się staram, to znaczy, że mi zależy. I to pytanie, z jakiej strony ja będę to postrzegał.
7: Albo jestem psychopatą.
8: Tutaj jest taka grupa osób, która rzeczywiście może zamanipulować i mieć jakiś cel, żeby wejść w dany związek, ale ja bym był bardzo ostrożny z tą kategorią, bo oczywiście ona jest, ale większość osób jednak nie mieści się w tej kategorii.
7: Porozmawiajmy o zaletach takich relacji wirtualnych. Niektórzy sądzą, że otwieramy się bardziej, że jesteśmy bardziej szczerzy, więcej o sobie zdradzamy.
8: Tak może być. I mnóstwo jest zalet już dotyczących właśnie tego typu poznawania się. I jedną z takich zalet jest możliwość poznania się. Kiedyś, co może z jednej strony być atutem, ale z drugiej strony mogło być przeszkodą, mieliśmy bardzo wąskie środowisko osób, którymi mogliśmy się zapoznać. No tak jak powiedziałem, może szkoła, może później praca, może różne jakieś aktywności, które mogą nas łączyć. A teraz taką możliwość daje cały świat. I to spotkanie tej drugiej osoby może być przez to dla wielu osób, dla wielu grup bardziej dostępne. Opisuje się na przykład osoby z niepełnosprawnościami jako taką kategorię, która w kontekście wirtualnej miłości jakby zdobyła o wiele więcej szans na poznanie drugiej osoby. Osoby z różnych grup mniejszości seksualnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli popatrzmy na to z tej perspektywy, że jednak to otwiera ten świat o wiele szerzej, co może być z jednej strony pociągające. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że może być to tyrania wyboru. Tak duży wybór może mnie blokować w wyborze. To na pewno jest jedna z kategorii. To, że właśnie możemy otworzyć się, no bo nie znamy tej osoby do końca i ta możliwość, to poczucie anonimowości może nas ośmielić do pewnych działań i jest taka kategoria osób, dla której to pierwsze poznanie, podejście na przykład do dziewczyny na dyskotece byłoby niezwykle trudne, a tu łatwiej im ten pierwszy krok zrobić.
7: No tak, pierwszy krok, ale potem są kolejne i powiedzmy mamy już jakiś zaczątek, zawiązanie relacji wirtualnej. No i teraz seksualność w związku na odległość. Czy to proteza, czy jednak pełna forma, tylko że po prostu inaczej manifestowano?
8: To jest pytanie odnośnie własnych potrzeb, preferencji. Są osoby, które zaczynają od wirtualnej miłości i później to przeradza się w tą miłość bardziej realną, ale też wirtualne możliwości to też jest utrzymanie namiętności, bo rozumiem, że te możliwości, które teraz, które są, mogą nam dać, że właśnie usłyszymy, zobaczymy tę osobę. Mówię tutaj oczywiście za pomocą internetu, co też może być jakimś czynnikiem rozbudzającym. I na przykład osoby się mogą poznać i rzeczywiście ta seksualność już się zaczyna pojawiać w tej relacji i na przykład zdarza się, że ta osoba musi, nie wiem, wrócić na drugi koniec świata i to utrzymanie tej namiętności poprzez seks wirtualny występuje i osoby to opisują jako ten element, który właśnie tą namiętność cały czas rozpłomienia. Są osoby, które rozpoczynają od tego i rzeczywiście też zastanawiamy się jako specjaliści, czy nie wytworzy się jakiś rodzaj preferencji, że takie doświadczenie wirtualne stanie się głównym doświadczeniem dającym maksymalny poziom pobudzenia. To chodzi o to, że wytwarza się jednak pewien nawyk, wytwarza się jednak pewien skrypt i na ile on będzie na tyle silny, że bez tego elementu inne kontakty będą mało satysfakcjonujące, co może być później wyzwaniem. Jeżeli to trafia na pewną różnorodność, na eksperyment, to tak, ale jeżeli staje się wyłączną kategorią, ja bym tutaj zastanawiał się, w jakim kierunku mogłoby to pójść.
7: I znowu, wspominał pan o tym, że ten związek na odległość może być pierwszym etapem, wstępem, ale jeżeli staje się głównym polem relacji, to czy rację mają ci, którzy mówią o związki na odległość, są skazane na niepowodzenie?
8: To jest pytanie dotyczące wyboru tego, w jakim związku chciałbym być. Jeżeli tęsknię za związkiem, który nie jest związkiem na odległość, to cały czas będę to czuł. Jest kategoria osób, które dla nich taki związek jest wystarczający. I ja bym tu na siłę się nie doszukiwał tutaj w tych osobach jakiegoś problemu, bo to jest pytanie, na ile to jest mój wybór, a na ile to jest konieczność. Bo jeżeli ja tęsknię za tym związkiem, tęsknię za tą partnerką, partnerem w domu, z tej codzienności, a buduję związek na odległość, no to jest jednak w kontrze. A jeżeli dla mnie z jakichś powodów mi to odpowiada jako kategoria, to dlaczego nie?
7: No właśnie, czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby jakoś uzgodnić swoje oczekiwania, no bo jeżeli na końcu okaże się, że jednak za czymś innym tęsknię, o czymś innym marzę, to w którymś momencie to wybije ze zdwojoną siłą.
8: Rzeczywiście i to uzgodnienie oczekiwań, czy granic, czy rozmowa o potrzebach jest ważnym elementem budowania więzi. Bo oczywiście mogę być w tej autokreacji, mogę nawet udawać osobę, którą zupełnie nie jestem, no, aby utrzymać relację, ale pytanie, na ile to dostaję w efekcie tego, czego pragnę. I generalnie rozmowa o potrzebach, rozmowa o granicach jest jedną z trudniejszych rozmów w moim odczuciu w relacji. Słyszę to w gabinecie, jak wiele osób żyje w pewnym no właśnie w komunikacyjnym jednak klinczu, że...
7: Czyli zakładają, że ta druga osoba podobnie myśli, czuje i ma podobne plany na przyszłość.
8: Tym bardziej, że romantyczny mit to pielęgnuje. No, sięgnęli w tym samym czasie, bo to jabłko, pomyśleli o tym samym. To daje takie poczucie, że ta druga osoba jest, no właśnie dwie połówki się spotykają, czyli też pokazuje to, że ta myśl może być, czy powinna być wręcz wspólna. Szczególnie właśnie w momencie, bo jak mówimy o granicach i potrzebach, to też pojawia się nowe kategorie, które byśmy opisali takim silnym określeniem zdrada, czym co jest przekroczeniem. To też musi być w jakiś sposób zdefiniowane, co to znaczy. Kolejny element, kiedy ten związek się też pojawia, po jakim czasie mogę powiedzieć...
7: Oficjalny?
8: Tak, że na przykład inne profile są blokowane i ten właśnie jest wybierany. Czyli kiedy ja mogę tego oczekiwać? To też pytanie, które może się pojawić.
7: Ale chyba nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby jak gdyby definiować. Tak, że zdaje się, że właśnie tak trochę biegniemy z prądem, mówiąc ta druga osoba pewnie czuje podobnie, no bo przecież tak tam się dobrze rozmawia.
8: Czy ja nie wiem, czy nie chcemy, czy świadomie wybieramy, czy też się boimy. Bo zdarza się, że w momencie, kiedy pojawią się oczekiwania, te zobowiązania, to już się zaczynamy wiercić, bo może chcemy zachować tę wolność i albo właśnie potem dostaniemy informację, ale przecież nie obiecywaliśmy sobie. I możemy tkwić w takim przekonaniu, że ta druga osoba, podobnie jak ja, nie dopytując. Natomiast pytanie, w jakim kierunku nas to doprowadzi? Czy właśnie w tym kierunku, który jednak chcemy, czy jednak to jest nasze oczekiwanie, czy to jest nasze wyobrażenie, a nie rzeczywistość?
7: Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, był gościem. Dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Informacje TOK FM o 10.40, już za kilka minut. Po informacjach Ewa Podolska i prawo bez recepty. Ewo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj o sztucznej inteligencji. Jak to będzie wyglądać? Jaka będzie jej rola? Diagnozowanie? A może leczenie? I czy musimy się na to wszystko zgadzać? O tym za chwilę w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Zapraszam.
7: To się doskonale wpisuje w temat naszej rozmowy, czyli sztuczna inteligencja też jako partner, partnerka w relacji na odległość. Zamieniam się w słuch. Ewa Podolska i Prawo bez recepty po informacjach, a te o 10.40.
9: Autopromocja.
10: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
11: No bo Tatry.
10: Brawo!
11: Prawdziwa historia Polski.
12: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
16: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
22: Znowu muszę się zająć windykacją.
23: To coś z indykiem?
22: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
23: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
22: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
24: Kategoria trawienie.
25: Po jednej nutce.
24: Ciężko na żołądku.
25: A teraz?
24: Uczucie pełności.
25: Dobrze. I ostatni.
0: gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację po przeniesieniu onkologii dziecięcej do Zabrza i pozostaje w kontakcie z władzami uczelni oraz szpitala, twierdzi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Resort zadeklarował, że oczekuje działań w interesie pacjentów. 1 lipca działalność rozpoczęło Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu, utworzone z połączenia oddziałów z Katowic i Zabrza. Tego samego dnia wypowiedzenia złożył 6-osobowy zespół lekarzy z katowickiego oddziału, który miał kontynuować pracę w nowej placówce. Głównym powodem odejścia medyków były zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i braku odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Ambasadorowie unijnych państw zgodzili się na 21 pakiet sankcji wobec Rosji. To oznacza, że pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, a to ograniczy zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić rządy państw członkowskich. Pierwotnie limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. USA i Arabia Saudyjska zawarły z kolei porozumienie o cywilnym programie nuklearnym. Według mediów porozumienie może otworzyć Rijadowi drogę do wzbogacania uranu, a ta zdolność może być wykorzystana do ewentualnego programu budowy broni atomowej. Umowę może jeszcze zablokować amerykański kongres. Tekstu umowy nie opublikowano. Dodano, że wraz z nią podpisano dwustronne porozumienie o zabezpieczeniach. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem. Chodzi na przykład o hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje rzecznik UFG Damian Ziomber.
27: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa, tak naprawdę przejeżdżamy sobie strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot, bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
3: Niemcy wymagają, aby hulajnoga spełniała także tamtejsze przepisy techniczne, czyli tak zwaną homologację ABE. Chodzi o pojazdy, które rozwijają prędkość powyżej 25 km na godzinę. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8% wobec 5,9% miesiąc wcześniej, podaje dziś Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 901,5 tysiąca. Tak wynika z danych GUS-u. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 21 stopni. To na Podkarpaciu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tylko 17. Uwaga na deszcze i burze. Mogą dziś pojawić się przede wszystkim na wschodzie i na północy.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Moim gościem jest pan mecenas Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
1: Sztuczna inteligencja w medycynie będzie nas leczyć, będzie diagnozować, najpierw potem leczyć. Nie wiadomo, czy się bać, czy się cieszyć, bo o ile wyobrażam sobie, I to na pewno błyskawicznie przyjdzie, to już widać, że jest. Czyli jakieś takie wypełnianie dokumentacji, te wszystkie takie rutynowe rzeczy, dosyć takie automatyczne. Umawianie wizyt, prawda? Przecież to nie musi robić wcale żywy człowiek i tak dalej. Dużo jest takich rutynowych prac, jeśli idzie o nasz kontakt ze służbą zdrowia, to no, diagnozowanie to jest rzecz subtelna, a potem jeszcze terapia. Również proszę powiedzieć, jak rzeczy się mają z punktu widzenia prawa. Czy w ogóle coś w związku z tym prawnik ma do powiedzenia? Już?
2: Ogólnie to trzeba powiedzieć, że przez długi czas ustawodawca udawał, że
1: nie ma sprawy.
2: Tak, że nie istnieje coś takiego jak nowa technologia, ponieważ tak naprawdę od miesiąca obowiązuje jedyny przepis, który mówi o zastosowaniu sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i jeszcze to jest przepis, który wejdzie tak naprawdę w zastosowanie nie później niż do 1 grudnia tego roku, o ile nie zostanie przedłużony ten okres. Faktem jest, że sztuczna inteligencja wchodzi w nasze życie z butami i nie pyta się tak naprawdę, czy może się rozgościć. Sztuczna inteligencja funkcjonuje już w mediach, w social mediach, w różnych dziedzinach życia, w sporcie. Dlaczego nie miałaby funkcjonować również w medycynie? To jest narzędzie jak każde inne. Natomiast mamy pewną
1: lukę. Ale medycyna nie jest taka czymś takim jak każde inne.
2: Tak, to prawda.
1: Bo tu pomyłka może kosztować życie człowieka.
2: To prawda. Natomiast jedyną instytucją, która pomyślała o uregulowaniu tego rynku dotychczas byli lekarze, samorząd lekarski, którzy w styczniu 2025 roku znowelizowali kodeks etyki lekarskiej i dodali tam nowy artykuł dotyczący możliwości korzystania z algorytmów opartych na sztucznej inteligencji w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
1: Czyli powiedzieli koledzy lekarze, możecie to stosować, tak?
2: Tak, przepis ten stanowił, że można zastosować taki algorytm pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim pod warunkiem poinformowania wcześniej pacjenta, że chcemy taki algorytm sztucznej inteligencji użyć, poinformowania pacjenta o plusach i minusach zastosowania takiego narzędzia, uzyskaniu świadomej zgody pacjenta na to i pod warunkiem używania certyfikowanych algorytmów, czyli tak naprawdę algorytmów, które posiadają status wyrobu medycznego i oczywiście pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za decyzję bądź za wynik badania przez lekarza.
1: Przykład, bo wyobrażam sobie tak, proszę mi powiedzieć, czy dobrze myślę, jest robiona jest USG jamy brzusznej, albo tomografia, albo inne takie badanie i lekarz mi pod osoba robiąca to, bo to lekarz dokonuje, a potem jeszcze czasem inny lekarz opisuje, albo nie wiem, czasem to zależy też od badania, od różnych sytuacji, mówi tak, dużo mam pacjentów w tym miesiącu, to pan już będzie w tej grupie, której opisze pana badanie, spojrzy na pana badanie, a potem opisze sztuczna inteligencja i poinformuje mnie, i zapyta się mnie, czy pani się zgadza, tak? Jak to ma wyglądać? Bo pan to tak pięknie opisał.
2: Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja ma być tylko narzędziem, a nie wyręczeniem lekarza. Tak, bo to nadal to lekarz bądź inna osoba wykonująca zawód medyczny bierze odpowiedzialność za decyzje podjęte w swoim imieniu.
1: Okej, to co ona ma zrobić? Ma ona może opisać? Dokonać opisu tego obrazu? Wrzuca tam w stosowne tryby.
2: Może wykorzystać taki system pod warunkiem, że to będzie system certyfikowany, natomiast to będzie urządzenie wyłącznie wspierające. Czyli na przykład zrobi taki opis, stwierdzi nieprawidłowości w obrazie, tak. Natomiast i tak odpowiedzialnością i rolą lekarza jest ponowne spojrzenie na wynik tego badania, zweryfikowanie tego, co ta sztuczna inteligencja powiedziała, co stwierdziła i opracowanie ostatecznego wyniku.
1: Aha, czyli taki pierwszy opis lekarz sobie wydrukuje, ten, który zrobiła sztuczna inteligencja. Pochyli się nad nim, potem znowu spojrzy na ten obraz, prawda? I powie, a tutaj, no tu się zgadzam, rzeczywiście tu coś widzę, ona też tu coś zobaczyła. Albo tu jest czysto, ona też napisała, że ta część, płata płuca jest czysta.
2: Takie jest założenie. Co więcej, ma być właśnie wprowadzone centralna platforma usług inteligentnych, która będzie dostarczała szpitalom właśnie algorytm sztucznej inteligencji do wspierania i opisywania wyników badań obrazowych takich jak RTG, TK czy MRI. Więc rzeczywiście to będzie wyglądało tak, że sztuczna inteligencja dokona pierwszego opisu wyniku badania, ale to i tak lekarz jako osoba odpowiedzialna, bo to sztuczna inteligencja nie będzie ponosiła odpowiedzialności w razie przeoczenia.
1: Czyli lekarz nie będzie się mógł tłumaczyć tym, że w tym opisie pierwszym sztucznej inteligencji na przykład było wszystko w porządku. I on to potem, jak w jego ostatecznym opisie też było wszystko w porządku. Nie wiem, badanie płuca, nerek, jamy brzusznej i tak dalej, tak? Gdyby się później okazało, że faktycznie nie było.
2: Lekarz nie może w ten sposób się bronić, bo decyzję podejmuje i tak on sam na podstawie swojej wiedzy. Oczywiście z użyciem narzędzi, które ma. Jeżeli ma narzędzie w postaci sztucznej inteligencji i nawet wprost ustawodawca mówi, możecie z niego korzystać, ja wam nawet go dostarczę, no to dlaczego miałby z niego nie korzystać, tak? Pod warunkiem uzyskania zgody pacjenta. Natomiast nadal to jest narzędzie. To jest trochę na tej zasadzie, jak mamy autonomiczne samochody. Możemy włączyć w Tesli autopilota, ale jak będzie spowodowany wypadek, no to nie będzie producent samochodu odpowiadał, czy producent algorytmu, tylko kierowca.
1: Przy czym w tej chwili pierwszy krok został zrobiony i ten krok dotyczy tak zwanych badań obrazowych.
2: Dokładnie. Jest to szerszy taki zakres zmian na poziomie centralnym, dotyczącym e-zdrowia, gdzie są wprowadzane różne nowe moduły, nowe różne narzędzia, które mają albo ułatwić pracę lekarzom, albo przyspieszyć proces terapeutyczno-diagnostyczny, albo tak jak w tym przypadku, zwiększyć jakość udzielanych świadczeń, tak? No bo sztuczna inteligencja ma tą różnicę od człowieka, że ona nie będzie przemęczona. Ona nie będzie miała tego czynnika ludzkiego, który bardzo często jest pomijany w medycynie, bo bardzo często i medycy, i środowisko uważa lekarzy trochę za bogów, za nieomylne istoty, a jak się pomylą, to od razu do więzienia. Natomiast no jest to czynnik ludzki. Mamy teraz bardzo bogatą debatę publiczną, gdzie wynika z niej, że lekarze pracują po 200 godzin, po 300 godzin. Jeżeli ktoś pracuje po 300 godzin, nawet jeżeli to jest dyżur, na którym uda mu się zdrzemnąć, to nadal jest on przemęczony, jego refleks taki intelektualny nawet jest opóźniony. I zwłaszcza w przypadku badań obrazowych, gdzie mamy kliszę, gdzie mamy wynik jakiegoś badania jeszcze czarno-biały, dostrzeżenie wszystkich zmian może być utrudnione. I w tym przypadku, kiedy algorytm da nam pierwszy opis, gdzie wskaże, że jest widoczna zmiana taka i taka w lewym płucu w tym miejscu, ma taki i taki rozmiar, w prawym płucu niepokojące jest to i to, to lekarz później patrząc na to nie pominie chociażby tego prawego płuca, skupiając się na lewym.
1: Wracając do udziału pacjenta, pacjent będzie mógł powiedzieć, że tak, lekarz musi... No jakiego zdania użyje lekarz? Niech pan tutaj się wczuje w rolę lekarza. Mówiąc pacjentowi, że wynik tego badania rezonansu magnetycznego najpierw będzie opracowany przez sztuczną inteligencję.
2: Lekarz powinien poinformować pacjenta, że przy dokonywaniu opisu wyniku badania będzie posługiwał się algorytmem sztucznej inteligencji.
1: A no to pan był lekarzem, a jestem pacjentem i mówię, ale ja bym, panie doktorze, wolała nie. Ja bym chciała, żeby tylko pan i tylko pan się nad tym pochylił.
2: Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na wszystkie świadczenia zdrowotne. Będąc w temacie badań obrazowych, jeżeli pacjentowi zlecimy RTG,
1: tak,
2: i on się na nie zgodzi, ale za chwilę stwierdzimy, że musimy podać kontrast, to przecież pacjent może powiedzieć nie. Tak samo w tej sytuacji. Pacjent może powiedzieć, że zgadza się, żeby pan doktor Jan Nowak dokonał opisu jego badania klatki piersiowej. Natomiast w sytuacji, kiedy pacjent usłyszy, że pan Jan Nowak będzie korzystał z urządzenia AI, ma prawo się na to nie zgodzić.
1: No to na razie jesteśmy tylko przy tym opisie tego typu badań obrazowych. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne, to stawianie diagnozy. Jeszcze nie mówię o leczeniu, tylko o diagnozie. Ponieważ diagnozę stawia się na podstawie bardzo wielu elementów, prawda? Trzeba pewne rzeczy wykluczyć. I człowiek może nie móc wziąć pod uwagę bardzo wielu parametrów, a inteligencja to weźmie pod uwagę, prawda? Wszystko. Więc tutaj podpowie, w tym wypadku ona jakby podpowie tę diagnozę, prawda? Znaczy albo postawi, ale my wiemy, że ona lekarzowi podpowiedziała, bo to on ostatecznie potem się musi pod nią podpisać. Tutaj żadnych uregulowań nie ma, a czy już w praktyce się tak dzieje?
2: Uregulowań nie ma. I używanie sztucznej inteligencji obecnie do stawiania diagnoz, wyręczanie się nią, jest nieetyczne. jest sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej.
1: No ale jak również przyszłość.
2: Sztuczna inteligencja zawsze powinna być narzędziem. No. Zawsze powinna być narzędziem, bo sztuczna inteligencja pracuje na bazie danych.
1: No tak.
2: Na ogromnej bazie danych, no właśnie, najczęściej.
1: A człowiekowi niedostępna jest ta ogromna baza danych, więc on powie, tam lepiej.
2: Oczywiście, natomiast zdarzają się na przykład choroby rzadkie, które wymagają poza bazę danych abstrakcyjnego myślenia i myślenia nieszablonowego, wyjścia spoza schematu. Tutaj wpadnięcie w pułapkę schematu, wpadnięcie w pułapkę algorytmu może być zgubne. Dlatego uważam, że zawsze powinien być ten wytrych, zawsze powinna być ta bramka bezpieczeństwa, że ostateczną decyzję podejmuje lekarz i to lekarz bierze na swoje barki odpowiedzialność za nią, powinna zawsze być, ponieważ to wtedy lekarz będzie wiedział, że musi analizować.
1: Rozumiem, ale tu są już jakieś uregulowania prawne?
2: Nie. Nie.
1: No to nic. Będziemy dalej rzeczy śledzić. Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był naszym gościem.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
7: To był program Prawo bez recepty i Ewa Podolska. Informacje TOK FM już za 4,5 minuty o godzinie 11, po informacjach owczarek oczywiście, ale w samo południe TOK 360 i wprawdzie go nie ma w studio, bo leży na kocyku nad jeziorem Czos, Wojciech Muzal.
8: No chciałbym leżeć na tym kocyku, dzień dobry państwu.
7: Ale dlatego, że nie znasz piosenek, to nie leżysz.
8: Dzisiaj w południowym wydaniu TOK 360 będzie jak zwykle na poważnie przede wszystkim.
7: Oczywiście.
8: Bo takim jednym z głównych tematów dzisiaj jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
7: Aj.
8: Ruch polityczno-militarny Huti, który państwo doskonale znają z tych ostatnich informacji, z tych ostatnich miesięcy, doniesień na temat tej cały czas napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zaatakował saudyjskie tankowce. I to będziemy komentować w programie.
7: Na Morzu Czerwonym.
8: Ale oczywiście przede wszystkim... Oczywiście przede wszystkim będziemy interesowali się tematami, które są w kraju. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, który miał przyspieszyć rozliczenia po tym, jak to stanowisko opuścił Adam Bodnar. Czy przyspieszył? Jak na to patrzymy dzisiaj? No, chyba raczej oczekiwania w stosunku do niego były większe i o tym też będzie między innymi w TOK 360.
7: Wszystko to brzmi bardzo ciekawie, ważne rzeczy, tym bardziej, że przecież są wakacje i podróżujemy po Polsce, podróżujemy po Europie, a żeby niektórzy pociągiem, inni samolotem, ale ci, co samolotem i ci, co samochodem, to pewnie patrzą na ceny benzyny, a na ceny

0: i nowego. To jest też temat ostatnio obecny w polskiej polityce, bo mamy już ustawę, która tego dotyczy, tylko że w koalicji rządzącej nie mamy zgody co do tego, co powinno się w tej ustawie znaleźć. Rządowa ustawa ze sprzeciwem jednej z przedstawicielek, z jednej z członki rządu, to jest szefowa Polski 2050, która mówi, za mało w tym wszystkim jest regulacji, które by chroniły mieszkańców, chronili ludzi, którzy sąsiadują z takimi pokojami na wynajem. No i pytanie właśnie, gdzie to wypośrodkować? To znaczy, my chcielibyśmy, wyjeżdżając gdzieś, wynająć tanio takie miejsce, gdzie się zatrzymamy. Chcielibyśmy sobie tam posiedzieć na przykład trochę dłużej do wieczora, ale za ścianą mamy ludzi, którzy tam na co dzień mieszkają. I o tym będzie dzisiaj. Również do tego tematu także wrócimy w TOK 360.
1: Wszystko bardzo ciekawe. TOK 360 i Wojciech Muzal w samo południe. A ja zapraszam na informacje TOK FM o 11, a po nich zaglądamy do naszego mózgu, czy naszych mózgów.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rosja ostrzega Stany Zjednoczone przed pomaganiem Ukrainie. Miał to zrobić szef rosyjskiej dyplomacji. Dyplomacji może dziś zabraknąć przy Nowogrodzkiej. Za godzinę były premier będzie na dywaniku u prezesa. Wakacje autem poza Polską. Przypominamy, o czym warto w takiej sytuacji pamiętać. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja ostrzegła Stany Zjednoczone przed dalszym dozbrajaniem Ukrainy. Słowa padły w czasie rozmów szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Dyplomaci spotkali się w stolicy Filipin na marginesie szczytu państw azjatyckich. Cezary Jaszczyk.
7: Głównym celem było wybadanie gruntu pod powrót do negocjacji pokojowych i zakończenia wojny. Spotkanie trwało nieco ponad pół godziny. Po rozmowie strony ograniczyły się do wydania ogólnikowych komunikatów o gotowości do kolejnych spotkań. Nieoficjalnie Ławrow miał pytać Rubio o ostatnie słowa Donalda Trumpa, między innymi te chwalące ukraińskie ataki w głębi Rosji.
8: Wydaje się, że Stany Zjednoczone zrobiły trochę wolty, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Donald Trump tak bardzo jednoznacznie nie powtarza proputinowskich ocen, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bo przede wszystkim pamiętajmy, że Donald Trump najbardziej na świecie kocha zwycięzców, a wydaje się, że Putin w tej chwili tej wojny nie wygrywa.
7: Komentowała w TOK FM autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka. W szansach na zakończenie wojny wysłannicy Donalda Trumpa mieli rozmawiać też z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: W południe w siedzibie PiSu ma dojść do rozmowy Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Celem spotkania jest próba zażegnania konfliktu w partii, który wybuchł w związku z ultimatum wydanym przez Kaczyńskiego. Prezes PiSu chce, by swoją działalność zakończyło Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W przeciwnym razie jego członkom grozi wyrzucenie z partii. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiSu.
9: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem, tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść. No tylko pani redaktor, no spróbuje pani pięścią pooddychać. No nie da się tego zrobić.
10: A możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitość.
6: Ze stowarzyszenia nie ma zamiaru wypisywać się m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Migranci nie zniknęli z polskiej granicy, tylko przenieśli się na jej inny odcinek. Tak twierdzą eksperci, którzy wątpią w deklarowaną przez władze skuteczność uszczelnienia.

0: Uszczelniania granicy z Białorusią wskazują też na to, że Polska nadal znajduje się na szlaku migracyjnym, tyle że osoby chcące się dostać do Unii trafiają do niej z krajów bałtyckich. Jakub Medek.
1: Aleksandra Chrzanowska, ekspertka od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, podkreśla, że działania służb na pograniczu przeczą deklaracjom MSW. A z tych wynika, że w tym roku do Polski próbowało się z Białorusi dostać niespełna 300 osób i żadnej się nie udało.
2: Wtedy, kiedy Straż Graniczna raportuje zero prób, to wszystko w okolicy wskazuje na to, że podjęło nie tylko do prób, ale też do udanych przejść.
1: Na pograniczu bowiem straż wciąż przeszukuje samochody, a wojsko prowadzi szeroko zakrojone obławy, czasem nawet kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Ponadto sam rząd przyznaje, że migranci przenieśli się w większości na granicę z Litwą.
2: Ludzie przechodzą do Łotwy i z Łotwy przejeżdżają przez Litwę i Polskę,
1: przez którą przynajmniej części z nich udaje się dostać do Niemiec i dalej w głąb Unii. Jakub Medek, TOK FM.
0: Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a tym tematem zajął się nasz reporter Szymon Kępka.
3: W Polsce M-Obywateli wszystkie dokumenty w jednym miejscu, a poza Polską dokument w telefonie może nie być honorowany. O czym pamiętać przed wyjazdem w kontekście własnego samochodu, mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
4: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC. Ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
3: Inne zasady mogą także dotyczyć na przykład mocniejszych rowerów elektrycznych albo hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech już nie.
4: Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego? I wtedy możemy sobie napytać biedy.
3: A jeśli ruszamy poza Europę, warto także pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy, chociaż taki dokument oprócz polskiego prawa jazdy przyda się także głównie w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej najważniejsze gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. I o tym Michał Waszkiewicz.
5: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonych bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucureje oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów, Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A informacje ponownie o 11.20. Kolejny deszczowy dzień mamy dzisiaj. Przelotnie padać może właściwie w całej Polsce. Najcieplej na Podkarpaciu 21 stopni. Wreszcie kraju od 17 do 20.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem jest pani dr Inga Kowalczuk, adiunkt w Katedrze Psychospołecznych Aspektów Medycyny i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Inga Kowalczuk.
7: Kowalczuk, przepraszam. Tak. Źle sobie zapisałem. Dobrze. Czasami słyszę sobie, to akurat dotyczy zwierząt na początku, że ktoś mówi do kota lub psa, poczekaj, pani wróci za 2 godzinki, nie merdaj ogonkiem, zaraz będę. I mówię wtedy, no dobrze, ale czy zdajesz sobie sprawę, że pies nie rozumie takiego abstrakcyjnego stwierdzenia jak niedługo będę albo wrócę za 2 godziny? Ale może człowiek rozumie, kiedy mówimy, słuchaj, to za 2 godziny coś, albo pociąg wjedzie na peron pierwszy za 3 minuty, albo informacje TOK FM za 23 minuty. Tak. I ciekawe jest to, co się dzieje w naszym mózgu,
8: tak,
7: kiedy słyszymy o czasie, kiedy jesteśmy w jakiś sposób postawieni wobec czasu.
8: Myślę, że w bardzo fajny sposób rozpocząłeś w ogóle o tym mówić, bo pytanie jest takie, jak my się w ogóle uczymy takiego abstrakcyjnego pojęcia, jakim jest czas. Jest bardzo ciekawa teoria, która zakłada, że kiedy się rodzimy, nie wiemy, co to jest czas, prawda? Kiedy na przykład mówię do swoich dzieci, że za minutę będzie obiad, one nie potrafią sobie wyobrazić, ile to będzie konkretnie ta minuta. Ale jeżeli powiem im, słuchajcie, minuta to tyle, ile zajmuje wam przejście od jednego pokoju do drugiego. Czyli na przykład minuta to powiedzmy 100 kroków. Wówczas dużo łatwiej jest im zrozumieć, ile jeszcze czasu będą musieli czekać.
7: Gorzej, jak usłyszą minuta 8. To jest taka jednostka nieprecyzyjna.
8: No tak, no ale powiedzmy tak mniej więcej. Jest taka teoria, która zakłada, że my się uczymy abstrakcyjnego pojęcia czasu poprzez ruch. Czyli na samym początku naszego życia potrzebujemy mieć jakieś takie konkretne przełożenie na naszą motorykę. I dopiero później ten taki bardziej namacalny czas może przejść przez wyższe poziomy konceptualizacji i stać się abstrakcyjnym pojęciem. Dlaczego tak sądzimy? Głównym dowodem na to jest to, że mózg, kiedy nawet wyobraża sobie czas, mózg dorosłego człowieka już, kiedy wyobraża sobie czas, to aktywuje obszary związane specyficznie z kontrolą motoryki. Nawet kiedy zadanie nie wymaga od nich żadnych kontroli ruchów, tak? Więc wydaje mi się to bardzo ciekawym podejściem do tego zagadnienia. Były też takie badania w 2024 roku przeprowadzone na MIT, które pokazały, że małpy, które obserwowały poruszający się rytmicznie bodziec, potrafiły nawet, był to bodziec wizualny, tak? Widziały ten bodziec. Nawet po zniknięciu tego bodźca, ich mózg dalej symulował ruch bodźca.
7: No dobrze, to jest jedno obserwować ruch, a drugie, tak, żeby ten ruch czy tę obserwację przełożyć na jakieś abstrakcyjne pojęcie, typu czas trwania czegoś. Mhm.
8: Więc tak, aktywowało to u nich obszary związane ze wzrokiem, no bo oczywiście te małpy po prostu widziały ten bodziec.
7: No tak jak, nie wiem, koty gonią za...
8: Dokładnie. Ale z drugiej strony obszary mózgu związane bezpośrednio z ruchem również były aktywne, mimo że małpy nie wykonywały absolutnie żadnego ruchu w tym momencie. Więc pytanie, dlaczego widzimy aktywność motoryczną przy szacowaniu czasu, mimo że nie musimy w żaden sposób reagować?
7: To jeszcze inaczej. Powiedzmy, że... No właśnie nawet nie powiedzmy, bo to robimy. Siedzimy w studio i rozmawiamy.
8: Tak.
7: I kiedy się skończy pierwsza część naszej rozmowy za około 5 minut, to jedno z nas może mieć wrażenie, wow, strasznie to szybko poszło. No, zanim się zorientowałam, to już by sugerowało kto, to już właściwie się skończyło i nie powiedziałam tyle, ile bym chciała.
8: Tak.
7: Tak? A ktoś inny, to akurat nie ja, ale jakaś wyimaginowana osoba, może powiedzieć, matko, boli mnie ząb. Po prostu te 15 minut wydawało mi się godziną.
8: A właśnie. I to jest kolejny bardzo ciekawy aspekt tego, jak my konstruujemy czas w naszej głowie. Ponieważ my nie mamy konkretnego zegara, który precyzyjnie odmierza nam czas.
7: Oprócz tego zegara, który nas budzi w weekendy o 6 rano. I dni wolne.
8: Ten jest wyjątkowo okrutny. Ale nasz taki subiektywny zegar jest niesamowicie podatny na zniekształcenia. Jednym z tych takich przyczyn tego zniekształcenia czasu są między innymi emocje. Czyli jeżeli ja wspaniale spędzam czas, często też mówimy, tak? Czas bardzo szybko płynie, tak, wtedy, kiedy się świetnie bawimy.
7: Tak.
8: Nie zwracamy tak, nie poświęcamy szczególnej uwagi wtedy na takie przeżywanie każdego momentu. Po prostu to się dzieje.
7: To już ta godzina?
8: Dokładnie. Z kolei, jeżeli jesteśmy bardzo znudzeni, jeśli na przykład jesteśmy na lotnisku, mamy opóźniony lot, każda chwila wydaje się trwać wieczność.
7: Chyba, że w lunchu siedzimy.
8: No chyba, że no możemy sobie przyspieszyć nieco ten czas. I właśnie tak jest, że nasz mózg, wydaje mi się, że nie tyle jego funkcją jest zapewnienie nam, podanie nam takiego obiektywnego czasu, ile jakby przysłużenie się naszemu zachowaniu po to, żeby jak najlepiej ten czas w pewien sposób no, wykorzystać.
7: Przypomniał mi się, to nie był eksperyment naukowy, ale chyba jakaś taka akcja zabawowa jednej z radiostacji, chyba skandynawskich, nie pamiętam. Grupa pracowników, która pracowała rano, została poproszona, żeby tam w umówionego dnia przyjść do pracy na czas, ale zadanie polegało na tym, żeby broń Boże nie patrzeć na to, która jest godzina, tak? Czyli mamy się przebudzić i mamy jakoś właśnie używając głowy wyczuć, że to jest dobry moment, żeby pojechać do pracy i stawić się na czas. No i te rozbieżności pomiędzy pierwszą osobą a ostatnią, która przyjechała, były kilka godzin. Czyli no właśnie, nie mamy, to by wskazywało na to, chociaż to mówię, to nie jest badanie naukowe, wskazywałoby na to, że nawet w naszej głowie zupełnie inaczej szacujemy porę dnia, ile czasu musimy na coś poświęcić, że nie ma jakiegoś takiego precyzyjnego zegara, który by nam odmierzał jednostki czasowe.
8: Tak. Ja też w tym przykładzie widzę bardzo duży wpływ tak zwanego takiego chronobiologicznego zegara. Czyli no czas nie jedno ma imię, tak? Istnieje również taki wewnętrzny zegar, który zarządza całym naszym organizmem, wszystkimi procesami zachodzącymi w komórkach, ale też tym, jak organizm organizuje, zarządza swoim zachowaniem w ciągu dnia. I tu mam też na myśli tak zwane skowronki i sowy. I wydaje mi się, że akurat w tym przykładzie, który podałeś, bardzo duży wpływ mogło być to, jak dany człowiek po prostu funkcjonuje rano, jak wieczorem, jakie to potem ma przełożenie na jego no takie poczucie czasu. Również po przebudzeniu się albo po dotarciu, jakby związane z dotarciem do pracy.
7: Ciekawe chyba też jest to, że no właśnie, kiedy mówimy o takim motorycznym odmierzeniu czasu, czyli kiedy obiad za minutę, a ile to jest minuta, no tyle, ile zajmuje przejście, nie wiem, od pokoju do pokoju. Tak. Dobra. Możemy sobie to jakoś przećwiczyć. Wiemy, że mniej więcej idziemy z prędkością, nie wiem, 5 km/h, więc jeżeli coś jest w odległości 5 km, to wiemy, że mniej więcej zajmie nam godzinę dojście tam. Ale co z takimi może nie jednostkami, tylko wydarzeniami, które trwają krócej niż minuta albo krócej niż sekunda. Tak, jeżeli oglądamy, nie wiem, Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, i tam jeden biegacz pokonał drugiego o 0,0000 sekundy, to mówimy, ja w ogóle tego nie czuję.
8: Dokładnie. I to ja też zajmuję się postrzeganiem czasu, a może nie tyle postrzeganiem, co wykorzystywaniem czasu do działań, które odbywają się w ciągu kilkuset milisekund. I to są faktycznie takie przedziały czasowe, które często nawet nie są poddane naszemu świadomemu poglądowi, prawda? Ale wydaje mi się, że one są tak naprawdę kluczowe dla naszego funkcjonowania na co dzień. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że stoimy na skrzyżowaniu i jest czerwone światło. Informacja związana z tym, na przykład na sygnalizacji świetlnej, odliczanie na sygnalizacji świetlnej, może nam zapewnić wskazówkę, kiedy to światło zmieni się na zielone.
7: Tak.
8: I my mamy w naszym mózgu taką zdolność, żeby wykorzystać tą informację właśnie po to, żeby ruszyć szybciej. I to jest jeden z przykładów, gdzie...
7: Ale sekundę szybciej?
8: Myślę, że jest to kwestia kilkuset milisekund, ale jest to często kluczowe w takich dynamicznych reakcjach.
7: W wyścigu rajdowym może tak.
8: Może tak, ale na co dzień myślę, że na co dzień to ma przełożenie w wielu sytuacjach, chociażby nasza rozmowa. Mhm. Po tym, jak mówię, w jakim rytmie, możesz mniej więcej wywnioskować, kiedy skończę swoje zdanie i wtedy możesz płynnie rozpocząć następne pytanie. Bez takiej umiejętności nie bylibyśmy w stanie
7: sprawnie też wchodzić, funkcjonować. Tak jak teraz. Mogę się
8: i tak,
7: wcinać.
8: Niektórzy lubią. To już się nazywa impulsywność. Nieumiejętność właśnie czekania i
7: wyczucia momentu, i wyczucia kiedy coś momentu. Się kończy, a coś
8: dokładnie,
7: zaczyna.
8: Dokładnie.
7: A, i znowu nie przewidziałem, sorry. Dobrze, to powrócimy w takim razie do naszej rozmowy po informacjach, te o 11.20. Doktor Inga Korolczuk, adiunkt w Katedrze Psychospołecznych Aspektów Medycyny i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest w studio. Rozmawiamy o tym, jak mózg zapisuje albo traktuje czas. Informacje o 11.20, po nich wracamy.
9: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku w Warszawie został ugaszony. Podają strażacy, spalił się właściwie cały obiekt, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Krasnobrodzkiej strażacy dostali około 5 rano. W kulminacyjnym momencie w walkę z żywiołem zaangażowanych było 45 zastępów Straży Pożarnej, specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. Krakowski Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok sąd uchylił, ale równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy medyków, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostatecznie oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Mężczyzna leczony był od czerwca 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina zmarłego uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. Do końca miesiąca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość. 12-osobowy zespół jest już skompletowany, ale wciąż brakuje części sprzętu, terenowych pojazdów, specjalistycznych karabinków i amunicji. Strażnicy mają już na koncie pierwsze skuteczne akcje z bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: Jeszcze nadal czekamy na skompletowanie sprzętu. Zamówienia zrobiliśmy duże. Udało się dodatkowe pieniądze jeszcze pozyskać. Już w tej chwili dokonujemy płoszenia, korzystając z nowych możliwości, jakie dała nam nowelizacja ustawy.
3: Grupa będzie działać w ramach programu, który ma ograniczyć spotkania człowieka z niedźwiedziami. Oprócz przepłaszania obejmuje też profilaktykę i edukację mieszkańców oraz turystów. Lekarski, weterynaria i psychologia to najchętniej wybierane kierunki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. O status studenta uczelni ubiegało się niemal 18 tysięcy osób. Wynika z pierwszego etapu rekrutacji. To oznacza, że liczba chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wzrosła, ale liderzy popularności pozostali bez zmian. Deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach, sporo burz także jest w prognozach, od 17 do 21 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest program Owczarek, w studio dr Inga Korolczuk, adiunkt w Katedrze Psychospołecznych Aspektów Medycyny i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Koniom i zakochanym inaczej pachnie siano, mówi się, ale mam wrażenie, że też i koniom i zakochanym inaczej płynie czas. No już zostawmy konie w spokoju. Ludziom w różnych sytuacjach, tak? Dla lekkoatlety, nie wiem, dla biegacza na 60 albo 100 metrów, ułamek sekundy to jest jakiś czas, który przesądza o tym, czy zajmie pierwsze miejsce, czy drugie, tak? Czy ostatnie, czy dobiegnie. To może być też kwestia pieniędzy olbrzymich, bo na przykład za pierwsze miejsce dostanie X, a za drugie trochę mniej. No więc ten ułamek sekundy jest decydujący. Dla większości z nas ułamek sekundy to jest w ogóle nic, w ogóle się tym nie interesujemy. No ale może sekunda. Czy sekunda to dużo? No znowu, zależy. Dla kogoś, kto uskoczył przed nadjeżdżającym samochodem, to bardzo dużo, bo to jest różnica między życiem a śmiercią. 10 sekund? 30 sekund? Większość z nas w ogóle nawet pewnie nie myśli, co to jest. Ale jak człowiek siedzi w radio i coś się może takiego wydarzyć, że trzeba szybko zareagować, to 10 sekund czy 30 sekund to całkiem sporo czasu. Dla większości gości to jest w ogóle mgnienie oka. I tak dalej, i tak dalej. Możemy się zastanawiać, czy minuta to dużo, czy mało. No to zależy. Jeżeli się spóźniliśmy na pociąg, to bardzo dużo, no bo teraz nagle całe najbliższe nasze życie się trochę zmieniło. Dla większości z nas minuta to niewiele. Ciekawe, czy mózg to czuje, że właśnie ten kontekst sytuacyjny w jakimś sensie wyczula nas na mniejsze lub większe jednostki czasu?
1: Zdecydowanie tak. Kontekst sytuacyjny ma ogromne znaczenie i wpływa na to, w jaki sposób my postrzegamy ten czas. Ogromnym wpływem i ogromną rolę mają emocje. Czyli emocje są, myślę, że też takim naszym zasobem, które potrafią nam całkowicie zmienić odbieranie tego czasu. Ale też ciekawe jest to, że są konkretne obszary w mózgu, które przetłumaczają nam ten taki fizyczny czas na konkretne znaczenie, jakie ono dla nas ma. I to są takie przede wszystkim regiony czołowe albo przedczołowe, związane z podejmowaniem decyzji, związane z takim naszym subiektywnym odbieraniem świata. Mówi się, że to już jest taka, że to jest taki finalny moment przetwarzania czasu przez mózg. To znaczy ten czas przechodzi nam przez różne regiony, począwszy od regionów, które akumulują takie, można powiedzieć, akumulują długość trwania jakiegoś wydarzenia poprzez regiony, które odczytują konkretne długości. Są populacje neuronów, które po prostu lubią chociażby krótkie interwały czasowe. Są,
5: lubią?
1: Tak, to znaczy aktywują się tylko i wyłącznie na przykład na około na 500 milisekund, pół sekundy.
5: Ale sprawia im to przyjemność?
1: Myślę, że
5: tak
1: bardziej są...
5: słowo lubią.
1: Myślę, że są po prostu wyspecjalizowane w tym zadaniu. Mówimy też o tak zwanych chronomapach w mózgu. Tylko nie wyobrażajmy sobie tego w ten sposób, że jest taki jeden obszar, na którym jest ta mapa czasu. Jest to bardziej sieć związanych ze sobą regionów, czyli występują w różnych miejscach mózgu, ale faktycznie widzimy, że komórki, które lubią jakiś określony czas, są związane ze sobą w taki sposób, że na przykład komórki lubiące 500 milisekund są tuż obok komórek, które lubią 600 milisekund, tak?
5: Czyli to nic jest... pomiędzy 650, 540?
1: Nic nie jest czarno-białe. Ale później tym właśnie ostatecznym etapem, czy ostatecznym krokiem mózgu w przetwarzaniu tej informacji czasowej jest to, jak my odczytujemy ten czas, tak? Czyli jeśli mamy za zadanie porównywać chociażby różne interwały czasowe, to tutaj już te części frontalne mózgu pełnią decydującą rolę i mają też znaczenie w tym, jak my subiektywnie odbieramy dany czas.
5: A jak subiektywnie odbieramy dany czas? Bo to też jest ciekawe, prawda? Kiedy coś się wydarzyło? No, nie mamy problemów z określeniem, ile dni temu to było mniej więcej.
1: Tak. Nie?
5: Czasami gubimy się w latach, ale to może dlatego, że to już jest tak dawno, że nie pamiętamy. Chociaż niektórzy doskonale. Ale czy to było pół godziny, czy 40 minut, czy 24?
1: Więc myślę, że pytasz o to, w jaki sposób mózg koduje czas. I tu cię muszę zasmucić, ponieważ nie ma jednego mechanizmu, tylko raczej jest są różne proponowane mechanizmy, które też nie muszą się wzajemnie wykluczać. Być może opisują ten sam proces na różnych poziomach albo na różnych etapach. Jedną z propozycji jest to, że mózg odczytuje czas jako zmianę aktywności neuronalnej. I możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że jeśli przyrównamy aktywność neuronalną do tafli wody. I teraz wyobraźmy sobie, że do tej tafli wody wrzucamy kamień. I widzimy, jak okręgi powoli rozszerzają się rozchodzą się od tego wydarzenia. W ten sam sposób działa niejako nasz mózg. To znaczy... Możliwe jest to, że nie potrzebujemy zegarka w naszym mózgu, który liczy 1, 2, 3, 4. A wręcz przeciwnie, może być tak, że sama charakterystyka aktywności neuronalnej dostarcza nam niejako informacji zwrotnej o czasie.
5: To jest niezwykle ciekawe, bo przecież nic w mózgu, tak powiem, a priorycznie nie może liczyć, bo by nie wiedziało, w jakim systemie liczyć, bo przecież system liczenia sobie wymyśliliśmy, prawda? Poza tym, żeby był czas, żeby istniał czas, to musi być zmiana.
1: Dokładnie.
5: Tak, jeżeli jak gdyby nic się nie zmienia, no to nie ma czasu.
1: Mhm. I wyobraźmy sobie teraz taką sekwencję aktywności neuronalnej, czyli to jest tak jakby nasze populacje neuronów uczestniczyły w takiej sztafecie i przekazywały sobie po kolei, prawda, kolejne te jakby włączały się na różnych etapach aktywności. I teraz, jeśli chcemy wiedzieć, ile czasu minęło, nasz mózg sprawdza, na którym etapie aktywności te neurony w tym momencie są.
5: Ale jak to zakodować, skoro mózg nie zna liczb?
1: Mózg nie zna liczb, ale potrafi zakodować własną aktywność i ją odczytać.
5: No dobrze, mówimy tak, drogi mózgu. Pytam, bo też obejrzałem taki film niedawno, że ludzie się komunikowali za pomocą, nie wiem, myśląc o sobie, tak? Ale to można było włączać lub wyłączać.
1: Tak, ale to są procesy, które nie są poddane naszej świadomości.
5: Drogi mózgu, na jakim etapie teraz aktywności tych rejonów jesteśmy? I mózg mówi co?
1: Tobie nie mówi nic, ale sobie jest w stanie dostarczyć takiej informacji, która jest mu niezbędna.
5: No ale jak może poza mną sobie dostarczyć informację?
1: Robi to cały czas.
5: Muszę być chyba uczestnikiem tego procesu.
1: Muszę cię zmartwić niekoniecznie.
5: To zaobserwowanie przez mózg wydarzeń, które są dla nas, brakuje słów, niezauważalne, też jest ciekawe, bo czasami jak gdyby mózg reaguje na pewne rzeczy prędzej niż jak gdyby mamy świadomość tej reakcji.
1: Dokładnie.
5: Są też takie teorie, że czasami, jeżeli chodzi o podejmowanie pewnych decyzji, to one zostają podjęte zanim jak gdyby ta świadomość podjęcia decyzji do nas dojdzie. Mhm. Zielony czy czerwony, pomidorowa czy kapuśniak? Kapuśniak. Ale to ja mówię, bo coś tam się wydarzyło, ale właściwie to, czy to kapuśniak, czy pomidorowa już zostało wcześniej podjęte przez mój mózg.
1: Tak, no tutaj mówisz o takim jeszcze innym zagadnieniu, a mianowicie właśnie związanym z podejmowaniem decyzji. I oczywiście jest związek pomiędzy przewidywaniem czasu albo ogólnie percepcją czasu, a procesami związanymi z...
5: Uświadomieniem sobie tego?
1: Wiesz co, ja bym tu unikała tematów związanych ze świadomością. Uh-huh. Dlatego, że jest to temat bardzo śliski i myślę, że jest wielu naukowców, którzy powiedzą ci, że coś takiego jak taka świadomość nie istnieje, a z drugiej strony będziesz miał inną grupę osób, które sądzą inaczej. Tak. Więc ja bym tutaj w kwestii, jakby w tym naszym, zajmujemy się czasem, podejmowaniem decyzji, ja bym unikała takich śmiałych sformułowań dotyczących tego, czy wszystko jest świadome, albo jest nieświadome. Ale oczywiście jest też tak, że możemy zaobserwować już na tym etapie podejmowania decyzji, możemy zaobserwować procesy, które są widoczne gołym okiem, a których sobie nie uświadamiamy. Ja w swoich badaniach interesuję się tym, w jaki sposób, no właśnie, nie skupiam się, moim głównym zainteresowaniem nie jest to, jak my odbieramy czas, tak? Czyli czas nie jest głównym przedmiotem uczestników moich badań, tak? Nie mówię im, słuchajcie, porównajcie dwa interwały, powiedzcie mi, który był dłuższy, który był krótszy. Mnie interesuje to, w jaki sposób nasz mózg może wykorzystać informacje o czasie w sposób niejako nieuświadomiony, tak? Do tego, żeby przygotowywać swoje późniejsze reakcje.
5: Czyli na przykład to, że wiemy, że za 5 sekund zmieni się światło, więc już jedna rączka... Dokładnie. Coś tam robi, na kierownicy Dokładnie. Się zacieśnia, mentalnie zaczynamy się rozglądać.
1: Dokładnie. W swoich badaniach skupiam się nie tylko na tym, czy ta przewidywalność czasowa pozwala nam szybko reagować. To już wiemy. Mnie interesuje to, czy przewidywalność czasowa pomaga nam lepiej kontrolować działania, które jednak okazałyby się w danym momencie niewłaściwe. Wyobraźmy sobie, że już światło zaświeciło się, Aha. jest zielone, możemy ruszać, ale w tym momencie na przejście dla pieszych wbiega jakaś osoba.
5: Poseł. I teraz dylemat.
1: Może to być dylemat moralny, ale mam jednak nadzieję, że jest to głównie taki, no taka dla nas takie wyzwanie, żeby zahamować tą gotowość tak. do ruszenia i no i po prostu wyhamować, tak? Więc w swoich badaniach patrzę, czy ta przewidywalność czasowa wpływa na impulsywność naszych reakcji, czy my stajemy się bardziej impulsywni, czy mniej. I paradoksalnie to jest też koszt przewidywalności czasowej, że z jednej strony, okej, jesteśmy szybsi, ale z drugiej strony jest nam trudniej wyhamować niewłaściwe reakcje. Czyli, no poseł, byłaby taka szansa, że no niestety moglibyśmy niego uderzyć.
5: Mam nadzieję, czego nie chcemy.
1: Tak, czego nie chcemy, podkreślamy tutaj to stanowczo.
5: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę i liczę na kolejne w przyszłości, bo temat mózgu jest niezwykle interesujący. Pani dr Inga Korolczuk, adiunkt w Katedrze Psychospołecznych Aspektów Medycyny i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, była gościem.
1: Dziękuję bardzo.
5: Informacje TOK FM o 11.40. Po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w kulturze osobistej?
6: W kulturze osobistej dzisiaj opowieść o Poli Nireńskiej. Okazją do tego, żeby rozmawiać o tej tancerce, żonie Jana Karskiego, jest ponowne wydanie książki Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. Weronika Kostyrko, autorka książki, będzie moją i Państwa gościnią. Będziemy zastanawiać się między innymi o tym, czy tylko my w Polsce o Poli Nireńskiej zapomnieliśmy i czy gdyby nie Jan Karski, jej pamięć by została kompletnie zapomniana. Bardzo Państwa zapraszam serdecznie na rozmowę z Weroniką Kostyrko. 11.40 Kultura Osobista.
5: 11.40 informacje, a zaraz po nich Kultura Osobista.
7: Reklama.
8: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
22: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
23: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
26: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Już za chwilę rozmowy ostatniej szansy w Prawie i Sprawiedliwości. Na 12 zaplanowano spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego przy Nowogrodzkiej. Dziś o północy mija termin na złożenie przez posłów PiSu deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Takiej lojalki nie chce złożyć były premier. Dzisiejsza rozmowa z prezesem PiSu ma rozstrzygnąć jeden z najpoważniejszych wewnętrznych sporów w Prawie i Sprawiedliwości od czasu utraty przez partię władzy. Wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dziś i jutro jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Będzie tam rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz o współpracy wojskowej i przemysłowej pomiędzy USA i Polską. Harmonogram wizyty Sobkowiak-Czarneckiej w Stanach przewiduje rozmowę z podsekretarzem wojny do spraw zakupów i utrzymania, podsekretarzem stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego, szefową agencji do spraw współpracy obronnej oraz przedstawicielami amerykańskiego przemysłu obronnego. Migranci nadal są na polskiej granicy, tak twierdzą eksperci i wątpią słowa władz zapewniających, że granica z Białorusią została skutecznie uszczelniona. Aleksandra Chrzanowska, ekspertka od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, podkreśla, że działania służb na pograniczu przeczą deklaracjom MSW, z których wynika, że w tym roku do Polski próbowało się z Białorusi dostać niespełna 300 osób i żadnej się to nie udało.
27: Bardzo często obserwujemy, że wtedy, kiedy Straż Graniczna raportuje zero prób, to wszystko wokół. Policja wskazuje na to, że podjęło nie tylko do prób, ale też do udanych przejść.
3: Na pograniczu straż wciąż przeszukuje samochody, a wojsko prowadzi szeroko zakrojone obławy, czasem nawet kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Dodatkowo sam rząd przyznaje, że migranci przenieśli się na granicę z Litwą.
27: Ludzie przechodzą do Łotwy i z Łotwy przejeżdżają przez Litwę i Polskę.
3: A stamtąd przynajmniej części z nich udaje się dostać do Niemiec i dalej w głąb Unii. W Tokio szpitale pękają w szwach w związku z falą upałów. Z powodu podejrzenia udaru cieplnego tylko wczoraj do tamtejszych szpitali trafiły 453 osoby, co było najwyższym dziennym wynikiem od 2010 roku. Pogoda nadal stanowi ogromne zagrożenie dla mieszkańców całego kraju, gdzie notowane są kolejne okrutnie gorące dni. Biuro Medycyny Sądowej potwierdziło także śmierć co najmniej 6 osób z powodu skrajnego przegrzania. Temperatury w Japonii od 3 dni przekraczają 40 stopni Celsjusza. I jeszcze ważna wiadomość dla kierowców. Autostrada A1 jest zablokowana w kierunku Łodzi w okolicach Unisławic pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ. Auto wypadło tam z drogi. Policja wyznaczyła objazdy. Trzeba dziś uważać na burze. Te mogą się głównie pojawić we wschodniej połowie kraju i na północy. Od 17 stopni na Pomorzu i do 21 na Podkarpaciu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Weronika Kostyrko, autorka książki Tancerka i Zagłada, historia Poli Nireńskiej, wydanej przez Marginesy, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
28: Spytam od razu wprost o Poleń Irańską, bo pierwsza premiera tej książki miała miejsce 7 lat temu, w 2019 roku. Wtedy o Poleń Irańskiej mało kto wiedział. To myślisz, że dzisiaj, kiedy wracasz po 7 latach z tą książką, że masz poczucie, że ta świadomość nasza jest większa o tym, kim była i że nie była tylko żoną Jana Karskiego?
1: Co do samej Poleń Irańskiej, to tak. To znaczy, no, książkę przeczytało sporo osób. Natomiast to, co najbardziej mnie ucieszyło, to że kilkoro artystów się zainspirowało tą książką i akurat teraz trwają prace nad premierą monodramu Agnieszki Przepiórskiej w reżyserii Mai Kleczewskiej. Premiera tego monodramu odbędzie się na jesieni w Łodzi. To będzie właśnie monodrama Poleń Irańskiej. Ale przedtem też kilkoro artystów i plastycznych i z innych dziedzin sztuki tym tematem się interesowało i go podejmowało. I Pola jakoś się przebiła, tak mi się wydaje. Natomiast to, co się nie przebiło, to jest to, czego ja się dowiedziałam o Janie Karskim, co nigdy wcześniej nie było opisywane, bo ja opisałam przedwojenne losy Jana Karskiego, to znaczy konkretnie jego zaangażowanie w taki projekt MSZ-u, projekt właściwie zmuszenia Żydów do przymusowej emigracji. To, co rozumiemy pod hasłem Madagaskar, to bynajmniej nie była fikcja. Trwały rzeczywiście takie prace w MSZ-cie i bardzo młody Jan Karski był w zespole, który nad tym pracował. I wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe odkrycie. Ja to odkryłam w dokumentach w archiwum aktnowych, które w ogóle rzuca inne światło na postać Jana Karskiego. To znaczy nie odejmuje mu zasług, ale wydaje mi się, że dodaje głębi tej postaci, że ona przestaje być tak pomnikowa, taka no, daleka od naszego doświadczenia. Widzimy też po prostu, jak możemy zrozumieć rozwój tej postaci i jakąś głębię emocjonalną tej historii. Wydaje mi się, że też miało to związek z faktem, że on się ożenił właśnie z Poleń Irańską, która była Żydówką, że Karski miał jakby poczucie winy za to, co robił przed wojną. Sam mówił o sobie, byłem wtedy bardzo, bardzo głupi.
28: No tak, ale potem chciał ratować Żydów.
1: Tak, ja myślę, że to miał związek, jedno z drugim miał związek.
28: Nie udało się tego osiągnąć.
1: Nie udało się tego osiągnąć.
28: I myślisz, że to małżeństwo było jakimś takim symbolicznym?
1: Tak mi się wydaje, że to na pewno grało rolę.
28: Ratowaniem?
1: To było bardzo skomplikowane małżeństwo. Poleń Irańska była homoseksualna, miała homoseksualne relacje z różnymi tancerkami europejskimi, artystkami. Miała też kilka małżeństw za sobą, kiedy poznała Jana Karskiego, ale były to małżeństwa, które zawierała po to, żeby gdzieś zalegalizować pobyt, na przykład podczas swojej takiej podróży przez życie, która wiodła przez Polskę, Austrię, Niemcy, Włochy, Anglię, do Stanów Zjednoczonych. Więc to małżeństwo nie jest tak łatwo zrozumieć z Janem Karskim. Drugi powód, który sprawia, że to jest trudne, to jest fakt, że Poleń Irańska po wojnie nie chciała mówić po polsku i nigdy nie przyjechała do Polski. Miała do Polaków uraz, obciążała ich odpowiedzialnością za śmierć swojej ukochanej młodszej siostry Franki. A tu nagle właśnie już jako bardzo dojrzała kobieta żeni się z tym Polakiem katolikiem Janem Karskim, kiedy wydawałoby się, że tak niewiele ich łączy.
28: Miałeś takie poczucie, kiedy pisałaś tę książkę umykania Poleń Irańskiej przed
1: tak,
28: tobą?
1: Tak. Miałam absolutnie takie poczucie. To jest też jednym z tematów tej książki. To znaczy, że to, że ta postać się wymyka, że jej tożsamość jest taka migotliwa i zmienna i to chodzi o tożsamość nie tylko w sensie tożsamości na przykład seksualnej, ale też tożsamość narodową. Ona urodziła się w żydowskiej rodzinie, ale była to rodzina spolszczona, a potem właśnie przenosiła się z kraju do kraju i właściwie trudno powiedzieć, czy z jakąkolwiek tożsamością narodową się utożsamiała. Być może czuła się Amerykanką, ale tego też nie wiemy. Myślę, że ona przede wszystkim czuła się artystką. I że to w ogóle był jej podstawowy taki pęd, taki podstawowy taki motor jej istnienia, że ona chciała tańczyć, rozwijać się jako tancerka.
28: No właśnie, przez taniec się komunikowała, przez taniec opowiedziała też o wojnie, o zagładzie, o stracie.
1: Opowiedziała o tym pod koniec życia i zapłaciła za to ogromną cenę, bo ona już jako dojrzała osoba chorowała na depresję, chorowała bardzo ciężko, chorowała na depresję w czasach, kiedy nie tańczyła. Zrezygnowała z tańca na prośbę Jana Karskiego zresztą, który powiedział, że chciałby, żeby ona odpoczęła, a on chciałby mieć żonę. No i wtedy ona przez 10 lat ciężko chorowała na depresję. Potem z tej depresji wyszła, kiedy znowu zajęła się tańcem, zajęła się choreografią i pod sam koniec życia już jako osoba około 80-letnia, wróciła do tematu zagłady, do którego wcześniej nigdy nie chciała wracać. Nigdy o tym nie opowiadała. Właśnie tak jak wspominałam, nie mówiła po polsku. Nawet Karski twierdził, że oni ze sobą nie opowiedzieli sobie o swojej przeszłości, kiedy się spotkali po wojnie w latach 50. jako dojrzali ludzie w Stanach Zjednoczonych. Że on jej nie opowiedział o swoich przeżyciach wojennych, a ona mu nie opowiedziała o swoich przeżyciach przedwojennych i wojennych. I potem właśnie nagle pod koniec życia, pod sam koniec życia podejmuje temat Holokaustu i tworzy tetralogię Holokaustu. To jest dzieło choreograficzne. Ona była twórczynią właśnie choreografii, nie tańczyła już wtedy. Historia zagłady, gdzie bohaterkami są cztery kobiety, matka i jej córki. I to był jej wielki sukces. Ta choreografia miała premierę w Waszyngtonie, miała świetne recenzje w ważnych mediach. Natomiast ona, pracując nad tą choreografią, przeżyła kolejne gwałtowne załamanie nerwowe. Wylądowała znowu w szpitalu psychiatrycznym. I później po tej choreografii już nic nie stworzyła. Po pewnym czasie popełniła samobójstwo. Na które zresztą pewnie złożyło się więcej przyczyn, ale myślę, że to ten powrót do tematu zagłady był jedną z nich. Od razu może trzeba powiedzieć, że ona spędziła wojnę właśnie w Anglii, a jej rodzice i brat wyemigrowali przed wojną do Palestyny, więc to nie jest tak, że ona straciła całą rodzinę w zagładzie, ale w zagładzie w Polsce straciła tę ukochaną siostrę Frankę i jak sama potem wyliczyła 74 innych członków rodziny. Mm-hmm. Tak, więc był to taki też dla niej temat szczególnie bolesny.
28: Po tych 7 latach od napisania książki, bo teraz, tak jak mówimy, to jest kolejne wydanie, jak piszesz w posłowie, mogłabyś dorzucić garść szczegółów do kilku wątków biografii Polini Reńskiej, ale tego nie robisz.
1: O samej Polini Reńskiej nie dowiedzieliśmy się właściwie przez te lata.
28: Franki nie znalazłam.
1: Nic więcej, właśnie, ale chciałam znaleźć Frankę. Frankę, tą ukochaną siostrę, bo jej los jest właściwie kompletnie nieznany. Wiemy tylko, że zginęła w getcie warszawskim. Karski powiedział w jednym z wywiadów, że ona uciekła z getta, prosiła polskich przyjaciół o pomoc, nie dostała tej pomocy, wróciła do getta i tam zginęła. I to jest właściwie wszystko, co o niej wiemy. A ponieważ ona była dla Poli tak ważną postacią, to bardzo chciałam dowiedzieć się o niej więcej i już pisząc tę książkę przed pierwszym wydaniem, poświęciłam na to mnóstwo czasu i mnóstwo pracy, nie dowiedziałam się praktycznie nic. I przez te wszystkie lata, które minęły od pierwszego wydania, dalej, kiedy tylko mam do czynienia z jakąś bazą danych, jakimś archiwum, teraz bardzo wiele rzeczy jest digitalizowanych. Przez te lata bardzo dużo materiałów znalazło się w domenie publicznej. Więc ja zawsze sprawdzam tą Frankę Schwarzwald, szukam, czy coś o niej. Chciałabym jej zdjęcie na przykład znaleźć, bo podobno była piękna. Ale nie udało mi się jej znaleźć. I wydaje mi się, że to tylko potwierdza takie moje, no nie chcę tego nazwać odkryciem, ale takie zrozumienie, które przyszło do mnie, kiedy pracowałam wtedy nad tą książką, że w zagładzie jakby o to chodziło, w zagładzie Żydów, że oni mieli zniknąć bez śladu. Tak to było zorganizowane. Ta zbrodnia miała być ukryta, ofiary miały, nawet nie mają w większości daty śmierci. I uważam, że trzeba się temu przeciwstawiać. Trzeba cały czas szukać, trzeba te ślady odnajdywać i dlatego myślałam, że teraz mi się to uda przy drugim wydaniu. O Francji nic się nie dowiedziałam, ale znalazłam jedną ważną rzecz, to znaczy znalazłam zapis tańca Poli, którego nie znałam, jak pisałam wtedy. I to było zresztą wielkim dla mnie problemem, bo piszę o tancerce, a nie wiem, jak ona się ruszała. Tak? Tak. Mam mnóstwo recenzji, mnóstwo relacji, opisów, ale żadnego zapisu filmowego, żadnego obrazu ruchomego. I taki zapis znalazłam. I piszę o tym w posłowie teraz do drugiego wydania.
28: Sukienka ci towarzyszyła w czasie pisania biografii Polini Reńskiej?
1: Sukienka którą dostałam od jej przyjaciółki. Taka sukienka, którą ona zostawiła przyjaciół bardzo krótko przed śmiercią. Tak, towarzyszyła mi. Wisiała na ścianie, patrzyłam na nią właśnie zwłaszcza wtedy, jak miałam poczucie, że ona mi się wymyka. A teraz ta sukienka jest u Agnieszki Przepiórskiej i inspiruje Agnieszkę Przepiórską do tego monodramu, o którym wspominałam.
28: To miałaś pokusę, żeby postawić diagnozę, dlaczego samobójstwo? I czy samobójstwo?
1: Nie miałam tej pokusy i na końcu, w zakończeniu książki podają wiele przyczyn wymienianych przez jej przyjaciół i te przyczyny są bardzo różne i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że one wszystkie są jakoś prawdziwe i się składają się po prostu na taką decyzję, bo to była decyzja, że ona popełniła samobójstwo, bo ona wyskoczyła przez balkon, a poprzedniego dnia kupiła taki stołeczek, żeby się wspiąć na barierę.
28: No, mężowi mówiła, że to potrzebuje tego do podlewania kwiatów.
1: Tak, tak, tak. Karski twierdził później, że ona chciała podlać kwiaty, ale nikt poza Karskim w to nie wierzył. Raczej dla wszystkich było jasne, że to było samobójstwo. I więc jednej przyczyny nie ma. Myślę zresztą, że przy takich decyzjach, w ogóle przy wielkich decyzjach życiowych, nigdy nie ma jednej decyzji. Jednej przyczyny nie ma, więc jestem o tym przekonana, że przyczyn było więcej.
28: Mhm. Inaczej spojrzałaś też na Jana Karskiego, pisząc tę książkę?
1: Tak, to
28: czy
1: znaczy...
28: w ogóle może wcześniej go tak bardzo nie znałaś, jak poznałaś
1: nie,
28: go?
1: Nie, znałam go. Jakoś, ja w ogóle zaczęłam to pisać, ponieważ się dowiedziałam, że Jan Karski miał żonę, która była tancerką awangardową, Żydówką i popełniła samobójstwo. I to mnie zaintrygowało. Chciałam jakoś... Właściwie to chciałam zrozumieć jego tragedię, bo było to jasne, że była to jego tragedia. No i potem właśnie odkryłam fascynującą postać kobiecą. Karskiego wszyscy bardzo lubili i szanowali. Ci, którzy go dobrze znali, bo ja poznałam wielu ich przyjaciół, zwłaszcza w Waszyngtonie, z ostatniego etapu życia. I naprawdę on zasługiwał zawsze na najwyższy szacunek i ja tego szacunku absolutnie nie straciłam, kiedy odkryłam te jego doświadczenia przedwojenne.
28: Te, o których wspominałaś.
1: Tak, tak? Czyli to, że on pracował właśnie nad planem
28: wysłania
1: Żydów do Afryki w gruncie rzeczy. Myślę, że on sam tego żałował i to jest bardzo ludzkie. Natomiast, czy ja go zrozumiałam, on był bardzo zamknięty w sobie. To była też jedna z różnic między nim a Polą. Bardzo charakterystycznych, wszyscy ich przyjaciele o tym wspominali, że on był rzeczywiście takim urodzonym dyplomatą, bardzo skromnym, dyskretnym, eleganckim i zamkniętym, a ona była bardzo emocjonalna, bezpośrednia, otwarta i bardzo się w tym, no, nie można powiedzieć mijali, zderzali się chyba z tymi dwoma osobowościami. Myślę dzisiaj, że to właściwie nie było dla mnie takie do końca jasne, nawet wtedy, kiedy pisałam tę książkę, ale dziś po latach tak to rozumiem, że jednak ich spotkanie było trochę takim nieszczęściem dla obojga. Choć wierzę w to, że się kochali w jakiś sposób, to myślę, że to było jednak wielkim obciążeniem, że ona, która nie chciała mieć nic wspólnego z Polakami i z pamięcią o zagładzie, związała się właśnie z Polakiem, który stał się symbolem polskiej postawy wobec Żydów, takiej postawy, jaką byśmy chcieli widzieć u wszystkich. A dla niego z kolei ona była tą osobą, której on nie jest w stanie pomóc, chociaż bardzo chciał. On jej w ogóle chciał pomagać przez całe życie, ale właściwie wszystkie jego sugestie i decyzje, które miały jej pomóc, trafiały w próżnię, tak jak ta jego prośba, żeby ona przestała tańczyć i ona wtedy zaczęła chorować.
28: Tancerka i zagłada, historia Polin Irańskiej, o tej książce wydanej przez Marginesy, napisanej przez Weronikę Kostyrko. Rozmawiałam z samą autorką. Bardzo ci, Weroniko, dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
28: Dziękuję Jakubowi Paziowi i Pawłowi Ziętarze za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
2: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
4: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
2: Nie wiemy. Tak sama sytuacja.

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 23 lipca, jest 12.
8: Mija ultimatum w sprawie przynależności członków PiSu do stowarzyszeń o charakterze politycznym.
7: A tak naprawdę do jednego stowarzyszenia, Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. Niepokorny były premier powinien właśnie pojawić się na spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
8: Na miejscu przed siedzibą PiSu jest nasz reporter, za chwilę się z nim połączymy.
7: Po cieśninie Ormus sojusznicy Teheranu próbują sparaliżować ruch w nowym miejscu.
8: I już są tego efekty. Rebelianci Huti w cieśninie Bab al-Mandab zaatakowali saudyjskie tankowce.
7: A u nas także największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat, która właśnie została rozwikłana.
8: 37-letni mężczyzna, wykształcony mąż i ojciec dwojga dzieci, okazał się zabójcą 13-latki z sierpnia 2011 roku.
7: Południowe wydanie TOK 360, Tamara Pawiek-Lipska
8: i Wojciech Muzal.
7: Zapraszamy.
8: Właśnie teraz w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie powinno rozpoczynać się spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.
7: Morawiecki już wiele tygodni temu założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Według Kaczyńskiego jest ono konkurencyjne wobec PiSu. Morawiecki jest innego zdania i próbuje przekonać prezesa partii, że stowarzyszenie może przysłużyć się w dotarciu do nowych wyborców.
8: Prezes zażądał jednak zakończenia takiej działalności, a tym, którzy się nie podporządkują, zagroził wykluczeniem z partii.
7: Czym to się wszystko może skończyć? To już pytanie do Macieja Kluczki, który jest przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Macieju, czy to spotkanie już się w ogóle rozpoczęło?
9: Prawdopodobnie tak, chociaż z pewności nie mamy. Najnowszą informację, jaką mogę wam i naszym słuchaczom przekazać, to jest takie, że prawdopodobnie nie będzie to spotkanie w cztery oczy, ale że będzie także Jacek Sasin, już były prezes innego stowarzyszenia działającego w PiSie, które szybko po ultimatum prezesa zakończyło działalność, bo właśnie przed chwilą widzieliśmy tu wszyscy my, dziennikarze, wjeżdżającego Jacka Sasina, wiceprezesa PiSu, do siedziby partii. Prawdopodobnie więc będzie chciał siedzieć przy stole razem z Morawieckim i z prezesem Kaczyńskim. W ogóle doszło do dosyć śmiesznej sytuacji, bo wjazd do siedziby, tę słynną bramę, która się otwiera, gdy wjeżdżają kolejne samochody, na dobrych kilka minut zablokowała śmieciarka, która wywoziła śmieci, odpady z tego terenu, w którym jest Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy ocenili tutaj, że to dość symboliczny obrazek, że akurat w tym momencie przyjeżdża do partii właśnie śmieciarka, ale potem otworzyła się brama, no i czekający Jacek Sasin, który mimo namów dziennikarzy nie wyszedł, by porozmawiać z mediami, wjechał do środka. Nie ma jeszcze pewności, czy przyjechał wiceprezes PiSu Mateusz Morawiecki, bo go w tych samochodach zaciemnionymi szybami nie można było dostrzec. Jest na pewno w środku Jarosław Kaczyński. No a Jarosław Kaczyński oczekuje, że dzisiaj do wieczora członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożą lojalki, czyli oświadczenia, że nie będą w tym...

0: stowarzyszeniu działać, ale są już tacy, którzy mówią oficjalnie, nie, my na takie ultimatum się nie zgadzamy. Mówi to Michał Dworczyk, bardzo bliski współpracownik byłego premiera Morawieckiego, ale też Łukasz Kmita, poseł z Krakowa, który był dzisiaj gościem poranka TOG FM.
1: Czyli pan nie podpisze takiego oświadczenia?
2: Nie, nie. Podpisałem 20 lat temu deklarację członkowską do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w 100% lojalny wobec tej deklaracji, ale nie widzę potrzeby podpisywania jakiegoś nowego oświadczenia, które jest trochę wewnętrznie sprzeczne, przygotowane przez osoby, które chyba nie do końca zrozumiały, że tego typu oświadczenie może wywołać pewne turbulencje.
3: Macieju, to jeszcze w takim razie krótko na koniec. Co jeśli tego porozumienia nie będzie?
0: No, może dojść do rozłamu w partii, ale ten rozłam może przybierać różne formy, bo to nie musi być od razu wykluczenie, wyrzucenie z partii, to może być na przykład zawieszenie w klubie parlamentarnym. Tych sankcji, które może użyć prezes, jest dużo, no i też na koniec powiem, że niekoniecznie dzisiaj dowiemy się o tych decyzjach, bo prawdopodobnie na poniedziałek jeszcze jest zwołany komitet polityczny PiS-u, czyli narada najważniejszych polityków partii, więc może dzisiaj będzie rozmowa, to na pewno, ale efekty tej rozmowy możemy poznać w przyszłym tygodniu, chociaż oczywiście będę o efekty dzisiaj dopytywać członków PiS-u.
3: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kluczka.
1: We wtorek prezydent Karol Nawrocki ma przyjąć ślubowanie od profesora Sławomira Patyry, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Sędzia Patyra na złożenie przysięgi czekał od 11 czerwca.
1: Nie zmienia się za to sytuacja czwórki innych sędziów, których Sejm wybrał jeszcze wcześniej, bo już w marcu. Kancelaria prezydenta nadal nie informuje o ich ślubowaniu.
3: A to jest niszczenie ważnej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Tak mówił w poranku TOK FM minister Tomasz Siemoniak w rozmowie z Karoliną Lewicką.
4: Prezydent Nawrocki nie przyjmuje ślubowania od legalnie wybranych sędziów przez Sejm. To jest sytuacja niszcząca instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny.
5: No jest to gra polityczna, prawa. Wiemy na co obliczona, na to, żeby zła sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym została utrzymana aż do wyborów 27 roku. Prawica liczy na to, że odzyska władzę i wtedy przejmie znowu Trybunał Konstytucyjny.
4: Bardzo niebezpieczna gra. Prezydent bierze odpowiedzialność za niszczenie instytucji.
1: Trybunał Konstytucyjny odpowiada przede wszystkim za orzekanie o zgodności ustaw z konstytucją.
3: Drugi krok w tej sprawie cały czas jest możliwy. Tak, również w poranku TOK FM wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś odpierał zarzuty koalicjantów, że przyjęta przez rząd ustawa o najmie krótkoterminowym jest bezzębna.
1: Lewica i Polska 2050 uważają, że bez dodatkowych uprawnień dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych nowe przepisy nie poradzą sobie z problemami związanymi z masowym w niektórych dzielnicach dużych miast wynajmowaniem mieszkań na kilka dni.
5: Dlaczego zniknął ten przepis? Dlaczego on został usunięty na dzień przed posiedzeniem z tego projektu, żeby gminy miały prawo decydować, że na jakimś konkretnym terenie, na przykład w warszawskim Śródmieściu, nie będzie można prowadzić takiej działalności, bo nie chcemy, żeby Śródmieście zamieniało się w miejsce, gdzie przybywają tylko turyści?
6: Dlatego, że rząd przyjął tą wersję pierwszego kroku ze względu, żeby nie spóźniać się dalej z tymi przepisami, które są konieczne, żeby zapanować nad tym rozwijającym się zjawiskiem najmu krótkoterminowego, bo te przepisy porządkują nam bardzo ten rynek.
5: Że będzie centralny rejestr, że wreszcie będą jakieś wpływy do budżetu.
6: Ale będą mogły wyeliminować te obiekty, z których obiektach dochodzi do powtarzających się zakłóceń porządku publicznego poprzez swoją decyzję.
5: Ale to jest coś innego, jak taka odgórna regulacja dotycząca, żeby na przykład centrum miasta było wolno.
6: Ten drugi krok wciąż jest możliwy.
1: Projekt, który przyjął już rząd, zakłada, że wynajmujący będą między innymi musieli zarejestrować mieszkanie w nowym wykazie.
3: Przepisami niedługo zajmie się Sejm.
1: Jemeńscy rebelianci Huti przyznają się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.
3: Jednostki miały naruszyć kolejną już blokadę morską w regionie. Po cieśninie Ormus sojusznicy Teheranu próbują sparaliżować ruch w nowym miejscu, w cieśninie Bab al-Mandab. A więcej o sytuacji w regionie teraz Cezary Jaszczyk.
7: Cieśnina łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej Morzem Arabskim. Po blokadzie cieśniny Ormus eksport bliskowschodniej ropy w inne regiony świata został przekierowany właśnie w to miejsce. Stany Zjednoczone zadeklarowały już, że nie dopuszczą do kolejnej blokady, ale między innymi Al Jazeera zwraca uwagę, że otwarcie nowego frontu w regionie osłabi możliwości amerykańskiej armii w samym Iranie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio na razie apeluje o rozwagę. Mam nadzieję, nadzieję, że sytuacja ulegnie wyciszeniu, ponieważ szczerze uważam, że Huti dali się w to wciągnąć Irańczykom. Mądrze postąpili, początkowo trzymając się od tego z daleka. Powinni nadal tak czynić i po prostu przestać. Zobaczymy, jak potoczą się sprawy. Oczywiście nie jest to korzystny rozwój wypadków. Zobaczymy, co się wydarzy. Co do Iranu, Amerykanie kontynuują bombardowania, które mają skłonić Irańczyków do ustępstw. Za nami już 12 noc z rzędu, kiedy Waszyngton systematycznie atakuje cele reżimu. Według doniesień izraelskich mediów, Stany Zjednoczone poinformowały władze w Jerozolimie, że wkrótce nasilą ataki na Iran i skierują w region ciężkie bombowce. Celem mogą być irańskie instalacje nuklearne. Cezar Jaszczyk, TOK FM.
1: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat została rozwikłana.
3: 37-letni mężczyzna, wykształcony mąż i ojciec dwójki dzieci, okazał się zabójcą 13-latki z sierpnia 2011 roku. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu.
1: Zabójcę Izabeli Strzałkowskiej udało się odnaleźć dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych.
3: A biegli policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
8: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
1: Iza została zamordowana w sierpniowy wieczór, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. 13-latka zmarła na skutek uduszenia.
3: Salon i warsztat samochodowy o dużej powierzchni spłonęły na warszawskim Targówku. Od rana strażacy walczyli z ogniem i zadymieniem przy ulicy Krasnobrodzkiej.
1: Pożar wyglądał poważnie i zaniepokoił nie tylko pracowników warsztatu, ale też kierowców jadących pobliską trasą S8. Szymon Gębka.
9: Trudno w tej chwili oszacować straty, ale na pewno można mówić o milionach złotych. Tak mówią pracownicy warsztatu, którzy o pożarze dowiedzieli się, gdy przyszli dziś rano do pracy.
10: Myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no, szok był.
11: Ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu.
10: Już to może, nie wiem, jakaś stara instalacja, budynek ma sporo lat, ciężko powiedzieć.
11: No nie, na dachu jest dziesiątki urządzeń elektrycznych było. Wentylacje, klimatyzacje, to wszystko mogło być. Właściciel warsztatów jest jeden, ale jest kilka marek.
9: Macie pomysł, co by to mogło być? Dlaczego się zapaliło?
11: Nie mamy pojęcia. Na pewno nie samochód.
9: No, to bym wykluczyłbym
11: samochód. No, były też auta elektryczne, ale miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
9: Ogień objął budynek o wielkości 80 na 40 metrów. W najtrudniejszym momencie z ogniem walczyło 45 zastępów straży. Aspirant Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Także na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu.
9: Tak. W pożarze nie było osób rannych i poszkodowanych, a jego przyczyny będzie badać policja. Szymon Kępka, TOK FM.
3: To były tematy dnia, które przygotowała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska. Gościem TOK 360 jest teraz Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl, reprezentujący Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Huti zaatakowali tankowce Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. Jakie są skutki tego ataku?
13: Na skutki będzie trzeba poczekać jeszcze, to znaczy... Huti mają własny konflikt z Arabią Saudyjską, który niedawno rozpalił się na nowo. To znaczy Saudyjczycy zbombardowali lotnisko w Sanie, na które wracała delegacja Hutich samolotem z Iranu, gdzie uczestniczyli w pogrzebie Ajatollaha Alego Chameneiego. Obszar Jemenu kontrolowany przez Hutich znajduje się pod blokadą. W związku z tym Saudyjczycy, ale także uznawany przez społeczność międzynarodową rząd południowego Jemenu ze stolicą, z siedzibą w Adenie, uznali, że pozwolenie na lądowanie samolotu będzie niebezpiecznym precedensem. To znaczy, że najpierw wyląduje samolot z delegacją, a za chwilę się okaże, że są regularne loty z Iranu, którymi zapewne będzie transportowana broń. Lotnisko zostało zbombardowane. Huty uznali, że jest to naruszenie zawieszenia broni z 22 roku. Ostrzelali rakietami południe Arabii Saudyjskiej. I tak krok po kroku historia zaczęła eskalować, aż do ogłoszenia przez Hutich blokady morskiej portów saudyjskich nad Morzem Czerwonym. Żeby te porty zablokować, Huti blokują dla statków pływających, saudyjskich i pływających do tych portów cieśninę Bab el-Mandab. I teraz to wpisuje się w szerszy kontekst konfliktu amerykańsko, czy wojny amerykańsko-irańskiej, gdzie Iran używa presji gospodarczej jako głównej broni przeciwko Amerykanom. I o ile Irańczycy blokują skutecznie, stosunkowo skutecznie, cieśninę Ormuz, tak teraz blokada Bab el-Mandab popiera ich argument, dlatego że znaczna część ropy naftowej saudyjskiej została przekierowana rurociągiem z Zatoki Perskiej, z portów w Zatoce Perskiej do portów nad Morzem Czerwonym. Znaczy, nadal nie jest to taka sama ilość, która przepływała w szczytowym momencie przez cieśninę Ormuz. To jest mniej więcej 7 milionów baryłek dziennie, jest eksportowanych właśnie przez Morze Czerwone. Tymczasem przez cieśninę momentami ta ilość sięgała 20 milionów. Natomiast no, było to znaczące źródło, czy jest znaczące źródło dochodu i też znaczące źródło surowca dla reszty świata. Tankowce, supertankowce nie przepłyną na północ przez kanał Suezki. To też jasno trzeba powiedzieć. To znaczy eksport ropy przez kanał Suezki odbywa się w ten sposób, że statki dopływają tam do terminalu po południowej stronie kanału, po czym ropa jest przepompowywana na północ rurociągiem do innych statków. Wielkie supertankowce po prostu nie mieszczą się w kanale Suezkim, dlatego szlak na południe przez Bab el-Mandab i dalej, zwłaszcza na Daleki Wschód, no jest szalenie istotny. Więc blokując cieśninę, blokując porty saudyjskie, Huti rzeczywiście mają bardzo poważny argument. Argumenty Irańczyków są podbite, więc sytuacja, która i tak jest bardzo złożona i nic nie wskazuje na to, żeby szybko miała zostać rozwiązana, staje się jeszcze bardziej skomplikowana.
3: Zostały nam dwie minuty i chciałbym, żebyśmy zdążyli jeszcze powiedzieć krótko, jaki jest w ogóle status, jeśli chodzi o blokadę cieśniny Bab el-Mandab? Czy to jest porównywalne z tym, co jest w cieśninie Ormuz? Czy to jest na chwilę, czy to jest na dłużej? Co wiemy?
13: Czy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo będzie to trwało, bo to jest decyzja Hutich. Też nie ma sił, które by próbowały to odblokować.
3: Ale czy to
13: statki,
3: wpłynie tak
13: które
3: samo
13: nie płyną do Arabii Saudyjskiej, mogą ją przekonać? Proszę?
3: Czy to wpłynie w takiej podobnej mierze, jak w cieśninie Ormuz, na sytuację na świecie?
13: To jest część tej samej historii. To znaczy, może jedynie powodować wzrost cen ropy, bo eksport z Zatoki Perskiej będzie jeszcze trudniejszy. To jest stosunkowo nowa historia. Nie wiemy, jak się potoczy. Skuteczna blokada izraelskiego portu w Ejlacie pokazała, że Huti są w stanie to zrobić. Znaczy, port w Ejlacie nie miał takiego znaczenia jak wybrzeże saudyjskie. Niemniej sama port jako przedsiębiorstwo po prostu zbankrutowało. Więc tak, Huti są w stanie wywrzeć bardzo potężną presję, a przez nich Irańczycy jeszcze większą na gospodarkę światową. Ale mimo to nie widać, aby jeden i drugi konflikt zmierzały w kierunku rozwiązania, więc powinniśmy przygotować się na przynajmniej z naszej strony, na wzrosty cen, a w szerszej perspektywie pewnie również kryzysy humanitarne.
3: Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu newyork.pl z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints był z nami w TOK 360. Za chwilę po informacjach będziemy pytali o rok Waldemara Żurka.
14: Reklama.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
19: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
18: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Ta drżąca powieka.
24: I ten nocny skurcze łydek.
23: Biorę magnez i nie czuję efektu.
24: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
25: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
14: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 12.20, a Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi m.in. o znieważenie szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz nazwał w ubiegłym roku generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi. Mężczyzna, który wrzucił plecak na tory metra w Warszawie, został deportowany do Ukrainy. Przez wybryk 38-latka w poniedziałek były utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii. Sprawca przez 10 lat nie może też wjechać do Polski i strefy Schengen. Spory wokół zmian w ukraińskiej armii pojawiają się w niekorzystnym czasie, ostrzega brytyjski Times. Gazeta nazywa błędem zdymisjonowanie dotychczasowego ministra obrony Michała Fedorowa, z kolei ryzykiem pozbawienie stanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych Aleksandra Syrskiego. Urodzona niedawno samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego, ma już imię, będzie nazywać się Sasanka. Co ciekawe, w plebiscycie na jej imię wzięła udział rekordowa liczba, prawie 50 tysięcy osób. Sasanka mieszka w Warszawskim Zoo.
3: Minął rok, odkąd Waldemar Żurek został ministrem sprawiedliwości. Został on wtedy powołany po to, aby, no tak w powszechnym odczuciu chyba, po to, aby przyspieszyć rozliczenia rządów PiSu i przywracać praworządność. Jest z nami w tej chwili Krzysztof Izdebski. Dzień dobry, witam w TOK 360. Nasz gość reprezentuje Fundację Batorego. Kłaniam się.
28: Dzień dobry.
3: Czy udało się to, o czym powiedziałem na wstępie?
28: Chyba się nie udało, ale też mogło się, po prostu nie mogło się udać, bo te oczekiwania rzeczywiście były bardzo, bardzo duże. Była połączona jakaś wiara z nimi, z tymi oczekiwaniami, że minister Żurek, no faktycznie osobowość, trzeba powiedzieć, człowiek też niezmiernie zasłużony dla walki o praworządność, ale właśnie no, z takim charakterem szeryfa, będzie tą osobą, która no, de facto doprowadzi do tych rozliczeń ale tak naprawdę no, doprowadzi do tego, że te obietnice też, które przed wyborami w 2023 roku szczególnie Koalicja Obywatelska formułowała, no, zostaną spełnione. No bo jakaś część elektoratu rzeczywiście była też zmobilizowana właśnie wokół tychże kwestii rozliczeń. Kwestią osobną też była kwestia oczywiście praworządności, ale dużo też bardziej skomplikowaną trzeba powiedzieć. Ja zresztą równo rok temu napisałem taki tekst, że no, trzeba się trochę, właśnie wtedy, kiedy te oczekiwania były formułowane, że być może trzeba się zdecydować, czy rozliczenia, czy praworządność, bo też tempo tych rozliczeń, które było oczekiwane i którym się zderzył też minister Żurek, sprawa chociażby dwóch wież, myślę, że jest najlepszym obrazem też sprzed kilku tygodni to umorzenie, no była taka i też takie formułowane właśnie przez też ministra Żurka i jego środowisko komunikaty, że tutaj się wszystko szybko zaraz zacznie, że ja miałem poważne wątpliwości, no jeżeli ma się szybko te rozliczenia zacząć, czy one będą praworządne, no bo jednak mamy jakieś też zasady chociażby postępowania karnego.
3: No tak, ale chyba byśmy chcieli, żeby minister tak zorganizował organy ścigania, czy wymiar sprawiedliwości, żeby ta decyzja była bezstronna, znaczy tak jak chociażby te dwie wieże, chodzi o prawną ocenę i o ocenę prokuratorską, a nie o polityczne dopadnięcie w tym wypadku prezesa Kaczyńskiego. Czy my wiemy, jak to poszło tutaj?
28: No, chyba nie poszło za dobrze, też w tym sensie, to jest bardzo ważny wątek, który pan redaktor podniósł, bo on się łączy z niezrealizowaną obietnicą i też nie udało się...
3: Rozdzielenia funkcji.
28: Dokładnie, rozdzielenia funkcji, bo to jest właśnie to przełożenie polityczne. I to trochę też, no właśnie, widzieliśmy przy różnego typu dyskusjach, to też samo środowisko prokuratorskie dosyć mocno dzieli, no bo tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z tym, że no, osoba wykonująca funkcję polityczną, jakby nie patrzeć, jako minister sprawiedliwości, jednocześnie zawiaduje całą prokuraturą. Też warto zwrócić uwagę, w poniedziałek ukazał się raport o praworządności, od już kilku lat opracowywany przez Komisję Europejską. Znowu ta rekomendacja po raz kolejny się pojawiła, żeby rozdzielić. No i zauważono też, że niewiele się stało, żeby to zrobić. Ale pokusa, podejrzewam, dlatego właśnie jest taka, żeby tego nie robić, no, żeby sterować, czy sprawiać takie wrażenie, że rząd, minister sprawiedliwości, no, może mieć wpływ na te postępowania, może je przyspieszyć. Rzeczywistość to trochę zweryfikowała, no, jak państwo też doskonale widzą te rozliczenia, jakby je nazywając, jakby trudno powiedzieć, przyspieszyły, tak, no, bo chociażby właśnie ta sprawa dwóch wież, no, powoduje, że być może część z nich, przynajmniej, może była na wyrost.
3: No tak, ale czy to nie jest tak, że zapominamy o tym, co się udaje ministrowi, bo tutaj się zawahałem trochę, bo no z jednej strony nie udało się ministra, byłego ministra Ziobry pociągnąć do odpowiedzialności, ale z drugiej strony fakt, że on ucieka przed tym wymiarem, to może jakby jest jakiś postęp, bo w ogóle w naszych realiach politycznych nie mieliśmy takiej sytuacji wcześniej, żeby tak ścigany był polityk.
28: No oczywiście, no to jest w ogóle kwestia, której ja bym absolutnie nie wiązał jakiejś odpowiedzialności czy ministra Bodnara wcześniej, czy teraz ministra Żurka. W związku z tą sprawą, to trzeba wyraźnie podkreślić, to minister Ziobro ucieka do różnych krajów. No on przy taką wręcz, można powiedzieć, tchórzowską postawę, zresztą też, która nie do końca się podoba wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości również, więc to, że nie udało się rozliczyć Zbigniewa Ziobry w tym sensie, że nie został rzeczywiście postawiony przed sądem, no wynika z tego, że po prostu wybrał drogę tchórzostwa i ucieczki.
3: I ma wpływowych znajomych. To też trzeba tutaj podkreślić.
28: I ma wpływowych znajomych. Zmienia się
3: za oceanem.
28: Tak, sytuacja teraz geopolityczna, tak, mu pomogła w tym na pewno, no ale z tego korzysta, więc tutaj no były rzeczywiście takie też sugestie, prawda, ministra Żurka w którymś momencie właśnie w stosunków jeszcze do pana Romanowskiego właśnie, że to powinna być jakaś akcja sprowadzenia ich do kraju. No to gdzieś na granicy właśnie powiedział praworządności, to też wywołuje pewne wątpliwości.
3: A ta wypowiedź, ta wypowiedź, która dotyczyła, pan minister powiedział, że nie będzie przywoził kogoś w bagażniku, ale to zostało dokładnie odwrotnie odebrane. Ja oczywiście tak, nie zacytowałem go, tylko to mniej więcej taki sens. To mu chyba zaszkodziło.
28: No właśnie zaszkodziło, bo to jakby będzie szkodziło, jeżeli jest powiązanie funkcji ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Polityk może sobie pozwolić na takie rzeczy czasami, no ale polityk, który ma bardzo praktyczny wpływ na rzeczywiście organy ścigania, a potem w rezultacie pośrednio, ale jednak na wymiar sprawiedliwości, no nie pomaga też tej sprawie, nie pomaga też budowaniu takiej kultury praworządności. No i dużo pytań się z tym może wiązać o intencje wtedy, prawda? Więc no też ta forma nie zawsze nadąża za potrzebną treścią.
3: Czas nam się kończy, ale bardzo krótkie pytanie na koniec. Jak teraz powinno się mówić? Neo-KRS czy KRS?
28: No to jest bardzo jakaś hybrydowa KRS, ja bym tak powiedział, no bo przypomnijmy, nie udało się też z uwagi na weto prezydenta przyjąć nowej ustawy o KRS-ie. Zastosowano więc pewną taką hybrydę, dając z środowisku sędziowskiego możliwość wyrażenia się. Nie był to taki może perfekcyjny proces, ale bym powiedział akurat to jest coś, co twórczo jakoś się udało, ale nie rozwiązuje sprawy, trzeba powiedzieć. Znaczy, sprawę rozwiązać może rzeczywiście dopiero zmiana ustawy, no, ale tutaj już kwestia nie tyle ministra Żurka, co prezydenta Nawrockiego.
3: Bardzo dziękuję. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był z nami w TOK 360. W południowym wydaniu TOK 360 teraz porozmawiamy z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Porozmawiamy o tym, co się znajduje w katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym. A właściwie co ma się znaleźć, bo tutaj MSWiA zapowiada wpisanie na przykład bezprawnego użycia bezzałogowych statków powietrznych. To znaczy...
0: To znaczy latanie dronami tam, gdzie dronami latać nie wolno. My jesteśmy państwem, w którym na jednego mieszkańca przypada więcej dronów chyba niż gdziekolwiek indziej w Unii Europejskiej. Wielkimi entuzjastami latania jesteśmy. Łańska fantazja nakazuje nam latać szczególnie tam, gdzie się nie powinno i zerknąć za tą zasłonkę, za którą zaglądać nie należy. To powoduje rozmaite problemy związane z nadmierną ilością alertów i alarmów, zwłaszcza w sytuacji, w której spodziewamy się jednocześnie, że ktoś może próbować wlecieć w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej albo wykorzystywać drona, kto jest naprawdę naszym przeciwnikiem i nie robi tego z ciekawości, tylko po to, żeby nam nabroić.
3: Pamiętamy, nie tak dawno był taki incydent, kiedy to jakieś osoby przy użyciu drona chyba wleciały nad Belweder albo Pałac Prezydencki i to było właśnie nagłośnione jako potencjalnie jakiś wrogi akt, a to po prostu mogła być czyjaś takie beztroskie działanie, choć bardzo takie w kontekście bezpieczeństwa państwa niewłaściwe, prawda?
0: Myślę, że ogromnie niewłaściwe, zwłaszcza, że chociaż to oczywiście nie powinno być zmartwieniem tych, którzy hobbystycznie używają dronów, pokazywanie potencjalnych luk w systemie bezpieczeństwa państwa z całą pewnością bezpieczeństwu tego państwa nie służy, zwłaszcza kiedy się to robi dla pustej ciekawości albo ze względu na taką, tak jak wspomniałam, ułańską fantazję, tam gdzie mi zabronią, tam właśnie dokładnie pójdę. W związku z tym wystrzegałabym się tego dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
3: No to co zmienia wpisanie latania dronem na tę listę? Co zmienia w kontekście potencjalnej kary?
0: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy przypomnieć sobie, czemu go dotyczy i czemu służy ten katalog incydentów terrorystycznych. Otóż warto przypomnieć sobie, że idea stworzenia takiego katalogu to jest idea, która nie powstała teraz. Ona powstała pewnie tak mniej więcej ze 2 dekady temu, wtedy kiedy okazało się, że...
3: Po 11 września pewnie.
0: Tak jest, dokładnie tak, kiedy to okazało się, że raport komisji 11 września stwierdził, że amerykańskie służby posiadały wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby zapobiec zamachom z 11 września, ale ponieważ ze sobą nie rozmawiały, to jak to ładnie i oficjalnie określono w Stanach Zjednoczonych, nie połączyły kropek i nastąpiła tragedia, która zmieniła właściwie oblicze całego świata, a naszych podróży lotniczych do dzisiaj zmienia. Więc ten katalog istnieje od zawsze. To nie jest od zawsze z punktu widzenia większości
3: z punktu widzenia
0: nas,
3: kogoś z pokolenia Z na przykład.
0: A to już z całą pewnością dosłownie od zawsze. Więc warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że nagle powstał jakiś akt prawny, który, o mój Boże, wywraca wszystko do góry nogami, ani również nie zostały wprowadzone jakieś szalone zmiany dotyczące sankcjonowania pewnych kwestii, bo ten katalog tak naprawdę służy do tego, żeby sprawnie wymieniać informacje pomiędzy służbami, żeby one trafiały w centralny punkt i żebyśmy mieli jak najlepszą świadomość zagrożeń i bezpieczeństwa.
3: Czyli dla osoby, która na przykład posłuży się tym dronem, to tutaj nie zmienia się wysokość kary, fakt tego ścigania takiego czynu, tylko to ma wpływ na sprawność działania służb i tutaj od razu dodajmy, że wpisano oprócz tego latania dronami akty dywersji, sabotażu, ataki hakerskie i tak dalej.
0: Tak, dlatego, że ten katalog musi się dostosowywać do zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa i w momencie, w którym akty terrorystyczne zaczynają być wykorzystywane przez przeciwników państwowych w ramach czegoś, co nazywamy wojną hybrydową, to nasze służby muszą mieć świadomość tego, jak ten cały taki krajobraz wygląda, gdzie na terenie kraju takie zdarzenia się wydarzają, gdzie na przykład może być testowany system bezpieczeństwa. No i warto pamiętać o tym, że dzięki temu, że zarówno służby, które otrzymują taką informację, jak również operatorzy infrastruktury krytycznej, z którą są związane tego rodzaju zagrożenia, przekazują sprawnie takie informacje, bo o tym należy pamiętać. To nie tylko służba, ale też operatorzy infrastruktury krytycznej mają obowiązek takie informacje przekazywać. No to tym bardziej możemy poprawić sposób funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i tym lepiej zabezpieczyć się przed potencjalnymi atakami. Mhm.
3: A te regulacje, czy też uzupełnienie listy pojawia się w momencie, kiedy to obserwujemy właśnie, a to jakiś pożar, który mógł być, a później się okazuje, że był aktem sabotażu, albo na przykład właśnie wykorzystanie dronów, pojawienie się ich w przestrzeni powietrznej, prawda?
0: Tak, zdecydowanie tak. I na dodatek warto zwrócić uwagę na to, że my nie wytwarzamy nowej rzeczywistości, jak słusznie pan redaktor zauważył. Państwo reaguje na to, co się dzieje i poprawia swoją własną zdolność do chronienia nas jako obywateli, sektora publicznego i sektora prywatnego.
3: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, była z nami w południowym wydaniu TOK 360. A już teraz myślimy o tym, co będzie po informacjach o godzinie 12.40, jak zwykle popołudniowe wydanie EKG. Dzisiaj zaprasza Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: O czym dzisiaj u ciebie?
2: Będziemy rozmawiać o czymś, co się nazywa dosyć tajemniczo Fundusz Funduszy. Jest to taki wehikuł, który powstaje z inicjatywy między innymi Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i PZU, który ma służyć temu, żeby inwestować w spółki, które, fundusze, które później inwestują w spółki. Więc będziemy się zastanawiać, po co taka inwestycja, co nam przyniesie i czy jesteśmy gotowi ponieść ewentualnie stratę, bo wiadomo, że fundusze VC, Venture Capital, są dosyć ryzykownymi inwestycjami.
3: I pewnie będzie się można dowiedzieć z EKG dzisiaj, dlaczego w ogóle, być może już o tym wspomniałaś, ale mamy budżet, mamy różne kieszenie, z których można coś finansować. Dlaczego właśnie taki fundusz jest potrzebny?
2: No jeden właśnie, czy drugi? To jest zupełnie takie poboczne źródło. Nie jest ono wielkie, to od razu cię uspokoję, że to jest taka kieszonka, która w skali budżetu, akurat ten fundusz, bo mamy funduszy znacznie więcej i znacznie większych, ta kieszonka jest relatywnie niewielka.
3: EKG. Po informacjach o 12.40, a po 13.00 wraca do Państwa TOK 360.
4: Reklama.
5: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm. I już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
29: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
30: To przy okazji zjesz z nami.
29: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
31: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
30: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
29: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
30: To tylko przy okazji.
29: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
32: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
33: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
34: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
35: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
33: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
36: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. To zastrzyk pomysłów, pieniędzy i technologii polskiej nauki i firm dla polskiej armii. Tak premier Donald Tusk powiedział o podpisaniu umów o dofinansowanie projektów w ramach programu Perun. Piszemy nową historię polskiego wojska, stwierdził szef rządu. Poprawia się bilans wodny, ale susza nadal występuje w wielu uprawach, poinformował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Największy deficyt wody w dalszym ciągu notowano w województwie lubelskim oraz podkarpackim, a to oznacza zagrożenie dla upraw chociażby zbóż jarych, kukurydzy, buraków czy drzew owocowych. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o pozostawienie w koszu na śmieci przy galerii handlowej w centrum miasta nie wybuchu. Drugi z podejrzewanych o to jest poszukiwany. Wczoraj wieczorem policja otrzymała zgłoszenie o znajdującym się w koszu przy galerii handlowej przedmiocie przypominającym niewybuch z okresu II wojny światowej. Z galerii oraz pobliskich domów ewakuowano około 170 osób. Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli dwa takie niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Jest 12.42, właściwie za kilka sekund. To południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pan Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i PZU tworzą Fundusz Funduszy. Taki to będzie wehikuł finansowy, którego zadaniem będzie inwestowanie w inne fundusze, które finansują firmy na wczesnym etapie rozwoju. Po co właściwie ten fundusz powstaje? Jaką potrzebę naszą ma zaspokoić?
2: No, w dzisiejszych czasach i słusznie bardzo dużo mówi się o suwerenności gospodarczej, energetycznej i też fundamentem takiej suwerenności gospodarczej jest suwerenność kapitałowa, czyli posiadanie lokalnego polskiego kapitału do finansowania rozwoju firm, wzrostu gospodarczego, finansowania inwestycji. I taki cel przyświeca temu programowi, czyli programowi Innovate Poland, w którym na razie trzy instytucje, może spodziewamy się, że będzie ich więcej i będą dołączać kolejne, zgromadziły 4 miliardy złotych na właśnie tego rodzaju inicjatywę, czyli ulokowanie ich w rozwijające się, innowacyjne, szybko rosnące, ambitne firmy, które będą mogły z tego programu skorzystać.
0: Ale te firmy to dopiero będą kolejnym etapem, kolejnym ogniwem całego tego łańcuszka, bo fundusz funduszy ma inwestować w inne fundusze. Jak będziecie selekcjonować? Skąd te fundusze, rozumiem, fundusze inwestycyjne będą wybierane?
2: Dokładnie tak jest. Tutaj wzorujemy się też na modelu francuskim, gdzie podobny program był już kilka lat temu uruchomiony. Zgłosiło się, o ile pamiętam, na wczoraj 34 fundusze z aplikacją po środki. Program działa w ten sposób, że inwestorzy w programie Innovate Poland lokują swoje środki do tych funduszy, które inwestują na rynku private equity, na rynku dłużnym, na rynku venture capital. Do tego te fundusze, co jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o ten program, przynoszą kapitał prywatny od swoich innych inwestorów. Więc to jest tak, że kapitał publiczny jest później jakby multiplikowany, nie jest jedynym źródłem środków, które później są inwestowane w te spółki. I te fundusze później rozmawiają z przedsiębiorcami, rozmawiają z firmami, szukają swoich inwestycji. Szacujemy, że przy dzisiejszej skali około 300 firm mogłoby pozyskać środki z tego programu właśnie w takim modelu, jak opisałem. Czyli są głównie inwestorzy, którzy później inwestują w fundusze, które inwestują w przedsiębiorstwa. To też jest o tyle kluczowe, że mamy tutaj jakby dość wysoką efektywność i gwarancję tego, że te środki zostaną zainwestowane dobrze. Dlatego, że ci zarządzający te fundusze również dysponują właśnie środkami od innych inwestorów i ich celem jest wzrost tych inwestycji, wzrost wartości ich inwestycji i tak na koniec zwrot tych środków do inwestorów.
0: Muszą się wykazać przed tymi innymi prywatnymi inwestorami dobrym lokowaniem i zarobkiem.
2: Tak,
0: co nie jest tylko ważne. Przed PFR-em.
2: Dokładnie, co jest ważne w kontekście dbania również o środki publiczne, które są zainwestowane w ten program, więc te środki wrócą z powrotem do tych inwestorów po okresie inwestycyjnym, po kilkunastu latach.
0: A dlaczego zdecydowaliście się na fundusz funduszy, a nie bezpośrednie inwestowanie w firmy?
2: To się nie wyklucza. My jako Polski Fundusz Rozwoju cały czas prowadzimy działalność inwestycji bezpośrednich. Mamy nasze spółki, w których jesteśmy głównym inwestorem, jesteśmy inwestorem mniejszościowym. Cały czas rozmawiamy z przedsiębiorcami.
0: To jaką przewagę ma ten model?
2: Jaką przewagę ma ten model? Pozwala zintensyfikować kapitał prywatny. W momencie, w którym Polski Fundusz Rozwoju sam zainwestuje w dane przedsiębiorstwo, no to mówi o swoim kapitale, który ostatecznie w 100% należy do Skarbu Państwa. W modelu funduszu funduszy tych środków będzie 2, 3, 4 razy więcej do wykorzystania do inwestycji z wykorzystaniem właśnie tych inwestorów prywatnych, ponieważ udział tego wehikułu w każdym z poszczególnych funduszy nie będzie większy niż 40%. Czyli co najmniej 60% będzie pochodziło od innych inwestorów prywatnych.
0: Czy macie już jakieś określone branże albo profile firm, które byście chcieli, żeby fundusze, w które zainwestowaliście, zainwestowały?
2: Czy strategia jest dość szeroka, natomiast fundamentem tego programu jest oczywiście inwestowanie w spółki innowacyjne, rosnące, wzrostowe. To też będzie zależało oczywiście od tego, jaką dany fundusz ma strategię, bo będziemy mieli tutaj zarówno segment private equity, czy ten bardziej dojrzały, to są spółki powiedzmy tuż przed wejściem na giełdę, jak i ten rynek venture capital, czyli tak zwany sektor startupów. Tam będzie więcej tych spółek z branż technologicznych. W tych bardziej dojrzałych będziemy pewnie mieli więcej spółek z sektora chociażby przemysłowego. Kluczowym aspektem jest to, że będą to firmy innowacyjne oraz te, które poszukują kapitału właśnie na rozwój, na wybudowanie nowej fabryki, na wejście na nowy rynek, na wydevelopowanie nowego produktu i te projekty będą przedstawiane funduszom.
0: A jeżeli to jest rynek venture capital, to rozumiem, że liczycie się z tym, że ta inwestycja może nie być udana. To znaczy, czy jest taka świadomość, że ryzyko straty tych pieniędzy występuje?
2: Tak, i właśnie głównie dlatego w tym przypadku korzystamy z wehikułu funduszy, bo to pozwala zdywersyfikować tą ekspozycję. Ten wehikuł nie zainwestuje w jeden startup, dwa startupy, w trzy startupy, tylko w 40-50 startupów, biorąc pod uwagę całą pulę, z których na pewno nie każdy przetrwa, ale kilka z nich może się okazać i pewnie tak będzie jednorożcami, które ostatecznie generują zwrot dla wszystkich inwestorów. Tak działa rynek venture capital na całym świecie. To nie jest w żaden sposób odmienne od tego, co tutaj w Polsce robimy.
0: No to w jakich takim razie spodziewacie się efektów i jak będziecie je mierzyć? To znaczy, za jaki czas będzie można powiedzieć sprawdzam i jakie parametry będą świadczyć o sukcesie tego modelu?
2: Znaczy, pierwszym parametrem oczywiście będzie to, jak szybko będziemy w stanie te środki alokować do funduszy. I tutaj już po wakacjach spodziewamy się ogłoszenia pierwszych funduszy. Tak jak powiedziałem, 34 chyba aplikacje były dzisiaj. Tutaj intensywnie już pracują analitycy, jak i komitet inwestycyjny nad tym, żeby te materiały, które do nas spłynęły, przeanalizować. Fundusz funduszy będzie miał 4-letni okres inwestycyjny, czyli przez te 4 lata będą te środki do funduszy alokowane. No i później oczywiście miarą sukcesu będzie to, jaką stopę zwrotu osiągną z niego inwestorzy, bo też mamy tutaj inwestorów w pełni komercyjnych. PZU, Polski Zakład Ubezpieczeń, zdecydował się wejść w ten program po to, żeby również generować zyski ze swojego portfela aktywów. No i ostatecznie wzrost inwestycji w całej gospodarce, bo to są środki skierowane stricte na działalność inwestycyjną tych firm, co powinno też pomóc z wyzwaniem, o którym mówimy od wielu lat w polskiej gospodarce, czyli generalnie zbyt niskich inwestycji. To się już zmieniło i od około roku, półtora te inwestycje przyspieszają. Dzisiaj w większym stopniu przez spółki publiczne, ale również spółki prywatne tutaj dokładają swoje. No liczymy, że ten program pozwoli również, żeby ten segment inwestycji prywatnych jeszcze bardziej rozpędzić.
0: Wróćmy na chwilkę do startupów, bo wydaje się, że już ta świadomość i aktywność małych przedsiębiorstw, które zaczynają, próbują działać, jest całkiem niezła i startupów mamy w Polsce, no trudno powiedzieć, że mało. Ale z drugiej strony występuje taki problem, że one w pewnym momencie opuszczają kraj. To znaczy szukają tej przestrzeni na rozwój gdzieś indziej. Jak zaadresować, jak to się mówi w korporacji, ten problem?
2: Również po to powstał program Innovate Poland, bo jest czy było dokładnie tak, jak pani mówiła, tak jak na tym początkowym etapie rozwoju jeszcze jakieś środki się pojawiały, to później była luka w finansowaniu, bo te spółki są zbyt małe, żeby pójść na giełdę papierów wartościowych. Musi być ten element inwestora na wcześniejszym etapie rozwoju i tego w Polsce brakowało. Brakowało też z takiego prostego powodu, że u nas gospodarka, rynek kapitałowy tak naprawdę rozwijała się od roku 89 czy 90. Nie mamy takiej historii budowy gospodarki rynkowej, nie ma, jak chociażby Stany Zjednoczone, gdzie ten rynek jest bardziej rozwinięty. Więc dzięki temu programowi chcemy umożliwić, żeby te spółki jak najdłużej zostawały w Polsce. No, na pewno będą też sytuacje, na którymś etapie, jeżeli spółka rzeczywiście będzie miała bardzo globalne ambicje, będzie chciała też pozyskiwać inwestorów z całego świata, nie tylko z Polski, bo to nie chodzi tylko o kapitał, ale również na to, co inwestor potrafi wnieść do spółki w postaci relacji, znajomości, kontaktów. Natomiast celem tego programu jest właśnie to, żeby te spółki zostawały w Polsce, zostawały w Europie. I ostatnio też mieliśmy bardzo dobry przykład, bo ISAI, spółka, można powiedzieć, polsko-fińska, przynajmniej również założona przez Polaka Rafała Modrzewskiego, pozyskała bardzo duże ilości środków przy wycenie 10 miliardów euro spółki, będąc i pozyskając te środki z Europy. Nie trzeba było udawać się do Stanów Zjednoczonych, jak wiele spółek robi, tylko już dzisiaj coraz bardziej możliwe jest budowanie globalnych firm z siedzibą w Europie czy w Polsce.
0: Powiedzmy też chwilkę, porozmawiajmy chwilkę o pieniądzach, bo powiedział pan o 4 miliardach na Innovate Poland, ale funduszy zdaje się trochę niższą kwotą będzie dysponował.
2: 2,5, dlatego że mamy podzielone jakby na dwie koperty ten program. Ta pierwsza jest realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Fundusz Inwestycyjny. To jest 1,5 miliarda złotych tylko dla rynku venture capital, czyli właśnie dla tych młodych firm, startupów. I ta druga pula, która jest realizowana na razie przez trzy instytucje: PFR, BGK i PZU. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewamy się, że dołączą nowi inwestorzy. 2,5 miliarda złotych dotychczas na razie docelowa wartość tego funduszu liczymy, że jest w stanie zbliżyć się do być może miliarda euro.
0: A jakie jest ryzyko, że takie pieniądze przekażecie funduszowi, który i tak by dostał finansowanie z jakiegoś innego prywatnego źródła?
2: No właśnie, z jakiego?
0: Od tych inwestorów, którzy i tak w tych funduszach inwestują, bo sam pan to powiedział, że tam są prywatni inwestorzy. Może ten udział nie zawsze państwa jest konieczny.
2: To nie do końca tak jest, dlatego że nie mamy też w Polsce takiej rozwiniętej kultury tego, że prywatny, zamożny człowiek, przedsiębiorca, czy ktoś, kto ma fundację rodzinną, od razu myśli, pierwszy, co zrobię ze swoimi środkami, to zainwestuję w fundusz private equity, czy fundusz venture capital. Program Innovate Poland ma również na celu nadanie takiej akredytacji i pomóc temu inwestorowi prywatnemu zdecydować się zainwestować. Ktoś spojrzy, ok, profesjonaliści z Polskiego Funduszu Rozwoju przeanalizowali tych ludzi, zobaczyli ich historię, zobaczyli, czy oni są w stanie dobrze zarządzać swoimi środkami, osiągać stopy zwrotu, to da im dużo większy komfort, żeby te środki zainwestować. A też jak obserwujemy, tych fundacji rodzinnych w Polsce mamy coraz więcej. Tego kapitału, który jest gotowy inwestować, mamy coraz więcej. Też głośno o tym się mówi, żeby spróbować te środki trochę jednak przekierować z rynku nieruchomości, żeby to nie szło tylko w zakup nieruchomości, ale również w rynek kapitałowy. I dzięki tej akredytacji tych środków prywatnych będzie więcej niż gdyby programu nie było.
0: A czy inni inwestorzy prywatni są zachęcani do tego, żeby uczestniczyć w tym waszym na razie triumviracie? Mam na myśli firmy inne niż PZU. Chociaż tu też mam takie pytanie, czy to wiemy, PZU jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, więc można powiedzieć, że ona jest tak w taki świadomy sposób do tej strategii dołączona. Czy spodziewacie się całkowicie prywatnych firm, które by chciały brać w czymś takim udział?
2: Jest na to duża szansa. Kilkanaście podmiotów dzisiaj ogląda dokumentację programu Innovate Poland. Mamy tam zarówno firmy zagraniczne, firmy polskie prywatne i firmy polskie z udziałem Skarbu Państwa. Natomiast jeśli chodzi o samo PZU, no to ubezpieczyciel jest jak najbardziej tym podmiotem, który w ten sektor powinien inwestować. We Francji ten program Tibiego, o którym mówiłem wcześniej, też opierał się na ubezpieczycielach. I może jeszcze jedno tutaj dodam, bo też absolutnie nowym elementem rozwoju rynku kapitałowego, ale też naszych zamówień obronnych jest to, że minister Andrzej Domański wynegocjował ze stroną szwedzką w ramach zakupów okrętów podwodnych Orka sytuację, w której Szwedzi w ramach tego zamówienia mogą rozważyć, i dzisiaj już analizują dokumenty, inwestycje w wehikuł Innovate Poland, co wprowadza kolejnego nowego inwestora do tego programu i daje też bardzo ciekawą opcję na przyszłość dla innego tego rodzaju zamówień, aby realizując zamówienia obronne, powodować sytuację, w której te środki wracają do nas i są również inwestowane w Polsce i w polskie przedsiębiorstwa.
0: Dotykał pan wielokrotnie rynku kapitałowego. O tym mówił pan, że jest na jakimś etapie rozwoju, dążymy do tego, żeby był rozwinięty bardziej. Wczoraj Senat przyjął ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. To jest raczej wiadomość dla zwykłych słuchaczy, nie inwestorów z gatunku firm i funduszy. Jest pan zadowolony z tego kroku? Myśli pan, że prezydent podpisze ustawę?
2: Mam nadzieję, że podpiszę, bo jest to bardzo dobre rozwiązanie, również wzorowane na rozwiązaniu szwedzkim, z którego dzisiaj po 2012 roku bardzo podobny program został w Szwecji rozpoczęty. Korzysta praktycznie połowa dorosłej populacji Szwecji. Ponad 4 miliony Szwedów ma otwarte ich odpowiednik osobistych kont inwestycyjnych. 180 miliardów euro. Rozwiązanie naszym zdaniem bardzo korzystne dla oszczędzającego.
0: I co może się stać, jeżeli uruchomimy ten projekt od 1 stycznia, bo rozumiem, taka jest intencja.
2: No ja osobiście mam zamiar otworzyć swoje konto, osobiste konto inwestycyjne i do wszystkich do tego zachęcam, no bo te zachęty są do 100 tysięcy złotych bez żadnego opodatkowania, powyżej 100 tysięcy złotych dla osób bardziej majętnych. Inna forma opodatkowania niż w przypadku podatku Belki, ale też w żaden sposób nie mniej, znaczy jest bardziej korzystna niż dzisiaj możemy wybrać opodatkowanie. No i wszystko na zasadach absolutnie dobrowolnych. Jeżeli ktoś chce dzisiaj zostać na tych zasadach, jakie obowiązują, może inwestować, jak obowiązuje. Jeżeli chce skorzystać z tego nowego produktu, to jak najbardziej do tego zachęcamy.
0: Dziękuję serdecznie. Pan Mikołaj Raczyński, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
2: Dziękuję bardzo.
0: To było południowe wydanie EKG. Kolejna odsłona o 14.40. Zapraszam serdecznie. Za moment wraca TOK 360 i Wojciech Muzal. A teraz informacje TOK FM. Dziękuję, Patrycja Maciejewicz.
3: sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
5: Reklama.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
14: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy.

0: Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wszystkie oczy skierowane na Nowogrodzką. Prezes PiSu i były premier prowadzą poważne rozmowy. Jest prawomocny wyrok w sprawie lekarzy zajmujących się ojcem Zbigniewa Ziobry. Sądowa batalia toczyła się 20 lat. Ogromna maszyna dwa razy w tygodniu wyląduje w Katowicach-Pyrzowicach. Będzie stamtąd wyruszać do Kataru. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od godziny w siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozmawiają prezes partii Jarosław Kaczyński i były premier, oficjalnie wiceszef PiSu Mateusz Morawiecki. Dziś mija termin ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie. Kaczyński takiej lojalki domaga się od członków ruchu Rozwój Plus, które założył Morawiecki. Na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, czy już coś wiadomo, w jakiej atmosferze przebiega spotkanie?
6: A Mateusz Morawiecki przyjechał do siedziby partii spóźniony, kilka minut po 12:00, to też można odczytywać jako jakiś sygnał, ale były premier deklaruje, że dalej jest w PiSie, że chce, tu cytat, być w tym obozie i w tej drużynie patriotycznej. Według europosła PiSu Piotra Müllera, także członka Stowarzyszenia Rozwój Plus, które jest solą wokół Jarosława Kaczyńskiego, to Morawiecki poprosił prezesa o dzisiejsze spotkanie, co ma stanowić dowód na to, że stowarzyszeniu zależy na porozumieniu z partią i z Kaczyńskim. Zaskoczeniem jest obecność Jacka Sasina tutaj na miejscu. Nie jest tajemnicą, że Sasin wielką sympatią do Morawieckiego nie pała, nie jest zwolennikiem, eufemistycznie mówiąc, drugiego płuca w PiSie. Sam jestem ciekawy, jaki nastrój ma teraz to trwające w siedzibie partii spotkanie, bo nad gmachem zebrały się czarne chmury i to dosłownie, bo od pół godziny rzęsiście pada deszcz, scena niczym z thrillera politycznego. No, a my dziennikarze czekamy na zewnątrz na rezultat tego spotkania.
5: To był Tomasz Fęskę, dziękuję bardzo. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze szpitala uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia, tak zwanej dusznicy. Zamiast wykonać się bypassy tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
7: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
5: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Z oskarżonych lekarzy stawił się tylko jeden. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-latki z Gdyni. Udało się go wytypować dzięki pracy policyjnego Archiwum X i zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W badaniach DNA służących typowaniu krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Jak się okazało, był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
8: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
5: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu nawet dożywocie. 12 tysięcy osób ewakuowano dotychczas w południowo-zachodniej Francji w związku z pożarami. Miejscowe władze wprowadziły zakaz korzystania z silników spalinowych na terenach zagrożonych ogniem. Z pożarami walczą też inne państwa Europy Zachodniej, w tym Włochy i Hiszpania. Cezary Jaszczyk.
9: W Hiszpanii sytuacja bez wątpienia jest najtrudniejsza. Walkę z licznymi pożarami na pierwszych stronach relacjonują wszystkie najważniejsze krajowe media. Praktycznie nie ma dnia, by służby nie otrzymywały zgłoszeń o nowych zaproszeniach. Duże pożary szaleją obecnie m.in. w pobliżu Madrytu i Toledo. Musimy pogodzić się ze stratą wielu

0: Zwierząt, saren, dzików, lisów i ptaków. To tragedia, ogromna tragedia. Nie mówimy już tylko o roślinności, ale o żywych stworzeniach. Musimy pamiętać, że za to wszystko odpowiada zmiana klimatu. Nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy tu takich katastrof. Mówił burmistrz miasteczka Albendiego na północ od Madrytu. Trudna sytuacja panuje też na Sycylii, gdzie wiele śladów wskazuje na celowe podpalenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Boeing 77F. Największy obecnie dwusilnikowy samolot transportowy na świecie ma pojawiać się 2 razy w tygodniu na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. Chodzi o regularne połączenie linii Qatar Airways Cargo między Dohą a Katowicami. A więcej na ten temat wie Grzegorz Kozieł.
2: Zdaniem Artura Tomasika, prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, inauguracja połączenia Qatar Airways jest kamieniem milowym w rozwoju segmentu cargo w tym porcie.
3: To jest linia lotnicza, która dysponuje 30 samolotami cargo, ale ma też w swojej flocie 300 samolotów pasażerskich. Poprzez Dohę będzie Śląsk miał dostęp do wszystkich rynków na całym świecie, w tym Australia.
2: Katarski przewoźnik oferuje pełny asortyment możliwości.
3: W tym transport żywych zwierząt, żywności, części samochodowych, części lotniczych, elementów też związanych z szeroko pojętą produkcją.
2: Boeing 777F może przewieźć podczas jednego lotu ponad 100 ton ładunku, a obecnie lotnisko Katowice-Pyrzowice notuje rekord. Przewozy cargo wzrosły rok do roku o 29%. Grzegorz Koziel, TOK FM.
1: W informacjach TOK FM słyszymy się o 13.20. Deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach. Sporo burz także jest w prognozach. Na termometrach od 17 do 21 stopni.
4: 6 minut po 13. Południowe wydanie TOK 360. Jest z nami Mikołaj Paja, prawnik i ekspert Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Rząd twierdzi, a przynajmniej... no prawie cały rząd, tak to ujmijmy, że ustawa o najmie krótkoterminowym to jest krok w dobrą stronę. A pan jak ją ocenia?
5: My tę ustawę oceniamy jednoznacznie negatywnie i tutaj nie chodzi o to, czy to, co zakłada ta ustawa, czyli wprowadzenie rejestru, jest dobre czy nie, no bo oczywiście, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast problem jest taki, że to jest naprawdę posunięcie się dosłownie o kilka centymetrów do przodu w sytuacji, w której te regulacje powinny być naprawdę daleko idące, to po pierwsze, i po drugie kompleksowo regulować ten problem. W tym momencie ustawa zakłada tylko i wyłącznie wprowadzenie obowiązków rejestrowych i pewne przepisy dotyczące porządku i bezpieczeństwa, które w naszej ocenie zostały napisane bardzo niekorzystny sposób, do tego stopnia, że naszym zdaniem w minimalnym stopniu przełożą się na bezpieczeństwo sąsiadów w tych budynkach, gdzie tego typu działalność jest prowadzona. Tak więc, tak jak mówię, to, że rząd teraz twierdzi, że tego typu regulacje, jak przewiduje ustawa, są wystarczające, jest stwierdzeniem naszym zdaniem zdecydowanie nieprawdziwym i też pewne regulacje były we wcześniejszych wersjach tego projektu, przykładowo możliwość dla samorządów wprowadzenia tak zwanych stref z zakazem Airbnb. To na tym ostatnim etapie wypadło, tak więc w tym momencie jest szansa na to, że Polska stanie się swojego rodzaju ewenementem, w tym sensie, że będzie jednym z niewielu krajów w skali Unii Europejskiej, gdzie te przepisy unijne nakładające na państwa obowiązek wprowadzania rejestru nie przysłużyły się do tego, żeby wprowadzać bardziej kompleksową regulację. Mhm.
4: No tak, ale według założeń, które zostały przez rząd przyjęte, to jest rejestr takich lokali na wynajem i można z niego przez gminę być wykreślonym, prawda?
5: No tak, to prawda, natomiast jeżeli...
4: Przepraszam, bo tylko chciałem jedną rzecz ustalić, bo i wtedy nici z tego zarobku i z tego wynajmu mieszkania na krótki termin. Zgadza się?
5: To prawda, to się zgadza. Natomiast jeżeli pan wczyta się w przepisy ustawy i to, jak tam została opisana ta procedura, która gdzieś tam ostatecznie...
4: Ale to za chwilę o tym porozmawiamy. Ale dzisiaj jest tak, panie mecenasie, że taki samorząd nie ma żadnego wpływu na to. Nie, znaczy nie może zakazać komuś, mnie na przykład, wynajmowania mieszkania na platformie popularnej.
5: Nie, w tym momencie nie może. Na temat tego, czy aktualne przepisy nakładają obowiązek rejestrowania się gdziekolwiek jako miejsce noclegowe, no to tutaj mamy różne interpretacje tych przepisów. Na przykładowo samorząd w Krakowie idzie w tym kierunku bardziej rygorystycznym, czyli tam walczy z tą szarą strefą. W Warszawie no, można powiedzieć, że panuje zupełna wolna amerykanka, tak? Tak więc w tym sensie te przepisy faktycznie coś tam by zmieniały, tak jak mówię, naszym zdaniem nie będzie to jakaś wielka zmiana.
4: Jak pan skomentuje dyskusję polityczną wokół tego projektu? Czy to jest konstruktywny spór, który nas gdzieś zaprowadzi?
5: No, mam nadzieję, że tak. I oczywiście rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że ta krytyka jest bardzo ostra, natomiast naszym zdaniem jest uzasadniona, bo dotyczy kwestii, która naprawdę wpływa na codzienność już w tym momencie mieszkańców wielu polskich miast i również na to w przyszłości, jeżeli nie przyjmiemy bardziej restrykcyjnych regulacji, na to, jak nasze miasta będą wyglądać, tak? Bo takie procesy jak właśnie rozrost najmu krótkoterminowego, jak turystyfikacja i tak dalej, no można by długo wymieniać, natomiast no, gdzieś tam na końcu mamy sytuację, w której te centra miast, śródmieścia wyludniają się i w ich miejsce mamy przestrzeń, która jest wykorzystywana głównie przez turystów i też jest tak ukształtowana, żeby służyła głównie turystom. Naszym zdaniem tego typu efekty są bardzo niekorzystne i nieprzypadkowo w wielu dużych miastach w Europie, przykładowo w Paryżu i w Barcelonie, no poważnie w tym momencie się rozmawia o całkowitym zakazie najmu krótkoterminowego. Naszym zdaniem w Polsce w tym momencie jeszcze nie ma problemu na tę skalę, żeby taki zakaz był uzasadniony, natomiast gdzieś tam w tym kierunku zmierzamy i dlatego trzeba to zatrzymać. Mm-hmm.
4: Czy my jesteśmy gotowi na ustawę w kształcie takim jak Polska 2050 tutaj by chciała? Rozumiem, że państwo tutaj na pewne rzeczy patrzą w podobny sposób. Mówię o tej strefie bez najmu krótkoterminowego. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj interes lokatorów, mieszkańców, którzy zajmują osób starszych na przykład, jest bardzo istotny albo najważniejszy. Czyjś spokój osoby, która jest właścicielem mieszkania i mieszka w tym mieszkaniu, niż tak. Biznes kogoś, kto kupił mieszkanie na inwestycje, jak to się mówi. Ale chyba jakby w tym drugim przypadku, chyba ludzie też mają prawo inwestować i mieć pewność takiego biznesu, czy nie?
5: No tak, tylko no tutaj trzeba się zastanawiać nad kilkoma kwestiami. Tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samo prawo budowlane, te przepisy no, nie są jakoś szczególnie przestrzegane, natomiast teoretycznie lokal mieszkalny powinien być wykorzystywany w celach mieszkalnych. Jeżeli ktoś chce zmienić przeznaczenie tego lokalu na cele usługowe, a z tym mamy do czynienia, jeżeli ktoś gdzieś przeznacza lokal na najem krótkoterminowy, no to też ta zmiana przeznaczenia powinna mieć miejsce. Z tego co wiem, nikt tego nie robi. To pierwsza uwaga. Druga jest taka, że jeżeli mówimy o całym tym biznesie, tak, czyli najmie krótkoterminowym, to przecież nie jest tak, że koniecznie w tym momencie jesteśmy za całkowitym zakazem i problem, tak jak mówię, dotyczy głównie tych budynków, które są zamieszkane przez, że tak to określę, zwykłych mieszkańców. Jeżeli ktoś chce realizować inwestycje tego typu w odrębnych budynkach, tak zwanych apart hotelach, gdzie mamy mieszkania budowane od początku pod najem krótkoterminowy, no to tutaj szczerze mówiąc nie widzę żadnego problemu, tak? I tego typu
4: oczywiście,
5: chociaż inwestycje mogą być realizowane.
4: Gdybyśmy mieli same takie obiekty z tym konkretnym przeznaczeniem, to by w ogóle praktycznie nie było tego rynku najmu mieszkań przez takie platformy. Bo to mało jest takich budynków, pewnie nieprędko będzie więcej.
5: No tak, ale tutaj no nie można na barki mieszkańców składać ciężarów związanych z rozwojem ruchu turystycznego w Polsce, który oczywiście jak najbardziej ma miejsce. I tak jak mówię, no po prostu ten ruch powinien być kierowany do tych miejsc, które są do tego przystosowane. Naszym zdaniem budynki mieszkalne co do zasady nie powinny być wykorzystywane w tym celu. I też tak jak popatrzymy na to, jak kiedyś pierwotnie wyglądały założenia w ogóle tego biznesu w postaci Airbnb i najmu krótkoterminowego, no to znowu to, że to był najem krótkoterminowy, to nawet niekoniecznie odnosiło się do tego, że ktoś przyjeżdża na dobę, tylko raczej do tego, że koncepcja jest taka, że właściciel przykładowo wyjeżdża na dłuższe wakacje na miesiąc, dwa i w tym czasie udostępnia ten swój lokal turystom, tak? No to w tym sensie to nie byłby biznes na taką skalę jak teraz, gdzie większość tych lokali jest wykorzystywana 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, tak? Więc no doszło po prostu do pewnej zmiany w sposobie prowadzenia tego biznesu, która doprowadziła do tego, że naszym zdaniem państwo powinno zareagować i wprowadzić odpowiednie regulacje.
4: Państwo zatem uważają, że w ogóle nie powinno być takiego najmu w jakimkolwiek bloku, kamienicy, gdzie są normalne mieszkania.
5: Znaczy, powiem tak, jeżeli wspólnota albo spółdzielnia wyraży na to zgodę, no to okej, tak? To jest w porządku. Znam też takie przypadki lokali wynajmowanych na najem krótkoterminowy, które nie generują jakichś większych problemów. Natomiast z tego, co wiem, większość przedstawicieli wspólnot i spółdzielni jednak chciałaby uniknąć tego, żeby tego typu działalność była prowadzona w ich budynkach. Natomiast po drugie tak, no, mówimy o strefach z zakazem i tak dalej, natomiast no, to nie jest jedyne rozwiązanie, tak, no bo z drugiej strony można też wprowadzać jakiegoś rodzaju systemy, gdzie samorządy by wydawały określoną liczbę licencji na prowadzenie tego typu obiektów. Możemy też rozmawiać o takim rozwiązaniu jak przykładowo we Francji, gdzie można prowadzić tego typu działalność, ale właśnie z takim założeniem jak pierwotnie, czyli że ten najem krótkoterminowy no to jest maksymalnie 90 dni w skali roku. Tak więc tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby wyrugować. Są różne rozwiązania. Są rozwiązania kompromisowe naszym zdaniem i z nich należy korzystać. I przedstawianie tego problemu w taki sposób zero-jedynkowy, a wydaje mi się, że do tego trochę dąży minister Raś, prezentując ten problem, no jest po prostu nieuczciwe.
4: Bardzo dziękuję. Mikołaj Paja, prawnik i ekspert Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, był z nami w TOK 360. Już za chwilę po informacjach w ramach wypraw letnich 360 będziemy odwiedzali Haiti.
6: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
7: Wyglądem przypominała maszynę do pisania. Enigma. Urządzenie do szyfrowania, które miało być nie do złamania. A jednak polskim matematykom udała się ta sztuka. 87 lat temu w obliczu zbliżającej się wojny swoim odkryciem Polacy podzielili się podczas tajnej konferencji z sojusznikami, Francuzami i Brytyjczykami.
6: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko 1,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 zł za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu. finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
19: No i co, Barbara, co?
18: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
21: dalej masz. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 3 osoby zginęły, a 19 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Pawłochrad w Ukrainie. Wśród poszkodowanych jest 2-letnia dziewczynka, informują ukraińskie władze. Rosjanie przeprowadzili też atak na infrastrukturę służącą do transportu ładunków wojskowych w Odessie. Tymczasem Rosja ostrzega Stany Zjednoczone przed dalszym dozbrajaniem Ukrainy. Miało do tego dojść podczas spotkania szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Głównym tematem było wybadanie gruntu pod powrót do negocjacji pokojowych i zakończenia wojny. Po rozmowie strony ograniczyły się do wydania ogólnikowych komunikatów o chęci zakończenia wojny i gotowości do kolejnych spotkań. Nieoficjalnie w czasie spotkania Ławrow miał pytać Rubio o ostatnie słowa Donalda Trumpa, między innymi chwalące ukraińskie ataki w głębi Rosji.
23: Wydaje się, że Stany Zjednoczone zrobiły trochę wolty, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Donald Trump tak bardzo jednoznacznie nie powtarza proputinowskich ocen, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bo przede wszystkim pamiętajmy, że Donald Trump najbardziej na świecie kocha zwycięzców, a wydaje się, że Putin w tej chwili tej wojny nie wygrywa.
1: Komentowała w TOK FM autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka. O szansach na zakończenie wojny wysłannicy Donalda Trumpa mieli rozmawiać też z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Śmigłowiec z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się na terenie bazy lotniczej na południu Czech, poinformowała czeska armia. Co najmniej jedna osoba zginęła, podały służby ratunkowe. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy tylko pozwoli na to sytuacja. Szef MSZ-u Francji, Jean-Noël Barrot, poinformował, że 2 francuskich dyplomatów, którzy padli ofiarą agresji ze strony służb irańskich, wróciło już do kraju. Minister spraw zagranicznych zarzucił władzom w Teheranie, że próbują zniechęcić Francję do wspierania społeczeństwa irańskiego. Według niego dyplomaci są w szoku i nie chcą wracać do Teheranu. Będą kontynuować swoją misję, ale z Paryża. W Teheranie zajmowali się programami wsparcia dla irańskiego społeczeństwa obywatelskiego, studentów, artystów. Tak, aby pomóc im na przykład przyjechać na wymianę na uniwersytetach, powiadomił minister. Ustawa o zarządzaniu danymi już obowiązuje, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Dokument tworzy ramy prawne dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z danych. Ułatwi to korzystanie z potencjału, jakim są właśnie dane, do pracy, nauki czy własnego biznesu oraz przyspieszy rozwój krajowego rynku danych. Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy unijnego aktu o zarządzaniu danymi. Trzeba dziś uważać na burze. Te mogą się głównie pojawić we wschodniej połowie kraju i na północy. Od 17 stopni na Pomorzu do 21 na Podkarpaciu.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
0: Rowerowy stan rzeczy to cykl o tym, jak dbać o rower, o przepisach i bezpieczeństwie, a także inspiracje do rowerowych podróży. Przypominamy chyba najważniejszy przepis dotyczący rowerzystów. Mówi ekspert ruchu drogowego Sylwester Pawłowski.
2: Dzieci i młodzież między 10 a 18 rokiem życia muszą mieć uprawnienia do jazdy rowerem po drogach publicznych, czyli muszą mieć albo kartę rowerową, albo starsze dzieci prawo jazdy kategorii AM, B1 albo T.
0: A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez rowerzystów?
2: No niesygnalizowanie skrętu. Myślę, że to jest powszechna sytuacja, że nie wiem, ludzie wstydzą się, nie chce im się wyciągnąć ręki i wskazać właśnie, gdzie będziemy skręcali, tylko wykonują te manewry w taki sposób, który no nie powinni ich wykonywać i brak takiej świadomości sytuacyjnej.
0: Cała rozmowa o przepisach i błędach popełnianych przez rowerzystów już dziś na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
3: To było ogłoszenie płatne.
4: 25 minut prawie po godzinie 13. Czas na wyprawy 360. Łączymy się z dr Joanną Gosłowską-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Będziemy razem teraz na Haiti, przynajmniej tak wirtualnie, czy też spróbujmy sobie to wyobrazić. Ktokolwiek tam podróżuje?
5: No właśnie, podróżujmy tam wirtualnie na razie, dlatego że taka praktyczna obecność osobista jest w tej chwili bardzo niezalecana, a to dlatego, że jest tam potwornie niebezpiecznie i to jest państwo upadłe, więc nie korzysta z turystyki. I jak sobie popatrzymy na sąsiedni kraj, do którego się przytula z jednej strony, czyli Republikę Dominikany, to pewnie wielu naszych słuchaczy zna ten kraj z właśnie podróży turystycznych. Natomiast bardzo rzadko zdarza się, że ktoś no już zmęczony leżeniem na tych pięknych rajskich plażach Dominikany decyduje się na to, aby podróżować w kierunku zachodnim, czyli do Haiti. I właściwie takie podróże są bardzo mocno odradzane, niebezpieczne i raczej chyba nastrajają bardzo pesymistycznie, jeśli w ogóle ktoś się zdecyduje.
4: Są w ogóle jacyś śmiałkowie, którzy przekraczają granice i w ogóle czy działają przejścia graniczne?
5: Na granicy pomiędzy Republiką Dominikaną a Haiti jest budowany mur. My bardzo często słyszymy o tym murze, który ma odgradzać, czy częściowo odgradza Stany Zjednoczone od krajów południowych, od Meksyku i dalej od Ameryki Łacińskiej. Ale taki mur jest budowany również właśnie przez znacznie, znacznie bogatszą Republikę Dominikany po to, aby przekraczanie, zwłaszcza nielegalne przekraczanie tej granicy przez Haitańczyków było jak najbardziej utrudnione. I w tej chwili już mniej więcej 160 kilometrów granicy jest zabudowana murem. Bardzo często to jest 4-metrowy taki wysoki mur z zasiekami na górze. Natomiast takie wizyty turystyczne oczywiście, że czasami się udają i znam osobę, kiedyś odwiedzałam Haiti właśnie w ten sposób, ale to było lat temu już kilka, jeszcze przed tym kryzysem takim najgorszym bezpieczeństwa. Natomiast to jest w tej chwili bardzo rzadkie.
4: Na czym polega upadłość państwa?
5: No właśnie, politolodzy będą się sprzeczać nad definicjami, natomiast w każdym z tych proponowanych pomysłów na to, jak zdefiniować państwo upadłe, to właśnie Haiti jednak spełnia wszelkie tu przesłanki. To znaczy, to jest kraj, gdzie nie ma władzy, formalnej władzy państwowej praktycznie. To jest kraj, gdzie od 2016 roku nie odbyły się żadne wybory, gdzie prezydent został zamordowany w 2021, minęło dokładnie 5 lat od morderstwa i od tego momentu nie odbyły się żadne wybory. Parlamentarzyści już swoje kadencje mają wygaszone, więc nie odbyły się też wybory żadne parlamentarne. Nie ma takiej władzy, która byłaby wspierana przez społeczeństwo. I kto pełni władzę? No przede wszystkim to są grupy przestępcze, gangi. Można ich się doliczyć według różnych szacunków nawet 300, które z jednej strony paraliżują w ogóle życie w kraju, przede wszystkim w stolicy, ale też walczą między sobą. To powoduje ogromną liczbę ofiar, nawet po kilka tysięcy rocznie osób ginie właśnie z powodu przemocy tych gangów. Ale jak sobie spojrzymy przede wszystkim na stolicę, czyli największe miasto, Port-au-Prince, tam nawet są szacunki, że 90% tej stolicy jest pod władzą tych gangów. To znaczy, że ludzie nie mogą się swobodnie przemieszczać, że bardzo często zamknięte są szkoły, szpitale, że nie można transportować na przykład żywności, że również porty, również transport no, pozostaje po prostu kontrolowany przez te gangi.
4: A te pozostałe 10% to rozumiem dla jakiejś administracji, której szczątki funkcjonują, tak?
5: Nawet niekoniecznie, dlatego że jak sobie popatrzymy na tę krótką historię, to wygląda to tak, że kilka lat temu, w 2020 roku, gangi sparaliżowały miejsce, gdzie jest parlament. Więc parlamentarzyści, chcąc, nie mogli się tam spotykać i pozostawali w domu, dlatego że tam po prostu nie można było dotrzeć. Tak więc nawet ta władza, która jeszcze tam jakoś szczątkowo pozostawała, ona nie mogła pełnić swojej roli.
4: Ale już nie ma żadnej władzy, tak? W tej chwili.
5: No już w tej chwili są jakieś propozycje międzynarodowe, które próbują wspomóc Haitańczyków w zarządzaniu tym kryzysem. Czyli był taki pomysł niedawno, aby powołać tymczasową radę prezydencką złożoną z kilku osób, która by miała doprowadzić do tego, żeby te wybory w końcu się odbyły, żeby zorganizować wybory, gdzie Haitańczycy wybraliby kogoś, kogo w większości popierają. Natomiast ta władza również nie zdała egzaminu, nie była popierana przez wiele osób kwestionowało legalność takiego rozwiązania, bo nie było zapisane w konstytucji, ale która konstytucja przewiduje w jakimkolwiek kraju taką sytuację. Poza tym mamy niektórych przywódców gangów, którzy sami mają aspiracje polityczne i to jest przede wszystkim Jimmy Cherizier, noszący taką chyba dużo mówiącą ksywkę barbecue, który uważa, że to on właśnie powinien taką również formalną władzę pełnić, a więc nie pozwala na to, aby ktokolwiek inny objął władzę, bo on takie aspiracje chce sam realizować.
4: Mówimy tutaj o kraju, który był pierwszą republiką w Ameryce Łacińskiej. Czy tak? Zgadza się?
5: Tak, to jest
4: to kuriozum, prawda? Że od skrajności do skrajności, od tych takich filarów republiki do chaosu.
5: Dokładnie, bo to jest kraj, jeszcze jak się cofniemy odrobinę, to czy właśnie w historii, to jest, w ten sposób się zapisała ta wyspa w historii, że tam właśnie Krzysztof Kolumb pierwsze kroki właściwie postawił, bo już została odkryta w 1492 przez pierwszą wyprawę Kolumba i później stała się w wyniku tych historycznych różnych zawirowań własnością Francji. Tam Francuzi swoje rządy realizowali i uczynili z niej swoją najbogatszą zamorską kolonię. Czyli na 40% całego cukru, które było produkowane na świecie i 60% kawy, to właśnie stamtąd pochodziło. Przez wiele lat Europa XVIII wieku to właściwie stamtąd cały cukier, całą kawę przywoziła. I w związku z tym Francja niespecjalnie była zadowolona z tego, że Haitańczycy zbuntowali się i postanowili właśnie o tę swoją wolność zawalczyć. I to się udało rzeczywiście i w 1804 roku Haiti stało się pierwszym państwem wolnym w Ameryce Łacińskiej, a drugim na kontynentach amerykańskich, po Stanach Zjednoczonych. I 1 stycznia 1804 roku właśnie zyskała niepodległość. I to jest jedyny przypadek w historii, kiedy w wyniku rebelii tak zwanej, czyli powstania niewolników, rzeczywiście udało się uzyskać wolność.
4: I teraz spuśćmy wodę fantazji. Gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie ten upadek państwa, jak to pani ujęła, co mogłoby nas zachwycić podczas wyjazdu na Haiti?
5: To jeszcze tylko powiedzmy, że ta historia jednak spowodowała, trudna historia w przypadku Haiti, że ten rozwój nie mógł tam nastąpić w taki sposób jak w innych krajach, nawet w Ameryce Łacińskiej, bo rzeczywiście była przepiękna przecież wyspa o przepięknych krajobrazach i bardzo dużym potencjale turystycznym. Natomiast od samego początku ta jej wolność nie została uznana przez Francję i przez następne lata, przez 150 lat musieli Haitańczycy spłacać dług, który Francja uznała, że mają, czyli tę swoją wolność wykupić. I to sprawiło, że przez te wszystkie lata była po prostu bardzo mocno tłamszona, bardzo biednym była krajem. I między innymi to spowodowało, że niemal wszystkie lasy zostały w Haiti wycięte po to, aby korzystać z węgla drzewnego, aby opalać, aby również sprzedawać drewno, jako jeden z niewielu takich towarów eksportowych. Dlatego dzisiaj, jak sobie właśnie byśmy tam chcieli jednak pojechać, to znajdziemy w dużej części niestety takie połacie bez roślinności, które z kolei są bardzo podatne na wszelkie działania katastrof naturalnych i klimatycznych, których niestety tam w tamtym regionie jest pełno.
4: Ale są góry.
5: Natomiast gdybyśmy...
4: Piękne plaże karaibskie.
5: Jednak.
4: Wodospady.
5: Tak, i to tam znajdziemy. To jest też kraj bardzo górzysty. Sama nazwa o tym nam mówi, bo Haiti to się wzięło z przekształcenia tej nazwy w języku lokalnym Aitu, czyli kraina gór. I to mogłoby nas zachwycić. Po drugie, kuchnia karaibska, która trochę przeniknęła, nawet znamy ją w naszym regionie, a szczególnie w Polsce, bardzo lubimy, to znaczy właśnie nasz grill popularny, czy barbecue, to wszystko pochodzi właśnie stamtąd i myślę, że to mogłoby
4: Haiti
5: nam bardzo
4: Haiti ojczyzną
5: smakować.
4: Grilla, nie wiedziałem.
5: Jak najbardziej, tak.
4: No i co? Krajobraz niezbyt lesisty, jak pani powiedziała, ale i tak piękny.
5: Ale i tak piękne, ludzie bardzo przyjaźni, otwarci. Poza tym muzyka, która też tę energię karaibską, karaibsko-afrykańską, bo tam bardzo duża część ludności ma te korzenia afrykańskie, więc to wszystko nadaje takiego kolorytu specyficznego. I myślę, że to mogłoby nas porwać, tam byśmy odnaleźli właśnie tę taką pozytywną energię. Zresztą popatrzmy na te wszystkie katastrofy, które przez lata jednak przeszkadzały rozwojowi. Popatrzmy na tę trudną sytuację dzisiaj, na te gangi, na te wszystkie katastrofy naturalne, które tam niestety pustoszyły Haiti i powodowały ogromne trudności. A oni wciąż potrafią się cieszyć, potrafią przyjąć jednak również te osoby z zewnątrz, zachwycić ich swoją kulturą, muzyką, tymi kolorami karaibskimi, które tam na pierwszy rzut oka zresztą też są widoczne.
4: Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Gockowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była razem z nami. Po informacjach będziemy na festiwalu filmowym Tauron Nowe Horyzonty.
21: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
24: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
25: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
27: Bo w Media Expert tanie ma. O tak, tanie ma.
28: W Media Expert.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 13.40 i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do KFM. Jest wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiSu Michała Wosia do Sejmu. Przekazał go prokurator generalny. Chodzi o niestawienie się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasów, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości. Każda umowa na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach programu Perun oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę, powiedział dziś Donald Tusk. Każdy potencjalny napastnik zastanowi się 10 razy, zanim zaplanuje jakieś agresywne kroki wobec Polski, stwierdził premier. W Muzeum Wojska Polskiego podpisano dziś umowy o dofinansowanie kolejnych projektów wyłonionych w ramach programu Perun. Jego celem jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. Kadencja dotychczasowego rzecznika praw obywatelskich profesora Marcina Wiącka dziś dobiega końca. Obowiązki po złożeniu ślubowania przed Sejmem obejmie nowa rzeczniczka, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Do tego czasu biurem rzecznika kierować będzie zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk. Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku powinna być najszybciej zrealizowana jako rządowy projekt ustawy. Minister finansów Andrzej Domański może liczyć na wsparcie PSL-u w tym zakresie, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna dzisiaj pytany w Radiu Z, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesienie kwoty wolnej od podatku, odparł, że wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie. Nie wiem, czy od razu się tak zdarzy, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki to na pewno tak, powiedział Grzegorz Schetyna. 12 tysięcy osób ewakuowano w południowo-zachodniej Francji. To w związku z pożarami, które szaleją w tym kraju. Miejscowe władze wprowadziły zakaz korzystania z silników spalinowych na terenach zagrożonych zapuszczeniem ognia. Problemy z pożarami mają też Hiszpanie i Włosi. W Hiszpanii sytuacja jest najtrudniejsza. Duże pożary szaleją obecnie m.in. w pobliżu Madrytu i Toledo.
6: Musimy pogodzić się ze stratą wielu zwierząt, saren, dzików, lisów i ptaków. To tragedia. Ogromna tragedia. Nie mówimy już tylko o roślinności, ale o żywych stworzeniach. Musimy pamiętać, że za to wszystko odpowiada zmiana klimatu. Nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy tu takich katastrof.
5: Mówił burmistrz miasteczka Albendiego na północ od Madrytu. Trudna sytuacja panuje też na Sycylii, gdzie wiele śladów wskazuje na celowe podpalenia. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 21 stopni. To na Podkarpaciu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim tylko 17. Uwaga na deszcze i burze mogą dziś pojawić się przede wszystkim na wschodzie i na północy.
7: W tej chwili już tylko 16 minut do godziny 14. W TOK 360 w wydaniu południowym mamy dla Państwa fragment rozmowy Cezarego Łasiczki z Dorotą Lech, dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty, którego patronem medialnym jest TOK FM oczywiście. Rozmówczyni Czarka Łasiczki od lat jest związana ze światem filmowym, szczególnie z Toronto International Film Festival, gdzie odpowiada za sekcję środkowoeuropejską. No i właśnie od tego tematu zaczniemy.
8: Toronto International Film Festival receives...
9: Na festiwal w Toronto trafiają pewnie tysiące zgłoszeń.
10: True.
9: Jak wygląda twój rok jako programerki? Ile filmów musisz obejrzeć, zanim dopadnie cię znieczulica, która nieuchronnie pojawia się po obejrzeniu setek tytułów?
8: Must come with films being watching hundreds.
3: Yes, I
5: muszę przyznać, że dobrze się urządziłam.
3: Set myself up well in the
5: Mam rower stacjonarny, na którym mogę postawić monitor, a kiedy robię selekcję dla festiwalu w Toronto, mam w domu projektor i duży ekran albo korzystam z piłki do jogi. Staram się po prostu być w ruchu podczas oglądania filmów, bo masz całkowitą rację. Oglądanie 10 filmów dziennie, dzień w dzień jest potwornie męczące. Nie tylko dla oczu, ale przede wszystkim dla mózgu. Staram się być jak najbardziej dynamiczna i dużo się ruszać. Odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, raz rzeczywiście policzyłam, ile filmów obejrzałam w ciągu roku. To był rok pandemiczny, więc trudno to miarodajnie ocenić. To był wyjątkowo kinowy czas w moim życiu, ale wyszło około 1000. Dziś powiedziałabym, że to raczej okolice 500-600 rocznie.
3: 500-600 zone. And
5: mam to szczęście, że praca w Toronto przekłada się na moje obowiązki na Tauron Nowe Horyzonty. Te dwa festiwale wzajemnie się napędzają. Wszystko, co oglądam, oglądam w zasadzie z myślą o obu tych miejscach. Fajne w mojej pracy w Polsce jest to, że nie robimy aż tylu premier, więc filmy obejrzane wcześniej mogą trafić się do retrospektyw albo do sekcji w kolejnym roku. I jakoś znowu, na właściwym miejscu, we właściwym czasie udało mi się to wszystko połączyć.
7: To na czym polega ta praca? Zgadzam się, że wszyscy myślą, o, to tylko oglądanie filmów i pokazywanie kciuka w górę albo w dół. Ale przecież znasz tę robotę od podszewki. O co w tym wszystkim chodzi? Co sprawia, że ktoś jest świetnym kuratorem?
5: Cóż, nie wiem, co sprawia, że ktoś jest świetnym kuratorem, ale powiem ci, co pozwala z powodzeniem zorganizować festiwal filmowy. Po pierwsze, ta praca wiąże się z ogromną ilością podróży. Jeśli nie jesteś gotowy spędzić w trasie, powiedziałabym, minimum 3 miesięcy w roku, to już na starcie masz podgórkę. Do tego jest to szczególnie trudne dla kobiet, które mają dzieci, czy dla osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Można wymieniać. To raz.
3: Maybe certain disabilities or, you know, whatever you name it. That's one.
5: Dwa. Ten biznes opiera się w całości na relacjach, co na pewno cię nie dziwi. Kiedy musisz za wszelką cenę potwierdzić film, a blokują go studia, agenci sprzedaży, może dystrybutorzy w innym kraju, trzeba dokładnie wiedzieć, do kogo zadzwonić, żeby rozwiązać problem. I ci ludzie muszą ci na tyle ufać, by pójść ci na rękę. Nie wspominając już o relacjach z samymi artystami. Uwielbiamy twórców, ale sprawienie, by przyjechali na festiwal, by powierzyli ci swoje dzieło, by podjęli współpracę na różnych polach, budowanie tego zaufania zajmuje lata.
7: Czy odrzucanie filmów to jest najtrudniejsza część tej pracy? Mówienie komuś, przykro mi, twój film się nie zakwalifikował.
5: Powiedziałabym, że to zależy od tego, w jaki sposób pytają. Niektórzy, choć trudno w to uwierzyć, nie najlepiej znoszą odmowę.
7: A co wtedy odpowiadasz? Odpadł, bo to szajs?
5: Nie będę ukrywać, że mam w mieszkaniu oprawiony w ramkę jeden taki hejterski list. Był tak chamski, tak niebywały, że go wydrukowałam i oprawiłam.
3: Unbelievable that I printed it and framed it.
7: Czy tylko jeden, czy całą kolekcję?
5: Ten jest wyjątkowo podły. Choć bez problemu, mogłabym oprawić jeszcze kilka innych. Mówienie nie jest bez wątpienia częścią tej pracy. I myślę, że to bardzo ludzkie. To nie dotyczy wyłącznie artystów czy producentów, ale ludzie czasami mają ogromny problem z dostrzeżeniem czegokolwiek poza własnym światem. Nie chcę nikomu łamać serca, ale czasami powód, dla którego czyjś film nie został wybrany, jest taki, że wybrano inny. I to jest cała odpowiedź. To mogą być dwa świetne filmy, ale jeden z nich akurat lepiej pasuje do programu w danym roku. Albo o czym twórca może nie wiedzieć, Temat, który porusza jego film, został już zasygnalizowany w innym dziele, w sposób, który wydał się kuratorowi lub zespołowi kuratorów mocniejszy, bardziej trafny. Jest mnóstwo takich niuansów, z których ludzie nie zdają sobie sprawy, więc staram się mieć grubą skórę. Może z wyjątkiem tego jednego bardzo osobistego listu. Ten wisi u mnie w ramce.
9: To co jest najtrudniejszą częścią tej pracy? Poza oglądaniem tych wszystkich filmów.
5: Dawno temu powiedziałabym, że rozczarowywanie ludzi. Świadomość, że odrzucasz czyją twórczość, to naprawdę kiepskie uczucie, ale można się do tego przyzwyczaić. Żartuję. To zawsze jest potwornie trudne. Myślę, że najtrudniejsza w tej pracy jest umiejętność wyłączania się. To praca, którą dosłownie i w przenośni zabierasz ze sobą. Dosłownie, bo w moim przypadku pracuję głównie z domu, więc kino otacza mnie z każdej strony. It's all around me, and when I see something. Kiedy o 8 rano oglądam film, który głęboko mną wstrząsnął lub przygnębił, a muszę oglądać dalej, bo to znakomity film, trudno jest nie nosić w sobie tych emocji przez resztę dnia. W gruncie rzeczy, non-stop filtrujesz ogromne pokłady ludzkich emocji. Kocham to, ale czasem bywa to naprawdę potężnym wyzwaniem.
9: Czyli kiedy znajomi dzwonią i mówią: hej, a może wyskoczymy na kawkę albo do kina?
5: No właśnie, to się zdarza. I między majem a wrześniem właściwie nie chodzę do kina. Chyba że grają absolutny klasyk, jakąś wyjątkową retrospektywę, coś naprawdę unikatowego, co muszę zobaczyć na wielkim ekranie z taśmy filmowej. Poza takimi wyjątkami z przykrością muszę stwierdzić, że w tej części roku omijam kina szerokim łukiem.
9: And if you do, a jeśli już idziesz do kina w tym okienku od września do maja,
5: tak, wtedy cały czas.
9: Potrafisz całkowicie wyłączyć swój kuratorski zmysł? Czy włącza się myślenie: o, to byłoby genialne, musimy to ściągnąć?
5: Chyba cały czas podświadomie kataloguję rzeczy w głowie. Nawet jeśli oglądam tegoroczny film, który moim zdaniem nie pasuje akurat do tego konkretnego festiwalu, od razu myślę: okej, ale gdybyśmy robili retrospektywę poświęconą na przykład roślinom, to ten film musiałby się w niej znaleźć. Albo pasowałby do fajnego kina drogi czy coś. Myślę, że to część bycia kuratorem. Nasza przewaga polega na tym, że z wiekiem stajemy się w tym fachu po prostu lepsi. Z każdym kolejnym rokiem masz w głowie coraz większą bazę filmów, do których możesz się odnieść. Znasz więcej nazwisk reżyserów, szybciej zauważasz stare sztuczki albo z zachwytem odkrywasz coś zupełnie świeżego. Więc tak, bez przerwy wszystko sobie zapisuję w głowie. With age, so I really
9: am writing everything down all the time. A gdybyś miał opisać Tauron Nowe Horyzonty swoim znajomym w Toronto? To your friends in Toronto?
5: Which I do all the time. Co robię bez przerwy?
9: Co byś powiedziała? Co w nim takiego ekscytującego lub wyjątkowego? Cool or unique about Wrocław?
5: Mówiąc o festiwalu, zazwyczaj zaczynam od zdania, w które głęboko wierzę. Nie uwierzycie, ale to miejsce naprawdę istnieje. Jest na świecie takie miejsce. Festiwal, który ma fantastyczny program, cudownych kuratorów, a całość jest dostępna w naprawdę przystępnych cenach i prezentowana wspaniałym ludziom, którzy przychodzą tam po to, by dyskutować i debatować. Bo to jest kolejna genialna cecha tego festiwalu. Spotkania z twórcami po seansach są oczywiście standardem na wielu festiwalach, ale to właśnie u nas byłam świadkiem absolutnie fantastycznych dyskusji z ludźmi, którzy szczerze, głęboko pragną obcować ze sztuką i kinem. Niektórzy specjalnie biorą urlopy w pracy, żeby przyjechać na nasz festiwal i w pełni go doświadczyć. Ta pasja i zaangażowanie ze strony widzów, ludzi nakręconych światowym kinem w mieście, które nie jest przecież ani bardzo małe, ani przesadnie wielkie, to jest po prostu piękne. I kiedy już uda mi się skusić tych ludzi do przyjazdu, a w tym roku ściągam do Wrocławia naprawdę pokaźną grupę osób, które nie tylko Wrocław i festiwal, ale samą Polskę zobaczą po raz pierwszy, kiedy już posadzę ich na wrocławskim rynku, zostaną naszymi fanami na całe życie, więc to jest coś, co ostatnio z przyjemnością knuję.
9: No a teraz będziesz mogła im także powiedzieć: program to ja.
5: Dokładnie, dokładnie. Na razie jest naprawdę wspaniale. Czuję, że mam ogromne szczęście.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
5: Trzymam kciuki.
8: Good luck. Of course
9: mam oczywiście w głowie całe mnóstwo pytań, ale zostawię je sobie na nasze kolejne spotkanie.
3: Okej, cool.
5: Okej, super. Naprawdę bardzo dziękuję.
3: Dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że mówiłam po angielsku, ale no, tak jest.
8: A przecież mówisz w 5 językach.
5: No, niektórymi trochę kiepsko, ale tak.
3: Nie, naprawdę, ja wszystko rozumiem, ale żeby takie wywiady robić po polsku, to raczej się trochę denerwowałam. Ale powinnam była spróbować. Ale jesteśmy. Tak.
7: To jest sygnał festiwalu filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Wysłuchali państwo fragmentu programu Interluda. Całą rozmowę Cezarego Łasiczki z Dorotą Lech znajdą państwo w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl. Przemysław Iwańczyk właśnie tutaj wszedł do naszego studia i już tu zostanie, bo przed nami popołudnie Tok FM. Co w nim?
10: Z wielką przyjemnością usłyszę się z państwem po godzinie 14. Rozpoczniemy od tematu podpisanego pokojowego porozumienia nuklearnego. Uwaga, o pokojowej współpracy jądrowej między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską. Spróbujemy wspólnie z naszym gościem, ekspertem, zgłębić szczegóły tego porozumienia, na czym ono polega i dlaczego tak regularnie podkreślane jest, że jest to porozumienie pokojowe. No bo też współpraca nuklearna może oznaczać naprawdę wiele. Dziś także pochylimy się nad wycinką drzew w Karpatach, a także o tym, co dzieje się w lasach pod Stalową Wolą, przy czym jeden gość, jeden ekspert, ale tematy całkiem od siebie odległe i rozłączne. Powiemy także o spotkaniu Siergieja Ławrowa z Marco Rubio i zastanowimy się, czy przez 35 minut można określić mapę drogową, która zostanie utrzymana w duchu Alaski, bo wybrzmiewa ta fraza jako taki model, do którego dąży strona rosyjska. I co to dla Ukrainy może też oznaczać, bo takie spotkania zawsze owiane są tajemnicą i wnoszą dużo niepokoju.
7: Ukraina teraz z nieco innej pozycji patrzy chyba na to wszystko. Dziękuję bardzo. Przemysław Iwańczyk.
10: Po 14 do usłyszenia.
7: Miłosz Nałęcz, Staniszewski, Maria Andrzejewska przygotowali Tok 360. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Szymon Baluta zrealizował ten program. Do usłyszenia.
11: Autopromocja.
12: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
13: No bo Tatry.
12: Brawo!
13: Prawdziwa historia Polski.
14: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
11: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
20: fresh. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także

0: sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
2: dalej masz. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prokurator generalny chce przymusowego doprowadzenia Michała Wosia. Były wiceminister nie stawił się przed śledczymi z własnej woli. Potrzeby seniorów rosną, gminy nie są na to przygotowane, tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Więcej o tym za chwilę. Minęła 14.01. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS-u Michała Wosia. To dlatego, że Michał Woś nie stawił się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasów, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej podano, że zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Większość samorządów nie wie nawet, ilu starszych mieszkańców w najbliższych latach będzie potrzebować opieki. Jest też propozycja samorządowców, którzy postulują powstanie specjalnego systemu, by usprawnić opiekę nad seniorami. Szymon Kępka.
6: Kontrolerzy NIK wskazują, że pomoc seniorom często ogranicza się do reagowania na złożone wnioski, zamiast rozpoznać potrzeby tych osób. Rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
7: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
6: Unia Miasteczek Polskich chce zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, tak by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
8: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy. Potrzebowaliśmy na użytek wyborów dowozu osób do lokali wyborczych i okazało się, że takich informacji nie jesteśmy w stanie uzyskać.
6: Jednocześnie NIK apeluje do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Lawina oskarżeń pod adresem wiceministra sportu Ireneusza Rasia. To w związku z projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Według aktywistów wiceszef resortu miałby współtworzyć przepisy pod lobbystów. Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska zarzuca ministrowi konflikt interesów. Aktywista twierdzi, że była żona Rasia jest agentką nieruchomości. Tak tę kwestię komentował w TOK FM sam wiceminister.
9: Widać, jakimi argumentami podpiera się ktoś, kto chce w tej debacie dyskutować. Nie merytorycznie, tylko wprowadzać pewien zamęt i hejt. Ale to będzie na inne moje spotkanie z panem Śpiewakiem, ponieważ ze względu na moją sympatię do świętej pamięci jego ojca więcej tego nazwiska nie chcę wypowiadać.
5: A jak mówi wspomniany Jan Śpiewak, projekt zmian dotyczących najmu krótkoterminowego leżał w resorcie od 2 lat.
10: Co ministerstwo robiło przez ostatnie 2 lata? Czym się zajmowało? Jest niepojęte. No moje ocenie to jednak pan Raś powinien podać się do dymisji, powinien się tutaj zachować honorowo. Ogromny kryzys wywołał rządowy, ogromny konflikt w samej koalicji. Myślę, że tutaj powinni być po prostu nowi ludzie, którzy by z czystą kartą podejdą do tego tematu i szybko przeprocedują, bo faktycznie my zaczniemy zaraz płacić kary.
5: Przepisy o najmie krótkoterminowym Polska powinna przyjąć w maju tego roku. Izrael ma zastrzeżenia do nowego porozumienia nuklearnego między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską. Według Jerozolimy umowa może zapoczątkować nowy wyścig zbrojeń w regionie. Ze strony izraelskich polityków padają nawet komentarze o strategicznej porażce Waszyngtonu. Porozumienie, które zostało zawarte wczoraj, czeka teraz na zatwierdzenie przez kongres. Cezary Jaszczyk.
11: Zgodnie z umową, Riad będzie mógł rozpocząć budowę reaktorów atomowych z wykorzystaniem Amerykanów.

0: amerykańskiej technologii. Jednocześnie zyska zdolności wzbogacania uranu, co budzi poważne obawy w Jerozolimie. Jak zaznacza BBC, to pierwszy raz w historii, kiedy Waszyngton oficjalnie pozwala innemu krajowi na wzbogacanie uranu, co w dość niedługim czasie może pozwolić na budowę arsenału jądrowego. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapewniał, że Stany Zjednoczone nie zgodziłyby się na podpisanie umowy, jeśli istniałoby takie ryzyko. Co innego, uważa część kongresmenów, i to zarówno tych demokratycznych, jak i republikańskich. A w Izraelu pojawiają się już głosy, by lobbować w kongresie o odrzucenie porozumienia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Zespół z Górnego Śląska do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
2: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach Pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po dwóch remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji od starcia z MŠK Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
3: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
2: Mecz w Żylinie o 20:30. Dwie godziny szybciej na boisko wyjdzie Raków Częstochowa, podejmie Valletę, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać.
2: Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych. Rewanże za tydzień. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: A informacje wracają o 14:20. Kolejny deszczowy dzień mamy dzisiaj. Przelotnie padać może właściwie w całej Polsce. Najcieplej na Podkarpaciu, 21 stopni. W reszcie kraju od 17 do 20.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Popołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, jest 14:07. Rozpoczynamy naszą audycję, której wydawczynią jest Katarzyna Murawska, a realizatorem Szymon Baluta, od tematu nuklearnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, o czym będę rozmawiał z Łukaszem Kulesą, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dlaczego tak konsekwentnie i wielokrotnie podkreśla się, że jest to umowa pokojowa?
7: To dlatego, że tak de facto przywódca Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed Ibn Salman, jakiś czas temu stwierdził, że jeżeli Iran będzie posiadał broń jądrową, to Arabia Saudyjska również będzie ją posiadać albo będzie dążyć do jej posiadania. Więc nawet jeżeli umowa jest pokojowa, to nie do końca mamy chyba pewność co do intencji Arabii Saudyjskiej.
6: Ale, przepraszam, jest to retoryczny zabieg, żeby nie drażnić sąsiada, który jest wyjątkowo niespokojny w ostatnim czasie?
7: Znaczy, powiem tak. Arabia Saudyjska widzi się jako jedno z czołowych państw regionu i sytuacja, w którym Iran miałby broń jądrową, wiadomo, że Izrael ma broń jądrową, a Królestwo Arabii Saudyjskiej by jej nie miało, z punktu widzenia i pozycji Arabii Saudyjskiej i poczucia bezpieczeństwa byłoby to bardzo niekorzystne. Stąd właśnie tego rodzaju deklaracje, które częściowo były skierowane wobec Amerykanów. Powstrzymajcie Irańczyków, bo jeżeli nie, to możemy zrobić coś głupiego i zacząć swój własny program. Arabia Saudyjska ma też dosyć bliskie relacje z Pakistanem. Jakiś czas temu podpisano takie formalne porozumienie o wspólnej obronie, czyli tak można by powiedzieć, że ten pakistański parasol atomowy gdzieś tam nad Arabią Saudyjską nieśmiało jest rozciągnięty, ale Arabia Saudyjska wygląda na to, że chce mieć dodatkowe opcje. I to, co ta umowa przewiduje, czyli dopuszczenie wzbogacania uranu na terytorium królestwa, takie opcje w perspektywie pewnie dekady plus by otwierało.
6: No tak, ale oprócz tego, że padają zapewnienia o pokojowym charakterze tej umowy, z punktu formalnego ta umowa ma też charakter cywilny.
7: Tak, tak.
6: Więc, znaczy, żeby tak. Więc jak ją rozciągnąć też na to pole militarne?
7: Żeby było jasne. To jest, z tego co wiemy, to jest umowa o współpracy w dziedzinie technologii jądrowych, budowy, powiedzmy sobie szczerze, amerykańskich reaktorów w Arabii Saudyjskiej za grube miliardy dolarów. Ale też właśnie Saudyjczycy chcieli od dłuższego czasu, a od administracji Trumpa uzyskali właśnie ten bonus w postaci dopuszczenia wzbogacania uranu na swoim terytorium. I to oczywiście wzbogacanie uranu, tak jak pewnie jest ujęte w tej umowie, na potrzeby cywilnego saudyjskiego programu jądrowego. I są argumenty. Oni rzeczywiście chcą zainwestować bardzo mocno w energetykę jądrową, też w energię jądrową dla odsalania wody morskiej, odejście od ropy naftowej, więc to ma sens. Natomiast w sytuacji, gdzie tak naprawdę nie mają rozpoczętej budowy nawet jednego bloku reaktora atomowego, wciąż budują jeden reaktor badawczy, przejście od razu w zainteresowanie instalacją do wzbogacania uranu, która co może służyć celom pokojowym i służy celom pokojowym w wielu państwach, ale to jest ta sama technologia, która może posłużyć do wzbogacania uranu do poziomu potrzebnego do zbudowania broni jądrowej. No to jest ten element, który budzi zainteresowanie. Czyli to, co ewentualnie Saudyjczycy mogliby dalej zrobić z tą technologią i wiedzą, którą by uzyskali.
6: Ale bardzo, albo inaczej, nawet dalece niespójna jest w tej chwili niekonsekwencja strony amerykańskiej, która przecież niejednokrotnie już odmawiała innym partnerom możliwości przeprowadzenia wzbogacania uranu.
7: Dokładnie tak. Dokładnie po tej samej stronie Zatoki Perskiej, kiedy podpisywali podobną umowę z Emiratami. Tam Emiraty zobowiązały się, że nie będą wzbogacać uranu, nie będą przerabiać paliwa jądrowego. Nie tylko to, co uzyskało od Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle zobowiązały się, że nie będą się angażować w te akurat obszary. Zobowiązały się też do mocniejszego systemu weryfikacji i inspekcji ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. I to Amerykanie wtedy określili, że to jest tak zwany złoty standard ich umów z innymi państwami. No ale okazuje się, że dla Saudyjczyków jest inny standard niż złoty.
6: Trąci hipokryzją.
7: No słowo hipokryzja się nasuwa, ale oczywiście gdzieś tam w tle jest bardzo, ale to bardzo duży biznes dla Amerykanów. Są argumenty polityczne, czyli no wiadomo, że Trump i Arabia Saudyjska i przywódcy byli ze sobą bardzo blisko, chcą i na pewno ze strony amerykańskiej jest wola, żeby zacieśniać te relacje. No może też trochę zrekompensować Arabii Saudyjskiej to, że no, zostały wciągnięte w wojnę z Iranem. Tak bardziej ogólnie ta administracja w Stanach Zjednoczonych ma trochę inne podejście w ogóle do kwestii systemu nieproliferacji broni jądrowej. O ile poprzednio raczej było, oczywiście były wyjątki, ale generalnie poprzednie administracje miały takie nastawienie, że próbujemy ustalić reguły, które będą obowiązywały wszystkich. To w przypadku tej administracji no, są reguły dla adwersarzy i są reguły dla przyjaciół.
6: To skoro mówi pan o przyjaźni, albo przynajmniej porozumieniu między państwami, daleki jestem od spiskowych teorii, a może elementem tego dealu, niewyartykułowanym wprost, jest zbliżenie saudyjsko-izraelskie.
7: To jest ciekawe, bo to jest element, który według doniesień medialno-eksperckich tak naprawdę powstrzymywał zawarcie tego dealu wcześniej. To znaczy Amerykanie próbowali uzależnić podpisanie tej umowy od tego, żeby Saudyjczycy przystąpili do tych tak zwanych porozumień abrahamowych, czyli tak naprawdę uznania Izraela. Królestwo się opierało I wygląda na to, że dopiero swego. To znaczy umowa została podpisana, ona oczywiście jeszcze musi pójść do kongresu, ale nie widać, żeby Saudyjczycy jakoś przygotowywali się do podpisywania tego porozumienia abrahamowego, czyli do uznania Izraela. Zresztą w Izraelu to już jest bardzo mocna krytyka tego porozumienia.
6: Być może uda się powiązać te wątki, ale jako mieszkaniec Europy pan również pewnie zastanawia się, co to oznacza dla bezpieczeństwa naszego kontynentu.
7: Znaczy, tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, ja jakoś zajmowałem się raczej nie rozprzestrzenianiem broni jądrowej niż jej rozprzestrzenianiem, to takie poluzowanie zasad przez Stany Zjednoczone może w dłuższej perspektywie spowodować, że nie tylko przyjaciele i sojusznicy Stanów Zjednoczonych skorzystają z tych dodatkowych możliwości, ale potencjalnie również adwersarze.
6: Ja wam przepraszam, że wejdę w słowo. Historia pokazała niejednokrotnie, że kto dzisiaj jest przyjacielem, niekoniecznie musi być nim jutro.
7: I to jest argument, który jest stosowany w przypadku Arabii Saudyjskiej przez Izraelczyków i przez innych. Ale sytuacja, w której nagle okazuje się, że nie ma problemu z tym, że państwo, które tak mówi, że dobrze byłoby mieć broń jądrową, będzie miało w którymś momencie technologię i materiały do tego, żeby mieć materiał do produkcji tej broni jądrowej, to dla nas też nie jest dobra sytuacja, bo może się okazać, że kilka państw ustawi się w kolejce, właśnie żeby mieć podobną pokojową umowę ze Stanami Zjednoczonymi albo z Rosją, albo z Chinami. Nie wiem,
6: to ale zaraz, bo prawem precedensu to może my będziemy tego beneficjentami. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się na ten temat.
7: Mówiło się, natomiast nasza umowa z Westinghouse'em jest na razie taka, że oni dostarczają paliwo, a później paliwo my składujemy, co prawda, i nie przerabiamy. Więc to byłbym daleki, żeby szukać rzeczy, że to jest szansa dla nas, chociaż pewnie niektórzy to zrobią. Więc to po pierwsze poluzowanie tych reguł. Po drugie, jednak kolejny argument, który będzie zastosowany przez wszystkich, którzy są niechętni Zachodowi, żeby pokazywać hipokryzja. Mówiliśmy o hipokryzji, o tym, że inne są zasady dla przyjaciół, inne są zasady dla wszystkich pozostałych. Irańczycy mogą powiedzieć, w takim razie dlaczego w ogóle był problem z tym, że my mamy zdolności do wzbogacania uranu i dlaczego oczekiwaliście od nas, że podpiszemy protokół dodatkowy o umowę o zabezpieczeniach, skoro Arabia Saudyjska nie musi tego robić.
6: Wszystko jest kwestią przedstawienia sprawy, co było pierwsze, jajko czy kura.
7: Tak, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że ta sama umowa, ja nie jestem zwolennikiem tego, że tam są jakieś tajne wojskowe aneksy, więc ta umowa dotyczy współpracy pokojowej. Tam Amerykanie się zobowiązali, że to wzbogacanie uranu to w ogóle najpierw będzie jakieś studium wykonawcze, że będzie to technologia amerykańska, taka czarna skrzynka, że oni to przyjadą, rozłożą, Saudyjczycy nic nie będą wiedzieć, co jest w środku. Good luck. Więc to nie jest tak, że od razu tam się im wszystko postawi i będzie działać. Natomiast jednoznacznie to jest jakby też stworzenie możliwości, które jeżeli Saudyjczycy będą rozważni, inteligentni i będą mieli taki plan, to za jakiś czas mogą wykorzystać właśnie, żeby rozwijać swoje własne zdolności.
6: Bardzo dziękuję. Łukasz Kulesa, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo.
6: 14.18, czas na informacje.
5: Autopromocja.
8: Wakacje to czas, kiedy nasze dzieci spędzają sporo czasu na dworze.
9: Mamy też więcej czasu na wspólne wycieczki rowerowe i spacery. To dobra okazja do rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
8: Jak i od kiedy rozmawiać o tym z dziećmi, zapytamy w czasie rodziców w TOK FM.
9: W najbliższą sobotę o 13.00.
8: Zapraszamy.
9: Ula Malko
8: i Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
10: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska buduje siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Buduje armię, która jest komplementarna i uzupełnia swoje zdolności, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umów o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach programu Perun. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych, wyposażenia wojskowego oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. Rosyjski samolot myśliwski rozbił się podczas lotu treningowego w pobliżu Moskwy. Według wstępnych medialnych informacji jest to najnowszy myśliwiec Su-57. Pilot maszyny miał katapultować się przed upadkiem samolotu i uniknąć poważniejszych obrażeń. Policja zatrzymała mężczyznę, który włamał się do garażu w Aleksandrii i pociął na kawałki zabytkową limuzynę należącą przed laty do byłego prezydenta Egiptu Jamala Abdina Nassera. Mieszkańcy aleksandryjskiej dzielnicy At-Tarin zgłosili podejrzane hałasy dobiegające z sąsiadującego z ich posesją prywatnego garażu. Zatrzymany od 3 miesięcy wchodził do garażu przez niezabezpieczony świetlik, ciął samochód na części i sprzedawał wyniesione fragmenty na złom. W TOK FM teraz kultura.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Łódź przygotowuje się do prawdopodobnie największego wydarzenia w historii miasta. Chodzi o 603. urodziny Łodzi i 4. edycję muzycznego Łódź Summer Festiwalu. Ten już w najbliższy weekend. Od piątku do niedzieli każdego dnia na łódzkich błoniach może bawić się nawet do 150 tysięcy osób. Impreza się rozrosła i w tym roku już nie na jednej, a na dwóch scenach wystąpić ma w sumie ponad 30 artystów, mówi Daria Głowacka z magistratu.
6: Zobaczymy między innymi takie gwiazdy jak Timbaland, Sean Paul, Mata, BDS 2115, Justyna Styczkowska, Ania Dąbrowska, ale też dużo takich rockowych brzmień jak chociażby zespół Jet, czy trochę bardziej popowy Bastille.
5: W urodzinowy weekend komunikacja miejska ma być w Łodzi bezpłatna. Przy łódzkich błoniach trzeba też liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Przez urodzinowy weekend atrakcje mają też czekać m.in. na głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Część łódzkich instytucji proponuje także atrakcje i wstęp po niższej cenie. Mobilny Dom Kultury to jeden z projektów finansowanych w konkursie Gdańskiego Archipelagu Kultury, miejskiej instytucji, która od lat wspiera oddolne sąsiedzkie inicjatywy kulturalne w gdańskich dzielnicach, mówi Zuzanna Wronka z Gdańskiego Archipelagu Kultury.
7: Mobilny Dom Kultury w swoich założeniach zakłada mobilność, czyli docieranie do dzielnic Gdańska, w których może troszeczkę brakuje kulturalnych inicjatyw, a przede wszystkim instytucji kultury, które by chciały więcej działać i robić w dzielnicach.
5: W tym roku Mobilny Dom Kultury odwiedza 4 dzielnice: Piecki, Migowo, Brętowo, Kokoszki i Jasień. W najbliższą sobotę stacja Muzeum w Warszawie stanie się miejscem wyjątkowego spotkania historii kolei, rodzinnych wspomnień i filmowych archiwów. W przestrzeni dawnego dworca głównego odbędzie się wyjątkowe wydarzenie towarzyszące ogólnopolskiej akcji PKP i archiwów państwowych Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych, podczas którego aktor Artur Barciś opowie o kolejarskich losach swojej rodziny, odsłoni planszę wystawy poświęconą przekazanym pamiątkom po rodzicach, a uczestnicy zobaczą wielokrotnie nagradzany dokument Pociągi Macieja Drygasa. Wszystko to w ramach ogólnopolskiej akcji, której celem jest ocalenie od zapomnienia historii polskich kolejarzy i ich rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
4: Deszcz może pojawiać się dzisiaj w wielu miejscach. Sporo burz także jest w prognozach, przede wszystkim na wschodzie i na północy. Na termometrach od 17 do 21 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 14.25 już za chwilę. To jest popołudniowy program Radia Tok FM. W naszym studiu Marek Józefiak, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej Greenpeace Polska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Pisze pan na stronie Greenpeace'u. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie po cichu poluzowała zakaz wycinki drzew o wymiarach pomników przyrody, który obowiązywał od 2024 roku. Dlaczego?
8: To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, dlaczego leśnicy tak robią. Musimy się jakby zachętnąć, żeby się cofnąć w czasie jeszcze kilka lat. To znaczy, mamy olbrzymie protesty, mamy petycje, mamy ludzi masowo w Polsce zdziwionych tym, że takie drzewa się w Polsce wycina. Kilka lat temu obiegły całą Polskę zdjęcia wykonane przez inicjatywę Dzikie Karpaty. My też tam ruszyliśmy po chwili, żeby zobaczyć buki, jodły, które pamiętały czasy jeszcze Polski pod zaborami, a niektóre nawet przed zaborami. Niektóre z wyciętych drzew przez leśników pamiętały czasy Jana III Sobieskiego. Chciałem, żeby to wybrzmiało. Czyli miały ponad 300 lat. I mamy zmianę władzy, tak? Luty 2024 roku regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie ogłasza, że oni z tym kończą. Że jest od dzisiaj zakaz wycinki drzew grubych, jak to on ujął, czyli drzew spełniających kryteria wymiaru pomnika przyrody z rozporządzenia ministra środowiska. No i ogłosiliśmy sukces, wszyscy się z tego cieszyli. Ja nawet w książce opisałem to jako jeden z niewielkich kroczków, które poczyniono naprzód. Tymczasem nasi przyjaciele z inicjatywy Dzikie Karpaty ostatnio po prostu dotarli do decyzji, do zarządzenia regionalnego dyrektora właśnie Lasów Państwowych w Krośnie, które jakby poluzowuje ten zakaz, daje bardzo wiele takich powodów, dla których jednak leśnicy mogą wyciągnąć te drzewa pomnikowe. Co więcej, taka generalna zasada zostawiania drzew pomnikowych jest tylko wobec drzew, które rosną w kępach, czyli w grupie, a już takie pojedyncze okazy nie. Tymczasem mówimy o sercu puszczy, bo takie stare, wiekowe drzewo jest naprawdę kluczem dla bioróżnorodności tego miejsca. Dlaczego właśnie w Puszczy Karpackiej, w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim mamy tak dużo, takie bogactwo przyrody? No bo właśnie tych drzew tam się zachowało bardzo, bardzo dużo. One są naprawdę kluczowe dla owadów, dla mchów, porostów, ale też nawet dla dużych drapieżników. To znaczy, to właśnie w takich drzewach niedźwiedzie drążą gawry i się w nich, jakby i rodzą w nich młode. Potem z tych gawr korzystają wilki, po prostu też rodząc tam młode i wychowując. Ptaki właśnie w tych starych drzewach drążą swoje dzięcioły, drążą tam dziuple, potem korzystają z tego sowy. No to jest cały ekosystem, który wokół tego żyje.
0: Ale przekonuje mnie pan absolutnie, podejrzewam, że słuchaczy też. Natomiast poluzowanie zakazu jako procedura to jedno, ale dlaczego leśnicy decydują się na wycinkę? Bo ktoś im to umożliwił, nie wiem, mają poczucie wyższego celu, który nie został wyartykułowany. No, domyślam się, że jako przedstawiciel Greenpeace'u zadał pan te pytania.
8: My wysłaliśmy wczoraj zapytania do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wierzymy, że tylko w ten sposób można się od nich dowiedzieć czegoś, bo niestety leśnicy potrafią nie odpisywać i zbywać takie odpowiedzi. Wierzę, że dzięki temu, że zrobił się z tego skandal, oni się jednak po prostu zawrócą z tej drogi.
0: Ale drogą nieoficjalną uzyskał pan informację, dlaczego Lasy Państwowe to robią?
8: Ja rozmawiam oczywiście z ludźmi, którzy na co dzień negocjują z leśnikami rezerwaty, na przykład w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim. Oni generalnie mają podejście ani kroku wstecz. I jakby wiem też z samej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, że trochę oni nie do końca czują się jakby, że są zaskakiwani przez swoje partyjne, znaczy swoje organizacyjne doły. Więc ja w ogóle mam takie poczucie, że trochę rząd nie wie, co Lasy Państwowe robią. Sama dyrekcja w Warszawie nie do końca wie, co się dzieje w Przemyślu czy w Krośnie. I mam wrażenie, że to po prostu koń jeździe, czy jeździec, mamy taką sytuację, jeźdźca bez głowy, tak? Więc trudno powiedzieć, co z tym rządzi. No oczywiście generalnie można powiedzieć, że to się wpisuje po prostu w takie myślenie gospodarcze głównie, gdzie do tej pory, nawet jeśli drzewo zagrażało...
0: Czy drzewa są potrzebne na drewno? Tak mam
8: drzewa porozumieć? Są potrzebne na drewno, jakby chcą to pozyskiwać, żeby to się nie marnowało. To też jest takie pojęcie, o którym leśnicy często mówią, że tutaj mamy marnację drewna. Oni mówią, w Parku Narodowym, w Bieszczadzkim Parku Narodowym drewno się marnuje, ono marnieje. Więc dla nich marnacja, jak to ujmują, jest po prostu najwyższym grzechem. Więc oni jednak wierzą w taką wizję lasu, gdzie wszystko jest, jest jakiś porządek w tym, jakaś reguła, a nie, że te drzewa właśnie na przykład zamierają, tylko pamiętajmy, to, co się podoba leśnikowi, a to, co jest dobre dla przyrody, to są dwie różne rzeczy. Więc to nie jest przypadek, że właśnie tam żyją niedźwiedzie, żbiki, czyli to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie te gatunki żyją, a dla wielu innych gatunków, tak jak orzeł przedni, czy ryś, czy wilk, to jest kluczowa ostoja w naszym kraju.
0: Wiem, co mnie tutaj niepokoi. No, przede wszystkim to, że przyroda jest degradowana. Aczkolwiek nie mam mandatu, żeby się precyzyjnie na ten temat wypowiadać. Mówię tak, jak czuję jako odbiorca tego typu informacji, ale bardziej niepokoi mnie to, że ten zakaz został poluzowany. Poluzowanie zakazu oznacza właściwie wszystko. Bo to nie są precyzyjnie, sztywno opisane, określone normy.
8: Nie, i ta, więc jakby to tak naprawdę zostało z zakazu, którego jedynym wyjątkiem było bezpieczeństwo publiczne, to znaczy jeśli drzewo pomnikowe stoi koło drogi i jest zagrożenie, że mogłoby spaść na przejeżdżający samochód, można takie drzewo obalić i zostawić w lesie. Teraz mamy tak naprawdę morze wyjątków. Może to być na przykład ład przestrzenny. Co to znaczy, że drzewo, jakby, przepraszam, co to znaczy, że drzewo pomnikowe burzy ład przestrzenny? Jakby, ale to jakby jest taki wyjątek wsadzony. Można na przykład ze względu na warunki ekonomiczne drzewo wyciąć i przede wszystkim to drzewo już nie zostanie pozostawione w tym miejscu.
0: Przepraszam, przepis można dowolnie zrelatywizować i właściwie uczynić go dogodnym dla siebie, tak?
8: Tak, w zależności od intencji. I teraz te konkretne, o tych konkretnych drzewach będą decydować już nadleśniczy, którzy jako zarządcy danych terenów. Pamiętajmy, mówimy nie o jakimś drzewie, o jakimś lesie zasadzonym w rządek, gdzieś w Polsce na nizinach, gdzie jeszcze zasadzono to za Niemca, gdzieś na terenach zachodnich, tylko mówimy o ostatkach Puszczy Karpackiej, gdzie żyją drzewa nawet 300-letnie, 250-letnie, gdzie no to są najcenniejsze przyrodniczo nadleśnictwa
0: właśnie,
8: w Polsce.
0: Bo to jest moje kolejne pytanie. Pan podkreśla te walory przyrodnicze Karpat, ale czy państwo, a nie suma poszczególnych urzędów, gdzie te interesy mogą być dość rozbieżne, ma spójną strategię, jak te Karpaty chronić?
8: No nie ma tego. Jakby my mówimy od paru lat, że potrzebujemy czegoś na wzór amerykańskiego Yellowstone, czyli wizytówki przyrodniczej Polski i Europy, bo to może być nasza wizytówka na świecie. Ja nieraz zabierałem tam dziennikarzy z zagranicy, zabierałem tam influencerów, którzy podróżują w najdziksze miejsca na świecie i oni mówili, no ale jak to jest możliwe, że to nie jest park narodowy, tak? Widząc właśnie bogactwo naszych Bieszczad. To jest miejsce absolutnie wyjątkowej historii. Bardzo potrzebujemy takiej całościowej wizji, gdzie będziemy wiedzieć, że po prostu chronimy to, co najcenniejsze, bo nic innego wszystko inne będzie po prostu marnowaniem potencjału tego miejsca i marnowaniem naszego dziedzictwa narodowego.
0: Proszę wybaczyć, że zmienię temat, ale on też wpisuje się w szeroko pojętą ochronę środowiska. Co się dzieje pod Stalową Wolą w związku z budową elektrowni atomowej?
8: No mamy doniesienia o tym, że mamy kolejny krok, że rzeczywiście las zostanie wycięty pod te inwestycje w nie dużą elektrownię atomową, ale ten SMR, czyli taką technologię, która jest dopiero w fazie takiej rozwojowej, która jest testowana na świecie. No nie ukrywam, nie jestem jakby fanem takiego podejścia, że żeby zbudować coś, musimy wyciąć las, bo umówmy się, mamy w Polsce, jesteśmy przeciętnie zalesionym krajem, no mamy w Polsce masę terenów, gdzie wszelakie inwestycje można realizować.
0: No bo rozumie pan też interes energetyczny kraju?
8: Oczywiście, natomiast pamiętajmy, że no też jakby no, można dać wiele znaków zapytania co do tej technologii. Rząd premiera Morawieckiego ogłaszał, że to się wydarzy w ciągu kilku lat. No, gdy ja zadałem pytanie, czy aby na pewno, to oni mówili oczywiście na pewno. Tymczasem jakby partner technologiczny, z którym premier Morawiecki chciał te elektrownie, przepraszam, to prywatny przedsiębiorca, no ale też państwo oczywiście też mówiło o tym, że to powstanie, no po prostu zbankrutował, tak? Więc jakby to jest tego typu technologia, która no po prostu przechodzi te problemy, które mają wszystkie technologie wieku dziecięcego, czyli problemy wieku dziecięcego, czyli po prostu to, że no nie wiadomo, czy to jest technologia sprawdzona, czy ona się na pewno sprawdzi w realiach gospodarczych. Pamiętajmy, przyszłość energetyczna Polski jest w odnawialnych źródłach energii, to widać we wszystkich trendach, to się najszybciej rozwija. Potrzebujemy więcej fotowoltaiki, wiatraków i magazynów energii i to będzie na pewno podstawa naszej energetyki na najbliższe kilkadziesiąt lat.
0: Marek Józefiak, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej Greenpeace Polska był z nami. Dziękuję panu bardzo.
8: Dziękuję pięknie.
0: Już za chwilę informacja, po nich popołudniowa odsłona magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz jest już z nami i opowie, co dziś w programie.
9: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówić o pierwszym momencie sprawdzam, który przyszedł w sprawie umowy handlowej z Mercosur. Minął miesiąc od obowiązywania tej umowy i będziemy patrzeć, czy wyniki, które zanotowaliśmy, zrealizują te obawy, które wszyscy mieli, czy co w związku z tym się wydarzy w kolejnych miesiącach. Miesiąc to krótko, ale pokusimy się o pierwsze przeglądy tych danych.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszała Patrycja Maciejewicz, której rozmówczynią będzie profesor Barbara Wieliczko. Już za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Na początek krótko, informacja z ostatniej chwili. Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Oznacza to m.in., że koszt pożyczania pieniędzy w strefie euro nie rośnie ani nie spada. 900 milionów euro kary nałożyła Komisja Europejska na Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Koncern miał złamać unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Faworyzował własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczał dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Gminy w Polsce nie rozpoznają potrzeb seniorów, uznała Najwyższa Izba Kontroli. Większość gmin wiejskich i miejsko-wiejskich nie identyfikuje osób narażonych na wykluczenie i nie monitoruje sytuacji seniorów pozostających poza rejestrami pomocy społecznej. Choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu domów wczasowych dziecięcych, poinformowała rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca. Przeciwne ich likwidacji były m.in. nauczycielskie związki zawodowe i ogólnopolskie stowarzyszenie kadry kierowniczej oświaty. Pod koniec czerwca po konsultacji publicznej trafił projekt nowelizacji rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia przyszłego roku domy miały przestać funkcjonować, a ich rolę miały przejąć bursy. Domy wczasów dziecięcych powstały po II wojnie światowej, aby umożliwić dzieciom okresowe odbywanie nauki poza miejscem zamieszkania. Były przeznaczone dla dzieci i młodzieży mieszkających w rejonach o niekorzystnych warunkach ekologicznych. Takie domy są m.in. w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Badacze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej, powiedziała pracująca w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu archeolog dr Dominika Siemińska, naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Największym wyzwaniem jest zlokalizowanie mogił. To miesiące prac analitycznych wszystkich dostępnych materiałów, dodała ekspertka. To jest drugi tydzień prac ekshumacyjnych. Podczas trwających obecnie poszukiwań odnaleziono szczątki co najmniej 38 osób. W stolicy Indii, New Delhi, ciąg dalszy antyrządowych protestów wywołał je skandal wokół ogólnokrajowego egzaminu na studia medyczne. Wyciekły arkusze z tego testu, a to doprowadziło do jego unieważnienia. Protestujący początkowo żądali jedynie dymisji ministra edukacji Dharmendra Pradana, jednak sytuacja się zmieniła.
0: Ten protest nie dotyczy już wyłącznie dymisji ministra edukacji. Chodzi teraz o demokrację i konstytucję. To już nie jest zwykły spór. To walka między studentami a rządem. Domagamy się więc także rezygnacji premiera.
1: Zasługujemy na to, by władza ponosiła odpowiedzialność zgodnie z zapisami konstytucji. Jak wiemy, żyjemy w demokratycznym kraju, największej demokracji na świecie i uważam, że rząd odpowiada przed nami wszystkimi.
23: Premier Indii Narendra Modi zapowiedział dziś szybkie i surowe ukaranie osób zamieszanych w afery wokół egzaminów. To nie urządza jednak protestujących, którzy zarzucają rządowi brak perspektyw na pracę, korupcję i inne patologie systemu egzaminów na studia. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, maksymalnie od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Godzina 14.44, to jest południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. A ze mną na łączach jest pani profesor Barbara Wieliczko, Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ministerstwo Rolnictwa, a wcześniej minister spraw zagranicznych Radek Sikorski, z pewnym takim triumfem ogłosili dane o handlu zagranicznym po pierwszym miesiącu obowiązywania umowy z krajami Mercosur. Jest się z czego cieszyć?
3: Po jednym miesiącu to jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek radość.
2: No właśnie, ale ten wynik został odnotowany, że eksport produktów z Polski wzrósł, a import z krajów Mercosur spadł, więc efekt odwrotny do tego, którego wszyscy, albo przynajmniej rolnicy, obawiali się.
3: To prawda, ale tak jak powiedziałam, jeden miesiąc wiosny nie czyni i zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała w kolejnych miesiącach. I przy tym trzeba również pamiętać, że import, nawet ten mniejszy niż w poprzednich miesiącach, sięgnął 141 milionów euro, jeżeli chodzi o produkty właśnie rolno-spożywcze, natomiast eksport jedynie 5,8 miliona euro. Także na tej różnice pozostają kolosalne i na korzyść oczywiście krajów Mercosur, co wiąże się oczywiście z tym, że importujemy głównie artykuły, które są później wykorzystywane w produkcji mięsa w Polsce.
2: No właśnie, bo na te dane też zwróciłam uwagę na ten rozstrzał między eksportem a importem, czyli olbrzymi deficyt w handlu zagranicznym, który Polska posiada, ale też wartości, które nie są tutaj jakoś bardzo mocno uderzające. 6 milionów euro eksportu z Polski to są bardzo niewielkie ilości. Import oczywiście wielokrotnie dwukrotnie większy, ale też nie wydaje się, żeby jakoś bardzo mocno mógł zachwiać całym bilansem handlowym, nawet w produktach rolno-spożywczych.
3: Zgadza się. Tak jak powiedziałam, głównie importujemy śrutę sojową, czyli po prostu pasze dla naszych zwierząt. Jak wiemy, drób jest takim flagowym produktem, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. Bardzo duża rola w Unii Europejskiej tego drobiu i w światowej też wymianie handlowej drobiu. Także no, te zwierzęta potrzebują paszy. Polska, w ogóle cała Unia Europejska nie jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o właśnie pasze dla zwierząt, stąd ten rynek Ameryki Południowej dostarcza nam właśnie tych surowców, które wykorzystujemy w Polsce i w Unii Europejskiej do produkcji mięsa.
2: Czyli to tak naprawdę jest sytuacja naturalna. Czy, wydaje mi się, że tutaj te obawy były w ten sposób wyrażane, że między innymi sektor drobiowy mógłby być dotknięty tańszym importem, ale rozumiem w sytuacji, skoro wiemy, Pani opinia to potwierdza, że importujemy śrutę, która jest niezbędna do produkcji tej przemysłu drobiowego w Polsce, to dla nas ta umowa jest czymś jeszcze bardziej korzystnym?
3: Nie, dlatego że te produkty i tak wcześniej nie były obłożone cłami, także no tutaj się nic tak naprawdę nie zmieniło, jeżeli chodzi o możliwości importu tych produktów. Generalnie mamy możliwość eksportowania większą niż do tej pory, natomiast zarówno eksport, jak i import no to są kwestie czasu, umów między poszczególnymi partnerami, wejścia na te rynki, także miesiąc to za mało, żeby nastąpiły jakieś gwałtowne zmiany.
2: Nie należało się niczego spodziewać wyrazistego po tym jednym miesiącu. Czyli te dynamiki, które nawet są jakoś uderzające, w tym sensie, że w procentach jest to o kilkanaście bądź ponad 20% zmiana, nie musi być jakimś wyznacznikiem trendu.
3: Zdecydowanie nie. Jak wiemy, sytuacja geopolityczna w całym świecie jest bardzo niestabilna, więc tutaj też pewne jakieś wstrzymanie różnych umów czy kroków może następować w różnych kierunkach. W oczekiwaniu na rozwój sytuacji ceny paliw szaleją, to także może ograniczać możliwości i importowe, i eksportowe, bo te koszty związane z transportem rosną i są bardzo zmienne, także to też może wpływać na to, jak będzie się ten eksport i import kształtował w kolejnych miesiącach.
2: No właśnie, ale jak już uwolnimy się od tego wrażenia, które zrobiło na nas te dane po pierwszym miesiącu, to czego by pani się spodziewała tak naprawdę, w jakiej perspektywie tej realnej, realnego momentu sprawdzam dla umowy Mercosur i co w danych po tym czasie możemy zobaczyć?
3: No pierwsze jakieś oceny oczywiście też bardzo ostrożne mogą być czynione dopiero po roku, ale jak mówię, no właśnie ta sytuacja geopolityczna może wpływać właśnie na to, że ten rozwój potencjalnych umów i wymiany handlowej może być zaburzony właśnie przez to, co się dzieje z cieśniną Ormus i z możliwościami właśnie eksportu przez tę cieśninę różnych produktów, także to będzie też wpływało na to, co będzie się działo w relacjach handlowych między Unią i państwami Mercosur. Ale generalnie no, mówię, potrzeba czasu, żeby poszczególne podmioty się dostosowały do tych nowych możliwości i zaczęły szukać partnerów handlowych. Jak wiadomo, obawy wielu polskich rolników wiązały się z tym, że właśnie kraje Mercosur, dysponując właśnie dużym potencjałem, będą rozwijały produkcję mięsa i będą zalewały rynki Unii Europejskiej. No wiadomo, że rozwinięcie takiej produkcji też wymaga czasu, żeby nie tylko wyhodować te zwierzęta, ale także przygotować jakieś miejsce, żeby je w ogóle hodować. Także to też wymaga czasu i mówię, pierwsze bardzo wstępne oceny to rok, a tak naprawdę to potrzeba kilku lat, żeby zobaczyć, czy właśnie tamtejsi producenci widzą w Unii Europejskiej możliwości eksportowe, czy też jednak koncentrują się na innych rynkach. Wiadomo, że dla chociażby Brazylii, która jest największym państwem grupy Mercosur, najważniejszym kierunkiem obecnie są Chiny i to tam starają się lokować swoje nadwyżki, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą. I na pewno będzie to dla nich dużo bardziej atrakcyjny rynek, gdyż te wymogi, jeżeli chodzi o jakość żywności, są inne, lżejsze niż w Unii Europejskiej, także może się okazać, że wcale producenci z krajów Mercosur nie są aż tak zainteresowani ekspansją do Unii Europejskiej, jakbyśmy się obawiali.
2: A jak pani ocenia mechanizmy ochronne, które są zawarte w tej umowie? Bo rolników uspokajano, że tutaj są odpowiednie kwoty zapisane, które pozwolą na to, że w sytuacji, w której będzie widać ten zwiększony import towarów rolnych czy żywnościowych do Polski, będzie można wtedy zatrzymać go. I czy rzeczywiście to będzie działało tak skutecznie, czy będzie potrzebne?
3: Rzeczywiście ta umowa zawiera niespotykane do tej pory właśnie takie mechanizmy zabezpieczające europejskich producentów. Powinny one być wystarczające, żeby ochronić oczywiście nie każdego indywidualnie, dlatego że to są mechanizmy, które mają działać w przypadku wzrostu importu jakiegoś konkretnego produktu, co może dotknąć danego producenta, który akurat miał jakieś tam powiązanie i umowy handlowe z konkretnym nabywcą, który zmieni zdanie i postanowi korzystać właśnie z oferty zapewne tańszego dostawcy z państw Mercosur, także globalnie moim zdaniem te mechanizmy są bardzo mocne, bardzo silne i zadziałają, co nie oznacza, że nie pojawi się jakiś podmiot, który będzie stratny na tej umowie. To, jak mówię, zawsze jest kwestia tego, z jakim partnerem współpracuje i jak ten partner będzie podchodził właśnie do kosztów i do współpracy. Czy to jest partner właśnie wiarygodny, nastawiony na długookresowe relacje, czy też szuka właśnie jak najtańszych produktów. Jak wiemy, branża rolno-spożywcza i handel artykułami rolno-spożywczymi jest bardzo konkurencyjny. Duże sieci handlowe szukają coraz tańszych produktów, także no, oczywiście to zagrożenie jest duże i tutaj w związku z tym i sama Unia Europejska, także w Polsce trwają prace nad poprawą tej pozycji negocjacyjnej rolników w kontakcie z odbiorcami tych produktów, w tym także z sieciami handlowymi. Także na pewno największym zagrożeniem jest tutaj zachowanie odbiorców niż samo zachowanie podmiotów z państw Mercosur.
2: A gdyby pani miała wytypować branże, które mogłyby w pierwszej kolejności odczuć te negatywne skutki, to jakie byłyby to obszary produkcji żywnościowej?
3: Tak naprawdę no to oczywiście do tej pory nie mieliśmy dużo do czynienia właśnie poza tymi produktami, które kupujemy z racji tego, że w Polsce czy w Unii Europejskiej nie ma wystarczającej podaży tych produktów, czyli soja i te produkty z innych stref klimatycznych, które w Polsce nie uprawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, które są konkurencyjne dla naszej branży rolno-spożywczej, to raczej jednak produkty mięsne. Jak wiemy, kraje Mercosur są dużymi producentami, ta produkcja mięsa jest silnie rozwijana, wymogi co do dobrostanu zwierząt nie istnieją takie jak w Unii Europejskiej, stąd ten sektor mięsny jest zdecydowanie jak najbardziej zagrożony. Jeszcze bierzemy pod uwagę te kwestie zdrowotne, zmian w konsumpcji w krajach Unii Europejskiej, gdzie coraz więcej osób jednak ogranicza konsumpcję mięsa, także ten sektor może być najbardziej dotknięty.
2: Ale tak czy siak musimy włączyć sobie tą cierpliwość na 12 miesięcy. Dziękuję serdecznie pani profesor Barbara Wieliczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk była z nami. Popołudniowe EKG dobiega końca. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich wraca Przemysław Iwańczyk. Natomiast ze mną teraz w studio jest już Adam Ozga, który jest gospodarzem TOK 360, co w programie po 16.
4: Będziemy oczywiście spoglądać na to, co dzieje się na Nowogrodzkiej. Tam Jarosław Kaczyński spotyka się z Mateuszem Morawieckim, ale też bez przesady, bez specjalnych emocji. To nie jest pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość się rozpada. Mamy już te rozwiązania doskonale przećwiczone, więc śledzimy, ale z pewnym dystansem. To nie jest też pierwszy raz, kiedy spotykają się Marco Rubio i Sergiej Ławrow, szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji, ale to pierwszy od jakiegoś czasu czas, więc myślę, że zasadne jest pytanie o to, czy coś zmienia się w amerykańsko-rosyjskich relacjach i jak w kontekście tychże relacji wypada sprawa zakończenia wojny w Ukrainie. No i jeszcze coś tam popracujemy jeszcze nad czymś, o czymś opowiemy. Parę niespodzianek też mam.
2: Ale nic, co byłoby nagłymi zdarzeniami, bo tak liczę sobie te
4: jeśli
2: wszystkie...
4: Jeśli są nagłe zdarzenia, to w TOK 360 reagujemy od razu.
2: Dziękuję serdecznie. Patrycja Maciejusz, do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
6: Reklama.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
24: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
24: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
24: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
24: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
26: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
27: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
28: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
29: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
30: O!
29: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
30: O, a o ile?
29: 35 groszy taniej na litrze.
30: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
29: Tak!
31: A jak lemoniadę?
29: No też.
30: To poprosimy.
29: Ale co?
31: Wszystko!
29: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
32: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
33: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
34: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
35: To jest lek.

0: 99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czterokrotnie nie stawił się na przesłuchanie i jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Michała Wosia. 3 godziny już trwa rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Temat: realizacja ultimatum. Albo partia PiS, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Coraz mniej chętnych do pracy w sądach w ramach konkursów na stanowiska sędziowskie. Zgłasza się średnio 1 kandydat. Minuta po 15:00. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury posła PiS i byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Michała Wosia. Skierował go do Sejmu prokurator generalny Waldemar Żurek. Woś czterokrotnie nie stawił się na dotychczasowe wezwania poznańskiej prokuratury. A chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane. Chodziło o sytuację, gdy sprawował nadzór z upoważnienia ministra sprawiedliwości jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nad służbą i podejmował w tym czasie określone decyzje administracyjne, jak również decyzje personalne.
3: W lutym tego roku Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. 3 miesiące później poseł sam zrzekł się tej ochrony. Od blisko 3 godzin w siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozmawiają prezes partii Jarosław Kaczyński i były premier i wiceszef PiSu Mateusz Morawiecki. Dziś mija termin, jaki Kaczyński wyznaczył działaczom na zrzeczenie się członkostwa w stowarzyszeniach działających w ramach PiSu. Chodzi tu przede wszystkim o założone przez Morawieckiego Rozwój Plus. Na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Czy wiemy, w jakiej atmosferze przebiegają te rozmowy?
5: No nie do końca, ale ciekawa rzecz. Przed godziną do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przyjechała posłanka tej partii, Agnieszka Wojciechowska-Van-Hoikenom, która to jest, myślę, bardzo ważne w tej sytuacji, jest szefową łódzkich struktur PiSu. Nie była chętna do rozmowy, powiedziała tylko, że przyjechała na spotkanie, nie precyzując z kim ani na jaki temat. Przed 12:00, przypomnę, przyjechał Jacek Sasin, który próbuje trzymać partię w kupie w województwie podlaskim. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, jak wspomniałaś, trwa już 3 godziny. Ten drugi w swoich wpisach w internecie zapewnia o lojalności wobec partii i, jak to ujmuje, obozu patriotycznego. Gdyby do siedziby partii zaczęło zjeżdżać więcej jej prominentnych polityków, więcej szefów lokalnych struktur, można by próbować coś wywnioskować, ale na razie wyrokowanie, co dalej z PiS-em i ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, no jest po prostu przedwczesne.
3: Przy ulicy Nowogrodzkiej był Tomasz Fęska. Dzięki wielkie. Niewielkie jest zainteresowanie konkursami na stanowiska sędziowskie w poszczególnych sądach w Polsce. Z danych, które zebrała reporterka TOK FM z ponad 20 sądów okręgowych i apelacyjnych w Polsce, wynika, że na poszczególne, ogłoszone przez ministra stanowiska sędziowskie, zgłasza się z reguły 1 kandydat. Anna Gmitarek-Zabłocka.
6: Po wyborach w 2023 roku konkursy na wolne etaty sędziowskie były wstrzymane z uwagi na upolitycznienie KRS. W czerwcu, gdy KRS jest już nowa, konkursy ruszyły, ale nie ma nimi wielkiego zainteresowania. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbara Di Chateau przyznaje, że wcześniej tak nie było.
7: Rzadko zdarzało się, żeby na zwolniony etat startował tylko jeden kandydat.
6: Część sędziów na razie w konkursach nie startuje, bo obawiają się, co zrobi prezydent Karol Nawrocki. Czy będzie wręczał nominacje sędziom skazanym przez nową KRS, czy też nie?
7: Być może liczą się z tym, że ich zachowanie w obronie praworządności może spowodować, że nie otrzymają tej nominacji.
6: Dlatego część sędziów ciągle czeka na to, co się wydarzy. Czy prezydent uzna wskazania KRS-u do awansów, czy też będzie z tym czekał w nieskończoność. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmę Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Toma Renie.
8: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
3: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług. W ocenie komisji Google traktuje preferencyjnie swoje funkcje, takie jak wyszukiwania dotyczące zakupów, hoteli czy transportu. Toruń opracowuje nową politykę parkingową miasta. W sierpniu ruszą kompleksowe badania, w jaki sposób wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie są największe

0: Takie o tym Agnieszka Wynarska.
1: Wszystkie miejsca do parkowania wraz z rotacją pojazdów zostaną policzone w szczycie sezonu turystycznego i potem drugi raz jesienią. Wyniki badań pozwolą stworzyć nową politykę parkingową. Co ważne, na razie nie będzie rozszerzania strefy płatnego parkowania, zapewnia prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Do końca tej kadencji nie przewidujemy jakiegokolwiek rozszerzenia żadnej z istniejących stref parkingowych. Zamrażamy również myślenie o zwiększeniu stawek za opłatność w jakiejkolwiek z tych trzech stref.
1: Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa czterech parkingów podziemnych, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny, które mają też pełnić funkcję schronów. Powstanie też nowoczesny system zarządzania parkingami, który będzie pokazywał kierowcom, gdzie znajdują się wolne miejsca. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Gdzieś w całym kraju przelotnie popada i zagrzmi, lokalnie te burze mogą być z gradem. Maksymalnie od 17 stopni na północy, 22 stopnie na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 15.06, wracamy do popołudniowego programu Radia TOK FM, którego wydawczynią jest Katarzyna Murawska, realizatorem Adam Szuraj. Jest z nami Jacek Mańko z Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Sieci Ekonomii także. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Proszę być dla mnie wyrozumiałym. Może pan mi to obiecać?
5: Oczywiście, to z góry, dlaczego nie?
4: Tak, bo nie wiem, ile pan ma lat, nie zamierzam wnikać w pańską metrykę, ja mam lat 49 i za chińskiego Boga nie jestem w stanie zrozumieć ni słowa z tego, o czym donoszą agencje, także zagraniczne media, więc oprę się na cytacie. OpenAI ujawniło, że autonomiczny agent AI oparty na tej technologii zbuntował się podczas testu, uzyskał dostęp do otwartej sieci i samodzielnie zhakował znany startup w bezprecedensowym incydencie. I dalej, czy ten cyberincydent jest najnowocześniejszym cyberzagrożeniem. Należy go uznać za bezprecedensowy i bardzo niebezpieczny. I ja czuję intuicyjnie, że jest to ważne, ale jeszcze raz powtórzę, nie wiem, o co chodzi.
5: No, po części taka była też intencja tego komunikatu medialno-PR-owego.
4: Żeby nikt niczego z tego komunikatu nie zrozumiał?
5: I trochę się przestraszył. Czy ja mogę go przeformułować, może nawet sparafrazować trochę?
4: Tak, na polski język bardzo proszę przełożyć.
5: Tak. No dobrze, brzmiałoby to mniej więcej tak. Ludzki błąd w firmie OpenAI w zakresie cyberbezpieczeństwa doprowadził do potencjalnie niebezpiecznego cyberincydentu, ataku na inną firmę, również z zakresu AI. Tak w dużym skrócie. Jak to teraz brzmi?
4: Wie pan, być może mam ograniczone zasoby, jeśli chodzi o moją inteligencję, ale także percepcję tego typu wiadomości. Wciąż nie rozumiem. Podejrzewam, że nasi słuchacze też mogą mieć z tym problem. Proszę nam to wytłumaczyć. Dlaczego jest to tak ważne? Gdzie tkwi zagrożenie? I co to oznacza dla Kowalskiego, Nowaka i innego Wiśniewskiego?
5: Od razu, odpowiadając może od końca, zagrożenie dla przeciętnego użytkownika raczej nie tkwi w niczym innym niż było dotychczas, to znaczy rozmaite, nie wiem, ataki phishingowe i tak dalej, ale to jakby nie o tym dzisiaj. Po prostu firma OpenAI testowała sobie ich model, bo zresztą przecież mnóstwo firm tak robi, było zadanie takie, że to był taki model testowany, powiedzmy, w tak zwanej izolacji, jak to się mówi, w piaskownicy, czyli nie podłączony do internetu. I taki model miał... Był testowany, jak, no, w dużym skrócie, jak dobrze potrafi gdzieś tam wykrywać rozmaite luki w zabezpieczeniach, czy potencjalnie włamywać się w jakieś miejsca w internecie. Oczywiście miało się to odbywać, jeszcze raz podkreślę, w takiej właśnie cyfrowej piaskownicy, czyli bez dostępu do internetu. Tymczasem okazało się, że właśnie wskutek tego ludzkiego błędu w firmie OpenAI, ten dostęp do internetu jednak tam był dostępny i ich model to wykorzystał. I niejako w tym sensie uciekł, ale uciekł przez otwarte drzwi, które oni zostawili i było to niedopatrzenie z ich strony i następnie faktycznie model doprowadził do jakby zaatakowania infrastruktury innej firmy z zakresu AI, bo akurat tam w tej firmie mogły znajdować się wyniki, których ten model szukał.
4: Ale przepraszam, to na pewno błąd czy działanie z premedytacją? I dwa, czy model potrafił samodzielnie wykonać takie właśnie kroki, czy kierował się tym, co zada mu człowiek?
5: No tak, na dwoje babkę wróżyła, ponieważ faktycznie testowano celowo tak zdolności modelu do wyszukiwania rozmaitych luk w zabezpieczeniach, tylko nie przewidziano, właśnie to już faktycznie wskutek tego ludzkiego błędu, że model będzie się mógł przedostać przez te zostawione otwarte drzwi na zewnątrz. Więc w tym sensie, tak jak można powiedzieć, jak na ironię, no model zrobił dokładnie to, czego chcieli od niego twórcy, czyli powiedzmy miał nauczyć się włamywać i testować luki, no to właśnie to zrobił. Tylko powiedzmy ta skala nieco może nawet przerosła samych twórców tego modelu i stąd właśnie ta cała narracja o tych bezprecedensowych atakach i tak dalej. I to też od razu pozwolę sobie dopowiedzieć, że w opiniach też ekspertów o cyberbezpieczeństwa jakby nie jest to dość niepokojące samo w sobie, ale też z drugiej strony nie jest to nic, czego powiedzmy też inne modele nie byłyby już w stanie zrobić. To znaczy, no takie one mniej więcej mogą być zdolne do takich ataków, oczywiście pod pewnymi warunkami i tak dalej, i tak dalej.
4: Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, ale i w pańskiej wypowiedzi, ale też i w moich tych naiwnych pytaniach padają sformułowania, które są charakterystyczne dla ludzi, czyli zbuntował się, popełnił błąd. Czy to nie jest aby nasz błąd z kolei, że my próbujemy antropomorfizować modele, maszyny i tak dalej, i to jest droga ku zagładzie?
5: Tak, oczywiście, ponieważ jest to też pewna właśnie strategia marketingowa takich firm, które same jakby właśnie w takich rozmaitych komunikatach medialnych przyznają, że właśnie nie są w stanie same zrozumieć, dlaczego model się tak w cudzysłowie zachowuje, albo rozumuje, albo dlaczego właśnie podejmuje takie, a nie inne działania. Jak już wspomniałem, jest to element strategii marketingowej, ponieważ model nie robi, w dużym skrócie nie robi nic innego niż to, co jest mu jakoś zadane. Czasem robi to w sposób, który powiedzmy odbiega od pierwotnych założeń twórców tego modelu i w tym sensie można to potraktować jako ludzki błąd przede wszystkim, a nie, że technologia sama z siebie by coś robiła, tak że mamy też w tym przypadku.
4: Proszę uruchomić naszą wyobraźnię i nie wiem, założyć jakąś hipotetyczną sytuację, w której taki błąd może kosztować nas, ludzkość, naprawdę wiele.
5: No to nie chciałbym tutaj karmić, jakby właśnie takiej wyobraźni, ponieważ trochę to jakby służy, służy to właśnie powielaniu narracji takich firm. Natomiast jak już też wcześniej wspominałem, no wiemy, że generalnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ma miejsce taki swoisty wyścig zbrojeń. To znaczy z jednej strony i cyberprzestępcy wymyślają coraz lepsze narzędzia, ale i zabezpieczenia są coraz lepsze. No i tak to, oczywiście też nie jestem sam ekspertem o cyberbezpieczeństwa, ale tak to w dużym skrócie działa. Zagrożenia są zawsze jakby najbardziej prozaiczne, to znaczy, tak już mówiąc bardzo ogólnie, to zawsze znamy te też przypadki najbardziej medialne, to zawsze człowiek jest najbardziej podatnym człowieka, psychika, najbardziej podatnym elementem do zhakowania, o czym też niestety rozmaici cyberprzestępcy wiedzą i to naprawdę nie trzeba zaprzęgać modeli sztucznej inteligencji do takich włamań.
4: Pan posłużył się metaforą piaskownicy. Proszę powiedzieć, czy to jest element też walki, czy też zwalczającej się konkurencji w obrębie AI?
5: Tak, oczywiście. Na pewno jest w tym jakiś też element i interpersonalnych wręcz animozji, ponieważ wiemy, że właśnie akurat ta firma OpenAI i Sam Altman nie lubi się z swoim niegdysiejszym podwładnym Daria Modei, właśnie z firmy Anthropic, która to firma w ostatnich właśnie tygodniach dała się poznać, że było też dużo rozmaitych doniesień medialnych, że właśnie narzędzia tej firmy miały być rzekomo zbyt niebezpieczne, żeby je upublicznić. To akurat niestety też pomogła administracja Trumpa, która na jakiś czas w ogóle wstrzymała dostęp do jednego narzędzia. Więc jest to pewnego rodzaju też taki trochę, można powiedzieć, zawody na ego, tak? Albo kto ma lepszy model, kto ma bardziej, nie wiem, w cudzysłowie, tak, niebezpieczny model. Jest niestety w tym taki element, no i na pewno cierpi też na tym jakaś nie wiem, też strefa informacyjna, ale oprócz tego po prostu jakaś też rzetelna nauka, rzetelna wiedza o tym, do czego jakby takie modele faktycznie są zdolne.
4: A dlaczego właśnie cierpi nauka? Proszę to wyjaśnić.
5: Ponieważ te modele są jakby strzeżone, zamknięto źródłowe, firmy niechętnie dopuszczają tam naukowców, a niestety, żeby w ogóle takie modele zbudować, wytrenować, potrzeba gigantycznych nakładów mocy obliczeniowych, czyli pieniędzy za rachunki za prąd oraz sprzętu, na które niestety na akademia nie ma środków. To znaczy mamy też taką sytuację, w której to jedynie te firmy są w stanie, tylko te największe firmy, których jest powiedzmy 5, 7 może, są w stanie rywalizować ze sobą w tym wyścigu, kto będzie miał większy model o większej liczbie parametrów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby akademia siłą rzeczy niestety zostaje w tyle i nawet też, jak już mówię, nie jest na uczciwych zasadach dopuszczana do badania takich modeli. Akademicy najczęściej badają modele otwarto-źródłowe, otwarto-wagowe, cokolwiek powiedzmy mniejszego, co jest właśnie dostępne w internecie, swoją drogą też na przykład z Chin, bo czemu by nie, coś, co jakby można wykorzystać, natomiast te największe modele są pewnego rodzaju otoczone też tym nimbem, taką aurą mityczną właśnie, co swoją drogą też nazwa jednego modelu Mythos, tak, od Anthropic, też to podbudowuje, gdzie właśnie w tym firmom nie zależy na tym, żeby rzetelnie, krytycznie przyjrzeć się tym modelom, ponieważ one też właśnie na tym budują tę swoją narrację.
4: Wie pan, co jest znamienne w tej całej historii, że jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, chociaż oczywiście te narzędzia nie były w ogóle znane, historia ta byłaby najwyżej cover story magazynu Bajtek, a w tej chwili wszystkie światowe media informują o tym na stronach informacyjnych i to na jednej z pierwszych kolumn. Ja też podpierałem się tym, co pisze Guardian.
5: No tak, jest to właśnie też element tej właśnie rozbuchanego hype'u na sztuczną inteligencję, gdzie jakby każda nowinka techniczna, a właśnie co tydzień jakaś nowinka techniczna się pojawia, to od razu trafia właśnie na już nagłówki nie tylko technicznych magazynów, co wszelkiego rodzaju innych tytułów, ale nie jestem ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale jak sięgam pamięcią, to teraz mamy kolejną odsłonę wojny amerykańsko-irańskiej. We wcześniejszych odsłonach Amerykanie skakowali ich system informatyczny do uzdatniania uranu. Tam był taki właśnie wirus Stuxnet. Oni nie musieli zrzucać bomb i mogli to zrobić zupełnie innymi środkami. Widać, wtedy się dało. I wtedy też powiedzmy to na pewno, oczywiście po pewnym czasie wzbudziło pewną sensację, więc jakby to metody mogą pozostawać te same, czy cele mogą pozostawać te same, czasem techniki się różnią i właśnie, jak wspomniałem, towarzyszy zawsze temu taki ten właśnie hype, szum medialny, który, jak sama nazwa wskazuje, nie pozwala jakby jasno tak zobaczyć krytycznie, na czym stoimy i do czego dane modele są zdolne.
4: Pan tego nie widzi, państwo także, ale wszyscy, którzy pracują w tej audycji z takim zrozumieniem na pańskie słowa kiwają głowami. Ja nie wząb na początku, teraz trochę bogatszy jestem o pewną wiedzę. Jacek Mańko z Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Sieci Ekonomii, był z nami. Kłaniam się i dziękuję.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
4: Informacje przed nami.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Pani Babao! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu,
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmo.

0: Expert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się na terenie bazy lotniczej w Namieszti nad Oslawu na południu Czech. Poinformowała czeska armia na portalu X. Co najmniej jedna osoba zginęła, podały służby ratunkowe. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Na miejsce zdarzenia skierowano ratowników medycznych i straż pożarną. Armatek wodnych i gazu łzawiącego użyła albańska policja przeciwko demonstrantom, którzy zgromadzili się przed tamtejszym parlamentem na antyrządowym proteście. Ludzie rzucali w funkcjonariuszy jajkami i butelkami, więc funkcjonariusze próbowali rozpędzić demonstrantów. Ci od tygodnia gromadzą się regularnie w centrum stołecznej Tirany, by protestować przeciwko domniemanej korupcji rządu przy różnych projektach inwestycyjnych na wybrzeżu oraz w pobliżu obszarów chronionych. Krakowski Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd stwierdził, że czwarty z lekarzy, Dariusz D., dopuścił się błędu w procedurach. Jednak umorzył sprawę ze względu na przedawnienie winy, mówi sędzia Tomasz Kudla.
6: Oskarżony, będąc gwarantem postępowania zgodnego z najwyższymi standardami leczenia osób pozostających w takim stanie jak Jerzy Ziobro, kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia.
5: Jeżeli Ziobro trafił do szpitala uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 roku w związku z zaawansowaną chorobą wieńcową, po niespełna 2 tygodniach pobytu zmarł. Przyczyną zgonu najprawdopodobniej była zakrzepica w stanach. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Większość samorządów nie wie nawet, ilu starszych mieszkańców w najbliższych latach będzie potrzebować opieki. Jest też propozycja samorządowców, którzy postulują powstanie specjalnego systemu, by usprawnić opiekę nad seniorami. Kontrolerzy NIK wskazują, że pomoc często ogranicza się do reagowania na złożone wnioski, zamiast wcześniej rozpoznawać potrzeby seniorów. Rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
7: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
5: Unia Miasteczek Polskich chce zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
8: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy. Potrzebowaliśmy na użytek wyborów dojazdu, dowozu osób do lokali wyborczych i okazało się, że takich informacji nie jesteśmy w stanie uzyskać, ile mamy na przykład osób starszych, niepełnosprawnych.
5: Jednocześnie NIK apeluje do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Teraz jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego na Nowogrodzkiej zakończyło się, jak informuje rzecznik partii Rafał Bochenek, jest bez rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiS obowiązuje do końca dnia. 10 zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. 17 stopni na północy, 22 stopnie na krańcach południowo-wschodnich, a na Podhalu około 16.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Popołudnie Radia TOK FM. Dr Jan Misiuna jest z nami, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, kłaniam się.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Nie wiem, czy śledził pan to, co działo się w mediach w konsekwencji spotkania Siergieja Ławrowa z Marco Rubio, natomiast szef rosyjskiego MSZ-u zakomunikował później, Rosja jest gotowa do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Ukrainie. To było podsumowanie tego spotkania, ale na Boga, co można ustalić w tak istotnej sprawie w ciągu 35 minut? Pan też jest sceptyczny?
10: Jestem bardzo sceptyczny. Mam wrażenie, że tam nie było żadnych ustaleń, tylko panowie się spotkali. Jedni powiedzieli, co uważają, drudzy powiedzieli, co uważają i się rozstali.
9: Panie doktorze, kiedy słyszy pan, zwłaszcza wypływającą z ust rosyjskich polityków narrację o duchu Alaski, to na miejscu strony ukraińskiej byłby pan pełen obaw?
10: Myślę, że nie przesadnie. To znaczy się Rosjanie chcą sugerować, że doszło do jakiegoś porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie mówią, że w sumie to porozumienie już nie obowiązuje, w związku z czym tam ta sytuacja jest bardzo płynna i dla mnie z tą polityką ukraińską się zupełnie tym nie przejmował, a bardziej się przejmował tym, co Rosjanie mówią w bezpośrednich komunikatach, a mówią w gruncie rzeczy to samo, co mówią od 2021 roku, czy też 2022. I tutaj ta sytuacja jest absolutnie niezmienna.
9: Tak, ale ten duch Alaski przywoływany permanentnie, no, oznacza, że oni dostali tam jakąś obietnicę od Donalda Trumpa, która nie została jeszcze zrealizowana, a która powinna być zrealizowana, jeśli mowa o jakimkolwiek porozumieniu, przy czym rosyjska strona jako porozumienie rozumie kapitulację.
10: Tak, oczywiście. Zgaduję, że tam Donald Trump im coś obiecał. Co dokładnie, tego nie wiemy. Natomiast też nie jestem pewien, czy Amerykanie sami z siebie przywiązują się do tego, co wtedy Donald Trump Rosjanom obiecał. Także stąd mój jakiś taki spokój, jeśli chodzi o te obietnice, które wtedy padły, bo to jednak w sposobie kierowania polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych przez obecnego prezydenta, no, wiemy, że ona jest bardzo płynna i te myśli, które się pojawiają, są bardzo zmienne, a kierunek jest bardzo niestabilny.
9: Czy mamy informacje na temat tego spotkania w ogóle Ławrowa z Rubio? Czy ono było planowane, czy ono doszło do niego ad hoc przy okazji spotkania i szczytu regionalnej organizacji ASEAN w stolicy Filipin?
10: To ładnie jest określane, że przy okazji spotkania, na jego marginesie doszło do tego spotkania. No, oczywiście musiała być jakaś komunikacja między resortami, musiało dojść do jakiegoś umówienia się, że się spotkają, bo to jednak nie było spotkanie z cyklu, że wpadli na siebie w korytarzu, tylko ewidentnie usiedli do rozmów i tam wcześniej się pojawiały informacje, że do spotkania może dojść.
9: Czy to jest przypadkowa koincydencja, czy jednak coś więcej? Rubio spotyka się z Ławrowem. Słyszymy, że szefowie amerykańskich służb, jeden z nich, zamierza w październiku odwiedzić i Moskwę, i Sankt Petersburg. To jest tylko taka konieczność utrzymania kanałów komunikacji między strategicznymi służbami właśnie, czy coś więcej?
10: I tutaj do końca nie wiadomo co, dlatego że jechać ma szef FBI, który zajmuje się w gruncie rzeczy przede wszystkim kontrwywiadem, no i sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, czyli jeżeli by dochodziło tutaj do rozmów, to raczej dotyczących nie operacji przeciwko Rosji, czy też przeciwko Iranowi, ale raczej tych, które w jakiś sposób wspólnie łączą, ale cały czas Amerykanie i Rosjanie próbują rozmawiać przez czy to właśnie jakichś urzędników, czy to przez nieoficjalnych wysłanników, ale z tych rozmów, które się dzieją w ciągu ostatniego roku, czy już półtora obecnej administracji, póki co nie wyniknęło nic więcej dla samej Ukrainy, dla Rosji. Być może tak, być może gdzieś tam coś się udało im wynegocjować, natomiast jakichś żadnych wielkich zmian nie było.
9: Jak strona amerykańska komentuje to spotkanie w Manili, ale też jak amerykańskie media, te elektroniczne, do tego podchodzą?
10: Amerykanie usiłowali przede wszystkim dowiedzieć się tego, czy Marco Rubio wziął i udało mu się wywrzeć jakąś presję na Rosję w sprawie wsparcia, którego Rosja udziela Iranowi, z którym Stany Zjednoczone są teraz w konflikcie. No co Marco Rubio tak dość... starał się wyminąć i całą sprawę i udać, że właściwie to nie ma o czym mówić. Dla Amerykanów jednak ten kontekst wojny z Iranem był znacznie ważniejszy niż konflikt z Ukrainą. No i te ich media się przede wszystkim tego trzymały.
9: Czyli właściwie nad tym spotkaniem wszyscy przeszli do porządku dziennego. Tam nie było żadnej sensacji w tym.
10: Nie, żadnej sensacji. Raczej takiego wykazania może, że Amerykanie mają jednak w tym momencie potrzebę jakąś, żeby Rosjanie, znaczy jakby interes, który mogliby Rosjanie które mogliby z Rosjanami zrealizować, w tym sensie, że Rosjanie mogliby przestać pomagać Iranowi, ale tutaj możliwości nacisku na Rosję Amerykanie mają w tym momencie dość ograniczone, a dla Rosji z kolei to jest bardzo duża sprawa, która pomaga im, znaczy przynajmniej w ich optyce, zmniejszyć zaangażowanie potencjalne Stanów Zjednoczonych w Ukrainie.
9: Wie pan, bo ja usiłuję zrozumieć pobudki strony amerykańskiej, no bo spotykać się po raz kolejny i kolejny raz wsłuchiwać się w te propagandowe formułki o tym, jak trzeba denazyfikować i demilitaryzować Ukrainę, to może być nudne i właściwie nic nie wnoszące do sprawy.
10: No więc właśnie, szczerze mówiąc, jestem w podobnym miejscu co pan, panie redaktorze, ponieważ też nie do końca rozumiem, dlaczego Amerykanie spotkali się z Rosjanami, kiedy żadna ze stron w gruncie rzeczy nie była gotowa do jakiegoś nowego otwarcia, ani też nie wykazywała się wolą zmiany postawy. W związku z czym to było spotkanie po to, żeby sobie pogadać, pokazać, że jesteśmy w kontakcie. Ani Amerykanie z tego spotkania nie wyszli wzmocnieni, ani Rosjanie nic, przynajmniej o ile wiemy, nie uzyskali, więc zasadniczo po co to wszystko, nie wiem.
9: Jest jeszcze jedna kwestia, może strona rosyjska potrzebuje tego, by się za każdym razem uwiarygadniać na tle, i to mówię z premedytacją, na tle partnerów, którzy mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o ten globalny porządek.
10: Może tak, aczkolwiek można to jeszcze chyba zinterpretować jako próbę jakiegoś takiego wzmocnienia wizerunku ekipy rządzącej w Rosji dla własnego społeczeństwa. Znaczy się pokazania, że proszę, tutaj Rosja jest w dalszym ciągu supermocarstwem, z którym to drugie supermocarstwo się liczy i że cały czas dochodzi do spotkania na najwyższym szczeblu i nasza pozycja międzynarodowa jest nienaruszona. Chociaż przecież wszyscy wiemy, że jest.
9: To tak już tytułem podsumowania. Rozumiem, że pan nie przywiązuje się do tego w ogóle i gdybyśmy przemilczeli tę sprawę, choć bardzo dziękuję, że mogę z panem porozmawiać na antenie TOK FM, to też nic by się nie stało, świat by się nie zawalił.
10: Takie mam wrażenie, że gdybyśmy wzięli i uznali, że do tego spotkania nie doszło, to w gruncie rzeczy nic wielkiego by się nie stało. O wiele chyba, jak miałbym podsumowywać, ciekawszy był aspekt tego, jak po tym spotkaniu jednak Amerykanie dość mocno wywijali się z odpowiedzi na pytanie, czy usiłowali naciskać na Rosję, żeby ta przestała wspierać Iran. Bo to w sumie wiele mówi nam o tym, jaki jest poziom koordynacji między Białym Domem, Departamentem Stanu, a Pentagonem i jak działa ta administracja. O wiele więcej mówi nam o wnętrzu Stanów Zjednoczonych niż o relacjach amerykańsko-rosyjskich i możliwościach, jakie mają obie strony w wzajemnych relacjach.
9: Bardzo dziękuję. Doktor Jan Misiuna był z nami, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Popołudniowy program Radia TOK FM wydawała Katarzyna Murawska, realizowali Adam Szuraj oraz Szymon Baluta. Już za chwilę informacja, po nich jeszcze więcej sportu. Na program zaprosi Przemysław Pozowski, który jest już w naszym studiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Widziałeś już nowe centrum VAR w PZPN-ie? To pokazuję teraz Przemkowi na telefonie.
9: A to w jakimś busiku, czy w wynajętym pomieszczeniu?
0: No nie, no w samej siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej przy Bitwie Warszawskiej. Dzisiaj była taka prezentacja, tam jest 5 pokoi, to jest taka duża zmiana po prawie dekadzie. Sędziowie od wideoweryfikacji będą tam pracować w fajnych warunkach i czyli o tym opowie.
9: Oznacza to, że już nie będzie tych mobilnych punktów warowskich, które będą jeździć na każde spotkanie?
0: Jest jeden wyjątek, ale to się państwo z programu dowiedzą, ty się możesz domyślać, pewnie państwo zresztą też. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, za chwilę.
9: Zapraszał Przemysław Pozowski. Będę słuchał w samochodzie. Państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro po godzinie 14. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka, jak nam się wydaje, bardzo interesujących tematów.
2: Dowiemy się, ile lat ma człowiek wciąż młody.
1: Wybierzemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: I opowiemy, dlaczego żart o bombie w bagażu jest wyjątkowo nieśmieszny.
1: Wspólna Sobota. Anna Sobańda
2: i Rafał Turowski.
1: Zapraszamy.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: Lekki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15:40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Bez rozstrzygnięć na Nowogrodzkiej zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Politykom nie udało się porozumieć w sprawie ultimatum szefa partii. A mówi ono o tym, że nikt w partii nie może należeć do żadnego podmiotu o charakterze politycznym. Czyli zrzeszeni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, a to jest około 40 osób, niezmiennie mają czas na złożenie oświadczeń, czy rezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu, czy zostają w partii do końca dnia. Porozumienie o cywilnym programie nuklearnym z Arabią Saudyjską jest uzależnione od dołączenia Riadu do porozumień abrahamowych, czyli od normalizacji stosunków tego kraju z Izraelem, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że umowa zostanie zatwierdzona, ale jest uzależniona od przyłączenia się przez Arabię Saudyjską do tych porozumień, czyli normalizacji stosunków. Riad wcześniej niechętnie odnosił się do przystąpienia do tej inicjatywy. Umowa przewiduje jedynie współpracę w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej i nie będzie obejmować wzbogacania materiału jądrowego. Puby, kluby i lokale muzyczne w Anglii skorzystać mają na obniżeniu lokalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. To zapowiedział nowy brytyjski premier Andy Burnham. Ma to pomóc w obniżeniu kosztów życia mieszkańców, ale też ożywić ulice handlowe miast i miasteczek. Według wyliczeń rządzących przeciętny pub zaoszczędzi przez rok około 1100 funtów. Toruń boryka się z brakiem miejsc parkingowych, dlatego urzędnicy opracowują nową politykę parkingową dla miasta. W sierpniu ruszą badania, w jaki sposób wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie są największe braki. Samochody zostaną policzone w szczycie sezonu turystycznego i potem drugi raz jesienią. Jak zapewnia prezydent Torunia Paweł Gulewski, na razie nie będzie zmian w strefach płatnego parkowania.
5: Do końca tej kadencji nie przewidujemy jakiegokolwiek rozszerzenia żadnej z istniejących stref parkingowych. Zamrażamy również myślenie o zwiększeniu stawek za opłatność w jakiejkolwiek z tych trzech stref.
4: Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa czterech parkingów podziemnych, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny, które mają też pełnić funkcję schronów. Powstanie też nowoczesny system zarządzania parkingami, który będzie pokazywał kierowcom, gdzie znajdują się wolne miejsca. Najbliższa noc w kraju z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie także będą rozpogodzenia, deszcz głównie na wschodzie. Minimalnie od 10 stopni miejscami na zachodzie, 13 stopni w centrum i na południowym wschodzie, nad morzem od 14 do 16, a w obszarach podgórskich od 9 do 11 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, mamy godzinę punktualnie 15:43. No i co, Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, zadebiutował. GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 23 latach, wraca. Więc będzie piłkarsko, ale dzisiaj troszeczkę inaczej, bo miałem okazję być dziś w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie działacze pokazywali działający już, a tak naprawdę debiutujący podczas nadchodzącej kolejki, pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy, pokazywali centrum VAR-a, więc to miejsce, gdzie siedzą sędziowie od wideo weryfikacji. I porozmawiałem z Łukaszem Wachowskim, to jest sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dotychczas to były takie ciężarówki, które jeździły ze stadionu na stadion, a teraz jest jedno miejsce, miejsce w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej przy Bitwy Warszawskiej. 5+1. Najpierw rozwiążmy tą łamigłówkę. Co to za liczba?
2: No, 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwy Warszawskiej. 7 w Warszawie, 5 gotowych stanowisk i jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne VAR, ale te 5, biorąc pod uwagę to, że w rozgrywkach, i to nie tylko ekstraklasy, ale generalnie w ogóle, rzadko zdarza się tak, żeby tych meczów było więcej niż 5 równolegle, dlatego podjęliśmy taką decyzję, żeby tych pomieszczeń było 5, a jeżeli zdarzają się takie kolejki, gdzie tych meczów jest więcej niż 5 równolegle, w ekstraklasie jest de facto jedna taka kolejka, kiedy mamy multiligę, czyli ta ostatnia, to wtedy będziemy się wspomagać tymi wozami, które do tej pory jeździły na mecze ekstraklasy, ale to jest normalne, bo te wozy będą sprawne, one jeżdżą, one będą szkoliły, w tych wozach będziemy szkolić naszych sędziów, te wozy będą obsługiwały mecze Pucharu Polski, bo pamiętajmy, że mecze Pucharu Polski nie wszystkie przecież będą ze stadionów ekstraklasowych, są przygody piękne w Pucharze Polski różnych drużyn z niższych klas rozgrywkowych, dlatego te wozy zostaną jeszcze z nami i będą po prostu wspomagały to centrum, które jest tutaj.
6: Co tu trzeba było wstawić do tego centrum, bo trochę to też kosztowało. Jak się wchodzi, to oczywiście widać, że biurko, że wielkie monitory. Co jeszcze?
2: No, radio ma to do siebie, że trzeba to wszystko pięknie opisać, żeby mógł sobie widz wyobrazić, jak to wygląda, więc to nie jest to na pewno tylko biurko. Kilkaset metrów powierzchni biurowej w nowoczesnym biurowcu, przygotowane tak naprawdę od zera tylko i wyłącznie pod pracę sędziów. Każdy pokój wyposażony w monitory, każdy pokój wyposażony w stację roboczą dla operatora, każdy pokój z klimatyzacją, każdy pokój z odpowiednim setupem, dający komfort tak naprawdę pracy sędziemu. Kilka kilometrów kabli, które trzeba było tutaj w tym budynku, w tym miejscu położyć, żeby te wszystkie ze sobą urządzenia można spiąć i żeby były gotowe do pracy. Tych monitorów dotykowych, których mamy tutaj ponad 30, no, robi to na pewno wrażenie i wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić, porównując to do innych centrów VAR w innych ligach czy w innych federacjach. Na pewno jest to miejsce absolutnie top.
6: Pokoje mają swoje numery, ale mają też nazwy nawiązujące do historii tak naprawdę polskiego sędziowania w ważnych imprezach. Alojzy Jargus, oczywiście Michał Listkiewicz i jego wąs, i Italia 90, i Maradona, i Mateusz obok.
2: Chcieliśmy trochę ożywić te pomieszczenia, żeby one tylko nie były takim, powiedzmy, takim biurem, tak jak powiedziałeś na początku, biurkiem. Więc każdy z tych pokojów jest dedykowany jakimś wydarzeniom sędziowskim z naszej historii. 78 rok, Alojzy Jargus, pierwszy sędzia, pierwszy Polak sędziujący mecze Mistrzostw Świata. Potem...
6: I pokój Cordoba,
2: tak. Potem Italia 90, Michał Listkiewicz, sędzia, asystent, ale sędzia pierwszy jako Polak meczu finałowego Mistrzostw Świata. Potem Ryszard Wójcik, który sędziował Super Puchar Europy w 99 roku, prosto z Monako. Potem dwie piękne historie już tej najnowszych czasów, Szymona Marciniaka, 2022 rok, finał Mistrzostw Świata ze stadionu Lusail z Kataru, z Doha, i potem 2023 Istanbul, Szymon Marciniak jako sędzia finału Ligi Mistrzów. Mamy do czego nawiązywać, mamy z czym się chwalić, chcemy trochę tych naszych sędziów inspirować, żeby wiedzieli, że ta dobra praca, ciężka praca popłaca i trzeba i można tak naprawdę potem sędziować wielkie, wielkie wydarzenia na wielkich turniejach.
6: Dużo krajów, jeżeli chodzi o Europę, a może i cały świat, ma takie centrum, z którego VAR jest robiony. No wiem, że na pewno Niemcy i Kolonia, Włosi też. Kto jeszcze?
2: No, Francuzi, Wielka Brytania, czyli Anglia, Liga Angielska, Premier League. Tak naprawdę największe ligi po 2017 roku, kiedy my jako Polacy byliśmy jedną z pierwszych federacji, która wdrożyła system VAR, te systemy VAR zaczęły się rozprzestrzeniać i tak naprawdę już ciężko wyobrazić sobie najsilniejsze ligi na świecie bez systemu VAR, czyli sędziowanie bez tego systemu. System VAR jest w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, w Lidze Mistrzów, w Lidze Konferencji, w Lidze Europy, tak naprawdę wszędzie, ale co do zasady jakby koncept tego miejsca jest bardzo podobny, tak? Jedno miejsce scentralizowane w dobre połączenie, tak żeby sędziowie mieli tutaj łatwy dojazd, łatwy dostęp, najczęściej wysokiej klasy biurowiec albo miejsce, w którym produkuje się sygnał telewizyjny, studia telewizyjne, to zazwyczaj w takich obszarach.
6: W czym wam Włosi pomagają, bo są tutaj dzisiaj na miejscu?
2: Szkolą naszych operatorów. To znaczy przesiadamy się, bo to jest istotne. Przez te 9 lat funkcjonowania VAR mieliśmy tutaj system, który produkowała belgijska firma IVS, a teraz przesiadamy się na Hawkeye. Czyli Hawkeye to jest producent systemu VAR. Czyli tej całej technologii, która pozwala przesyłać obraz z kamer z meczu, a potem ten sygnał obrabiać na urządzeniu i pokazywać go sędziemu w taki sposób, żeby mógł dokonywać tej oceny. I Hawkeye jest liderem światowym na dzisiaj, bo jest, tak jak powiedziałem, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, na Mistrzostwach Świata aktualnie zakończonych. Sędziowie pracowali na systemie Hawkeye. W Mistrzostwach Europy 2 lata temu również i tak naprawdę Hawkeye będzie pewnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat wszędzie w najwyższych ligach. I jest też w Lidze Włoskiej, między innymi, więc mamy tutaj dzisiaj techników, operatorów z Ligi Włoskiej, którzy szkolą naszych techników, naszych operatorów z obsługi po prostu tego systemu.
6: Nie jest tak, że jutro wystartuje Ekstraklasa i to będzie od razu rzucenie się na głęboką wodę. Ten VAR już był stąd robiony. Kiedy, jak często?
2: Tak, no oczywiście to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i tego nie można zrobić w tydzień czy w miesiąc, więc tak naprawdę te prace trwają już ładnych kilka miesięcy, a tak naprawdę koncepcyjne to już prawie rok. I mieliśmy już testy w ubiegłym sezonie w rozrywkach Ekstraklasy.
6: Test mecze po prostu.
2: Test mecze, tak, które robiliśmy stąd. A tak naprawdę w związku z tym, że były to mecze testowe, to mieliśmy też ekipę w wozie VAR na stadionie, a tutaj backupowo drugą ekipę, która pracowała i sprawdzała, czy są połączenia ze stadionami, czy działa komunikacja, czy słyszą się sędziowie między sobą, czyli sędziowie VAR, którzy są tutaj, słyszą sędziów boiskowych i na odwrót. I tych meczów zrobiliśmy tak naprawdę kilkanaście, łącznie z finałem Pucharu Polski, w ubiegłym sezonie, na którym też testowaliśmy rozwiązanie, to nasze rozwiązanie centralne stąd. Potem 2 pełne mecze jeszcze na koniec rozrywek Ekstraklasy też przetestowaliśmy stąd, więc co do zasady mamy te testy za sobą i one przeszły okej.
6: Na Ekstraklasie nie chcecie kończyć, bo mówimy o rozgrywkach kobiecych, mówimy o niższych ligach, pierwszej lidze, ale to też się wiąże z kasą, a ta kasa jest duża, tak? Bo to jest, rozumiem, 10 milionów, żeby to centrum postawić, a w sumie na VAR 50 milionów poszło. Tak,
2: tak naprawdę przez 9 lat funkcjonowania VAR-u, przez wszystkie klasy rozgrywkowe, a mamy go w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, Polski Związek Piłki Nożnej wydał na to 70 milionów złotych. 50 pewnie mniej więcej na Ekstraklasę i 20 na pozostałe kwestie szkoleniowe i pierwszą ligę. A tak naprawdę myślimy o... I co do zasady teraz? Koszt wybudowania, czy koszt stworzenia tego centrum, w którym teraz się znajdujemy, to jest około 10 milionów złotych, a potem co rok, co sezon koszt około 5,5 miliona złotych, który trzeba wysygnować zawsze na to, żeby było stabilne łącze na tak naprawdę na te wszystkie urządzenia, które tutaj są, żeby one były sprawne, działające, funkcjonujące i tak dalej. Ale oczywiście myślimy o tym, żeby nasi sędziowie w pierwszej lidze też mieli ten sam komfort pracy, co sędziowie w Ekstraklasie, żeby stąd sędziować również, jeśli chodzi o sędziów VAR, mecze pierwszej ligi.
6: Czyli po prostu, żeby przyjeżdżali tu i korzystali z tych 5 plus jednego ewentualnego pomieszczenia.
2: Tak jest, żeby mieli ten sam komfort pracy, tą samą jakość, pracowali na tym samym systemie, bo to też bardzo istotne. Pamiętajmy, że sędziowie w Ekstraklasie też nie biorą się znikąd. Bardzo to są sędziowie, którzy pracowali przez lata i sędziowali mecze pierwszej ligi, dlatego ważne jest, żeby to były ze sobą systemy kompatybilne, żeby to były systemy, które de facto, że to jest jeden system i w pierwszej lidze, w Ekstraklasie i myślimy o tym, żeby tą pierwszą ligę też podpiąć tutaj do centrum VAR. A jeśli chodzi o drugą ligę i o rozrywki Ekstraligi Kobiet, to tam wdrażamy już od tego sezonu system kamer automatycznych, półautomatycznych, czyli tak naprawdę bezobsługowo kamery zainstalowane na meczach drugiej ligi Ekstraligi Kobiet. Pod streaming telewizyjny na naszej aplikacji na Łączy Nas Piłka będzie można oglądać mecze drugiej ligi Ekstraligi Kobiet, a sędziowie będą mogli korzystać z tych ujęć również jako backup VAR-owy.
6: VAR od tego sezonu 2016-17 się zmienił, ciągle zmienia. Półautomatyczny spalony u nas jeszcze nie.
2: Półautomatyczny spalony u nas jeszcze nie, ale mamy takie zapewnienie ze strony Ekstraklasy, że pewnie od drugiej części rundy jesiennej, czyli gdzieś pewnie w okolicach października, listopada. Teraz wiem, że trwają montaże kamer na stadionach i półautomatyczny spalony, który wymaga większej liczby kamer, dlatego Ekstraklasa musi się w to zaangażować i po prostu kamery dołożyć, a nasi sędziowie wtedy będą mieli dodatkowe ujęcia, które będą mogli ocenić, dodatkowe kamery, które będą mogli przeanalizować.
6: To tyle o Centrum VAR. Jeszcze sobie dwie minuty w takim razie poświęćmy tylko na pytanie bieżące. Roberta Lewandowskiego sekretarz oglądał późno nocą?
2: No całego meczu nie. Widziałem urywki, widziałem powtórki, widziałem zdarzenia z tego meczu, więc mamy jakiś obraz sytuacji. Zawsze tak jest, że transfer do nowego klubu powoduje szereg zmian i tak dalej. To jest specyficzna liga, o tym też trzeba pamiętać. Liga tak de facto, która, zobaczmy, dzieje się równolegle z Mistrzostwami Świata. Już te Mistrzostwa Świata zakończyły się tak naprawdę na dniach, a za chwilę zawodnicy wrócili na stadiony. Robert jest też w specyficznym okresie, bo przecież niedawno kończył rozgrywki swoje ligowe. Zmiana klubu, zmiana otoczenia, zmiana klimatu. Stany to w ogóle specyficzne miejsca, a już klimat na pewno też się daje wyznaki. Więc ja bym dużych wniosków po tym meczu nie wyciągał. Na pewno jakość piłkarską było widać. Umiejętności piłkarskie zostały. Trzeba się po prostu tylko wdrożyć, spasować z kolegami, spasować z drużyną i spać spokojnie o przyszłość Roberta w Chicago.
6: W Chicago to na pewno zakładam, że w kontakcie jesteście. Wiadomo, gdzie będą grane dwa z trzech meczów, już tak na 100%. To Warszawa, trzeci to Wrocław, może jeszcze przypomnijmy. No i pytanie, czy to nie będzie kolidować właśnie z kalendarzem Roberta, tyle na ile oczywiście możemy zdradzić, czy on już coś powiedział.
2: Co do zasady kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że gramy na pewno dwa mecze w tym połączonym okienku FIFA wrześniowo-październikowym w Warszawie na Stadionie Narodowym, a meczu listopadowego ze Szwecją w Warszawie nie zagramy. I zagramy go na innym stadionie i wiele wskazuje, że będzie to stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu. Na Roberta oczywiście liczymy. Robert co do zasady na dzisiaj jest do dyspozycji trenera Urbana. Na zgrupowaniach ma się pojawić. Zobaczymy oczywiście, jak ten proces aklimatyzacji będzie przebiegał. Tu sobie otwieramy oczywiście te wszystkie furtki, ale mocno na niego liczymy, na jego bramki i na ten awans do turnieju Mistrzostw Europy.
6: Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na koniec o Lidze Narodów i Robercie Lewandowskim, który zadebiutował w Chicago Fire, ale główną część rozmowy poświęciliśmy Centrum VAR. Od jutra już w Ekstraklasie z siedziby przy Bitwy Warszawskiej, siedziby Związku, będą sędziowie patrzeć i przyglądać się wszystkim kontrowersyjnym sytuacjom. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
6: No fajne to Centrum VAR, rzeczywiście czuć nowoczesność, a co do tego debiutu Roberta Lewandowskiego, to my sobie jeszcze do niego wrócimy, ale to będzie w Sport 360 po godzinie 18.20, natomiast pierwsza kolejka nowego sezonu naszej ukochanej Ekstraklasy jutro, oczywiście ten pierwszy mecz o 18.00. Radomiaka będzie można zobaczyć potem 20.30, no i już potem prawie co tydzień, oczywiście tylko z przerwami na reprezentację, co jak Państwo słyszeli, we wrześniu i w październiku. To tyle, co dziś przygotowałem w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Gościem był Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnę, program ten, czyli Jeszcze Więcej Sportu, wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizowali go Karolina Kubicka oraz Adam Szuraj. No a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. Jeszcze oczywiście przypomnę o naszym Sport 360 po godzinie 18.20. Przemysław Pozowski, dziękuję i do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 16. Wygląda na to, że się nie dogadali. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki na kolejnym już spotkaniu ostatniej szansy spędzili prawie 3 godziny. Lekarze ojca Zbigniewa

0: przez prezesa działaczom PiS-u. A ultimatum jest proste. Albo partia, albo stowarzyszenia, a już przede wszystkim chodzi o stowarzyszenie Rozwój Plus, założone właśnie przez Mateusza Morawieckiego. Przed siedzibą PiS-u wciąż jest reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
1: Jestem.
0: Jak przebiegały te rozmowy? Bo wiem, że zakończyły się nie najlepiej chyba.
1: No właśnie, o tych rozmowach to w zasadzie wiemy tyle, ile napisał Rafał Bochenek na X-ie. Napisał, że były konstruktywne, owszem, ale nie doprowadziły do, jak to ujął, rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Nie zabrakło też z jego strony przypomnienia, że o północy, no właśnie, mija czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii. A skoro takie przypomnienie rzecznik PiS-u uznał za konieczne zamieścić, to wszystko wskazuje na to, że w uproszczeniu, no, były premier Mateusz Morawiecki lojalki nie podpisał i ultimatum jest w mocy. W gmachu przez cały ten czas był Jacek Sasin, ale nie wiadomo, czy uczestniczył w ogóle w spotkaniu, czy odgrywał tutaj, nadal odgrywa jakąś rolę. Spotkanie byłych premierów miało być w końcu rozmową w cztery oczy. Dwie godziny temu na Nowogrodzką przyjechała posłanka PiS-u Agnieszka Wojciechowska van Hoijkalom. Rozmawiać z mediami też nie chciała, ale no, przypomnę, że jest to jednak szefowa łódzkich struktur PiS-u. Czy zaczyna się tutaj na przykład jakieś liczenie szabel? No to pewnie wniosek daleko idący, ale pytanie, czy zupełnie nieuprawniony. Nieoficjalnie mówi się, że mają tu przyjeżdżać także inni politycy PiS-u, wierni Jarosławowi Kaczyńskiemu, między innymi Mariusz Błaszczak. Za to ani słowa o tym, by ktoś z PiS-u miał się tutaj spotkać z dziennikarzami i odpowiedzieć na pytania o przebieg spotkania, no właśnie, Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. I jeszcze jedna rzecz. Komitet polityczny PiS-u zbierze się w przyszłym tygodniu. No i to właśnie wtedy kierownictwo PiS będzie dyskutowało o członkostwu swoich krnąbrnych posłów w partii, znaczy o tych, którzy podpiszą lub nie podpiszą, tak umownie mówiąc, lojalki. Ale dlaczego to ultimatum upływa dziś, skoro komitet polityczny jest w przyszłym tygodniu? No, tak jak mówię, pytań dużo, odpowiedzi znacznie, znacznie mniej.
0: Może to jest dodatkowych kilka dni na rozstrzygnięcie sprawy zasadniczej. Tomasz Fęskę, bardzo Ci dziękuję. Ten temat wróci niedługo w TOK 360. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry. Sprawa czwartego z lekarzy, Dariusza D., ówczesnego wiceszefa pracowni hemodynamiki, została umorzona ze względu na przedawnienia. Sędzia Tomasz Kudła przyznawał, że Dariusz D. naraził pacjenta na utratę życia.
2: Według biegłych najprawdopodobniejszą przyczyną zgonu była zakrzepica w stętach. Brak pełnej sekcji jednakże uniemożliwia postawienie stuprocentowej diagnozy przyczyn zgonu. Oskarżony, będąc gwarantem postępowania zgodnego z najwyższymi standardami leczenia osób pozostających w takim stanie jak Jerzy Ziobro, kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też, mimo istniejącej możliwości, tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Właściwą metodą zapewniającą w porównaniu do angioplastyki lepsze rezultaty było pomostowanie aortalno-wieńcowe.
0: Jerzy Ziobro trafił do Szpitala Uniwersyteckiego Jagiellońskiego w 2006 roku w związku z zaawansowaną chorobą wieńcową. Zmarł po niespełna dwóch tygodniach. 5 lat później rodzina zmarłego złożyła do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzom. Później w sprawę włączyła się też prokuratura, którą kierował Zbigniew Ziobro, syn zmarłego. Dzisiejszy wyrok jest już prawomocny. Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, może zostać przymusowo doprowadzony do prokuratury, o ile Sejm uchyli mu immunitet, czego domaga się prokuratura właśnie. Poseł PiS-u jest podejrzany o przekroczenie uprawnień, kiedy nadzorował służbę więzienną. Rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak mówi, że 4 razy Michał Woś był wzywany na przesłuchanie i nie pojawił się ani razu.
3: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć, a więc że kierowanie kolejnych wezwań okaże się bezskuteczne, ponieważ pan poseł po raz kolejny nie stawi się. To twierdzenie prokurator uznał za w pełni uprawdopodobnione.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już wcześniej w tym roku do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. Wtedy w maju Woś sam zrzekł się ochrony gwarantowanej immunitetem. I Waldemar Żurek przekazał też marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Łukasza Mejzy. Ja już nie zliczę, który to jest wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Powiem tylko, że tym razem chodzi o podejrzenie.

0: Nie popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Zabójstwo, które wstrząsnęło Gdynią 15 lat temu, rozwiązane. Morderca 13-letniej Izy został wytypowany i został zatrzymany. To 37-letni obecnie mąż i ojciec, który w wieku 22 lat jako student zaatakował wracającą do domu dziewczynkę i z seksualnych pobudek ją udusił. Był mieszkańcem tej samej dzielnicy, co jego ofiara. Paweł Radzewicz.
1: Zabójca zostawił na ciele Izy swój materiał biologiczny. Po 15 latach policja porównała go z danymi w bazach, które służą do poszukiwania krewnych. Udało się znaleźć profil spokrewniony i finalnie sprawcę, mówi podkomisarz Anna Banaszewska.
2: W Polsce po raz pierwszy ta metoda pozwoliła na wytypowanie mężczyzny i potwierdzenie, że to on bezsprzecznie jest sprawcą tego czynu.
3: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, po czym skorzystał z prawa do odmowy składania dalszych wyjaśnień.
1: Dodawał prokurator Mariusz Marciniak, zapewniając, że śledczy, mając do dyspozycji coraz nowsze narzędzia, będą coraz skuteczniejsi.
3: Z całą świadomością i mocą przysyłam jasny i czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw. Idziemy po was.
1: Zabójcy 13-letniej Izy grozi dożywocie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Ceny ropy na rynkach zbliżyły się dzisiaj do $100 w obliczu ataku na saudyjskie tankowce przepływające przez Morze Czerwone. Za ataki odpowiadają jemeńscy rebelianci Huti, którzy na początku tygodnia ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej i nie zgadzają się na przepływ przez cieśninę Bab al-Mandab. Eksperci obawiają się rozlania amerykańsko-irańskiej wojny na kolejny region Bliskiego Wschodu. Światowi liderzy wzywają Huti do zaprzestania blokady, a to wszystko śledzi Cezar Jaszczek.
4: O natychmiastowe wycofanie się z działań, które zagrażają międzynarodowej żegludze, apeluje m.in. szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas zwróciła uwagę, że ataki Hutich są niedopuszczalne i zaogniają i tak już niestabilną sytuację w regionie. To samo słychać z resortu dyplomacji Pakistanu, który od dłuższego czasu aktywnie angażuje się w próby doprowadzenia do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Pakistan jest głęboko zaniepokojony próbami wciągnięcia Królestwa Arabii Saudyjskiej w konflikt na Bliskim Wschodzie. Ponownie wyrażamy swoje niezachwiane poparcie dla bezpieczeństwa, suwerenności oraz integralności terytorialnej Królestwa. Blokada cieśniny grozi spowolnieniem światowej gospodarki. Oceniają zachodnie media, w tym agencja Reutera.
5: Tankowce, supertankowce nie przepłyną na północ przez kanał Suezki. Blokując cieśninę, blokując porty saudyjskie, Huti rzeczywiście mają bardzo poważny argument, więc sytuacja, która i tak jest bardzo złożona i nic nie wskazuje na to, żeby szybko miała zostać rozwiązana, staje się jeszcze bardziej skomplikowana.
4: Mówił w TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Wciąż czekamy, jak na blokadę zareaguje najsilniejszy z graczy, Stany Zjednoczone. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio na razie liczy, że rebelianci sami się z niej wycofają. Cezar Jaszczyk, TOK FM.
0: No, ten temat wróci w TOK 360. Teraz natomiast wracam do wczorajszego programu, bo sprawa opisana wczoraj znajduje dzisiaj swoją kontynuację, bo jeszcze dzisiaj częstochowska prokuratura przesłuchać ma 36-latka zatrzymanego przez kierowców na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. Opowiadałem o tym. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji. Miał blisko 3 promile. Prowadził pojazd mimo dwóch zakazów sądowych, a śledczy zwolnili go do domu. I z punktu widzenia prawa nie było podstaw do jego aresztowania. Tłumaczył mi to wczoraj w TOK 360 adwokat z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szymon Tarapata.
6: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
0: Dziś mężczyzna został jednak zatrzymany po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka, który odwołał też zastępczynię prokuratora rejonowego w Lublińcu, prokuratury zajmującej się początkowo tą sprawą. Postępowanie trafiło do Częstochowy. Ochronę rolników przed częścią
7: sąsiadów chce wprowadzić Ministerstwo Rolnictwa, a projekt przez niektórych nazywany jest już Lex Smród. Trafił do konsultacji. Chodzi o to, żeby nie można było pozwać rolnika na przykład za to, że kosi zboże w nocy, albo w weekendy, albo że prowadzi hodowlę zwierząt, z której roznosi się nieprzyjemny zapach. Pan Łukasz ma dużą hodowlę kur, która istnieje od ponad 50 lat i w pobliżu ostatnio zaczynają powstawać nowoczesne domy. Ludzie przeprowadzają się z Lublina na wieś i to gospodarstwo pana Łukasza, które jest tam od 50 lat, tym ludziom czasem nie odpowiada.
8: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
7: Po wejściu w życie proponowanych zmian nie będzie można karać rolnika za to, że wyjeżdża kombajnem do pracy w polu w nocy, czy za to, że w jego gospodarstwie brzydko pachnie, mówi poseł PSL-u Wiesław Różyński.
9: Będzie zapis notarialny, że jeśli ktoś będzie nabywał ziemię w sąsiedztwie, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie rościł właśnie z tego tytułu produkcji rolniczej żadnych pretensji.
7: Będzie w przyszłości, we wrześniu. Projekt ma trafić na posiedzenie rządu, potem do Sejmu, Senatu, na koniec na biurko prezydenta. Jeżeli ta cała droga zostanie spełniona pozytywnie, no wówczas może wejść w życie. 16.11 to jest TOK 360, Adamowska. A gościnią TOK 360 jest profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: 3 godziny rozmawiali na kolejnym już spotkaniu ostatniej szansy Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. No i rzecznik PiS-u relacjonuje, Rafał Bochenek, że rozmowy miały charakter konstruktywny, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Domniemuję więc, że upływające o północy ultimatum, że albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czy też jakiekolwiek inne stowarzyszenie, ale wiadomo, że chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Morawieckiego, albo Partia Prawo i Sprawiedliwość, że to ultimatum wciąż obowiązuje. Chociaż komitet polityczny zbiera się dopiero w przyszłym tygodniu. Czyżby to miało być jeszcze parę dni na jeszcze jedno spotkanie ostatniej szansy i tak będą walczyć jednak o jedność politycy Prawa i Sprawiedliwości?
10: Myślę, że na tej jedności tak naprawdę zależy tylko Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego zwolennikom. Natomiast Mateusz Morawiecki i tak zwana grupa harcerzy, czyli około 40 posłów jeszcze wciąż Prawa i Sprawiedliwości, oni robią wszystko, żeby zostać usuniętymi z Prawa i Sprawiedliwości. Oni sami nie odejdą, bo to im się politycznie nie opłaca. Natomiast myślę, że ani kroku wstecz nie zrobią. Pojedyncze osoby, takie jak Daniel Obajtek, który no, był luźno związany z tą grupą, rzeczywiście taką lojalkę podpisał. Natomiast rzeczywiście cały plan Morawieckiego to jest, i to już plan od dłuższego czasu, stworzenie własnego ugrupowania politycznego, które stałoby się taką partią bardziej centroprawicową i byłoby partią obrotową, która mogłaby wchodzić w koalicję z bardzo różnymi politycznymi ugrupowaniami.
7: Poseł PiS-u Łukasz Kmita, gość Karoliny Lewickiej w poranku TOK FM, też mówił, że nie podpisze oświadczenia o lojalności wobec partii, więc rzeczywiście stronnicy Mateusza Morawieckiego są dość konsekwentni, ale pani mówi o tej nowej centroprawicowej partii, partii obrotowej, która mogłaby wejść w koalicję z każdym. Patrzę na Mateusza Morawieckiego, który wychodzi na tle Przemysława Czarnka, na tle PiS-u zwracającego się retorycznie bardziej w stronę Konfederacji na polityka właśnie centroprawicowego, polityka umiarkowanego, polityka łagodnego i kompletnie mi to nie pasuje do tego, jakim premierem był Mateusz Morawiecki.
10: Tak, tylko że Mateusz Morawiecki ma bardzo wiele twarzy. Jak popatrzymy na Mateusza Morawieckiego z kolei sprzed jeszcze czasów, kiedy był premierem w rządzie Zjednoczonej Prawicy, no to widzimy polityka bardziej właśnie centroprawicowego, proeuropejskiego, współpracownika przecież Donalda Tuska, człowieka, który doświadczenie i zawodowe, i naukowe zdobywał. w niemieckich uniwersytetach. Zresztą staż robił, jeśli dobrze pamiętam, w Deutsche Banku. Więc ta jego droga nie jest wcale taka oczywista, jakby się wydawało z perspektywy tych 8 lat rządów PiS-u. I myślę, że Mateusz Morawiecki ma bardzo duże ambicje. Otoczył się ludźmi stosunkowo młodymi na tle całego Prawa i Sprawiedliwości. I nie ma ochoty iść na dno z Jarosławem Kaczyńskim, a tą nominację dla Czarnka wciąż jeszcze oczywiście tylko na papierze, no ale jednak odebrał właśnie w ten sposób. To znaczy bardzo wyraźnie już kilkakrotnie i sam Morawiecki i jego ludzie mówili, pójście jeszcze bardziej na prawo przez Prawo i Sprawiedliwość nie przysparza nowych głosów, przeciwnie, zyskuje tylko i wyłącznie Konfederacja. Dzisiaj z perspektywy tych kilku miesięcy faktycznie widać, że na tym ruchu z Czarnkiem jako kandydatem na kandydata na premiera Prawo i Sprawiedliwość nie zyskuje, natomiast Konfederacja jak najbardziej.
0: Rozstrzyganie sprawy zasadniczej, czyli relacji między Mateuszem Morawieckim i Stowarzyszeniem Rozwój Plus a Prawem i Sprawiedliwością wróci w wywiadzie politycznym. Pierwszym gościem Karoliny Lewickiej będzie dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u, przewodniczący Forum Konserwatywnego Prawa i Sprawiedliwości. A ja chcę jeszcze wrócić do sygnału, który napłynął z Pałacu Prezydenckiego, że prezydent Karol Nawrocki ma przyjąć we wtorek ślubowanie od profesora Sławomira Patyry, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Długo czekał profesor Sławomir Patyra na to zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego. 11 czerwca został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. W TOK FM zresztą mówił o tym, że dopomina się w Pałacu Prezydenckim. Jeżeli nie będzie odpowiedzi, że takie ślubowanie się odbędzie, to będzie podejmował inne kroki. Próbuję zrozumieć politykę Pałacu Prezydenckiego wobec Trybunału Konstytucyjnego i wobec przyjmowania ślubowania od kolejnych sędziów i wydaje mi się, że w dużej mierze to jest takie trzymanie blokady poprzez tych sędziów, od których ślubowanie nie odebrał, a którzy ślubowali wobec prezydenta w Sejmie.
10: Myślę, że chodzi przede wszystkim o pokazywanie, kto ma władzę w tej sytuacji, przyciąganie uwagi. To jest taka polityka macho w wykonaniu nie tylko samego Karola Nawrockiego, ale całego jego najbliższego środowiska. Pan prezydent tutaj rzeczywiście nie specjalnie mógł coś innego zrobić niż to ślubowanie odebrać, ale przynajmniej mógł sobie satysfakcję zrobić i przetrzymać tą nominację ponad miesiąc. To nie jest oczywiście dobry styl polityczny, no ale kultura polityczna w Polsce raczej się obniża, nie odwrotnie, więc myślę, że tego rodzaju sytuacji jeszcze musimy się spodziewać wiele w tej kadencji pana prezydenta Nawrockiego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego była gościnią TOK 360 o 16.20, a teraz jest 16.18 o 16.20 informacje TOK FM, a po nich o tym, że sąd utrzymał uniewinnienie trojga lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry, a sprawę czwartego lekarza sąd umorzył.
11: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 350 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 16:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, silnego PiSu, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej, napisał na X Piotr Müller po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów. A dzisiejsze rozmowy Kaczyński-Morawiecki miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły, jak słyszymy, do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia, podkreślił rzecznik partii Rafał Bochenek. Chodzi o ultimatum dla wszystkich polityków PiSu. Muszą oni wystąpić ze wszystkich stowarzyszeń o charakterze politycznym, co jest warunkiem, by zostali w partii. W związku z czasowym zawieszeniem ostrego dyżuru w klinicznym oddziale chirurgii dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zapewnił, że nie ma mowy o likwidacji oddziału. Wyjaśniono, że czasowe zawieszenie tam ostrego dyżuru wynika z krytycznego niedoboru kadry lekarskiej. Na początku sierpnia tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie od strony Ochoty do centrum. Dłużej potrwają natomiast prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, poinformowały Tramwaje Warszawskie. Problemy dotyczące wiaduktu mostu związane są z zastanym stanem technicznym, który nie odpowiada historycznej dokumentacji. Wykonawcy musieli zrealizować dużo prac dodatkowych, nieprzewidzianych w pierwotnym planie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Marta Gordziewicz, reporterka Czarno na Białym w TVN24. Dzień dobry.
5: Dobre.
4: Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka PiSu i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylił, ale równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. Przyznał sąd, że Dariusz D. naraził pacjenta na utratę życia. To jest ówczesny wiceszef pracowni hemodynamiki w Szpitalu Uniwersyteckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 20 lat ponad minęło od śmierci Jerzego Ziobry. Czy to jest historia o wykorzystywaniu aparatu państwa, politycznej siły do tego, żeby ścigać lekarzy, bo rodzina nie pogodziła się z tragedią? Czy jednak to jest za duże uproszczenie, na przykład biorąc pod uwagę ten wątek Dariusza D.?
5: To jest historia z jednej strony wykorzystania tego aparatu państwa do przechylenia szali na sali sądowej na stronę rodziny Ziobrów, a z drugiej strony to jest 20-letnia batalia rodziny Ziobrów o to, aby dojść do prawdy i znaleźć jakieś potwierdzenie tych podejrzeń, które rodzina miała, a podejrzenia te dotyczyły tego, że ci lekarze po prostu przyczynili się do śmierci Jerzego Ziobra. Zatem te 20 lat tej sprawy to są jej dwa różne etapy, które spotkały się na jednej sali sądowej.
4: I udało się w ciągu tych 20 lat cokolwiek rozstrzygnąć, bo mam wrażenie z tego wyroku, że potwierdzenia błędu lekarzy do końca nie ma. Jednocześnie przez 20 lat ci ludzie, którzy leczyli pacjenta, po prostu zostali umęczeni przez aparat sprawiedliwości.
5: No, w zasadzie to jest tak, że mamy ten wyrok, który jest takim wyrokiem, ja tak na niego patrzę, z którego każdy może wziąć coś dla siebie. Bo z jednej strony mamy utrzymanie tego wyroku uniewinniającego lekarzy od tego zarzutu przyczynienia się do śmierci Jerzego Ziobry. Z drugiej strony mamy to, na co zapewne zwróciła już uwagę rodzina Ziobrów, czyli jednak uchylenie tego wyroku w zakresie błędu lekarskiego dla profesora D., i umorzenie tego. Fakt, że ta sprawa została w tym wątku umorzona, oznacza, że profesor D. w zasadzie korzysta z domniemania niewinności. Tutaj nie mamy wyroku skazującego, ale jednak pozwala to rodzinie Ziobrów mówić o tym, że sąd odwoławczy dostrzegł tę winę profesora D. w postaci błędu lekarskiego, jakiego miał się dopuścić, a rodzina Ziobrów, trzeba powiedzieć, od 20 lat właśnie to podkreślała, że doszło do błędu lekarskiego. My nie mamy takiego ostatecznego rozwiązania, które by było proste do wyjaśnienia, tak mi się wydaje. Ze względu właśnie na to, że na dniach cała ta sprawa się przedawnia, to nigdy już nie będzie w niej ewentualnie wyroku skazującego. Rodzina Ziobrów zatem musi zadowolić się tym uchyleniem wyroku uniewinniającego dla profesora Dariusza D. i jednocześnie umorzeniem tej sprawy. Natomiast oczywiście ta sprawa ma dużo dalszy wydźwięk, ponieważ zastanawiam się nad tym po wysłuchaniu tych motywów ustnych sądu, czy takie byłoby rozstrzygnięcie, gdyby nie to nadmiarowe zaangażowanie prokuratury zarządów Zbigniewa Ziobry, wtedy kiedy on był prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Trzeba to jasno powiedzieć, że właśnie zaangażowanie prokuratury od 2016 do 2023 roku w tę sprawę spowodowało, że udało się prokuraturze dostarczyć już do trwającego postępowania przed sądem szereg dowodów, które mogły przechylić właśnie szale na korzyść Ziobrów, a na pewno doprowadziły do takiego rozstrzygnięcia w tej sprawie, że z jednej strony mamy uniewinnienie od tego zarzutu przyczynienia się do śmierci, a z drugiej strony mamy uchylenie wyroku uniewinniającego Dariusza D. od tego zarzutu, przy tym zarzucie dotyczącym popełnienia błędu
4: lekarskiego. A to są dowody, które jakby były poza zasięgiem przeciętnej rodziny? W sensie to zaangażowanie prokuratury ze względów, nie wiem, finansowych, logistycznych, merytorycznych pozwoliło na coś więcej niż mogłaby przeciętna rodzina pacjenta?
5: O, zdecydowanie tak, bo przecież to była sprawa prowadzona z prywatnego aktu oskarżenia. Rodzina nie miała takich możliwości, jakie miała prokuratura. Dlatego w ogóle wydaje mi się, zajmujemy się tą sprawą i dużo o niej mówimy ze względu właśnie na to zaangażowanie prokuratury. Każdy przeciętny obywatel, który idzie do sądu z prywatnego aktu oskarżenia, musi liczyć na siebie. Tutaj po zmianie przepisów w 2016 roku, specjalnie pod tę sprawę, które umożliwiały wstąpienie prokuratury do tego postępowania. I natychmiast jak te przepisy zostały zmienione, to prokurator przecież wstąpił do tego postępowania. To otworzyło Ziobrom nowe możliwości, ponieważ prokurator, wykorzystując po prostu narzędzia prokuratorskie, mógł zdecydowanie więcej i skorzystał z tych narzędzi. Bo ja przypominam, że było to głośne wejście do 15 biegłych, którzy przygotowali główną opinię do tego postępowania. To było wejście o 6 rano, na polecenie prokuratury weszła policja, przetrzepała tym biegłym mieszkania i gabinety i w ten sposób, jak mówią sami biegli, ale i bardzo szeroko środowisko prawnicze, zastraszono tych biegłych. Można się było spodziewać, że oni przecież prędzej czy później będą na sali sądowej zeznawać. W związku z czym po takim przeszukaniu mogli być już zastraszeni. Dzięki temu wejściu prokuratura zdobyła materiały, które Ziobrom pozwoliły rzucić cień podejrzeń na tę przygotowaną opinię, na jej rzetelność, ale również na powiązania między tymi biegłymi a oskarżonymi lekarzami. Na to dzisiaj zresztą w motywach ustnych zwrócił uwagę sąd, że jest podejrzenie co do tego, jak ta opinia powstała, i sąd zwrócił uwagę na to i powiedział to wprost, że ta opinia w jakimś sensie, w jakiejś części dzięki została przez Ziobrów podważona. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to zaangażowanie prokuratury. Ja przypomnę inny głośny element tego zaangażowania prokuratury, czyli wszczęcie śledztwa w sprawie sędzi, która orzekała w tej sprawie w pierwszej instancji. Prokuratura zrobiła to na kilka dni przed tym, jak sędzia wydała wyrok uniewinniający tych lekarzy. To też, ona sama mi o tym mówiła, był element zastraszenia jej. Ziobrowie w ten sposób chcieli doprowadzić do tego, aby ona nie orzekała w pierwszej instancji i nie wydała tego wyroku uniewinniającego. Więc ta nadmiarowość działania prokuratury miała tutaj spektakularny wręcz wymiar. Ja już pomijam tych 15 śledztw, które w okresie rządów Ziobry prokuratura wszczęła wobec różnych osób, które na różnych etapach tej sprawy otarły się o nią, ale zachowały się nie tak, jak rodzina Ziobrów chciała. I tutaj też prokuratura ruszyła. Całe mnóstwo, właśnie mówię o tych 15 śledztwach, wobec, jeśli nie udało się znaleźć czegoś w tej głównej sprawie dotyczącej śmierci Jerzego Ziobry, to szukano innych elementów, gdzie można postawić zarzuty. No to pokazuje spektakularne wykorzystanie tych narzędzi, którymi Zbigniew Ziobro władał jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości, i to zdecydowanie dało Ziobrom więcej, aniżeli każdej innej przeciętnej rodzinie, przeciętnemu obywatelowi, który z prywatnym aktem oskarżenia idzie do sądu.
4: I domniemuję, że to mocno wykracza poza standardową działalność prokuratury w sprawie błędu domniemanego, podkreślam, błędu lekarskiego. Bardzo dziękuję. Marta Gordziewicz, reporterka Czarno na Białym w TVN24, była gościnią TOK 360. 20 lat to wszystko zajęło. Jerzy Ziobro był leczony od 22 czerwca 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł 2 lipca 2006. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylił, ale też umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu. 16.31. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Nedim Huseinow z German Marshall Fund of the United States. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, a także Marco Rubio, sekretarz stanu USA, spotkali się w stolicy Filipin, Manili, na marginesie szczytu państw wspólnoty Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, organizacji polityczno-gospodarczej promującej wszechstronną współpracę zrzeszonych pracy regionu. No i Ławrow sprzeciwia się dalszemu dozbrojeniu Ukrainy. Amerykanin deklaruje, że jego kraj chce zakończenia wojny, ale polityka USA w kwestii dostaw broni nie ulegnie zmianie, czyli sprzedajemy krajom NATO, które dalej przekazują broń do Ukrainy. I Ławrow mówi, że Rosja jest gotowa do politycznego, dyplomatycznego uregulowania wojny przeciw Ukrainie w oparciu o propozycję ze spotkania przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce w sierpniu ubiegłego roku, czyli Alaska, czyli wracamy do punktu wyjścia. Rosja żąda całego Donbasu, nic się nie zmienia, po prostu spotkali się po jakimś czasie dwaj szefowie MSZ-ów, tak to jest?
1: Tak, tak, nic, dokładnie tak, nic się nie zmienia, wszystko po staremu. Ja myślę, że nawet się spotkali ci panowie, żeby, myślę, że tak ostatecznie, symbolicznie ostatecznie stwierdzić, że duch tego Ankorycz nie żyje i nic z tego nie będzie, skoro stanowisko rosyjskie się nie zmienia. Amerykanie chcieli
4: pewnie wykazać. No Ławrow wskrzesza tego ducha.
1: On to robi specjalnie, ponieważ wie, że jest martwy, jak, a skoro z martwego skrzesić się nie da, bo nikt nie wierzy przecież w takie cuda, to też nie ma o czym rozmawiać. A jak nie ma o czym rozmawiać, to spotkanie potrwa pół godziny i rozejdziemy się. Więcej pewnie rozmawiano, domyślam się, o Iranie i o rosyjskim śladzie, o rosyjskich śladach właściwie, tak, w tej wojnie z Iranem i tym, jak Rosja pomaga, niż o Ukrainie. Amerykanie po prostu chcieli zrozumieć, czy się zmieniło stanowisko Rosjan na tle ekonomicznych, prawda, gospodarczych, no, ciosów, które Ukraińcy zadają teraz, atakując cele na terytorium Rosji.
4: I dowiedzieli się, że się nie zmieniła. Co w takim razie mieli do załatwienia w sprawie wojny, którą prowadzą z Iranem, z Rosjanami?
1: Ja myślę, że Amerykanom mogło chodzić o to, bo też zresztą pytania dziennikarzy sugerowały o to, że żeby się dowiedzieć, czy też jakoś na Rosjan nacisnąć, żeby oni nie przekazywali na przykład informacji wywiadowczych o amerykańskich obiektach, o celach tam na Bliskim Wschodzie, które Iran może potencjalnie atakować. I w zamian proponując Rosjanom współpracę w jakichś innych obszarach, prawda? Oczywiście to wszystko jest przywiązane też do sytuacji wokół Ukrainy, do wojny Rosji z Ukrainą. Ja mówię o potencjalnym otwarciu wiem, gospodarczych, prawda? Możliwości inicjatyw wymiany gospodarczo-handlowej z Rosją między Amerykanami a Rosjanami. I o tym pewnie rozmawiano, ale to znowu przy tak krótkim spotkaniu zakładam, że po prostu strony powtórzyły te swoje stanowiska i spojrzały sobie głęboko w oczy, żeby zobaczyć, co się tam zmieniło. I raczej nic. Ławrow głupio żartował, prawda, obrażając dziennikarzy. którzy zadawali pytania niepoważnymi odpowiedziami, próbując pokazać taką nadmierną pewność siebie, taką butę typową rosyjską, prawda, prowokacyjną politykę zagraniczną, jaką oni prowadzą w sytuacjach, kiedy wojny z kimś tam trwają. I to było celem, pokazanie przez Rosjan światu, że jesteśmy pewni siebie, że te wszystkie ukraińskie ataki na nas nic nie dają, że nasze stanowisko się nie zmienia i będziemy udawać właśnie taką pewność siebie do samego końca.
4: Co by się musiało zdarzyć, żeby to się zmieniło i żebyśmy za jakiś czas rozmawiając nie stanęli znów na tezie, że nie zmienia się nic? Jeszcze mocniejsze tąpnięcie gospodarcze Rosji? Trudno mi sobie to wyobrazić.
1: Tak, myślę, że tak, dokładnie. Jeśli Ukraińcom uda się zadać bardzo poważne straty gospodarce rosyjskiej w zimie, atakując na przykład tak samo elektrociepłownie, które Rosjanie co roku atakują w zimie w Ukrainie, a zima podobnie jak w zeszłym roku będzie surowa, wówczas ta rosyjska średnia klasa, która zaczyna teraz masowo dowiadywać się o tym, że Rosja prowadzi jakąś wojnę i ta wojna może jednak jak kij o dwóch końcach uderzać też w nich rykoszetem albo z powrotem wracając. Właśnie po takiej zimie, gdyby tak trochę pomarzło parę milionów Rosjan w okolicy Petersburga i Moskwy, to wtedy może to wpłynąć na stanowisko Rosjan. Oczywiście to zawsze może w dwie strony wpłynąć.
4: No właśnie, bo już nie jedna była ciężka zima w Kijowie.
1: Tak. I pytanie, czy Ukraińcom się uda teraz pokazać, że to samo może być udziałem Rosjan, prawda? Rosji jako państwa i rosyjskich obywateli, na których bierności, biernej reakcji to wszystko się, cała ta agresja Putina i pewność siebie trzymają.
4: Bardzo dziękuję. Nedim Husajnow z The German Marshall Fund of the United States i Uniwersytetu Warszawskiego. Był gościem TOK 360, 16.36. O 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach jak co czwartek o tej porze różne wakacyjne przypadki, dziś te mniej przyjemne.
6: Reklama.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
17: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
22: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
23: No i co, Barbara, co?
22: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
24: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zbliża się 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o nazwanie szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców, agentami rosyjskimi. Poseł Macierewicz mówił o nich, pomówił ich także o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Wypowiedzi Macierewicza padły podczas debaty nad przedstawianą w Sejmie informacją wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował byłej premierce Julii Sferydenko objęcie stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Dodał też, że rozważa nową funkcję dla byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umiarowa. 12 lipca Zełenski zapowiedział dymisję premierki Sferydenko, po czym 16 lipca Rada Najwyższa Ukrainy powołała Serhija Koreckiego na to stanowisko. Zmiana lidera w rankingu partyjnym w Berlinie. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec może liczyć się w tym mieście na 19% poparcia i po raz pierwszy jest samodzielnym liderem sondażowym w tym mieście. Wynika z opublikowanego badania Instytutu INSA. Wybory w niemieckiej stolicy odbędą się 20 września. Natomiast polityczna izolacja ze strony pozostałych ugrupowań i brak zdolności koalicyjnej AfD skutecznie zamykają jej drogę do utworzenia rządu w kluczowym niemieckim mieście na prawach Landu. Kolejne miejsca w sondażu zajmuje chadeckie CDU oraz Zieloni i Lewica.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej. Dzień dobry.
26: Dzień dobry Państwu.
4: Czwartek, godzina 16.42. To jest pora, kiedy w wakacje w TOK 360 zastanawiamy się nad różnymi bardziej i mniej przyjemnymi wakacyjnymi przypadkami. W zeszłym tygodniu było bardziej przyjemnie, bo gdzie to można pojechać koleją i że można do Chorwacji i że można do Słowenii. Dzisiaj trochę mniej przyjemnie, bo czasem jak jedziemy na wakacje, to jest dobry czas. No, to co może się wydarzyć niemiłego? A może się coś niemiłego wydarzyć na wakacjach, co ma czasem duże konsekwencje i pani ma tutaj taki prawdziwy przypadek, który zdarzył się na wakacjach w Portugalii.
26: Jestem tą smutną osobą, która straszy ludzi przed urlopem. Już z góry Państwa za to przepraszam. No ale złe rzeczy po prostu się zdarzają.
4: Bardzo rzadko.
26: Bardzo rzadko, ale jak już się zdarzą, to warto mieć to ogarnięte, warto mieć środki i warto wiedzieć, co robić, jeżeli jesteśmy gdzieś na końcu świata, albo nawet nie tak daleko.
4: Bo ja tylko dodam, że na tym chyba z definicji polegają ubezpieczenia, że są złe rzeczy, które się dzieją bardzo rzadko, więc umawiamy się, że dużą grupą się zrzucamy mniejszymi kwotami na to, że jednemu się wydarzy coś złego i wtedy będzie mógł dostać więcej tych pieniędzy.
26: Panie redaktorze, jest pan perfekcyjnie wyedukowany, moje serce po prostu kwitnie. Tak, dokładnie, proszę państwa, tak jest i może nam się to nie do końca podobać, bo dlaczego my, szczęśliwi ludzie, którym nigdy w życiu nic się nie przydarzy, mamy się składać na jakichś pechowców, którymi oczywiście nie jesteśmy.
4: No i pewnie też trochę na towarzystwo ubezpieczeniowe, które zarabia.
26: Tak. No i zarabia, a czasem też bardzo dużo płaci. Ale wróćmy do Portugalii, bo nasza historia dzisiejsza się dzieje w pięknej, słonecznej Portugalii, gdzie rodzina pojechała na wyczekany urlop. Rodzice 2+2, jeszcze są takie rodziny, proszę państwa, co cieszy. Czyli mamę, tatę i dwie nastoletnie córki szli sobie brzegiem morza, aleja drzew, no i niestety niefortunne zdarzenie. Silny wiatr zwiał konar drzewa, no i na dwunastolatkę ten konar trafił i bardzo pechowo, bo i upadła, uszkodziła sobie głowę i narządy wewnętrzne. No generalnie fatalna sytuacja. Tak, przeżyła, proszę państwa.
4: Przeżyła i... No wyobrażam sobie, że bez ubezpieczenia to jest jakaś bardzo zła sytuacja, chociaż nie, może nie do końca, bo dzieje się w Portugalii, w kraju Unii Europejskiej, przysługuje nam to samo, co Portugalczykom w takim wypadku.
26: Tak, i miała rodzina EKUS, co też państwu bardzo polecam, czyli tą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. No i leczenie tych, znaczy leczenie to na miejscu, tak, bo oczywiście to się nie skończyło w Portugalii, było pokryte z tego EKUS-a, ale rodzic, tata dziewczynki został z nią i cały jego pobyt tam został również opłacony przez Towarzystwo Ubezpieczeń. No i jeszcze większy koszt, powrót do kraju, proszę państwa, air ambulance, to było 30 tysięcy euro.
4: To jest coś, na co chyba powinno się zwracać uwagę w ofertach ubezpieczeniowych. Czy one obejmują? Bardzo często już chyba obejmują ewentualny transport medyczny.
26: Czasem medyczny i to jest teraz coraz częściej nawet bez limitu, albo są naprawdę duże te limity. Ale to jest coś, czego EKUS nam nie zapewni, a jeżeli jest poważne jakieś uszkodzenie ciała, choroba, no to ten transport samolotem czy samochodem zwykłym bez wsparcia medycznego po prostu jest niemożliwy. A medyczny transport kosztuje, a im dłużej lecimy, czy płyniemy, bo to różne są sytuacje, no to tym większy będzie rachunek.
4: Dobra, ale z zasady ubezpieczenie, tak intuicyjnie przynajmniej, dotyczy wyjazdów zagranicznych. Czy w takim razie przy takim wyjeździe zagranicznym, ja też wykupując ubezpieczenie zawsze gdzieś muszę kliknąć, do jakiego kraju jadę. Zwykle to się kończy na tym, że to jest uogólnione do basenu Morza Śródziemnego, ale zmierzam do tego, czy jak już taki transport dociera do Polski, to ubezpieczyciela już to nie interesuje, bo wpadamy w NFZ?
26: Jest bardzo różnie. Coraz częściej ubezpieczyciele również oferują możliwość kontynuacji leczenia w kraju, no co jest bardzo, bardzo pomocne. No, ja szanuję bardzo NFZ, ale jak mamy, dajmy na to, właśnie taką chorą córkę i nie chcemy potem na rehabilitację, żeby ona czekała rok czy półtora w NFZ-cie. Chcemy, żeby ona już w następnym roku szkolnym śmigała, grała w piłkę, czy co dziewczynki teraz robią, nie, może sporty walki uprawiała i to wtedy czas się naprawdę liczy. Ubezpieczyciel prywatny mocno to leczenie i rehabilitację przyspieszy.
4: To oczywiście nie jest dobra wola, to musi być wykupiona odpowiednio, pewnie podwyższona składka.
26: Tak, ale często jest to też w podstawowym zakresie. Warto sprawdzić albo zapytać się swojego agenta lub agentki. Może macie taką osobę w rodzinie. Może jej unikacie podczas świąt, ale przed urlopem warto do cioci czy wujka zadzwonić, dopytać. Oni się na tym znają.
4: Skoro już jesteśmy w Polsce, no to ja nawet wspomniałem o tym, że wykupywanie ubezpieczenia kojarzy mi się głównie z zagranicznymi wyjazdami, a powszechne jest wykupywanie jakichś ubezpieczeń na wyjazdy po Polsce. Ma to w ogóle sens? To się zdarza? Jest taka oferta?
26: Też pojawia się coraz częściej. No czy ma to sens? No nie jest to taki być albo nie być, jak w przypadku zagranicznego wyjazdu, bo jak sobie złamiemy, nie wiem, w Ciechocinku nogę, dajmy na to, no to mamy ten NFZ.
4: To jest Ciechocinek, to rehabilitacja od razu.
26: O, panie redaktorze, to się może wiele w Ciechocinku wydarzyć.
4: Ale też tam się długo czeka.
26: No długo się czeka, no w każdym razie damy radę, prawda? Więc to ubezpieczenie jest na pewno niezbędne tam, gdzie te 100 tysięcy złotych za transport medyczny, o którym mówiliśmy, o tej biednej dziewczynce, no to są 2 lata studiów na prywatnej uczelni i to takiej lepszej. Więc wtedy ubezpieczenie naprawdę warto mieć. Złamana noga w Ciechocinku, no to też się przyda, jeżeli będziemy mieli szybciej pomoc, będziemy mieli rehabilitację, będziemy mieli wsparcie w tym procesie leczenia, więc moim zdaniem warto spojrzeć, policzyć sobie, no i się zastanowić. Ale tutaj to jest wybór, A moim zdaniem za granicą to jest konieczność, taka odpowiedzialność wobec bliskich.
4: No gdzieś też pewnie jest jakaś granica, no bo można się ubezpieczać od bardzo wielu rzeczy, ale to też winduje koszta, no i też, no wraz zostając przy tym Ciechocinku, jak jedziemy do Ciechocinka, to ubezpieczamy się od nogi, a jak jesteśmy w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie w domu, to nie, no... A są jakieś dziwne ubezpieczenia, jeżeli chodzi o wyjazdy? Koledzy Szczepan Mazierek i Michał Kujawski, którzy wydają tę audycję, pytali, czy można się ubezpieczyć od złej pogody.
26: Można się ubezpieczyć od złej pogody. W ogóle powstaje taki nowy rodzaj ubezpieczeń, tak zwane ubezpieczenia parametryczne. One działają na tej zasadzie, że nie musimy tam nic udowadniać, co nam się stało, tylko jeżeli jest realizowany jakiś parametr, na przykład w lipcu w Egipcie jest minus 5 stopni, no to natychmiast kasa nam na konto spływa. Czyli... No
4: to mi pachnie wręcz bukmacherem.
26: Mi się też tak kojarzy, ale patrząc na to, co się, proszę państwa, dzieje w pogodzie, to dajcie nam rok lub dwa i ten śnieg będą musieli wykreślić ubezpieczyciele ze swoich warunków, bo kurczę, to się może dziać.
4: Ale minus 5 w Egipcie to ja jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo absurdalna, tak, ale tak. Już deszcz nad polskim morzem, który może zepsuć wakacje, jest bardzo prawdopodobny. Ale chyba zbyt ryzykowny dla
26: naszego kraju.
4: Okay.
26: Pozdrawiamy wszystkich nad morzem, bawcie się dobrze.
4: I z punktu widzenia ubezpieczyciela chyba zbyt ryzykowna by była taka oferta, czy nawet takie.
26: Ubezpieczyciele zajmują się ryzykiem, a nie zdarzeniami pewnymi, a deszcz w lipcu na ten moment nad polskim morzem, nie wyobrażam sobie świata bez tego.
4: Okej, okay. Aleksandra Wysocka, bardzo dziękuję. Redaktorka Naczelna Gazety Ubezpieczeniowej była gościnią TOK 360. Bardzo ciekaw jestem, dokąd ten cykl nas zaprowadzi za tydzień w czwartek i czy to będą miłe wakacje za tydzień, czy niekoniecznie. 16:50. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest Mateusz Cholewa, zastępca redaktora Naczelnego Demagoga. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
4: Dużo czytamy, ja i słuchacze, i słuchaczki, o rosnącej wrogości Polaków wobec Ukraińców, o atakach na Ukraińców. Najgłośniejszy chyba w ostatnim czasie to był ten w autobusie w Bielsku-Białej, gdzie zostały zaatakowane dziewczynki przez pracownika tamtejszego MZA, ale takich ataków było więcej, ale trzymając się nawet tego Bielska-Białej i tam pojawiała się dezinformacja. Jak dużo wokół tych ataków jest dezinformacji?
0: Całkiem sporo i to nawet zróżnicowanych. Teraz już możemy powiedzieć, że właściwie powtarzamy to samo, ale w tym okresie od 11 lipca, kiedy do tego incydentu doszło, albo kiedy o nim usłyszeliśmy na szerszą skalę, można było patrzeć na różne pojawiające się informacje. No te, które na samym początku się pojawiły, które najszybciej zdobyły popularność, mówiące o tym, że była to prowokacja, że od samego początku te nastolatki były nie ofiarami, tylko prowokatorskami całego wydarzenia i celowo podjudzały tego mężczyznę do jego gwałtownej reakcji, aby ją potem nagrać, wypuścić w internet i żeby no właśnie gdzieś w sieci pojawiła się taka narracja o tym, jak to Polacy są agresywni wobec Ukraińców. Więc to był pierwszy jakiś taki sygnał dezinformacyjny, który się pojawił. No a on potem był wzmacniany przez kolejne przekazy. Na przykład jak sprawić, że ten informacja o tym, że jest to jakaś teoria spiskowa od samego początku uknuta, no można na przykład wpuścić informację, że nastolatka nie jest przypadkową osobą, tylko jest córką ukraińskiego aktywisty. Z kolei można też wykorzystać do różnych przekazów sztuczną inteligencję. I tutaj na przykład najbardziej poniosło się i widzę, że cały czas się niesie przerobione jakby kadry z tego filmiku, który wszyscy widzieliśmy, na którym no, ta Ukrainka się uśmiecha. Chociaż przeglądając ten oryginalny materiał, no, nigdzie takiego kadru i momentu nie ma. No, po prostu ktoś wziął sobie tę chwilę, przerobił za pomocą AI, no i pach, mamy coś, co wygląda jakby miało stanowić dowód na to, że rzeczywiście wszystko to od początku zostało ukartowane. Na ten moment to są te takie trzy najmocniejsze.
4: To o kim mówimy? W sensie, gdzie tu są źródła i jakie są mechanizmy?
0: No tak, no na pewno widzimy, że trochę idzie to w dwójnasób. Z jednej strony mamy różne profile w mediach społecznościowych, czy to jakieś pojedyncze osoby, które podają gdzieś dalej te fałszywe informacje, głównie dla podbicia swoich zasięgów i zgarnięcia coraz to nowych, zaangażowanych odbiorców swoich wiadomości. Z drugiej strony możemy mówić na przykład o działalności niektórych polityków, którzy z jednej strony nie uderzają tak mocno w tę narrację o tym, że była to prowokacja, wszystko od początku było zaplanowane i jedna wielka teoria spiskowa, ale raczej stosują taki whataboutyzm, czyli takie, że dlaczego skupiamy się na tej sprawie, skoro Ukraińcy też popełniają przestępstwa i próbują przekierować jakąś uwagę z tego problemu na inny, no, który oczywiście istnieje, tylko no, w tym momencie dyskusja toczy się na jakiś inny temat i takie przekierowywanie naszej uwagi jako odbiorców i niby odciąganie ją od tego sedna sprawy, no, nie jest czymś, co jakby rozwiązuje problem, tylko no, ponownie ma w jakiś sposób rozmyć odpowiedzialność to, co się tam wydarzyło.
4: W demagogu opisujecie też nieprawdziwą, rozpowszechnianą historię i wpisy o rzekomym morderstwie, którego miała się dopuścić, a nie dopuściła, bo to jest kłamstwo. Obywatelka Ukrainy miała rzekomo zamordować Polaka, który dał jej
0: Tak, schronienie po 2022 roku. To jest w ogóle ciekawy przypadek. Ten i jeszcze jeden, praktycznie bliźniaczo podobna opowieść o 52-letnim Ukraińcu z Małopolski, który miał więzić w swoim mieszkaniu Polkę i który miał zostać zatrzymany przez lokalną policję. Bo to jest ewolucja zjawiska, które widzimy od mniej więcej początku roku, które jest obecne w naszym kraju, ale nie jest bezpośrednio związane z antyukraińską dezinformacją. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o takim haśle jak Wiec Spam.
4: Słyszałem, bo przygotowywałem się do tej audycji. Czyli nie słyszałem.
0: Wspaniale. Wspaniale, serce się raduje. Chodzi o to, że no, gdzieś tam funkcjonuje grupa osób, która celowo tworzy fałszywe informacje, ale nie po to, żeby siać jakiś zamęt w przestrzeni publicznej, czy próbować nastawić jakąś jedną grupę społeczną przeciwko drugiej, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. I to nie jest jak mechanizm nowy, on funkcjonuje od, no powiedzmy już od ponad dekady. Polega on na tym, że tworzymy jakiegoś sensacyjnego fejka, wrzucamy go w media społecznościowe i zachęcamy potencjalnych odbiorców do tego, aby przeszli na stronę internetową, gdzie opisujemy go szerzej. Tylko że żaden ten opis tam szerszy nie jest, nie rzuca nowego światła, bo opowieść od początku jest fałszywa, ale za to wejście w ten link wyświetla nam reklamy, co sprawia, że ktoś, kto tę stronę założył, na tym zarabia. I jeżeli jakby ta nazwa Wiec Spam nie bierze się znikąd ze względu na to, że wiele z tych profili jest administrowanych właśnie z Wietnamu i te strony internetowe też są kierowane, czy sterowane właśnie stamtąd. No i widzieliśmy od początku roku, że takie strony istnieją i że głównie gromadzą uwagę, wymyślając jakieś fałszywe scysje pomiędzy politykami w Polsce. Z tym, że właśnie te dwie historie, które pochodzą z profili sterowanych właśnie przez, czy administrowanych przez kogoś z Wietnamu, zmieniły trochę jakby target. No to już nie jest polska polityka, tylko to są właśnie jakieś antyukraińskie nastroje. I teraz można pomyśleć, że z jednej strony czy to znaczy, że ktoś celowo to tworzy, bo próbuje zmienić jakąś dyskusję w Polsce, czy dostosowuje się do tej dyskusji w Polsce, wiedząc, że to teraz przyciąga uwagę i że na tym zarobi pieniądze.
4: I z tym pytaniem.
0: Wydaje mi się, że po drugie.
4: No właśnie, też takie miałem przeczucie. Bardzo dziękuję. Mateusz Cholewa, zastępca redaktora naczelnego Demagoga, był gościem TOK 360. Obok mnie już Karolina Lewicka.
1: Dzień dobry.
4: Z 16.57 o 17.00 informacje. Po informacjach wywiad polityczny. W wywiadzie politycznym nie zabraknie tematu rozstrzygania sprawy zasadniczej.
1: Czyli
4: albo PiS,
1: Prawa i Sprawiedliwości.
4: Albo stowarzyszenie. Albo rybki, albo akwarium.
1: Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości, który zapewne już lojalkę podpisał, bo on do Stowarzyszenia Morawieckiego nie należy, ale zapytamy oczywiście o to pana posła. Chyba idą na rozpad, bo trwała 3 godziny rozmowa między Morawieckim a Kaczyńskim i zakończyła się niczym. Obie strony wydały oświadczenia w imieniu prezesa Rafał Buchenek, w imieniu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller. Podobno było 21 postulatów, jak uzdrowić sytuację ze strony Morawieckiego. No i nie zostały przyjęte z wielką ochotą. Przed nami też to po 17.20 trzeci odcinek naszego czwartkowego cyklu poświęconego historii polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej XX i XXI wieku. Przypomnę, że jesteśmy już w momencie, kiedy Ukraińcy stracili po I wojnie światowej szansę na swoje państwo, a ziemie przez nich zamieszkiwane zostały rozparcelowane między 4 państwa. Trafili też oczywiście do odrodzonej Polski. I dziś zajmiemy się relacjami między ukraińską ludnością a polskimi władzami właśnie w okresie II RP. Łatwo nie było. Polacy miotali się między koncepcją asymilacji narodowej, co w zasadzie oznaczało próbę polonizacji, a koncepcją asymilacji państwowej, czyli uznawania praw mniejszości. Ale z kolei ta łagodna polityka władz była kompletnie nie w smak ukraińskim nacjonalistom. Oni chcieli antagonizować, bo w nienawiści Ukraińców do Polaków widzieli szansę na swoje przyszłe państwo. Stąd terror i zabójstwa prominentnych polityków II RP. Zamach na Józefa Piłsudskiego nieudany. I o tym wszystkim opowie nam profesor Włodzimierz Mędrzecki.
2: Fakty na przekór dezinformacji i na przekór emocjom podsycanym przez polityków. Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny po godzinie 17. Ja wracam punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką

0: jeden konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór w partii, napisał na X Piotr Müller po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kością niezgody jest ultimatum postawione przez prezesa Kaczyńskiego działaczom PiSu, czyli rezygnacji polityków PiSu z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dziś mija termin ultimatum postawionego przez prezesa. Muszą wybrać albo partia, albo stowarzyszenie. Rozmowa na Nowogrodzkiej po 3 godzinach zakończyła się zatem bez porozumienia. Byłem w ciągłym kontakcie z prokuraturą w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Służbie Więziennej, powiedział Michał Woś. Poseł PiSu zajmował się tym obszarem jako wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości zarządów PiSu. To była jego odpowiedź na to, że prokuratura wniosła dziś zgodę na jego zatrzymanie i doprowadzenie go na przesłuchanie w tej sprawie. Po raz czwarty bowiem nie stawił się na wezwanie. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień w kwestii nadawania stopni oficerskich. 600 milionów złotych z przeznaczeniem na leki w programach lekowych i w chemioterapii. Takie pieniądze uruchomił NFZ wcześniej, zmieniając plan finansowy na ten rok. Pieniądze te trafią do oddziałów wojewódzkich funduszu na sfinansowanie świadczeń udzielonych pacjentów w pierwszym kwartale tego roku ponad wartość kontraktu. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także rozpogodzeniami. Deszcz będzie głównie na wschodzie, minimalnie 10 stopni miejscami na zachodzie, 13 w centrum i na południowym wschodzie, nad morzem od 14 do 16, a w obszarach podgórskich od 9 do 11.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Forum Konserwatywnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Po rozmowie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie ma porozumienia. Idą państwo w partii szybkim krokiem ku rozstaniu?
4: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że i Mateusz Morawiecki, a w każdym razie część osób, które zapisała się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, no, wycofa się z tego. No, powinniśmy... Prawo i Sprawiedliwość jest partią wielonurtową. Mogą istnieć różne poglądy, różne punkty widzenia. Prace programowe mogą toczyć się nawet w kilku ośrodkach, no ale to powinna być jedna organizacja. Trudno sobie wyobrazić, żeby działało to w sposób taki dwunurtowy, że jest się i w partii, i w parapartii.
3: Mm-hmm. Tylko to jest właśnie ta kwestia zasadnicza, o której chyba napisał w swoim wpisie po tej rozmowie rzecznik Rafał Bochenek. I stanowisko, jak rozumiem, Nowogrodzkie jest takie, jakie Rafał Bochenek wyraził. Nie ma potrzeby budowania stowarzyszeń, cytuję. Z kolei z oświadczenia Piotra Müllera się dowiadujemy, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby docierać do nowych grup społecznych, odbudowywać zaufanie i wzmacniać całą centroprawicę, czyli że jest wręcz niezbędne i konieczne dla Prawa i Sprawiedliwości, więc pewnie tutaj zgody być nie może, skoro jedna strona mówi, nie może być stowarzyszeń, a druga stowarzyszenie musi być.
4: Czy to nie jest stanowisko Nowogrodzkiej czy prezesa, tylko to jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Na prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, które składa się z 24 osób, ta decyzja była jednomyślnie podjęta. Więc trudno mówić, że jest to decyzja samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Byli tam, panie pośle, znamy się od lat, pan jest długo w polityce, tak? Ja długo się polityką zajmuję i doskonale wiemy, kto podejmuje decyzję w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński.
4: Byli tam także politycy związani czy sympatyzujący z Mateuszem Morawieckim, a jednak decyzja zapadła wspólnie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, czy zna pani jakieś tego rodzaju stowarzyszenia w Platformie Obywatelskiej, które działają równolegle do partii. No, trudno sobie to wyobrazić.
3: Kiedy ten spór wybuchł po raz kolejny, to wiem, że grupa harcerzy kolportowała także wśród dziennikarzy taką listę organizacji, stowarzyszeń, fundacji, jakie są przy wszystkich innych ugrupowaniach politycznych. Więc pewnie i do pana mogła taka lista trafić. Mhm.

0: Nie znam tej listy, ale owszem, istnieją think tanki, które mogą współpracować z różnymi formacjami politycznymi, no ale nie istnieją parapartie. No, stowarzyszenie ma taki charakter, w szczególności stowarzyszenie, które składa się przede wszystkim z parlamentarzystów. No, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. To też jest charakterystyczne, że rzecznikami tego stowarzyszenia, tej parapartii, są media liberalne, no, TVN, Onet. No, nasza rozmowa też idzie w tym troszkę kierunku. Nasza skądinąd miła rozmowa też troszkę idzie w tym kierunku. To jest rzeczą oczywistą, że te osoby muszą się zdecydować.
1: Nasza rozmowa powinna pójść w kierunku, panie pośle, żebyśmy się dowiedzieli, jak skończy się ta historia.
0: Czy chcą działać, budować nowe środowisko polityczne. Ja mam nadzieję i mówię to szczerze, że i Mateusz Morawiecki, jego współpracownicy jednak zdecydują się, żebyśmy działali razem. PiS jest i był...
1: Ale panie pośle, ale jak długo to może trwać? Była jedna rozmowa w zeszłym tygodniu.
0: O poglądach centrowych, czy nawet technokratycznych.
1: Panie pośle, była jedna rozmowa prezesa i byłego premiera w ubiegłym tygodniu. Jest ta dzisiejsza rozmowa. Obie rozmowy trwały po kilka godzin każda. Obaj panowie nie doszli do porozumienia. Warunkiem Jarosława Kaczyńskiego ma być zlikwidowanie tego stowarzyszenia i podpisanie lojalki. Natomiast po stronie Mateusza Morawieckiego nie ma zgody na likwidację stowarzyszenia i podpisywanie jakichkolwiek dokumentów, co zresztą napisał w swoim oświadczeniu Piotr Miller, więc zastanawiam się, skąd te pańskie nadzieje, że może jednak za jakiś czas uda się znaleźć kompromis obu stronom.
0: Kompromis może polegać na tym, że praca programowa i praca polityczna jest kontynuowana wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację, że jakakolwiek partia polityczna godzi się na to, żeby działały dwie równoległe organizacje. Główna i jakaś taka dodatkowa organizacja, no, która no, ma charakter de facto partii politycznej, formacji politycznej.
1: Ale jak prezes mówił o dwóch płucach.
0: No, ale płuca, to jest to piękna metafora, no, ale płuca są wewnątrz organizmu, a nie na zewnątrz.
1: No i miała być rada ekspercka, w ramach której miał działać Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie. Chyba ta rada ekspercka nie powstała.
0: Są bardzo intensywne prace, które zresztą prowadzi pan profesor Piotr Gliński. Odbyło się 14 konwencji programowych, z tego ostatnia konserwatystów naszego środowiska, rodzina, edukacja, demografia, 4 lipca z 20 ważnymi postulatami i z porozumieniem zawartym ze 160 organizacjami zajmującymi się sprawami rodziny, edukacji, demografii, reemigracji, repatriacji, zagrożeń związanych z migracją. Czyli taka praca może się odbywać wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i tam jest miejsce także dla współpracowników Mateusza Morawieckiego, więc nie ma tutaj żadnych ograniczeń takich, powiedziałbym, instytucjonalnych dla osób, które chcą pracować. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić to, żeby ta praca polityczna, którą wykonują, odbywała się poza Prawem i Sprawiedliwością. Ja już nawet pomijam kwestie takie czysto prawne, które się zawsze wtedy pojawiają, dotyczące finansowania partii politycznych, ale mówię o takim po prostu lojalnym współdziałaniu i w ramach jednej partii politycznej, jednego projektu politycznego.
1: Ja rozumiem, panie pośle, że te argumenty, które przedstawia frakcja Morawieckiego, pana nie przekonują. Jasna sprawa.
0: Ja myślę, że pani też te argumenty nie przekonują, bo gdyby pani nagle usłyszała, że nie wiem, w Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, kto tam jeszcze jest poza Donaldem Tuskiem, no ale jakaś grupa powiedziała, że nagle tworzy osobną partię albo osobne stowarzyszenie parapartyjne, no też pani by stwierdziła,
1: że... Ja mogę powiedzieć panu, panie pośle, co ja na ten temat myślę. Myślę sobie, że Mateusz Morawiecki na wszelki wypadek zbija swój własny kapitał polityczny w ramach stowarzyszenia, no ale moje zdanie nie ma tu znaczenia, bo...
0: No, skoro... Pani jest tutaj nawet bardziej stanowcza w tych tezach niż ja.
1: No bo pan ma jeszcze nadzieję, że państwo w jednym ugrupowaniu. A ja mogę swoje opinie wyrażać wprost.
0: No i taka jest obawa wszystkich i taka jest ocena tej sytuacji.
1: No więc to może niech oni sobie pójdą już na swoje. Może niech ich prezes wyrzuci.
0: Uczciwie byłoby, gdyby ktoś, kto chce tworzyć własną partię polityczną, tak jak sama pani powiedziała, własne zaplecze polityczne, żeby sam taką decyzję podjął. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki takiej decyzji nie podejmie, a nawet jeśli podejmie, że istotna część osób, które wcześniej z nim współpracowały, uzna jednak, że to nie jest roztropne i nie jest dobre dla Polski.
1: A ja uważam, że jeżeli już o roztropności mowa, to ci, którzy teraz cały czas stali przy Morawieckim, raczej nie zaryzykują wypowiedzenia mu lojalności i zwrotu w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedzą, że prezes pamięta takie rzeczy i nie będzie wdzięczny za to, że nie odeszli, tylko będzie się mścił za to, że przez długi czas trwali przy Morawieckim i no, podbijali ten konflikt.
0: Ja myślę, że trochę to jest takie straszenie. Sam jestem zresztą tego najlepszym przykładem, bo przecież w kilku ważnych sprawach, jeśli chodzi o kwestie tak zwanej praworządności, piątki dla zwierząt, polityki wobec Ukrainy, no wyrażałem inne zdanie niż kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach naszych rządów. Starałem się to robić no, zawsze kulturalnie i zawsze przede wszystkim stawiając na rozmowę wewnętrzną, ale czasami to trzeba było pokazać w głosowaniach na przykład w przypadku piątki dla zwierząt. Mimo to jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, na listach byłem, swoje oczywiście przeżyłem. Zawsze tego rodzaju sytuacje no, oznaczają, że trzeba się pewnym hartem wykazać, ale nie wydaje mi się, że jeśli są osoby, które zdecydują się postać w Prawie i Sprawiedliwości, że ktokolwiek, tak jak pani powiedziała, będzie się na nich mścił. Nam zależy na jedności i żeby jak najwięcej środowisk współpracowało z nami w ramach Prawa i Sprawiedliwości, a nie na tym, żeby komuś tutaj indywidualnie dokuczyć.
1: A może w całej sprawie chodzi też o to, że Jacek Sasin chętnie by się pozbył Mateusza Morawieckiego z partii, bo i Jacek Sasin myśli o tym, żeby wziąć kiedyś schedę po Jarosławie Kaczyńskim, więc po co mu taka konkurencja w postaci byłego premiera?
0: Wcześniej odwołałem się do tego, że decyzję podjęło prezydium Komitetu Politycznego. Jacek Sasin jest bardzo ważnym politykiem, ale wszyscy taką decyzję podjęliśmy. To nie była decyzja jakiejś części przeciwko innej części. Wszyscy zrozumieli, wszyscy, którzy uczestniczyliśmy i współpodejmowaliśmy tą decyzję, rozumiemy, że no nie można no po prostu stać jedną nogą w jednej łódce, drugą w drugiej, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Mamy też takie przekonanie, że kampania naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka
1: jest w cieniu tej awantury, głębokim.
0: Toczyłaby się lepiej, gdyby nie to, że co dwa miesiące, kiedy rzeczy zaczynają iść lepiej, nagle ze względu na te napięcia związane z grupą Morawieckiego znowu idzie gorzej, potem znowu trzeba to odrabiać i to już się dwa razy zdarzyło. Więc ta sprawa musi się skończyć, stąd ta decyzja i mam nadzieję, że jednak tak jak powiedziałem, po raz kolejny powtórzę, no będzie jakaś refleksja i będziemy mogli dalej wspólnie działać.
1: Termin mija o północy. A czy niepokoi pana, panie pośle, taki sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym to uwzględniono już potencjalną partię Mateusza Morawieckiego na niespełna 7% poparcie, notuje, ale w tym sondażu PiS spada poniżej 20% poparcia, ma niespełna 19%.
0: Tak wytrawny znawca polityki jak pani wie, że tego rodzaju sondaże dla nowych formacji no, obarczone są olbrzymim błędem. Zwykle takie formacje nowe otrzymują kilkanaście, 15-17% poparcia, no, a potem rzeczywistość jest zupełnie inna.
1: A nie boi się pan, że część wyborców jednak Prawa i Sprawiedliwości pójdzie za Mateuszem Morawieckim? Nawet jeżeli ta strata miałaby być nieduża, ale na przykład kilkupunktowa, no to jest to strata, a no, szału nie ma u państwa w sondażu.
0: Myślę, że jeśli będzie, to będzie naprawdę bardzo niewielka, ale też, no ja wielokrotnie to powtarzałem, nie jest w interesie Prawa i Sprawiedliwości to, żeby doszło do podziału, więc współpracownicy, grupa Morawieckiego ma jeszcze chwilę czasu na zastanowienie. Lepiej, żebyśmy działali razem. Natomiast tak czy inaczej tą sytuację tego rozchwiania trzeba przeciąć. Ta dyskusja musi się skończyć, bo ona niczemu nie służy. Tym bardziej, że mamy wielkie wyzwania. No widzimy, jak rząd Tuska zawala sprawy w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o paliwa. Tych tematów jest bardzo wiele, gdzie rzeczy w Polsce idą źle.
1: A może ta gra toczy się już tylko o to, kto będzie obarczony winą za rozpad?
0: To oczywiście jest jakaś kwestia, o której można dyskutować. Dla mnie ona nie jest, nie ma charakteru zasadniczego.
1: Czy się słyszymy, panie pośle? Czy wszystko w porządku?
0: Tak, tak, no jakaś chwilowa przerwa nastąpiła, ale jeśli pani mnie słyszy... No, oczywiście, no, kwestie wizerunkowe też mają jakieś znaczenie, no, ale ostatecznie istotne jest to, czy jesteśmy w stanie my jako Prawo i Sprawiedliwość pokazać merytoryczną, dobrą alternatywę dla tych złych rządów, które mamy dzisiaj. No, 50% Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, tylko 28%, że w dobrym. Takie są też oceny rządu. Nawet CBUS, rządowa agencja, rządowa instytucja badająca tutaj opinię publiczną, podała w tym tygodniu, że 58% Polaków negatywnie ocenia rząd. No to są fatalne oceny, no i my się na tym musimy skupić, żeby pokazać wiarygodną alternatywę, żeby nie było tak jak z tą koalicją, która dzisiaj rządzi, że krytykowali PiS, a nie mieli przez 8 lat czasu, żeby przygotować się do rządzenia.
1: Skoro jesteśmy już przy wizerunku, to jeszcze na koniec, bo na razie na ten wizerunek rzutują takie wypowiedzi jak farmazoniarz, stół pysk, rynsztok, albo na przykład Dariusz Matecki, który zwrócił się z apelem do wyborców głosujących w okręgu wyborczym 7, z którego posłanka PiSu Monika Pawłowska startowała w wyborach parlamentarnych. Nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu, napisał o posłance.
0: Mnie czasami też w tych dyskusjach język świerzbi, ale staram się jednak trzymać nerwy na wodzy. Lepiej by było, gdybyśmy byli razem. Byłoby mi bardzo przykro, gdyby Mateusz Morawiecki, jego grupa współpracowników, odeszła jednak z Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że mamy bardzo zły, lewicowo-liberalny, rewolucyjny rząd, który zdemolował wiele spraw w Polsce, nie rozwiązywał, nie dotrzymał obietnic, nie wytrzymuje, nie
1: jest w stanie... Panie pośle, ja wszystko rozumiem, ale ja pytam o PiS, a pan o rządzie Tuska.
0: Nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, które stoją przed Polską i Europą.
1: Doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Forum Konserwatywnego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Bardzo pani dziękuję i dobrego popołudnia dla pani i dla wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy. Profesor Włodzimierz Mędrzecki będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Czy znacie państwo jakieś stowarzyszenia, które funkcjonują obok na przykład Koalicji Obywatelskiej? Trudno mi sobie to wyobrazić, powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł PiSu, przewodniczący Forum Konserwatywnego PiS, gość wywiadu politycznego Tok FM. Po rozmowach Kaczyński-Morawiecki w sprawie ultimatum dla polityków PiSu. Albo rezygnacja ze stowarzyszenia, i tu chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. W PiSie. Mam nadzieję jednak, że dojdzie do tego porozumienia, kontynuował poseł Wróblewski. W jego ocenie kompromis mógłby polegać tylko na tym, że prace programowe powstają tylko wewnątrz partii PiS, a nie w dodatkowej organizacji, która jest swego rodzaju partią polityczną, komentował gość Karoliny Lewickiej. Jeśli Houthi znów ostrzelają statki, odpowie za to też Iran, ostrzega prezydent USA Donald Trump. Ostatniej nocy jemeńscy rebelianci zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Houthi ogłosili ostatnio blokadę cieśniny Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. To może sparaliżować handel ropą w Arabii Saudyjskiej, mówi w TOG FM ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Jarosław Kociszewski.
13: Znaczna część ropy naftowej saudyjskiej została przekierowana rurociągiem z portów w Zatoce Perskiej do portów nad Morzem Czerwonym.
12: A transport surowca z Zatoki Perskiej również wydaje się mało prawdopodobny. To dlatego, że Irańczycy kontynuują tam blokadę żeglugi. Pożar lasu w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom, poinformowała agencja AFP. Dziś ewakuowano 8000 turystów z jednego z kempingów, co oznacza, że łączna liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła już do 20 tysięcy. Wczoraj prewencyjnie ewakuowano 12 tysięcy osób. Warunki pogodowe nie sprzyjają tłumieniu pożarów. Zabójstwo, które wstrząsnęło Gdynią 15 lat temu, rozwiązane. Morderca 13-letniej Izy został wytypowany i zatrzymany. To 37-letni obecnie mąż i ojciec, który w wieku 22 lat jako student zaatakował wracającą do domu dziewczynkę i z seksualnych pobudek udusił. Był mieszkańcem tej samej dzielnicy, co jego ofiara. Zabójca zostawił na ciele Izy swój materiał biologiczny. Po 15 latach policja porównała go z danymi w bazach, które służą do poszukiwania krewnych. Udało się znaleźć profil spokrewniony i finalnie sprawcę, mówi podkomisarz Anna Banaszewska.
14: W Polsce po raz pierwszy ta metoda pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, zatrzymanie sprawcy, pobranie od niego próbki i potwierdzenie, że to on bezsprzecznie jest sprawcą tego czynu.
15: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, po czym skorzystał z prawa do odmowy składania dalszych wyjaśnień.
12: Dodał prokurator Mariusz Marciniak, zapewniając, że śledczy, mając do dyspozycji coraz nowsze narzędzia, będą coraz skuteczniejsi.
15: Z całą świadomością i mocą przesyłam jasny i czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw. Idziemy po was.
12: Zabójcy 13-letniej Izy grozi dożywocie. Najbliższa noc będzie z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie także rozpogodzenia. Deszcz głównie na wschodzie. Minimalna temperatura to 10 stopni miejscami na zachodzie, 13 w centrum i na południowym wschodzie. Nad morzem od 14 do 16, a w obszarach podgórskich od 9 do 11. Czas na raport smogowy. Pogoda sprzyja czystemu powietrzu. W żadnym regionie w Polsce nie są przekroczone normy szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10. Oddychamy zdrowym powietrzem.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Historii PAN. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: I tym sposobem wracamy do naszego cyklu o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i XXI wieku. Trzeci odcinek przed nami, szanowni państwo. Drugi skończyliśmy w momencie, kiedy to 18 marca 1921 roku podpisywany był traktat ryski po wojnie polsko-bolszewickiej. Delegacja sowiecka nie chciała się zgodzić na udział w negocjacjach przedstawicieli Ukraińskiej Republiki Ludowej, a Polacy nie naciskali, choć łączyła nas umowa warszawska zwana Sojuszem Piłsudski-Petlura. Bliski współpracownik marszałka Tadeusz Hołówko skomentował to potem gorzko: opuściliśmy, zdradziliśmy Ukrainę w Rydze. No i Ukraińcom mającym pod koniec Wielkiej Wojny taką wielką nadzieję na własne państwo, nie udało się go wywalczyć, a zamieszkane przez nich terytoria znalazły się ostatecznie w granicach aż czterech państw. Ukrainy Sowieckiej to było marionetkowe państwo, rychło włączone w skład Związku Sowieckiego, Czechosłowacji, Rumunii i oczywiście drugiej RP. I dziś z panem profesorem porozmawiamy o tym, jak układały się relacje między ukraińską mniejszością a polskim państwem, między ukraińską mniejszością, która była, panie profesorze, największą, najbardziej liczną mniejszością drugiej RP.
16: Szacujemy ją na od 16 do 18% ogółu ludności, czyli ponad 5 milionów, społeczność ponad 5-milionowa. Przy czym około 2 milionów mieszkało na terenie dawnego zaboru rosyjskiego i to była ludność prawosławna. I ponad 3 miliony mieszkało w dawnej Galicji Wschodniej i byli to Greko-katolicy w zdecydowanej większości. Obie te grupy bardzo istotnie się różniły. partie polityczne, które dominowały w Galicji, czyli na przykład Ukraińska Partia Narodowo-Demokratyczna, największa, dominowała w dawnej austriackim terenie, na terenie byłym rosyjskim największe znaczenie miał Selrop, czyli taka socjalwłościańska lewicowa partia polityczna. Dopiero pod koniec II Rzeczpospolitej zjednoczyły obie części Ukraińców, partie skrajnie nacjonalistyczne, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która i tu miała swoich zwolenników.
1: Zapowiadając naszą rozmowę i trochę upraszczając, powiedziałam, że w II RP pojawiły się dwie koncepcje prowadzenia polityki mniejszościowej, że była to koncepcja asymilacji narodowej, trochę wynikająca z inkorporacyjnej wizji Dmowskiego, i koncepcja asymilacji państwowej wynikająca z federacyjnej koncepcji Piłsudskiego. No jak podchodzono do tego, że te mniejszości są, że jest ich dużo, że to jest znacząca populacja? Jak postanowiono zająć się problemem mniejszości ukraińskiej, bo rozumiem, że traktowano to jako problem, wyzwanie?
16: Problem ukraiński był jednym z najistotniejszych problemów państwa polskiego i cała polska elita polityczna stała na fundamentalnym założeniu obrony integralności terytorialnej państwa, na wymuszeniu przez administrację państwową pełnej lojalności tej ludności wobec struktur państwowych i na nauczeniu wszystkich Ukraińców II Rzeczpospolitej języka polskiego w mowie i w piśmie za pośrednictwem szkoły powszechnej. Pytanie, czy to miało ostatecznie prowadzić do asymilacji narodowej w tym sensie, że po czterech pokoleniach Ukraińcy mieli stać się i być Polakami, czy też miała być to po prostu, tak jak troszkę w Austrii dawnej, asymilacja państwowa, jest sprawą drugorzędną. Proszę zwrócić uwagę, że sanacja w latach 30. prowadziła nie mniej ostrą politykę w stosunku do ludności ukraińskiej i na co dzień, i że tak powiem od święta, co rządy narodowej demokracji przed zamachem majowym.
1: Ale rozumiem, że do pewnego przełomu, takiego pozytywnego dla strony ukraińskiej, doszło jednak po zamachu majowym w 26 roku.
16: Niestety tylko chwilowo, ponieważ po 26 roku Piłsudczycy bardzo mocno wierzyli w to, że znajdą po stronie ukraińską obóz, po stronie ukraińskiej obóz otwarty na negocjacje, rozmowy i kompromis, i zaproponowali taki układ, że wy będziecie lojalni wobec państwa polskiego, a państwo polskie zapewni wam wsparcie w walkach o niepodległą Ukrainę, ale na wschód od granicy ryskiej. A w zamian za lojalność wobec państwa na co dzień dostaniecie koncesję do organizacji ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i taki ograniczony wpływ polityczny na administrację lokalną.
1: I dlaczego to się nie powiodło?
16: Generalnie rzecz biorąc, z jednej strony wśród Ukraińców nie znalazł się taki obóz, który na to realnie poszedł. Natomiast wybuch kryzysu ekonomicznego 30 roku sprawił, że właściwie cała 5-milionowa ukraińska masa narodowa uznała państwo za jednego z najważniejszych winnych kryzysu i gwałtownego pogorszenia poziomu życia. Ukraińcy powszechnie byli przekonani, że Polacy, walcząc z kryzysem, głównie na Ukraińców i na Białorusinów kładą koszty walki z recesją. Stąd jakakolwiek próba ocieplenia stosunków po 1932-1934 roku była zupełnie niemożliwa.
1: A czy takim zasadniczym problemem na linii Polska-Ukraińcy była chęć utworzenia przez Ukraińców własnego państwa, w skład którego siłą rzeczy miały wejść ziemie przejęte przez państwo polskie?
16: W okresie międzywojennym działało bardzo silne centrum państwowotwórcze tworzone przez różne nurty ukraińskiego życia politycznego. Zarówno nacjonaliści, socjaliści, jak i liberałowie ukraińscy za cel główny mieli stworzyć niepodległe państwo. Natomiast ta 5-milionowa masa chłopska ukraińska była przede wszystkim, miała poczucie, że państwo polskie nie jest ich państwem, i że oni są odrębni i że władza w stosunku do nich jest zewnętrzna.
1: Czyli czuli się obywatelami drugiej kategorii.
16: Czuli się, no właśnie, zawojowani. Czuli się troszkę pod okupacją, mówiąc.
1: Podbici.
16: Tak. Ich państwem przed 14 rokiem była carska Rosja i oni Mikołaja uważali za swojego władcę. Oni uważali za swojego władcę i Franciszka Józefa Austriackiego, ale władze polskie to były władze nowe, uzurpatorskie, których oni po prostu nie uznawali za swoją władzę.
1: Powiedział pan, panie profesorze, że nie było żadnego takiego środowiska ukraińskiego, które by ochoczo zareagowało na tę wyciągniętą rękę, czyli powiedzmy w skrócie tę koncepcję asymilacji państwowej, łagodzenia podejścia do mniejszości ukraińskiej. A czy nie było wręcz odwrotnie? To znaczy, że kiedy polska władza wyrażała chęci współpracy, to wtedy właśnie ukraińscy nacjonaliści mówili: nam to jest absolutnie nie w smak, ponieważ my żywimy się tym antagonizmem polsko-ukraińskim. Mam przed sobą taki cytat z Dmytro Doncowa, jednego z ideologów ukraińskiego nacjonalizmu, który pisał tak: dwa narody nie mogą żyć na wspólnej ziemi, ponieważ nie mogą zmieścić się dwie figury na jednym polu szachownicy i słabszy w danej chwili musi ustąpić. Trochę to taki darwinizm społeczny, a trochę taka polityka walki. Jak nie my ich, to oni nas.
16: Ale musimy pamiętać o ogromnym zróżnicowaniu wewnętrznym społeczności ukraińskiej. To, że nie było dominującym nurtem otwarcie na ugodę z Polską, nie znaczy, że nie było chętnych i gotowych na taką rozmowę. Troszkę tak jak Endecja przed I wojną światową rozmawiała z Rosją carską nie z miłości do Rosjan, tylko dla uzyskania pewnych koncesji narodowych w ramach państwa carskiego. I w miarę stabilizacji sytuacji międzynarodowej od połowy lat 20. obóz nastawiony na ugodę z Polską wśród Ukraińców był coraz silniejszy i nawet w 1939 roku doszło do formalnej ugody polsko-ukraińskiej, a Wasyl Mudry został wicemarszałkiem Sejmu i bardzo lojalnie tam pracował. Nie z miłości do Polaków, tylko dlatego, że widział tutaj szansę na wzmocnienie pozycji ukraińskiej.
1: Widział korzyści, jak rozumiem, tak?
16: I teraz w momencie, kiedy o rząd ukraińskich dusz walczą ze sobą, nazwijmy ci umiarkowani demokraci, narodowcy demokraci i ruchy nacjonalistyczne, nazwijmy to radykalne, to wtedy oczywiście, że dla tych radykałów każdy sukces ugody polsko-ukraińskiej jest klęską, ponieważ oznacza stabilizację sytuacji społecznej i zmniejszenie pola wpływu radykałów wśród młodzieży ukraińskiej, wśród gimnazjalistów, studentów. Dlatego też radykalny ukraiński ruch narodowy żywi się walką zarówno z państwem polskim, jak i z czymś, co nazywa ugodą z Polakami. Większość ofiar ukraińskiego nacjonalizmu w okresie międzywojennym to są Ukraińcy nastawieni na współpracę z Polską.
1: To powiedzmy jeszcze, panie profesorze, krótko o powstaniu organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo to ma miejsce w okresie międzywojnia, to jest rok 29, Wiedeń.
16: Ale ruch wojskowy, niepodległościowy i jest taki zdecydowany wywodzi się z organizacji zbrojnych ukraińskich walczących w regularnej wojnie i na terenie Wielkiej Ukrainy i w wojnie polsko-ukraińskiej.
1: Czyli ukraińscy weterani I wojny światowej.
16: Tak. I oni tworzą ukraińską organizację wojskową, która pierwsze wystąpienie bojowe ma w 1922 roku. W ogóle to jest wielka. To jest wielka akcja, która ma cel jakby wzruszyć podstawy tworzącego się państwa i społeczeństwa polskiego. Ona kończy się niepowodzeniem. Ten ruch troszkę słabnie. Natomiast w 1928 roku rozpoczyna się nowe rozdanie związane z aktywnością młodzieży inteligenckiej i studenckiej. I ona razem z działaczami już na emigracji, Eugeniuszem Konowalcem przede wszystkim, tworzy nową strukturę, która bazuje właśnie na hasłach takiego radykalnego nacjonalizmu, który mówi, że o niepodległą Ukrainę należy walczyć przemocą, z bronią w ręku mobilizując naród i prowadząc takim fermentem do powstania ukraińskiego na ziemiach polskich.
1: Profesor Włodzimierz Mędrzecki z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
17: Autopromocja.
18: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
16: No bo Tatry.
18: Brawo!
16: Prawdziwa historia Polski.
18: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
17: Autopromocja.
2: Reklama.
19: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
20: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
24: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
26: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
27: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
28: Magda, wszystko w porządku?
29: Przepraszam, migrena.
30: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki wycofa się z tego, mówił w wywiadzie politycznym Tok FM poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Chodzi o założone przez byłego premiera Stowarzyszenie Rozwój Plus, w którego skład wchodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego do końca dzisiejszego dnia mają czas na złożenie pisemnych deklaracji o wystąpieniu ze stowarzyszeń o charakterze politycznym, w tym właśnie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, bo inaczej grozi im wyrzucenie z partii.
0: Prawo i Sprawiedliwość jest partią wielonurtową. Mogą istnieć różne poglądy, różne punkty widzenia. Prace programowe mogą toczyć się nawet w kilku ośrodkach, no ale to powinna być jedna organizacja. Trudno sobie wyobrazić, żeby działało to w sposób taki dwunurtowy, że jest się i w partii, i w parapartii.
12: Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Politycy nie doszli do porozumienia w kwestii dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Z kolei był rzecznik rządu Morawieckiego i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Müller oświadczył, że nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Były minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow, komentując zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stanowiska, oświadczył, że zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. Fedorow zaznaczył, że tylko minister obrony posiada rzeczywiste uprawnienia, aby zwalczać korupcję w zamówieniach publicznych dla wojska, planować i realizować asymetryczne działania oraz operacje przeciwko wrogowi. W ubiegłym tygodniu po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt Fedorowa z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Aleksandrem Syrskim. 59% ankietowanych uważa, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego była słuszna, tak wynika z badania CBOS-u. Jednocześnie 75% wskazało, że Polska i Ukraina powinny przede wszystkim współpracować w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. CBOS zwrócił też uwagę, że zdecydowana większość badanych, aż 84%, uważa, że państwo polskie powinno reagować, gdy inne państwo gloryfikuje postacie historyczne odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach to długofalowy cel Gdańska. Przyczynić się do tego ma m.in. aplikacja, która pomoże dawać drugie życie niechcianym rzeczom. Pomysł, który póki co czeka na realizację, ma przynieść korzyści i mieszkańcom, i środowisku. Paweł Radzewicz.
1: Rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, wyrzucamy zbyt często. Trzeba to zmienić, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
4: To jest element gospodarki obiegu zamkniętego, żeby minimalizować masę wyrzucanych odpadów, a wykorzystywać rzeczy, które mogą jeszcze z powodzeniem posłużyć komuś innemu.
1: I tu przyda się aplikacja, dzięki której można będzie pokazać przedmioty, których chcemy się pozbyć i znaleźć im nowego właściciela, albo poszukać ratunku dla sprzętów, które się popsuły.
4: Aplikacja ułatwi mieszkańcom nawiązywanie kontaktu z rzemieślnikami, którzy naprawiają przedmioty, żeby przedłużyć życie rzeczy.
1: Aplikacja powinna zacząć działać w przyszłym roku. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Jutro zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. Miejscami deszcz na wschodzie i na południu głównie, a maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Cześć. Profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii PAN jest moim państwa gościem w wywiadzie politycznym. Nadal raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
13: Raz jeszcze.
10: Opowiedzieliśmy o historii powstania organizacji ukraińskich nacjonalistów, raz jeszcze w skrócie. W roku 20 w Pradze najpierw powstaje ukraińska organizacja wojskowa, to ukraińscy weterani I wojny światowej ją zakładają, a UON zostanie założony w 29 roku w Wiedniu. To już jest ta młoda generacja, która postanawia właśnie manu militari walczyć o swoje państwo. Na czele UON-u staje pułkownik Konowalec, uczestnik zresztą rewolucji ukraińskiej z lat 17-19, który zostanie w 1938 roku w Rotterdamie zamordowany przez sowieckiego agenta. W jego rękach wybuchnie bomba wręczona mu pod postacią pudełka cukierków z Ukrainy. Bardzo pułkownik Konowalec lubił słodycze. No, ale skoro mamy ukraińskich nacjonalistów, którzy nie mają ochoty na porozumienie, którzy chcą torpedować każde porozumienie, to może jeszcze cytat z Włodzimierza Bączkowskiego, jednego z przywódców ukraińskiego nacjonalizmu, który w dyplomatycznej rozmowie z korespondentem londyńskiego Timesa w 30 roku powiedział tak: nie dążymy do pokoju. Jeśli byśmy pozwolili naszemu narodowi na przyjazną współpracę z Polakami, wyrzekłby się niezależnej Ukrainy, którą mamy nadzieję zbudować w czasie od 30 do 40 lat. Cokolwiek byłoby dla nas uczynione, ze wszystkiego musimy być niezadowoleni. A czy ta postawa ukraińskich nacjonalistów to ona odpowiadała polskim władzom, bo pozwalała zaostrzać politykę dotyczącą mniejszości ukraińskiej, czy też władza polska miotała się, była rozczarowana, że to nie idzie tak, jak sobie zaplanowała?
13: Znaczy sprawa jest bardziej skomplikowana, bo fundamentem myślenia o UN, o świecie jest to, że ład międzynarodowy jest słaby. I że w ciągu kilkunastu lat najpóźniej wybuchnie światowy konflikt, będzie nowe rozdanie i wtedy trzeba być do tego przygotowanym. Czyli trzeba młodzież ukraińską mobilizować, uczyć, walczyć, żeby w momencie wybuchu następnej wojny można było uruchomić polskie, znaczy powstanie narodowe, podobnie jak Piłsudski w 1914 roku. W związku z tym to nastawienie na radykalizm było strategiczne. One nie wynikało z tego, że ci Ukraińcy tak nienawidzili Polaków, że musieli do nich strzelać na ulicy. Tylko to była droga do przygotowania potężnej pięści na wypadek nowej wojny. I kolejne nieszczęście wiązało się z tym, że trafnie stwierdzili, że głównym rozsadnikiem niepokoju europejskiego są Niemcy i że Niemcy są naturalnym sojusznikiem tego ruchu. Niemcy doskonale wiedzieli, co jest grane i z rozkoszą wsparli OUN, szkolili ludzi, dawali bazę, chronili tych, którzy uciekali przed aresztowaniem, dostarczali broni, dokumentów, wsparcia logistycznego, szkolili ludzi. No i potem w czasie II wojny światowej miało to swoją kontynuację, ale wzięło się już od samego fundamentu tej instytucji i dla władz polskich, które były tego świadome, to było głównym powodem.
10: Czyli wróg wewnętrzny, który sprzymierzył się z wrogiem zewnętrznym.
13: Dokładnie. I władze polskie patrzyły na radykałów ukraińskich dokładnie tak samo jak na komunistów ukraińskich. Tamci mieli zaplecze i bazę w Moskwie i strategicznym celem było przynajmniej oderwanie ziem ukraińskich, włączenie do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, a całe zaplecze tego wszystkiego było w Moskwie i w Kijowie, a tutaj całe zaplecze wszystkiego było w Berlinie. To był wielki problem, natomiast wewnętrznie chodziło władzom polskim o to, ażeby ograniczyć oddziaływanie tego jądra nacjonalistycznego na młodzież. Wszystko jedno, studencką, uczniowską, chłopską, mieszczańską, żeby to się nie rozrastało. Mm-hmm. Bo było wiadomo, że to jest romantyczna idea, zostać bojowcem, konspiratorem, walczyć o niepodległość, nawet w niektórych przypadkach iść
10: może
13: do więzienia,
10: się szerzyć, jak zaraza.
13: Czy zginąć. I właśnie to się bano się, że to się będzie szerzyło jak zaraza, stąd bardzo ostre środki przeciwko temu, Bereza, Kartuska i wszystko, co można sobie wyobrazić.
10: Pomyślałam teraz, że musimy zahaczyć o zabójstwo ministra Pierackiego, ponieważ to oddziaływanie na młodzież przez Stepana Banderę było bardzo silne podczas procesu, który się odbył, 12 zatrzymanych wówczas osób z tejże organizacji. No właśnie Bandera wówczas w trakcie tego procesu wytworzył ten romantyczny mit bojownika o niepodległe ukraińskie państwo i chyba zrobił na młodzieży ukraińskiej spore wrażenie. Ale wracając do początku tej historii, powiedział pan, panie profesorze, że najczęściej ofiarami bojowników padali sami Ukraińcy, którzy byli zwolennikami umiarkowanej polityki i jakiejś polityki pojednania z władzami polskimi. Ale też padali ci politycy polscy, którzy byli właśnie za pojednaniem. Nie ci, którzy opowiadali się za ostrą polityką, tak, zwalczania narodu ukraińskiego w ramach państwa polskiego, tylko ci, którzy byli gołębiami, opcją łagodną. I Pieracki właśnie kimś takim był. On zresztą na początku czerwca udał się w podróż po Małopolsce Wschodniej. Spotkał się nawet z duchowym przywódcą Ukraińców, metropolitą lwowskim Andrzejem Szeptyckim. No a w połowie czerwca został zamordowany.
13: Tak, ale ja muszę wrócić do pierwszego zabójstwa politycznego Tadeusza Hołówki, który...
10: 31 rok.
13: Znaczy, Gieracki nie odpowiada tej charakterystyce, o której pani mówi, to Hołówka odpowiada tej charakterystyce. Natomiast to jest 31 rok. Natomiast jest wstrząsająca jedna rzecz. Hołówko został zabity przez dwóch młodych ludzi, którzy byli narzędziami i właściwie strasznie smutno było patrzeć na proces. Ich wina była ewidentna, zostali skazani na śmierć. Ale to było bardzo smutne. I była znana, rozeszła się publicznie data egzekucji. Odbyła się, nad ranem. W momencie, kiedy skazani szli z więzienia do miejsca straceń, na całej Ukrainie, znaczy w całej Galicji Wschodniej, łącznie z Lwowem, we wszystkich cerkwiach zaczęły bić dzwony i zapadła z jednej strony grobowa cisza, z drugiej strony taki moment, kiedy wszyscy Ukraińcy co do jednego w całej Galicji wiedzieli, że teraz dwóch ludzi, którzy młodych Ukraińców, tam 18-24 lata, umierają za wolną Ukrainę.
10: Męczennicy.
13: Tak, to było. Dąbrowska, Maria Dąbrowska o tym pisze w swoich dziennikach. To było wstrząsające i na całą Polskę się odbiło i to są formacyjne rzeczy.
10: Mhm. Legenda.
13: Legenda, ale w której sam uczestniczysz, bo słyszysz dźwięk swojego kościoła parafialnego, który właśnie temu jest poświęcony. Natomiast Hołówko, człowiek o gołębim sercu, wytrawny polityk, oddany może nie pojednaniu, a porozumieniu polsko-ukraińskiemu, zginął i to zginął w momencie, kiedy był na wypoczynku.
10: Truskawcu.
13: W dzień, tak, czyli w środku...
10: Zresztą spotykał się w trakcie tego pobytu wakacyjnego z politykami ukraińskimi.
13: Już mieszkał u sióstr, zresztą u ukraińskich. I jak zapukano do niego do pokoju, po prostu otworzył drzwi na zasadzie, o co jeszcze chodzi. Stało dwóch panów z pistoletami i oddali do niego strzały. No po prostu straszna historia, nic dziwnego, że cała Polska była tym poruszona. Natomiast minister Pieracki, on był, minister spraw wewnętrznych Polski był symbolem represyjnej polityki w stosunku do Ukraińców i głównym powodem, dla którego na niego padł wyrok, było to, że był uznawany za głównego odpowiedzialnego za polskie działania w czasie pacyfikacji Galicji Wschodniej w 1930 roku. Także nie za porozumienie, a za to, że Wojsko Polskie i policja robiły tam w jesienią 1930 roku straszne rzeczy z paleniem stodu, niszczeniem zboża.
10: Zastanawiam się też, czy jeden mord nie łączy się z drugim, ponieważ ci, którzy zamordowali Hołówkę, to oni wpadli dopiero po napadzie na pocztę w Grudku Jagiellońskim. A właśnie Pieracki, jako szef resortu spraw wewnętrznych, reagował aresztowaniami ukraińskich nacjonalistów po tym napadzie właśnie na pocztę w Grudku Jagiellońskim.
13: Tak. Ale właśnie Pieracki ewidentnie dostał strzał za to, że był ministrem spraw wewnętrznych i to bynajmniej nie patyczkującym się z Ukraińcami.
10: Dwa tygodnie po zabójstwie Pierackiego minister sprawiedliwości Czesław Michałowski nim był, ujawnił w jednym z wywiadów prasowych, że zamachu właśnie dokonała organizacja nacjonalistów ukraińskich. Sam morderca zdołał ujść, on ucieknie do Czechosłowacji, potem do Argentyny, tam umrze bodajże w 1966 roku. No ale odbył się proces między listopadem 1935 a styczniem 1936 roku w Warszawskim Sądzie Okręgowym, bo zatrzymano i oskarżono 12 osób, którzy byli członkami Krajowej Ekspozytury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, w tym Stepana Banderę.
13: Tak jest, ale moja przekora nie pozwala mi nie powiedzieć, że pierwszymi podejrzanymi o zabójstwo Pierackiego
10: byli
13: polscy nacjonaliści, też radykalni z ONR-ów i tego. I tworząc obóz w Berezie Kartuskiej, przyjęto, że pierwsi, których się tam wsadzi, będą właśnie endecy podejrzani podejrzewani o dokonanie zamachu.
10: Też dopiero... było to myślenie wynikające z tego, że Pieracki 5 dni wcześniej zdelegalizował ONR.
13: Tak jest. I po prostu jest to przyczynek do tego, że w Polsce nie tylko Ukraińcy strzelali do przeciwników politycznych.
10: Bandera był główną gwiazdą tego procesu.
13: No tak, no, inteligentny człowiek, świadom tego, co robi, elokwentny, więc...
10: A kim on jest wtedy? Jaka jest jego pozycja polityczna?
13: No jest przywódcą tego, tego środowiska, autorytetem, więc dla... tak jak przywódca organizacji konspiracyjnej, terrorystycznej, niespecjalnie jeszcze znany na początku procesu, ale w momencie, kiedy jego nazwisko staje się symbolem tego wszystkiego, co się wydarzyło, no, staje się po prostu absolutnie popularny i wszyscy jego nazwisko po procesie muszą znać. A jeszcze jak dostał wyrok śmierci i no, oczekiwano teraz jego egzekucji, no to po prostu stał się dla wszystkich, którzy jakby identyfikowali się z ideą narodową ukraińską, no stał się symbolem, do którego można się było odwoływać.
10: Symbolem sprawy.
13: Tak. No, dokładnie tak.
10: Na mocy amnestii karę śmierci zamieniono na dożywocie, a kiedy Niemcy napadli na Polskę, to we wrześniu 1939 roku został wypuszczony z więzienia w Brześciu i dał się do Lwowa. To jeszcze króciutko, panie profesorze. Upadek państwa polskiego we wrześniu, październiku 1939 roku to jest dla Ukraińców, jak rozumiem, informacja pozytywna, bo oni liczą na to, że to pozwoli na odbudowę ich własnego państwa, tak?
13: No tak, tak. No generalnie rzecz biorąc, pierwszy sygnał, że do powstania to miał paść, jak się zsypała Czechosłowacja, bo wtedy próbowano stworzyć Piemont ukraiński na Zakarpaciu. Pojawiła się idea Ukrainy Zakarpackiej, ale oczywiście Trzecia Rzesza zdecydowanie na to nie pozwoliła. W związku z tym podjęto kolejną próbę po 1939 roku, ale już licząc na sojusz z Niemcami i te koncesje, których Niemcy byli gotowi oddawać.
10: Profesor Włodzimierz Mędrzecki był z nami, Instytut Historii PAN. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
13: Ja również bardzo
10: rozmowę.
13: Dziękuję.
10: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński. Zrealizowali go Karolina Kubicka i Adam Szuraj, a o 18:00 wraca Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 23 lipca, jest 18. Bez zmian kłócą się i to mimo 3-godzinnej rozmowy Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem ewidentnie poprawił pytanie. Donald Trump chce, żeby Arabia Saudyjska uznała Izrael w TOK 360 za chwilę o głównej przeszkodzie. Dlaczego to prędko raczej się nie wydarzy? Adam Ozga, to znowu ja. Rozmowy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego były konstruktywne, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał po ich zakończeniu rzecznik partii Rafał Bochenek. Z kolei rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego i członek Stowarzyszenia Rozwój Prus Piotr Müller oświadczył, że nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Czyli bez zmian, kłócą się, a o północy mija termin ultimatum brzmiącego, że albo partia, albo Stowarzyszenie. Kaczyński takiej lojalki domaga się od członków ruchu Rozwój Plus, który założył Morawiecki. I okazuje się, że niemal wszyscy członkowie stowarzyszenia deklarują, że w organizacji pozostaną. Daniel Obajtek, który lojalkę podpisał, jest tutaj wyjątkiem. W odróżnieniu członkowie stowarzyszenia zostają, w odróżnieniu na przykład od lojalnego członka PiSu Bartłomieja Wróblewskiego. Tenże lojalny członek PiSu był gościem Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym.
8: Mam nadzieję, że i Mateusz Morawiecki, a w każdym razie część

0: odejdą, bo to im się politycznie nie opłaca. Natomiast myślę, że ani kroku wstecz nie zrobią.
1: Komentowała w TOK 360 politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Anna Siewierska. Do końca ultimatum 6 godzin, a właściwie 5 godzin 58 minut, ale posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u, który wyrzuca z partii dopiero w przyszłym tygodniu. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Poprzedni wniosek Senat błyskawicznie odrzucił. Prezydent składa wniosek po raz drugi, bo w piątek Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną reformę europejskiego systemu handlu emisjami CO2, tak zwanego ETS-u. I część propozycji przedstawionych przez Brukselę wychodzi ewidentnie naprzeciw postulatom Polski. Ale Karola Nawrockiego te propozycje, które płyną ze strony Komisji Europejskiej, nie satysfakcjonują. Dlatego składa wniosek o referendum, ale trudno podejrzewać, żeby tym razem koalicja rządząca zgodziła się na jego przeprowadzenie. A ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje przecież Senat. Jedno trzeba oddać politykom w Pałacu Prezydenckim z otoczenia Karola Nawrockiego. Tym razem pytanie tendencyjne nie jest. Prezydent proponuje następujące pytanie. Czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Wiceszef resortu sportu i turystyki Ireneusz Raś powinien podać się do dymisji. Tak uważają aktywiści, a to w związku z niejasnymi tłumaczeniami dotyczącymi ustawy o najmie krótkoterminowym. Po tym jak z projektu ustawy wyleciały wszystkie poprawki, jakie wnosili społecznicy, pojawiły się oskarżenia, że ustawa pisana jest pod dyktando lobbystów. Raś, gość Karoliny Lewickiej w dzisiejszym poranku TOK FM, zarzuty odpiera, a część wręcz nazywa hejtem. Apeluje o szybkie przyjęcie przepisów, bo termin minął już 20 maja. Błażej Kulesza.
2: Ustawa w praktyce niewiele zmienia, stąd wątpliwości społeczników. Tym bardziej, że wiceszef sportu i turystyki wymazał część postulatów, mówi Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska.
3: Pan Raś powinien podać się do dymisji, powinien się tutaj zachować honorowo. Ogromny kryzys wywołał rządowy.
2: W mediach społecznościowych Śpiewak wypomniał Rasiowi, że jego była żona jest agentką nieruchomości.
4: Widać, jakimi argumentami podpiera się ktoś, kto chce w tej debacie dyskutować.
2: Odpowiada wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
4: Nie merytorycznie, tylko wprowadzać pewien zamęt i hejt.
2: Wątpliwości co do napisanej ustawy jest jednak więcej, mówi Aleksandra Lelito z Miasto Jest Nasze.
5: Wiadomo, że Stowarzyszenie Najmu Krótkoterminowego spotykało się z ministrem Rasiem, tak samo jak Airbnb i Germany, więc kto tam był bardziej obrotny, to jakoś zadbał o swoje interesy.
2: Strona społeczna apelowała, by ograniczyć najem na przykład do 90 dni w roku, czy by samorządy mogły wprowadzać strefy, gdzie najem byłby zabroniony. Bez tych przepisów już widać, jak centra dużych miast zamieniają się w hotele, a mieszkańcy uciekają na obrzeża.
3: Ponad 10 lat temu w Przemyślu mieszkało w Warszawie 125 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj jest to poniżej 100 tysięcy, tak?
2: Rynek najmu krótkoterminowego rozrósł się na przykład w Krakowie.
5: Dzwonienie po nocach, bo turystom się myli numer mieszkania, nie potrafią otworzyć drzwi, mylą im się drzwi, więc na przykład walą do moich drzwi o 4 nad ranem. I to nawet nie muszą być imprezowicze, to jest po prostu natura tej działalności, no bo to jest, zamieniamy mieszkanie, które ma służyć do mieszkania, na mieszkanie, które się staje hotelem.
2: Ustawa o najmie krótkoterminowym w resorcie sportu jest od 2 lat. Ministerstwo chce ją przyjąć, a potem ewentualnie znowelizować.
4: Ten drugi krok wciąż jest możliwy.
2: Lewica i Polska 2050 już zapowiedziały złożenie poprawek podczas legislacji w Sejmie. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: A na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, to z ustawy wynika, że każdy wynajmujący będzie musiał zarejestrować działalność, a mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły wnioskować o przeprowadzenie kontroli. Także niewiele. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zostać rozwiązane i w tej sprawie protestowali dyrektorzy domów, protestowali rodzice, związki zawodowe, upominał się o to też Rzecznik Praw Obywatelskich. Rozporządzenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, przekazała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
6: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
1: Ministerstwo zarzucało, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. To absurd, odpowiada Andrzej Żelazko, dyrektor domów czasów dziecięcych Olimpijczyk w Nowej Rudzie. Przypomina, że takie placówki są przecież kontrolowane.
7: Nasze zadania są

0: realizowane zgodnie z przepisami prawa. I teraz to jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ MEN twierdzi, że my działamy niezgodnie, że coś się dzieje nie tak. Zapotrzebowanie jest potężne. Na 3 lata są rezerwacje. I wobec nas wysnuwa się takie zarzuty, że po prostu no, my nie wiemy, jak się zachować.
1: Rozporządzenie zostało wstrzymane niemal w ostatniej chwili, bo likwidację domów planowano 31 lipca. Arabia Saudyjska z jednej strony ma problem z ogłoszoną przez jemeńskich rebeliantów Huti blokadą morską i ostrzeliwaniem statków z ropą, z drugiej negocjuje z Amerykanami porozumienie nuklearne. Amerykanie stawiają warunki. Dołączenie Arabii Saudyjskiej do porozumień abrahamowych byłoby historycznym krokiem ku pokojowi, ogłasza biuro premiera Izraela w oświadczeniu wydanym po deklaracji Donalda Trumpa, prezydenta USA, że dołączenie Riyadu do porozumień to jest warunek podpisania wspomnianej umowy nuklearnej z Amerykanami. Porozumienia abrahamowe są niezwykle istotne dla sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo zakładają uznawanie Izraela przez państwa arabskie i nawiązywanie z Izraelem stosunków dyplomatycznych. Saudyjczycy jednak dali jasno do zrozumienia, że mogą przystąpić do porozumień abrahamowych, o ile Izrael zgodzi się na utworzenie państwa palestyńskiego. Tego jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu nie dopuszcza, wyklucza takie rozwiązanie, utrzymuje, że jest nie do zaakceptowania ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa jego kraju. Wakacje w pełni, ale kierowcy, użytkownicy dwóch kółek powinni pamiętać o sprawdzeniu pojazdów, sprawdzeniu dokumentów przed urlopem i przypomina o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zwraca uwagę, że nie wszędzie w Europie i na świecie obowiązują polskie normy i polskie przepisy. Szymon Kępka.
2: M-Obywatel i M-Prawo Jazdy działają jako pełnoprawne dokumenty przede wszystkim w Polsce. W większości krajów Unii policjant za granicą nie ma obowiązku ich uznać. Za granicę trzeba więc zabrać plastikowe prawo jazdy. Podobnie jest z ubezpieczeniem OC. Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3: Dowód rejestracyjny jak najbardziej, żeby nie okazało się, że są kłopoty. I uwaga, zabierając umowę ubezpieczenia OC, dostajemy czy to na przykład od agenta w postaci papierowej, polisę z potwierdzeniem, czy od ubezpieczyciela na maila w postaci pliku PDF, potwierdzenie i polisę. Wydrukujmy sobie to potwierdzenie i polisę, tym bardziej, że na takim potwierdzeniu, zaraz pod tym, pod każdym sformułowaniem w języku polskim jest język angielski, który mówi tak naprawdę, co to jest i co nam ten dokument potwierdza.
2: Sprawa dotyczy nie tylko samochodu, ale też innych pojazdów, na przykład hulajnogi elektrycznej, wyjaśnia rzecznik.
3: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę, przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot, bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, zaraz, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC.
2: Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nie ma natomiast wymogu używania kasku w odniesieniu do dorosłych. W obu krajach jest to jednak zalecane. Szymon Kępka, TOK FM.
1: A więcej takich rad jak od Szymona w cyklu W drodze w TOK 360 co środę o 16:40 razem z Krzysztofem Woźniakiem. Zapraszamy. Poruszanie się po Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku już niedługo ma być łatwiejsze. Władze miasta zdecydowały się przebudować główne ulice wyspy, która przez wielu nazywana jest turystycznym rajem, mówi prezydent Aleksandra Drukiewicz.
4: Turystyczna to jest główna ulica wiodąca przez Wyspę Sobieszewską i ulica Lazurowa. Zostaną przebudowane tak, żeby było i bezpiecznie pod kątem ruchu, ale właśnie także bezpiecznie pod kątem wody.
1: Byłem na Wyspie Sobieszewskiej. Te nazwy ulic mają dużo sensu. Są adekwatne do miejsca, w którym się znajdują. Prace, które pochłoną 9 milionów złotych, są częścią większej całości, dodaje wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
5: Jest to element lokalny, który jest realizowany w ramach największego pakietu inwestycyjnego od Euro 2012.
1: Drogowcy deklarują, że postarają się jak najmniej przeszkadzać turystom, ale utrudnienia w dotarciu do gdańskiego raju są pewne i pewnie potrwają prawie rok. 18:11 to jest TOK 360. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
1: Prezydent USA Donald Trump po pierwsze grozi potężnym atakiem na Iran, większym niż jakikolwiek do tej pory, ale jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Po drugie grozi, że jeżeli jemeńscy rebelianci Huti, którzy ogłosili blokadę Arabii Saudyjskiej, znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti. Rzeczywiście kilka statków zmieniło kursy na Morzu Czerwonym w związku z groźbami i atakami ze strony wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti, skoncentrowanych na cieśninie pomiędzy, mówiąc w uproszczeniu, Morzem Czerwonym a Oceanem Indyjskim.
6: Dokładnie, Bab al-Mandeb się nazywa.
1: Bardzo panu dziękuję, bo szukałem nazwy w notatkach, a jeszcze nie nauczyłem się jej tak pewnie wymawiać. Kto tu jest celem? Czy celem są rzeczywiście tylko jednostki związane z Izraelem, USA i Arabią Saudyjską?
6: Trudno powiedzieć tak naprawdę. Na pewno celem jest eskalacja i spowodowanie jeszcze większych problemów dla handlu światowego, a w ten sposób pośrednie uderzenie i w prestiż USA, i w rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj handel światowy wydaje się być zakładnikiem tego całego konfliktu i to celowo wybranym, taką trochę żywą tarczą. I są to bardzo trudne tematy do rozstrzygnięcia, bo przypomnijmy może słuchaczom, być może nie wszyscy pamiętają, ale kwestia cieśniny Bab al-Mandeb to jest nie kwestia nawet dzisiejsza czy ostatnich dwóch dni, tylko to jest kwestia, która ciągnie się co najmniej od 3 lat, ponieważ Huti tak naprawdę do września zeszłego roku bardzo często ostrzeliwali statki przepływające tą cieśniną. Wtedy było to w zemście za ataki Izraela na Palestynę. No i były różne misje wojskowe, próby bombardowania Hutich i najrozmaitsze sposoby, i to za bardzo nie działało tam. Wiemy, że też Chińczycy na przykład próbowali podkupywać, przekupywać tych Hutich, to pewnie bardziej działało, więc tak naprawdę ruch kontenerowy zwłaszcza przez ten czas był ograniczony. No wtedy nie dotyczyło to jeszcze tak jakby ostrzeliwania tankowców. Więc teraz tak naprawdę mamy zupełnie nowy front i jest to dużo bardziej niebezpieczne, zwłaszcza z perspektywy rynku ropy i gazu. Z racji tego, że no, cieśnina Bab al-Mandeb była bardzo ważnym tak jakby źródłem dywersyfikacji, bo wiemy, że przez Ormuz teraz odbywa się maksymalnie 10% ruchu tego sprzed wojny. W związku z czym Arabia Saudyjska wszystkie swoje zasoby przekierowywała właśnie na Morze Czerwone. I cieśnina Bab al-Mandeb była ważnym takim punktem dywersyfikacji trafiania tej ropy na rynek światowy, bo tam z tego Morza Czerwonego teraz niestety ciężko słuchaczom przedstawić geografię, ale spróbuję nakreślić, są dwa ujścia, albo przy kanałem Suezkim na północ do Europy, albo na południe poprzez tą cieśninę właśnie Bab al-Mandeb do Azji też, ale też w inne rejony.
1: No i te statki, które wczoraj zawracały, one kierowały się w kierunku Azji, a ostatecznie odpłynęły w kierunku kanału Suezkiego. I to można by wobec tego podejrzewać, że głównie jakimś rozchwianiem jest teraz zagrożony rynek azjatycki, ale no
6: właśnie
1: chyba
6: niestety
1: nie bardzo.
6: No właśnie niestety nie do końca, z racji tego, że rynek ropy naftowej jest jednak rynkiem globalnym. Więc owszem, być może mamy gwarancję, że raczej ta ropa do nas trafi, że raczej będziemy traktowani priorytetowo, no bo teraz ta Europa jest dużo bliżej niż ta Azja, bo tą Azję teoretycznie być może trzeba opłynąć całą Afrykę aż do Azji tak naprawdę, czy przez kanał Suezki. Natomiast z pewnością dostaniemy wzrostem cen tego towaru, no bo rynek jest globalny, część statków, które będą płynęły do Europy, zaraz będą Azjaci podkupywali, no bo każdy teraz będzie walczył o surowiec. Wiemy, że te rezerwy, które zostały wypuszczone po wybuchu wojny, skoordynowane rezerwy państw zachodnich na rynek, one też się powoli kończą i tutaj zaczynamy się zmagać z potężnym, wąskim gardłem i to właśnie widzimy na stacjach naszych benzynowych.
1: Ropa dzisiaj prawie dobijała do $100. Te wahania są bardzo duże, ale też oczywiście te ceny na rynkach surowców bardzo mocno podlegają emocjom. Jakie tu są perspektywy jakiegoś uspokojenia, wyciszenia? Trump twierdzi, że poprzednio się skończyło, to pan wspominał o tych atakach mniej więcej sprzed roku, że poprzednio one się skończyły atakami Stanów Zjednoczonych, no ale to Trump.
6: No to raczej chyba Donald Trump, tak? I tu raczej no widzimy po samym Ormuzie, że tych mechanizmów oddziaływania na Iran nie ma zbyt wiele, tak? Iran ma bardzo niskokosztowy mechanizm, który może szantażować gospodarkę globalną. No te siły, które się dorwały teraz do władzy w Iranie, no mam wrażenie, że jednak próbują pójść na konfrontację i są gotowe tak jakby przetestować siłę Trumpa, tak, i wytrzymałość Stanów Zjednoczonych. Mamy te wybory w Stanach Zjednoczonych, więc jeszcze można zemścić się na Trumpie, więc wydaje mi się, że tak naprawdę w najbliższych tygodniach raczej będzie mało optymistycznych informacji. No trudno mi powiedzieć, być może te zapowiedzi ataków ze strony Stanów Zjednoczonych, jakieś cywilne obiekty w Iranie, jakieś mosty, takie rzeczy, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy reżim...
1: Czyli zapowiedzi reżim zbrodni wojennych.
6: Ugnie się. Nie wiem, czy to będą zbrodnie wojenne.
1: No, ataki na cele cywilne?
6: Nie, w tym sensie, że rozumiem, że być może będą po prostu to uprzedzone ataki, w sensie załóżmy, że wyprzedzenie będzie informować, że ten most wyleci w powietrze, tak? Ale więc tutaj nie potrafię powiedzieć, jak armia amerykańska to rozegra, natomiast no... Konflikt ten nie wydaje się zmierzać w stronę rozwiązania i nie wiem, czy metoda siłowa przyniesie tutaj jakiekolwiek rozwiązanie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Dr Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich, wyjaśnił nam, na czym polega rosnący kłopot z cieśniną Bab al-Mandab i atakami Huti na tankowce, które płyną przez Morze Czerwone. 18.18, 18.20 informacje TOK FM. Po nich Sport 360. Dołączy do mnie Przemysław Pozowski.
7: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozważam potężny atak na Iran, powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios. Jestem bliski podjęcia decyzji. Jesteśmy na to w pełni gotowi, podkreślił. Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło z kolei, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i wojsku nie wydano nowych rozkazów. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Powrót do pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przygotowane zostało nowe pytanie referendalne, bo to, które trafiło do karty referendalnej przy pierwszej próbie, zostało uznane przez Sejm za tendencyjne. Przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta zupełnie inne, nowe, proste pytanie, mówi prezydent. A brzmi ono, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczenie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminatorowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do postawionych mu zarzutów.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 18.21, Ada Mozga.
17: Przemysław Pozowski, dzień dobry.
1: Sport 360. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Wystąpił od pierwszej do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bez Leo Messiego. Bramki nie zdobył jego zespół.
17: Odpoczywa Leo.
1: Wiem, ja go bym wysyłał na boisko, ale... Ale Michał Waszkiewicz też go bronił, że należą się człowiekowi, że urlop to jest jednak ważne osiągnięcie socjalnego świata. Bramki nie zdobył Lewandowski, jego zespół przegrał 2-3 i moja teza jest taka, że Robert Lewandowski po tym meczu ma taką zagwozdkę. Czy to był dobry pomysł, czy to jest na pewno warte 20 milionów dolarów?
17: Nie wiem, czy ma taką zagwozdkę. Wiesz, to jest troszeczkę tak, że był to pierwszy mecz w ogóle jego po przeprowadzce, po zmianie strefy czasowej, po jakimś tam okresie, kiedy raczej był na wakacjach, załatwiał transfer, więc ja bym się jakoś tam za bardzo nie przywiązywał.
1: No on też mówi, że potrzebuje jeszcze czasu, żeby dojść do właściwej formy, żeby się wkomponować. Każdy mecz to będzie większe zrozumienie, forma fizyczna będzie...
17: Ty jesteś teraz Lewandowskim?
1: Tak.
17: Cytat. No. Ale wiesz co, no... Popatrzyłem się tak naprawdę, bo nie będę ukrywać, że bazuję też jednak na obszernym, ale skrócie. I tam tak naprawdę, no co, jeden strzał zablokowany, do tej 63 minuty był na boisku i więcej właściwie, no tam okej, jeszcze jakiś taki pressing wykonał, który sprawił, że padła potem kuriozalna bramka częściowo.
1: Tak, ale to są dwa razy, kiedy tego Lewandowskiego właściwie w tym skrócie udało się wyłowić, gdzieś tam szukając dziewiątki na białej, tak oni na białą grali?
17: Tak, natomiast patrzyłem też na otoczkę tego meczu i to było ciekawe, te wybuchające, prawda, fajerwerki prawie, że tak to można nazwać.
1: Zupełnie nie korespondujące z atmosferą na trybunach.
17: Ale ta atmosfera jakoś była, tak mam wrażenie, czy
1: tak,
17: nie?
1: Tak, słyszałeś jakiś jak padła bramka dla Interu Miami, bo ja właśnie nie bardzo. Tam padała ta bramka, właśnie wybuchały te fajerwerki, a ci zawodnicy do siebie tak podbiegali, jedli. Jakby piątki przybijali, jakby właśnie na treningu w Gierce
17: strzeli. No inaczej, jest inaczej. Jest oczywiście, że tak, ale też zwróciłem uwagę, no bo miałem okazję parę meczów w życiu też komentować i zawsze słucham uważnie komentarza z różnych krajów i też jest zupełnie inny, bo ci amerykańscy komentatorzy to takie chyba znamienne w ogóle dla USA, że tak po prostu kawa na ławę, tak już, że się prościej nie da, bo jak padła ta bramka pierwsza dla Chicago, czyli gol samobójczy, podanie obrońcy z prawego sektora boiska z boku własnego pola karnego.
1: Bramkarz robi coś w stylu Artura Boruca kiedyś sprzed lat w meczu z Irlandią Północną. Tak.
17: No generalnie piłka zagrana w światło bramki, pewnie tam leciutko skacze, bramkarz kopie, ale nie trafia w piłkę, więc ta piłka do bramki wpada. Więc mamy potem, mówiąc o tych komentatorach, taką pogadankę, że przecież już w bardzo młodym wieku piłkarzy się uczy, żeby tej piłki nie podawać w światło bramki, a tutaj taki właśnie błąd. Więc takie bardzo przejrzyste, momentami łopatologiczne tłumaczenie, no ale też widz inny jednak, prawda? Nie aż tak chyba przyzwyczajony do sokera. I ci komentatorzy też jednak zdecydowanie inni, ale potrafiący grać emocjami.
1: Ale też właśnie to jest coś, czego ja po lidze zawodowej bym oczekiwał. Tak jak po reprezentacji Polski w piłce nożnej, że nie podajemy w światło bramki.
17: Tak, no myślę, że...
1: Sędziowałem B klasę, sędziowałem A klasę i naprawdę ta zasada jest tam przestrzegana.
17: No a tu się wydarzyło. No wiadomo, no wydarzyło się też pewnie podczas paru innych meczów w paru lepszych ligach. Gdzieś to ostatnio widziałem też podobną bramkę. Nie wiem, czy nie derby Hamburga, St. Pauli, Hamburger SV, ale no takich bramek trochę padało też w silnych ligach europejskich, więc też nie przesadzajmy. No będzie się musiał do tego, nie chcę powiedzieć folkloru, tak, ale do tej specyfiki tej ligi przyzwyczaić Robert Lewandowski. No i jestem też bardzo ciekaw, jakie będzie mieć priorytety, bo przecież ten kalendarz jest tam bardzo ciasny. Oni grali tak naprawdę już przed Mistrzostwami Świata, na Mundial była przerwa, teraz do gry wracają, zresztą tam zaraz będzie następny przecież mecz Roberta Lewandowskiego potencjalny.
1: Niedziela czasu polskiego na wyjeździe z New York City FC.
17: Tak, i jestem ciekaw, no co potem z tymi zgrupowaniami. Rozmawiałem o tym nawet dzisiaj z sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukaszem Wachowskim. Znaczy przede wszystkim rozmawiałem o tym centrum VAR dla sędziów, które jest teraz w siedzibie
1: Związku Piłki Nożnej.
17: Ale przy okazji też zapytałem tam o ten jakiś kontakt z Robertem Lewandowskim, no bo sam Lewy się przecież wstrzymywał, tak, podczas tej konferencji prasowej, no bo dwa razy dotychczas go można było usłyszeć podczas oficjalnej konferencji prasowej, potem przez tydzień były memy o tym, jaka ta prezentacja była kiepska i nieamerykańska i jak bardzo do przodu jest, nie wiem, Wisła Płock, czy pewnie nawet Stal Mielec organizacyjnie, jeśli chodzi o tego typu przywitania piłkarzy, no a teraz też parę słów można było tam od Roberta Lewandowskiego usłyszeć po meczu, ale to już nie konferencja prasowa, tylko na tak zwanej ściance, tam też...
1: I też coś mówiło o reprezentacji, bo ja te pierwsze jego słowa odebrałem w ten sposób, że raczej bym się nie nastawiał na jego udział w jesiennych meczach Ligi Narodów, że znaczy, może wróci na eliminację.
17: Znaczy końca kariery nie ma reprezentacyjnej, tak. Jakby to nie padło. Nie padło też, że na pewno gra mnie od początku, jakby walczy o euro, no ale wiadomo, że jakby walka o euro to jest przyszły rok, bo dopiero po tych meczach Ligi Narodów, jeśli dobrze pamiętam, to będzie losowanie grup i będziemy wiedzieć, z kim Polska będzie rywalizować o wyjazd na Euro 2028, które będzie rozegrane na Wyspach, więc będzie między innymi Wembley, prawda, ale też Hampden Park, inne stadiony brytyjskie. Natomiast w tych rozmowach, w których tam uczestniczyły trzy, widziałem polskie redakcje, bo TVN był pewnie korespondenci tak naprawdę i Polskie Radio i były tam też WP Sportowe Fakty, które po prostu zostawiły swojego korespondenta po Mistrzostwach Świata jeszcze, żeby w tym wziął udział, no to taki też oszczędnie tam było w słowach. Więc Robert Lewandowski tak, zadebiutował, jest co jasne taki wniosek, że na razie to jeszcze nie jest ten Robert Lewandowski, którego znamy z FC Barcelony, no ale myślę, że dajmy mu czas i nie przekreślajmy tej ligi, w sensie przyjeżdżał z tej ligi do reprezentacji Polski Karol Świderski i zawsze można było na niego liczyć i strzelał ważne bramki, więc Robert Lewandowski jak będzie chciał na kadrę przyjeżdżać, a Łukasz Wachowski mówił jeszcze, znaczy mówił, no przypominał tak naprawdę oczywistą rzecz. Major League Soccer też podlega, MLS też podlega ustawodawstwu FIFA.
1: Czyli jeżeli jest termin reprezentacyjny, tak, trzeba zawodnika zwolnić.
17: Tylko inna rzecz jakby, że trzeba zwolnić, a inna rzecz, że i te terminy się nie pokrywają sensu stricte co do meczu, no ale jeszcze jest, prawda, jetlag, lot, więc czasem tam jest po prostu ciasno. A Robert Lewandowski ma tyle lat, ile ma i znamy jego wybory. Niektóre z przyszłości, prawda, żeby przypomnieć jakiś mecz z Węgrami na przykład, czy mecze towarzyskie, gdzie on się raczej wolał oszczędzać, więc no, jakby wszelka decyzja jest, każda decyzja jest możliwa.
1: A w drugą stronę jeszcze cię zapytam, bo ja mam wrażenie, że Robert Lewandowski...
17: W drugą stronę, czyli do Barcelony wracamy, wiesz, że tam Polak trafił?
1: Tak?
17: No do FC Barcelony. Ale koszykarski. Aleksander Balcerowski, nasz środkowy, 25-letni. Z Malagi. Właśnie informacja sprzed pół godziny.
1: Super.
17: Także na koszykówkę teraz będzie można na Polaka jeździć do Barcelony. Znaczy no, ciągle Wojciech Szczęsny tam jest.
1: Nie wiem, czy będzie taka turystyka, tym razem nie stadionowa, ale halowa, jak w czasach Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, ale właśnie to jest to, o co chcę cię spytać. Czy...
17: Grają niemal przy stadionie, bo hala jest zaraz przy Camp Nou.
1: I FC Barcelona to nie jest byle koszykarska firma, żeby
17: tak,
1: było
17: jasne. Oczywiście, no to wielokrotny mistrz kraju, a wicemistrz aktualny, bo tam Walencja jest teraz mistrzem.
1: Ale wracając, że Robert Lewandowski chyba wypadnie trochę z orbity polskich kibiców przez to, że jest za oceanem. No nie będzie zrywania się o drugiej w nocy na mecze, chociaż wczoraj sprawdziliśmy z Michałem Waszkiewiczem, w październiku będzie okazja zobaczyć go na żywo o godzinie 17 polskiego czasu, no ale do października dużo
17: czyli,
1: czasu.
17: To, czyli też jak z Sochanem, prawda, najpierw San Antonio, teraz w Nowym Jorku, albo teraz to w sumie nie wiadomo gdzie.
1: Dla koneserów.
17: Że naprawdę no to musi być już ktoś, kto bardzo kocha Roberta Lewandowskiego i ciągle w wieku blisko 40 lat chce go oglądać bez względu na biologię. Ja dlatego się trochę zawahałem, czy mówić. No ja bazowałem dzisiaj na skrócie, tak? Bo inna jest kwestia, że to jest jakby kolejny dostawca praw, tak? To jeżeli chodzi o telewizję, które trzeba mieć, żeby całą piłkę oglądać, to jest w ogóle inna rozmowa, prawda? Bo nie wiem, Liga Niemiecka, Liga Włoska, Liga Francuska to prawa jednej telewizji, Puchary Europejskie, ale nie Liga Mistrzów, to prawa drugiej telewizji, Ekstraklasa to prawa trzeciej telewizji, to się zmienia co chwilę, a teraz nam dochodzi jeszcze inny dostawca, jeżeli chodzi o Ligę Amerykańską, więc to też po prostu jest kasa dla ludzi ludzi, którzy by chcieli to oglądać od pierwszej do ostatniej minuty.
1: Miesięcznie. Tak,
17: i to jest też przeszkoda. No ale Robert Lewandowski, myślę, że on decyzję podejmował nie na zasadzie, o jak bardzo chciałbym, żeby Adam Ozga oraz Przemysław Pozowski obejrzeli mnie o 3 w nocy. Myślę, że Robert Lewandowski jednak myślał o tak zwanych nowych rynkach, tak? Czyli żeby sprzedać jeszcze swoją markę w Stanach Zjednoczonych, żeby grać ciągle w, jakby nie było, niezłej, przyzwoitej lidze, żeby trochę, nie wiem, poznać innej kultury, zobaczyć, z czym to się je. To jednak Stany, nie? Te Stany ciągle brzmią kultowo,
1: żeby
17: dla pokolenia,
1: jasne,
17: myślę, jeszcze Roberta Lewandowskiego.
1: Moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, nawet jak mówisz, że te Stany brzmią kultowo dla pokolenia Lewandowskiego, to trochę w tym duchu też. Moim zdaniem dużo fajniej, że trafił do Chicago Fire, niż gdyby miał trafić do Arabii
17: Saudyjskiej. To w ogóle nie ma dyskusji. To nie ma dyskusji.
1: Wspomniałeś, że Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN-u, był twoim gościem w magazynie Jeszcze Więcej Sportu.
17: Tak, rozmawialiśmy w siedzibie związku, ale długo.
1: Ta rozmowa do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Ty powiedziałeś, że centrum VAR się otwiera, czyli już nie będzie tak, że sędziowie będą w takim busiku małym siedzieć koło stadionu.
17: No, tak jakby to przełożyć na język hotelarski, to przesiadają się, wiesz, z takiego taniego
1: hostelu
17: B&B bez okna na powiedzmy hotel, no przynajmniej myślę 3, jak nie 4-gwiazdkowy, bo to jest rzeczywiście w siedzibie związku przy ulicy Bitwy Warszawskiej na 4. piętrze, już teraz nie pamiętam, chyba tak, na 4. piętrze. W każdym razie fajnie nawet to wizualnie wyglądało, w tym sensie, że tam jest 5 pokoi plus taki jeden rezerwowy, który może być zagospodarowany pewnie.
1: Czyli co 5 meczów na raz może być, sędziowanych?
17: Więc ciężarówki zostają, ale wiesz dlaczego?
1: Bo będzie ostatnia kolejka Ekstraklasy, kiedy tych meczów jest więcej, a wszystkie mecze są rozgrywane o tej samej porze.
17: No tak, i z tego VAR-u jakby tradycyjnego, jeżeli takie możemy rozróżnienie zrobić, wciąż może korzystać na przykład pierwsza liga, ale jeśli chodzi o to, jak to miejsce wygląda, to rzeczywiście jest tak, wiesz, no czysto, schludnie, duże, wielkie te monitory dotykowe i fajna koncepcja, to mi się spodobało, że nie jest tak, że masz, jak znów do hotelarstwa nawiążę, pokój numer 1, pokój numer 2, chociaż numery są też, czy nie ma pokoju numer 13, no bo kończy się na 5, ale że każdy ma swoją nazwę i to są nazwy, które nawiązują do naszych arbitrów eksportowych, tak zwanych, pamiętasz? Taki żargon? Nasz arbiter eksportowy.
1: Coś takiego było, tak, czyli no nasz, co jest...
17: Nasz arbiter eksportowy.
1: Najfajniejszy
17: to był...
1: pokój jest imieniem Szymona Marciniaka oznaczony, a ten trochę, no jeszcze pewnie Michał Listkiewicz tam powinien się załapać.
17: Tak, ale to nie są pokoje imienia i chyba dobrze, no bo to są jednak osoby żyjące, ale są to pokoje, a nawet sędziujące. Natomiast są to pokoje, które mają ich wizerunki gdzieś tam na drzwiach. Jakieś są też zdjęcia, takie czarno-białe. Jest zdjęcie z finału Mistrzostw Świata Italia 90, gdzie Diego Maradona i Lothar Matthäus z proporczykami stoją jako kapitanowie i pojawia się tam jako wtedy sędzia, asystent sędzia liniowy, wtedy tak się mówiło, Michał Listkiewicz i jego gęsty wówczas wąs. Natomiast pokoje się nazywają od miejsc, w których ważne mecze z udziałem polskich arbitrów się rozgrywały, czyli jest argentyńska Córdoba, 78 rok, no i debiut naszego arbitra Aloyzy Jargus na Mundialu. Tak, Mundialu w Argentynie. Jest, jeśli chodzi o Mundial, to już nie Mundial, tylko Il Mondiale, bo to włoska nazwa, czyli właśnie Italia 90 i ten finałowy mecz z Rzymu. Dlatego sala nazywa się Roma. Michał Listkiewicz.
1: I będzie też sala Lusail.
17: Tak, jest sala Lusail. Jest sala poświęcona finałowi też Ligi Mistrzów, gwizdanemu przez Szymona Marciniaka.
1: Czyli Szymon Marciniak ma dwie sale.
17: Tak, dwie sale jakby, no ale właśnie dwa różne miejsca i to też jest jeden z powodów pewnie, dla których nie jest to sala imienia Marciniaka 1 i sala imienia Marciniaka 2.
1: Marciniaka młodszego i starszego.
17: No i jeszcze Ryszard Wójcik i też finał europejskiego Pucharu Monako, jeśli dobrze pamiętam.
1: Przemysław Pozowski, to był Sport 360. Dzięki wielkie. No właśnie, a my chcieliśmy jeszcze na Ligę Konferencji Europy rzucić okiem. To może jutro?
17: Dobrze, bo będzie po pierwszym od 23 lat meczu GKS-u Katowice w tych rozgrywkach. Raków właśnie już zaczął, od kilku minut gra.
1: To jesteśmy, podejmuje zdobywcę Pucharu Malty, Valletta FC, a GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żmina, to o godzinie 20.30. To jesteśmy umówieni na jutro w takim razie. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
18: Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
22: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
23: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
26: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
27: O!
26: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
27: O, a o ile?
26: 35 groszy taniej na litrze.
27: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
26: Tak!
28: A jak lemoniadę?
26: My też.
27: To poprosimy.
26: Ale co?
28: Wszystko!
26: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
29: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
30: To przy okazji zjesz z nami.
29: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
30: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
29: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
30: To tylko przy okazji.
29: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
31: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
32: Au! Znów ten ból.
33: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
32: Mm-hmm.
33: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
32: Oh.
33: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
34: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
33: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
35: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński złożył Mateuszowi Morawieckiemu szereg kompromisowych propozycji, powiedział rzecznik PiSu Rafał Bochenek. W tym była także propozycja nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w dniu upływu ultimatum. Ten termin minie o północy. Jakie kierownictwo ugrupowania dało politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń? Wybór jest prosty. Albo rezygnacja ze stowarzyszenia, i tu chodzi właśnie o stowarzyszenie byłego premiera, albo wykluczenie z partii. PiS-a z rekordowym poparciem wśród wszystkich partii na Węgrzech od dekad. Partia premiera Petera Modziora cieszy się poparciem na poziomie 74%. Tak wynika z opublikowanego sondażu ośrodka Zawec. Jego autorzy dodali, że nigdy w ciągu ostatnich 36 lat żadna partia na Węgrzech nie miała poparcia 4,5 miliona wyborców. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego osuwiska, które w ubiegłym tygodniu zeszło w powiecie Pengshui w południowo-zachodnich Chinach, poinformowały państwowe media. W tej rozległej katastrofie aż 50 osób wciąż uznaje się za zaginione, a 10 jest rannych. Tragedia w Pengshui to kolejna z serii katastrof wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe i gwałtowne powodzie, z jakimi od wielu tygodni zmagają się Chiny.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Chwila minęła, Adam Ozga, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, po 20:00 mikrofon Tok FM, na który zaprasza Szymon Kępka i będzie o myślistwie. Obowiązek uzgadniania planów łowieckich, wprowadzenie jednoznacznych kryteriów dotyczących odstrzału zwierząt oraz kar za polowanie pod wpływem alkoholu to jest tylko część zmian przewidzianych w obywatelskim projekcie ustawy Uwaga, polowanie. Czy potrzebujemy zmian w prawie łowieckim? Ja mam na ten temat wyrobiony pogląd, ale bardzo jestem ciekaw państwa opinii, państwa spojrzeń z różnych stron. Mikrofon Tok FM po godzinie 20:00. Będą też goście, między innymi Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego. Po 22:00 Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę o jednej z najbardziej niejednoznacznych postaci w dwudziestowiecznej historii Francji, a nawet Europy, czyli o Philippe Pétain, bohaterze i zdrajcy. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, Sławek Paruszewski i Jacek Balkan. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Karolina Kubicka, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00. TOK 360 też w samo południe. A już teraz o kierunkowskazach, o światłach mijania, o fotelach wygodnych i niewygodnych. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
3: Dzień dobry.
2: Jacku, jaki mamy dziś dzień? Czwartek.
3: Tak jest.
2: Tak. No i w związku z tym omówimy wrażenia z jazdy dwoma autami. Jedno to dla mnie zupełna nowość w tej wersji silnikowej. Być może jeździłem Audi RS3, ale wiesz, że nie pamiętam. Znaczy jeździłem na pewno, ale czy 400-konnym...
3: Cudowny samochód.
2: Czy 400-konnym to już nie pamiętam. A dzisiaj zaczniemy od Cupry VZ5, no, który jest troszeczkę słabszym bliźniakiem technicznym, bo z wyglądu to inne auto. Technicznym, tym Audi RS3, wiesz, to najnowsze.
3: Ale poczekaj, bo ten samochód wcale nie nazywa się VZ5. To jest, mówisz o samochodzie, który nazywa się Cupra Formentor.
2: Tak, oczywiście, tak, no ale wersja VZ5, masz rację, bo ona, bo zobacz, jeździliśmy ostatnio, żeby uporządkować Leonem VZ, 2.0, czterocylindrówką i kombi jeździliśmy i hatchbackiem i one mają 330, czy konie, napęd na obie osie, ale są Leonami VZ. I dobrze, że mnie tutaj ustawiłeś do pionu, po prostu nie jest to Leon VZ5, tylko Formentor VZ5, to taka no naj...
3: Sławku, ja bym chciał zacząć, dobrze?
2: Bo ale ja tylko powiem, co to jest Cupra. Że to jest producent takich samochodów, na początku miał być tylko sportowe, chyba od 8 lat, no oczywiście należy do Volkswagena, do grupy. Zaczął od samochodów tylko o mocy mniej więcej 300 koni, a potem zszedł trochę niżej i nawet 150-konne Cupry można kupić. No to zaczynaj o tym VZ5.
3: Nie, zacznę od Formentora.
2: Dawaj o Formentora.
3: Bo tutaj zaraz namieszamy. Znaczy tak, Cupra to były kiedyś wersje Seatów. To nasze początki, 2003 rok, to jeździliśmy Cuprą, Leonem Cuprą albo Ibizą Cuprą i to były wspaniałe, zwykłe samochody z segmentu B czy C, tyle tylko, że z najmocniejszymi silnikami i ustawione, jeżeli chodzi o zawieszenie, czasem układ kierowniczy w taki sposób, żeby było z tego jak najwięcej frajdy, emocji, przyspieszeń i to były rewelacyjne auta i to potem oczywiście poszło trochę w taką dziwną stronę, w stronę drugiej generacji Leona, no bo już normy emisji spalin i tak dalej, skrzynie automatyczne. Ale Cupra to była marka sama w sobie. I ktoś się kapnął w Hiszpanii, że Cupra to marka sama w sobie i wyodrębnili z Seata markę Cupra, skazując jednocześnie Seata na jakąś taką trochę gorszą egzystencję. Natomiast Cupra Formentor to jest samochód, który miał premierę w marcu 2020 roku. Pamiętasz, co było w marcu 2020 roku?
2: Tak, pandemia jednocześnie, się rozpoczynała. Tak.
3: Jednocześnie był to pierwszy model Cupry. Nie Leon Cupra, tylko Cupra Formentor, pierwszy model marki Cupra.
2: I wtedy na który miał 310 koni i silnik 2.0, prawda?
3: Tak.
2: Wersja VZ.
3: Na ten samochód bardzo dużo osób czekało. Ja nie zliczę, ile w roku 2019 dostaliśmy maili też w roku 2020, ile osób ten samochód zamówiło w ciemno, tylko na podstawie wyglądu. Dlatego, że to było auto, które było takim trochę podniesionym Leonem. 4,5 metra długości, niecałe, 1,50 m wysokości, więc to tylko troszkę więcej niż Leon. Wiesz. Natomiast samochód fajnie narysowany, ale te pierwsze wrażenia...
2: Ale poczekaj, ja tylko się odniosę. Tak, mnie też się wtedy podobał, bo potem był jeszcze lifting po 3 latach, ale wnętrze, obsługa była dla mnie zbyt skomplikowana. Przesiadłem się z Ateki, ze zwykłej Ateki i byłem pogubiony. Przesadzili
3: ekran
2: trochę.
3: Wszystko przy pomocy ekranu i gładzików pod ekranem, ale to, co nam się w tym samochodzie podobało, to fajnie zrobione fotele, niebieska skóra, przeszycia, fajnie to zostało zrobione, natomiast na niektórych rzeczach niektóre decyzje były kiepskimi decyzjami, no to jest oczywiście ten ekran, chociaż teraz Sławek, z perspektywy tych 6-letnich doświadczeń, ten samochód z 2020 roku obsługuje się naprawdę całkiem znośnie.
2: Ale wiesz co, mu dużo dało lifting sprzed 2 lat, bo rzeczywiście tam trochę zmieniło się na zewnątrz, ale przede wszystkim we wnętrzu. To było inne już oprogramowanie, łatwiejsza obsługa.
3: Sporo poprawili, ale nie wiem, czy pamiętasz. Cupra, ta przedliftowa, ona nas... było tak napompowane oczekiwanie względem tego samochodu, że to będzie takie super, że to będzie lepsze od Leona Cupra, że to będzie taki super ultra samochód. On nas trochę rozczarował. Dlatego, że to nie jeździło tak ultra fajnie, nie było w tym tych emocji... Napompowane to zostało trochę za bardzo i nie sprostało tym oczekiwaniom.
2: Chyba, żeśmy trochę podchodzili jak do jeża też do pomysłu wyodrębnienia
3: Tego nie
2: Cupry.
3: Sądzę. Wiesz no co, oczywiście, my żeśmy przez długi czas i o to zresztą też trochę przedstawiciele Cupry mieli do nas pretensji, częściowo uzasadnionych, że my żeśmy do tego, jakby, że to, co żeśmy zawsze przy Cuprze mówili, czego już nie mówimy od pewnego czasu, że to są przepłacone Seaty z miedzianymi dodatkami.
2: Ale wiesz, dlaczego też
3: dojrzała,
2: się zmieniło?
3: Dojrzała ta marka.
2: Tak, ja bardzo ją cenię, stylizacja mi się podoba. Teramar jest fajnym autem też. Ale już nie mówmy o wszystkich modelach. Zobacz, potem w tych Formentorach pojawiły się i silniki diesla 2.0, 150 koni, i silniki benzynowe 1.5, 150 koni. I wtedy, sprzed laty, też już ta Cupra VZ5 się pojawiła. Potem przestano ją produkować. Dlaczego VZ5? 5 cylindrów, prawda? Tak. Również napęd na obie osie, pojemność 2,5, a nie 2,0, jak w zwykłym VZ-cie. Siedmiostopniowa dwusprzęgłówka to jest, no i przyspieszenie do setki nie prawie 5, tylko trochę ponad 4. Ale zacząłem od Audi, bo RS3 to w limitowanej wersji egzemplarzy wyprodukowano poniżej 1000, a tej nowej, bo ona po latach została znowu wprowadzona do sprzedaży, ta Cupra VZ5, będzie 4000, więcej niż Audi, ale wciąż mówią, że to limitowana. No i ja się cieszę. Ja się cieszę. Cieszyłem się przede wszystkim, jak jeździłem tym samochodem, bo chyba pamiętasz, bo ostatnio jeździłeś i ty, ja trochę wcześniej tym Leonem, prawda, VZ, 333 konie, napęd na obie osie, że to naprawdę jest kawał dobrej roboty inżynierskiej. No a tu jest tym bardziej, tu jest kawał bardzo dobrej roboty inżynierskiej. No, bo ten samochód to jest po prostu no coś do fajnej zabawy, ale bym powiedział raczej na torze. Nie dlatego, że jest za twardy, nie dlatego, że jest za głośny, bo ten dźwięk silnika jest bardzo charakterystyczny, tylko dlatego, że nie ma gdzie wykorzystać tych wszystkich jego możliwości.
3: Sławku, przypomnij proszę, jaki tam jest silnik w tej wersji, którą testujemy?
2: No, pięciocylindrówka, 10 koni mniej niż w Audi, czyli nie 400, tylko 390.
3: Słuchaj, nie ma tego samochodu na stronie Cupry. Ale co jeszcze śmieszniejsze, już teraz konfiguratory bardzo często wyglądają w ten sposób, że jak wchodzisz w specyfikacje i dane techniczne, to jeżeli chodzi o tę Cuprę, mamy maksymalny moment obrotowy, prędkość, maksymalną moc, no to tutaj 333 konie, czyli to jest ta dwulitrówka. Natomiast nie ma pojemności silnika w ogóle, tak jakby to już nikogo nie interesowało.
2: No widzisz, to właśnie to jest Audi RS3, leciutko odchudzone i taka ciekawostka, wyobraź sobie, że jak Skoda teraz wprowadza Superba plug-ina mocniejszego, nie będzie miał 272 konie, Skoda nie może mieć tyle co Volkswagen czy Cupra, tylko będzie miał 268. Tak mnie to rozbawiło, chyba że ktoś źle policzył te 4 konie. No, ale wracając do tej Cupry, słuchaj, przepiękny kolor, właśnie ja nie wiem, czy to brązowy mat, czy to szaro-brązowy. Oczywiście te miedziane wstawki, felgi w środku, uwielbiam ten kolor. Tam nie wiem, czy już dostał Nagrodę Nobla ten, co wymyślił ten kolor, ale to jest przepiękny kolor, on mi się nie znudził. Oczywiście myślę, że ci, co trochę o Cuprze słyszeli, widzieli te Cupry, no to też wiedzą, o jaki kolor chodzi.
3: Słuchaj, znalazłem, chociaż nie było to wcale takie proste na stronie Cupry, tę wersję VZ5. Jest. Nie tylko jest. VZ z dwulitrowym silnikiem, ale też VZ, też VZ5.
2: Kosztuje chyba 300 tysięcy.
3: No właśnie. 20-calowe koła, 390 koni, 4,2 sekundy do setki.
2: No, ale świetne fotele, precyzyjny układ kierowniczy.
3: Super są te fotele, no. Oni tutaj, i powiem ci, że nawet te fotele, to mi się, szeptem to powiem, bardziej podobają niż w Audi.
2: No ja, prawdę mówiąc, już tak dokładnie nie pamiętam foteli z RS3, ale są przewygodne. Przecież jeździłem też długi dystans tym samochodem, no może nie bardzo długi, ale nigdzie mi nic nie bolało. Wysiada się wygodnie, wsiada się wygodnie. Tryby są tam jeszcze, performance, Cupra, jakiś jeszcze chyba tryb race. I aż się prosi, żeby wyjechać na tor, ja nie byłem na torze. Nie szukałem też tego toru, cieszyłem się jazdą taką codzienną i on też się nadaje do codziennej jazdy, co jest ważne. Mhm. Prawda? Super auto, wiesz, no nadaje się do codziennej jazdy, dlatego że to nie jest jakiś tam malutki bagażnik, tam nie ma nic takiego, co byś, jak w każdym Formentorze, o, może tak, prawda? No nie wiem, czy ten samochód znajdzie wielu nabywców, pewnie wszyscy chętni go nie dostaną, dlaczego? No bo jest ta liczba ograniczona do 4000 na całym świecie, ale ja myślę, że ci, którzy go kupią jako któryś tam samochód, bo chcą, mają pieniądze i chcą mieć taki samochód naprawdę do zabawy i raz na jakiś czas może pojadą na tor, może coś wykupią, a może po prostu sobie pojadą szybko do innego miasta, oczywiście zgodnie z przepisami, żeby nie było tak, że ja do czegoś innego namawiam. Aż mi brakowało możliwości jazdy nawet szybkiej tym samochodem, ale to już nie będę powtarzał.
3: Wiesz co, ale wiesz, dla mnie fantastyczne w tych samochodach, też po prostu w Leonie VZ, który uważam, że jest wybitnym samochodem pod wieloma względami i bardzo się cieszę, że jeszcze takie samochody są. Wiesz, tu nie chodzi o to, żeby jechać nimi szybko. Tu chodzi o to, to jest, wiesz, trochę tak jak ten duży pies, który nie musisz czekać. Mm-hmm. Tu masz ten nadmiar i masz to wszystko zrobione z takimi limitami, jeżeli chodzi o możliwości zawieszenia układu kierowniczego, że ta jazda jest po prostu, uwaga, przyjemnością. Coś, co kiedyś było ultra ważne dla osób kupujących samochody i bardzo często przez nas omawiane długie minuty, w tym momencie nie jest już tak istotne dla wielu producentów. Też umówmy się, że chińskie firmy, tak często testowane przez nas chińskie auta, chińskie SUVy, no w ogóle SUVy, tak? To nie są samochody, które mają nam dawać przyjemność z jazdy. To potrafi.
2: Ale dobrą cenę nam mają dawać. Patrzę, bo teraz wyczytałem promocje takie z początku roku, może one jeszcze trwają, nawet nie wiem, ale chodzi mi raczej o różnicę między tym 2.0333 a 2.5390. Ona jest 60 tysięcy. No, czy warto? Wiesz co, ta czterocylindrówka też jest fajna. Ja nie wiem, czy te 60 tysięcy mógłbym przeznaczyć na coś innego oczywiście. To już jest bardzo trudny wybór, wiesz? Bo to są w ogóle drogie auta, no. 240 tysięcy prawie, czy prawie 300, no to nawet umówmy się, w czasach chińskiej konkurencji, gdzie te ceny, oprócz elektryków oczywiście, niektórych koszmarnie drogich chińskich, to te ceny są bardzo wysokie, no. ale jest wybór, no Jacku. Podsumowuję, super auto dla wybranych, super auto dla szczęśliwców, bo nie każdy pewnie będzie miał okazję jeszcze się załapać, że tak powiem kolokwialnie, do tej puli 4000, ale chyba nie warto czekać, jeżeli rzeczywiście się marzyło o takim aucie.
3: Tak, to wszystko na dziś. Pięknie Państwu i uprzejmie dziękujemy i bardzo zapraszamy na kolejny odcinek, który będzie już jutro.
4: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. No, ale marzenia ściętej głowy, nie?
5: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
4: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
6: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś z Bogumiłą Berdychowską wrócimy do tematu odwołania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ministra obrony. Michajło Fedorow stracił stanowisko przy okazji rekonstrukcji rządu. Jako jedyny nie dostał propozycji ponownego objęcia resortu. No i pojawia się pytanie, dlaczego tak się stało. Ale od tego pytania nawet ważniejsze jest pytanie, dlaczego Michajło Fedorow budzi takie zaufanie Ukraińców? Dlaczego wybuchły protesty? Dlaczego tak mocno wspiera go Zachód i zachodnie media? No i co to mówi o stylu rządzenia Wołodymyra Zełenskiego? To po 19:00. Zapraszam serdecznie.
1: Reklama.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto
3: Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poprzednie pytanie Senat odrzucił, jest więc nowe. Prezydent Nawrocki nie ustaje w staraniach o organizację referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Padło wiele kompromisowych propozycji, mówi rzecznik PiS po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na koniec sport będzie o rewolucji w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję Nawrocki ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
9: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
8: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum z nową wersją pytania miałoby się odbyć w niedzielę, 27 września. Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości podpisała już oświadczenia o przynależności do partii, ale czas jest jeszcze do północy. O północy dzieją się magiczne rzeczy, powiedziała po spotkaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Hoijkalom. Jak zaznacza, swoje oświadczenie napisała już wiele dni temu.
10: Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają. Ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
8: Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim trwało blisko 3 godziny i nie zakończyło się przełomem. Mimo że, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, prezes Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Były rzecznik rządu Morawieckiego.

0: Aby w sposób niezakłócony przebiegała komunikacja na samej wyspie, żeby zapewnić dojazd do posesji mieszkańców i w maksymalnym stopniu minimalizować utrudnienia ruchowe.
1: Przebudowa dróg na wyspie Sobieszewskiej ma zająć około roku. W TOG FM czas na sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2 do 3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, mówi w TOK FM sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Łukasz Fachowski.
3: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
2: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Raków Częstochowa gra z Valletto FC w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i niespodziewanie przegrywa po 34 minutach gry 0-1. A jeszcze dziś mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Michał Waszkiewicz.
4: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach Pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po dwóch remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji od starcia z MŠK Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
5: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
4: Mecz w Żylinie o 20:30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
1: A jutro w pogodzie bez większych zmian. Możliwe będą opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i na południu. Maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Kiedy rozmawiam z moim znajomym z Ukrainy, a chyba każdy Polak ma własnego znajomego z Ukrainy, o odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Ukrainy, przebija przede wszystkim jego przekonanie, że to właśnie Fedorow wniósł jakąś nową jakość do sposobu, do taktyki prowadzenia wojny przez Ukrainę. To byłoby o tyle dziwne, że to nie jego decyzje. Ale to też trochę rymuje się czasowo z postrzeganiem ukraińskiej skuteczności bojowej. Ostatnio zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim za sprawą wykorzystania dronów. Skuteczne ataki, skuteczne uderzenia na cele w głębi Rosji, potwierdzające, że Ukraina wie, jak wojnę prowadzić, wie, jak ją wygrywać i potrafi własne technologie wojskowe we współpracy z zachodnimi firmami skutecznie rozwijać. To już coś więcej niż słynna operacja Pajęczyna, w ramach której zbombardowano rosyjskie bazy lotnicze ponad rok temu. To cała seria podpaleń rafinerii rosyjskich, ale też coraz szersze wykorzystywanie dronów na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tyle, że także i w tym rola Fedorowa może być mniejsza niż się z pozoru wydaje. Zachód mocno zainwestował w ukraińskie technologie dronowe po tym, jak odkrył, że faktycznie są na dobrym poziomie. Ale to odkrycie sprzed dobrych dwóch lat, z 2024 roku, z czasów, gdy o Fedorowie w Ministerstwie Obrony jeszcze nikt nie słyszał. A jeśli słyszał, to nie jako o potencjalnym kandydacie na topowe stanowisko. Czemu więc nagle jego postać stała się kartą przetargową? Czemu w tym duchu przedstawiają Fedorowa i New York Times, i Financial Times? Na czym polega jego polityczna uroda? Na sukcesie systemu DIA, czy na tym, że po prostu pasuje do wyobrażeń nowego, rzutkiego, otwartego polityka z Ukrainy, takiego, z którym da się dogadać? Za co Zachód aż tak bardzo go polubił, że poświęca sprawie wewnętrznych przetasowań w ukraińskim rządzie tyle uwagi? Za co pokochali go Ukraińcy, że wyszli w jego obronie na ulicę, nawet jeśli no nie są to jakieś gigantyczne tłumy? No i wreszcie, czemu postanowił się pozbyć go Zełenski, decydując o tym, że w nowym rządzie i pod nowym premierem koreckim pozostają wszyscy dotychczasowi ministrowie poza nim? Czyżby się stawiał? Czyżby próbował zachowywać autonomię? Czy może naprawdę był skonfliktowany?

0: zainteresowany z Aleksandrem Syrskim, dowódcą armii ukraińskiej? A jeśli tak, to dlaczego także i Syrski stracił teraz stanowisko? Te wątpliwości dotyczą jak zawsze pieniędzy, które w sektorze obronnym Ukrainy płyną obecnie wartko i szeroką strugą. Ale tak samo dotyczą samego Zełenskiego, który rządzi solowo. I rzeczywiście nie wydaje się, żeby zamierzał swoją władzę poddawać jakimkolwiek testom wyborczym. Przynajmniej nie w najbliższej przeszłości.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W Radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Bogumiła Berdychowska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o, tak najogólniej rzecz ujmując, sprawach ukraińskich ze sprawą generała Syrskiego oraz byłego już jednak ministra obrony Fedorowa na czele. Choć nie jest to, myślę, sprawa jedyna, którą dzisiaj poruszymy. Ale zacznijmy od niej. Miniony piątek rzecz się zaczęła. Włodzimierz Zełenski oświadczył, że odwołuje ze stanowiska ministra obrony Michajła Fedorowa. To jest taki prominentny polityk ukraiński, który, teraz znowu można by sobie powiedzieć, czy on zasłynął, czy on sobie przypisał sukces między innymi cyfryzacji administracji ukraińskiej, czyli system DIA. Zaś w momencie, kiedy został ministrem obrony, a został z nim z początkiem tego roku, właśnie jakoś tak nazywa się w lutym, czyli długo nie był tym ministrem, no to zwraca uwagę na to, że właśnie tutaj należy stawiać na drony, na taką modernizację armii w stronę dalszej robotyzacji, no bo trzeba oszczędzać człowieka, bo ta siła żywa jest przecież najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. Więc przedstawiono trochę w mediach jego rezygnację, czy jego odwołanie, przepraszam bardzo, Jako dopust Boży.
11: Ja bym tylko jedną poprawkę, przepraszam panie doktorze. Mianowicie Michał Fedorow nie został odwołany, tylko dymisję, że tak powiem...
0: Wymusił Syrski.
11: Dymisja dotyczyła całego rządu. Natomiast sprawa Fedorowa wzięła się z tego, że jest jednym z ministrów, którzy nie dostali propozycji kontynuowania misji. Czyli znaczy powiedzieć, że on jak osobno został odwołany, to przesada.
0: No tak, dobrze. To rzeczywiście trzymajmy się faktu.
11: Tak, prezydent zarządził dymisję rządu, pani Świrdenko i powołał nowy rząd. Wszystkie stanowiska, za wyjątkiem dwóch, są obsadzone. W przypadku dwóch ministerstw mamy pełniących obowiązki. To jest w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej. Przy czym w przypadku Ministerstwa Spraw...
0: Co można trochę traktować jako dymisję de facto, jeżeli to są tylko dwa stanowiska.
11: Jeżeli chodzi o ministra spraw zagranicznych, to pełniącym obowiązki jest były minister, czyli Sybicha. Tu się nic nie zmieniło. Prawdopodobnie dostanie propozycję kontynuowania misji. Natomiast na stanowisko ministra obrony Fedorow nie dostał tej propozycji. Na jego miejsce został powołany jako pełniący obowiązki generał major Chmara, który zresztą ma bardzo dobrą opinię i nie ma w Ukrainie dyskusji, czy on jest kompetentny, czy on nie jest kompetentny. Tu się wszyscy zgadzają, że jest kompetentny. Interpretacje czy różnice zdań dotyczą tego, czy powinien w ogóle być Fedorow zamieniany, czy nie. Fedorow i druga jeszcze uwaga szczegółowa. Otóż Fedorow do chwili tej dymisji rządu i faktu, iż nie otrzymał propozycji kontynuowania swojej misji, nie był słynnym politykiem, nie był samodzielnym politykiem. W ogóle był uważany i w gruncie rzeczy bardzo długo tak to było, za lojalnego członka drużyny czy ekipy Zełenskiego.
0: Ale tu się trochę nie zgodzę, bo o nim w kontekście DIA się czytało i słyszało
11: jak
0: wielokrotnie.
11: Jak najbardziej, ale zwracam uwagę, że on i rzeczywiście DIA to tak czy owak, to było bardzo ważne posunięcie, szczególnie w obliczu wojny, jak się potem okazało, bo no, była jednym z tych instrumentów, który utrzymywał ukraińską wspólnotę państwową czy narodową, przepraszam za takie wyrażenie potoczne, w kupie, tak? Natomiast będąc tym ministrem, bo on był ministrem do spraw cyfryzacji, nigdy właściwie nie wykorzystywał tej funkcji do jakiegoś samodzielnego zaistnienia politycznego. Dopiero ta ostatnia sytuacja, a właściwie reakcja, która się pojawiła w społeczeństwie, doprowadziła do tego, że zaczął być traktowany niemal jak konkurent Zełenskiego. A na czym polegała ta sytuacja taka niecodzienna? Mianowicie niecodzienna sytuacja polegała na tym, że pewna część społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie młodzi ludzie, bardzo żywiołowo zareagowali. Uważali, że to jest niesprawiedliwe, że Michajło Fedorow, pomimo że tylko pół roku był ministrem obrony, ma swoje sukcesy na koncie i to jest po prostu niesprawiedliwe, żeby człowieka, który ma sukcesy, który jest, myślę, że też do pewnego stopnia takim ucieleśnieniem marzeń Ukraińców, tak? Nowoczesny,
0: młody, relatywnie.
11: Młody, no nie relatywnie, tylko po prostu młody, tak? I do tego mający doskonały zawód czy profesję, z którym bez kłopotu znajdzie miejsce na rynku. I zresztą po jego odwołaniu natychmiast pojawiły się plotki, oczywiście trudno stwierdzić na ile prawdziwe, że niemal natychmiast dostał propozycję od Amerykanów, żeby przyjść. Zapewniał mu dobre miejsce w jednej z firm, że tak powiem, informatycznych.
0: Już myślałem, że w rządzie Trumpa.
11: No, raczej nie. W rządzie Trumpa raczej nie. Niemniej, wracając do sprawy, jeżeli chodzi o moją opinię o Fedorowie, to ona nie jest tak hura optymistyczna, jak opinia jego zwolenników, tych, którzy na przykład wyszli na tak zwany kartonowy Majdan. To jest taki plac w Kijowie, w okolicy Teatru imienia Iwana Franki. To jest doskonałe miejsce zresztą do demonstracji czy do mitingów, dlatego że to jest stosunkowo nieduży plac, w związku z czym
0: łatwo
11: go zapełnić, łatwo stworzyć wrażenie, że tam
0: siła,
11: jest, że tłum po prostu czeka i czegoś od władzy się domaga.
0: Choć szczerze powiedziawszy, parę takich gazet, głównie brytyjskich, zrobiło zdjęcia z drona i to nie było jakieś bardzo imponujące zebranie.
11: Tak jak mówię, to ja jestem
0: sceptyczna.
11: Znaczy, w każdym razie nie tak optymistyczna. Rzeczywiście było poruszenie. Niestandardowe w tym wszystkim na pewno było to, że w ogóle jakimkolwiek ludziom chciało się wyjść, żeby mówić, że jakiś minister warty jest obrony. Dlatego, że ja sobie właściwie w tej chwili nie przypominam. No w ostatnich, myślę, że co najmniej 10 latach nie było takiej sytuacji, żeby jakakolwiek grupa społeczna manifestowała, że ten minister jest super i powinien pozostać. Także to niewątpliwie jest jego sukces. Natomiast oczywiście zupełnie innym pytaniem jest, jaka jest geneza tego sukcesu, tak? Jeżeli chodzi o to, co jemu się udało zrobić na stanowisku ministra obrony, to ja nie widzę tutaj takich przesadnych sukcesów i zresztą właśnie ten fakt, że nie doszło do porozumienia i nie było chemii między naczelnym dowódcą sił zbrojnych a Fedorowym, był bezpośrednim pretekstem, a w każdym razie argumentacją, którą zastosował prezydent, mówiąc o tym, że Fedorow już nie będzie ministrem obrony. Motywacja była taka, że to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby minister obrony i naczelny dowódca nie rozmawiali ze sobą bez obecności prezydenta, tak? W momencie, kiedy prezydent wzywa, to są, a tak w ogóle to nie.
0: No to dodajmy jeszcze.
11: Niemniej różne rzeczy takie bardzo pozytywne się zbiegły jak raz w tym czasie. Przede wszystkim oczywiście należy tutaj wymienić bardzo udane ataki ukraińskich dronów na różne cele w Rosji, w głąb Rosji, na cele głównie związane z przemysłem naftowym. Bardzo bolesne dla samych Rosjan. Przepraszam, jeżeli dochodzi do tego, że nie wiem, że Rosja zaczyna, nie wiem,
0: importować benzynę.
11: To chyba jest, to jest chyba najlepsze świadectwo, że te ukraińskie ataki były skuteczne. Osobnym pytaniem jest, tak, jaki jest związek między celnymi działaniami wojsk dronowych a funkcją czy rolą ministra obrony. Ja bym powiedziała, że jest być może, ale pośredni. Natomiast jako minister cyfryzacji rzeczywiście po pierwsze to, co związane jest natrwale z jego osobą, czyli GIA, to jest rzeczywiście osiągnięcie. I jak się okazało, jednak w tym wszystkim był dobry PR. To znaczy minister Fedorow tak potrafił sprzedawać swoje działania, że ludzie to kupowali. I myślę zresztą, że obecna reakcja na jego odwołanie to też jest taki efekt dotychczasowego zachowania Fedorowa, tak? Który nigdy nie był zagrożony na swoim stanowisku ministra cyfryzacji, wicepremiera też swego czasu. W związku z czym też nie dokonywał, czy nie prowadził, nie usiłował prowadzić samodzielnej polityki. W związku z czym teraz był bardziej wiarygodny w momencie, kiedy troszeczkę był przedstawiany jako ofiara działań prezydenta. W ogóle osobną sprawą To jest sprawa kolejnych zmian ekip rządowych, które proponuje Zełenski. Musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest w tej chwili w Ukrainie klasyczna demokracja parlamentarna, w której rząd związany jest z większością parlamentarną, jeżeli się nie zmienia większość, to się rządu nie zmienia, że większość parlamentarna ewentualnie robi jakieś rekonstrukcje rządu, ale musi się wydarzyć coś ekstra. Natomiast w Ukrainie nie. To wszystko zależy w tej chwili od pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bo jak słuchacze TOG FM na pewno wiedzą, no prezydent Zełenski skoncentrował w swoim ręku no, bezprecedensową władzę. Żaden dotychczasowy prezydent Ukrainy nie miał tak wielkiej władzy w swoim kraju. W związku z czym właściwie to jest tak, że czasami trudno powiedzieć, dlaczego prezydent podejmuje takie, a nie inne decyzje. Przy okazji dyskusji nad odwołaniem rządu Swyrydenko, jeden z deputowanych, niegdyś bardzo bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, w tej chwili raczej jego krytyk, Dmytro Razumkow, zwracając się do większości parlamentarnej, powiedział tak, no macie głosować za odwołaniem rządu Swyrydenko, ale wy nie wiecie, dlaczego chcecie odwołać. Tak samo jak nie wiecie, dlaczego chcecie powołać kogoś innego. I oczywiście to brzmi dość nieprzyjemnie, ale w gruncie rzeczy taka jest sytuacja. Wszystko to jest wola prezydenta, który kieruje się w swoich decyzjach różnymi rachubami, czasami międzynarodowymi, czasami wewnętrznymi. Co przeważyło przy tej okazji? Trudno mi powiedzieć, dlatego że oficjalne enuncjacje prezydenta Zełenskiego, że premier ma przygotować Ukrainę do zimy. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo wiemy, co się działo w przeszłej zimy, ale na Boga, no generalnie premier nie jest od tego, żeby przygotowywać kraj do zimy. I myślę, że ważniejsi to są szefowie dużych firm energetycznych, gazowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym mam wrażenie, że to jest układanka, którą prezydent Zełenski zafundował pewnie ze względu na jakieś wewnętrzne badania opinii publicznej, z których wynikało, że coś trzeba zmienić, jakiś ruch w interesie musi się pojawić.
0: Ale to jest ciekawe, bo te klocki się posypały. To znaczy dymisja Fedorowa i protesty, które no, były rzeczywiście bardzo bacznie obserwowane przez tak zwany Zachód, doprowadziły koniec końców do tego, że trzeba było wymienić szefa armii.
11: I to jest bardzo ciekawe. I to jest, powiedziałabym, że to jest tak zwana ironia losu, tak? Dlaczego? Dlatego, że nowym naczelnym dowódcą armii ukraińskiej został Michał Dropatyj, którego na to stanowisko od dłuższego czasu promował minister Fedorow. Mało tego, w momencie, kiedy prezydent poinformował, że Fedorow nie będzie ministrem obrony, to w pewnym momencie argumentował to w ten sposób, że no, Aleksander Syrski, że oni nie mogli się dogadać, ale chwilowo on nie może odwołać naczelnego dowódcy sił zbrojnych, bo jest taka czy nie inna sytuacja. I okazało się, że po dwóch dniach
0: mógł.
11: Przy czym muszę powiedzieć, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest zmiana na lepsze, jeżeli chodzi o armię ukraińską. To jest nie tylko, to są wojskowi nie tylko różnych pokoleń, no bo Syrski to jest 60-parolatek, a Dropatyj to jest 40-parolatek, ale to jest również zupełnie inne podejście do żołnierza, bo cokolwiek by nie powiedzieć, i doceniając zasługi Syrskiego w czasie tej wojny, to on był taką emanacją sowieckiej szkoły wychowywania czy posługiwania się armią, natomiast Dropatyj z całą pewnością to już jest inne pokolenie w sensie podejścia do armii, podejścia czy poziomu odpowiedzialności dowódcy. Bardzo tam były ciekawe fragmenty w jego biografii, kiedy on, nie wiem, w pewnym momencie podał się do dymisji, bo poligon dwukrotnie został zbombardowany przez Rosjan. I wtedy powiedział, że system, który się nie uczy na własnych błędach, jest do niczego, tak? Bardzo duże nadzieje się wiążą z Dropatym. Ja myślę, że przyjście Dropatego na stanowisko ministra obrony zostało powszechnie przyjęte tak dobrze, również dlatego, że Syrski być może był kompetentnym wojskowym, ale absolutnie pozbawionym jakiejkolwiek charyzmy. Po prostu nie był porównywany ani z generałem Załużnym, który wcześniej był naczelnym dowódcą. Właściwie ja nie znałam żadnego komentatora, który mówiłby z zachwytem o tym, co robi Syrski. Ja pomijam fakty, czy pomijam kwestie ataków w dużej mierze też niesprawiedliwych na Syrskiego, bo czasami nawet określano go mianem, nie wiem, rzeźnika w stosunku do własnych wojsk. To bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ale tak jak mówię, bez względu na to, co się wydarzyło, ta zmiana jest dobrą zmianą. I pytanie brzmi, jeżeli minister Fedorow wnioskował, proponował i prosił o mianowanie Dropatego na naczelnego dowódcę i Syrski okazało się, że można go odwołać, to właściwie co w tej chwili stoi na przeszkodzie, żeby jednak przywrócić Fedorowa na stanowisku ministra obrony?
0: No to znowu, no właśnie, no ponoć hamletyzuje, Fedorow ponoć hamletyzuje i nie chce wracać. Taka jest opowieść.
11: Wiemy z całą pewnością, że pan prezydent Zełenski zaproponował byłemu ministrowi obrony ważną funkcję w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Nic nie słyszałam o tym, żeby zaproponował mu powrót po prostu na stanowisko ministra obrony. Więc myślę, że gdyby zaproponował, to wtedy by się okazało. Ale w każdym razie sytuacja przedziwna.
0: Ale to rzeczywiście jest nielogiczne, tak, dlatego że można by powiedzieć, no to zaraz, to ministrem obrony zostaje ktoś, kto miał się jednak dogadywać z Syrskim, tak? Tak można by interpretować. Jeżeli nie było chemii między nimi, no to jego następca Fedorowa powinien się dogadywać z szefem armii.
11: A tu nie, mianowano tego, kogo proponował sam Fedorow. W związku z czym jeden z komentatorów Ukraińskiej Prawdy powiedział coś takiego, że jeżeli, no, że prezydent wykonał 50% zadania, tak? Bo to zadanie brzmiało, te 50% zadania brzmiało, żeby Dropaty był szefem, naczelnym dowódcą. Ale drugie 50 to jest Fedorow, z którym się doskonale podobno rozumieli i doskonale pracowali. I tenże komentator Ukraińskiej Prawdy powiedział, że jeżeli Fedorow nie wróci, to być może nie chodzi o żadne poważne sprawy, tylko o kontrolowanie tak zwanych potoków. Przepraszam, że to mówię, ale
0: potoków, są, czyli strumieni finansowych.
11: Czyli strumieni finansowych. Jak wiadomo, zresztą to nie jest, że to jest prawda banalna. W czasie wojny największe pieniądze przechodzą przez Ministerstwo Obrony. Znacznie większe niż te, o których słyszeliśmy w przypadku afery Mindicza, czyli przez Ministerstwo Energetyki, czy coś takiego. To są olbrzymie, olbrzymie pieniądze.
0: A czy nie jest też tak, bo no, siłą rzeczy może to jest błędna interpretacja, ale jakoś tak się kojarzy ten moment, prawda? Też rok temu, wakacje, protesty.
11: Och! Tylko jaka była różnica? Nie wiem, pan redaktor na pewno na to zwrócił uwagę. Otóż w ubiegłym roku, w momencie kiedy prezydent Zełenski wraz z większością, która za nim stała, postanowił zlikwidować właśnie cały pion antykorupcyjny w Ukrainie, z jednej strony były te demonstracje, te kartonowe demonstracje. Kartonowe dlatego, że ich uczestnicy trzymają kartony z różnymi hasłami, tak? Ale z drugiej strony był bardzo mocny nacisk z zewnątrz. Ze Stanów, z Unii Europejskiej. Ja myślę, że ten nacisk zewnętrzny dla władz Ukrainy wtedy był zaskoczeniem. Zresztą wtedy też tak to interpretowałam. To znaczy oni według mnie kierowali się wówczas rachunkiem, że jest stan wojny i że ta wojna przykryje likwidację tych organów antykorupcyjnych. W tym w przypadku Fedorowa nie mamy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy mamy kartonowy Majdan, ale nie mamy bardzo mocnych, wyraźnych nacisków ze strony Zachodu.
0: Może nie mamy, pewnie nie mamy tych oficjalnych.
11: A no właśnie, ale bo wtedy doszło do tego, że to się nie kończyło na kuluarowych rozmowach i poprzedzeniach, tylko były coraz powtarzające się oficjalne deklaracje ze strony państw, tudzież ze strony różnych międzynarodowych instytucji.
0: To prawda, ale tu jest o tyle ciekawie, że pewien nacisk jest, mianowicie rzadko jest tak, żeby Financial Times robił ze sprawy odwołania jakiegoś ministra bardzo długą serię artykułów.
11: To prawda.
0: New York Times dawał to na jedynkę.
11: To prawda, tylko zwracam uwagę, że to ciągle jest coś, co można zakwalifikować, nie wiem, do debaty publicznej.
0: Absolutnie tak.
11: Do debaty. Natomiast wtedy, rok temu, różne, tak jak mówię, różne instytucje międzynarodowe doszły do wniosku, że sytuacja jest na tyle poważna, że nie można się zatrzymać na tym poziomie. Więc różnica jest. I jaki jest bezpośredni rezultat taki na poziomie par excellence politycznym tej sprawy z odwołaniem, a właściwie przedłużeniem misji ministra obrony? Otóż Fedorow, który przez 7 lat był lojalnym i prawie niezauważalnym na zewnątrz członkiem drużyny pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, nagle, z chwili na chwilę, został obsadzony w roli zbawcy narodu.
0: Ciekawy awans.
11: Natychmiast po ogłoszeniu decyzji przez pana prezydenta Zełenskiego zrobiono badania opinii publicznej pod kątem tego, kto ma szansę i na kogo byś zagłosował w wyborach prezydenckich, gdyby takie się odbyły, a nie wiemy, kiedy się odbędą. I Fedorow, to jest no, rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, natychmiast wskoczył na drugie miejsce. Pierwszy jest Zełenski, ma 14% z kawałkiem. Drugi jest Fedorow, 13% z kawałkiem. Załużny, który był do tej pory tradycyjnym konkurentem, przynajmniej, że tak powiem, w świecie sondaży, tak? Zełenskiego, jest dopiero na trzecim miejscu. Przy czym dodajmy, że sam Fedorow, pomimo że zabierał głos i wyrażał różne swoje opinie od momentu odwołania, jednak nie zadeklarował jakiejś działalności politycznej. Od jutra tworzę, nie wiem, swoje zaplecze polityczne. Został obsadzony w roli zbawcy narodu. I tu muszę powiedzieć, że niezwykle spodobała mi się reakcja jego żony. To świadczy o tym, że kobiety naprawdę mają zdrowy rozsądek wtedy, kiedy tłum zanurza się tylko w emocji. Mianowicie żona Fedorowa, patrząc na to, co się dzieje w ciągu tych ostatnich dni wokół jej męża, mówi, to jest strasznie, mówi, żyć w kraju, w którym zamiast po prostu po ludzku komuś podziękować za pracę, tworzy się z niego idola.
0: No cóż, Ameryki nie odkrywa.
11: Ale niech mi pan wymieni jeszcze jakąś żonę innego polityka, która tak by zareagowała na nagły taki publiczny awans swojego męża.
0: Nelly Rokita.
11: No niezupełnie. Nie mówiąc już o tym, że to w gruncie rzeczy zakończyło karierę jej męża. Także...
0: Niechże będzie jej element groteski w naszej rozmowie. Ale nie, wracając do tego, co wydarzyło się w kontekście Fedorowa i wydarzyło się w kontekście tych dymisji i zmian. Warto chyba powiedzieć przynajmniej dwa zdania o takim kontekście i tego, jak jest postrzegana przez wielu Ukraińców armia obecnie. No, a myślę, że to postrzeganie mogło się trochę zmienić za sprawą tak zwanej busyfikacji.
11: To znaczy, sprawa nie jest prosta. Oczywiście busyfikacja, bo...
0: Co to jest busyfikacja? Wyjaśnijmy.
11: Właśnie. Zacznijmy od tego, co to jest busyfikacja. To busyfikacja polega na mobilizacji która to mobilizacja dokonywana jest po prostu w przestrzeni publicznej, na ulicy, na placach. Oficerowie...
0: Pod sklepami, przy wyjściach z metra.
11: W przestrzeni publicznej, tak. Oficerowie, jakbyśmy powiedzieli po polsku, wojewódzkiej komendy uzupełnień, czyli TCK ukraińskiego, zatrzymują młodych ludzi w momencie, kiedy ci młodzi ludzie nie mają przy sobie dokumentów, że są zwolnieni ze służby wojskowej albo nie mają jakichkolwiek dokumentów, to po prostu są przymusowo natychmiast ładowani do busów, stąd busyfikacja, i wysyłani bezpośrednio na poligony. Ten proceder trwa niestety dość długo i notabene, jak mówimy o tym, co się udało albo co się nie udało ministrowi Fedorowowi w czasie tego pół roku, to oczywiście nie jest dużo i zbyt dużo rzeczy nie mogło się udać, ale on zapowiadał zmiany w TCK, które by zakończyły ten proceder.
0: Znaczy też trzeba powiedzieć, jak to wygląda, bo to są sytuacje dramatyczne.
11: Bardzo nieprzyjemne.
0: To jest wleczenie tych chłopaków. Czasem to jest bicie. Czasem próbują im pomagać ludzie, przechodnie.
11: Ostatnio mieliśmy do czynienia z czymś, z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, a mianowicie we Lwowie, w takiej dzielnicy Sychów, to jest taka wielka sypialnia Lwowa, TCK zatrzymało dwóch czy trzech młodych ludzi i wprawdzie jeden z samochodów TCK uwiózł tych ludzi do komendy, ale na drugi samochód tłum się rzucił i to duży tłum, kilkutysięczny, przewrócił ten samochód, a zamieszki trwały do trzeciej nad ranem pomimo wszystko. To znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę mobilizację właśnie w przestrzeni publicznej, to od dłuższego czasu dochodzi tam do naprawdę licznych nieprawidłowości i nawet skandalicznych rzeczy, razem z tym, że niestety były też przypadki, że ludzie na poziomie komendy wchodzili cali i zdrowi i już nie wychodzili. To znaczy były wypadki śmiertelne, bo były pobicia,
0: Ale też powiedzmy szczerze, że to się niestety wiąże z tematem, który Ukrainy nie opuszcza, czyli z korupcją. To znaczy z tym, że zanim trafi na ten poligon, bardzo często trafia do piwnicy, gdzie jakby komunikat jest taki, jak twoja rodzina zapłaci $5,000, mówi się o $15,000, to może cię wypuścimy, co nie znaczy, że nie złapiemy ponownie.
11: Tutaj korupcja jest olbrzymia, ukraińskie państwo stara się ją zwalczać, ale też dochodzi do rzeczy absolutnie skandalicznych. Nie wiem, szef odeskiego TCK w czasie wojny, nie pracując na 10 etatach, kupił sobie willę w Marbelli w Hiszpanii.
0: Jakie to ciekawe, prawda?
11: Jakie to ciekawe, skąd te pieniądze się wzięły?
0: Ja myślę, że to tłumaczy tą wściekłość tego tłumu.
11: Myślę, że też, ale myślę, że tam się różne rzeczy składają, bo na początku to nawet zatrzymywanie w przestrzeni publicznej nie było tak bezwzględne i nie było tak alergicznych reakcji. Ale w międzyczasie, tak jak mówię, pojawiło się kilka czynników. Po pierwsze, zmęczenie wojną. Brak perspektywy jej zakończenia. Informacje o tym, co się dzieje na tych komendach, o obiciu, o nieprzestrzeganiu elementarnych praw, o tym, że jednocześnie jest korupcja. Jeżeli ktoś ma dużą kasę, to spokojnie sobie jakoś urządzi ekstra zwolnienie. Więc myślę, że te różne czynniki, z których być może najpoważniejsze to jest zmęczenie wojną i przerażenie brutalnością, czy oburzenie na brutalność TCK, sprawiły, że rzeczywiście dochodzi do takich zamieszek, czy takich demonstracji wrogości naprawdę bardzo dużych. I potem oczywiście wszyscy urzędnicy państwowi, ministrowie tam wyrażają swoją solidarność z TCK, tylko że żadna solidarność żadnych ministrów z TCK nie zmieni opinii o samym TCK, jakie jest w tej chwili w społeczeństwie ukraińskim. To jest bardzo zła opinia. Inną kwestią jest, co również poruszał na początku swojej kadencji jako minister obrony Fedorow, ilość tak zwanych uchylantów. To jest rzeczywiście problem, tam się ocenia do różnych źródeł, ale mam wrażenie, że minister Fedorow mówił o 2 milionach uchylantów. no to jest, przepraszam, no to jest dosłownie cała armia ludzi, tak? I w sytuacji, kiedy ludzie są potrzebni na froncie, no to oczywiście trzeba podejmować jakieś ekstra decyzje, ale na pewno tymi ekstra decyzjami nie jest bicie czy kaleczenie potencjalnych poborowych.
0: No to jest w ogóle taka, powiedziałbym, zdrada tej umowy, prawda? No jeżeli ktoś ma trafić na front, to jednak chcemy, żeby jego, użyję wielkich słów, ofiara była sensowna.
11: Ale absolutnie. To pan ma 100% racji. I oczywiście z tego punktu widzenia najlepszy okres, jeżeli można tak powiedzieć, dla ukraińskiej armii, to był ten okres tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, bo ludzie wtedy sami przychodzili, tak? Sami chcieli walczyć. Ale prawda jest też taka, że ten charakter tej wojny się zmienił. O ile w 22 i w dużej części w 23 roku ta wojna to była wojna egzystencjalna, o być albo nie być dla Ukrainy, to w roku 26 to już jest wojna raczej o cele polityczne, a nie o bycie, o istnienie Ukrainy jako takiej, tak? No, w gruncie rzeczy teraz się toczy wojna, tak? Czy Ukraińcy, nie wiem, przesuną linię frontu na ziemi, czy, nie wiem, odbiją, a przynajmniej zneutralizują Krym i tak. To, wszystko to są cele wojskowe, polityczne, ale to nie są już cele egzystencjalne. I w momencie, kiedy walczysz o cele polityczne, a mobilizacja jest dokonywana w nadzwyczaj brutalny sposób, to ludzie też trochę, no jakby tu powiedzieć, no czują się lekko zdezorientowani, bo tak jak mówię, w momencie, kiedy rzecz dotyczyła być albo nie być Ukrainy, tych ludzi nie zabrakło.
0: No z drugiej strony jest też i taka kontrnarracja tutaj, że ci ludzie, którzy do armii trafiali wtedy, jak się zorientowali, jaka ona jest od środka, to bardzo często dezerterowali.
11: Otóż nie. To się zaczęło zdarzyć, ale znacznie później. I tu wracamy do pana głównego pytania, to znaczy jaka jest opinia, jaki jest wizerunek ukraińskiej armii w społeczeństwie ukraińskim. I powiem tak, że jest bardzo różne. Nie ma w tej chwili, znaczy w tym pierwszym okresie to armia była świętością. Po prostu nasi bohaterowie, nasi obrońcy i nie było różnicy zdań. W tej chwili to spojrzenie, czy ten odbiór jest bardziej zdywersyfikowany i z jednej strony są takie pododdziały, czy takie oddziały, czy takie, które mają jednostki, które mają bardzo dobrą opinię, na przykład wojska dronowe, ale też specjaliści. Mają hurowcy, czyli żołnierze wywiadu ukraińskiego, też mają bardzo dobrą opinię, ale też to jest tajemnica Poliszynela i zresztą były takie sytuacje, w których po prostu czarno na białym wychodziły te sytuacje, ale jeżeli chodzi o piechotę, która jest niezwykle ważna, no muszę powiedzieć, że tam się zdarzają straszne rzeczy i mniej więcej 2 miesiące temu byliśmy świadkami wielkiej akcji społecznej, bo na szczęście siostra jednego z żołnierzy postanowiła zawalczyć o brata i nie dopuścić do jego śmierci, bo się okazało, że jednostka była na wysuniętych pozycjach, odcięta od swoich i od 2 miesięcy nie dostawała pożywienia. I żaden dowódca się tym nie przejął.
0: No właśnie.
11: I gdyby nie ta akcja społeczna, która rzeczywiście błyskawicznie właściwie ogarnęła całą Ukrainę, to być może ci chłopcy by tam zginęli, ale nie od kul wroga, tylko po prostu nie z wycieńczenia. Tak, tak.
0: Znaczy, no to jest taki moment, kiedy człowiek mówi, znaczy rzeczywiście można jakby się załamać, bo jedynym aktorem życia, nie wiem, politycznego na Ukrainie jest społeczeństwo, które koniec końców albo czegoś broni, albo coś wymusza. To jest dołujące, nieprawdopodobnie.
11: Jeżeli chodzi o sprawy takie strukturalne, instytucjonalne, to jest dojmujące. Ale jeżeli chodzi o takie zapasy energii życiowej...
0: W tym sensie tak.
11: To ja mówię, znaczy cokolwiek złego by nie powiedzieć o politykach ukraińskich, a można mówić długo, zresztą jak w ogóle o politykach w różnych krajach, to na ich tle, w ich kontekście i w ogóle, niezależnie od tego kontekstu, społeczeństwo ukraińskie budzi mój najwyższy szacunek i podziw, bo dokonuje cudów. Bo dokonuje cudów i dokonuje cudów nie od dzisiaj, tylko od 14 roku, kiedy przecież państwo w ogóle nie funkcjonowało przez kilka miesięcy. I to Ukraińcy, Ukrainki, jak to się teraz mówi, czyli kobiety i mężczyźni, po prostu przenieśli tę Ukrainę do
0: nowego etapu. A to jeszcze jedno pytanie mi się tu nasuwa. Tak trochę wracamy do tematu Fedorowa, do protestów. Czy to jest tak, że po tych, że to jest jakby owoc tych rewolucji, że jednak mimo wszystko w tej klasie klasie politycznej, czy wśród decydentów jest już takie przekonanie, że jednak tych protestów społecznych trzeba słuchać. Jednak tej ulicy trzeba słuchać. Bo tak sobie myślę, że na przykład w takiej Polsce ludzie mogą protestować, nikt się tym nie przejmie.
11: Wie pan co? Myślę, że to jest zbyt śmiały wniosek. Mhm. Zbyt śmiały wniosek. Nie mówiąc już o tym, że Ukraina zna też coś, czego my na szczęście nie znamy, to znaczy tworzenie protestów w całości opłacanych przez tę lub inną siłę polityczną, przez tego lub innego oligarchę. Mhm. Absolutnie to była w pewnym momencie codzienność Ukrainy, tak? Mieli pieniądze, to sobie fundowali kolejne majdany. Natomiast w tym sensie ma pan rację, że bardzo niechętnie, z oporami, ale jednak przynajmniej od czasu do czasu politycy rozumieją, że muszą wysłuchać ludzi, że muszą się cofnąć. Zresztą zobaczymy, jak historia z Fedorowem, Zełenskim się zakończy przy tej okazji. Jestem bardzo ciekawa następnych posunięć pana prezydenta Zełenskiego.
0: No to chyba wszyscy są bardzo ciekawi, bo to zaczyna trochę przypominać, no nie wiem zresztą.
11: Inna sprawa, że też bardzo jest ciekawym i Fedorow był na tyle, że tak powiem, niepubliczny, że trudno postawić diagnozę. Bo z całą pewnością jest w tej chwili usiłowanie zrobienia z niego politycznego lidera. Znaczy bycie nawet świetnym informatykiem to jest inna historia niż bycie liderem politycznym. I takie pytanie, nad którym się zastanawiam, czy problemem, to jest to, czy Fedorow da się obsadzić w tej roli lidera politycznego ewentualnie i czy się nada do tego, bo uważam, że w sensie publicznym za mało do tej pory pokazał, żeby w ogóle stawiać tezy, czy się nadaje, czy się nie nadaje, czy wytrzymał, czy uniósłby tę funkcję, czy by jej nie uniósł.
0: Ale myśli pani, że rzeczywiście jest w tym momencie zapotrzebowanie na takich liderów alternatywnych względem Zełenskiego, że to jest trochę też taki moment, kiedy jest jakaś niechęć wobec prezydenta?
11: To znaczy, z całą pewnością jest niechęć. No to nie jest żadna tajemnica, tak? I zresztą przy okazji tej dymisji rządu i sprawy Fedorowa, jego notowania spadły o 7,5%. To bardzo dużo. Zważywszy na to, że ma teraz 14, to znaczy, że miał 20, w granicach 22 punktów procentowych. Oczywiście robimy nawias i mówimy, nie jesteśmy pewni, jaką wiarygodność mają wszystkie sondaże, które są robione, szczególnie jeżeli chodzi o politykę i upubliczniane, bo te sondaże mogą mieć również par excellence promocyjny charakter, tak? Dla ludzi, którzy wierzą w Fedorowa, tak? Niemniej, wracając do samej postaci, mówię, to bardzo jest ciekawy problem, bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie o jego dalszą karierę, dlatego że do tej pory za mało publicznie pokazał, na co go stać. On się właściwie koncentrował na tej swojej wąskiej działce.
0: Ale co z samym Zełenskim?
11: Znaczy myślę, że...
0: ja mówię o tych zarzutach, które się pojawiają pod jego adresem, że on właśnie rządzi solowo, że ma takie autokratyczne zapędy.
11: Ale to wszystko jest prawda. Ale to wszystko jest prawda. No, można o prezydencie Zełenskim mówić dużo, można mówić dobrze, ale w chwili obecnej, jeszcze raz to powtórzę, co powiedziałam na początku, nie było w historii niepodległej Ukrainy drugiego polityka, który skupiłby we własnym ręku tak szeroką władzę.
0: I nie wszystko można tłumaczyć wojną.
11: I nie, właśnie to chciałam powiedzieć, że o ile w tej gorącej fazie wojny egzystencjalnej to było zrozumiałe, no to im dalej od tego etapu jesteśmy, tym bardziej staje pod znakiem zapytania, tak? Znaczy, czy Ukraina ma zamiar wrócić, że tak powiem, na ścieżkę takiej, no powiedzmy sobie, standardowej demokracji? Czy prezydent Zełenski chciałby zachować władzę, którą w tej chwili posiada, która z demokracją standardową już po prostu nie ma nic wspólnego?
0: Bogumiła Berdychowska była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
14: Zbliża się godzina 20. Szymon Kępka, dobry wieczór Państwu. Za moment informacje w TOK FM, a po 20 zapraszam Państwa na mikrofon TOK FM, w którym będziemy rozmawiać z Państwem, ale też z ekspertami na temat łowiectwa i zmian w przepisach w tym zakresie. To jest temat, który od lat budzi wiele emocji, wywołuje gorące dyskusje. Prawo łowieckie oraz proponowane zmiany w zasadach prowadzenia polowań w Polsce. Punktem wyjścia do naszej debaty, do naszej rozmowy dzisiaj jest obywatelski projekt Uwaga Polowanie. Jego autorzy przekonują, że obecne przepisy wymagają zmian, które zwiększą przejrzystość działań związanych z gospodarką łowiecką, poprawią bezpieczeństwo, lepiej uwzględnią kwestie dotyczące ochrony przyrody. Tam wśród proponowanych rozwiązań znalazł się m.in. obowiązek uzgadniania planów łowieckich z dyrekcjami ochrony środowiska. Projekt też przewiduje wprowadzenie bardziej jednoznacznych kryteriów dotyczących odstrzału zwierząt, zaostrzenia także odpowiedzialności za polowania pod wpływem alkoholu. Dla innych te zmiany są potrzebne, długo oczekiwane, które zwiększą kontrolę nad gospodarką łowiecką, ograniczą ryzyko nadużyć. Inni z kolei zwracają uwagę, że nowe przepisy mogą utrudniać funkcjonowanie kół łowieckich, osłabić skuteczność działań związanych z ochroną upraw, albo z ograniczeniem liczebności niektórych gatunków. Jak zwykle w takich sprawach pojawia się pytanie, gdzie przebiega ta granica między troską o przyrodę, bezpieczeństwem ludzi, a potrzebami, które wynikają z prowadzenia gospodarki łowieckiej. W dzisiejszym programie spróbujemy spokojnie przyjrzeć się tym proponowanym rozwiązaniom, odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, może rozbić kilka mitów w tym zakresie. Na przykład, czy obecne prawo rzeczywiście wymaga zmian, czy nowe regulacje realnie zwiększą bezpieczeństwo, przejrzystość, czy raczej stworzą jakieś dodatkowe bariery administracyjne. O tym, jak pogodzić interesy myśliwych, rolników, leśników, przyrodników, ale też nas, mieszkańców. O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy będą na pewno reprezentować różne punkty widzenia na tę sprawę. Zachęcamy również Państwa do aktywnego udziału w tej dyskusji, dzielenia się swoimi opiniami. To po godzinie 21 na temat tego, czy Państwa zdaniem potrzebujemy zmian w prawie łowieckim. O tym wszystkim dzisiaj w mikrofonie TOK FM. Serdecznie Państwa zapraszam. Teraz informacje po nich. Wracamy z mikrofonem TOK FM.
15: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
16: TOK 9.
17: 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w TOK FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
18: Dzień dobry, jestem.
17: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappé, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
18: No wiesz co, no, biorąc pod uwagę, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
17: Właśnie.
18: Było złoto, było srebro 4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No,
17: ale
18: mimo wszystko
17: będzie miał całą
18: kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jak będzie miał wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, już sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
15: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
19: A
16: Autopromocja.
19: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka, jak nam się wydaje, bardzo interesujących tematów.
20: Dowiemy się, ile lat ma człowiek wciąż młody.
19: Wybierzemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
20: I opowiemy, dlaczego żart o bombie w bagażu jest wyjątkowo nieśmieszny.
19: Wspólna Sobota. Anna Sobańda.
20: I Rafał Turowski.
19: Zapraszamy.
16: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
21: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
22: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
23: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Marian, a gdzie mogę kupić...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
25: Barbara, na mediaexpert.pl.
24: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
25: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
24: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
26: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
27: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
28: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
27: Pamiętałem o wszystkim.
28: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
27: Dokładnie, kochanie.
28: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
27: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
28: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
29: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
30: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Prezydent złożył zapowiadany drugi wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wielka Brytania zmaga się z suszą. Są pierwsze apele do mieszkańców o oszczędzanie wody. Polak zagra we FC Barcelonie, ale tym razem nie będzie to piłkarz. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Senatu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie, a mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
32: Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
31: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak na terenie bazy lotniczej w Namieszti nad Oslawą na południu Czech rozbił się śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Według informacji ratowników 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Walijska Agencja Ochrony Środowiska ogłosiła stan suszy w północnej części kraju i górnym dorzeczu rzeki Severn. To pierwszy obszar Wielkiej Brytanii, na których w tym roku ogłoszono suszę. Od początku lipca w niektórych rejonach północnej Walii spadło mniej niż 2% ilości deszczu przeciętnie notowanego w lipcu. Agencja zaznaczyła, że ogłoszenie suszy nie oznacza automatycznie niedoborów wody pitnej, ale zaapelowała do mieszkańców, by oszczędzali wodę. Ponad 10 milionów klientów jednej z firm wodociągowych w Londynie i w Dolinie Tamizy na południu Anglii ma zakaz używania węgrzy ogrodowych do podlewania ogródków, mycia aut czy napełniania basenów. Zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach to długofalowy cel Gdańska, a pomóc ma w tym aplikacja, która pomoże dawać drugie życie niechcianym rzeczom. Inicjatywa ma przynieść korzyści i mieszkańcom, i środowisku, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
0: To jest element gospodarki obiegu zamkniętego, żeby minimalizować masę wyrzucanych odpadów, a wykorzystywać rzeczy, które mogą jeszcze z powodzeniem posłużyć komuś innemu.
31: I tu przyda się aplikacja, dzięki której można będzie przekazać przedmioty, których chcemy się pozbyć, i znaleźć im nowego właściciela, albo poszukać ratunku dla sprzętów, które się popsuły.
0: Aplikacja ułatwi mieszkańcom nawiązywanie kontaktu z rzemieślnikami, którzy naprawiają przedmioty, żeby przedłużyć życie rzeczy.
31: Aplikacja powinna zacząć działać w przyszłym roku. 6 olbrzymich rozmiarów rzeźboobrazów w kształcie głów autorstwa Edwarda Dwurnika będzie można oglądać na wystawie Edward Dwurnik, Duma i Wstyd w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

0: UFC i na kilkanaście minut przed końcem meczu remisuje 1-1. Natomiast o 20:30 mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Rywalem polskiego zespołu będzie na wyjeździe słowacka MSK Żilina. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataroński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego. Według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt do 2031 roku. W FC Barcelonie, ale tej koszykarskiej zagra reprezentant Polski. Dwuletni kontrakt z katalońskim klubem podpisał Aleksander Balcerowski. 25-letni środkowy ostatnio występował w Maladze. Barcelona to aktualny wicemistrz Hiszpanii. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. O czym teraz Michał Waszkiewicz.
1: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Andro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: To jeszcze kolarstwo. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził Forsier Merlet w Alpach Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
2: Noc w wielu regionach z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju początkowo możliwe również burze. Wysoko w Tatrach prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 8-10 stopni w rejonach podgórskich, na Pomorzu i na Podlasiu, 11-13 na większości obszaru Polski, a najcieplejsza noc nad morzem do 15 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 6 minut po godzinie 20:00, to jest mikrofon TOK FM, Szymon Kępka, dobry wieczór Państwu, dzisiejszy program wydajemy z Karoliną Kłaczyńską. O prawie łowieckim mówić będziemy, to znaczy o obowiązku uzgadniania planów łowieckich z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, wprowadzeniem jednoznacznych kryteriów dotyczących odstrzału zwierząt oraz kar za polowanie pod wpływem alkoholu. To właściwie jest tylko część zmian przewidzianych w obywatelskim projekcie ustawy Uwaga, polowanie. O nim mówić będziemy. Będziemy też Państwa pytać, czy Państwa zdaniem potrzebujemy zmian w prawie łowieckim. Prawo łowieckie w Polsce od lat pozostaje jednym z najbardziej konfliktowych obszarów styku człowieka, gospodarki, ochrony przyrody także. Obowiązująca ustawa właściwie pochodzi z 95 roku, chociaż duża nowelizacja miała miejsce w 2018 roku, to było 8 lat temu. Zwolennicy zmian przekonują, że obecny model daje zbyt dużą rolę środowisku myśliwych, za mało uwzględnia głos obywateli, właścicieli gruntów, naukowców i tego głosu naukowego także. O tym też te zmiany są. Wskazują też na potrzebę większej przejrzystości polowań, zmiany zasad bezpieczeństwa. O tym wszystkim mówić będziemy dzisiaj w kontekście właśnie zmian, w kontekście tego także, jak Państwo patrzycie na tę sprawę i wszystko to, co się z nią wiąże. Z nami Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielonych, członek Komitetu Inicjatywy Uwaga Polowanie w studiu Radio TOK FM. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I z nami także profesor Marcin Urbaniak, kognitywista, zoopsycholog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, dobry wieczór panu.
6: Dobry wieczór.
4: To powiedzmy najpierw o samym projekcie obywatelskim, o tym, co w nim się znajduje, jeżeli jesteśmy w stanie narysować, wskazać te najważniejsze zmiany, obszary, w których konieczne, zdaniem autorów, są zmiany.
5: To pozwolę sobie zacząć i...
4: Michał Suchara.
5: Zacznę od rzeczy, na które najczęściej wskazują osoby, które licznie już tysiącami podpisują naszą inicjatywę. Taka bardzo prozaiczna rzecz. Kiedy wchodzimy do lasu, nie mamy żadnego narzędzia, które pozwoliłoby nam sprawdzić, czy w lesie odbywa się polowanie. Nie ma czegoś takiego jak rejestr polowań. kula świszcząca nad naszą głową.

0: czy huk wystrzału, może nas właściwie spotkać w każdej chwili, w każdym lesie i nie możemy tego sprawdzić. Nasza nowelizacja powoduje, że las byłby bezpieczniejszy, bo taki rejestr byłby obligatoryjny, każde polowanie byłoby rejestrowane i każdy obywatel i każda obywatelka wchodząca do lasu mógłby sprawdzić, czy w tym lesie odbywa się polowanie. Druga kwestia, na którą bardzo często wskazują osoby, które popierają nasz projekt, to są okresowe badania psychologiczne i okulistyczne myśliwych.
1: Powiedzmy, jak to wygląda teraz, obecnie, według obowiązujących przepisów, a jak miałoby wyglądać po ewentualnej nowelizacji?
0: Według obowiązujących przepisów osoba, która dostała pozwolenie na dany rodzaj broni, na przykład 40 lat temu, nigdy, podkreślam, nigdy, nie musi odnawiać przechodzić badań okulistycznych czy psychologicznych. Każdy kierowca autobusu, który nas wiezie codziennie, czy kierowca tramwaju, musi takie badania okresowe przechodzić. Każdy ochroniarz, który ma dostęp do broni, również musi przechodzić badania okresowe, policjant, żołnierz itd., itd. Myśliwi takich badań przechodzić nie mogą i stąd na przykład przykłady osób w wieku 70-80 lat, które są członkami Polskiego Związku Łowieckiego, które badania, ostatnie badania okulistyczne czy psychologiczne przechodziły w latach 80., w latach 90. Wydaje nam się, że takie okresowe badania przynajmniej co 5 lat naprawdę bardzo dobrze by zrobiło samemu Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, bo jak wiemy, ostatnio Polski Związek Łowiecki wydał aż 1 200 000 złotych, pieniędzy pozyskanych z zabijania polskich zwierząt, na ocieplanie wizerunku. Według nas te pieniądze mogły być wydane na przykład na badania okulistyczne wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego i wtedy ten wizerunek w polskim społeczeństwie naprawdę byłby lepszy.
1: Okej, a więc bezpieczeństwo, czyli wchodzimy do lasu, chcielibyśmy potencjalnie wiedzieć, że polowanie się odbywa, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to kwestia dotycząca badań okresowych. O czym jeszcze mówi ta nowelizacja?
0: Na przykład o oddaleniu polowań na więcej niż 150 metrów od zabudowań. Kiedy zbieramy podpisy, kiedy mówimy ludziom o tym, że obecnie polować można 150 metrów od zabudowań, ludzie nie wierzą. Pamiętajmy, że żyjemy w kraju, w którym ustawodawca określił odległość 700 metrów jako bezpieczną do wstawienia wiatraka, który produkuje czystą energię i który jeszcze do tego nigdy nikogo nie zabił.
1: No dobrze, a tutaj praktyczna kwestia, to znaczy, jeżeli dzikie zwierzęta na przykład pojawiają się blisko zabudowań, podwarszawska historia, piaseczno na przykład, albo ząbki, to te 150 metrów także tutaj mają zastosowanie?
0: W każdej chwili właściciel...
1: No to jak złapać takie zwierzę?
0: Według naszego projektu każdy właściciel terenu ma prawo określić odległość polowań od zabudowań w tym przedziale między obowiązującym obecnie 150 metrach i 700 metrów. Myśliwi w swojej takiej bardzo, według mnie, pokrętnej narracji przedstawiają wizję, jakoby po wprowadzeniu naszej zmiany cały obszar Polski zostałby wyłączony z polowań. No, to jest albo zła wola, albo niewiedza. Według naszego projektu każdy właściciel terenu, na przykład rolnik, jeżeli obawia się o swoje plony na swoich polach, może ustalić tę odległość między 150 metrów a 700.
1: Wszystkie argumenty i wszystkie spostrzeżenia niejako z drugiej strony, więc ze strony Polskiego Związku Łowieckiego, o tym też będziemy mówić w mikrofonie TOK FM mniej więcej po godzinie 20:30. Taki głos państwo usłyszycie. Z nami także profesor Marcin Urbaniak z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. A panie profesorze, mówimy o założeniach na razie tej nowelizacji, ale z drugiej strony czytam też o właściwie zmianie systemowej, o potrzebie tejże zmiany. To czy to jest tak, że obecne prawo łowieckie jest przede wszystkim, no, nie wiem, problemem prawnym, organizacyjnym, czy jednak to jest kwestia środowiska także myśliwych?
2: No ja myślę, że jest problemem i prawnym, i społecznym, i ekologicznym, biorąc pod uwagę mętność, niejasność funkcjonowania praktyk łowieckich, jeżeli chodzi o ich brak transparentności i pewną umowność, jeżeli chociażby wziąć pod uwagę kryteria uznawania zwierząt za gatunki łowne, a też systemowym problemem jest właśnie no, zafałszowany nieco cel działania gospodarki łowieckiej, jaką jest rzekoma ochrona środowiska. Ja dodałbym jeszcze do tego, co mówił mój przedmówca, od razu odpowiadając na pana pytanie, że takimi ogólnymi celami tej naszej inicjatywy Uwaga Polowanie jest reforma ustawy Prawo Łowieckie, wprowadzająca szereg zmian właśnie zwiększających transparentność, przejrzystość, ale też merytoryczne kryteria, na przykład uznawania zwierząt za gatunki łowne, ponieważ takim nadrzędnym, ogólnym celem całej naszej reformy, czy propozycji reformy, jest zwiększenie udziału społecznego i zwiększenie udziału naukowego w decydowaniu o przyrodzie.
1: No właśnie, przy tym się zatrzymajmy. To znaczy, nowelizacja miałaby dać możliwość albo zwiększyć rolę badań naukowych w podejmowaniu decyzji o polowaniach?
2: Tak, chodzi o to, żeby wprowadzić merytoryczne, klarowne, racjonalne kryteria w postaci, jakie gatunki łowne jakie gatunki należy utrzymać na liście gatunków łownych, i ta lista no, nie powinna być sztywna, trwająca przez dekady, tylko dynamicznie zmieniać się pod względem bieżących nowych danych naukowych, ekologicznych, zoologicznych, środowiskowych, czyli chodziłoby na przykład o znajomość liczebności populacji, o wiarygodną znajomość jakości szkód, które ewentualnie konkretne osobniki czy populacje w jakiś sposób, jeżeli w ogóle te szkody wyrządzają, to jaka jest skala i jakość tych szkód, czy faktycznie konkretne osobniki albo populacje zagrażają danym ekosystemom albo gospodarce rolnej, ale w konkretnej lokalizacji, ale też chodziłoby o bardziej systemowe zobowiązanie ministra środowiska, żeby przynajmniej raz na 5 lat oceniał aktualnie obowiązujące, wprowadzone kryteria wyboru gatunków łownych, i jeśli gatunki na przykład konkretne przestały spełniać przesłanki, ażeby pozostać na tej liście, to powinny być z niej usuwane.
1: No dobrze, a panie profesorze, a jak w takim razie miałoby być ocenione, albo jak wiedzielibyśmy, że to słowo naukowa wiedza, czy aktualna naukowa wiedza, że ta przesłanka jest realnie spełniana? Kto miałby to rozstrzygnąć?
2: No, poza aktualnie funkcjonującymi organami, czyli Polski Związek Łowiecki, może zacznijmy od początku. Decyzję podejmuje minister środowiska, konsultując się z ministrem rolnictwa, ale konsultując się też z samym Polskim Związkiem Łowieckim, Polską Radą Ochrony Przyrody i ewentualnie regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Natomiast jeżeli mamy wprowadzić faktyczną, wiarygodną, dynamiczną monitoring na przykład liczebności populacji konkretnego gatunku w pewnym obszarze, terytorium, które na przykład jest mniej czy bardziej zurbanizowane, zindustrializowane, to potrzebujemy jeszcze mieć fachowców, specjalistów, ekspertów w obszarze teriologii, zoologii, ornitologii, którzy posiadają rzetelną, solidną wiedzę, w które gatunki na przykład są zanikające, które są zagrożone wyginięciem, które mogą stać się zagrożone ze względu na przykład na postępującą fragmentaryzację albo zanik ekosystemów konkretnych. I dopiero ścisła współpraca ze środowiskami badaczy, przyrodników byłaby możliwa, tego rodzaju współpraca wprowadziłaby używanie wiarygodnych i weryfikowalnych metod, na przykład określania liczebności zwierząt, które należy utrzymać na liście zwierząt łownych, a które należałoby na przykład usunąć z tego względu, że w żaden sposób albo zbyt rzadko, albo w ogóle nie zagrażają biotopowi, ekosystemowi, gospodarce rolnej. No tutaj przykładem byłoby na przykład ptactwo, na które jest przyzwolenie ptaki są, konkretne gatunki zwierzętami łownymi i zostały, głowienka czy słonka zostały usunięte z listy, ale na przykład jest tam powiedzmy cyraneczka czy krzyżówka, więc mamy gatunki konkretnych ptaków wodnych z rodziny kaczkowatych, które ciężko jest uzasadnić racjonalnie, dlaczego one w ogóle są na liście zwierząt łownych. Dlatego ta ścisła współpraca z ornitologami, teriologami, zoologami jest bezapelacyjnie konieczna, ale też z ekologami, którzy widzą dotychczasowe skutki fatalnego, archaicznego modelu gospodarki łowieckiej, na przykład jeżeli chodzi o wstrzeliwanie ołowiu w ekosystem, wody gruntowe, akweny wodne czy glebę. Innego rodzaju zaburzenia, zakłócenia podczas polowania, jakim jest na przykład bardzo dramatyczna zmiana behawioru zwierząt poprzez polowania z naganką, z używaniem noktowizji, termowizji.
1: Panie profesorze, o tych wszystkich wątkach będziemy chcieli na pewno powiedzieć, ale jakby same zmiany przewidziane w tym obywatelskim projekcie ustawy, to jest, no jak słyszycie państwo, bardzo złożony temat, wielowątkowy. Rozmawiamy o obywatelskim projekcie ustawy Uwaga Polowanie i pytamy państwa dzisiaj, po 21:00 zaprosimy państwa do głosu w tej sprawie. Czy twoim zdaniem, czy państwa zdaniem potrzebujemy zmian w prawie łowieckim? W studiu TOK FM nadal Michał Suchora, współprzewodniczący partii Zielony, także Komitetu Inicjatywy Uwaga Polowanie. Później po 20:35 Wacław Matysek, czyli pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego, także będzie w studiu Radia TOK FM właśnie z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego i te najróżniejsze argumenty pewnie będziemy tutaj państwu przedstawiać. Pan profesor kilka chwil temu powiedział o rzekomym, właściwie rzekomej ochronie przyrody, jeśli mówię inaczej, to powiedzmy jak to wyglądało. A pytanie w takim razie, czy według państwa, według inicjatorów tych zmian, odstrzał zwierząt to jest narzędzie ochrony przyrody, czy to jest jednak przestarzały sposób zarządzania ekosystemem? Idąc dalej, czy w takim razie myśliwi stoją na straży ochrony środowiska?
0: Znaczy chyba państwo tego nie widzą, ale pan redaktor uśmiecha się, kiedy to mówi. To jest niemal tak absurdalne twierdzenie, że gospodarka łowiecka służy ochronie przyrody, jak stwierdzenie, że alkohol powinien koniecznie być obecny na stacjach benzynowych. Według mnie stacje benzynowe to jest jedno z ostatnich miejsc, na których
1: otwieram sobie tutaj kampanię, czy stronę dostępny. Kampanii Polskiego Związku Łowieckiego. Fakty łączą, mity dzielą. I tutaj właściwie na górze tej strony czytamy o tym, że przyroda sama się ureguluje, że to mit i że właściwie ta działalność jest potrzebna.
0: No i bardzo żałuję, że Polski Związek Łowiecki tak krotochwilnie podszedł do argumentów, które przytaczamy w naszej nowelizacji. Tak jak wspomniałem, 1 200 000 złotych pieniędzy pozyskanych właśnie z zabijania polskich zwierząt poszło na przykład na stronę Fakty czy Mity, o której pan wspomniał, która nijak się ma do tego, o czym mówi nasza nowelizacja. Kolejna rzecz, z którą naprawdę ludzie przychodzą do nas, i to są mieszkańcy dużych i małych miast, polskie samorządy nie mają żadnych narzędzi do tego, żeby regulować na przykład granice obwodów łowieckich czy kalendarz polowań. Myśliwi, najwięcej polowań zbiorowych odbywa się wtedy, kiedy najwięcej z nas chce z tego lasu korzystać w inny sposób niż przez zabijanie zwierząt. Polowania zbiorowe z naganką, te najbardziej brutalne i najbardziej nieetyczne według nas, odbywają się bardzo często w okresie świąteczno-noworocznym. Wtedy, kiedy wszyscy mamy wolne, kiedy wszyscy chcemy iść do lasu, na biegówki, na spacer. Samorząd nie ma żadnych narzędzi, żeby ten kalendarz regulować. My chcielibyśmy dać polskim samorządom na poziomie niższym niż sejmik województwa możliwość decydowania. Dzisiaj w tym lesie jesteście bezpieczni państwo, dzisiaj mieszkańcy możecie iść do lasu i nie będzie wam przeszkadzała polowanie zbiorowe czy indywidualne.
1: W tej nowelizacji oprócz zgody samorządów pojawia się też taka zgoda związana z osobami mieszkającymi na wsi. Wyjaśnijmy ten konkretny właśnie wątek, to znaczy to miałoby być tak, że osoba taka mogłaby się sprzeciwić polowaniu na terenie swojej nieruchomości.
0: Znaczy teraz prawo jest naprawdę postawione na głowie, bo według obecnego kształtu polskiego z prawa łowieckiego, właściciel gruntu musi osobiście stawić się przed starostą i wyrazić oświadczenie woli, żeby wyłączyć swój teren z obwodu łowieckiego. Powinno być według nas odwrotnie. To koło łowieckie powinno zapytać prywatnego właściciela czy samorząd o to, czy na tym terenie może odbywać się polowanie. Znowu, mam nadzieję, że państwo słyszycie absurd tej sytuacji. Kolejna rzecz. Takie oświadczenie woli może złożyć według polskiego prawa wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast jeżeli właścicielem terenu jest firma albo na przykład organizacja pozarządowa, takie oświadczenie woli nie jest możliwe. Coraz więcej organizacji pozarządowych, na przykład WWF, czy Greenpeace, czy OTOP, wykupuje cenne przyrodniczo tereny po to, żeby nie prowadzona tam była gospodarka leśna. Natomiast tereny kupione na przykład przez OTOP czy WWF nie mogą zostać według polskiego prawa wyłączone z obwodu łowieckiego. To wszystko stoi na głowie i nasza nowelizacja, po raz kolejny powtórzę, nie jest przeciwko komukolwiek, nie jest przeciwko Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, nie likwiduje Polskiego Związku Łowieckiego, nie likwiduje kół łowieckich, ale przywraca właściwe proporcje, właściwe stosunki między społeczeństwem a tą bardzo małą, nieliczną, bo liczącą około 130 tysięcy, bardzo zamożną i bardzo osadzoną politycznie, ekonomicznie, społecznie grupą czy kastą, jaką są myśliwi.
1: To pytanie w takim razie do pana profesora, profesor Marcin Urbaniak. Jednym z głównych argumentów Polskiego Związku Łowieckiego jest problem szkód rolniczych. Dziki na przykład niszczą uprawy, jelenie powodują na przykład szkody w lasach, powiedzmy. Kto w takim razie powinien ponosić odpowiedzialność za takie szkody po takich szkodach rolniczych właśnie po ewentualnej zmianie prawa?
2: No tak jak ponownie powiedział mój przedmówca, my tutaj nie wprowadzamy radykalnej jakiejś rewolucji, tylko małe reformy, więc z perspektywy naszej nowelizacji wciąż szkody w plonach rolnych pokrywałby Polski Związek Łowiecki, który czerpie, no jak powiedział mój przedmówca, niemałe dochody, pozyskując na przykład finanse ze sprzedaży tusz zwierzęcych. Problem jest taki, że znowu jeżeli chodzi o brak współpracy z wykwalifikowanymi ekspertami, czy na przykład odstrzał nocą. Problemem nie jest pokrywanie szkód, tylko rozpoznanie, kto te szkody wyrządził. Dlatego, że szkody, ażeby zostały pokryte, muszą być wyrządzone przez zwierzęta wciągnięte na listę zwierząt łownych, a nie jakikolwiek gatunek, a myśliwi w jakiś sposób domyślają się, kto ewentualnie mógł te szkody dokonać.
1: Ale zaraz, panie profesorze, to jest tak, że problem szkód rolniczych to jest nietrafiony argument, pańskim zdaniem?
2: Jest trafiony, dlatego że szkody w plonach rolnych są i wciąż były pokrywane ze środków Polskiego Związku Łowieckiego. Tylko te szkody powinny być bardziej precyzyjnie szacowane, określane we współpracy znowu z odpowiednimi merytorycznie zaangażowanymi ośrodkami, a nie powinna być to swoboda i dowolność samych myśliwych. Ale jak najbardziej szkody w plonach.
0: Tak jak powiedział pan profesor, w tej kwestii nic się nie zmienia. My chcielibyśmy, według po tej nowelizacji, jeżeli takowa będzie miała miejsce, nadal to Polski Związek Łowiecki i to koła łowieckie będą odpowiadały za szkody, będą wypłacały te szkody. Jedyna różnica będzie taka, że myśliwi, którzy będą dokonywać tego odstrzału, będą po badaniach psychologicznych, będą po badaniach okulistycznych i mam nadzieję, już nikt nigdy nie pomyli rowerzysty z dzikiem. Należy to przypomnieć, 28 niezawinionych śmierci w ciągu ostatnich 10 lat. 65 wypadków uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu podczas polowań. To są zupełnie niepotrzebne wydarzenia, które mamy nadzieję naszą nowelizacją po prostu wyeliminujemy i to właściwie sami myśliwi powinni być zainteresowani wprowadzaniem takich zmian, bo wśród tych 28 ofiar jest bardzo dużo myśliwych i członków rodzin myśliwych.
1: To Raz jeszcze odwołam się do tejże właśnie strony Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie czytamy, że myśliwi są gruntownie szkoleni i cytat, z naszej analizy wypadków wynika, że sprawcami w większości z nich są albo zupełnie początkujący myśliwi, albo osoby już bardzo doświadczone i że w przypadku pierwszych można mówić o braku doświadczenia, a drugich o zbyt rutynowym podejściu. Czytamy tutaj też, że myśliwi nie stoją poza prawem.
0: Panie redaktorze, ja czytałem tą stronę. Ja czytając materiał przygotowany przez Polski Związek Łowiecki mam tak, jakbym słyszał polski episkopat. Tak, jakbym słyszał, że problemem pedofilii w kościele powinien zająć się sam kościół i nic do tego organom państwa, nic do tego społeczeństwu obywatelskiemu. Bo według Kościelnej Komisji do Spraw Pedofilii tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Ani jedna osoba, która popełniła, która zabiła człowieka na polowaniu wśród tych 28 osób, nie poszła do więzienia. Karolina Kuszlewicz, doktor Karolina Kuszlewicz, która jest współautorką naszej nowelizacji, broni wiele rodzin osób, które poniosły śmierć z rąk myśliwych. Nigdy nikt nie poszedł do więzienia, a zasądzane kary właściwie nigdy nie trafiają, te nawiązki nigdy nie trafiają do rodzin. Człowiek, który zastrzelił 16-latka, kara za śmierć tego chłopca wynosiła, nie chcę skłamać, 100 tysięcy złotych, nigdy te pieniądze nie trafiły do rodziny. Ten człowiek dalej ma pozwolenia na broń, dalej może polować. To jest wszystko postawione na głowie. Według naszej nowelizacji to koło łowieckie, które pozwala temu człowiekowi polować na swoim terenie, będzie współodpowiedzialne za wszelkie szkody wyrządzone przez myśliwych.
1: To ja uprzedzam państwa, że o tych wszystkich rzeczach, o których teraz mówimy, właśnie w kontekście zmian przewidzianych w obywatelskim projekcie ustawy, uwaga, polowanie, z tymi wszystkimi argumentami, także z pewnego rodzaju zarzutami, po godzinie 20:35, chwilkę później zmierzą się przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, to w takim razie, jak miałby wyglądać idealny model łowiectwa w Polsce za 10, za 5 na przykład lat? Czy my możemy mówić o jakimkolwiek kompromisie między jednym i drugim środowiskiem myśliwych i środowiskiem tych, którzy chcieliby potencjalnie zmian? Pan profesor Marcin Urbaniak.
2: Dobrze, to wymienię. Na pewno zakaz wykonywania polowań z naganką, zakaz używania noktowizji, termowizji, zakaz dowolnego stawiania ambon łowieckich, zakaz dokarmiania zwierząt, wprowadzania zwierząt w celu zasiedleń, które zostały wyhodowane w ośrodkach hodowli zwierząt, zakaz turystyki łowieckiej, zakaz promowania polowań w szkołach i przedszkolach, zakaz strzelania do zwierząt, które są w okresie rozrodczym, godowym, odchowują młode. Konieczne, absolutnie konieczne objęcie myśliwych obowiązkowym badaniem lekarskim i psychologicznym. To jest tylko ta lista zmian takich bardziej radykalnych. A druga grupa zmian, może bardziej miękkich, to są zmiany aktualnego modelu w kierunku właśnie współpracy w celu ustalania kryteriów, do których zwierząt należałoby strzelać, a w ogóle czy konieczne jest strzelanie, czy nie byłoby bardziej sensowne wprowadzanie bardziej łagodnych metod. I tutaj jeżeli chodzi o nasz projekt związany z relacją człowiek, zwierzęta dzikie, ale w mieście, no to chodzi nam o dopisanie środków nieśmiercionośnych plus znowu opiniotwórczy udział strony społecznej i naukowej. To byłaby taka zmiana modelu, gdzie procedura ustalania w ogóle rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów łowieckich byłaby w pełni kontrolowana znowu przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i naukowców. Sposób ustalania obwodów łowieckich też byłby kontrolowany, o czym już wspominał mój przedmówca. Sama definicja łowiectwa powinna być zmieniona, ponieważ to nie jest ochrona środowiska, podobnie definicja polowania. Więc no i ograniczenie nadużywania przepisów dotyczących odłowu i odstrzału redukcyjnego zwierząt. Nie wiem, czy wspominałem o zakazie turystyki łowieckiej. To byłyby te zmiany, które zbliżyłyby się do racjonalnej, merytorycznej gospodarki zwierzyną, która stałaby się bardziej humanitarna, bardziej nowoczesna, cywilizowana.
1: To jeszcze głos, pan Michał.
0: Ja jestem przekonany, że do tej zmiany dojdzie. Jestem wielkim optymistą. Ta zmiana nie zajdzie bez współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim i optymizmem napawa mnie fakt, że wśród osób, które już teraz podpisały naszą nowelizację, jest bardzo dużo myśliwych. I wydaje mi się, że to, że weszliśmy w debatę publiczną z naszym projektem, spowodowało, że w samym środowisku myśliwych.
1: A co mówią sami myśliwi, którzy zgadzają się z wami właśnie? To znaczy mówią, okej, te zmiany, które proponujecie, jak najbardziej ich potrzebujemy, poprzednie przepisy są jednak trochę przestarzałe, tak mówią?
0: Tak mówią zdecydowanie. Zdecydowanie mówią na przykład o większej transparentności, jeśli chodzi o finanse. Wszyscy myśliwi, i tutaj nie chcę wymieniać obwodów łowieckich, którzy przyszli lub przysyłają nam swoje podpisy, mówią o absolutnej czarnej strefie, jeśli chodzi o finansowanie Polskiego Związku Łowieckiego. Używają słowa kłusownictwo w odniesieniu do praktyk swoich własnych kolegów, ale ja nie chcę tutaj koncentrować się na negatywach. Jestem przekonany, że dzięki naszej nowelizacji, dzięki temu, że wywołaliśmy tą dyskusję, sam Polski Związek Łowiecki dojdzie do wniosku, że te koszmarnie niskie progi poparcia, jakie obecnie ma łowiectwo w Polsce, bo mówimy tutaj, nasza nowelizacja cieszy się 80-90% poparciem, jeśli chodzi o poszczególne postulaty. Ja jestem przekonany, że w samym Polskim Związku Łowieckim przyjdzie refleksja i z bardzo wielu naszych rozwiązań Polski Związek Łowiecki skorzysta, bo po prostu jest na to czas. I w tym miejscu chciałem na koniec zaapelować do wszystkich Państwa, wejdźcie na stronę www.uwagapolowanie.pl, pobierzcie kartę, zbierzcie 10-20 podpisów swojej rodziny, swoich sąsiadów, wyślijcie je i zmieńmy wspólnie prawo łowieckie na dobre.
1: To jeszcze chciałbym dopytać o kwestię dotyczącą właśnie parlamentu, być może polityki. Czy już teraz jesteśmy w stanie ocenić, czy tu jest jakakolwiek szansa na jakieś ponadpartyjne porozumienie? No, Szczególnie, że sami posłowie to też myśli.
0: Tak, ale sam pan wspomniał, że ostatnia duża nowelizacja prawa łowieckiego nastąpiła w 2018 roku za PiSu. I to sam prezes Kaczyński spowodował, że na polowaniach nie wolno zabierać dzieci. Że ta odległość od zabudowań wzrosła do 150 metrów. Także ja mam poczucie, że tak jak Polska Partia Myśliwych jest obecna we wszystkich polskich partiach politycznych oprócz Zielonych, tak zwolennicy naszych zmian również znajdą się w każdej partii od prawa do lewa.
1: Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielony, członek Komitetu Inicjatywy Uwaga Polowanie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I pan profesor Marcin Urbaniak, zoopsycholog, bioetyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A my wrócimy za kilka chwil z mikrofonem Radia Tok FM.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tak zakręconej lotki.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: To jest mikrofon Radia TOK FM. Rozmawiamy dzisiaj na temat obywatelskiego projektu ustawy Uwaga, polowanie. Kilka chwil temu mogliście Państwo usłyszeć o założeniach tejże właśnie ustawy, o tym, jak autorzy tej ustawy mówią o tym projekcie, o wszelkiego rodzaju argumentach, które ich zdaniem przemawiają właśnie za tym, że ta nowelizacja w prawie łowieckim jest potrzebna. My także będziemy Państwa pytać po godzinie 21, czy Państwa zdaniem potrzebujemy zmian w prawie łowieckim, obowiązek uzgadniania planów, wprowadzenie jednoznacznych kryteriów dotyczących odstrzału zwierząt, o karach za polowanie pod wpływem alkoholu, o tym jest między innymi ten projekt obywatelski. Natomiast teraz w studiu Radia TOK FM Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: A co w tym obywatelskim projekcie, o którym rozmawiamy, o którym słuchamy od kilkudziesięciu już minut, uważa pan za najbardziej problematyczny i dlaczego?
11: Tutaj jest szereg kłamstw, które przed chwilą mówił pan przewodniczący Suchora i pan profesor Urbaniak. Zacznijmy od tego, że projekt przewiduje wyłączenie zakaz polowań ostrzałów redukcyjnych, sanitarnych w odległości 700 metrów od zabudowań. Polska jest dosyć mocno zabudowanym krajem. Taki zakaz powoduje to, że ponad 70% powierzchni Polski zostaje wyłączona z gospodarki łowieckiej. Czyli nie z samego polowania, ale pilnowania upraw. Nie możemy tam żadnych czynności podejmować. Nie możemy odstrzelić dzików chorych na ASF. Nie możemy zwalczać wścieklizny na przykład poprzez odstrzał. I wiele, wiele innych czynności.
10: I to jest jedyna przyczyna, to znaczy te 700 metrów i 150 po drugiej stronie.
11: I w tym momencie tak. nie możemy żadnej działalności prowadzić. Nie możemy pomóc rolnikom w zwalczaniu szkód, bo nie możemy odstrzelić tych dzików. Kolejną sprawą jest na przykład zakaz używania termo i noktowizji. Mhm. Przecież ten sprzęt jest tylko po to, żeby te polowania były bezpieczniejsze, po to, żeby dokładnie rozpoznać cel, żeby wiedzieć, że to jest dzik, żebym wiedział, czy to jest samica, czy samiec, żebym wiedział, w jakiej on jest odległości i mógł dokładnie rozpoznać ten cel i oddać precyzyjny strzał, żeby zmniejszyć cierpienie.
10: To inaczej. To czy Polski Związek Łowiecki twierdzi, uważa, że obecne prawo łowieckie wymaga zmian? Jeżeli tak, to jakich zmian?
11: My jesteśmy chętni do dyskusji. Z miłą chęcią będziemy dyskutować, jeżeli ta dyskusja będzie oparta na faktach, na danych naukowych, a nie na hasłach. Bo te hasła, które są, powtarzane są już od wielu lat. Tylko nie potwierdzają się z faktami. Tutaj mówiliśmy o szkodach łowieckich. Pan przewodniczący i pan profesor mówił o szkodach łowieckich. To jest w skali roku 100 milionów złotych. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że żeby było tylko te 100 milionów złotych, to wszystko kosztuje w granicach 1,3–1,5 miliarda złotych. Myśliwi z
10: własnych... A są dane, wyliczenia?
11: My mamy takie wyliczenia. My z własnych pieniędzy nie tylko wypłacamy te odszkodowania, ale też chronimy te uprawy, kupujemy środki zabezpieczające te uprawy, godziny spędzamy na dyżurach. To wszystko jest z naszych pieniędzy.
10: To skupmy się jeszcze na roli myśliwych, bo tutaj pada taki argument, że obecny system jest mocno kontrolowany przez środowisko myśliwych. To jak pan odpowie na zarzut, że myśliwi sami tworzą zasady, według których właściwie działają?
11: No to jest kolejna wierutna bzdura, bo ustawy prawo łowieckie podejmuje nam parlament. Wszelkie rozporządzenia do ustawy daje minister rolnictwa, minister środowiska, właściwy do spraw środowiska. Ponadto, na przykład tutaj pan profesor mówił o liście gatunków zwierząt. Tą listę gatunków zwierząt łownych ustala minister środowiska w porozumieniu z ministrem rolnictwa. Mamy ustawę o broni, do której też musimy się być, jesteśmy zobowiązani jej przestrzegać. Więc tutaj tych przepisów jest bardzo dużo, których musimy przepisać. My sami sobie przecież żadnych ustaw nie piszemy, nie piszemy rozporządzeń. Mamy swój statut, na podstawie którego działamy też, ale ten statut jest zatwierdzany przez ministra środowiska. Więc tutaj to kolejne
10: kłamstwo, że my sami wymyślamy. No ale to zaraz, w takim razie prawo łowieckie nie wymaga zmian, pańskim zdaniem?
11: Może wymagać.
10: Na przykład w zakresie bezpieczeństwa.
11: Wszystkie te wypadki, o których tutaj panowie powiedzieli, żaden z tych wypadków nie był spowodowany złym stanem zdrowia myśliwego.
10: A czy jakiś myśliwy poszedł na przykład do więzienia albo poniósł konsekwencje?
11: Tutaj decyduje o tym sąd.
10: Oczywiście.
11: I to sąd decyduje o tym.
10: A mówimy o faktach, to znaczy o zastanym.
11: Wiem, że zostały, że takie osoby były, mają kary, odnoszą te kary. Czy to są kary więzienia, czy to są kary zawieszenia? Ja nie wiem, nie znam dokładnie kar, jakie sąd przewidział. U nas takie osoby są wykluczone z Polskiego Związku Łowieckiego. Jeżeli jest kara nałożona, są wykluczone z Polskiego Związku Łowieckiego.
10: No tak, ale wie pan, gdybym ja na przykład, albo ktokolwiek inny, kto nie jest myśliwym, kogoś śmiertelnie postrzelił, no to na pewno odpowiadałbym karnie i raczej nie byłbym tylko wykluczony, albo ta osoba...
11: Ale ja mówię o naszej organizacji, o naszym postępowaniu wewnętrznym, tak? Przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie. A sąd takie osoby ma prawo skazać nawet na karę więzienia.
10: No dobrze, a w takim razie powiedzmy o bezpieczeństwie samych polowań. Co tutaj jest do poprawy, pańskim zdaniem?
11: Na pewno edukacja, jeszcze raz edukacja. My przeanalizowaliśmy wszystkie te wypadki, o której tutaj pan przewodniczący Suchora mówił. Tak jak wspomniałem, żaden wypadek nie był spowodowany złym stanem zdrowia. Były to naruszenia procedur, które obowiązuje, dlatego wszczęliśmy wiele czynności, które mają zwiększyć zasady bezpieczeństwa. Szkolimy myśliwych. Składziemy coraz większy nacisk na te szkolenia, przeprowadzamy szkolenia i zwiększamy materiały, które i obostrzenia właśnie wobec myśliwych, żeby przestrzegali jak najbardziej tych wszystkich procedur.
10: Ale to, o czym pan mówi, ta kwestia dotycząca procedur i właściwie ustalania tej winy, sąd to jedno, no ale wy jako organizacja jesteście w stanie ocenić, że te osoby są wykluczane na stałe po takim wypadku z funkcjonowania?
11: W Polsce działa ogólnokrajowe prawo, które mówi o możliwości, jest taka instytucja jak zatarcie skazania. Gdy taka osoba jest zatarte skazanie, ma prawo przystąpić, ona ma białą kartę, może przystąpić ponownie do Polskiego Związku Łowieckiego.
10: No dobrze, a inaczej, a ilu osobom w takim razie odebrano możliwość udziału w polowaniach? Realnie odebrano taką możliwość w wyniku postrzeleń? Każda taka osoba i każdy przypadek jest tak rozstrzygany?
11: Wszystko zależy tutaj od rozstrzygnięcia sądu, tak? Jeżeli sąd zdecydował, to u nas też takie osoby w 100% są pozbawiane członkostwa w PZŁ.
10: I tyle. To znaczy tylko członkostwa, a co dalej?
11: Tutaj resztę to jest do sądów powszechnych. To jest sprawa sądów powszechnych. To nie jest, my nie pozbawiamy pozwolenia na broń, bo pozwolenie na broń wydaje policja.
10: Czyli to jest problem państwa, systemu, prawa?
11: Dokładnie tak.
10: No to by oznaczało, że w tym aspekcie konieczna jest zmiana prawa, obiektywnie rzecz biorąc.
11: Ale to niech zmieni to państwo. No tutaj państwo decyduje.
10: A Polski Związek Łowiecki gotów jest dołożyć do tego rękę? Jeżeli to ma zmienić
11: prawo
10: państwo?
11: Się zmieni, to my będziemy go przestrzegać.
10: No dobrze, a czy Polski Związek Łowiecki poparłby dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, na przykład jawność o informacjach o polowaniu?
11: Tutaj ta jawność jest, bo przy polowaniach zbiorowych...
10: Jak ja jako obywatel mogę się o tym dowiedzieć?
11: Ale przy polowaniach zbiorowych my na 14 dni przed polowaniem zbiorowym informujemy włodarzy miast, gminy, że takie polowanie się odbywa. Władze miast mają obowiązek umieszczenia w swoich portalach informacyjnych takie informacje i tak samo informujemy nadleśnictwa. Poza tym w trakcie polowania, przed polowaniem rozmieszczane są tablice informacyjne. Uwaga, polowanie, że w tym dniu jest polowanie i jest wyznaczony ten teren pod polowanie.
10: I ocenia pan, że ta informacja dociera realnie do ludzi?
11: Każdy ma prawo sprawdzić i może sprawdzić na stronie gminy, czy polowanie się odbywa.
10: No dobrze, sprawdzić to jest jedno, ale chodzi o skuteczność. Ta skuteczność przecież też jest w interesie Polskiego Związku Łowieckiego. Przecież nikt nie wchodzi do lasu po to, żeby zrobić komuś krzywdę. Przecież to jasne.
11: Ale jeżeli jest określona, że jest przepis, który mówi, że mamy ustawić tablicę, mamy poinformować gminę, to to osoba, tak samo jak pan właśnie mówił, skąd ja mam wiedzieć? No właśnie trzeba wejść na taki portal, żeby zobaczyć, że w danym dniu jest polowanie. Co do polowań indywidualnych, tych polowań indywidualnych odbywa się w granicach 5 milionów w skali roku. Polowanie indywidualne samo mówi, że ja jestem sam w terenie. I teraz ja mam informować wszystkich, gdzie ja jestem? Zastanówmy się nad tym.
10: No dobrze, no ale to w takim razie dlaczego nie przyczynić się do zwiększenia tej świadomości? Najprościej.
11: No ale jak mam zwiększyć? Zwiększamy świadomość. Jest realizacja tego, że polowania są zbiorowe, są zgłaszane. I wszyscy mogą sprawdzić, gdzie te polowania i kiedy się odbywa.
10: No to czy zgodzi się pan, że problem jest w efektywności informowania i może właśnie do tego też można dołożyć rękę i zwiększyć jednocześnie tę intensywność informowania?
11: No to tak jak powiedziałem, jeżeli jest, my zgłosimy te polowania, każde polowanie zbiorowe jest zgłoszone. No to jeżeli jest zgłoszone, no to jak możemy zwiększyć informowanie społeczeństwa? Jeżeli ono jest zgłoszone do gminy, do miasta, do nadleśnictwa i tam zamieszczane są informacje, to jak możemy jeszcze bardziej zwiększyć?
10: No dobrze, ale jaka jest propozycja w takim razie Polskiego Związku Łowieckiego, by zwiększyć tę intensywność informowania? Jest jakaś? Czy jest ta, która jest wystarczająca?
11: Która jest wystarczająca.
10: No dobrze. Przeciwnicy polowań mówią, że człowiek nie powinien regulować przyrody poprzez ostrzał, a myśliwi mówią inaczej. A dlaczego?
11: Mamy gospodarkę rolną, która się bardzo rozwija. Mamy dużo upraw, kukurydzę, rzepaki, buraki, które powodują, że zwierzęta mają dostęp do bazy żerowej prawie cały rok. Te populacje przyrastają. Weźmy przykład dzików. Przy tych uprawach, przy dostępności do bazy żerowej, do warunkach pogodowych, przyrost jest w granicach 300%. Więc ta populacja się rozrasta. Musimy regulować, bo te dziki nie tylko będą czynić coraz większe szkody w tych uprawach, ale będą powodować coraz więcej kolizji drogowych, czy wchodzić do miast. Problem mamy już w Warszawie. W Warszawie populacja dzików szacowana jest na około 5000 osobników.
10: No dobrze, to teraz wyjaśnijmy 11... najprościej, jak to możliwe. Czy takie dziki trzeba koniecznie zabijać? Czy nie można ich usypiać, przenosić w inne miejsca?
11: Nie ma możliwości, żeby relokować dziki, bo zabrania tego prawo unijne, które ze względu na afrykański pomór świń zabrania przemieszczania dzików. Poza tym, jeżeli je przemieścimy w inny teren, te dziki tam też będą czynić szkodę. Więc to też jest ten problem. Nie można przenieść sobie z miejsca do miejsca. Poza tym tutaj pan mówił, że przenoszenie. No ale na to trzeba mieć zgodę, żeby przenieść takiego dzika. Trzeba mieć to wpisane w roczny plan łowiecki. Bo w rocznym planie łowieckim jest dokładnie, ile zwierząt będzie wsiedlanych. I tutaj też to trzeba wiedzieć.
10: No dobrze, a odstrzał w takim razie zdaniem środowiska myśliwych nie zaburza naturalnej jakiejś struktury, właściwie populacji zwierząt?
11: Nie, bo te odstrzały są planowane. Jest roczny plan łowiecki, który zatwierdza administracja, uzgadniane jest to z prezydentami miast, izbami rolnymi, zatwierdza to nadleśnictwo. My robimy inwentaryzację i na podstawie tej inwentaryzacji są te plany uzgadniane.
10: No dobrze, ja odnoszę takie wrażenie, że na każdą z tych rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, wskazujemy miejsce do poprawy albo do zmiany na poziomie na przykład rządu, samorządu, funkcjonujących dzisiaj przepisów, a nie widzę, przynajmniej na razie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, że po stronie myśliwych mogłoby dojść do jakiejkolwiek zmiany przepisów. Jest inaczej?
11: Tak jak powiedziałem, my z miłą chęcią będziemy rozmawiać, jeżeli będzie ta rozmowa oparta na faktach. Mhm. A nie na badaniach naukowych, a nie tylko na hasłach. Bo to są hasła, to co są podawane, to są hasła. Jeżeli chcemy wyłączyć obwody łowieckie, zakazać polowania w granicach 700 metrów od zabudowań, a dalej tutaj panowie proponują że Polski Związek Łowiecki ma wypłacać odszkodowania koło łowieckie, które dzierżawią te tereny. Mają wypłacać odszkodowania. Jak my mamy zmniejszać populację, reagować, jeżeli my nie będziemy mogli podjąć jakichkolwiek tam działań?
10: No dobrze, mówi pan o wiedzy naukowej, a więc o tym, by na niej bazować. To samo przecież proponują w tym obywatelskim projekcie ustawy.
11: Dlatego mówię, siądźmy i porozmawiajmy o...
10: Czyli to jest punkt wspólny? To znaczy to, by bardziej bazować na wiedzy naukowej.
11: Dokładnie
10: aktualnej?
11: Tak.
10: No to jest w takim razie, zdaje się, pierwszy
11: jest
10: spójny...
11: Tak. Oczywiście, jeżeli będziemy rozmawiać na podstawie dokumentów naukowych, będziemy rozmawiać o faktach, a nie o hasłach, bo krzyknąć zakaz polowania jest fajny. Jeżeli ktoś się zapyta, czy ktoś jest za zakazem dla polowania dla rozrywki, większość odpowie, że tak.
10: No dobrze.
11: Ale jeżeli ktoś się zapyta, czy te polowania... czy polowania są potrzebne ze względu na regulację populacji, ze względu na szkody łowieckie, ze względu na wypadki, na wchodzenie dzików do miasta, to już odpowiedź będzie na pewno inna.
10: No dobrze, no to w takim razie, jeżeli łowiectwo, środowisko myśliwych, ta cała działalność miałaby się bardziej opierać na nauce i na danych, to co w takim razie z tradycją, doświadczeniem myśliwych, czy to środowisko gotowe jest na właśnie taką zmianę?
11: Jeżeli to będzie się opierało na danych naukowych, na faktach, będziemy działać razem i możemy dojść do jakiegoś porozumienia.
10: No dobrze, a kwestie dotyczące dostępu obywateli do informacji, czy na to koła łowieckie na przykład są gotowe, by uchylić swoje działania?
11: Ustawa prawo łowieckie, według którego działamy, mówi, że koła łowieckie, Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie nie mają obowiązku sprawozdań finansowych. My sprawozdanie co roku zatwierdzone przez Naczelną Radę Łowiecką, sprawozdanie z...
10: No ale co w tym złego? Co złego w sprawozdaniu finansowym? Przecież funkcjonująca przejrzyście organizacja.
11: Jeżeli będzie taki przepis, będziemy go ujawniać.
10: No
11: będziemy składać sprawozdania finansowe.
10: No dobrze, a w takim razie, jeżeli mówimy o reformie, o tym, że ona tak czy inaczej, no, zakładam, że po stronie myśliwych też byłaby wymagana, to znaczy byłaby mile widziana, to jak pan odpowie na to, że sami myśliwi, o których zresztą tutaj mówił o tym pan Michał Suchora, że sami myśliwi podpisują projekt, zgodę na ten projekt i wyrażają poparcie pod nim?
11: Wie pan, nie wiem, czy jest to prawda, czy jest to fałsz.
10: No dlaczego miałoby to nie być prawda?
11: Ale ja też mogę powiedzieć, że wiele osób z Partii Zielonych jest przeciwnych tej nowelizacji.
10: A pan widzi jakiś taki realny moment, w którym i Polski Związek Łowiecki, i na przykład autorzy ustawy, w ogóle środowisko, mogłoby usiąść do wspólnych rozmów?
11: Sami przed chwilą o tym powiedzieliśmy. Jeżeli to będzie oparte na faktach, na badaniach naukowych, możemy rozmawiać. Jeżeli to będą...
10: A kto miałby to zorganizować w takim razie? Może samorządy, rząd, Ministerstwo Klimatu?
11: Może Ministerstwo Klimatu. Może warto porozmawiać, spotkać się i dyskutować, ale oparty na faktach, a nie, tak jak mówię, na hasłach. Bo jeżeli to będą tylko hasła, zakaz płoszenia zwierzyny, zakaz dokarmiania, zakaz polowania w nocy. Pamiętajmy, że gro gatunków, nawet tych gatunków inwazyjnych, szopracz, jenot, żeruje w nocy. Dziki, może oprócz miast, to żerują w nocy. Więc my musimy mieć jakąś możliwość regulacji tej populacji.
10: No dobrze, a przy tym dokarmianiu się zatrzymajmy. Dlaczego w takim razie to, co proponuje projekt ustawy, zdaniem myśliwych byłoby błędne?
11: My nie dokarmiamy zwierzyny w sposób taki, że wysupujemy karmę cały czas. Dokarmiania jest w dwie możliwości. Gdy są słabe warunki pogodowe, złe warunki pogodowe, czyli jest pokrywa śnieżna wysoka, jest duży mróz, powstaje taka szlichta lodowa, wtedy wywozimy tą karmę, bo ta zwierzyna nie ma dostępu do naturalnego żeru. A też za dokarmianie niektórzy uważają tworzenie pasów zaporowych w lesie, żeby zwierzynę zatrzymać w lesie, żeby nie wychodziła na uprawy rolne i tam czyniła szkodę.
10: A to nie przyzwyczaja zwierząt do karmienia przez ludzi przypadkiem?
11: My nie dokarmiamy jej cały czas.
10: No ale cały czas, ale jednak do tego dochodzi.
11: To są tylko okresy, w których nie wysypujemy tej karmy cały czas, tylko to są okresy, w których ta zwierzyna jest. Tam się nie wykonuje polowania w tych miejscach i to są miejsca, które są tak usytuowane, żeby nie przyzwyczajać. To nie jest tak, że tam wysypuje tony. To jest tylko po to, żeby tą zwierzynę zatrzymać przed wejściem na pola.
10: Doszliśmy, zdaje się, do wspólnego wniosku, że bazowanie na wiedzy naukowej, na aktualnych danych, liczbach, statystykach, to jest ten punkt wspólny, który łączy oba środowiska. Pan jest w stanie wskazać jeszcze jeden chociaż?
11: przy propozycjach ustawy, projektu tej ustawy, trudno mi wskazać taki punkt, szczególnie, że wiele tutaj jest kłamstw w tej ustawie i w propozycjach tej ustawy, mówiąc, że chcą państwo zostawić Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie, że to jest tylko drobna korekta przepisów.
10: Ale to myśliwi odbierają te zmiany jako ingerencję albo godzenie w ich transparentność, tradycję?
11: Nie, nie.
10: No to dlaczego nie?
11: Wprowadzenie gospodarki łowieckiej. W każdym kraju jest prowadzona gospodarka łowiecka. Czy to przez myśliwych, tak jak tutaj w Polsce, czy przez służbę odpowiednią jest prowadzona gospodarka łowiecka. U nas wykonują to myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Państwo nie ponosi z tego żadnych kosztów. Więc jeżeli weźmiemy, teraz zakażemy polowań, ostrzałów redukcyjnych, ostrzałów sanitarnych, to w tym momencie kto poniesie te koszty?
10: Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego, gościł w studiu Radia Tok FM. Bardzo dziękuję. Jest 20.57, za 3 minuty godzina 21. Informacje Tok FM. Po godzinie 21. zapraszamy państwa do wzięcia udziału w tej właśnie dyskusji, w której rozmawiamy o prawie łowieckim, o zmianach w prawie łowieckim, o proponowanym obywatelskim projekcie ustawy Uwaga, polowanie. Pytamy państwa, czy państwa zdaniem potrzebujemy zmian w tym zakresie, w prawie łowieckim. Właśnie 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do telefonów, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w tej sprawie. Wracamy tuż po godzinie 21.
8: Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
23: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
22: Pamiętałem o wszystkim.
23: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
22: Dokładnie, kochanie.
23: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
22: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
23: W końcu zobaczymy kawałek świata.
24: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Przed Senatem decyzja w sprawie drugiego już wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska ukarała Google za złamanie prawa antymonopolowego. Do konsultacji trafiła ustawa Ministerstwa Rolnictwa mająca chronić rolników, których sąsiadom przeszkadza ich działalność. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent nie odpuszcza referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył w tej sprawie wniosek do Senatu. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dlaczego prezydent już po raz drugi podejmuje próbę przeprowadzenia referendum? O tym reporter TOK FM Marcin Starzec, który przysłuchiwał się przemówieniu Karola Nawrockiego.
0: Karol Nawrocki mówił, że chce, by to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie polityki klimatycznej i podatku ETS. Przypomniał, że to druga próba referendum, bo za pierwszym razem jego wniosek odrzucił Senat, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne.
1: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Z Dębicy Marcin Starzec, TOK FM.
25: O poważnym klimacie niepewności w relacjach Stanów Zjednoczonych ze wspólnotą i ryzyku w stosunkach transatlantyckich pisze w oświadczeniu przedstawiciel USA do spraw handlu Jameson Grill w reakcji na nałożoną przez Unię Europejską karę na firmę Google w wysokości 890 milionów euro. Komisja Europejska nałożenie kary argumentowała tym, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych, ponieważ faworyzuje własne usługi w wyszukiwarce i ogranicza dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, firmie będą groziły kolejne kary. Nowy brytyjski premier Andy Burnham podtrzymał sprzeciw wobec organizacji kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji, poinformowało Downing Street. Burnham przekazał to szefowi szkockiego rządu, Johnowi Sweeneyowi, podczas rozmowy w Glasgow. Zgodę na organizację wiążącego prawnie głosowania w sprawie oderwania się Szkocji od reszty królestwa musi wydać rząd w Londynie. Deklaracja premiera Burnhama na tym etapie zamyka więc Edynburgowi drogę do organizacji referendum. Modernizacja linii kolejowych, zakup niskoemisyjnych autobusów i tramwajów, rozwój cyfrowej opieki zdrowotnej czy nowe żłobki to niektóre cele, na jakie jeszcze w tym tygodniu z Krajowego Planu Odbudowy zostanie wypłacone 1,5 miliarda złotych, poinformował na X resort funduszy. Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z tego programu w sumie około 230

0: przygód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
1: Zmienić ma to nowa ustawa o funkcji produkcyjnej wsi. Nie będzie można ukarać rolnika za to, że wyjeżdża na przykład kombajnem do pracy w nocy, czy za to, że w jego gospodarstwie brzydko pachnie, mówi poseł Wiesław Różyński z PSL-u.
2: Będzie zapis notarialny, że jeśli ktoś będzie nabywał ziemię w sąsiedztwie, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie rościł właśnie z tego tytułu produkcji rolniczej żadnych pretensji.
1: A ustawa we wrześniu ma trafić na posiedzenie rządu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Toruń opracuje nową politykę parkingową miasta. W sierpniu ruszą badania, w jaki sposób wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie są największe braki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa 4 parkingów podziemnych, m.in. w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny, które mają pełnić funkcję schronów, zapowiada prezydent Paweł Gulewski.
4: Będziemy myśleli w każdym z tych 4 parkingów o możliwości realizacji funkcji dual use, a mianowicie miejsc ukrycia, i będziemy chcieli finansować na początku koncepcję, a potem projekty wykonawcze ze środków Funduszu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności, która jest w dyspozycji pana wojewody kujawsko-pomorskiego.
3: Na razie nie ma mowy o rozszerzaniu strefy płatnego parkowania czy o podnoszeniu opłat. W Toruniu są 3 strefy płatnego parkowania, w których są miejsca dla ponad 1300 samochodów. Kiś, ogórki, nie emocje, głosi hasło na muralu, które odsłonięto właśnie w Białymstoku. 2 narysowane ogromne ogórki, które trzymają się za ręce i ze sobą rozmawiają, namalowane na ścianie kilkunastopiętrowego akademika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mają zachęcić do wyrażania uczuć i rozmowy. W ramach akcji powstała też strona internetowa kisogurkinieemocje.pl, gdzie można znaleźć m.in. naukowe informacje i numery bezpłatnych telefonów pomocowych dla osób w kryzysie. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Miejscami na wschodzie i południu mogą wystąpić burze. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17 stopni. Na pozostałym obszarze od 18 do 22 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 21, to jest mikrofon TOK FM, Szymon Kępka, dobry wieczór ponownie. Karolina Kłaczyńska, Krzysztof Olesiewicz, dzisiaj przygotowujemy z nimi dla Państwa ten właśnie program. Obowiązek uzgadniania planów łowieckich z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, wprowadzanie jednoznacznych kryteriów dotyczących odstrzału zwierząt, kar za polowanie pod wpływem alkoholu, to jest tylko część zmian przewidzianych w obywatelskim projekcie ustawy Uwaga, polowanie, a my pytamy Państwa dzisiaj, czy Państwa zdaniem potrzebuje zmian w prawie łowieckim. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w dyskusji, do dzielenia się swoimi opiniami, swoimi spostrzeżeniami właśnie w tym zakresie, czy potrzebujemy zmian w prawie łowieckim. 22 44 44 0 44. Zachęcamy do telefonów, do mikrofonu Radia TOK FM. Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego z nami teraz. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Ja pozwolę sobie na początku, bo zawsze zapominam, nie chcę macie, chciałem pozdrowić bardzo pana Adama Ozgę. Bardzo lubię, jak prowadzi.
6: Pozdrawiam pana Adama.
7: To tyle. Tak jest. Ja tak może, jak najbardziej w temacie, mam tutaj, byłem w rodzinie, mam myśliwych. Za młodego jeździłem na polowania jeszcze jako takie dziecko. No, na początku może nieświadome, brałem udział w tych całych nagonkach i po prostu ojciec mnie zawsze przekonywał, że to jest selekcja i jest wybierane najsłabsze zwierzę. No i w końcu, kiedy przyjrzałem na oczy i zacząłem, to po prostu bójdę po prostu, tak jak odbywają się te polowania, więc no temu panu, który przed chwilą odpowiadał na pana pytanie, absolutnie, absolutnie nie wierzę. To są właśnie piękne słowa jakiegoś handlowca po prostu i nic więcej. Kultura.
6: Ale panie Patryku, wróćmy do tego, czy potrzebujemy zmian w prawie łowieckim.
7: Pewnie tak, ale kultura się musi zmienić. Ja mieszkam w Pruszu Gdańskim, proszę pana, i ostatnio na spacerze z psem zatrzymałem strażników miejskich i zapytałem się, czy to jest legalne, bo sam nie wiedziałem właśnie, że myśliwi przyjeżdżają za cmentarz, chowają samochody i udają się na polowanie, a odległość między cmentarzem a osiedlem do Kmanka niech będzie 200 metrów, może 300.
6: A czy miał pan możliwość zdobycia informacji o tym, że takie polowanie się odbywa? Tutaj padło takie określenie, że przecież to jest informacja kolportowana przez samorząd.
7: Przecież to jest bzdura.

0: wie pan, to takie, to budy na retorach są, tak? Ja żadnej takiej wiedzy nie posiadam, nie posiadałem. I w ogóle, wie pan, jak na te polowania widzę, to tam jeździ, tam jest bardzo duży odsetek ludzi starszych. Był poruszony ten temat. Brak badań. Nie ma obowiązku badań. Dostali zezwolenie 40 lat temu i on dalej funkcjonuje. On myli dzika z człowiekiem przy domku jednorodzinnym i jest, że tak powiem, w cudzysłowie wszystko w porządku. No kiedyś było tak, że powodowało się wypadek śmiertelny samochodem i nie było to traktowane jak, powiedzmy, no nie chcę mówić morderstwo, ale chyba teraz coś się w prawie jednak zmieniło drogowym, więc mentalność. Mój ojciec, proszę pana, wyjeżdżał też na polowania takie, wie pan, w cudzysłowie, którego nielegalne, tak, żeby pozyskać mięso. Więc nie ten pan, który tu opowiadał piękne bajeczki, jak to się pięknie odbywa, no nie przekonał w ogóle, w ogóle. Wierzę w to, że myśliwi z kolegami jeżdżą na polowania, wierzę w to, że wykładają sól na pole, żeby zwierzyna wyszła, żeby było łatwo ją zabić. Nie wierzę w żadną selekcję, nie wierzę w to, że trzeba tą gospodarkę regulować, a na pewno nie myśliwy. Jak ten pan powiedział pięknie, służby są od tego w innych krajach. Bardziej mnie to przekonuje, bardziej niż myśliwi lat 60 czy 70. Budeczka na polowaniach jest stałym elementem. Jeżeli jest jakiś wyjątek, to niech będzie wyjątek, ale to wszystko jest. Ja mam taką panią polityk przed oczami, która tak broniła tych myśliwych po prostu jak... Nie będę tu porównywał, bo się zdenerwuję, ale no ewidentnie głosy wyborcze. Nikt nie patrzy tak naprawdę ani na dobro zwierząt. Ja, wie pan, z przyrodą jestem bardzo związany. Ja nie widziałem jakichś ogromnych strat. Jak te straty wyglądają, że to zwierzyna niszczy? No bo ja nie widziałem tego. No bo widziałem dziki... Tak, przy świetniku, na dwóch tylnych nogach, było to zabawne. Truszczu, dziki nie robią krzywdy. Te dziki już nie są dzikie, to są dziki miejskie. Wychowują się pośród nas. Ja chodzę z psem bez smyczy i ani razu się nie zdarzyło. Locha woła małe, tak jak człowiek, matka woła dzieci do domu. I te małe idą za matką. Nikt nie szuka zwady.
1: Pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego, bardzo dziękuję za ten głos, za te spostrzeżenia. Pytamy państwa dzisiaj, czy państwa zdaniem potrzebne są zmiany w prawie łowieckim. Zwolennicy zmian z obywatelskiego projektu ustawy Uwaga Polowanie przekonują, że ten obecny model daje zbyt dużą rolę środowisku myśliwych, za mało uwzględnia głos obywateli, właścicieli gruntów, ale też naukowców i obowiązującej obecnie wiedzy, wskazują na potrzebę większej przejrzystości polowań, zmiany zasad bezpieczeństwa, odejścia od traktowania łowiectwa jako tradycji uprzywilejowanej grupy. O tym mówią autorzy obywatelskiego projektu, środowisko Polskiego Związku Łowieckiego. W większości na to się nie zgadza, chociaż punkt wspólny właściwie to ta wiedza naukowa, a więc to, by bazować na najnowszej wiedzy, najbardziej dostępnej, obiektywnej wiedzy. Tak możemy sobie to wyobrażać. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do wzięcia udziału właśnie w tej dyskusji dotyczącej prawa łowieckiego, dotyczącej myśliwych zmian, które w prawie byłyby państwa zdaniem także koniecznie. To też jest rozmowa o państwa doświadczeniach, o państwa spostrzeżeniach właśnie w tym zakresie. 22 44 44 044. Pan Dariusz z Warszawy z nami teraz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. No, oczywiście bardzo lubię słuchać tej stacji. Przede wszystkim wielka chwała za to, za sposób prowadzenia od rana do wieczora. Ale wracając do tego tematu dzisiejszego. Oczywiście zmiany powinny nastąpić, ale te zmiany nie mogą być tak, jak tu proponują Uwaga Polowanie. Ponieważ w tych propozycjach jest przede wszystkim zakaz polowań w nocy. Co to jest no, dla łowiectwa? No bardzo źle, ponieważ duża część zwierzyny żeruje w nocy i tylko w nocy można ją spotkać i pozyskać. To jest po pierwsze. Po drugie, to te zmiany, jeżeli już mielibyśmy godzić się na te zmiany, to są zmiany takie, że nowy ten statut, który jest nowe prawo łowieckie ustanowione w 2018 roku przez PiS, tak, że my, myśliwi, bo ja jestem myśliwym, my wpłacamy składki, a szefów nam wybiera minister. Minister nie powinien tego robić. To jest stowarzyszenie i to powinniśmy my sami między sobą wybierać nasze władze.
1: Czyli minister miałby tutaj za dużą władzę, gdyby wskazywał szefa tego właśnie konkretnego stowarzyszenia, a innych?
2: Minister, no, że tak powiem, daje stanowisko odpowiedniej osobie według niego dla Łowczego Krajowego. No, to jest takie trochę polityczne, no ale niestety tak to już jest.
1: No dobrze, ale tak samo przecież nadzór nad, no nie wiem, lasami państwowymi też ma Ministerstwo Klimatu.
2: Ale lasy państwowe, szanowny redaktorze, pracownicy lasów państwowych nie płacą składki do lasów państwowych. Oni są pracownikami, a minister jest ich zwierzchnikiem.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze do kwestii dotyczącej tych zmian właśnie przewidzianych tam w obywatelskim projekcie. A co jest złego w karach za polowanie pod wpływem alkoholu na przykład?
2: Nie, ja jestem bardzo przeciwny takim metodom. Nie, w ogóle ja poluję 40 lat. I owszem, zdarzało się wcześniej, ale to były lata, nie wiem, 80.
1: To co się wydarzyło, że przestał w takim razie pan jakby w taki sposób funkcjonować? No mówił pan, że to były tylko pojedyncze jakieś takie przypadki.
2: Nie, ja panu wytłumaczę.
1: No, bardzo
2: ja panu
1: proszę.
2: Powiem wszystko, całą prawdę. Prawda jest taka, że wcześniej nie było za to kary. Po prostu nie było. Nie można było kogoś ukarać za to, że on podczas polowania jest pod wpływem alkoholu. Nie można. Nie, po prostu nie było.
1: No i tego chce nowelizacja. To znaczy, do tego ma doprowadzić nowelizacja.
2: I ja jestem za tym, żeby ta kara była. Ja jestem jak najbardziej
1: za. No dobrze, a badania w takim razie? Badania dla myśliwych, te okresowe, co 5 lat?
2: Dobrze. To też jestem przygotowany troszeczkę na ten temat, ponieważ ja słyszę o tym już cały czas. A z uwagi na to, że trochę się tym interesuję, to również przeglądam dane statystyczne wypadków.
1: No ale co w tym złego, żeby się przeglądać? Przecież dla zdrowia.
2: Nie. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja osobiście jestem badany co 5 lat. Ponieważ mam oprócz broni do celów łowieckich, mam broń do obrony osobistej. I tutaj ustawa mówi jasno, że raz na 5 lat musisz, Darek, iść do lekarza jednego, drugiego, trzeciego i przeprowadzić badania testowe na przykład. No okulistyczne, takie wszystkie, tak jak zgodnie z ustawą. Są do tego wyznaczone odpowiednie placówki, które mają uprawnienia i wydają zaświadczenie.
1: No to skoro pan w takim razie daje pewnego rodzaju przykład, to dlaczego nie rozszerzyć tego na cały Polski Związek Łowiecki? Nic złego przecież, nie, a wręcz przeciwnie.
2: Dobrze, ja panu powiem tak, jeżeli będzie jakikolwiek przypadek, że no rzeczywiście ktoś z uwagi na stan zdrowia zrobił ten wypadek, ale tutaj przez tyle lat tego rozmawiania na ten temat, dane statystyczne tego nie pokazują. Dane statystyczne, owszem, pokazują wypadki, ale głównym powodem jest niestety alkohol. Tak.
1: No to w takim razie, panie Dariuszu, bo ja zauważyłem, że pan się zgodził z już trzema albo nawet może czterema propozycjami, które są w projekcie ustawy Uwaga, polowanie.
2: Tak.
1: Czyli w takim razie zgadza się pan na zmiany. To znaczy sugeruje pan, że te zmiany są potrzebne i one właściwie się pokrywają z tym projektem w pewnym stopniu.
2: No może nie w każdym, no to już jest uproszczenie. Nie w każdym.
1: W pewnym, no powiedziałem w pewnym.
2: Nie, bo są tych propozycji, tam jest bardzo wiele. I oczywiście, mamy duży zbiór, to z tego zbioru no coś nam będzie odpowiadało, prawda?
1: Pan Dariusz z Warszawy, bardzo, bardzo dziękuję. Damy jeszcze szansę innym słuchaczom. 22 44 44 044. Pytamy, czy państwa zdaniem potrzebujemy zmian w prawie łowieckim. Pytamy o projekt ustawy Uwaga, polowanie, który właśnie między innymi zakłada kary za polowanie pod wpływem alkoholu, obowiązek uzgadniania planów łowieckich, właściwie większą transparentność, informowanie społeczne o tym, że polowania się odbywają. Tych zmian, tych propozycji zmian jest całkiem sporo. O nich mówimy właściwie przez cały dzisiejszy program. Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, także swoimi opiniami właśnie w zakresie zmian prawa łowickiego i wszystkiego, co w tej sprawie ma Państwa zdaniem znaczenie. 22 44 44 044. Pan Bartosz z Warszawy z nami teraz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu. Wydaje mi się, że kilka z tych propozycji legislacyjnych ma sens, natomiast kilka oczywiście wynika z pewnej niewiedzy, na przykład kary za polowanie po alkoholu. Chcę Państwu powiedzieć, że w obecnym stanie prawnym, zresztą stanie prawnym, który istnieje kilkanaście lat, posługiwanie się bronią pod wpływem alkoholu jest jedną z przesłanek odebrania pozwolenia na broń do celów łowieckich. W tym wypadku to jest artykuł 18 ustawy o broni i amunicji. Więc jakby kilka z tych propozycji moim zdaniem jakby jest takich troszeczkę wynikających może z braku świadomości, jak sytuacja prawna wygląda. Oczywiście polowanie w nocy...
1: Ale czy surowszych kar w takim razie pańskim zdaniem nie potrzeba w tym zakresie?
3: Ja bym przekierował dyskusję troszeczkę w inną stronę. Wydaje mi się, że warto byłoby ją poszerzyć o rolę samego Polskiego Związku Łowieckiego w systemie łowiectwa w Polsce. Wydaje mi się, że ta rola jest anachroniczna. Polski Związek Łowiecki jest jednym z reliktów prawnych epoki PRL-u. Wystarczy choćby przywołać takie fakty jak to, że w Polskim Związku Łowieckim funkcjonuje struktura administracyjna 49 zarządów wojewódzkich, które odpowiadają strukturze województw jeszcze z czasów PRL-u. Jak również brak jest pewnej, powiedziałbym, profesjonalizacji zarządzania łowiectwem. Wystarczy przywołać choćby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z ostatniego tygodnia, który stwierdził, że Polski Związek Łowiecki w sposób nielegalny, bezprawny przetwarza niektóre kategorie danych osobowych, myśliwych. I takich przykładów jest wiele, począwszy od braku transparentności, czego dowodem są liczne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie braku udostępniania, szczególnie bezczynności w udostępnianiu informacji publicznej przez zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, szczególnie w tym zakresie.
1: No dobrze, to uszeregujmy w takim razie. Większa transparentność Polskiego Związku Łowieckiego?
3: Tak, wydaje mi się, że to jest jakby postulat, którego w tym projekcie ustawy nie ma jakby w wystarczającym stopniu, tak? Jeśli chodzi o uzgadnianie planów łowieckich, jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że środowisko powinno jakby spojrzeć prawdziwie w oczy i powiedzieć, że pewne elementy działalności PZL, który jakby ma monopol, trzeba powiedzieć, ma monopol na wykonywanie pewnych zadań państwa, tak, w zakresie zarządzania populacjami dzikiej zwierzyny, pewne elementy powinny być jednak dostępne publicznie, tak? Powinna być pełniejsza transparentność i społeczeństwo powinno...
1: A dlaczego nie możemy mówić o pełnej transparentności, pańskim zdaniem? Znaczy, co stoi na przeszkodzie, żeby to był w pełni transparentny związek, instytucja i jej działanie?
3: Powiem panu, panie dyrektorze, że sam tego nie rozumiem, tak? Tyle lat jakby demokratycznego rozwoju państwa prawnego w Polsce, 30 lat, moim zdaniem takie deficyty, jakie napotykamy w funkcjonowaniu PZL, są dla mnie osobiście niezrozumiałe. Wydaje mi się, że dojrzeliśmy do tego, aby w pewnej debacie publicznej, której wynikiem jest właśnie choćby jedna z tych inicjatyw legislacyjnych, również dzisiejsza dyskusja, powinniśmy w pewnej debacie publicznej dojść do pewnego konsensusu, tak, że takie istotne jakby zadania publiczne, jakie wykonuje PZL, powinny być objęte pełną transparentnością. Ludzie, czy są myśliwymi, czy nie są myśliwymi, powinni mieć wgląd pewne kluczowe elementy działalności, jak choćby w to, kiedy jest polowanie. Już pewne te elementy są, tak?
1: Wiadomo, no właśnie, a ta kwestia dotycząca...
3: Informacje są zawierane jakby tego, na kiedy? Przykładowo gmin. Natomiast wydaje mi się, że ja nie widzę zagrożenia tak naprawdę większą transparentnością, tak? Wydaje mi się, że transparentność, czyli jakby poszerzenie wiedzy, tak, na temat wykonywania, sposobu wykonywania tych zadań przez PZL może tylko przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, jak
1: to działa. To jeszcze jedna kwestia dotycząca informowania obywateli. Polski Związek Łowiecki twierdzi, że ten sposób informowania jest oczywiście zgodny z prawem, no ale jeżeli trzeba będzie go poszerzyć, no to oczywiście się go poszerzy. No ale dzisiaj realnie, pańskim zdaniem, obywatele mają pełną informację, dostępną, efektywną informację o tym, że gdzieś w bezpośrednim otoczeniu odbywa się polowanie?
3: Jeśli chodzi o polowania zbiorowe, tak, panie redaktorze. Natomiast wydaje mi się, że jest cała inna sfera jakby działalności PZL, w tym sfera finansowa, sfera pewnych, powiedziałbym, benefitów dotyczących jakby bycia monopolistą w zakresie zarządzania tą zwierzyną łowną w imieniu państwa, która powinna być również dostępna. Także wydaje mi się, że są pewne elementy, których ten projekt nie obejmuje. No, nie wszystkie elementy są moim zdaniem racjonalne z perspektywy choćby zakazu wykonywania polowania w nocy. Tak jak przedmówcy mówili, wykonywanie polowania w nocy jest kluczowe z perspektywy jakby jego efektywności, szczególnie w zakresie redukcji i drapieżników, i innych jakby elementów niepożądanych w ekosystemie. Więc to wydaje mi się, że warto byłoby skonfrontować z pewnymi dowodami naukowymi, czy taki postulat jest racjonalny. Natomiast w zakresie transparentności wydaje mi się, że jest duży potencjał do tego, aby związek otworzył swoje podwoje, otworzył swoje księgi, pokazał nie tylko społeczeństwu, ale też myśliwym, którzy nie wiedzą tak naprawdę, jak wyglądają te arkana funkcjonowania łowictwa od środka.
1: Czyli jawność, transparentność i wiedza naukowa, te trzy co najmniej rzeczy.
3: Tak, z pewnością. Pan Bartosz, wydaje mi się, że tutaj powinniśmy iść w stronę prawdy. Prawda jeszcze nikomu nie zaszkodziła i wydaje mi się, że jeśli nie ma nic do ukrycia, jeśli wszystko jest jakby zgodne z prawem, no to nie ma chyba czego się bać.
1: Pan Bartosz z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, czy konieczne są zmiany w prawie łowieckim. Z nami pan Adam, dzwoniący z Belgii. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Ja tak jak wysłuchałem tutaj tego, co mówił pan rzecznik, to w zasadzie można by było odnieść wrażenie, że no co my tak naprawdę chcemy od Polskiego Związku Łowieckiego. Że w zasadzie wszystko jest w porządku, że oni działają zgodnie z prawem. Na każdy argument pana redaktora, tutaj pan rzecznik miał jakby gotową formułkę, że przecież wszystko jest lega artis i Sejm stanowi prawo, Polski Związek Łowiecki działa według reguł ustalonych przez Sejm. Natomiast no, ja powiem tak, jeżeli kogoś nie przekonuje te 28 osób, które straciło życie z ręki myśliwych do tego, że jednak zmiany są konieczne, no to w zasadzie no ręce opadają.
1: A panie Adamie, a czy te zmiany proponowane przez autorów obywatelskiego projektu ustawy, uwaga, polowanie, czy na wszystkie te zmiany pan ze swojej perspektywy dałby zielone światło?
4: Znaczy, myślę, że na pewno jeszcze bardziej tutaj właśnie powinien być położony nacisk na informowanie o tym, że polowania się odbywają. Myślę, że tutaj takie odsyłanie do strony internetowej, do tego, że no przecież związek poinformuje gminę i gmina zamieści gdzieś tą informację na stronie internetowej, że to jest takie zbywanie. Ta informacja na pewno powinna być jakby bardziej czytelna i bardziej jasna. Natomiast mam tutaj taką jeszcze refleksję, że myślę, że te zmiany są potrzebne, natomiast obawiam się, że prezydent Nawrocki nie podpisze tych zmian. Z tego względu, że on się wywodzi z takiego środowiska, które traktuje i uważa ludzi właśnie takich, którzy chcieliby zmiany w tym zakresie, za ekoterrorystów, zalewaków i jestem przekonany o tym, że prezydent Nawrocki zawetuje tą ustawę i będzie blokował właśnie pod wpływem takiego lobby myśliwskiego jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Także tu się obawiam, że takie zmiany będą blokowane.
1: Pan Adam, dzwoniący z Belgii w mikrofonie TOK FM, bardzo dziękuję za ten głos. Pytamy państwa dzisiaj o prawo łowieckie, o zmiany w tym właśnie zakresie. Z nami pan Jakub z Błonia. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu, dzień dobry. Ja jestem rolnikiem, proszę państwa. I gdyby nie ci myśliwi, to ja byłbym stratny co roku setki złotych, jak nie tysiące. 2 lata temu dziki mi zryły kartofle. I to nie tam, że tam coś tam ruszyły tutaj z roga i z drugiego roga. Może jak w mieście zryją trawnik, to tam nikogo nie przeszkadza. Ale to jest moja krwawica, to są moje pieniądze. Ja nie mam czasu też codziennie od 22 do której? Do 4, do 5 rano? No bo dziki w nocy są aktywne. To żeby w tej nocy siedzieć i co, ja będę je po wszystkich polach jeździł i straszył. To ile ja musiałbym za ten ziemniak wziąć pieniędzy na skupie? A tak to chociaż te myśliwi przyjadą i zapłacą szkodę za tego dzika, a i czasem coś strzelili.
1: No dobrze, ale to twierdzi pan, że te przepisy nie wymagają żadnych zmian? No bo to łowienie w nocy to jest być może jedna rzecz, jeden z punktów, ale na przykład mówiliśmy tutaj o karach za polowania pod wpływem alkoholu.
5: Proszę pana, uważam, że pod wpływem alkoholu kierowców nie powinno być, myśliwych nie powinno być. Zobaczy pan, za jazdę po alkoholu samochodem, co jest?
1: No właśnie.
5: Zakaz prowadzenia pojazdów, nie?
1: Czyli w takim razie te kary powinny być surowsze, pańskim zdaniem?
5: Uważam, że powinny być tak, jak kierowców obowiązywać. Samochód jest również narzędziem. Pan zobaczy, 120 na godzinę można jechać. Ile można osób zabić? Jakie ostatnio były sprawy?
1: No, można 60 nawet i pewnie też byłyby wielkie straty.
5: A i na zachodzie pan zobaczy, w tłumy wjeżdżali tymi samochodami, ile ludzi naraz zabili.
1: No dobrze, a w takim razie, panie Jakubie, to jest tak, że są jakieś zmiany, na które pan zgodziłby się? To znaczy sugerowałby, że one są słuszne?
5: No ja myślę właśnie, że ten alkohol, że to powinno być surowo karane. Na pewno te strzelanie w nocy, no to przecież to kiedy oni by to dzików
1: strzelali? Informowanie społeczeństwa, ono jest odpowiednie pańskim zdaniem, z pańskiej perspektywy właśnie?
5: Proszę pana, no ja siedzę w domu, no to jakby jak? Ten rolnik, ten myśliwy ma mnie, rolnika, poinformować. Tak, jak jedzie na te polowanie, to co ma? Na drodze krajowej znak postawić? Ma, nie wiem, SMS-a wysłać
1: no
5: do mnie?
1: No chodzi o bezpieczeństwo właściwie.
5: No, z drugiej strony tak.
1: Chodzi o bezpieczeństwo. No.
5: Ale to mnie jako rolnika, no ja jadę ciągnikiem. No to ciągnik jest duży, to mnie widzi. Jak ktoś na przedmieściach o drugiej w nocy na przykład spaceruje z psem, bo jak ich pryskałem w zeszłym roku, to widziałem takich ludzi, no to no jedna, z jednej strony no im wolno po drugiej w nocy z psem spacerować. A z drugiej strony zastanówmy się, no czy nie miał całego dnia, żeby to zrobić? Ja nie wiem. Teraz byli u mnie myśliwi, to mówili, że mają termowizję i to się wypadki nie zdarzają. Ja nie wiem, nie widziałem, nie patrzyłem. No, podobno to wszystko teraz, technologia poszła do przodu. Nie mam, nie wiem, co na tym myśleć. Nie wiem też, jak by mieli to ogłaszać. No bo tak, no do gminy to jest na stronie internetowej źle, w dobie cyfryzacji. To nie wiem, no na USOLTYSA ma być lista.
1: Damy jeszcze głos innym słuchaczom, damy szansę. Bardzo dziękuję za ten głos, pan Jakub z Błonia. Z nami jeszcze pan Stanisław z Lublina. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Proszę pana, ja chciałbym zwrócić uwagę na taki problem właśnie jak monopol Polskiego Związku Łowieckiego, który w moim pojęciu jako członka Polskiego Związku Łowieckiego jest czynnikiem bardzo patogennym.
1: A co oznacza ten monopol? Wyjaśnijmy to.
6: Monopol Polskiego Związku Łowieckiego na wykonywanie gospodarki łowieckiej. Czyli mówiąc krótko, może tylko i wyłącznie wykonywać to Polski Związek Łowiecki. Nie mogą tego robić żadne inne organizacje ekologiczne, stowarzyszenia, koła jakieś niezrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Czyli ten czynnik jak gdyby rozzuchwala.
1: No dobrze, czyli większa transparentność, w takim razie inne procedury dotyczące samego związku. To miałoby być na przykład elementem zmian, pańskim zdaniem?
6: Dokładnie tak.
1: A co jeszcze w takim razie? Jest coś jeszcze, na co pan zgadza się jako myśliwy, jako członek takiego związku?
6: To znaczy chciałem tylko sprostować, że kary za alkohol są. Kodeks karny przewiduje właśnie za wykonywanie czynności. A ich egzekwowanie jest różne. Natomiast jeszcze jedna sprawa, mianowicie są wyroki odsiadki, że tak powiem, bo tam mówiono, że nikt nie odsiedział. Są wyroki odsiadki, między innymi za zabicie tego chłopaka w sadzie.
1: No dziwne, gdyby nie było, prawda?
6: Proszę?
1: Dziwne chyba, gdyby nie było. No jakby mówimy o życiu ludzkim.
6: Nie, no zgoda, oczywiście, ale tam ktoś mówił, że nie ma wyroków wskazujących. I druga sprawa. To, co było ostatnio właśnie tam pod bramą, zastrzelenie tego rolnika, to tego czynu dokonał człowiek młody. A tam ktoś mówił, że osoby starsze.
1: No dobrze, no to w takim razie większa kontrola nad i młodszymi, i starszymi uczestnikami polowań, to jest coś, na co pan z pańskiego doświadczenia dałby zgodę?
6: Tak, oczywiście. W tej chwili kłusownictwo jest rozpowszechnione, tak zwany wywóz w kufrach niewidencjonowanej zwierzyny jest bardzo wielki. Ja akurat monitoruję tego typu sprawy, więc wiem. I na to są jak gdyby ciche przyzwolenia w zależności od tego, jak to jest ustosunkowane w strukturach i Polskiego Związku Łowieckiego. Na szczęście już w tej chwili Polski Związek Łowiecki na mocy wyroków zaczyna wypłacać odszkodowania dla myśliwych niewinnie skazanych przez sąd łowiecki.
1: Pan Stanisław z Lublina, bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy dzisiaj do nas zadzwonili i podzielili się swoimi spostrzeżeniami w tym właśnie zakresie, a więc w zakresie zmian w prawie łowieckim. W mikrofonie Radia Tok FM to już wszystko. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Po 21.40 książka Na głos, książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich, Ostatni krzyk mody, czyta Wojciech Żołądkowicz. O 22.00 informacje, na które zaprasza państwa Sylwia Chryczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co w programie dziś?
7: Dobry wieczór. To jedna z najbardziej niejednoznacznych postaci w dwudziestowiecznej historii Francji, a może nawet Europy. Philippe Pétain, generał, dyplomata, marszałek. Wybitny wojskowy, po I wojnie światowej był bohaterem Francji. Niestety w czasie II wojny światowej stanął na czele kolaborującego z Niemcami rządu Vichy. Został za to zdegradowany i skazany na śmierć. Ostatecznie karę zamieniono na dożywocie. Jak to było? Bo ten proces zaczął się 23 lipca 1945 roku, a więc mamy dzisiaj nieokrągłą rocznicę. Wszystko to zostanie opowiedziane w dzisiejszej audycji. Ciekawy gość. Zapraszam państwa na ciekawą, jestem o tym pewien, audycję tuż po 22.
1: Zaprasza Maciej Zakrocki. Z kolei po godzinie 23.00 program Kamila Wróblewskiego. Kamil, o czym w programie dzisiaj?
8: Dzisiaj zapraszam państwa na wysłuchanie audycji Między Słowami w czwartek o godzinie 23.00 tuż po informacjach. Państwa i moim gościem będzie Jędrzej Weiss.
9: Witam serdecznie.
8: Będzie po raz drugi, ale będzie po raz pierwszy na żywo, znaczy nie na żywo, będzie po raz pierwszy w studiu, ale my mamy nagraną oczywiście rozmowę, ale rzeczywiście spotkaliśmy się na żywo po raz pierwszy w studiu Radia Tok FM, no bo jest późno, 23.00, no to jednak jesteśmy gdzieś tam bardziej w domach, chyba że praca artystyczna czasami też akurat się dzieje właśnie o tej porze, ale będziemy rzeczywiście rozmawiać po latach, bo Jędrzej Weiss, jako Jay Weiss, był gościem w audycji Między Słowami w roku 2020, kiedy wyszła jego płyta Stories, i porozmawiamy sobie w ogóle też dużo o podróży, o przemianie, porozmawiamy też o tym, co Jędrzeja spotkało.
9: Tak jest.
8: I w młodości, i w dorosłości. Będą goście, bo nie będzie też tak, że będziemy słuchać tylko Jędrzeja Weissa, bo będą też goście, będzie Nosowska, będzie Waluś Kraksa Kryzys, będzie Daria ze Śląska, będzie
9: nawet
8: Sona.
9: Nawet moja siostra.
8: Nawet siostra.
9: Tak.
8: Która swoją drogą też jest związana z Tok FM.
9: Tak,
8: a dlaczego? Jak? To się państwo dowiedzą.
9: Dokładnie.
8: Tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23.00. Fantastyczna rozmowa, niezwykle ciekawa rozmowa z Jędrzejem Weissem. Serdecznie zapraszamy, bo też Jędrzej Weiss oczywiście też opowie o jego najnowszej płycie.
9: Tak jest, zgadza się.
8: Chciałem... Był sobie chłopiec. Tak?
9: Tak, i chciałem też powiedzieć, że niewiarygodnie przyjemny w dotyku stół jest tutaj w studiu.
8: A jest, tak, bo on taki ma... Tak. Filc? Nie filc.
9: Nie wiem, jest to jakiś meszek, ale jest to...
8: Meszek, bardzo... który tak, ma wchłaniać dźwięki, proszę państwa.
9: Okej. Okay.
8: Żeby nie było echa.
9: Tak, polecamy ten stół.
8: Polecamy ten stół i polecamy Między Słowami. Tak, tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23.00 jesteśmy z państwem, z Jędrzejem Weissem.
1: Zaprasza Kamil Wróblewski. To z tym stołem, to oczywiście potwierdzam państwu, że realnie tak jest. Po godzinie 7 jutro z samego rana na poranek Radia Tok FM zaprosi państwa Maciej Kluczka. Po 7.20 Robert Telus, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Mateusza Morawieckiego. Po 7.40 Sylwia Gregorczyk-Abram, czyli nowa rzeczniczka praw obywatelskich. Po godzinie 8 Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum. Po godzinie 8.20 publicyści, dziennikarze. Serdecznie dziękujemy państwu za dziś, za dzisiejszy mikrofon Radio Tok FM. Szymon Kępka, do usłyszenia.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
12: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. Nie za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama.
16: Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

0: A wiesz, jak byłam w związku z tym Włochem? Zainteresowała się Roma. Antonina parsknęła serdecznym śmiechem. Radzieckim, w Leningradzie. I mówię im, że mam przyjaciółkę Romę, a oni zaczynają Roma? Roma? Romaszka? Wiesz, co to romaszka po rosyjsku? Roma wiedziała, ale nie chciała upojonej koniakiem przyjaciółce psuć słowotoku. To jest rumianek, wykrzyknęła Antonina. Piękny kwiat, zioło właściwie chyba. U nas były dwie łąki, jak zakwitły, to się w nich tarzałam. Pachniałam wtedy... Zaczęła się zastanawiać. Herbapolem, podpowiedziała Roma. Tak, Antonina wyprostowała się gwałtownie. Żebyś wiedziała, jak w sklepie herbapolu. To musieli do ciebie lgnąć ci z problemami gastrycznymi. Antonina popatrzyła na nią z lekkim politowaniem. Do mnie Roma lgną wszyscy. Wstała i ruszyła w stronę kredensu, w którego trzewiach połyskiwały złote kapsle, zakrętki, etykiety, srebrne łańcuszki i plecionki, trunki z całego świata. Cicho szczęknął zamek drzwi wejściowych. Tomasz przepuścił Iwę i weszli do środka. Koniak? Zapytała Antonina wesoło, może nawet za wesoło.
1: Jestem przy pani w robocie, wychrypiał Himmelsbachem Winkler.
0: Gospodyni rozchichotała się tak, że musiała chwycić się kredensu, żeby nie przykucnąć. Roma dyskretnie pokazała brwią, że ma już dość. Wstała i stuknęła palcem w szkiełko zegarka. Ten posłusznie wyświetlił liczbę kroków, kalorie i fazy księżyca. Iwa wywoływała Ubera. Tomasz podszedł do chichoczącej Antoniny. Gospodyni z hukiem odstawiła szkło.
1: Możemy zajrzeć na górę?
2: Ależ, panie Tomaszu, oczywiście, tylko tam nic nie ma. No, to znaczy nic poza pokojami. Jeden gościnny, jeden dla wnuczek, gdy są u mnie.
0: Na sekundę się zawahała, nie mogąc wybrać, jeśli są u mnie, czy gdy są u mnie. Niuans. Ale Winkler przypomniał sobie oszczędne, lecz kąśliwe uwagi babci Romy na temat córek Giambattisty.
2: Proszę sobie oglądać do woli. Tu na dole jest moja sypialnia, garderoba i jeszcze jeden pokój. Takie ni to biuro, ni to biblioteka. Taki do pracy niby, chociaż...
0: Machnęła ręką.
2: Jaka teraz praca? No i ten salon?
0: Zamyśliła się znów na moment, potem prychnęła śmiechem wymuszonym, ale mimo to brzmiącym bardzo naturalnie. Za jej plecami Roma pokazała na migi, że trunki odpadają i że można spokojnie penetrować willę Krezuski. Iwa już ruszyła schodami do góry. Tomek poszedł za nią. Pokój gościnny wyglądał jakby w całości, ze ścianami, oknem i drzwiami, wykrojony został z pierwszorzędnego pensjonatu czy hotelu. Wszystko było równo, wygładzone, dosunięte do siebie lub od siebie odsunięte. Łóżko dwuosobowe, dwa nachtkastliki, na pewno po niemieckie, ładne. Ława z dwoma niedużymi poręcznymi fotelami, na wytapetowanych ścianach widoczki na góry i na morze do wyboru. Pokój miał własną łazienkę, z której można było przejść do pokoju dziecięcego. Był ogromny, zajmował większą część piętra, co oznaczało, że miał dobre 60 m². Naprzeciwko łazienki wybudowano dużą antresolę ze schodami, barierką i oczywiście siatką wykluczającą wypadnięcie użytkowniczki. Poszedł na to 1 m³ drewna i ar siatki, ale było fajne i bezpieczne. Walały się tam na podłodze ogromne poduchy, w kącie ulokowano stertę różnokolorowych koców. Pod antresolą powstała komnata jadalna, dwa stoliki, cztery krzesełka, broń Boże z Ikei. Wszystkie meble z drewna, robione na wymiar i zamówienie, natura i eko, i bawełna z lnem, i zdrowe życie. Dużo zachodu dla wnuczek, które rzadko odwiedzały babusie. Wyszli i skierowali się w przeciwną do schodu w stronę. Gdy doszli do ściany, zobaczyli, że w stolarce znajdowały się może nie ukryte, ale i nie rzucające się w oczy drzwi. Winkler pchnął je, nie widząc klamki, i okazało się, że wybrał słuszną metodę. Drzwi gładko otworzyły się na trzpieniach, nie zawiasach, co wywołało zaciekawione i pełne podziwu Fiu-Fiu Iwy. Tomasz wszedł pierwszy, obmacał ścianę po prawej i trafił na włącznik. Jasne, ledowe światło zalało strych. Dobre 40 metrów dwupołaciowego pomieszczenia, ale dla celów detektywistycznych kompletnie nieprzydatnego. Pod ścianami regały z zapasami żywności na kilka, kilkanaście miesięcy, zgrzewki mineralnych wód, dziesiątki puszek i słoików, wszystko starannie pogrupowane. Mięso, owoce, ryby, kawior, warzywa, przetwory, soki, syropy. W podgrupach oznaczone datami, tu nic się nie zmarnowało, spleśniało czy skisło. Dwa warkocze czosnku spod hala, trzy suszonej papryki, pewnie jakiegoś węgierskiego chowu. Z jednej strony służyło to pewnie zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa Antoniny, z drugiej w tym przypadku było też świadectwem jej charakteru.
2: Fiu, fiu, fiu,
0: powtórzyła rozszerzoną onomatopeję Iwa.
1: Podzielam, rzeczowo skwitował Winkler.
0: Uniesieniem brwi zapytał, czy jeszcze będą tu bobrować. Ruch głowy partnerki był oczekiwaną odpowiedzią. Wyszli ze strychu. Z dołu usłyszeli głośny śmiech Antoniny i odgłosy uciszania jej przez Romę. Tomek niespodziewanie wskoczył na poręcz i zjechał dobre 8-10 schodków. Zawsze chciał to zrobić, ale nie spotkał odpowiednio długiej i gładkiej poręczy. Babcie na jego widok zaniosły się serdecznym śmiechem.

0: Winkler oderwał się od parowania trzeciej kamery z aplikacją w telefonie i odchylił na krześle, żeby zobaczyć drzwi wejściowe. Stamtąd dobiegał głos Iwy. Tak? Możesz wyjść na chwilę? Położył smartfon na stole i ruszył w stronę głosu. Iwa stała w progu, a słysząc kroki Tomasza, pomachała palcami, ponaglając go. Przyjrzałeś się tym kleksom?
1: Komu?
0: No, tym plamom farby na elewacji.
1: Nie, a co miałem?
0: Jakbyś się przyjrzał, to byś zobaczył, że to nie jest normalna farba, tylko wapno zabarwione pigmentem. Dziwne, nie?
1: No, trochę, przyznał.
0: Podszedł do ściany i potarł plamę palcem. Czerwień zabarwiła jego czubek, choć farba dawno wyschła.
1: Ani olejna, ani akrylowa, czy inna emulsyjna, masz rację. Jakbym chciał komuś zrobić kuku i go nastraszyć, to czymś trwalszym.
0: Pomaszerował do samochodu i powtórzył operację analizy farby, tyle że innym palcem. Uważnie obejrzał rydwan Antoniny. Alfa Romeo Giulietta Nova 2 Hatchback 5D. Tyle wyczytał, pobieżnie przyjrzawszy się w wieczornym świetle rasowym kształtom na podjeździe.
1: To samo, tylko inny kolor.
0: No tak. Białe ściany upstrzono kilkoma dużymi czerwonymi kleksami. Na samochodzie wylądowały dwa woreczki z farbą zieloną. W garażu widziałam Karchera, oświadczyła Iwa. Mogę sama zmyć te plamy, nudzę się, dodała tonem usprawiedliwienia.
1: Dobra,
0: ucieszył się Winkler.
1: Ty chatę, ja furę, ale jutro, okej? Tylko się przejdę jeszcze dookoła posesji.
0: Ruszył, mając budynek po prawej. Obszedł bok z tarasem, na który wychodziło się z salonu, oświetlony padającym przez rozsuwane drzwi światłem. Skręcił w prawo i zwolnił. Pod drzwiami kuchennymi leżał na trawie karton, niechlujnie zbryzgany taką samą czerwoną farbą. Zbliżył się i nie podchodząc dalej, z 2 metrów obejrzał pudło. Zwyczajny karton po makaronie, dżemach, może po głośnikach komputerowych. Żadnych etykiet nie było widać. Czerwone mazy na bokach i zwierzchu, a między nimi napis „Szykuj się”. Tomasz wyjął telefon i zrobił kilka zdjęć. Potem wypatrzył grabie i trącił nimi pudło. Było lekkie, zastanawiająco i irytująco lekkie. Po chwili dość mocno uderzył narzędziem w pokrywę, pociągnął, zamykając odruchowo oczy. Nic się nie stało. Nic nie zagrzechotało, nie pociekło. Manewrując grabiami, otworzył wieko i zajrzał do środka. Na dnie pudła leżał pluszowy kot oblany czerwoną farbą. Niedbale i nierówno odcięto mu uszy i tylne łapy. Czy Antonina ma kota? Psa nie widziałem, nie słyszałem. Kot mógł się schować. Rozejrzał się dookoła. Tu nie było na ścianie plam. Nic nie było zniszczone. Dewastatorzy nie podpalili nawet lekko zmurszałego wiklinowego kompletu, stołu i 4 foteli.
1: Dewastatorzy, dobre określenie. Niemal nic nie zniszczyli, nie dali w sumie powodu do wezwania policji, nie narozrabiali. Czego chcieli, o co im chodziło? Że co, staruszka wyskoczy, dostanie w łeb, wejdą i obrobią? Nie, kompletnie od czapy.
0: Ciekawe.

wrócił do domu. W kuchni Iwa dosypywała kawy do ekspresu. Wskazała brodą stacjonarny telefon w stylu amerykańskich lat 60. z kilkumetrowym spiralnym kablem. Z archaiczną sekretarką na mikrokasetę i wyżej wiszącym różańcem. Odsłuchaj sekretarkę, poleciła. Winkler ruszył do telefonu. Dźwięk połączenia jest wyłączony. Pierwsze nagranie zgrałam na dyktafon. Potem jest kilka głuchych. Ktoś sapie i klnie w duchu. Tomasz podszedł i zapatrzył się w zestaw przycisków. Ten zielony, podpowiedziała Iwa. Wdusił. Taśma w kasecie ruszyła, przewijała się chwilę, zatrzymała, ruszyła w drugą stronę. Posłuchaj, zadudnił modulowany elektronicznie głos. Wiesz, że masz zapłacić, przypominam, 150 000 euro, rozumiesz? Wiesz, że nie unikniesz tego, a co najwyżej będziesz bardzo cierpieć. Krzywdziłaś innych. Teraz krzywda przyszła do ciebie i nie odejdzie. Bądź pewna. Za 2 dni otrzymasz instrukcję. Zbieraj pieniądze. Na ostatnim słowie jakby się zająknął. Winkler przewinął i puścił nagranie jeszcze raz i potem kolejny. Ekspres w końcu zaczął syczeć, chrypieć, po czym trysnął kawą. Jakie odczucia? Zapytał Tomasz. Sztuczne. To nie była naturalna stylistyka, a brzmi jakby ten bulgocący czytał albo recytował wykuty tekst. A na końcu się potknął, bo chyba chciał powiedzieć tak po swojemu. Kasiora, szmal, kasa. Ale przypomniał sobie zapis i wypluł pieniądze. Też tak myślę. Popatrzył na telefon. Czy to było odsłuchiwane? Nie wiem, czy da się to sprawdzić. Trzeba zapytać Antoninę. Te 5 późniejszych pustych nagrań sugeruje, że gość dzwonił z nadzieją na rozmowę, ale Antosia nie odebrała, więc odkładał słuchawkę. Raczej nie dzwonił co chwila, bo po co? Więc obstawiam, że pierwsze nagranie jest co najmniej sprzed wczoraj. Tomasz pokiwał głową i powiedział: ale to wygląda tak, jakby Antonina nie używała w ogóle tego telefonu. Wyłączyła go, żeby nie denerwował. Może konsultanci i agenci doskwierali? A ten pan Bulgot nie chciał używać komórki, bo się naczytał, że policja może go namierzyć. Tomasz pokręcił głową. No, Iwa przestawiła jedną kawę na stół, druga ciurkała ostatnimi kroplami. Szantażysta zadzwonił, ona nie odebrała, on się nagrał, ale już podkurzony, a ona nic. No to on dyma do obi po farbę, zmieszał kilka ładunków. Przyszedł i przeszedł do czynów. Powąchała swoją kawę i skrzywiła się lekko. Chyba zwietrzała. I teraz odczeka dzień, dwa. Zadzwoni znowu z nasilonymi groźbami. Może dla wzmożenia efektu podrzuci jakieś zwłoki królicze czy kurczaka. Ale nie fermowego. No nie, bo nie ma kurna pieniędzy. Usiedli jednocześnie i uraczyli się mierną kawą.

Wojciech Żołądkowicz przeczytał kolejny fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Po stronie amerykańskiej pracuje już zespół działający nad powstaniem stałej bazy wojsk USA w Polsce, informuje MON. Europa płonie, z ogniem walczą m.in. Hiszpania i Francja, a akcje utrudniają wysokie temperatury i wiatr. Po protestach Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osobówki zderzyły się na Zakopiance w Nowym Targu. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. W jednym z pojazdów znajdował się nieprzytomny kierowca. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. Na miejscu wciąż pracują służby. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformowała wiceministra obrony narodowej Magdalena Subkowiak-Czarnecka, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Przekazała, że zespół jest związany z Departamentem Wojny i z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym, który jest odpowiedzialny za ten projekt. Podkreśliła, że w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa. Subkowiak-Czarnecka rozmawiała ze swoimi odpowiednikami m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podkreśliła, przedstawiła partnerom, jakie kroki w tej sprawie już podjął polski rząd, m.in. uchwałę Rady Ministrów czy projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie bazy. Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow spotkali się w stolicy Filipin, Manili. Czwartkowe rozmowy odbyły się w kuluarach szczytu regionalnej organizacji ASEAN. Rosyjski minister sprzeciwił się dalszemu wsparciu Ukrainy w wojnie. Wysłannik Kremla sprawiał wrażenie pewnego siebie. Mówi w TOK FM Nadim Usejnow z The German Marshall Fund of the United States.
10: Ławrow głupio żartował, prawda, obrażając dziennikarzy, którzy zadawali pytania niepoważnymi odpowiedziami, próbując pokazać taką nadmierną pewność siebie, taką butę typową rosyjską, prawda, prowokacyjną politykę zagraniczną, jaką oni prowadzą w sytuacjach, kiedy wojny z kimś tam trwają, i to było celem.
9: Jednocześnie Siergiej Ławrow potwierdził gotowość Rosji do dalszych negocjacji pokojowych. Po spotkaniu Marco Rubio zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal będą zaopatrzały Ukrainę w uzbrojenie. Około 3,5 tysiąca mieszkańców odległej o około 50 km od Madrytu miejscowości Aldea del Fresno trzeba było ewakuować z powodu nowego pożaru, który wybuchł w tej części Hiszpanii, podała agencja EFE. Mieszkańcom pobliskiej 6,5-tysięcznej Villi del Prado zalecono pozostanie w domach przy zamkniętych oknach. To już trzeci pożar, z którym walczą służby w autonomicznej wspólnocie Madrytu, gdzie utrzymuje się drugi stopień alarmowy. Oznacza on, że zagrożone jest życie, ludzkie i mienie, a ugaszenie ognia wymaga szeroko zakrojonych działań i zaangażowania dodatkowych sił i środków. W regionie wciąż panują wysokie temperatury, do tego wieje silny wiatr, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Ogień tylko w tym roku strawił w Hiszpanii ponad 100 tysięcy hektarów terenów. Ponad 3 tysiące hektarów objął do tej pory pożar lasu w departamencie Gironde na południowym zachodzie Francji. Konieczna była ewakuacja 20 tysięcy mieszkańców i turystów. W akcji gaśniczej bierze udział około 700 strażaków, mówi burmistrz Liże Cap-Ferre, jednej z pobliskich miejscowości.
11: Trzymamy kciuki za strażaków i wierzymy, że uda im się opanować pożar. Liczymy też, że uda się powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia, ponieważ miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla naszej społeczności.
9: To trudna sytuacja dla ewakuowanych osób, mówi jeden z mieszkańców.
11: To dramat dla osób, które mogą stracić swoje domy. Nie czujemy się dobrze. Minionej nocy spaliśmy może godzinę, więc jesteśmy bardzo zmęczeni. Teraz pozostaje nam czekać na dalsze informacje i śledzić aktualną sytuację.
9: Pożar zaczął się rozprzestrzeniać w środę wieczorem. Według szacunków francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od początku roku ogień strawił w całym kraju około 44 tysięcy hektarów. Politycy Lewicy i Polski

0: 24 domy w czasów dziecięcych miały zostać rozwiązane. Ministerstwo Edukacji po protestach dyrektorów domów, rodziców, związków zawodowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zmieniło w tej sprawie zdanie. Jak przekazała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu, rozporządzenie ministra edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane.
1: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób. Tak, żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
0: Ministerstwo zarzucało, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. To absurd, mówi Andrzej Żelazko, dyrektor domów czasów dziecięcych Olimpijczyk w Nowej Rudzie, i przypomina, że takie placówki są kontrolowane.
2: Nasze zadania są realizowane zgodnie z przepisami prawa i teraz to jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ MEN twierdzi, że my działamy niezgodnie, że coś się dzieje nie tak. Zapotrzebowanie jest potężne, na 3 lata są rezerwacje i wobec nas wysnuwa się takie zarzuty, że po prostu no my nie wiemy, jak się zachować.
0: Pierwotnie likwidację domów planowano 31 lipca. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 18 do 22 stopni, nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17. Dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami wzrastającym do dużego. W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu, na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Miejscami na wschodzie i południu mogą wystąpić burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór, czwartek, 23 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Dzisiaj Maciek Stępurski, wydawca, wyszukał w kalendarium taką oto informację. 23 lipca 1945 roku, Francja. Przed paryskim Sądem Najwyższym stanął 89-letni Philippe Pétain. Kiedyś bohater narodowy, marszałek, a wtedy oskarżony o zdradę stanu, zamach na bezpieczeństwo państwa oraz kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. To był i ciekawy, i bardzo trudny czas, bo powojenna Francja musiała zmierzyć się z okresem wojny, w którym wielu ludzi związało się wprost z reżimem Vichy kolaborującym z Hitlerem, na czele którego stał właśnie Philippe Pétain. Ale też wielu po prostu jakoś się urządziło w okupowanym kraju. Nie było w tych latach tak, jak wielu chciałoby twierdzić, powołując się na generała de Gaulle'a, że Francja po klęsce latem 1940 roku była heroiczna i walcząca. Co więcej, nie było to proste, by sądzić marszałka za kolaborację i zdradę stanu, skoro powierzono mu tę władzę, szefa tego reżimu Vichy, i nadano mu nadzwyczajne konstytucyjne pełnomocnictwa zgodnie z prawem. Dokładnie odbyło się to po upadku Francji w Zgromadzeniu Narodowym głosami 468 deputowanych i senatorów. Przeciwko było zaledwie 80, a 20 wstrzymało się od głosu. Ale atmosfera w lipcu 1945 roku była taka, że jeszcze 1 maja ulicami Paryża przemaszerował zorganizowany przez partię komunistyczną 100-tysięczny pochód pod hasłem rozstrzelać Pétaina. To dlatego, gdy zaczął się proces, no, według wielu historyków najważniejszy w historii Francji od czasu skazania Ludwika XVI, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa, wywołane między innymi pogłoskami o tym, że są chętni, by porwać oskarżonego i rozstrzelać bez sądu. Ostatecznie proces się odbył bez zakłóceń i 14 sierpnia sąd skazał Pétaina na karę śmierci, wyrażając jednocześnie życzenie, żeby nie została ona wykonana. Generał de Gaulle skorzystał z prawa łaski, zamieniając karę śmierci na dożywotnie więzienie. Pétain odbywał je na wyspie Yeu na Atlantyku, gdzie zmarł w lipcu 1951 roku. Ale ta historia jest na tyle ciekawa, że warto ją poznać dużo bardziej dokładnie, no i stąd dzisiejsza audycja, na którą już Państwa zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Pierre Weber, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecin.

0: Kamińskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałbym, żebyśmy dzisiejszą audycję zaczęli klasycznie, to znaczy najpierw chyba warto przybliżyć samą postać głównego bohatera w takim nawet trochę encyklopedycznym stylu, czyli może bym poprosił pana profesora, żebyśmy się cofnęli do 24 kwietnia 1856 roku do miejscowości Cauchy-à-la-Tour w prowincji Pas-de-Calais, bo tam na świat tego dnia przyszedł Filipek, tak? Filip Petrin. Co to za rodzina, co się z nim dalej działo?
1: Tak jest. No, jak mówimy, właśnie używamy tego słowa jak standardowego, nawet bez konotacji, mówimy o bohaterze. W tym przypadku mamy pewne kłopoty, żeby tak jednoznacznie o tym mówić, bo jak wszyscy wiemy i jak się jeszcze będziemy dowiadywali w trakcie rozmowy, no, jest to postać mocno niejednakowa i szczególnie druga część życia jednak zachęca do tego, żeby tego słowa o bohaterstwie pewnym dystansem stosować. Natomiast kiedy się urodził się w wielodzietnej rodzinie wiejskiej o tradycji katolickiej w prowincji Pas-de-Calais, którą pan redaktor wspomniał, czyli to jest północna Francja, na pograniczu z Belgią. Miał okazję, miał możliwość dzięki właśnie swojemu otoczeniu i kontaktom z takim, powiedzmy, takim bogatszym człowiekiem swojego otoczenia, który chciał jakby faworyzować uzdolnioną młodzież i zaproponować możliwość sfinansowania czy dofinansowania dalszych studiów, czy liceum i tak dalej, co nie było tak oczywiste w XIX wieku, żeby pójść dalej po szkole podstawowej na dalszy ciąg nauki. Przypomnijmy sobie, że poza szkołą prywatną katolicką, no to dopiero państwowa szkoła kilkanaście lat po urodzeniach Filipa Petrin stała się normą republikańską. Więc jesteśmy w takim okresie, że jeszcze właśnie oświata jest mocno prywatyzowana, mocno też jakby w rękach kleru katolickiego. No i w zależności od pochodzenia, od możliwości też finansowych, dziecko idzie dalej albo nie. A tutaj jest to szczęście dla Filipa Petrin, że ktoś chciał się pochylić nad nim i dać mu taką możliwość, co dał mu właśnie takie możliwości do rozwoju w liceum i potem, wybierając tą drogę, nawet do Akademii Wojskowej.
0: No tak, bo on ma 20 lat, rok 1876, wstępuje do armii francuskiej i rozpoczyna edukację właśnie związaną z wojskiem. No i to właściwie już do końca życia będzie jego świat. Czy jest jakimś wybitnym, uzdolnionym dowódcą? No bo właściwie patrząc tak na ten kalendarium jego życia, no to tak w miarę stopniowo i regularnie rzeczywiście awansuje, pnie się po tych szczeblach kariery wojskowej. Rok 890 jest kapitanem, 10 lat później majorem, no więc między jednym stopniem a drugim 10 lat. Ale może nie było wtedy takich możliwości wykazania się specjalnego, aby taka kariera nabrała rozpędu. No ale pana zdaniem, jakim on jest?
1: Jego kariera rozwija się bez wielkiego błysku, znaczy największej części jego kariery. Nabiera tempo i rozwija się dość mocno i błyskawicznie dopiero na sam koniec z powodu właśnie I wojny światowej. To jest ten decydujący okres i moment, który daje jakby możliwość Petrin do rozwoju dalszej kariery, bo tuż przed rozpoczęciem, przed wybuchem I wojny światowej, parę tygodni wcześniej jego jakby wniosek, który został przekazany przedłożonym do hierarchii wojskowej, żeby zaawansował do stopnia generała, został odrzucony, więc to dopiero jakby w kontekście wojny i jego roli, funkcji, które objął i jak się wykazał, się właśnie rozwinął dalej w tej karierze wojskowej. Natomiast nawet cofając się trochę tam co do jego kariery do początków. On kończy Akademię Wojskową też przeciętnie, znaczy skończył ten cały tok studiów i idzie tą drogą, ale nie jest wśród, powiedzmy, wybitnych absolwentów tejże Akademii. Jest to solidny wojskowy, dyskretny, często się właśnie podkreślał, że on nie wypowiadał się politycznie, więc tu trzymał tą rezerwę i tak dalej. Był po prostu rzetelnym oficerem i nic go nie predysponował do dalszej kariery i do tej sławy, której doznał w I wojnie światowej.
0: No właśnie, bo przychodzi ta pierwsza wojna, on już jest generałem, kiedy właśnie ma miejsce to najważniejsze wydarzenie w jego życiu, przynajmniej do tego momentu, i które będzie budowało jego autorytet, jego wizerunek. Rok 1916, a więc to już jest drugi rok wojny, początek. Ten front utknął, jak wiemy, po pierwszych miesiącach wojny i żadna ze stron nie była w stanie dokonać jakiejś operacji włamania się w linie obronne głębiej przeciwnika. Niemcy za swoim dowódcą Erichem von Falkenhaynem wymyślają strategię wykrwawienia armii francuskiej. No i ponieważ Verdun jest takim miejscem, które dla Francuzów znaczy wiele i to od dawna, postanowiono w tym miejscu właśnie przeprowadzić taką bitwę, która miała armię francuską wykrwawić. Ona się zaczyna 21 lutego rano. No i tam w tej bitwie, tak na marginesie, zaraz na początku tej bitwy rannym i to ciężko zostaje Charles de Gaulle, z którym później jeszcze się spotkamy w tej rozmowie. No właśnie, ale tutaj zaczyna rozkwitać kariera Petena. Wymyśla coś, co przeszło do historii, po polsku mówimy kierat, tak? To jest la noria, chyba po francusku. No, mówiąc krótko, staje się kimś znaczącym z punktu widzenia również pewnej strategii prowadzenia wojny, tak?
1: To znaczy, bo z Verdun mamy jakby dwie fale tam, raczej rok 1916, a później to mamy ten bardzo krwawy właśnie epizod, który pan wymienił, to jest ta bitwa Chemin des Dames, też tej okolice w połowie kwietnia 1917 roku, gdzie odpowiedzialne za dowództwo tej armii generał Nivelle, który znany jest z tego, że po prostu jest za ofensywę za każdą cenę, że po prostu rzucamy do boju kolejne warstwy żołnierzy, coś co może w Polsce kojarzymy bardziej z taką techniką rosyjską, że po prostu przemiał, tak, i że do końca, no,
0: mięso armatnie mówimy.
1: Tak, to jest straszne rzeczy. W ciągu w sumie trochę ponad tygodnia francuska armia traci 100 tysięcy żołnierzy. Nie wszyscy zabici, ale po prostu nie są w stanie już wrócić do boju. Część z nich to zabici, inni są po prostu tak ciężko ranni, że nie ma jak wysyłać ich ponownie. No to jest po prostu rzecz okropna i zaczyna się taki fenomen buntów, tak? Czyli dezercji i tak dalej. Dowództwo francuskie nie za bardzo sobie z tym radzi i tutaj wobec tego, że to jest porażka dowództwa Nivella, proponuje się generałowi Filipowi Pétain, żeby przejął ster i żeby dążył ku temu, żeby doprowadzić sytuację do porządku. I tu właśnie zaczyna się, szczególnie w szeregach żołnierzy francuskich, jego biała legenda, można powiedzieć, jego jakby sława, tak? Bo prowadzi to, co pan wspominał, że takie szybsze rotacje żołnierzy, częstsze powroty z frontu do domu i tak dalej, żeby tam nie zużywać materiału ani fizycznie, ani psychicznie też w tej strasznej wojnie okopowej, za którą niestety słynna jest pierwsza wojna światowa, wojna pozycyjna przez największy okres trwania. Taką norię, czy kierat tych transportów no, tych ambulansów, tak, tych transportów medycznych, mhm, i tak dalej, więc cała taka logistyka, która ma za cel zarówno czynić, że wojsko francuskie będzie bardziej skuteczne, ale też, że jakby samopoczucie albo sytuacja, kondycje dla przeciętnego mobilizowanego żołnierza się polepszą. To nie idzie oczywiście bez pewnej formy represji, choć Pétain próbuje ograniczyć się do tych szefów buntów i tak dalej, ale no, pewne procesy wojskowe następują. Są też rozstrzelane niektóre jednostki, znaczy żołnierzy, które właśnie miały bardzo aktywny, czynny udział w tych buntach, ale próbuje się to tylko na, tak na przykład na odstraszenie, ale bardzo to ograniczyć, nie na skali masowej. I tu naprawdę jest, to trzeba przyznać, taka zasługa Pétaina, która daje taką możliwość na dodatek przez zmianę technikę, przez próbę też stosowania nowych form zbrojeń, czyli tutaj Pétain wypowiadał się już zdecydowanie za stosowanie takiej nowoczesnej broni wtedy, czyli czołgów, pierwszych czołgów z zakładów Renault wtedy, i żeby właśnie dozować, żeby tak po prostu wierzyć więcej w artylerii niż po prostu w piechotę i w bagnetę, bo to jest po prostu rzeź i on nie chce, żeby żołnierze bez sensu poległy, bez skutku tak naprawdę dla wojska i dla narodu.
0: No i dzięki temu staje się sławny, lubiany przez żołnierzy, otrzymuje przydomek Lwa spod Verdun i status narodowego bohatera. No, do tego stopnia, że w maju 17 roku zostaje wodzem naczelnym armii francuskiej, a tuż po zakończeniu wojny mianowano go marszałkiem.
1: Tak, wchodzi w skład była taka Rady konkurencja, wojen. To tak, znaczy
0: bardzo proszę.
1: Najwyższe dowództwo miał jednak takie alianckie, miał też Francuz, ale to był generał Foch. I tu była taka lekka konkurencja tak między generałami. Niemniej jednak przeciwko sławie ówczesnej Pétaina nie można było nic nie poczynić, mimo takich czasami animozy i tak dalej, więc to, co pan mówi, czyli że tuż po wojnie rzeczywiście został mianowany na stanowisko, tytuł marszałka Francji, taka rzadkość tak naprawdę, która spotyka tylko kilku generałów najwyższego stopnia, to całkowicie prawda. Natomiast nie szło to bez pewnych spięć, bo to jest taka cecha też, tylko dodam tak na marginesie, jego kariery wojskowej. I wspomniał o tym, że czuł się nieraz niedoceniony, że może z racji też pochodzenia, on był z takiej wiejskiej rodziny, część też generałów bardziej był pochodzenia mieszczańskiego albo arystokracji. Wspomniał pan generała de Gaulle'a na przykład. I były takie sytuacje, gdzie po prostu miał wrażenie bycia niedocenianym przez dowództwa i to też miał wpływ na to, jak potem się rozwinął i jak po prostu opracował albo nie opracował pewnych animozji i pewne żale.
0: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan profesor Pierre Weber, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. No jesteśmy w tym okresie międzywojennym, on pełni właśnie różne wysokie funkcje, nawet zostaje ministrem wojny. No i ze względu na swoje zasługi, wiedzę, kompetencje, bierze udział również w różnego rodzaju programach, nazwijmy to, o charakterze wręcz strategicznym dla Francji, no bo między innymi z jego nazwiskiem łączymy słynną linię Maginot, choć oczywiście sama nazwa jest od André Maginot, który zresztą też był żołnierzem I wojny światowej, rannym poważnie w czasie tej wojny. No w każdym razie ta straszliwa hekatomba, jaką była Grande Guerre dla Francji, straty nieprawdopodobne w ludziach, ale przede wszystkim w młodych mężczyznach, to spowodowało taką presję, żeby coś wymyślić, że gdyby, nie daj Boże, znowuż doszło do wojny, a przecież najczęściej do tej wojny, jeśli dochodziło, to z Niemcami, no to trzeba stworzyć taki system, żeby ta Francja już była bezpieczna. No i właśnie tak powstaje linia Maginot, ta droga, potężny pas. Miałem okazję dosyć dokładnie tę linię poznać we współczesnych oczywiście czasach, jak to było wymyślone, te grupy warowne, które łączyły właśnie zasięgiem ognia artyleryjskiego się w taką jedną linię. Potężny pas. No jak wiemy, się nie sprawdził, ale tu no, nazwisko Petena wtedy nie mogło być wiązane ze złym pomysłem, bo wszyscy wierzyli, prawda, że ten projekt to świetny projekt, tak?
1: Tak, tylko że trzeba zaznaczyć, że pewne spięcia były. To znaczy ostatecznie była zgoda, ale Pétain nie był wielkim zwolennikiem tej linii Maginot i ze względu na ogromny koszt i też na to, że on patrzył bardziej na rozwiązania związane z taką wojną ruchu, tak? Czyli właśnie wspomniałem wcześniej czołgi i tak dalej i widział pewne ryzyka w zatopieniu takich sum w takiej ogromnej, jak pan wspomniał, konstrukcji. A co więcej jednak, jak się już ten to zgodził, twierdzi, że nie ma co, i tutaj można przyznać, że taki błąd był strategiczny, bo akurat tędy Niemcy zaatakują w II wojnie światowej, twierdzi, że nie ma co rozszerzyć to aż do Ardenów, tak? Czyli na strefie Ardeny, takie dość nie wysoko górzyste, ale to są takie pagóry tam na pograniczu z Belgią, bo według niego to taki teren nieprzychylny, to tędy wojska niemiecka raczej to by nie napadły. No to jak wiemy, to jednak tak się stanie i ta linia Maginot stanie się trochę bezużyteczna. Też trzeba przyznać, że jego funkcja jako minister w latach 34-35 przyczynił się też do tego, ze względu na pewne oszczędności, żeby nie doinwestować może aż tak, jak powinno się w obliczu potencjalnych ryzyk w modernizację wojska francuskiego. Taki jeden pewien plan oszczędnościowy został przez niego zaakceptowany. O czym później bardzo się stara, żeby nie wspomniano, tak? Zarzucając władzom cywilnym, tak? Czyli administracji, ministerstwom i tak dalej. Błędy, które doprowadziły do katastrofy roku 40 dla Francji. No, ale jednak jako wojskowy i minister miał poniekąd też trochę swój udział w tych decyzjach.
0: No i zbliżamy się do tego bardzo ważnego momentu. To jest właśnie początek II wojny światowej. Ona wybucha dla Francji w maju 40 roku. Tak jak powiedzieliśmy, linia Maginot nie spełniła oczekiwań. Dosyć łatwo mimo wszystko Niemcy zajmują Francję, wkraczają do Paryża. No i właśnie, no i tutaj pojawia się coś, o czym często nie mówimy w kontekście postaci Filipa Petena, bo przecież on tej władzy nad tą częścią nieokupowaną przez Niemcy i to, co często nazywa się, prawda, tam właśnie taki marionetkowy reżim czy rząd Vichy, on tę władzę otrzymuje od Zgromadzenia Narodowego. Wspomniałem o tym we wstępie do audycji. 468 członków, a więc deputowanych i senatorów, przekazało Petenowi władzę i takie konstytucyjne pełnomocnictwa. Przeciwko było tylko 80, prawda? Więc no on, można by powiedzieć, no od wybranych w demokratycznej procedurze przedstawicieli narodu tę władzę otrzymuje. Więc myślę, że to jest ważny element, o którym trzeba by powiedzieć na początku.
1: Cały taki jakby tragizm tej sytuacji, bo ze względu na to, że i trzeba kontekst tutaj wspomnieć, na ogromną katastrofę narodową, którą oznaczyła przegrana czerwca 1940 roku, po całym okresie tak zwanej dziwnej wojny, gdzie od września 1939 do maja 1940 praktycznie nic się nie działo na frontu zachodnim. Była taka interwencja francusków w krainę Sary, ale bardzo umiarkowana i potem cofnęto się. Więc to rzeczywiście wojna de facto dla Francuzów dopiero pojawia się w pełnej, na pełnej skali wiosną 40. I tu ten szok polega na tym, że Francja, czyli jak myślano, pierwsza armia w ogóle w Europie, jak nie na świecie, została kompletnie dezorganizowana i przegra z III Rzeszą. Prawie jak Polska kilka miesięcy wcześniej, tak? Żeby pokazać, jaka jest skala jakby zamieszania, tej dezorganizacji, to wystarczy przypomnieć tu na skrótę, że armii niemieckiej udało się pojąć 2 miliony francuskich jeńców wojennych. To jest ogromna masa przetargowa też w negocjacjach. Rząd francuski dwukrotnie musiał się cofnąć. Najpierw z Paryża do Angers, potem z Angers do Bordeaux. No i tu już została go sytuacja, że zdecydowano się na poszukiwania rozejmu. No i w tej sytuacji szuka się, prawda, brakiem funkcjonujących autorytetów, w pewnej rozpaczy narodowej, gdy w sumie władza zawodzi i zawiodła i dalej zawodzi, no szuka się takiego typowego męża opatrzności, tak? Takiego jakby zbawiciela. No i tu ze względu na aurę starszego już marszałka Pétain, on wrócił z Hiszpanii, gdzie był ambasadorem Francji przy reżimu generała Franco, no to twierdzono, że w obliczu takiej sytuacji może on będzie właśnie człowiekiem tej sytuacji, żeby próbować uratować, co się da. I to jest właśnie taka cecha, jak patrzy się na ciąg dalszy, kolaboracji, udział reżimu Vichy w zbrodniach, jako współpracownik też nazistów, trzeba rozróżnić między właśnie tą jakby postawą wielu Francuzów, którzy patrzyli z nadzieją na tego marszałka, ale nie od razu z tego tytułu można powiedzieć, że byli kolaborantami. Część z nich było, ale większość po prostu w obliczu tego szoku szukała punktu odniesienia i właśnie w postaci tego marszałka pewną nadzieję, tak?
0: No tutaj może warto też powiedzieć, że to nie tylko była kwestia oceny tej sytuacji przez część Francuzów, bo na co też historycy zwracają uwagę, że potwierdzeniem legalności i takiej kontynuacji tego państwa francuskiego w tym wydaniu, właśnie w tym Vichy, no to były przedstawicielstwa dyplomatyczne wielu krajów. Stany Zjednoczone, aż do lądowania Amerykanów w Afryce Północnej w listopadzie 1942 roku, mają tam swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne. No więc
1: tak, dodam jeszcze, że
0: Watykan chyba też, prawda?
1: No więc na młodego pułkownika Charlesa de Gaulle'a, który właśnie dostał się do Londynu i dzień po przemówieniu Pétain, swoje przemówienie na BBC skieruje do
0: Francji. To słynne z 18 czerwca 1940 roku.
1: Tak, no. Że walka idzie dalej do wyzwolenia. No na początku patrzy się na tego oficera francuskiego trochę tak, no ze zdziwieniem, co to takiego, kto to taki i on będzie musiał dużo pracować i to cały jego talent i energii, żeby zostać w końcu w ciągu II wojny światowej uznany jako miarodajny przedstawiciel Francji, Francji walczącej właśnie, bo na początku nie było to wcale tak oczywiste.
0: No zresztą tutaj nawet można by powiedzieć jest taki polski akcent, bo znalazłem takie powiedzenie après nous la polonisation, czyli po nas polonizacja i że tu właśnie nawiązywano do tego, co się stało z Polską i że żeby uniknąć podobnego losu, no właśnie jakby przyjęto tę koncepcję kolaboracji, przy czym tutaj oczywiście odwołam się do pana wyczucia językowego, naturalnego, ale też taką informację znalazłem, że to samo słowo collaboration nie miało wtedy takiego pejoratywnego znaczenia, że to po prostu oznaczało współpraca i że w tym artykule...
1: Po dziś dzień w sumie w słownictwie francuskim funkcjonuje to słowo jako współpraca, ale... Też w zależności w jakim kontekście, to od tego okresu historycznego może mieć też bardzo negatywną konotację, której nie miał wcześniej oczywiście. Natomiast tutaj właśnie pan wspomniał, jaka była trochę jakby nadzieja czy strategia, albo powiedzmy motywacja marszałka Pétain. Jedna to był właśnie jakby... jak to się, jeżeli to tłumaczymy tak dosłownie, taki idiomatyzm francuski, żeby uratować meble, czyli to znaczy uratować, co się dało jeszcze. I patrząc na to beznadziejną sytuację wojska francuskiego w starciu z armiami III Rzeszy, żeby uniknąć dalszego właśnie rozlewania krwi. Natomiast dość szybko jednak, i to trzeba zaznaczyć, marszałek Pétain widzi w tym możliwość realizowania jego celu, cel, który byłby jakby stworzenia choćby w innej formie geograficznej, tak ukrojenie, takiej Francji na miarę tego, jak on sobie wyobrazi właśnie taką Francję tradycyjną, no reżim bardziej autorytarny, także nie taki miękki republikanizm, z wartościami mocno właśnie katolickimi, tradycyjnymi, tak? Ta dewiza tego państwa, tak? To jest travail, famille, patrie, czyli praca, rodzina, naród.
0: Ojczyzna, rodzina, praca.
1: Sobie, tak jakby nie kojarzy się źle, ale w tym momencie właśnie dzisiaj inaczej to wybrzmiewa, jak to nawiązuje się do tego okresu. Co więcej, cały szereg decyzji, które dolicza się do kolaboracji, zostały jakby podjęte przez niego osobiście i jego otoczenie, nieraz nawet zanim Hitler, zanim Niemcy o to prosili. Tak? Cały szereg już w sierpniu i później jesienią 1940 roku ustaw skierowanych przeciwko Żydom francuskim i nie tylko, na terytorium właśnie tej Francji Wisi i też terenów okupowanych przez Niemcy. Te ustawy antyżydowskie to był z inicjatywy marszałka Pétain, co jest tym bardziej zaskakujące, że dotychczas nigdy w jego karierze, w jego wypowiedziach nie wykazał się antysemityzmem. Tak? Nawet w okresie znanej afery Dreyfusa pod koniec XIX wieku nie wypowiadał się, nie ma śladów tego, że on byłby antidreyfusar, czyli żeby był antysemickie nastawiony na zasadzie, że ach, to Żyd, to na pewno on jest winny, jak niektóre środowiska w wojsku francuskim wtedy twierdziły. Też w okresie międzywojennym, no to no, nie można znaleźć takich wypowiedzi, które już by wskazały na to, że o, jest taki zalążek antysemityzmu w jego jakby dorobku, czy w jego ścieżce. I to jakby to wybuchło, jakby element jego polityki, jako część tej kolaboracji dopiero właśnie w 1940 roku.
0: No ale mówi się też, tu oczywiście pan profesor może to skorygować, że tak na dobrą sprawę ta cała rewolucja narodowa, którą przeprowadza Pétain ze swoimi współpracownikami, no właśnie oparta o te wszystkie wartości, o których pan wspomniał. Tam przy okazji wydano walkę spożyciu alkoholu i moralnemu zepsuciu, tak? Przywrócono lekcje religii w publicznym szkolnictwie. No i że to raczej spotykało się z akceptacją i że właściwie pierwsze sygnały, i to ze środowiska komunistów francuskich, jakiegoś oporu takiego no, organizowanego przeciwko tej sytuacji, pojawiają się po ataku Niemców na Związek Radziecki, czyli czerwiec 41, ale zdaniem części przynajmniej historyków, których czytałem, o jakimś takim masowym oporze to mówi się dopiero po lutym 43. Kiedy to władze Vichy ogłosiły przymusową rekrutację do pracy w Niemczech i młodzi Francuzi zaczęli właśnie no, przed tym uciekać w góry i zaczęli zasilać no, te słynne oddziały Maquis, prawda, partyzantów.
1: To jest jeden z elementów, równolegle też zaostrzenie kolaboracji Francji Vichy z okupantem niemieckim poprzez stworzenie sił porządkowych, milicji tak zwanej. Milicja, która była taka policja francuska kolaboracyjna, która bardzo mocno współpracowała przeciwko nie tylko ludności żydowskiej, ale która przyczyniła się do tego, żeby razem z Niemcami no, krzywdzić też Francuzów żydowskich, czy nie żydowskich, też tych z oporu i tak dalej, więc tutaj zaczyna się coś, jednak takie zaufanie, tak, czy taki, można powiedzieć, taka zmowa między Francuzami a marszałkiem Pétain, popsuć, tak, coś tutaj nie jest już tak samo. Ten cały projekt rewolucji narodowej znajduje pewną akceptację, ale też nie porywa tłumy, tak? Jest dużo propagandy w tym też, która jest budowana przez reżim. Natomiast to, co pan wspomniał, to jest tak zwany STO, czyli Service du Travail Obligatoire, czyli przymusowa praca. Był to taki system, który docelowo miał dać możliwość powrotu jeńcom wojennym francuskim, ale na takiej zasadzie bardzo korzystnej dla III Rzeszy, bo żeby dać możliwość powrotu jednemu jeńcowi wojennemu francuskiemu, trzeba było wysłać dwóch Francuzów do pracy w zakładach w Niemczech, żeby zastąpić tych niemieckich mężczyzn, które walczyli na froncie. Czyli to niezbyt korzystnie oczywiście z punktu widzenia Francji. I tutaj zaczęło to spowodować taką sytuację, że zasiliło szeregi oporu, podziemia francuskiego, bo młodzi twierdzili, że jak już, to wolą już pójść do podziemia i walczyć z okupantem, niż być zmuszeni do pracy dla Niemców w Niemczech.
0: No i potem każdy oczywiście kolejny miesiąc, rok, który zmienia losy wojny. Wiadomo, że Niemcy zaczynają przegrywać. Alianci lądują w Afryce Północnej. No, wszystkie sygnały wskazują właśnie na to, że ten czas się kończy, w związku z czym, co zrozumiałe, nasila się działalność ruchu oporu o różnym zabarwieniu politycznym, ale jednocześnie zaczyna się pojawiać temat, no to jeżeli rzeczywiście ta wojna się jakoś skończy, no to trzeba będzie rozliczyć tych, którzy stanęli po tej drugiej stronie, nawet jeśli na początku mieli jakąś społeczną akceptację tych swoich działań. Tu się między innymi przypomina taką historię byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Vichy, którego aresztowano w Casablance w maju 1943 roku. To był Pierre Pichet i on właśnie już wtedy uznał, że chyba powinien zmienić front. Przedostał się do właśnie opanowanej przez aliantów Afryki Północnej. No można powiedzieć, zgłosił się, ale został postawiony przed sądem i skazany na śmierć, a wyrok został wykonany. I to był pierwszy minister...
1: Różne są losy. Generalnie w aparacie, czy w personelu politycznym i wojskowym przez cały okres II wojny światowej i tych rządów Wisi są różne postawy. Tak? Są ci, którzy są tacy oczywiście, którzy z przekonaniem dołączą się do tego ruchu i którzy współpracują i kształcą tą politykę z przekonania, bo już w okresie powiedzmy międzywojennym należały te osoby do ruchu skrajnej prawicy. Były też odłamki faszystowskie, które patrzyły z podziwem na Mussoliniego i na Hitlera, czy na Franco, więc to są tacy, ale też mamy cały szereg takich, którzy twierdzą, że może warto zobaczyć, współpracować, ale z pewnego dystansu. Są też tacy, którzy współpracują, a równolegle utrzymują kontakty z oporem. Taki był na przykład przyszły prezydent Francji François Mitterrand, któremu zarzucono później we Francji jakby dwuznaczny stosunek do postaci Pétain, do tego całego okresu i tak dalej, i który nam jakby przypomniał, że w takich sytuacjach często jest to jednak skala szarości co do zachowań ludzkich. No i są też tacy, którzy najpierw służyli właśnie tej Francji Wisi i potem albo, bo już sytuacja zaczęła wyglądać niekorzystnie, albo już wcześniej twierdzili, że jednak zmienią stronę i udostali się właśnie do tej grupy walczącej w Afryce Północnej na przykład, też z otoczenia generałów, czy Dallon, czy innych, więc to mamy bardzo różne scenariusze. Niektórym się udało takie przerzucenie się jakby po drugą stronę, no inni płacili to życiem, nie? Oczywiście.
0: No i mamy sytuację teraz taką...
1: Ale co pan wspomina, to już kończy się jakby tak, bo Niemcy już nie ufają możliwościom rządu Wisi, żeby ewentualnie przeciwstawić się rosnącej presji, tak, aliantów i postawią w sumie osobę marszałka Pétain przed w sumie faktem dokonanym, że ma po prostu udać się z nimi jako w sumie koronny jeniec, można powiedzieć, do Niemiec. Tak? Nie chce, ale generalnie po już drugim czy trzecim podejściu w ciągu paru dni dają mu do zrozumienia, że to już nie ma wyboru.
0: Tak. No i alianci lądują we Francji w czerwcu 1944 roku, idą w stronę Paryża, tu znana historia, w Paryżu wybucha powstanie, no ale jednocześnie temu procesowi wyzwalania zaczynają towarzyszyć właśnie pytania o to, jak będziemy rozliczać przeszłość wojenną. Tutaj mamy do czynienia też i z takim czymś, co w historii nazwano dzikimi rozliczeniami, épuration sauvage. No ale to zostawiamy, bo mamy kilkanaście minut, żeby powiedzieć o Pétainie. On w sierpniu 1944 roku wyjeżdża, czy jest wywieziony przez Niemców właśnie z Francji na terytorium Rzeszy. Jest w zamku Sigmaringen.
1: Sigmaringen, tak? Mhm.
0: Tak. Później on sam pisze list do Hitlera, w którym prosi o umożliwienie powrotu do kraju i właśnie stanięcie przed sądem. Nie dostał odpowiedzi, no ale ostatecznie przedostaje się do Szwajcarii i w końcu stawia się na granicy szwajcarsko-francuskiej, gdzie jest aresztowany. No właśnie, i są tacy i takie siły, które domagają się rozstrzelania Pétaina bez specjalnego zastanawiania się nad jego winą, no ale oczywiście nowa Francja ma być Francją praworządną i ostatecznie, no właśnie dzisiaj mamy nieokrągłą, ale rocznicę 23 lipca 1945 roku Pétain staje przed sądem. I ja rozumiem, że on właśnie chciał wrócić i stanąć przed sądem, żeby w jakimś sensie wyjaśnić, że on nic złego nie zrobił, że ratował Francję, tak?
1: Tak, no to natomiast Jego wersja to jedno oczywiście, natomiast też był cały szereg faktów, no niektóre wymieniliśmy, przez które jednak przyczynił się bardzo aktywny jako dowódca, jako osoba, przez jego decyzję też, nie tylko jego otoczenia, do takich czynów, które były w sumie formą zdrady interesów Francji, zbrodni przeciwko obywatelom francuskim, nie tylko żydowskiemu pochodzenia, ale przede wszystkim, bo to prawie 80 tysięcy francuskich Żydów trafiło przez udział i współudział Francji Vichy do obozów koncentracyjnych i tylko kilka tysięcy wróciło, więc to i to jest efekt pośredni, ale bardzo łatwo do, znaczy łatwo, nie łatwo, ale bardzo już dobrze udokumentowane działalności tego rządu. Wiemy też przez najnowsze ustalenia już sprzed kilkunastu lat, ale wcześniej już były takie elementy archiwalne znane, że cały szereg tych decyzji jednak podjęte zostały przez niego, osobiście też kontrasygnowane. Więc ten jakby, można powiedzieć, ten mit, że jakby no król jest dobry, tylko otoczenie jest złe, tak? Czy albo dobry car i źli bojarzy, to w tym kontekście to też nie za bardzo funkcjonowało. Natomiast zapewne nie był jedynym odpowiedzialnym, też jego otoczenia, na przykład Pierre Laval, czy kilku innych zostaną posądzeni, część ich rozstrzeleni. On miał być śmierci skazane, ale zostało to ze względu na wiek i też przez interwencję de Gaulle'a zmienione na karę więzienną. Tak? W ogóle przeplatają
0: ale
1: się
0: jeszcze,
1: losy
0: jeśli pan profesor pozwoli, dwa słowa o przebiegu tego procesu, bo no bo może trochę byłby niedosyt, gdybyśmy tylko skwitowali właśnie to, że no, że odbył się proces i już, i go skazano, no bo jednak on właściwie tam odmawiał odpowiedzi głównie na pytania, ale w pewnym momencie no, skorzystał z możliwości wygłoszenia takiego oświadczenia i część, niektóre zdania z tego jego wystąpienia no, do dzisiaj są przywoływane. Jedno z tych słynniejszych brzmi: swojej władzy użyłem jako tarczy do chronienia Francuzów. I on rzeczywiście cały czas argumentował, że to było poświęcenie dla ojczyzny to, co on zrobił i że przejął odpowiedzialność za państwo w momencie takiej katastrofy zawinionej przez elity III Republiki. I to był też przy okazji taki proces, który no, pozwalał zastanowić się też i nad tą klęską, o której pan mówił, która była szokiem dla Francuzów w tym 40 roku. I czy rzeczywiście to jest tak, że atmosfera, jaka wtedy była we Francji, właściwie no, odrzucała na bok wszelkie dyskusje na temat tego, co się wydarzyło w 40 roku i później, bo no, to był czas po prostu właśnie rozliczenia się z kolaborantami i nie niuansowania tego wszystkiego, co wiązało się z tymi osobami. Ten proces, no, nie wiem, nie dzielił Francuzów, byłoby, nie wywoływał jakiejś debaty, jak to z nami było?
1: Znaczy, on na pewno nie był, można powiedzieć, kozłem ofiarnym, tak? To byłby niewłaściwe określenie. Natomiast to, że jego i cały szereg innych osób wyeksponowanych, jego otoczenia i które były funkcyjne, właśnie były na tym procesie i kolejnych, i że kary różne, między innymi też śmierć, zostały wykonane, to miała taką funkcję jakby katarsis, tak, czyszczenia, a to przez wiele lat zapobiegało jednak szerszemu procesowi refleksji na tym, czym była kolaboracja, jaki był stosunek Francuzów do tego wszystkiego, kto tak naprawdę rzeczywiście kolaborował, czy tylko no, oczekiwał, jak będzie ciąg dalszy, kto był w oporze, jak to udawał, że był i tak dalej. Więc to cały trudny aspekt. Chciałbym tylko wrócić na to, co pan powiedział, i to bardzo ważne, to ta épuration, czyli taka czystka, tak? Taka dzika, dzika faza w okresie, gdzie jest, wojna jeszcze się nie skończyła, ale terytorium francuskie zaczyna być być wyzwalane, to mamy okres mało znany, gdzie przez około pół roku, za sprawą między innymi też oporu komunistycznego w niektórych regionach, gdzie jeszcze siła państwa, władze publiczne nie zdążyły wrócić, dochodzi do takich epizodów niemal takiej wojny domowej. Tak? O 12 tysięcy Francuzów traci życie z rąk Francuzów, a nie wszyscy ci, którzy stracili życie, rzeczywiście konieczni byli akurat potwierdzonymi kolaborantami. Też są takie animozje. Jest próba realizacji pewnej rewolucji po stronie tego oporu komunistycznego. Bez skutku też dużo wpływu na to, żeby się nie udało miał postać de Gaulle, żeby to wszystko jakby trzymać w ryzach później. Ale tutaj mamy ten bardzo trudny okres tuż powojenny, który jest zbyt, jakby można powiedzieć, burzliwy, żeby w sposób jakby spokojny przeanalizować tą całą sytuację. Niemniej jednak odpowiedzialność marszałka Pétain za czyny kolaboracji jest nie do zaprzeczenia, jest jakby udowodniona historiograficznie. To, że on widził siebie i może pierwotnie miał taki zamiar, żeby być według powiedzmy żołnierskiego honoru, tak, pewną tarczą, tak, to też nie można oczywiście zaprzeczyć, tylko dalszy przebieg już od późnego lata 40 do zakończenia tego okresu Wisi, niestety dają dużo argumentów, żeby twierdzić, że wykoleił się ten projekt chronienia Francuzów, bo tak naprawdę to przyczyniło się do takiej degrengolady państwowości francuskiej i do takiego bardzo, bardzo bolesnego okresu dla dumy narodowej, można powiedzieć, którego z wielkim trudem po 45 Francja się wydostała. Najlepszy dowód tego jest, że opracowanie tego całego Wisi no, musiało czekać ponad pokolenie i najpierw z zewnątrz, od badań anglosaskich to się zaczęło, aż w końcu powoli w latach 80. pracowało na tym i dopiero w 95 roku oficjalnie prezydent Jacques Chirac wtedy powiedział, że Francja była odpowiedzialna za to, co się stało podczas okresu Wisi i za też ten współudział w Holokaust i tak dalej. Więc to 50 lat później oficjalnie takie stanowisko jasne, niedwuznaczne zostało wyrażone publicznie.
0: A sam pytam, bo to już tak na koniec, mamy 3 minutki. Jest taki epizod, luty 73 roku, de Gaulle nie żyje i jakaś grupka wykradła trumnę z ciałem Pétaina na tej wyspie, gdzie został pochowany i przywieźli ją podobno, chcieli do Verdun zawieźć, czyli tak jakby jednak uhonorować tego marszałka. No ostatecznie zostali aresztowani, a trumna wróciła na swoje miejsce, ale czy kiedykolwiek, można by powiedzieć, bardziej na poważnie niż z tym epizodem, rozgorzała dyskusja jeszcze raz właśnie, żeby jakby ocenić tego Pétaina?
1: Nie w tym sensie. W sensie, że no, było takie debaty, czy z okazji jakichś rocznic okrągłych, bitwy pod Verdun i tak dalej, należy mimo wszystko zostawić na przykład kwiat albo jakby uhonorować grup marszałka Pétain tam, gdzie jest pochowany na tej wyspie atlantyckiej, czy nie. No, niektórzy prezydenci to robili i zostali za to krytykowani, choć właśnie prezydent François Mitterrand się tłumaczył, że trzeba robić tutaj, wykonać pewną różnicę między tym, co marszałek zrobił podczas pierwszej i tym, co zrobił podczas II wojny światowej, że jedno nie wymarzy drugiego, albo drugie pierwszego, można powiedzieć. Natomiast widać, że po dziś dzień jednak to jest postać, która została nieskreślona, ale która nie należy do panteonu francuskiego, mimo wszystko, większościowo, bo nawet jak parę miesięcy temu stała się taka sytuacja, że podczas którejś imprezy publicznej w miejscowości francuskiej, która jest mera z partii skrajnej prawicy, Rassemblement National, puszczono taki hymn na rzecz marszałka, które śpiewano podczas reżimu Vichy, tak? Maréchal, nous voilà, czyli marszałku, otóż jesteśmy, tak, dla ciebie, no to nawet i dowództwo partii Rassemblement National się zdystansowało z tego, że nie, to nie ma tutaj aprobaty ze strony partii Rassemblement National. To jednak świadczy o tym, że jest to postać, która wywołuje jednak pewne negatywne konotacje raczej niż te starsze, niezaprzeczalnie pozytywne z I wojny światowej.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i fascynującą opowieść. Przypomnę, był z nami pan profesor Pierre Webel, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Raz jeszcze wielkie dzięki, panie profesorze.
1: Dziękuję, panie rektorze.
0: No i podziękowania dla Macieja Stępulskiego, wydawcy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
4: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. W czwartki.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest drugi wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Dla członków PiS to ostatnia godzina na decyzję stowarzyszenia, czy pozostanie w partii. Podejrzany w sprawie zabójstwa, które wstrząsnęło Gdynią 15 lat temu, został zatrzymany. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydent złożył do Senatu drugi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu mówił, że chce, żeby to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poprzedni wniosek senatorowie odrzucili, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne. Tym razem pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
6: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
5: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Jutro w południe w siedzibie PiS w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie, a wcześniej, bo już o północy, mija termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii i czas na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Większość posłów Prawa i Sprawiedliwości podpisała już oświadczenie o przynależności do partii, do tej pory nie ma jednak pewności, jaką decyzję podejmą członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś na ten temat z Morawieckim rozmawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński, a choć rozmowy trwały blisko 3 godziny, nie przyniosły rozwiązania. Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Haukelom zaznacza, że swoje oświadczenie napisała wiele dni temu. Apeluje też do kolegów z partii.
7: Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
5: Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim na Platformie X, że wszyscy posłowie mają takie same prawa, ale i obowiązki i że czas na podpisanie oświadczenia o przynależności do partii, a tym samym rezygnację z udzielania się w konkurencyjnych wobec niej stowarzyszeniach mają do końca dnia. Z kolei były rzecznik rządu Morawieckiego i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Muller oświadczył, że nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Zabójca 13-latki z Gdyni zatrzymany. Po 15 latach udało się go wytropić dzięki pracy policyjnego Archiwum X i zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. 13-letnia Iza została zamordowana w 2011 roku w spokojnej okolicy, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na autobus. Jej częściowo roznegliżowane ciało znaleziono w zaroślach. Zatrzymany po 15 latach zabójca przyznał się do winy. A więcej na ten temat wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Zabójca został złapany z jednej strony dzięki ogromnemu zaangażowaniu śledczych, a z drugiej dzięki szczęściu, bo w bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z jego rodziny, mówi podkomisarz Anna Banaszewska.
9: Wykorzystanie genealogii genetycznej pozwoliło wytypować mężczyznę, którego materiał biologiczny bezsprzecznie wskazał, że jest on sprawcą.
8: Jak się okazało, był niemal sąsiadem swojej ofiary, dodaje prokurator Mariusz Marciniak.
10: Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
8: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem, w czasie zatrzymania ustatkowanym mężem i ojcem dwójki dzieci. Grozi mu nawet dożywocie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. PZPN zainauguruje jutro Centrum VAR. Sędziowie, którzy przy monitorach pomagają arbitrowi głównemu, przy meczach ekstraklasy będą pracować już nie ze specjalnych wozów, tylko z biurowca piłkarskiego związku. Przemysławowi Pozowskiemu z redakcji sportowej TOK FM opowiedzieli o tym sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
11: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
12: Komfort pracy już jest niewspółmierny do tego, co

0: sezonu Ekstraklasy jutro o 18. Radomiak zagra w nim z Wieczystą. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu. Miejscami na wschodzie i południu mogą wystąpić burze. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 22 stopni Celsjusza.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przedostatnie wydanie. Już nie będę mówił w każdy czwartek i piątek o godzinie 23, ale proszę Państwa, można oczywiście audycji Między Słowami odsłuchać o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Również rozmowy z Jędrzejem Weissem. Witaj.
3: Cześć, hej, witajcie. Ja jeszcze zanim zaczniesz... Mówiłem tobie o małym psikusie tutaj przed...
2: Nie wiem, co to za psikus.
3: Tak, to ten psikus jest taki... Na początku chciałem powiedzieć, że w ogóle bardzo chciałem tobie podziękować w imieniu swoim i zapewne też wszystkich słuchaczy TOK FM, że przez tyle lat tworzyłeś tą superstację i pokazywałeś ludziom inspirujące historie i przede wszystkim chciałem tobie podziękować, że byłeś tak naprawdę... pierwszym redaktorem, który w ogóle mnie zaprosił na jakąkolwiek rozmowę, wyobraź sobie. Nasza rozmowa 6 lat temu była pierwszą rozmową, jaką odbyłem w stacji radiowej i tak się widzisz, jakoś śmiesznie złożyło, może nawet nie śmiesznie, a nostalgicznie, że jest to twoja przedostatnia rozmowa tutaj w tym radio. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane przy okazji jakichś innych sytuacji może rozmawiać.
2: Również mam taką nadzieję.
3: I chciałem tobie bardzo podziękować, że też właśnie taką tutaj klamrą to troszeczkę zamykamy, że również mnie zaprosiłeś na swój przedostatnią audycję.
2: To, żeby ta klamra ładniej też zabrzmiała, to jest to ostatnia rozmowa z mężczyzną w audycji
3: Ojej,
2: Między Słowami.
3: Okej, okay, to słuchaj.
2: Bo jutro będzie kobieta.
3: Okej, okay, słuchaj, to no serio, bardzo tobie dziękuję też za to, że wspierałeś mnie przez te wszystkie lata. Pewnie słuchacze tego nie wiedzą, ale również pojawia się na moich wystawach i też zawsze mam jakiś kontakt, piszesz do mnie, jak mi idzie z muzyką, co tam u mnie słychać i bardzo ci za to dziękuję, to jest super krzepiące, więc no jesteś takim po prostu prawdziwym, wiesz, prawdziwym człowiekiem, dobrym człowiekiem i bardzo tobie za to dziękuję i super, że się poznaliśmy i że odezwałeś się do mnie wtedy o ten pierwszy wywiad.
2: Jędrzej, z wzajemnością. To ja tobie też dziękuję. Dla mnie też każde spotkanie z tobą to zawsze wielka przyjemność, bo zawsze mówisz dużo ciekawego, bo my się w TOK FM spotykamy drugi raz, ale to jest de facto nasze czwarte spotkanie takie
3: tak jest.
2: W mediach, bo jeszcze w międzyczasie widzieliśmy się i rozmawialiśmy w podcaście Ukryte Pragnienie na Tuba FM i te rozmowy również można spotkać. Znaleźć i odsłuchać w naszych podcastach, zresztą nawet fragmenty z Ukrytych Pragnień, tam z tego co widziałem, tam się tak jakoś tam dobrze niosły w tak zwanych socialach.
3: Tak.
2: Więc oczywiście ja też bardzo ci dziękuję, wszystko odwzajemniam. Spotykamy się też dlatego, bo jesteś człowiekiem inteligentnym, jesteś zdolnym artystą, wszechstronnym, bo Jędrzej Weiss jest, proszę państwa, przecież muzykiem, ale jest też malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, więc o tym też zresztą swoją drogą rozmawialiśmy w Radiu TOK FM właśnie w tym roku 2020. Ja zresztą pamiętam tę rozmowę, bo to był rok pandemiczny.
3: Tak, to był COVID, pamiętam.
2: I pamiętam, że się nagrywaliśmy, było ciemno. Pamiętam, że za oknem było ciemno i pamiętam, jak siedziałem przy stole i na tym online siedzieliśmy i rozmawialiśmy i zresztą nawet, jeśli dobrze pamiętam, to przedłużyliśmy tę rozmowę.
3: Właśnie chciałem powiedzieć, że to była jakaś strasznie długa rozmowa.
2: Długa, tak, znaczy dobrze rozmawia i masz dużo ciekawego do powiedzenia. To pewnie, że...
3: Ja pamiętam, że się tak strasznie bałem, słuchaj. W sensie, wiesz,
2: bałeś
3: ja,
2: się.
3: Tak, pamiętam, że ten początek to serce mi waliło i, bo to wiesz, no pierwszy raz w życiu rozmawiałem
2: w mediach w ogóle, tak?
3: Tak, no miałem wywiad, który wiedziałem, że później zostanie puszczony w stacji radiowej, więc wiesz, no,
2: no,
3: było to dla mnie jakieś wyzwanie.
2: Ty wtedy byłeś jako Jay Weiss.
3: Tak.
2: Jako Jay Weiss i...
3: Znaczy teoretycznie dzisiaj powiedzmy, że...
2: Też jesteś jako Jay Weiss.
3: Też jestem, ale to faktycznie, bo to było związane bardziej z tym, że nagrywałem muzykę w języku angielskim, bo też no, wychowywałem się w

0: Anglii i przyjechałem z Anglii i to było po prostu dla mnie naturalne. Powiedzmy, że ja w mojej głowie, jeszcze nie znając realiów naszego rynku, no, miałem takie jakieś marzenie o karierze, może nawet i międzynarodowej, no. Ale myślę, że ten rynek szybko zweryfikował i nauczył mnie się przez te lat wiele, wiele nauczyłem o branży muzycznej no i miałem zupełnie inne, wiesz co, ja miałem takie troszeczkę wyobrażenie tej branży też tak jak może trochę osoba, która może teraz nas słucha i nie zna tego gdzieś tam od środka.
1: No właśnie, czego się nauczyłeś? Taka praktyczna wiedza.
0: Znaczy, wiesz co, przede wszystkim to nie jest takie, takie kolorowe, bo to oczywiście ten efekt końcowy super, super wygląda. Robimy fajne klipy, wychodzą piękne piosenki, gdzieś tam dostajemy jakieś playlisty na Spotify, gram na stacje radiowe, okładki piękne, jesteśmy uśmiechnięci na Instagramie, promujemy muzykę, ale ten cały proces, który za tym stoi, jest często bardzo męczący. Chociażby, no na przykład, jeżeli się decydujesz na współpracę z jakimś artystą, no to ja się nauczyłem w tej branży tego, że to w ogóle kiedyś powiedział Dawid Grzelak i ja to pożyczam od niego i go również pozdrawiam, świetnego artystę.
1: Był niedawno też w Między Słowami.
0: O, okej, to widzisz. Tak, to przecudowny człowiek, super zdolny.
1: Był mój ulubiony fotograf też.
0: No to w ogóle jest...
1: Też w ogóle przezdolny artysta.
0: Nie, no człowiek orkiestra, tak. Absolutnie, pozdrawiamy go. I on powiedział, że ta branża to jest wieczne oczekiwanie. I tak dokładnie jest, bo wysyłasz do dystrybutora piosenkę, no i ty już byś chciał wydać tą piosenkę, nie? On ci każe jeszcze tam czekać minimum 10 dni, najlepiej 2 tygodnie, a jeszcze lepiej 3 tygodnie, żeby to trafiło tak. Na wszystkie playlisty na Spotify. Teraz umawiasz się z jakimś artystą, aby nagrać z nim utwór, on ci mówi, że wyślę nie wiem, w piątek tobie zwrotki, mija tydzień, on się nie odzywa, mija kolejny tydzień, on się nie odzywa, ty nie wiesz, co masz robić i nagle ci wysyła te zwrotki, później się okazuje, że musisz się dogadać również z jego wydawcą i z jego managementem, żeby czasowo można było te premiery ustalić. No jest masę takich rzeczy, znaczy właśnie te generalnie te wieczne oczekiwania.
1: Za X-ami się dogadać.
0: Znaczy to ja akurat z tym nie mam problemu. Nie mam. Ja też teraz miałem rozmowę z moim zespołem na ten temat i wręcz byli tacy bardzo zdziwieni i mówią, o kurczę, ale to szybko poszło i myśleliśmy, że tam mniej nam dasz i tak dalej. Nie, to ja jestem bardzo fair i faktycznie nie mam z tym żadnego problemu. Jednak faktycznie ja dla dobra, powiedzmy, że tutaj w cudzysłowie sztuki, to jestem w stanie zrezygnować jakby też z wielu rzeczy, tylko żeby po prostu coś fajnie wyszło, żeby ten projekt gdzieś tam no, osiągnął swój potencjał. I wiesz co, jeszcze jest inna strona, właśnie ta cała strona biznesowa, dogadywania się z wytwórniami, prowadzone rozmowy, ktoś ci coś doradza, druga osoba ci mówi coś zupełnie innego. No i też ja na przykład się spotykam z takimi sytuacjami i możliwe, że również się spotkam po tej audycji z taką sytuacją, bo ludzie mają przeświadczenie, że jeżeli ktoś leci z stacji radiowej, no to on już, he made it, nie? To już, on już osiągnął to, on jest...
1: Jest ustawiony w ogóle.
0: Tak, no nie, ale dokładnie, no do mnie ludzie z Poznania, bo ja pochodzę z Poznania, ludzie, z którymi nie mam kontaktu od wielu lat, słyszą mnie w stacji radiowej, po czym mówią, po czym piszą i pytają się, czy ja mam pożyczyć im pieniądze. A ja mówię, słuchaj, wiesz co, no ja samemu mam takie problemy, że czasami dosłownie, no niestety, ja akurat się tego nie wstydzę, no po prostu, bo życie jest...
1: Nowelą.
0: I jakie jest, życie jest nowelą
1: raz w roku.
0: I czasami zdarzają się takie sytuacje, szczególnie w zawodach artystycznych takich jak ja, że troszeczkę żyję z miesiąca na miesiąc, że czasami wręcz, no, aby móc mieć na przykład na leki dla mojego pieska, to na przykład ja, no, nie starczy mi tam, żeby sobie coś porządnie zjeść, nie?
1: Frodo,
0: tak jest. Pozdrawiamy cię, Frodo. Wiem, że tego nie słuchasz, bo pewnie śpisz teraz na mojej poduszce, jak zawsze. Ale pozdrawiamy ciebie. I słuchaj, bardzo cię kocham, piesku. No, więc są mi takie sytuacje, czy czasami muszę iść na budowę gdzieś tam dorobić i tak dalej, no ale to jest po prostu... Ja sam sobie wymyśliłem i sam sobie skleiłem takie życie i tu tylko i wyłącznie mogę mieć, powiedzmy, że do siebie pretensje, ale z drugiej strony, no... lubię te życie takie, jakie jest i fajnie, że mogę też robić przeważnie rzeczy, które kocham, od których jestem chyba uzależniony i do których zostałem stworzony.
1: Ale wiesz co, mówisz też wspomniałeś o swoim psie.
0: Tak.
1: O Frodo.
0: Tak.
1: Ale też słuchając ciebie mam wrażenie, że jesteś też takim zwierzem, które zawsze spadnie na cztery łapy, że jesteś w sumie nie psem, ale kotem może bardziej.
0: Znaczy, no, ja sobie generalnie, wiesz co, to przez to, że myślę, że byłem cały czas, że tak powiem, w gotowości i to dzieciństwo miałem takie bardzo, bardzo mocne i no musiałem, że tak powiem, walczyć i w domu i gdzieś tam zdrowotnie, no to po prostu, wiesz, raz, że już nic mnie nie zaskoczy, no i ja sobie po prostu gdzieś tam, ja jestem osobą, która działa, jestem osobą, która szuka rozwiązań, bardzo chłodno myślę i po prostu, no, trzeba sobie radzić i ja sobie radzę. Mam też problem z przyjmowaniem pomocy na pewno, bo miałem taki też moment, że gdzieś tam sobie z pieskiem w aucie mieszkałem, ale to...
1: O tym zresztą też w jednym z utworów jest.
0: Tak, jest o tym w utworze, ale oczywiście ja mam przyjaciół, którzy by mnie przygarnęli, którzy mają pokoje wolne i oni by mnie przygarnęli tam, tylko no dla mnie byłaby to pewnie może jakaś i pewnie błędnie, bo tak się nie powinno robić, bo to jest jakaś, kurczę, takie troszkę samookaleczanie się, ale byłaby to dla mnie jakaś forma porażki i ja po prostu staram się samemu. Ja też nie chcę być nigdy jakimś obciążeniem i problemem dla drugiej osoby. No i więc generalnie taką klamrą zamknę tutaj, bo pewnie też jeszcze masz sporo pytań, a my jak się rozgadamy, to...
1: To nie ma końca.
0: Tak, i chciałem powiedzieć, że to życie tego artysty, nawet którego widzicie i w programach jakichś telewizyjnych i w stacjach radiowych, bo ja w wielu stacjach radiowych jestem grany, na przykład w Antyradio, które również tutaj powiedzmy, że
1: jest, no,
0: jest spokrewnione.
1: Dwa piętra niżej,
0: tak. No to regularnie jestem na tych listach przebojów z każdym moim numerem i gdzieś tam czasami jeden numer to chyba 3 miesiące w ogóle tam się utrzymywał. No i mimo tego, że ludziom się wydaje, że już osiągnąłem gdzieś tam te szczyty, czy artyści mojego pokroju, tacy średni artyści, oczywiście pod względem rozpoznawalności, bo jesteśmy wielkimi artystami, jak chodzi o duszę i jak chodzi o to, co robimy, no to faktycznie w tej muzyce jest, uważam, że o wiele ciężej jakby zarobić, zmonetyzować to, co robimy, niż na przykład właśnie w takiej sztuce, nie? I więc tak, czasami może się wydawać, że mamy piękne, kolorowe życie, bo ja też się oczywiście tutaj uśmiecham na moich zdjęciach, mam sesje zdjęciowe i klipy robię, ale właśnie no jest tak, że jednak większość tych artystów, nie tylko muzycznych, ale i tam scenografów i tak dalej, artystów jakichś, którzy pracują w teatrze i no to jednak te życia są takie troszeczkę zbliżone do mojego. Proszę cię.
1: Proszę państwa. Robiąc też taką klamrę swoją drogą i tak jak powiedziałeś i dzięki za te rady, którymi się podzieliłeś z nami, zresztą to jest też wątek, który ja często poruszam tutaj. Jaki jest los artystów? Jakie są realia tego? Uważam, że to o tym trzeba głośno mówić, zwłaszcza w dobie streamingu, kiedy to pytanie, czy to jest rozliczanie, no bo to jest, myślę, że jeszcze inny temat do rozmowy. Ale chciałbym, żebyśmy zrobili, robiąc tę klamrę, jeszcze też nawiązali do rozmowy właśnie z tego 2020 roku, kiedy rozmawialiśmy o twojej płycie Stories, wtedy jeszcze, kiedy byłeś jako Jay Wise. Posłuchamy teraz utworu Płonie nasz dom, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Przypominam, Jędrzej Wise jest gościem audycji Między Słowami.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Audycja Między Słowami, a przed chwilą Jay Wise z utworem Płynie Nasz Dom z płyty Stories z 2020 roku, a Jay Wise, czyli dawny Jay Wise, albo obecny, jest tak gościem jest. Audycji Między Słowami.
1: No muszę na początek powiedzieć, że w ogóle bardzo mnie zaskoczyłeś tym utworem, bo wiesz co, ja w ogóle też nie słyszałem tego utworu.
0: Kiedy ostatnio słuchałeś tej płyty?
1: Ojeju. Znaczy w ogóle tej płyty?
0: No.
1: Matko. Może 4 lata temu?
0: Ja dzisiaj, jak sprawdziłem w naszym systemie, to chyba ze 4 utwory z tej płyty były po prostu u nas w ogóle w takiej muzycznej bazie do grania.
1: Okej. No czy wiesz co?
0: Dwa po polsku i dwa po angielsku.
1: Ja też tak mam, że raczej nie siadam i tam gdzieś nie słucham swojej muzyki.
0: Ale wiesz, ale to jest jednak jakiś zapis pewnego momentu, jakiegoś tam czasu.
1: Nie, znaczy, żeby nie było. Ja w ogóle się nie wstydzę tej płyty i uważam do dzisiaj, że to jest bardzo piękna płyta, która no niestety trafiła na bardzo zły czas, która no była nagrana w języku angielskim. I wiesz co, mi się wydaje, że może kiedyś, jeżeli uda mi się dotrzeć do większej grupy odbiorców...
0: Czego ci życzę?
1: Dziękuję, tego też właśnie sobie życzę. Może po latach kiedyś ktoś odkryje tą płytę na nowo i będzie takie, o kurczę, on nagrał taką płytę, ej, ale to jest fajne.
0: Słuchaj, wiesz, czasami jest tak, że właśnie w jakichś rolkach, tak, tam na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku, czasami jest tak, że jakiś tam fragment utworu chwyci i gdzieś poleci, kto wie, no.
1: Nie, no bo tam faktycznie jest kilka takich utworów, że tego słuchasz i mówisz, że wow, to zrobił gościu z Polski i to jest takie, no,
0: tak, to
1: są bardzo dobre. No słuchajcie, patrzcie, Sixto Rodriguez, no. Który, no. Tak, no, w ogóle przecudowny artysta. W ogóle miałem okazję go na żywo widzieć na Coachelli.
0: Okay.
1: Był to jeden z gorszych koncertów, jakim w życiu widziałem, ale, tak, ale go zobaczyłem i no i było to, powiem tak, nie chciałbym, aby mój los podobnie wyglądał, że w wieku, jak już będę tracił wzrok i będą musieli mnie prowadzić na scenę, ktoś mnie odkryje na nowo i zrobię karierę. To tego bym nie chciał.
0: To wynika pytanie, czy to też jest swoją drogą zapisane gdzieś w genach każdego artysty, że musi się czuć doceniony i dostrzeżony?
1: Ja się często zastanawiałem i z moimi przyjaciółmi i kolegami poruszałem ten temat. Każdy ma jakieś absolutnie inne pobudki, z których to robi. Możliwe, że to będzie takie proste, ale ja zauważyłem jednak, że i może to będzie takie jakieś butne i puste, ale na przykład robiąc utwór Serce z gościnnym udziałem Walusia Kraksa Kryzys, to był taki, no powiedzmy, jakiś tam ostatnio pierwszy numer, który wrzuciłem z nowego projektu, no to gdyby ten numer nie osiągnął sukcesu na TikToku i Instagramie, no to czy ja bym dalej pociągnął ten projekt w ten sposób i czy dałoby mi to taką energię? Myślę, że nie. Więc jeżeli powiem, że to ja to tylko robię i wyłącznie dla siebie i mnie tam nic innego nie obchodzi, sztuka dla sztuki, no myślę, że tak do końca nie jest, że ja też mam tak właśnie, że ja nie mam problemu z przyznawaniem się do jakichś rzeczy, czasami nawet takich, w których ja tak naprawdę odbieram siebie, patrząc na siebie mówię, o kurczę, nie podoba mi się to do końca, no bo tak jak mówiłem, to jest takie pustawe, ale faktycznie ja uważam, że na przykład osobiście mnie w jakiś sposób ten dobry odbiór jak najbardziej nakręca, bo mi to wtedy pokazuje, że ktoś rozumie, jak działa mój mózg.
0: I też, teraz ja się też tak trochę podpisuję pod tym, co ty mówisz, ale też przekładając to na moje poletko, że kiedy ja na przykład mam odzew od słuchaczy i słuchaczek, no to mam też takie poczucie, że ta praca ma sens, tak?
1: No tak. Znaczy powiedzmy, że pewnie suma summarum, ja się właśnie zastanawiałem w ogóle, jaki jest taki ogólny zamysł i koniec tej drogi, po co ja to w ogóle od samego początku robiłem. Oczywiście ja często bardzo w tych piosenkach różnych poruszam problemy i społeczne, i jakieś problemy, które miałem w domu, i bardzo dużo osób mi pisało, bo miałem taką piosenkę, gdzie w refrenie miałem DDA, PTSD i tam jeszcze jakieś nazwę leku.
0: W utworze nie stało się nic.
1: Tak, nie stało się nic i bardzo duży miałem odzew osób, że słuchaj, śpiewasz o moim życiu. śpiewa żonie, dziękuję ci, dziękuję, że ktoś to wyśpiewał i to było, i dostałem dosłownie, no nie wiem, może około 100 nawet wiadomości, gdzie ktoś po prostu usłyszał siebie w tej piosence i to też myślę, że nabyłem właśnie, to jest to też, czego się nauczyłem przez lata, pisać piosenki w taki sposób, żeby one były o mnie, ale żeby też odbiorca mógł zobaczyć siebie w lustrze. W odbiciu tej piosenki i ja to faktycznie robię, żeby sobie pomóc, ale też wiem, jak ciężko w takich sytuacjach i w jakichś ciężkich, dorastając w bardzo ciężkim środowisku i później, jak jesteśmy już dorośli i chcemy jakby być już tylko, już tą powiedzmy jakąś finalną wersją siebie i już być takim człowiekiem, którego samemu stworzyliśmy, to bardzo ciężko jest jednak się wyrwać z tych emocji i z tego dziecka, które w nas gdzieś tam siedzi i często nie możemy się od tego uwolnić. Więc po prostu też dlatego czasami robię właśnie tego typu utwory i one mają wartość właśnie, ale tylko jeszcze, bo jeszcze kurczę, jak ja mówię, to już mówię za dużo, ale myślę, że taka ostateczna klamra, jak się nad tym zastanawiałem w ogóle muzycznie, co daje w ogóle ostatecznie ta muzyka, oczywiście poza tym całym procesem, uwielbiam to, kocham w ogóle proces tworzenia, nagrałem tysiące utworów, które mam na komputerze, dosłownie prawie 3000 utworów mam nagranych i myślę, że to jest jakaś forma nieśmiertelności ostatecznie, że mnie tutaj nie będzie, ja nie będę wiedział, co tutaj się dzieje absolutnie, a może ktoś, nie wiem, za ileś tam lat po tym, jak już mnie nie będzie, usłyszy tą piosenkę i będzie miał, o kurde, to jest o mnie.
0: I szkoda, że go nie ma.
1: Szkoda, że go nie ma.
0: Cały czas robimy podróż w czasie. Teraz posłuchamy, proszę Państwa, innego utworu. Powiedzmy takiego utworu, chyba mogę to nazwać utwór taki pośredni, bo w sumie po płycie Stories można by powiedzieć, przeszedłeś... Pytanie, czy przyszedłeś, ale jednak takie muzyczno-artystyczne resety. Bo też właśnie był utwór Dom,
1: tak,
0: w 2021 roku. Potem z kolei było Wszystko będzie dobrze. Mhm. Pytanie, czy to też nie był kolejny reset, ale
1: To był ten reset.
0: To był ten reset.
1: To był ten punkt resetu, no.
0: Natomiast z kolei dla mnie, jako odbiorcy, pytanie też, czy inni też tak mają, był utwór Dzieciaki z miasta. Bo pamiętam też swoją drogą, jak kolega tutaj od promocji z jednej z takich agencji puścił mi ten utwór bez nazwy. Powiedział, posłuchaj tego utworu, nie wiedząc, kto tam jest.
1: Okay.
0: I ja tak mówię, że spoko i tak dalej. I on mi dopiero potem powiedział, że to jest Jędrzej Weiss właśnie, że to jesteś ty. I byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. I swoją drogą, proszę Państwa, posłuchamy sobie teraz tego utworu. Dzieciaki z miasta, Jędrzej Weiss, Daria ze Śląska i Solar jeszcze oczywiście.
1: Tak jest.
0: W radiu Tok FM. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami. Jędrzej Weiss z Darią ze Śląska i Solarem w utworze Dzieciaki z Miasta.
1: Przecudowni ludzie.
0: Ze wszystkimi rozmawiałem, miałem okazję poznać.
1: Kurczę, no... Po prostu, nie wiem, nie lubię nadużywać słowa miłość, bo tak naprawdę to kocham tylko mojego pieska, ale mam emocje do nich zbliżone, no, bardzo do tego słowa.
0: No, klip jest, ja też tak go zapamiętałem, jak on, najlepszy komplet na piknik.
1: No, trochę tak, a w ogóle klip, to będzie bardzo ciekawostka tutaj dla słuchaczy, i jestem przekonany, że na pewno któryś z słuchaczy zna tą osobę. Klip robił, uwaga, Mariusz Mac. Nie wiem, czy komuś to mówi, to jest taki bardzo znany kucharz, który robi takie przecudowne projekty, również wydał taką książkę 1991 i robi teraz zawrotną, przeogromną karierę i Mariuszku, pozdrawiamy ciebie. To jest również mój przyjaciel i człowiek, na którego akurat muszę przyznać, że zawsze mogłem liczyć i bardzo, bardzo polecam w ogóle sprawdzić tego Alegrowicza.
0: Swoją drogą, jeszcze robiąc i nawiązując do roku 2020, naszej rozmowy, ale też do tego, o czym mówiłeś wcześniej, chociaż to też się przewija w twoich współczesnych tekstach, mówiłeś o domu, ale mówiłeś też gdzieś ten, pojawił się też ten wątek zdrowotny, bo myślę, że też warto o tym wspomnieć, ty akurat w Ukrytych Pragnieniach o tym powiedziałeś, że ty w wieku 3 lat zachorowałeś.
1: Tak. Zgadza się.
0: I tobie nie rosną
1: tak.
0: Włosy.
1: Straciłem włosy, tak, praktycznie w jedną noc straciłem włosy. No, do końca tak naprawdę sytuacja nie została do dzisiaj wyjaśniona.
0: Czyli nie wiadomo, co się stało.
1: Znaczy tak, no, najprawdopodobniej była to jakaś autoimmunologiczna choroba. I właśnie jakby następstwem tego była ta alopecja, do tego zespół złego wchłaniania, celiaklia, mój organizm w ogóle nie przyswajał żadnego pokarmu i żadnych mikroelementów, nie potrafił pierwiastków rozkładać. Musieliśmy specjalne kroplówki ze Szwecji zamawiać, które tylko na mnie działały i sprawiały w ogóle, że, no, że mogę funkcjonować i w sensie, no, miałem przez prawie 3 lata codziennie kroplówki. No, bardzo ciężki czas, bardzo dużo bolesnych badań każdego dnia przez lata, szpitale, też jakieś kurcze eksperymenty. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o początku lat 90., dosłownie lata 90., czyli w Polsce i w służbie zdrowia i generalnie w Polsce panowała wolna amerykanka tak zwana. No i było jakieś bardzo dużo takich niefajnych. Mam nawet tatuaż na głowie N2 azot, bo były takie nawet jakieś pomysły, żeby ciekłym azotem gdzieś tam lać po głowie, aby zabić cebulki włosów i żeby to żeby one odrosły. No co było uczuciem jakiegoś palenia żywcem człowieka. No dużo jakichś takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Oprócz tego, no, jakiś też ciężki czas oczywiście w domu, no i też ja myślę, że dla samej mojej rodziny, dla mojej mamy, którą po prostu pamiętam, gdzieś tam ja wchodzę za drzwi i słyszałem po prostu, jak gdzieś tam, na przykład jak robiono mi gastroskopię, którą miałem gdzieś tam co 2 tygodnie przez lata, no i po prostu słyszałem tylko, jak ona płacze. No dużo takich bardzo, bardzo ciężkich rzeczy. No niestety, mimo wieloletnich i różnych nurtów terapii, no gdzieś tam powiedzmy, że nie do końca z tym moim losem potrafiłem się pogodzić, ale mam nadzieję, że teraz to zmienię, bo nawet chyba jeszcze tego nigdzie nie powiedziałem, ale mogę to powiedzieć. Moja nowa płyta nazywa się Był sobie chłopiec, tak jak film About a Boy. I na okładce jestem ja właśnie, który ma tam 4 lata i wyglądam jak mały kosmita, bo oczywiście wtedy, nie mając włosów, z taką dużą głową gdzieś tam biegałem, więc... no i mam nadzieję, że to mi pomoże się w jakiś sposób rozliczyć Czy jeszcze mogę ukraść tobie 3 minuty? Wiem, że musimy się zmieścić w czasie, ale chciałem jeszcze z jedną prywatą.
0: Proszę.
1: Bo wiem, że ta osoba będzie tego słuchać i jest ona też związana ze stacją. Chciałem powiedzieć wszystkim słuchaczom, to jest, będę mówił o osobie, która tak naprawdę bardzo ukształtowała mnie jako człowieka i jakby była bardzo opiniotwórcza i stworzyła mój światopogląd i tak naprawdę dzięki niej dzisiaj jestem tym, kim jestem i tak naprawdę zajmuję się tym, czym się zajmuję. I jest to moja siostra, Marta Kasztelan, która zrobiła również dla Tok FM zrobiła podcast, który nazywa się Misja Kaja i porusza tam bardzo ciężkie tematy molestowania dzieci. I moja siostra od lat pokazywała mi tą właściwą drogę. Jest dziennikarką, jest dokumentalistką i chciałem właśnie, uważam, że po prostu tacy ludzie dostają troszeczkę za mało tego tak zwanego recognition i dzisiaj na potęgę promujemy jakichś pato streamerów, pato influencerów, czy w ogóle influencerów. Oczywiście ja nie chcę im odbierać, że oni robią dobre czy złe rzeczy, ale naprawdę tacy właśnie dziennikarze między innymi, którzy gdzieś tam są niedoceniani, a robią rzeczy super ważne i na przykład tak jak moja siostra, która daje głos osobom, którego nie mają albo których nie słychać i czasami właśnie mamy też takie rozterki, bo to też nie jest łatwa praca, bo czasami też te życie tej osoby, która chce pomóc drugiej osobie i czasami finansowo nie jest opłacalne i to nie są też łatwe zawody dziennikarskie i ja po prostu jestem z tego dumny, że może ja też na inny sposób to robię, bo ja w moich obrazach też na przykład no, daję głos tym którzy właśnie gdzieś tam go nie mają i staram się poruszać jakieś ważne tematy, ale chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej siostry, która no, ukształtowała gdzieś tam bardzo mocno mój świat i chciałem powiedzieć, że obojętnie jakie korzyści finansowe z tego nie płyną i wiem, że czasami jest nam jako rodzeństwu bardzo ciężko na różnych frontach, to chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli jednej osobie możemy pomóc w ten sposób, że ona się lepiej poczuje albo możemy naprawić chociaż jedną najmniejszą rzecz, to było warto i o to w tym chodzi i cieszę się, że robimy to, co robimy, może na totalnie innych płaszczyznach, ale mamy w sobie bardzo dużo empatii i mimo tego bardzo ciężkiego startu, który mieliśmy, to uważam, że powinniśmy być, i to też właśnie tak już teraz stricte do ciebie, Marta, kieruję, bo wiem, że tego słuchasz. Kiedyś mówiliśmy, że naszym największym osiągnięciem jest to, że jeszcze żyjemy, a ja powiem, że dzisiaj na to inaczej patrzę i naszym największym osiągnięciem jest to, że mimo tego wszystkiego, przez co przeszliśmy, jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi. I też ci chciałem za to podziękować, że współtworzyłaś ten proces tworzenia mnie jako człowieka i jestem z tego dumny, że jesteśmy dobrymi ludźmi, empatycznymi i że nie krzywdzimy ludzi intencjonalnie przynajmniej i przepraszam, że z taką prywatą wjechałem, ale jest to związane, powiedzmy, że z Tok FM, bo też moja siostra ten podcast tutaj dla was robiła i uważam, zapraszam wszystkich, żebyście sprawdzili, bo uważam, że często takie rzeczy przechodzą bokiem, a to są rzeczy najważniejsze. Dziękuję.
0: Misja Kaja, proszę państwa, jest dostępny, ten podcast jest u nas na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej. Zresztą podcast z tego roku. Tak. Więc gorąco państwa zachęcamy. Zresztą ty o swojej siostrze też mówiłeś właśnie w roku 2020. Ale też tak trochę sobie skacząc po czasie i nawiązując już do też właśnie do twojej płyty Był sobie chłopiec, o której już zacząłeś tak, też trochę tak. opowiadać. To teraz posłuchamy sobie jednego z utworów, bo dzisiaj będą dwa, to już państwu zdradzę. I zaczniemy od wariata.
1: Okej, super.
0: Wariat plus Days?
1: Tak, dziękuję, że wybrałeś ten numer, bo uważam, że jest to jeden z lepszych riffów gitarowych ostatnich lat polskiej muzyki.
0: Serdecznie zapraszam, Jędrzej Weiss. Zapraszamy do wysłuchania utworu Wariat. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W audycji Między Słowami za nami utwór Wariat Jędrzeja Weissa z gościnnym udziałem Deisa. A Jędrzej Weiss, przypominam, jest gościem audycji Między Słowami. Widzisz, znowu tak skaczę po czasie.
1: Ale już teraz słuchaj, ja już prywaty nie będzie.
0: Nie, ale do czego zmierzam, tak skacząc też po czasie. Podczas tej naszej rozmowy z 2020 roku zapowiadałeś, że nowa muzyka będzie bardziej pozytywna i lżejsza.
1: Poważnie? No to słuchaj, czasami... Powiem ci tak, jak to politycy, obiecać można.
0: Ale słuchaj.
1: Obiecać można wszystko.
0: I w tym nie ma też nic złego, że się coś zmieniło. Ja jestem zdania, że fajnie się czasami też zestawić z tymi, skonfrontować z tymi myślami i słowami, które się wypowiedziało jakiś tam czas temu. I nie ma w tym nic złego, że się zmieniło zdanie na przykład, albo że się losy inaczej potoczyły. Ale myślę, że sama obserwacja tego jest bardzo ciekawa.
1: Super ciekawe, ale wiesz co? Oddawania tej pozytywnej muzyki już mamy 100 artystów. Wiesz, i ja jednak, bo ja naprawdę, jak chodzi o te moje teksty, ja się gdzieś tam bardzo do tego przykładam. Przyznam oczywiście, że czasami zaczerpnę jakiejś wiedzy albo pomocy moich przyjaciół, czy właśnie Karola Pozimskiego,
0: czyli Pozdrawiamy
1: cię. Solara, czy Kuby Grabowskiego. Świetnych tekściarzy. No Kuba myślę, że jest w ogóle absolutnie najlepszym tekściarzem w Polsce i ten mózg jest przepiękny. Ale mniejsza z tym. Kuba już dostał taki recognition w Polsce, że już myślę, że nie trzeba mu więcej słodzić.
0: Rozpoznawalność.
1: Tak, rozpoznawalność. Tak, właśnie, wiesz co, ja czasami szukam tych słów.
0: No bo ty dorastałeś w Wielkiej Brytanii, więc to też jest uzasadnione.
1: Tak, ale oczywiście pozdrawiamy i kochamy. No.
0: Jeszcze jeden skok.
1: Dawaj. To właśnie tylko sobie powiedzieć, że ja lubię po prostu, wiesz, poruszać często takie, wiesz co, bo na przykład w piosenkach jest często bardzo gloryfikowany alkohol, imprezowanie. No. Idź, chodźmy, potańczmy, zróbmy to i tak dalej, do rana, tak, bawmy się. A nikt właśnie nie zrobił piosenki o tym życiu tych ludzi właśnie, nie wiem, tym DDA, tym PTSD, tym ciężarem, który tam się dzieje i właśnie pokazanie, tak, że ten alkohol nie jest dobry.
0: No, nie jest dobry.
1: No nie jest, i ja właśnie wolę się na przykład zajmować czymś takim i mi to daje o wiele więcej, czuję się... To jest misja właśnie jakaś,
0: A powiedz mi jeszcze, jak jest z innymi aktywnościami, bo jeszcze nawiążę ostatni raz już do 2020 roku, bo wtedy też powiedziałeś, że pracujesz nad autorskim komiksem. I że on już miał tam mniej więcej 60 stron, który przypominał scenariusz filmowy z ilustracjami. Udało się go ukończyć?
1: Nie, powiem ci, że dosłownie z dwa rozdziały mi zostały.
0: Czyli cały czas w toku.
1: Znaczy, wiesz co,
0: praca.
1: Ja sobie wracam do tego czasami i ja bym już tyle rzeczy tam zmienił i nie wiem, czy kiedykolwiek to wyjdzie tak naprawdę. I myślę, że teraz bym to zrobił o wiele lepiej, bo ja widzę też, ale na przykład zrobiłem książkę o pieskach. Na przykład ilustrowaną. Ilustrowany podręcznik. Nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał.
0: Ale co, dla siebie go zrobiłeś?
1: Znaczy, wiesz co, zrobiłem...
0: Czy szukasz wydawcy, wiesz, bo Agora też wydaje książki, więc...
1: No słuchaj, chciałem to wydać. Jest to gotowe w ogóle, żeby po prostu dać to do... Jest to w ogóle super zrobione, bo jest to skompresowana
0: wydawcy,
1: wiedza.
0: Słuchajcie teraz.
1: Tak, słuchajcie, jest skompresowana wiedza po prostu o pieskach. Ja po prostu żałowałem, że adoptując pieska nie miałem takiej wiedzy na początku, bo bym go troszeczkę inaczej ułożył od samego początku. Jest to taka wiedza w pigułce o pieskach. Miałem coś z Wojtkiem Sokołem i z jego wydawnictwem robić. Ostatecznie tam gdzieś nam to nie wyszło. Kasi ostatnio dałem w prezencie mój jedyny egzemplarz, który mi został, Kasi Nosowskiej.
0: Która będzie za chwilę w Radio Tok FM.
1: Tak. Przecudownej, najkochańszej Kasi dałem. Myślę, że to kiedyś może, słuchajcie, może jak będę bogaty, to po prostu... Ja najchętniej to bym to wydrukował i bym to zostawił we wszystkich schroniskach i u weterynarzy, żeby każdy mógł sobie to zabrać po prostu.
0: To ja też przy okazji, skoro już mowa też o psach, to ja polecam Państwu inny nasz podcast, Kalna i Pieski. Karoliny Wiśniewskiej, która swoją drogą też była moją gościnią w audycji Nic o nas bez was, więc też zachęcam do słuchania, może też czegoś się dowiesz ciekawego właśnie z podcastu,
1: słuchaj,
0: swoją drogą.
1: Jak najbardziej.
0: Ale w tej części Antonowie, bo uciekniemy do internetu jeszcze, przedłużmy tę naszą rozmowę. Powiedziałem, że będzie Kasia Nosowska, no bo też jest utwór Bez oka miś.
1: Tak jest.
0: Jak udało ci się zaprosić Kasię do wspólnego wykonania tego utworu?
1: Wiesz co, to była taka sytuacja, że byłem na koncercie Darii ze Śląska. Jestem na wszystkich koncertach warszawskich Darii ze Śląska, jestem największym fanem.
0: Daria, pozdrawiamy cię.
1: Tak, pozdrawiamy. Byłem na tym koncercie i poznałem przyjaciół Darii, którzy też są przyjacielami.
0: Przyjaciółmi.
1: Przyjaciółmi, Jezus, przepraszam. Kasi. No i gdzieś tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i złapaliśmy jakiś wspólny grunt, w ogóle przecudowni ludzie. No i im się bardzo spodobała moja sztuka i oni pokazali Kasi tą sztukę. No i Kasia postanowiła kupić mój obraz. Tak, i w związku z tym...
0: A obrazy masz bardzo ładne, bo potwierdzam, bo widziałem.
1: No,
0: tak. Na żywo.
1: Tak jest, tak jest. Znaczy, ja z tego żyję. To jest, od lat z tego się utrzymuje i to jest mój główny dochód. Przyznam, że szczerze bym to zamienił z muzyką, jakby była taka możliwość, że wolałbym jednak żyć z muzyki, ale nie narzekam, fajnie jest gdzieś, no, ja akurat muszę przyznać, że też mam bardzo fajnych klientów, bo ja mam od piłkarzy po jakichś tam celebrytów, aktorów, piosenkarzy, wszystkich, których znacie i kochacie, to gdzieś tam wiszę u nich na ścianach, więc bardzo fajnie się współpracuje z takimi ludźmi. I przyjechałem do Kasi i mówię: Kasia, słuchaj, w ogóle mieliśmy taką bardzo długą rozmowę, bardzo ciepłą, w ogóle bardzo dużo mi Kasia też dała pod względem takiego ciepła i się bardzo dobrze i komfortowo przy niej czuję i w ogóle ta nasza relacja trwa do dzisiaj. I Kasia w ogóle też inne rzeczy ode mnie bierze, inną sztukę też. Zresztą kilka dni temu znowu już kolejną jakąś ode mnie kupiła. I ja pokazałem Kasi moją płytę, bo ja miałem płytę i mówię: Kasia, słuchaj, wybierz sobie numer. Jeżeli się jakiś tobie spodoba, to będzie to dla mnie spełnienie marzeń, żebyś się dograła. No i Kasia, tak myślałem, który wybierze. Kasia wybrała numer, bardzo szybko się dograła. No, to już jest na zawsze. No. Jędrzej Wajs, Kasia Nosowska, Bez oka miś, to już jest na zawsze.
0: I teraz też w Radiu Tok FM, proszę państwa, bo my naszą rozmowę zawieszamy. Czas antenowy się skończył, ale uciekniemy sobie do internetu. Od tego jest internet, żeby można było ten czas trochę naginać, oszukiwać. Więc my na teraz zawieszamy naszą rozmowę, ale właśnie chciałbym, żeby państwo na koniec posłuchali tego utworu. Bez oka miś z gościnnym udziałem Nosowskiej, Jędrzeja Wajsa, z płyty Był sobie chłopiec, która się ukaże?
1: Pomidor.
0: Pomidor, dobrze. W swoim czasie, po prostu.
1: Wrzesień, październik,
0: czyli w tym roku.
1: Tak, na pewno.
0: Dobra. Proszę państwa, to my uciekamy do internetu. Ciąg dalszej rozmowy z Jędrzejem Wajsem na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej tokfm i oczywiście na Spotify, Apple Podcasts i innych tam, tych wszystkich dużych platformach podcastowych. Zachęcam do obserwowania i słuchania Jędrzeja Wajsa. Trochę sobie jeszcze o tej podróży i o tej przemianie, w sumie pytanie, czy też przemianie, porozmawiamy już w internecie. O tej mutacji, właśnie.
1: Tak jest.
0: Porozmawiamy sobie. Przypominam na koniec Bez oka miś Jędrzeja Wajsa z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej. W tej części Antonowi oczywiście bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również wszystkim i tobie.
0: Dziękuję również. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. O północy, po otworze Bez oka miś, o północy informacje Tok FM, po nich powtórka poranka, a kolejne, ostatnie wydanie audycji Między Słowami już jutro, czyli w piątek. Zdradzę państwu, ostatnią gościnią audycji Między Słowami będzie Bowska.
1: No. Bowska, proszę się dograć do piosenki.
0: Poszło w świat już teraz.
1: Tak.
0: Magda, musisz to usłyszeć. Jak tak nie, to jest. Ja to przekażę. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję i dziękuję też państwu, ale... Zapraszamy do internetu. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent złożył wniosek. Czy tym razem Senat zgodzi się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej? Trwają konkursy na stanowiska sędziowskie. Jak się jednak okazuje, chętnych do pracy jest niewielu. Katowickie lotnisko chwali się sukcesami i nowymi współpracami w obszarze lotów cargo. Minęła północ, jest piątek, 24 lipca. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Senatu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie, a mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Niewielkie jest zainteresowanie konkursami na stanowiska sędziowskie w poszczególnych sądach w Polsce. Z danych, które zebrała nasza reporterka z ponad 20 sądów okręgowych i apelacyjnych, wynika, że na poszczególne ogłoszone przez ministra stanowiska sędziowskie zgłasza się z reguły jeden kandydat. Z reguły na jedno miejsce jest jeden kandydat. Mówi o tym wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbara Di Szato i przyznaje, że wcześniej tak nie było.
3: Rzadko zdarzało się, żeby na zwolniony etat startował tylko jeden kandydat.
1: Część sędziów na razie w konkursach nie startuje, bo nie ma pewności, czy prezydent Karol Nawrocki będzie wręczał nominację sędziom wskazanym przez nową KRS.
3: Sędziowie patrzą na swoje życiorysy, w cudzysłowie. 10 lat, czy podpisywali jakieś apele, czy występowali na protestach. Być może liczą się z tym, że ich zachowanie w obronie praworządności w tych ostatnich latach może spowodować, że nie otrzymają tej nominacji.
1: Po wyborach w 2023 roku konkursy na wolne etaty sędziowskie były wstrzymane z uwagi na upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. W czerwcu, gdy KRS jest już nowa, konkursy znowu ruszyły. Drogowcy zabierają się za roboty na Wyspie Sobieszewskiej. Do przebudowania są główne trasy jednej z najatrakcyjniejszych zielonych dzielnic Gdańska. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: Na Wyspie Sobieszewskiej więcej jest zieleni niż infrastruktury i ważne jest, by ruch po tej turystycznej enklawie przebiegał jak najpłynniej, mówi wiceprezydent Piotr Grzelak.
5: Każdy, kto w Sobieszewie bywa, wie, że turystyczna to jest ta główna oś komunikacyjna.
4: Drugą ulicą do remontu jest Lazurowa, dodaje szef dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska Krzysztof Małkowski.
6: Jesteśmy świadomi tego, że prace będą prowadzone w terenie, który znajduje się pod bardzo dużym obciążeniem ruchowym. Będziemy bardzo duży nacisk kładli wspólnie z wykonawcą na etapowanie robót, tak aby w maksymalnym stopniu minimalizować utrudnienia ruchowe.
4: Przebudowa dróg na Wyspie Sobieszewskiej ma zająć blisko rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Toruń boryka się z brakiem miejsc parkingowych, dlatego urzędnicy opracowują nową politykę parkingową dla miasta. W sierpniu ruszą badania, w jaki sposób wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie są największe braki. Samochody zostaną policzone w szczycie sezonu turystycznego i potem drugi raz jesienią. Jak zapewnia prezydent Torunia Paweł Gulewski, na razie nie będzie zmian w strefach płatnego parkowania.
7: Do końca tej kadencji nie przewidujemy jakiegokolwiek rozszerzenia żadnej z istniejących stref parkingowych. Zamrażamy również myślenie o zwiększeniu stawek za opłatność w jakiejkolwiek z tych trzech stref.
1: Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa czterech parkingów podziemnych, między innymi w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny, które mają też pełnić funkcję schronów. Powstanie też nowoczesny system zarządzania parkingami, który będzie pokazywał kierowcom, gdzie znajdują się wolne miejsca. Największy dwusilnikowy samolot transportowy na świecie, Boeing 777F, dwa razy w tygodniu ma się pojawiać na lotnisku Katowice w Pyrzowicach w ramach regularnych połączeń linii Qatar Airways Cargo między Dohą a Katowicami. Zdaniem Artura Tomasika, prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, inauguracja połączenia jest kamieniem milowym w rozwoju segmentu cargo w tym porcie.
8: To jest linia lotnicza, która dysponuje 30 samolotami cargo, ale ma też w swojej flocie 300 samolotów pasażerskich. Poprzez Dohę będzie Śląsk miał dostęp do wszystkich rynków na całym świecie, w tym Australia.
1: katarski przewoźnik oferuje pełny asortyment możliwości, a maszyna podczas jednego lotu może przewozić ponad 100 ton ładunku.
8: W tym transport żywych zwierząt, żywności, części samochodowych, części lotniczych, elementów też związanych z szeroko pojętą produkcją.
1: Obecnie lotnisko Katowice-Pyrzowice notuje rekord. Przewozy cargo wzrosły rok do roku o 29%. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Walettą 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 1:00. Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 18 do 22 stopni. Nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 13.

codziennie, która zamieszcza komentarz profesora Mieczysława Ryby z Kulu. I zaraz się Państwo zorientują, po której stronie jest sympatia pana profesora, jeżeli chodzi o ten spór między Nowogrodzką a Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Mamy do czynienia, mówi profesor Ryba, ze sporem bardziej personalnym niż programowym. To oczywiście Polaków irytuje, bo mało kogo obchodzą nieporozumienia pomiędzy poszczególnymi członkami danej partii. Społeczeństwo interesują kwestie merytoryczne, propozycje programowe, pomysły chociażby na służbę zdrowia. W tym przypadku mamy zaś do czynienia z konfliktem bardziej ambicjonalnym. To jest problem dla obozu konserwatywnego. Ale na szczęście dzieje się to wszystko w wakacje, kiedy ludzie mniej interesują się polityką, korzystają z urlopów, planują wypoczynek. Warto zwrócić uwagę również na to, że w publikowanych sondażach nie widać znaczących wzrostów Mateusza Morawieckiego, a pamiętajmy, że to na początku zazwyczaj nowe partie są pompowane, a później przychodzi zderzenie z rzeczywistością. W każdym razie sytuacja jest niebezpieczna dla strony prawicowej. Dziś rząd Donalda Tuska jest u szczytu niesławy, a największy obóz opozycyjny pochłonięty jest swoimi sprawami. Z pewnością prezes Kaczyński będzie chciał doprowadzić do ostatecznego zamknięcia sprawy. Nikt rozsądny nie zdecydowałby się tego sporu ciągnąć przez kolejne tygodnie czy miesiące. Zaraz rozpocznie się kampania wyborcza i wówczas wysyłanie sygnału do wyborców, że prawica zajmuje się sama sobą, byłoby skrajnie destrukcyjne. Więc jedyne, czego możemy być pewni, to to, że dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, bo tak kampanii nie da się prowadzić, powiedział Gazecie Polskiej Codziennej profesor Mieczysław Ryba. Dziennik Gazeta Prawna z kolei, korzystając z wiedzy pozyskanej u swoich informatorów, pisze, że Morawiecki zaczął zabiegać o biznesowe zaplecze Prawa i Sprawiedliwości. Korzysta ze wsparcia różnych sponsorów, którzy mogliby dopalić jego projekt. Mówi prezesowi prosto w oczy, że zgromadzi taki kapitał i takich sojuszników, że będzie mógł zatopić PiS, twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. Morawiecki nie chce mieć małej partii, takiej jak kiedyś Zbigniew Ziobro, i z tej pozycji negocjować kilku miejsc na listach. Gra o pełną pulę, chce stworzyć dużą, silną partię, która ponownie wyniesie go do fotela premiera, przekonuje źródło dziennika Gazety Prawnej. Wewnętrzne badania PiS mają dawać ewentualnemu ugrupowaniu Morawieckiego około 5% poparcia. W zależności od sondażu wynik ma się wahać od 2-3 do 6-7%. To za mało, by zastąpić partię Kaczyńskiego, ale wystarczająco dużo, by utrudnić jej odzyskanie władzy. Morawiecki uważa, że PiS jest dziś najsłabszy w swojej historii, a prezes młodszy już nie będzie. Uznaje, że pewnych procesów nie da się już odwrócić i po raz pierwszy pojawiła się szansa, by partię zatopić, mówi polityk PiS. Były premier nie gra przy tym wyłącznie o najbliższe wybory. Szykuje się na długi marsz. Celuje zwłaszcza w wybory w 2031 roku, słyszymy. Najbliższy start miałby być jedynie etapem w budowie własnej marki, struktury i zaplecza finansowego. Wśród jego ambicji pozostaje fotel premiera, choć, jak twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej, na dalszym etapie Morawiecki może również myśleć o prezydenturze. Rzeczpospolita przypomina, że rozmowy obu polityków, Morawieckiego i Kaczyńskiego, w ubiegłym tygodniu nie przyniosły przełomu. Pojawiły się pomysły, aby Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształciło się wewnątrzpartyjny think tank, ale politycy ze środowiska Morawieckiego nie chcą rezygnować z proponowanej przez siebie formuły. Na razie podkreślają, że woleliby zostać w PiS, ale czują się wypychani z partii przez swoich adwersarzy, czyli frakcję maślarzy. Politycy z frakcji Morawieckiego przekonują, że ich projekt, jeśli oczywiście oddzieli się od PiS-u, może mieć nawet dwucyfrowy wynik i zmienić cały układ sił na scenie politycznej. Zuzanna Dąbrowska w Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że istnienie takiego czwartego bytu po prawej stronie ułatwi pracę prezydentowi Nawrockiemu, bo łatwiej jest przecież dzielić i rządzić, jak się ma więcej partnerów do rozgrywania. I tak mógłby Nawrocki sobie zarządzać Mentzenem, Bosakiem, Morawieckim i Kaczyńskim. Gazeta Wyborcza o tym, że w koalicji wątpią w rozpad Prawa i Sprawiedliwości. W Koalicji Obywatelskiej mówią, że kryzys u Kaczyńskiego to sytuacja lepsza niż gorsza, ale euforii nie ma. Tuska od dawna bardziej przejmują notowania obu konfederacji, słyszy Iwona Szpala, który

0: ten tekst popełniła. W Koalicji Obywatelskiej nie chcą spekulować o kryzysie w PiS-ie, ale gdy porozmawiać z politykami od Tuska dłużej, to każdy kogoś tam zna, słyszy różne rzeczy w kuluarach, wie coś nieoficjalnie, wnioski z tego są różne. Jedni przekonują, że jest pozamiatane, inni, że Jarosław Kaczyński jednak zrobi krok w tył i tak do następnego kryzysu. Przyznają, że ten ich zaskoczył. Spekulowali, że się wydarzy, bo spór w PiS-ie już dawno wyszedł poza kuluary Nowogrodzkiej, ale typowali miesiące bliżej wyborów, gdy partia zacznie układać listy. Może dojadą jakoś do wyborów, mówi jeden z rozmówców Gazety Wyborczej z Koalicji Obywatelskiej. W tak dużym klubie jak PiS, nawet jak się ludzie nienawidzą, idzie to przetrzymać. Zawsze można usiąść po przekątnej, unikać relacji, tłumaczy. O sytuację Gazeta Wyborcza zapytała też polityka z otoczenia Donalda Tuska. Ostateczny rozłam to mało prawdopodobny scenariusz. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który zrobi wszystko dla władzy. Tam są prawdziwe emocje, to co się stało jest nie do naprawienia, ale w PiS-ie spoiwem jest powrót do rządzenia, nawet jeśli się między sobą nienawidzą, mówi rozmówca Gazety Wyborczej. To tyle, jeżeli chodzi o doniesienia dotyczące Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszych dziennikach. To może teraz inne tematy i ponownie Rzeczpospolita. Sygnał elit Rosji dla Zachodu. Artykuł miliardera Andrieja Mielniczenki w The Economist prowokuje wiele pytań o nastroje rosyjskich elit w piątym roku wielkiej wojny z Ukrainą. Były więzień polityczny, a niegdyś najbogatszy Rosjanin Michał Chodorkowski w 2024 roku podczas rozmowy z Rzeczpospolitą narzekał na to, że Zachód nie ma oferty dla rosyjskich elit biznesowych i nie robi nic, by doprowadzić do rozłamu w tym ważnym dla Putina na środowisku. Dziś wiele wskazuje na to, że Zachód wciąż może nie ma oferty dla rosyjskich oligarchów, ale ostrożnie zaczyna szukać wśród nich partnerów do rozmów dotyczących przyszłości Rosji. Andriej Mielniczenko z rodziną w ubiegłym roku zajmował 7. pozycję w rosyjskim Forbesie z majątkiem wartym ponad 17 miliardów dolarów. 9 lipca za sprawą The Economist stał się najsłynniejszym rosyjskim oligarchą na świecie, przynajmniej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Brytyjski tygodnik zamieścił z nim obszerny wywiad oraz esej, w którym rozważa obecne relacje Rosji z Zachodem. Autor rozmowy, Arkadii Ostrowski, zdradził, że rozmawiał z biznesmenem przez niemal 60 godzin. Mielniczenko nakreślił 4 scenariusze dla powojennej przyszłości Rosji, zaznaczając, że są to opcje omawiane na Zachodzie. Pierwszy zakłada, że upokorzona Rosja znajdzie się na peryferiach świata zachodniego i po latach powróci z podwójną siłą. Drugi zakłada totalną zależność od Chin. W trzecim przewiduje chaos w Rosji, podział kraju na kawałki i walkę m.in. o kontrolę nad bronią atomową. Czwarty scenariusz to Rosja przekształcona w państwo zamknięte, osaczoną twierdzę. Profesor Władimir Ponomariow, były członek rządu rosyjskiego i wykładowca akademicki, reprezentujący od lat działający w Polsce rosyjski opozycyjny zjazd deputowanych ludowych, komentuje ten artykuł tak. Nie sądzę, by to Putin poprosił Mielniczenko o napisanie tego artykułu. Raczej to jego własna inicjatywa i wygłaszane przez niego tezy podzielają też inni oligarchowie rosyjscy. Nie są głupimi ludźmi i mają dość tej wojny. Ich sugestia jest czytelna. Dajcie Rosji spokój, zapomnijmy o wszystkim i zacznijmy wszystko od nowa. A są też rosyjscy oligarchowie, którzy nie zabierają głosu w mediach, ale próbują pośredniczyć w uregulowaniu wojny Rosji z Ukrainą. Należy do nich m.in. Roman Abramowicz. Niewykluczone, że najbogatsi Rosjanie, patrząc na zaostrzające się represje, kryzys paliwowy i niepewną sytuację gospodarczą w Rosji, coraz bardziej zaczynają martwić się o przyszłość swoich majątków. I na koniec jeszcze jeden tekst z Gazety Wyborczej. To są treści poświęcone starożytnemu Egiptowi. Jeśli myśleliście, że kobiety z egipskiej królewskiej elity całymi dniami leżały w pałacach i pachniały, byliście w błędzie. Kobiety z wyższych sfer były silne i wysportowane. Do takiego wniosku doszli badacze, którzy po ponad 100 latach ponownie przyjrzeli się szczątkom kobiet pochowanych w królewskiej nekropolii Dahszur na południe od Kairu. Należały one do najwyższych kręgów egipskiej elity. Badacze z Egiptu i Wielkiej Brytanii poddali analizie osteologicznej i badaniom rentgenowskim zachowane szczątki 6 osób z królewskich pochówków w Dahszur. Okazało się, że księżniczki z Dahszur nie pasują do obrazu kobiet zamkniętych wyłącznie w świecie pałacu, ceremonii, luksusu. W ich szkieletach widoczne były oznaki wieloletnich przeciążeń. Charakter tych zmian wskazywał na regularne aktywności wymagające siły, precyzji, kontroli ruchów. To coś więcej niż na przykład okazjonalne trzymanie broni podczas rytuału. Zmiany w dłoniach, przedramionach i barkach wskazują na powtarzalne ruchy związane z intensywną pracą mięśni. Kości mogły pamiętać ruchy łuczniczki, napinanie cięciwy, stabilizowanie łuku i kontrolowanie dłoni w chwili wypuszczania strzały. Najwięcej śladów świadczących o intensywnych treningach zachowało się u pochowanej ze strzałami księżniczki Nobhotep. Na kościach dłoni przedramion zachowały się na przykład ślady silnie rozwiniętych przyczepów mięśni odpowiedzialnych za chwyt oraz precyzyjne ruchy palców. Ten tekst znajdą Państwo na 17 stronie Gazety Wyborczej. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł, klub parlamentarny PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zanim przejdziemy do ustawy o najmie krótkoterminowym, to zajmiemy się pana sprawami rodzinnymi, bo do domu panu zajrzano. Jan Śpiewak zamieścił zdjęcia agentki nieruchomości pani Marty Porębskiej-Raś i zapytał, czy to jest pańska żona, i sugerował, że może dochodzić do konfliktu interesów, ponieważ tutaj agentka nieruchomości, a tutaj wielka pana sympatia do branży najmu krótkoterminowego. Czy mógłby się pan do tego odnieść?
1: Po pierwsze, to nie jest moja żona.
0: Była żona.
1: Tak. Więc widać, jakimi argumentami podpiera się ktoś, kto chce w tej debacie dyskutować nie merytorycznie, tylko wprowadzać pewien zamęt i hejt. Nie boję się tego ukryć. Ale to, pani redaktor, będzie na inne moje spotkanie w mediach. Jeszcze potrzebuję chwilę czasu, żeby na ten temat porozmawiać z panem Śpiewakiem, ponieważ ze względu na moją sympatię do świętej pamięci jego ojca więcej tego nazwiska nie chcę wypowiadać tutaj u pani. Natomiast moja miłość do branży najmu krótkoterminowego to też fałszywa teza, pani redaktor, ponieważ ja kocham turystykę. Kocham tą branżę gospodarczą.
0: I rozumiem, ze względu, pan, żeby jak najwięcej turystów,
1: nie,
0: tak?
1: Ze względu na jej wkład w polską gospodarkę. Dzisiaj to jest w 2025 roku 180 miliardów złotych, dwa razy więcej niż z rolnictwa do polskiego PKB. 5%. Rozwija się to. Za 3 lata, według danych GUS, z którym współpracujemy, osiągniemy 1 000 000 miejsc pracy w tym sektorze. Unia Europejska mówi, że to jest przyszłość Unii, ale właśnie to jest rozmowa o turystyce, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy.
0: Pytanie, czyim kosztem ta branża turystyczna ma się rozwijać? Bo tak, 14 lipca rząd przyjął projekt ustawy regulujący rynek najmu krótkoterminowego. I tam została wprowadzona taka zmiana, bo najpierw było tak, że były uprawnienia dla gmin. Od 29 roku mogłyby one tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. I w takich miejscach pojawiłby się zakaz wykorzystywania mieszkań jako odpowiednika pokojów hotelowych i takie rozwiązania funkcjonują już na świecie, bodajże Lizbona coś takiego wprowadziła.
1: I Barcelona, Lizbona.
0: Tak. Dzień przed posiedzeniem rządu ta poprawka została usunięta przez ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Dlaczego?
1: Pani redaktor, jeśli chodzi o te strefy, które pani powiedziała, miały wejść za 3 lata po tym pierwszym kroku, który dziś rząd zdecydował się wprowadzić, to wynikało z tego, że przedłużały się, jak pani wie, rozmowy, aby uspójnić zdanie wszystkich formacji politycznych wchodzących w skład koalicji.
0: Ale kto był przeciwny?
1: No przecież spór toczył się o inne zapisy.
0: Ale porozmawiamy o tym zapisie.
1: No to o ten zapis. Ale logika działania rządu, która została przyjęta, że w związku z tym, że nie ma porozumienia, bo były spotkania z panią minister Pełczyńską, żeby porozumieć się do końca i żeby wszystkie ugrupowania popierały. Uwaga, uwaga, ale proszę mi dać...
0: 2050, ale proszę, nie, ale to idźmy do teraz, jakiejś ale
1: zdecydowaliśmy się z uwagi na to, że rozporządzenie Unii Europejskiej weszło w życie 20 maja tego roku i my byliśmy spóźnieni, zdecydowaliśmy się na ten pierwszy krok rejestracji i tych wszystkich przepisów porządkowych, które również dają prawa i obywatelom do interwencji i samorządom,
0: ale
1: bardzo
0: niczego,
1: dobre...
0: niczego nie przyspieszycie. Natomiast... Ponieważ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłosiła wobec tego projektu formalny sprzeciw, a na posiedzeniu rządu minister Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że bez poprawek, które zgłosi Lewica, też nie będzie dla tego projektu poparcia Lewicy. Więc to nie jest tak, że państwo tutaj wypracowali jakieś minimum, co do którego jest zgoda w koalicji, dlatego pewne przepisy zniknęły. Dlaczego zniknął ten przepis? Dlaczego on został usunięty na dzień przed posiedzeniem z tego projektu, żeby gminy miały prawo decydować, że na jakimś konkretnym terenie, na przykład w warszawskim Śródmieściu, nie będzie można prowadzić takiej działalności, bo nie chcemy, żeby Śródmieście zamieniało się w miejsce, gdzie przybywają tylko turyści, a gdzie sukcesywnie rok po roku ubywają tacy mieszkańcy, którzy po prostu tam mieszkają, żyją.
1: Dlatego, że rząd przyjął tą wersję pierwszego kroku ze względu, żeby nie spóźniać się dalej z tymi przepisami, które są konieczne, żeby zapanować nad tym rozwijającym się zjawiskiem najmu krótkoterminowego. Bo, jeszcze raz mówię, te przepisy, które miały wejść natychmiast i chcemy je wprowadzić w tym roku, one porządkują nam bardzo ten rynek i też od tych stron, które są powodem tej dyskusji.
0: Porządkują, że będzie centralny rejestr, że wreszcie będą jakieś wpływy do budżetu, bo to zostanie uregulowane.
1: Ale
0: będziemy
1: gminy
0: wiedzieć,
1: będą mogły też
0: gminy też będą miały
1: wyeliminować, ale będą mogły wyeliminować te obiekty z najmu krótkoterminowego, w których obiektach dochodzi do powtarzających się zakłóceń porządku publicznego poprzez swoją decyzję.
0: Ale to jest innego, jak taka odgórna regulacja dotycząca, że na przykład
1: być...
0: centrum miasta było wolno.
1: No tak, ale pani redaktor sama powiedziała, że strefy, które zaproponował resort i ja zaproponowałem, miały wejść w życie od 1 stycznia 2029 roku. Czyli ten drugi krok wciąż jest możliwy. Rozwiązania, które myśmy przygotowali, są na stole. Natomiast przedłużające się dyskusje w koalicji nie chcieliśmy, żeby zakłóciły tego pierwszego kroku rejestracji, który jest bardzo istotny z punktu widzenia interesu obywateli, wielu obywateli. Bo
0: dobrze,
1: tak jak powiedziałem, pani popatrzyła teraz...
0: Tak, ja spojrzałam na jedno konkretne rozwiązanie, bo ono jest bardzo interesujące i właśnie zastanawia mnie, dlaczego ono najpierw jest w projekcie, a potem znika. Bo w serwisie X krąży takie pismo, jakie w styczniu przesłała w ramach uwag jedna z platform, która zajmuje się właśnie wynajmem tego typu mieszkań na jedną dobę, dwie czy trzy i napisała, że uprzejmie wnosi o usunięcie przepisów zezwalających radom gmin na tworzenie stref, w których działalność innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest zabroniona. I teraz pytanie,
1: tak,
0: czy państwo ulegają lobbystom, o co oskarża was Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
1: Kompletnie jest to kłamstwo. Wszystkie uwagi na...
0: Ale co jest kłamstwem? Nie było takiej opinii?
1: Nie było takiej opinii. Nie zwracaliśmy uwagi na opinię Platformy i cytuje mi pani jakieś... Ta Platforma, która jest często wymieniana przez panią Pełczyńską-Nałęcz, złożyła 4 uwagi do tej ustawy. Wszystkie w toku prac zostały przeze mnie odrzucone przez ministerstwo w konsultacjach. To wisi na stronach ministerstwa. To jest... absolutnie nieprawdziwa informacja, to jest naciąganie tej sytuacji.
0: Komu przyniosła korzyść ta zmiana na ostatniej prostej przed posiedzeniem rządu i debatą nad tym projektem, czyli usunięcie tego zapisu, że gminy mają takie prawo. No rozumiem, przyniosło to korzyść tym platformom, które zajmują się wynajmem tego typu mieszkań, które są zainteresowane, żeby to było w centrum miast, bo centra są atrakcyjne dla turystów.
1: Ja powiem pani redaktor, kto przyniósł korzyść tym platformom? Ten hamulec zaciągnięty przez panią Pełczyńską-Nałęcz, uważam, panią minister, przyniosła korzyść tym platformom, ponieważ nie wprowadzamy rejestracji, które ukróca wiele elementów, które najczęściej nazywamy szarą strefą.
0: Znaczy mówi pan, że nie wprowadzamy, to znaczy mówi pan o tym spóźnieniu, bo 20 absolutnie. Maja zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie, więc jesteśmy już...
1: Wiele miesięcy temu byłem gotowy na debatę w parlamencie, czekam na nią. Projekt ustawy jest skierowany wreszcie do parlamentu i mam nadzieję tam na dobrą, rzeczową, merytoryczną, a nie hejterską debatę.
0: Mm-hmm. A pozycja spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czyli ta propozycja Polski 2050, czyli one mogłyby zakazać właścicielom najmu krótkoterminowego, jeśli z jego powodu cierpi reszta mieszkańców. Na przykład jeżeli jest, jak rozumiem, w jakimś bloku takie mieszkanie, gdzie co weekend odbywają się głośne imprezy i tak dalej.
1: Pierwsze jest to zapis, który żeśmy badali pod względem jego zgodności z konstytucją i niestety nie jest to zapis zgodny z konstytucją. My dajemy prawa wspólnotom, sąsiadom, spółdzielnią mieszkaniową, prawo do...
0: Wystąpienia o kontrolę.
1: O kontrolę do rad gmin, to znaczy do samorządów gminnych i te samorządy gminne otrzymały bardzo mocne upoważnienie. Mogą przy powtarzających się tego typu zjawiskach wykreślić taki lokal z listy, która funkcjonuje w najmie krótkoterminowym, w najmie hotelarskim.
0: Że będzie to martwy przepis, on ładnie wygląda na papierze, bo nie wiadomo kto, w jakim terminie miałby taką kontrolę przeprowadzić, a gminy będą tłumaczyć na przykład, że nie mają do tego odpowiednich zasobów, lepiej się nie tykać.
1: Ale wie pani co, pani mówi o jakiejś hipotezie, a ja mówię tak, jeśli proponujemy dane prawo, to dajmy mu wejść w życie wreszcie, zbadajmy go i od czegoś rozpocznijmy. Ja uważam, że to są bardzo mocne upoważnienia dla samorządów. To nie jest droga administracyjna, o której się możemy odwołać. Po prostu wykreślenie spowoduje, że ten numer rejestracyjny, który nadamy danemu lokalowi w całej Polsce, wylatuje z promocji na wszystkich platformach pośredniczących, czyli wylatuje generalnie z tego biznesu. To jest bardzo mocne narzędzie, do wprowadzenia praworządności w tym obszarze. I tylko złośliwy może tego nie doczytać. Albo ten, który ma swoje cele polityczne, jakby zatopił się w swoich myśleniach.
0: Na koniec, bo ja wracam cały czas do tego przepisu, który zniknął. Jest taka deklaracja resortu sportu. Ministerstwo nie zrezygnowało z prac nad regulacjami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Kwestie dotyczące dalszych regulacji, które wymagały pogłębionych analiz i uzgodnień w toku prac rządowych, zostały wyłączone do odrębnych prac legislacyjnych. Co to oznacza?
1: To oznacza, że ja planuję ten drugi krok. I ten drugi krok absolutnie może zostać zrealizowany w toku tego vacatio legis, które przewidywaliśmy i które uzgodniliśmy z samorządami.
0: Czyli zakłada pan,
1: czyli
0: że 1
1: stycznia 2029
0: mogą zakazać w określonej dzielnicy prowadzenia
1: strefowania,
0: najmu.
1: Mówiąc, one wciąż mogą wejść w planowanym przez nas w konsultacjach terminie. I my się na to nie zamykamy jako resort. Jesteśmy do tego absolutnie przygotowani. Natomiast każdego miesiąca brak likwidacji szarej strefy kosztuje nas ponad w ogóle, wszyscy interesariusze, ponad 100 milionów złotych. Nie możemy czekać, pani redaktor. Musimy dać wszystkim obywatelom tak naprawdę narzędzia do tego, żeby w tej kwestii porządkować tą rzecz. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, którą powtarzam, żeby też słuchacze to GFM wiedzieli, bo na pewno z tej formy zakwaterowania korzystają. 6 milionów 100 tysięcy polskich rodzin raz albo wielokrotnie skorzystało w Polsce z tej formy zakwaterowania turystycznego w 2025 roku. I co to pokazuje? Że dzięki czemu w tych popularnych, ale drogich destynacjach już polskich turystycznych te rodziny mogą po prostu odpoczywać.
0: No mamy konflikt interesów, mamy platformy, które chcą zarabiać, mamy właścicieli
1: mieszkań,
0: którzy chcą zarabiać,
1: na
0: mamy turystów, którzy chcą korzystać i mieszkańców, którzy
1: stron,
0: chcą spokoju.
1: A nie z jednej.
0: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klub parlamentarny PSL Trzecia Droga, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Spotkanie Kaczyński-Morawiecki dziś o 12:00. Wszystko się może zdarzyć?
2: No, myślę, że to będzie dobra rozmowa. Ja jestem spokojny o wyniki tych rozmów. Wydaje mi się, że te argumenty, które od tygodnia artykułujemy dotyczące między innymi tego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza elektorat, który potem może głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na naszą partię. Te argumenty dotyczące tego, że stowarzyszenie nie prowadzi żadnej, nie pozyska od Prawa i Sprawiedliwości żadnych środków finansowych, tylko będzie prowadzić własną gospodarkę finansową i nie zagraża to subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No i inne argumenty dotyczące tego, że...
0: To znaczy państwo zakładają, że prezes Jarosław Kaczyński się cofnie, tak? Bo do tej pory słyszałam, że takim warunkiem podstawowym ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby stowarzyszenie zniknęło jednak.
2: Wie pani, ja bardzo
0: albo przybrało inną formę organizacyjną.
2: Pani redaktor, ja w polityce bardzo nie lubię słowa ultimatum, bo to nie odnosi się zazwyczaj do działań politycznych, tylko do jakichś emocjonalnych, więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek odbierał te słowa jako ultimatum działające w prawo czy w lewo, czy wobec jednej strony, czy drugiej. My nie oczekujemy, żeby pan prezes się cofnął, my raczej oczekujemy, żeby pan prezes uznał oczywiste argumenty, a być może przeanalizował, czy ktoś nie wprowadza go w błąd, mówiąc
0: grupa intrygantów, tak? Jak mówi Mateusz Morawiecki. A w ogóle Mateusz Morawiecki mówi, że PiS nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Ja się trochę dziwię, że były premier przez tych wiele lat w PiS-ie spędzonych nie zorientował się, że PiS jest własnością prywatną Jarosława Kaczyńskiego. I jak Jarosław Kaczyński dostrzega kogoś, kto miałby chrapkę na Prawo i Sprawiedliwość, jaką chyba ma Mateusz Morawiecki, no to przystępuje do rozprawy.
2: Ja myślę, że tutaj zbyt duże uproszczenie w ustach pani redaktor. Oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński stworzył tą partię, jest jej liderem i to naturalne, ma bardzo silny mandat do tego, żeby prowadzić politykę w Prawie i Sprawiedliwości, wyznaczać kierunki. Zresztą te kierunki wielokroć się sprawdzały. Natomiast mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację społeczną. Bardzo wiele osób patrzy na konieczność stworzenia nowej prawicy, a my oferujemy nową prawicę w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Prawicę, która będzie atrakcyjna z punktu widzenia nowego wyborcy, który pojawił się na tym rynku politycznym, także młodego wyborcy, który pojawił się na tym rynku politycznym, więc to nie jest żadna konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko można powiedzieć naturalne uzupełnienie. Skoro nowi wyborcy pojawiają się na rynku, wcześniej ich nie było, wcześniej można powiedzieć z punktu widzenia socjologicznego i politologicznego, oni nie byli do zagospodarowania, a dzisiaj pojawia się takie okienko, no to warto stworzyć dla nich program, warto być, jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy wiarygodni w realizacji programu. Warto zawalczyć o tego młodego wyborcę, ale także o tego wyborcę, którym być
0: państwo
2: może...
0: mówią to od 3 miesięcy, od kwietnia, kiedy było to pierwsze przesilenie, ale to chyba jednak nie przekonuje prezesa Kaczyńskiego. Prezes w kanale Tak mówił, że frakcje Morawieckiego tworzą dwie grupy ludzi. Ci, którzy mają takie stare, mocne związki z premierem, jest to kilkanaście osób, mówił Kaczyński. Pewnie miał na myśli tych, którzy pracowali razem z Morawieckim, blisko Morawieckiego w rządzie. A druga grupa to ludzie, którzy poczuli się zagrożeni, jeżeli chodzi o obecność w kolejnej kadencji Sejmu, czyli że nie będzie reprodukcji mandatu. A pan to która grupa?
2: No ja muszę powiedzieć, że od 20 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości, dokładnie w tym roku. Byłem wojewodą w czasie i powołał mnie Mateusz Morawiecki. Dostrzegam jego niebywałe zdolności i ciężką pracę, którą wykonywał, ale też jestem człowiekiem prezesa w terenie. No, trudno inaczej nazwać też takie osoby jak chociażby profesor Ryszard Terlecki czy Krzysztof Lipiec, które od lat, pamiętam, funkcjonują w Prawie.
0: No tak, ale na przykład Ryszard Terlecki ostatnio jest w niełasce, jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, więc myślę sobie, że on może być w tej drugiej grupie. To znaczy obawia się, ledwo uzyskawszy mandat w 23, że w 27 się już nie uda.
2: Ja myślę, że to raczej spin dziennikarski niż prawdziwa kwestia. Od samego początku na przykład profesor Ryszard Terlecki mówił o tym, że warto jest, aby młodzi ludzie poszli do przodu, jeśli chodzi o ławy sejmowe, że on chętnie pójdzie do trzeciego, czwartego, piątego rzędu i tak się stało. W jego miejsce usiadł Przemysław Czarnek, więc profesor Ryszard Terlecki ma niebywałą zdolność, czegoś, co wydaje mi się, że brakuje części także naszym politykom, żeby zrobić krok do tyłu, żeby przepuścić osoby, które być może z punktu widzenia strategii partii są potrzebne na pierwszym froncie, żeby walczyły. I myślę, że profesor Ryszard Terlecki także wielokrotnie o tym mówił. Uważa, że także Prawo i Sprawiedliwość musi dokonywać pewnej korekty. No to jest tak jak na morzu. Jesteśmy wielkim statkiem, jesteśmy szerokim statkiem. Czasem są wody wzburzone i trzeba dokonywać pewnej korekty. Kapitan Jarosław Kaczyński, który absolutnie do tej pory prowadził Prawo i Sprawiedliwość w sposób niebywale skuteczny, no warto, żeby czasem dokonał pewnej korekty kursu, między innymi dlatego, żeby nie nadziać się na te tak zwane góry lodowe.
0: A jeżeli kapitan Kaczyński tej korekty kursu nie dokona, panie pośle, to czy oświadczy pan, że nie jest członkiem organizacji, czyli stowarzyszeń, fundacji i innych i nie prowadzi żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji oraz nie uczestniczy, nie będzie uczestniczył w przyszłości w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach o charakterze politycznym realizowanych przez takie organizacje?
2: Myślę, że bardzo niefortunne jest to oświadczenie, bo ono jest tak szerokie, że tak naprawdę oznaczałoby, że nie można przyjść na spotkanie na przykład Komitetu Protestacyjnego przeciwko budowie S7 w Krakowie. Takie komitety są powoływane przez mieszkańców, bo mogłyby być to odebrane w ramach tego oświadczenia jako działalność polityczną. No, każdą działalność, którą wykonuje parlamentarzysta, to jest działalność polityczna. Ja ją rozumiem jako politykę, jako rozsądną troskę.
0: Czyli pan nie podpisze takiego oświadczenia?
2: Nie. Podpisałem 20 lat temu deklarację członkowską do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w 100% lojalny wobec tej deklaracji, ale nie widzę potrzeby podpisywania jakiegoś nowego oświadczenia, które jest trochę wewnętrznie sprzeczne i myślę, że też zostało przygotowane przez osoby, które chyba nie do końca zrozumiały, że tego typu oświadczenie może wywołać pewne turbulencje, nawet nie polityczne, tylko w dalszej działalności także tych osób, które podpisały. Jeśli ktoś na przykład działa w Akcji Katolickiej czy w innych stowarzyszeniach, czy
0: Ale nie chodzi o inne stowarzyszenia. To już jest expressis verbis powiedziane. I w tej uchwale Prezydium Komitetu Politycznego PiSu z 15 lipca i we wczorajszej wypowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest działalnością rozłamową. Nie chodzi o inne stowarzyszenia, no chodzi o stowarzyszenie właśnie. Rozwój Plus.
2: No i właśnie chyba nikt tego z nas nie rozumie, z nas ponad 40 osób, a są to naprawdę osoby, które poświęciły dla Prawa i Sprawiedliwości niemal całe swoje polityczne życie. No i dzisiaj trochę są zaskoczone tą eskalacją ze strony osób, które wypowiadają się w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ja muszę powiedzieć, że przecieram oczy ze zdumienia, jak często brutalne słowa padają pod adresem kolegów i koleżanek, z którymi jesteśmy już w klubie parlamentarnym i jest taka wywierana pewna presja. No, to nic dobrego w czasie, gdy powinniśmy się skupić na aferze Kacprzyka w Szpitalu Południowym, na dramatycznym drogim paliwie i braku działań rządu, a w mediach cały czas słyszymy o kwestiach dotyczących jakichś nieporozumień.
0: W mediach państwo słyszą, bo państwo weszli w okres bardzo intensywnej wojny domowej i nie należy się dziwić, że media kolejne odcinki tej wojny domowej relacjonują. To ja jeszcze zapytam o te presje, bo 45 osób podpisało list do Kaczyńskiego. No teraz minus dwie osoby, bo pan Obajtek i pani Czerwińska podpisali tę lojalkę. Czy właśnie jest jakaś presja wywierana na tych sygnatariuszy? Czy ktoś do nich dzwoni, przekonuje, namawia, mówi bądź rozsądny, zostań w PiSie, podpisz ten dokument. Do pana ktoś zadzwonił, mówił, Łukaszu, no od 20 lat jesteś w PiSie, no dajże spokój, zostaw tego Morawieckiego.
2: No, do mnie akurat nikt nie zadzwonił. Ja akurat, że tak powiem, jestem w tej grupie, która, jak rozumiem, nie jest poddawana jakiejś presji, ale wydaje mi się, że to, jak rozmawiam z koleżankami i kolegami, do pewnych osób dzwonią. Ich koledzy przekonują, namawiają, obiecują. Natomiast no, myślę, że ta grupa skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości i Mateusza Morawieckiego jest ma na tyle twardy kręgosłup, żeby powiedzieć, że oczywiście chcemy być częścią Prawa i Sprawiedliwości, ale chcemy też działać w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jeśli chodzi zaś o panią Anitę Czerwińską, ona nie była członkiem Stowarzyszenia
0: Rozwój Plus. Tak, ale podpisała ten list. Nie mówiłam, że była członkiem.
2: Tak,
0: a Daniel Obajtek był członkiem. A Rafał Bochenek przekonuje, że te telefony są w drugą stronę, że kolejne osoby właśnie spośród tych, które tworzą ugrupowanie, czy już wyprzedziłam rozwój wypadków frakcję Mateusza Morawieckiego, dzwonią i proszą o spotkanie, że chcą ewidentnie zostać w PiS-ie i że czują się wmanewrowani w sytuację ze stowarzyszeniem.
2: Ja w niedzielę dokonałem takiego wpisu na X-ie. On miał szczególny aspekt, bo była niedziela, że przypomniałem takie przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, i rzeczywiście zachęcam do tych wszystkich osób, które jakoś chcą podgrzać te emocje. Niestety widzę te osoby także w naszym środowisku, szczególnie one są związane z suwerenną Polską, dawną suwerenną Polską, które już wydały wyrok, już by się chciały pozbyć części działaczy Prawa i Sprawiedliwości ze struktur Prawa i Sprawiedliwości. Opamiętanie, bo rzeczywiście możemy różnić się, ale trzeba się różnić pięknie. Prawo i Sprawiedliwość zawsze był partią wielkiego, szerokiego namiotu pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i mam wrażenie, że dzisiaj to te osoby chcą udowodnić prezesowi, że one są ważniejsze, lepsze, sprawniejsze w Prawie i Sprawiedliwości niż ten Morawiecki i grupa 40 posłów, i w rzeczywistości to one próbują odebrać panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja mam wrażenie, panie pośle, że ten wielki namiot, to zanim państwo postawili, to żeście go na szablach roznieśli, więc to strzępy z tego namiotu zostały. A czy pan jest gotowy
2: na... Proszę być spokojnym, ja cały czas widzę możliwość pracy Zjednoczonej Prawicy i odsunięcia rządu Donalda Tuska, bo tego chcą i wyborcy, i taka jest potrzeba związana z polską racją stanu. No, kompletny brak zaangażowania w kwestie dotyczące problemów gospodarczych, finansowych, służby zdrowia, czego Donald Tusk nie dotknął, to się de facto rozsypuje i rzeczywiście on ten rozniósł namiot na szablach, tym namiotem była Polska, i dlatego Polacy chcą powrotu Zjednoczonej Prawicy. Gwarantujemy, że jako także skrzydło, które jest związane z Mateuszem Morawieckim.
0: Zrobią państwo wszystko, żeby ten zły rząd od władzy odsunąć. To ja wiem. A czy pan jest gotowy na tworzenie nowej partii?
2: Nie ma takiej potrzeby dzisiaj. Wydaje mi się, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest częścią nowego systemu parlamentarnego, ale możemy mocno wspierać Prawo i Sprawiedliwość w pewnych nowych działaniach, które są potrzebne do tego, żeby dotrzeć do nowego elektoratu.
0: Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
2: Dobrego dnia. Pozdrawiam.
3: To jest powtórka.

0: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przed Senatem decyzja w sprawie drugiego już wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska ukarała Google za złamanie prawa antymonopolowego. Do konsultacji trafiła ustawa Ministerstwa Rolnictwa mająca chronić rolników, których sąsiadom przeszkadza ich działalność. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent nie odpuszcza referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył w tej sprawie wniosek do Senatu. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dlaczego prezydent już po raz drugi podejmuje próbę przeprowadzenia referendum? O tym reporter TOK FM Marcin Starzec, który przysłuchiwał się przemówieniu Karola Nawrockiego.
5: Karol Nawrocki mówił, że chce, by to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie polityki klimatycznej i podatku ETS. Przypomniał, że to druga próba referendum, bo za pierwszym razem jego wniosek odrzucił Senat, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne.
6: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
5: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Z Dębicy Marcin Starzec, TOK FM.
4: O poważnym klimacie niepewności w relacjach Stanów Zjednoczonych ze wspólnotą i ryzyku w stosunkach transatlantyckich pisze w oświadczeniu przedstawiciel USA do spraw handlu Jameson Grill w reakcji na nałożoną przez Unię Europejską karę na firmę Google w wysokości 890 milionów euro. Komisja Europejska nałożenie kary argumentowała tym, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych, ponieważ faworyzuje własne usługi w wyszukiwarce i ogranicza dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, firmie będą groziły kolejne kary. Nowy brytyjski premier Andy Burnham podtrzymał sprzeciw wobec organizacji kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji, poinformowało Downing Street. Burnham przekazał to szefowi szkockiego rządu, Johnowi Sweeneyowi, podczas rozmowy w Glasgow. Zgodę na organizację wiążącego prawnie głosowania w sprawie oderwania się Szkocji od reszty królestwa musi wydać rząd w Londynie. Deklaracja premiera Burnhama na tym etapie zamyka więc Edynburgowi drogę do organizacji referendum. Modernizacja linii kolejowych, zakup niskoemisyjnych autobusów i tramwajów, rozwój cyfrowej opieki zdrowotnej czy nowe żłobki to niektóre cele, na jakie jeszcze w tym tygodniu z Krajowego Planu Odbudowy zostanie wypłacone 1,5 miliarda złotych, poinformował na X resort funduszy. Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z tego programu w sumie około 233 miliardów złotych w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek. Ustawę chroniącą rolników przed częścią sąsiadów chce wprowadzić Ministerstwo Rolnictwa. Projekt przez niektórych nazywany Lex Smrut jest już w konsultacjach. A chodzi o to, by nie można było pozwać rolnika na przykład za to, że kosi zboże w środku nocy albo że prowadzi hodowlę zwierząt, z której roznosi się nieprzyjemny zapach. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Pan Łukasz ma dużą hodowlę kur, która istnieje ponad 50 lat. W pobliżu zaczynają powstawać nowoczesne domy. Ludzie przeprowadzają się z Lublina na wieś i gospodarstwo pana Łukasza im nie odpowiada.
8: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie potem jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
7: Zmienić ma to nowa ustawa o funkcji produkcyjnej wsi. Nie będzie można ukarać rolnika za to, że wyjeżdża na przykład kombajnem do pracy w nocy, czy za to, że w jego gospodarstwie brzydko pachnie, mówi poseł Wiesław Różyński z PSL-u.
9: Będzie zapis notarialny, że jeśli ktoś będzie nabywał ziemię w sąsiedztwie, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie rościł właśnie z tego tytułu produkcji rolniczej żadnych pretensji.
7: A ustawa we wrześniu ma trafić na posiedzenie rządu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Toruń opracuje nową politykę parkingową miasta. W sierpniu ruszą badania, w jaki sposób wykorzystywane są miejsca parkingowe oraz gdzie są największe braki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest budowa 4 parkingów podziemnych, m.in. w pobliżu dworców Toruń Miasto i Toruń Główny, które mają pełnić funkcję schronów, zapowiada prezydent Paweł Gulewski.
10: Będziemy myśleli w każdym z tych 4 parkingów o możliwości realizacji funkcji dual use, a mianowicie miejsc ukrycia, i będziemy chcieli finansować na początku koncepcje, a potem projekty wykonawcze ze środków Funduszu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności, która jest w dyspozycji pana wojewody kujawsko-pomorskiego.
4: Na razie nie ma mowy o rozszerzaniu strefy płatnego parkowania czy o podnoszeniu opłat. W Toruniu są 3 strefy płatnego parkowania, w których są miejsca dla ponad 1300 samochodów. Kiś, ogórki, nie emocje, głosi hasło na muralu, które odsłonięto właśnie w Białymstoku. 2 narysowane ogromne ogórki, które trzymają się za ręce i ze sobą rozmawiają, namalowane na ścianie kilkunastopiętrowego akademika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mają zachęcić do wyrażania uczuć i rozmowy. W ramach akcji powstała też strona internetowa Kiś, ogórki, nie emocje.pl, gdzie można znaleźć m.in. naukowe informacje i numery bezpłatnych telefonów pomocowych dla osób w kryzysie. Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Miejscami na wschodzie i południu mogą wystąpić burze. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17 stopni. Na pozostałym obszarze od 18 do 22 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Realnie wybranych sędziów przez Sejm. To jest sytuacja bez precedensu. To jest sytuacja niszcząca instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. I ja tę zapowiedź odbieram raczej jako element jakiejś gry, a nie przejaw dobrej woli czy przestrzegania prawa.
1: No jest to gra polityczna,
0: prawa.
1: Wiemy na co. Obliczona na to, żeby zła sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym została utrzymana aż do wyborów 27 roku. Prawica liczy na to, że odzyska władzę i wtedy przejmie znowu Trybunał Konstytucyjny. A tak to za chwilę byłoby już 8, potem 9 sędziów z nowego nadania i robiłoby się dla prawicy niebezpiecznie.
0: Bardzo niebezpieczna gra. Prezydent bierze odpowiedzialność za niszczenie instytucji i na pewno większość, koalicja rządowa musi z tego wyciągać wnioski. Żyjemy w takiej sytuacji, że prezydent poszerza swoją władzę, może zaraz nie będzie podpisywał jeszcze kolejnych jakichś rzeczy, kolejnych nominacji. Pamiętamy kryzys wokół nominacji oficerskich, zablokowało to kadry ABW i SKW na wiele miesięcy. Rola prezydenta jest określona, rola Trybunału jest określona i prawa trzeba przestrzegać i sądzę, że tutaj takie gry po prostu będą się źle kończyły, bo są kosztem instytucji, która powinna funkcjonować. Instytucji, która jest opisana w Konstytucji, która przez dziesiątki lat strzegła konstytucyjności przepisów. PiS to zrujnował i dość konsekwentnie, używając takiej sztuczki w niej przyjmowaniu ślubowania przez prezydenta, blokuje tę instytucję w tej chwili.
1: Pan powiedział, panie ministrze, że Nawrocki bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się z tą instytucją i co nie może się wydarzyć z tą instytucją dobrego. A czy rząd bierze odpowiedzialność za los tych czterech sędziów, którzy zostali wybrani w marcu i do tej pory mogli parę razy pocałować klamkę Trybunału Konstytucyjnego albo posiedzieć sobie na korytarzu? Bo premier Tusk ostatnio mówił tak, będziemy egzekwować przepisy prawa, będziemy egzekwować prawo w sposób, który nie pozostawi wątpliwości. Trybunał musi być uzupełniony przez sędziów wybranych przez Sejm, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak, będziemy to egzekwować wszelkimi dostępnymi środkami. Ja też słyszałam kilkukrotnie w podobnym duchu wypowiedzi ministra Żurka, tylko że ci sędziowie od tego marca, jak powiedziałam, odbijają się od Bogdana Święczkowskiego i na przykład nie otrzymują wynagrodzenia. Czy w ogóle ktoś pomyślał o tym, z czego oni mają żyć? Czy oni mają teraz, nie wiem, sprzedać mieszkania, uruchomić jakieś oszczędności, żeby przeżyć kolejny miesiąc bez wypłat?
0: Pracuje nad tym minister Żurek. Wielokrotnie się wypowiadał, w jaki sposób widzi rozwiązywanie tego kryzysu, natomiast podkreślę to wszystko, o czym pan redaktor mówi, jest odpowiedzialnością prezydenta Nawrockiego. Jest to destrukcja państwa i tak jak tutaj przywołała pani premiera Donalda Tuska, szukamy takiego rozwiązania, które w zgodzie z prawem pozwoli przestrzegać prawa w Polsce. Po prostu tutaj chodzi o takie absolutnie fundamentalne rzeczy.
1: Bo a to się uda do końca tej kadencji, czy się nie uda?
0: Musi się udać, musi się udać. Ja nie chcę tutaj mówić o żadnych scenariuszach. Rząd jest zawsze ostrożny, jeśli chodzi o inną władzę, o władzę sądowniczą. To jest inny rodzaj władzy. Natomiast prezydent destruuje kawał władzy państwowej, ważnej, istotnej. Z tego trzeba będzie wyciągnąć wnioski i z pewnością nastąpi to szybciej niż później.
1: Kto będzie głównym państwa przeciwnikiem w 27 roku? PiS? Trzy prawice? Czy cztery prawice?
0: To bardzo dobre pytanie. Trudno nie mieć tutaj wrażenia, że mamy do czynienia z jakimś serialem niekończącym się pod tytułem Rozłam w PiS bądź brak rozłamu w PiS. Mi to przypomina może starsi
1: ale
0: słuchacze.
1: Ale to chyba serial, który dobrze się w Koalicji Obywatelskiej ogląda,
0: starsi
1: prawda?
0: Słuchacze może pamiętają, było coś takiego, co stało się żartem. Ostatnie poważne chińskie ostrzeżenie, tak? Gdy ktoś po prostu próbuje coś ostatni raz ostrzega i opowiada o konsekwencjach. Nie wiem, dzisiaj jest spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Trudno powiedzieć, czy to będzie próba znowu klajstrowania tego konfliktu, czy też rzeczywiście Morawieckiego ludzie będą mieli odwagę wyjść z PiSu, założyć własną partię. Gołym okiem widać, jak niewiele łączy tych ludzi. To jest też i na takim poziomie ludzkim, jakieś te wszystkie stulpyski i inne inwektywy, które między nimi padają. Więc, ale po prostu straciłem już jakąś emocję do tego, bo to za długo trwa i można tylko patrzeć jakie mechanizmy w PiS-ie działały, jak ci ludzie się nienawidzili i jakiego języka rodem gdzieś z lat 60. PRL-u używają tutaj wobec siebie czołowi działacze. No, zobaczymy. Na pewno jest to zmierzch władzy Kaczyńskiego nad

0: częścią polskiej polityki i na pewno te przyczyny nie są wewnętrzne. Te przyczyny to jest siła Konfederacji, to jest prezydent Nawrocki, który jest bardzo aktywny i wcale nie jest jakimś patronem PiS-u specjalnie. W jego można lokować bliżej Konfederacji tych idei. Więc to wszystko wpływa na środowisko PiS-u. Problem podstawowy zupełnie jest taki. Nie mają nic do zaproponowania. Jeśli partia nie wie, po co jest, jeśli tylko żyje przeszłością, animozjami personalnymi, to przestaje istnieć. Spadają notowania i spada zainteresowanie wokół nich. I więc
1: a nie cokolwiek... zauważył pan 21 propozycji Czarnka? Już 4 zostały przedstawione. Ta czwarta to była rozliczenie tych rządów, waszych rządów. A czy Morawiecki, zdaniem pana, ma szansę stworzyć ugrupowanie, które przekroczy próg i nie będzie efemerydą?
0: Uważam, że nie, dlatego że takich prób było bardzo wiele przez ostatnich kilkadziesiąt lat i tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, żeby Morawiecki miał coś do zaproponowania, bo główna oś sporu w tym momencie w PiS-ie to jest ocena rządów Morawieckiego. I obchodzi to tyle wszystkich, co zeszłoroczny śnieg. Ludzie oczekują propozycji, ludzie oczekują
1: oprócz Morawieckiego, planu. Jego obchodzi bardzo.
0: No jego obchodzi bardzo, tylko że to jest ogromny błąd, takie jest wracanie się do przeszłości. Wszelkie propozycje Czarnka, Morawieckiego, PiS-u w ogóle toną w tym zgiełku. Ja w ogóle nie zauważyłem, przecież interesuję się polityką, że Czarnek cokolwiek proponuje. Zauważyłem jego skandaliczną wypowiedź, że trzeba wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, to się przebiło, ale co oni proponują, o czym mówią, w ogóle tego nie wiadomo. Więc Morawiecki zgromadził wokół siebie takie osoby, które, raczej bym powiedział, nie widzą szans dla siebie w PiS-ie, bo po prostu będą wykreślone z listy za rok i dokładnie to wiedzą. I to jest taki trochę desperacki obóz. Może Morawiecki będzie miał odwagę, żeby wyjść i co, i założą partię Rozwój Plus. Polska w wielkich emocjach, bo powstała z byłych urzędników rządu PiS-u, skompromitowanego rządu Morawieckiego, który nie przyciąga ludzi, nowa partia. No cóż to za nowa jakość?
1: Chciałabym wrócić do wydarzeń z kampanii wyborczej prezydenckiej, bo jak zostały opublikowane fragmenty wywiadu Rzeki, jaki profesor Nowak przeprowadził z Karolem Nawrockim, to najbardziej przebiło się do opinii publicznej to, jak wymiotował Karol Nawrocki podczas jednego z wieców wyborczych. I teraz udzielił wywiadu Rzeczpospolitej szef ochrony prezydenta w czasie tej kampanii, podpułkownik rezerwy Krzysztof Radziwon. I obszernie opowiadał, jak rozumiem, o obserwowaniu, inwigilowaniu kandydata Nawrockiego podczas tej kampanii. Mówił tak, po pierwsze w miejscach, w których przebywał kandydat, były puszczane drony. Nie mówię o wiecach, bo tam to normalne, ale były one w momentach i miejscach, w których nie powinno ich być, w miejscach czasowego pobytu. Po drugie, często widzieliśmy powtarzające się samochody zaparkowane godzinami tam, gdzie przebywał kandydat. Potrafiliśmy to rozpoznać. Po trzecie, byliśmy nagrywani jako zespoły ochronne, nasze szyki, sposób poruszania się, jak działamy, wszystko to wychwyciliśmy. Za naszą kolumną jeździły samochody, które nas obserwowały. Czy służby państwa obserwowały, ochraniały kandydata, nie wiem, bez jego wiedzy, bez konsultacji ze sztabem, bez komunikacji na poziomie politycznym?
0: Ciekawe, czemu dopiero po roku takie rewelacje stają się udziałem opinii publicznej, które są taką insynuacją, że służby państwowe robiły niedozwolone rzeczy. Nic takiego służby państwowe nie robiły i byłoby to wiarygodne, gdyby od razu było zgłaszane, nagłaśniane. Przecież dysponował sztab mediami, są media społecznościowe. Nic takiego się nie działo.
1: Sprawa z rzekomym odkuciem też wyszła na jaw po roku.
0: No tak, i nie zawieziono do szpitala, nie wezwano lekarzy. Uważam, ten wywiad jest taką próbą usprawiedliwiania czegoś, co padło w tej książce i nie rozumiem tego. Każdy profesjonalny szef ochrony w takich sytuacjach zwróciłby się do władz państwowych. Oczywiście z pewnością różne zdarzenia masowe, jakieś wiece na rynku, no to miejscowa policja, wielokrotnie byłem w takich sytuacjach też z rządów PiS-u, policja ochrania, policja
1: no ale tutaj
0: jest,
1: nie ma mowy o samochodach policyjnych. Ja no się tak, w ogóle
0: policja ma też
1: nie
0: samochody
1: jest, tak?
0: Nieoznakowane, natomiast no nikt kandydata na prezydenta nie inwigilował. To są poważne oskarżenia. Trwają działania prokuratury w sprawie tego niedysponowania prezydenta, kandydata na prezydenta, nazwijmy to, i niech prokuratura to profesjonalnie zrobi, przesłucha ludzi, sprawdzi i tak dalej. Rzucanie tak poważnych oskarżeń bez żadnych podstaw po takim czasie, nie wiem, służy sprzedaniu książki albo dorabianiu jakiejś wstecznej martyrologii, bo przecież gdyby coś takiego się zdarzyło jakiemukolwiek kandydatowi, w jego interesie i w interesie przejrzystości życia publicznego byłoby natychmiastowe tego nagłośnienie. No przecież...
1: No dobrze, ale spróbujmy wyjaśnić tę sprawę, bo są te słowa pana podpułkownika Radziwona, a ja się zastanawiałam, czytając ten wywiad, czy to nie jest tak, że jeżeli mamy kandydata na prezydenta, to po prostu państwo samo z siebie stwierdza, że trzeba zapewnić mu ochronę, prócz tej ochrony, którą ma z ramienia partii, która go wspiera, i czy po prostu te działania nie były prowadzone standardowo, żeby czasem temu kandydatowi, głównemu konkurentowi kandydata partii rządzącej, nic się nie stało w kampanii
0: pewne
1: wyborczej.
0: Działania są prowadzone standardowo, ale nie o tym mówi ten pułkownik i nie takie insynuacje padały w tym wywiadzie Rzece z prezydentem Nawrockim ze strony prowadzącego pana Nowaka. Więc przecież gdyby cokolwiek było nie tak, to ten szef ochrony zwróciłby się do policji, do służb państwowych, do MSWiA z pytaniem, a członkowie sztabu PiS-u zrobiliby konferencję grzmiącą, jak to ich kandydat jest tutaj sekowany, inwigilowany i tak dalej. Robili najróżniejsze konferencje, oskarżając na przykład służby o działania. Sąd tutaj przyznał rację służbom, nie ingerowały w żaden sposób, nie używały żadnych materiałów, nie było niczego takiego. Przecież skoro tak, to czemu nie nagrano komórką jakiegoś samochodu, który śledzi, jakiegoś wrogiego dronu? To są po prostu insynuacje i niech prokuratura to wyjaśnia. W Polsce służby starają się ochraniać bezpieczeństwo ludzi i jak sądzę, profesjonalnie działająca policja w sytuacji, gdy jest kilka tysięcy ludzi na rynku, w mieście, działa i ma ludzi w mundurach i też ludzi bez mundurów i oskarżanie, bo to jest takie oskarżanie, że ta kampania była jakaś nierówna, że były brudne metody, kompletne bzdury, insynuacje i bardzo się dziwię, że po roku w taki właśnie sposób próbuje się sączyć taką nienawiść tak naprawdę do służb mundurowych i służb specjalnych, które są po prostu apolityczne.
1: Pałac Prezydencki zarzuca państwu, że już po raz kolejny, że straszą państwo Polaków wojną dla własnych celów politycznych. Ostatnio mówił tak Marcin Przydacz. Ja dzisiaj nie widzę, aby Rosja przesuwała swoje wojska na granicę z Polską czy na Białoruś po to, by atakować Polskę, więc jeśli ktoś mówi, że Rosja w perspektywie dni czy tygodni zagraża nam wojennie, to tak naprawdę przeciwdziała bezpieczeństwu Polski, bo znieczula Polaków. Jakby pan ministrowi Przydaczowi odpowiedział?
0: Takie nieodpowiedzialne słowa, no bo dlaczego też prezydent Litwy, dlaczego niemieccy wojskowi, dlaczego w państwach bałtyckich toczy się dyskusja i to wcale nie jest dyskusja o przesuwaniu się wojsk, jeśli tutaj cofnąć się do tego, o czym mówi minister Przydacz, tylko o możliwym zagrożeniu eskalacyjnym działaniem hybrydowym, które będzie starało się przenieść konflikt, ukarać jakieś państwa, które wspierają Ukrainę. No przecież Rosja wysadzała, na zlecenie Rosji, na zlecenie rosyjskich służb wysadzono tory, spalono centrum Mariwilska ostatnio i tutaj tropy wiodą oczywiście na wschód, zabito obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Jak można mówić, że przygotowywanie państwa na takie rzeczy i też społeczeństwa jest straszeniem? To jest nieodpowiedzialna wypowiedź.
1: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze,
0: dziękuję bardzo
1: za rozmowę. W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, także Fundacja Batorego. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Oraz redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mateusz Morawiecki deklaruje, że jest za jednością Prawa i Sprawiedliwości, ale lojalki nie podpisuje dzisiaj o 12 na 12 godzin przed upływem terminu na decyzję partia czy stowarzyszenie. Dojdzie przy Nowogrodzkiej do kolejnego spotkania byłego premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No i czym to się może zakończyć, pani doktor?
2: No, bo oczywiście, że jest za jednością, bo on wychodzić nie chce, tylko czeka na to, żeby być jednak wyrzuconym.
1: Żeby przeszedł na emeryturę Jarosław Kaczyński, żeby wziąć jak największą część Prawa i Sprawiedliwości.
2: To prawda, natomiast te lojalki to jest jednak coś takiego, jak dla mnie za daleko posuniętego, zwłaszcza jak się pamięta historię różnych partii, różnych lojalek, które były.
1: Ale doceńmy, że nie trzeba składać jeszcze publicznej samokrytyki.
2: A to zobaczymy.
3: Albo weksla podpisywać, jak w samoobronie.
2: A tego jeszcze nie wiemy, tak? Tego nie wiemy.
3: W przypadku Morawieckiego to może nie byłby aż taki problem, no ale...
2: Albo Obajtka, prawda? Natomiast ja się Morawieckiemu nie dziwię. I to, że on musiał chyba do takiej eskalacji musiało dojść, no to faktycznie wszystko na to wskazywało. I szczerze mówiąc, nie bardzo widzę jakieś szanse tych porozumień dzisiaj, ostatniej szansy, bo nawet jeżeli dzisiaj byłoby to zasypane, co strategicznie byłoby błędem, no bo to trzeba przeciąć właśnie przed wakacjami, mimo że ustaliliśmy, że jakiegoś nudy w wakacje też nie będzie sezonu ogórkowego, ale no, jeżeli coś się ma wydarzyć, to teraz z punktu widzenia PiS-u, a nie później, czy nie w przyszłym roku. A w moim przekonaniu, jak już jest tak nabrzmiała sytuacja, no to czasami te animozje jednak nie pozwalają na pozostanie.
1: Redaktorze?
3: No to zgodzę się z tym, że nawet jeżeli dzisiaj do tego rozpadu nie dojdzie, że jeżeli jakoś znów się porozumieją, wrzucą kolejne zdjęcie, nie wiem, przy kolacji kolejnej u Adama Bielana czy kogoś innego, no to ostatecznie te konflikty zostaną. Przecież zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnich dniach, jakie tutaj uprzejmości wymieniali ze sobą politycy poszczególnych frakcji PiS między sobą.
1: No, zapomnieli o dobrych manierach, doszło, wyciągnęli noże. Tak,
3: doszło nawet do poziomu pism przedsądowych wysyłanych przez jednego polityka do drugiego. No to w takiej sytuacji bardzo trudno jest skleić partię i jest oczywiste, że nawet jeżeli w tej chwili dojdzie do jakiegoś czasowego porozumienia, jakoś ta sprawa stowarzyszenia się rozwiąże w sposób akceptowalny dla obu stron, no to konflikt frakcyjny zostanie. Zostanie konflikt co do tego, w którą stronę ma iść Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ma szukać wyborców. Zostaną bardzo silne personalne animozje. Zostanie ten problem, kto ma być kandydatem na premiera, no bo widać też wyraźnie, że duża część partii, nawet niekoniecznie tylko i wyłącznie zwolennicy Morawieckiego, nie jest przekonana do pomysłu Czarnek i prędzej czy później sądzę, że nawet jeśli do tego rozłamu nie dojdzie, to partia do końca roku jeszcze otworzy dyskusję nad tym, czy Czarnek jednak był dobrym pomysłem i czy nie należy go na kogoś zmienić, więc te problemy PiS-u zostaną, niezależnie od tego, jak się dzisiaj to spotkanie skończy. A oczywiście nie można też wykluczyć takiej opcji, że jednak do tego rozłamu w PiS dojdzie, a to przynajmniej krótkoterminowo oznacza dla PiS potężne problemy, no łącznie na samym początku z tym, że będziemy mieli ileś sondaży, gdzie PiS będzie miał jedynkę z przodu pewnie, co jest dla partii psychologicznie też zawsze bardzo ciężkie.
1: Mm-hmm. Pilnie śledzę oczywiście media, które sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, bo to ciekawe, jak one komentują tę sytuację. I w przeglądzie prasy cytowałam komentarz profesora Mieczysława Ryby z KUL-u, mm-hmm. który przytacza Gazeta Polska codziennie. Co ciekawe, wczoraj przyglądałam tygodnikowe wydanie Gazety Polskiej i tam aniż artykułku, nawet małego, o tym, co dzieje się w PiS-ie, ale tutaj właśnie profesor Ryba, który mówi, że no trzeba to rozstrzygnąć ostatecznie, bo dalsze trwanie w takiej sytuacji byłoby destrukcyjne. Natomiast Tygodnik Sieci też jest takim periodykiem, który jest ściśle związany z PiS-em, któremu dobro PiS-u ewidentnie leży na sercu. I Jacek Karnowski we wstępniaku Naczelnego zajął się tą sprawą i opisał to tak, że ta wielka saga rozstania trwa od miesięcy, że zdaje się dobiegać końca, że Rozwój Plus stanowi coraz wyrazistszy, coraz bardziej podmiotowy, ewidentnie bardzo ambitny zalążek nowej siły politycznej, że logicznym końcem drogi, jaką idzie Morawieckie z powołanie własnej partii, że jest już taki poziom niespójności między maślarzami a harcerzami, że to uniemożliwia wspólne działanie i że oczywiście rozłam w PiS-ie byłby dla prawicy prawdziwą tragedią, ale czasem jest tak, że nie ma innego wyjścia i trwanie w obecnej patologicznej sytuacji nie ma sensu. Oczywiście pan Karnowski też jest częścią pewnej frakcji, tak? Ale ewidentnie zależy mu na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało się dobrze, więc chyba nawet już ci, którzy chcieliby, żeby PiS zachował spoistość i jedność, widzą, że nawet jeżeli teraz się rozmasuje ten problem, no to nie jest to rozwiązanie.
2: No, oczywiście, że to nie jest rozwiązanie, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to perspektywicznie, to oczywiście nie wyklucza to na przykład wspólnych jakichś sojuszowych list, czy współpracy po potencjalnych wyborach. I wydaje mi się, że cały ten koncept ma, oprócz takich personalnych kwestii, no to ma pewien sens, dlatego że wystawienie Czarnka, o czym już rozmawialiśmy wielokrotnie i to już padło, miało sens dla PiS-u, żeby iść w tę prawą stronę i przeciwstawiać się przede wszystkim Braunowi.
1: Ale to się nie udało.
2: Czy to się udało, czy się nie udało? Raczej nie, ale to jest jakaś tam koncepcja. W związku z tym wszystko to, co zostaje w centrum, zostaje porzucone, osierocone. Więc rozumiem, że ta koncepcja Morawieckiego, żeby zagospodarować i pozyskać, spróbować też pozyskać część tego elektoratu, która na przykład to, co mówi Petru o powołaniu
1: nie
2: Konfederacji.
1: Nie była głównym pomysłem, tak?
2: Więc to ma racjonalny pomysł. Mówiąc o partii takiej liberalno-gospodarczej, liberalnej gospodarczo, mało tego, myślę, że mogą na którymś momencie przyłączyć czy powstawać też nowe do tego byty. Nie twierdzę, że Petru się od razu połączy z Morawieckim, ale jest tutaj część elektoratu do zagospodarowania, co ostatecznie, gdyby jednak ten plan Kaczyńskiego długofalowo się powiódł i, bo Czarnek też będzie bardziej spójny, jak nie będzie Morawieckiego, tak? Będzie mógł bardziej radykalnego języka używać i bardziej się odcinać od rządów.
1: Ale na razie Jarosław Kaczyński odciął się od Czarnka, jak Czarnek powiedział, że należy wstrzymać pomoc dla Ukrainy.
2: Oczywiście. I no bo to no są jednak pewne granice, które nie powinny być przekraczane. I też zobaczymy, czy będzie jednak szedł w taką narrację i na takie pozycje, mówię o Czarnku i o PiS-ie, czy jednak zechcą pozostać przynajmniej częściowo partią chadecką, a nie partią radykalną, tak? Skrajnie prawicową. W związku z tym myślę, że te koncepcje do takiej mozaiki, no tutaj się nie wykluczają. Dzisiejsza nienawiść, tak jak w Solidarnej Polsce kiedyś, potem się kończy też wspólnymi listami.
3: No tak, tylko że tutaj jak gdyby też z tym taką koncepcją jakiejś takiej zagospodarowywania centrum przez Morawieckiego jest ten problem, że dzisiaj już trochę taką partią centrum po stronie prawicowej opozycji jest Konfederacja. Dzisiaj jak gdyby dla przeciętnego wyborcy Konfederacja już nie funkcjonuje jako partia skrajnej prawicy, mimo tego, że pewnie byśmy ją tak politologicznie zaliczyli, ale jako partia bardziej centrowa od PiS-u i wielu takich ogólnie centroprawicowych normalsów, czy to rozczarowanych rządami koalicji 15 października, czy takich, którzy kiedyś głosowaliby być może na PiS, jest w Konfederacji. I ten elektorat w Polsce wolnorynkowy, no to nie jest elektorat, który tak łatwo będzie pozyskać Morawieckiemu. Ten elektorat był wręcz, na przykład ten elektorat konfederacki, taki związany z Nową Nadzieją Mentzena, elektorat najmłodszy, on był bardzo silnie socjalizowany w niechęci do Morawieckiego i do decyzji rządu Morawieckiego, czy to właśnie związanych z pomocą Ukrainie. Ten elektorat może nie jest tak antyukraiński jak elektorat Brauna, ale też uważa, że Polska tutaj zachowała się po prostu naiwnie, nie prowadząc z Ukrainą od początku bardzo transakcyjnej polityki. No a też na przykład kwestie pandemiczne. No pandemia bardzo wywróciła życie młodych ludzi, którzy akurat sami mieli ryzyko związane z tą chorobą relatywnie niskie. No i tutaj jak gdyby te decyzje rządu były szczególnie silnie wśród młodych ludzi źle przyjmowane i też to politycznie była w stanie zagospodarować ta mencenowska konfederacja. No a z tymi decyzjami pandemicznymi rządu się kojarzy właśnie Morawiecki. Ba, nawet takie decyzje rządu Morawieckiego, które miały pozyskać młodych ludzi dla PiS-u i dla niego, go do niego zniechęciły, czyli na przykład ten zerowy PIT do 26 roku życia, bo kiedy młodzi ludzie nagle po przekroczeniu 26 roku życia muszą zacząć płacić podatki, no to wtedy stają się jeszcze bardziej podatni na argumenty konfederatów, że wszyscy takie podatki to zło, więc tutaj myślę, że Morawieckiemu będzie ciężko w tej sytuacji łowić. Oczywiście można sobie wyobrazić teoretycznie taką sytuację, że PiS dzieli się, idzie gdzieś tam bardziej na prawo, Morawiecki zagospodarowuje centrum, a potem to się wszystko spotyka w jednej koalicji. No tylko, że tutaj pojawia się pytanie, jak to zadziała na poziomie każdego okręgu, gdzie bardzo podobni posłowie, którzy wcześniej startowali z jednej listy, no będą się bili o głosy z osobnych list, no bo tutaj też taka sytuacja, że do tego powrotu na jedną listę wróci, no to jest, gdyby się to dziś miało rozpaść, no to jest trochę no trudne do wyobrażenia, żeby w ciągu jednego roku Morawiecki wykonał taki manewr, jak wyjście PiSu i powrót do niego. No Ziobrze to zajęło jednak 4 lata z Solidarną Polską i po drodze były całkowicie przegrane wybory europejskie przez ziobrystów, no i też jednak ta pozycja sondażowa bardzo, bardzo słaba i zupełny brak pieniędzy Solidarnej Polski dla prowadzenia polityki. No więc ten podział prawicy na 4 listy, no gdyby faktycznie do niego doszło, no to może bardzo jej utrudnić uzyskanie w przyszłym Sejmie większości. Zresztą też budowanie, też na przykład taka sytuacja, kiedy te 4 komitety mają teoretyczną większość, ale trzeba do tego dobierać Brauna, no jest cały czas bardzo problematyczne.
1: Ja bym dorzuciła jeszcze do tych problemów, które miała Solidarna Polska, to, że po tych przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Ziobro stracił posadę w Parlamencie Europejskim jako europoseł i dochód taki na życie, a to zawsze bardzo motywuje do tego, żeby poszukać jakiegoś innego miejsca, z którego będzie można zdobyć mandat. W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy, dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego oraz redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Rozmawiamy o tym, co wydarzy się w najbliższych godzinach i dniach w Prawie i Sprawiedliwości, bo dzisiaj o 12:00 spotkanie Kaczyński-Morawiecki, do północy jest czas na to, żeby podpisać lojalkę i żeby zdecydować, czy partia, czy stowarzyszenie. Potem w przyszłym tygodniu ma być spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, wtedy takie ostateczne decyzje dotyczące członkostwa, chociaż pojawiają się i takie głosy, że ta lojalka już jest w takim brzmieniu, że automatycznie powoduje wykluczenie polityków, którzy jej nie złożą na Nowogrodzkiej. Pytanie, czy jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie z PiSu wykluczony, wyrzucony, to czy jego nowe ugrupowanie ma szansę powodzenia? Bo Jarosław Kaczyński został o to zapytany w kanale Tak i stwierdził, nie uważam, żeby było to przedsięwzięcie o szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny, przynajmniej w najbliższych wyborach. Koniec cytatu. Ale może Morawiecki myśli długofalowo i przecież jak powstawał PiS oficjalnie w czerwcu 2001 roku, czy Platforma w styczniu 2001 roku, to startowały już w wyborach parlamentarnych 2001 roku, weszły do Sejmu, ale przecież nie z jakimś spektakularnym wynikiem. Budowały się przez te kadencje, kiedy rządziło SLD, zwłaszcza od afery Rywina, kiedy pojawiły się te opowieści o Rywinlandzie i konieczności sanacji, uzdrowienia polskiego państwa. No i w 2005 roku rzeczywiście wystrzeliły, nawet miały razem rządzić, ale się nie udało. Więc może perspektywą dla Morawieckiego jest 2031 rok i budowanie od 2027 do 31 tej siły politycznej, więc teraz chodziłoby o to, żeby przekroczyć próg wyborczy i zaczepić się przy Wiejskiej. Pani doktor.
2: Znaczy, na pewno każdy polityk będzie robił to perspektywicznie, a nie tylko na jedną kadencję. Mówimy o takich poważnych politykach i nie na jedne wybory. Oczywiście sondaże z początku tego tygodnia dające 6 punktów procentowych to są żadne sondaże, bo to jest zdjęcie z dzisiaj i nie wiemy, jak to będzie.
1: 6-7, ale był sondaż 2%.
2: No więc, tak. Więc do tego bym w ogóle się nie przywiązywała. Natomiast ja nadal, zgadzając się ze wszystkim, co redaktor powiedział, pełna zgoda, ale ja nadal bym nie wykluczała na przykład możliwości stworzenia jednak szerszego jakiegoś sojuszu. Jak mamy prawie, że wakacje i ogórki, to idźmy w te ogórki. Dlaczego nie miałby powstać wspólny jakiś taki sojusz? Jeżeli byłaby to partia Centrum, to równie dobrze może powstać sojusz, czy to z partią Centrum, która już jest, czy to z PSL-em. Mówię o listach wyborczych, bo to w jaki sposób potem potoczą się losy, zwłaszcza to, co PSL robi z ludźmi, których dobiera na listę, a potem się rozstają. Więc tutaj jakieś takie układanki są absolutnie możliwe.
1: No tylko pytanie, czy to jest scenariusz scenariusz bazowy dla Unii Centrum czy dla PSL-u, bo ja usłyszałam, że PSL tak, chciałby samodzielnie. Jak się nie uda, to oczekuje od Koalicji Obywatelskiej, że Koalicja Obywatelska przytuli i dopiero gdzieś tam długo potem bardzo ten Morawiecki dobrze. Jako ostatnia deska ratunku, tak? Wydaje mi się też, że pani Hennig-Kloska to przede wszystkim będzie pukała do drzwi Koalicji Obywatelskiej, żeby tam tak, kilka no to miejsc otrzymać.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast no, mówi się o takich różnych ruchach, czy jakimś takim potencjale, który istnieje. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli doszłoby do takiego rozpadu, no to pytanie, gdzie jest granica potem tej destrukcji? Czy będzie na tyle siły wewnętrznej w PiS-ie, żeby to jednak zatrzymać bliżej tych z jedynką z przodu, ale bliżej 20, czy z jedynką z przodu, ale spadające? No wtedy ta dynamika może być...
3: Konfederacja nie wyprzedzi PiS.
2: I czy Konfederacja? Dynamika może być bardzo różna. Jeżeli patrzymy na to dzisiaj, to ja uważam, że jest pewne miejsce dla takiej partii, jaką tworzy Morawiecki, na poziomie małych kilku procent, a nie kilkunastu, ale jest to możliwy byt. Rozmawialiśmy w przerwie, bo to jest bardzo ciekawe, to w jaki sposób jest skonstruowany ten piknik, ten grill, a tak naprawdę jakie tam są panele, jakie osoby są zaproszone na te panele, więc widać, że intelektualnie to też jest z jakimś może potencjałem. Też nie przeceniajmy, bo nagle Morawiecki staje się bohaterem, a jeszcze 3 lata temu wiele ciepłych słów można było o nim powiedzieć.
3: No i myślę, że też jest to odwrotnie, że jeżeli Morawiecki wyjdzie z partii, to nagle ta partia przypomni sobie, że on był banksterem.
2: Oczywiście.
3: Przedstawicielem Elis III RP, doradcą
2: i to też
3: Tuska,
2: prawda.
3: A być może po prostu od początku kretem liberalnego obozu.
1: Ale jeśli jeszcze pozwolicie, to ja mam przed sobą tutaj listę prelegentów. Oczywiście nie wszystkich, tylko wybranych. No politycy z frakcji Morawieckiego, Cieszyński, Dworczyk, Szczucki, profesor Marek Kornat, profesor Jan Żaryn, Marek Magierowski, doktor Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego, Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, Piotr Gorusztyn, dziennikarz, generał Rajmund Andrzejczak. Czyli rzeczywiście tak dość szeroko, choć na pewno jest tak, że to jest takie spektrum, mam wrażenie, charakterystyczne.
3: Tak, jest też panel lewicowy, co jest też bardzo ciekawe, w którym właśnie gości między innymi Paulina Matesiek, ale też Maciej Szlinder, ekspert od dochodu podstawowego.
1: Rozwój, a wykluczenia, jak idąc do przodu, nie zostawić nikogo z tyłu, lewicowa perspektywa.
3: Tak, więc jak gdyby tutaj czy Marcin Giełzak z podcastu Dwie lewe ręce, czyli też jest taka może próba budowania takiej lewicowej nóżki, no co też jak gdyby właśnie pamiętając o tym, że też właśnie Marcin Horała, który razem z Pauliną Matysiak zakładał to stowarzyszenie, które miało być takie prorozwojowe ponad podziałami, no wydaje się takim dosyć logicznym ruchem ze strony Morawieckiego. No i też właśnie Morawiecki był tym jednym z niewielu polityków PiSu, który z lewicą jakoś tam, już nie tą lewicą rządową, ale tą antyrządową próbował rozmawiać w ostatnich latach. Przecież on miał też debatę z Zandbergiem, gościł właśnie w podcaście Dwie lewe ręce, więc no faktycznie jest tu, być może będzie tu być może taka próba budowania takiego szerokiego, prorozwojowego głosu, który też część środowisk lewicowych będzie się starał zagospodarować. Ale też wracając do tego pomysłu jakichś wspólnych list, na przykład z PSL-em, czy z Polską 2050. No problem polega na tym, że dzisiaj te dwa środowiska dzieli to, że jedna jest w opozycji, a drugie jest w rządzie. No pytanie, jak na przykład Donald Tusk by zareagował, jakby mu Kosiniak-Kamysz powiedział, że robi wspólne listy z Morawieckim, a z drugiej strony, jakby zareagował PiS, gdyby Morawiecki zaczął robić wspólne listy z kimś z obecnej koalicji. No i wtedy PiS i jego media by odpalili już chyba w pełni narrację o zdradzie bankstera.
1: Zapytam o pozostałych aktorów politycznych, o Koalicję Obywatelską, bo pytałam Tomasza Siemoniaka, czy rywalem Koalicji Obywatelskiej w wyborach w 2027 roku będzie Prawo i Sprawiedliwość, będą 3 prawice, czy jednak 4 prawice. I też wrócę do spotkania Donalda Tuska z Klubem Koalicji Obywatelskiej. Tusk mówił, że PiS jest już partią schodzącą i że bardziej niepokoją go wzrosty sondażowe obu konfederacji, czyli że trzeba będzie rywalizować o głosy z z prawicowymi radykałami. No i chciałabym też zapytać o Konfederację, bo Sławomir Mentzen się z PiSu śmieje, opowiada, że szukają likwidatora partii, a na przykład Krzysztof Bosak PiSowi radzi. Przedłużająca się awantura w PiS nie służy nikomu. Jeżeli macie się rozejść, to się rozejdźcie. Przedłużanie tego spektaklu nie tylko przeprawia ociarki, że nadal robi coś znacznie gorszego, ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego młodszej części, cokolwiek nazywanego prawicą. Za chwilę będzie prawica synonimem bandy jałowych, skłóconych i zgorzkniałych zgredów.
2: I dokładnie Bosak nie mówi tego do PiSu ani do centrum, tylko mówi do swojego elektoratu i pokazuje to my, nowa siła, jesteśmy w stanie to przejąć. A biorąc pod uwagę kryzys partii politycznych, z jakim mamy do czynienia na przykład w krajach zachodnich, to wyczerpywanie się właśnie tych starych bytów i próby wchodzenia nowych, z częścią takich pomysłów, takich ludzi, ale widzimy pewien taki ferment, który istnieje, no to myślę, że tutaj czy Bosak, czy Mentzen naprawdę nieźle to wyczuwają i próbują to zrobić, tak? Poza tym to, o czym już wspomnieliśmy, oni już przestali być skrajną prawicą, oni sami zostali przesunięci do centrum, w związku z tym faktycznie to ostatnie ćwierćwiecze mam takie głębokie przekonanie, że naprawdę się domyka i układ, który znaliśmy, no absolutnie przeszedł do lamusa.
3: No, z drugiej strony też warto pamiętać, że już ten koniec PiSu ogłaszano też wielokrotnie, dzisiaj jak gdyby trudno jak gdyby powiedzieć, czy był kiedyś PiS w większych problemach.
2: No ale przepraszam, forma jaką znaliśmy, bo to nie znaczy, że on nie będzie tak jak Platforma dzisiaj, Koalicja Obywatelska niewiele ma wspólnego z Platformą Obywatelską z 2001. O, to mam na myśli.
3: Tak, ale rzeczywiście no, PiS ma jakiś taki cały szereg głębokich strukturalnych problemów i no, wydaje się, że PiS dzisiaj płaci cenę za coś, co było jego problemem od samego początku, ale co udawało się mu dosyć łatwo omijać, czyli jak gdyby nieumiejętność tej partii dotarcia do bardziej wielkomiejskiego i do młodszego elektoratu. To był problem od samych początków, no ale dzisiaj on daje o sobie znać szczególnie silnie, bo na czym też polega jak gdyby to pęknięcie między PiS-em a Konfederacją, które też widać bardzo wyraźnie w strukturach elektoratu, kiedy no, zobaczymy sobie, że PiS jest elektoratem. Koalicja Obywatelska też ma ten problem, ale PiS znacznie bardziej dramatycznie, no, który stoi na osobach już w wieku postprodukcyjnym. Ten problem polega na tym, że PiS ze swoją wizją solidarystyczną i konserwatywną społecznie nie dociera także do młodego, prawicowego elektoratu, który nie jest już zupełnie solidarystyczny, którego ta obietnica Mentzena, każdy sam się dorobi domku na przedmieściu, przemawia o wiele bardziej niż ta obietnica solidarnej Polski, którą przedstawia PiS, czy nawet ta obietnica takiego też jednak trochę bardziej solidarystycznego rozwoju, jaką przedstawia Morawiecki. No i tutaj jak gdyby PiS jakiegoś pomysłu, jak dotrzeć do tych wyborców, czy są już wyborcy z roczników 80., czyli już też wyborcy w średnim wieku pomału, którzy nie byli socjalizowani w PRL, którzy nie mają tego takiego wspomnienia państwa opiekuńczego PRL jako takiego punktu odniesienia, że oni wspominają dobrze, no to z tym sobie PiS nie radzi, jeśli sobie z tym nie poradzi, to będzie rzeczywiście siłą schodzącą.
2: Ale to też pokazuje i tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać, nie mówię, że dzisiaj, tylko w ogóle zastanawiać się, zobaczcie jak się zmieniło społeczeństwo i jak zmienia się społeczeństwo. Tak jak z jednej strony Braun nie jest tylko wykwitem Brauna, tylko jest odpowiedzią i też takim uruchomieniem kanałów, które drzemią w społeczeństwie. Społeczeństwie istnieją i co z tego będzie można zatrzymać, a co pójdzie niestety szeroką falą, czy właśnie z drugiej strony takiego, a nie innego podejścia od strony Mentzena i my na to nie mamy odpowiedzi, ale patrząc na taki obrazek właśnie społeczny, ten oddolny, dlatego mówię o pewnych tych bytach, które się wyczerpały. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj wymyśleć wspólny język, który będzie nas łączył, jeżeli okazuje się, co pani redaktor mi tutaj przytoczyła, że nawet Jan Maria Rokita przestaje być wspólnym językiem na przykład na prawicy. Mówię teraz pewnym skrótem, ale zobaczcie w jakim jesteśmy momencie, tak? To są naprawdę ruchy bardzo mocno tektoniczne.
1: No to ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała kolejna oś polaryzacji. Mieliśmy post-Solidarność i post-Komunę do 2005 roku. Od 2005 roku mamy popis. No i jak nam się ten popis skończy, to jaka będzie ta kolejna oś, wokół której będziemy się politycznie orientować? To jeszcze króciutko na koniec. Będą ostateczne rozstrzygnięcia dzisiaj, czy na przestrzeni kolejnych dni, czy ten serial jeszcze potrwa przez wiele tygodni, a może miesięcy?
3: No myślę, że to jest dzisiaj rzut monetą trochę, że być może to spotkanie, które ma być w południe, no jednak no, może się okazać takim właśnie momentem, gdzie się coś rozstrzygnie jednak, że jeszcze się nie rozchodzą. No ale to z naciskiem wielkim na jeszcze, no moim zdaniem prawdopodobieństwo, że jednak przed wyborami dojdzie do jakiegoś rozłamu, jest minimalnie większe niż że dotrwają do wyborów w tej formie. Nawet jeżeli dotrwają, no to będzie wyglądało tak, jak wygląda w tym roku, czyli w ciągłym konflikcie.
2: Grill nie jest odwołany, więc i też jest na koniec miesiąca, tak? 31, to moim zdaniem też jest symboliczne, bo zamyka to jednak pewien okres.
1: Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Redaktor Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna.
3: Dziękuję bardzo.
1: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po stronie amerykańskiej pracuje już zespół działający nad powstaniem stałej bazy wojsk USA w Polsce, informuje MON. Europa płonie, z ogniem walczą m.in. Hiszpania i Francja, a akcje utrudniają wysokie temperatury i wiatr. Po protestach Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformowała wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Przekazała, że zespół jest związany z Departamentem Wojny i z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym, który jest odpowiedzialny za ten projekt. Podkreśliła, że w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa. Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała ze swoimi odpowiednikami m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podkreśliła, przedstawiła partnerom, jakie kroki w tej sprawie już podjął polski rząd, m.in. uchwałę Rady Ministrów czy projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie bazy. Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow spotkali się w stolicy Filipin, Manili. Czwartkowe rozmowy odbyły się w kuluarach szczytu regionalnej organizacji ASEAN. Rosyjski minister sprzeciwił się dalszemu wsparciu Ukrainy w wojnie. Wysłannik Kremla sprawiał wrażenie pewnego siebie. Mówi w TOK FM Nadim Usejnow z The German Marshall Fund of the United States.
2: Ławrow głupio żartował, prawda, obrażając dziennikarzy, którzy zadawali pytania niepoważnymi odpowiedziami, próbując pokazać taką nadmierną pewność siebie, taką butę typową rosyjską, prawda, prowokacyjną politykę zagraniczną, jaką oni prowadzą w sytuacjach, kiedy wojny z kimś tam trwają. I to było celem.
1: Jednocześnie Siergiej Ławrow potwierdził gotowość